0: Też skróty klawiszowe, czego kiedyś nie było, jeszcze w większym zakresie. Tego nie testowałem, więc przyjdzie na to czas. Ta subskrypcja, ona... aha, no tam jakieś to już, że mniej mnie dotyczy, jakieś ikonki i kolorowanie tych naszych i notatek, i action, i akcji, jakieś workspace, jakieś grupy robocze, chyba filtry dla określonych notatek, bo on tam teraz wrażenia regularne, wyszukiwanie i w tekście, i w notatkach obsługuje i możemy sobie tworzyć jakieś takie zestawy notatek, jeszcze nie tylko te właśnie inbox, archive, tylko jakieś, nie wiem, pewnie po tagach, bo kolejną funkcją, tak jak w Evernote, są tagi. Tagi, czyli dla każdej notatki można oznaczyć ją kilkoma słowami kluczowymi, kilkoma tagami. No i subskrypcja kosztuje tam 7 zł ileś miesięcznie, albo 80 ileś zł, czy 90 rocznie. No dużo to i niedużo. Na razie nie płacę, jest 7-dniowy okres trial, okres próbny. No na razie tak czekam trochę, co będzie dalej. Na Twitterze bardzo mocno promują te różne akcje, różne sposoby pracy. No bo rzeczywiście drafts plus workflow, no to on tam te możliwości, podejrzewam, z poziomu szczególnie gdzieś tam iPada, gdzie mamy duży ekran, dużą klawiaturę, mogą być ogromne i może to komuś zastąpić narzędzie, no, Maca do pisania nawet, myślę. Natomiast no to już na razie gdzieś tam więcej na temat Drafts 5 nie wiem. Aha, on się osobno synchronizuje, to znaczy to jest osobna baza, osobna synchronizacja poprzez iCloud pomiędzy właśnie Drafts 5 a Drafts 4. Możemy przeprowadzić migrację. Trochę to jest skomplikowane, bo w wielu krokach tak sekwencyjnie to się odbywa. Najpierw jedno, potem druga, potem klawiatury, potem coś tam, ale oczywiście nie jest to jakoś szczególnie trudne, choć takie mało Apple'owe, w sensie mało iOS'owe, no może dlatego, że to już mamy do czynienia jednak z aplikacją, która jedna funkcja gdzieś tam przechodzi w drugą i tutaj te kroki pewnie tak muszą być.
1: Tak, bo tu i też mamy różnego rodzaju, mam wrażenie, że to jest trzymane w różnych zbiorach, tak? Tu skróty klawiszowe, jakieś tam inne, jakieś te właśnie rozszerzenia i jeszcze inne rzeczy, no, są trzymane w jakby osobnych...
0: Potem te schematy, markdownów, tak, wszystkich, te style wszystkie.
1: Więc to, także no, więc to jest niezależne od siebie.
0: Tak, na pewno warto temu programowi dać szansę i no teraz no co, jeżeli ktoś nie kupił Drafts 4, to może niech wypróbuje ten darmowy Drafts 5 i albo mu się spodoba i wykupi subskrypcję, albo go to skłoni do kupna Drafts 4, bo może się okazać, że warto, o tak powiem.
1: Tak, jeżeli ktoś notuje, jeżeli ktoś coś później chce robić z tymi plikami więcej, no to myślę, że spokojnie Drafts, no zwłaszcza czwórka, może przekonać. Jeżeli nie, no to nie. To jeżeli komuś wystarczają notatki, no to tak naprawdę spokojnie może dalej z tych notatek korzystać i też szkody mieć nie będzie. Natomiast no dla tych, którzy lubią z plików tekstowych wyciskać coś więcej niż tylko je gdzieś tam zapisywać, no to taki Drafts, chociażby właśnie z tą opcją zapisywania do chmury, tak za pomocą jakiegoś tam przyciśnięcia klawisza jednego albo dwóch, wybranie akcji, potwierdzenie. To może być coś.
0: No tak, czy wysłanie mailem gdzieś tam, potem tego tekstu, czy no różne rzeczy zależnie, bo możemy sobie zrobić tak notatkę, która potem, no nie wiem, powędruje mailem na Tyflos, potem troszeczkę ją zmienimy, zapiszemy do Dropboxa jako TXT, a potem dodamy Markdowna i nie wiem, no eksport na WordPressa nie widziałem, ale może też gdzieś tam jest, albo otworzymy ją nawet w WordPressie, czy w jakimś tam innym edytorze blogowym, tak, który dokładnie umożliwia nam wrzucenie jako post, albo jako draft, w sensie post taki szkicowy, tak?
1: Tak.
0: Tylko potem do przejrzenia już w komputerze gdzieś tam.
1: Oczywiście. Jest to opcja, także...
0: No jedna z lepszych aplikacji, z bardziej zaawansowanych w ogóle aplikacji, jakie są, myślę, na iOS, jakby takich tekstowych, do tego dostępnych i do tego takich, no, dobrze pomyślanych. Naprawdę oni gdzieś tam przykładają się i odpowiadają na te tweety i gdzieś tam, no, nie olewają naszej społeczności, co też zawsze warto wspierać takie firmy gdzieś tam i się, no, cieszyć z tego, że jednak no, są aplikacje, których możemy dobrze albo prawie dobrze, efektywnie używać. No,
1: zwinne żółwie sobie radzą w kwestii dostępnościowej też.
0: Tak.
1: No, dobrze, to ja myślę, że na dziś możemy już kończyć nasz program o aplikacji Drafts. Aplikację prezentował Michał Kasperczak. Ja zadawałem pytania i starałem się też coś jeszcze tu podpowiedzieć, bo też miałem okazję się aplikacją troszkę pobawić i mówiąc szczerze, no całkiem sympatycznie się to zapowiada. Dziękuję Ci bardzo, Michale.
0: Dziękuję.
1: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Cześć.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Dzień dobry, witam w kolejnym moim Tyflo Podcaście. Ala Witek się kłania. Dzisiaj chciałabym zaprosić do wysłuchania audycji, w której spróbuję pokazać, jak w najprostszy sposób przygotować placki ziemniaczane. Na początek może spróbuję powiedzieć, jakich składników potrzebujemy do przygotowania tejże potrawy. Po pierwsze, około 8 dużych ziemniaków. Jeśli są małe, to może to być 12 sztuk. Około 6 łyżek mąki pszennej, jedną cebulę, 2 jajka oraz sól i pieprz i oczywiście olej do usmażenia placków. Na początek obiorę ziemniaki. Najlepiej placki ziemniaczane przygotowywać z młodych ziemniaków, dlatego że mają w sobie dużo wilgoci, a ich smak rzadko bywa słodkawy, tak aby zepsuł nam smak placków, ponieważ w zimie, na przykład kiedy ziemniaki są przemarznięte, zdarza się niestety, że mają taki słodkawy smak. Wydaje się, jakby ziemniaki były posłodzone zamiast posolone. Chyba że ktoś lubi placki ziemniaczane na słodko, wtedy zasadniczo nie ma problemu. W trakcie obierania ziemniaków, żeby sprawdzić, czy każdy został należycie oprany, oczywiście można to zrobić palcami. Zanim zaczniemy obierać ziemniaka, jego powierzchnia jest sucha i szorstka. I po obraniu wierzchniej warstwy tej obierzyny powinniśmy czuć pod palcami gładką fakturę i taką bardziej wilgotną. Jeśli po obraniu ziemniaka czujemy takie twarde i szorstkie miejsca, możemy z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że po prostu zostały nam nieobrane fragmenty lub po prostu ziemniak ma tak zwane oko, czyli taką część, którą powinniśmy wykroić, ciemną i taką szorstką. No i oczywiście wykrawamy, dopóty nie uda nam się po prostu całej tej części pozbyć. Czasami się zdarza, że przy ziemniakach po prostu oka sięgają w głąb do połowy, więc po prostu wtedy nie ma rady, tylko odkrawamy całą tą część i tylko tą część czystą ziemniaka, która pozostaje, możemy ugotować, zetrzeć, czy co tam z tym ziemniakiem robimy. Jeśli nie jesteśmy pewni, a przygotowujemy samodzielnie jakąś potrawę bez pomocy wzroku, lepiej tego jednego ziemniaka zostawić, albo po prostu, jeśli mamy możliwość, zapytać kogoś, żeby zerknął, czy na pewno został dobrze obrany. Bo przecież nie chodzi o to, żeby każda jedna rzecz była zrobiona absolutnie i w 100% samodzielnie, tylko żebyśmy w trakcie gotowania robili samodzielnie tyle rzeczy, ile potrafimy. Jeśli więc jesteśmy w stanie przygotować bez niczyjej pomocy całe danie, to dobrze, jeśli potrzebujemy, to warto o tą pomoc poprosić. Ktoś na pewno z naszych osób mieszkających z nami lub tych, dla których przygotowujemy posiłek, doceni nasz własny wkład, jaki włożyliśmy w to, żeby przygotować potrawę. Ja ziemniaki staram się obierać spiralnym ruchem dookoła. Wtedy najłatwiej jest mi upilnować, żebym obierała je miejsce za miejscem. I kiedy wydaje mi się, że cała powierzchnia ziemniaka jest już obrana, wtedy jeszcze sprawdzam i poprawiam ewentualne niedociągnięcia.

Ziemniaki zostały obrane. Teraz bardzo starannie trzeba je wypłukać pod bieżącą, ciepłą wodą. Dlatego, że często zostaje po prostu na nich ziemia.

za ten czas, kiedy ziemniaczki będą okapywać z wody, ja sobie obiorę cebulę. Z obieraniem cebuli sprawa ma się w ten sposób, że z wierzchu wydaje się nam sucha, taka nawet trzeszcząca skórka. Kiedy ją obierzemy, pod spodem mamy taką prążkowaną fakturę i wilgotną. I też sprawdzamy, czy żadne fragmenty tej suchej skórki nie zostały na cebuli. Jeśli nie, wtedy możemy przypuszczać, że została należycie obrana. Dobrze jest nasze ciasto na placki ziemniaczane robić w dużym naczyniu, w dużej misce, ponieważ i ułatwia to tarcie, gdyż nawet przesuwając tarkę w środku nie powodujemy wylewania się ciasta na zewnątrz. Jak i później w trakcie smażenia placków ułatwia nabieranie, bo nie tak łatwo jest rozlać, jak nabierając chochlą ciasto, jak z małego naczynia. I teraz zaczynamy od tarcia cebuli. Ja akurat trę na małych oczkach. Wiem, że też są osoby, które trą na dużych. Myślę, że specjalnej różnicy nie ma. Ja osobiście wolę, kiedy ciasto jest takie bardziej jednolite, bo mam wtedy pewność, że wszystkie fragmenty są mniej więcej tej samej wielkości, wszystkie składniki i jednakowo będą mi się wysmażać. Trąc cebulę należy zwrócić uwagę, żeby te takie zdrewniałe części na końcach nie zostały potarte. Można to zrobić przecierając ją po prostu dookoła. Należy oczywiście uważać, żeby żadne większe fragmenty do środka nie wpadały.

teraz przebieram wszystko to, co staro, żeby sprawdzić, czy są jakby zostały jakieś większe kawałki. Jeśli tak, to jeszcze je dodatkowo nacieram. Bo ponieważ cebula, jak powszechnie wiadomo, ma warstwy, więc czasami się jakiś tam kawałek w trakcie tarcia oddzieli. Cebulę mamy prawie już potartą. Teraz pozostanie zetrzeć ziemniaki i przygotować resztę ciasta. Ja zaczynam tarcie ziemniaków zawsze od tych najmniejszych, kiedy jestem jeszcze tarciem najmniej zmęczona. Najłatwiej jest mi przecierać małe ziemniaczki. Ponieważ bez większego trudu jestem w stanie je utrzymać i należycie przetrzeć. Końcówki, których nie jesteśmy w stanie już przetrzeć, odkładamy na bok, nigdy nie wrzucamy ich do ciasta, dlatego że mogłyby zostać w stanie półsurowym, psując dobry smak dobrze wysmażonego ciasta w placku. Jeśli zdecydujemy się na przygotowanie ciasta na placki ziemniaczane przy pomocy robota kuchennego, musimy pamiętać tu o tym, jeśli efekt przeróbki tych ziemniaków przez robota jest taki, że osobno mamy, że tak powiem, suche wiórki, a osobno jakby ten sok ziemniaczany, musimy pamiętać o tym, żeby oba składniki na powrót złączyć. Dlatego, że po prostu musimy pamiętać o tym, że do

ziemniaki przetarte, cebulka przetarta. Teraz wygarnę sobie starki jeszcze. Resztę tych potartych ziemniaków. Dodam teraz pozostałe składniki. Tak jak już mówiłam, dwa jajka. Tłuszczę gruszki oczywiście. Żeby uniknąć takiej sytuacji, że jakaś część skorupki wpadnie nam do ciasta, ja zawsze sobie wbijam jajka albo do głębokiego talerzyka, albo do jakiejś małej miseczki. Jeśli jestem pewna, że żaden fragment skorupki nie trafił do naczynia razem z jajkiem, wtedy dopiero przelewam zawartość do właściwego ciasta. Bo szkoda byłoby je po prostu zmarnować.

Sprawdzam to zwyczajnie palcami. I jeśli nic nie ma, wrzucam jajka do ciasta wymieszanego. Teraz mogę sobie już jajka rozmieszać z przydatnymi ziemniakami. I cebulą.

I teraz dodam stałe ingrediencje, czyli mąkę, sól oraz pieprz. Mąkę dodaję stopniowo. Zasadniczo na taką ilość ziemniaków powinno trafić do ciasta 6 paskich łyżek. Natomiast to też oczywiście zależy od tego, na ile ciasto jest wilgotne. Bo przecież ziemniaki są różne, jajka różnej wielkości. Więc ja po 4 kontrolnie mieszam. Jeśli ciasto już jest dosyć gęste, dodaję 1 łyżkę. Jeśli wydaje się rzadkie, to dodaję jeszcze 2.

Ciasto właściwie finalnie powinno mieć konsystencję gęstej śmietany. Teraz dodam sobie 2 łyżeczki soli. I odrobinę czarnego pieprzu.

międzyczasie mogę już sobie nagrzewać patelnię. Ja smażę placki na dużym palniku, tak aby cała powierzchnia patelni była jednakowo ogrzewana, natomiast na małym płomieniu, co pozwala mi lepiej kontrolować proces smażenia, tak aby placki mi się nie przypalały zbyt łatwo. Naleję sobie już olej. Smażę na płytkim oleju. Sprawdzam oczywiście palcem, póki patelnia nie jest bardzo mocno rozgrzana, czy w każdej jej części jest olej. I zostawiam to nagrzewać się, aby ułatwić sobie smażenie. Miskę z ciastem stawiam sobie na palniku obok patelni.

Smażę sobie dla własnej wygody nie więcej niż 2 cacki jednocześnie, dlatego że w znacznym stopniu ułatwia to późniejsze ich przewracanie na drugą stronę. Ciasto najlepiej wylewać jakby jeden placek jak najbliżej jednego brzegu patelni, a drugi najbliżej po przeciwnej stronie. Wtedy jest dosyć prawdopodobne, że się nie złączą w trakcie smażenia i każdy jeden będziemy mogli odwrócić oddzielnie na drugą stronę. Odwracanie placków jest, myślę, łatwiejsze niż odwracanie naleśników, ponieważ mają mniejszą powierzchnię i są mniej plastyczne. W związku z tym łatwiej jest je odwracać. Trudno mi określić jeden czas dla wszystkich placków ziemniaczanych, ile powinny być pieczone na jednej, a ile na drugiej stronie, dlatego że zależy to po prostu od rodzaju kuchenki, na jakiej je smażymy, od rodzaju oleju, na jakim smażymy, od patelni, od wilgotności ciasta, więc po prostu nie jestem w stanie podać jednakowej dla każdego rodzaju, no bo oczywiście czynników składających się na to jest wiele, natomiast można oczywiście sprawdzać, nie od razu, bo tylko niepotrzebnie przerwiemy placek, natomiast jeśli chodzi szpatułka, którą będziemy odwracać po placek gładko, ale czujemy, że jest plastyczny, że nie podnosi się na niej cały, to jeszcze musimy chwilę zaczekać. Natomiast jeśli jest twardy i taki bardziej sztywny, wtedy możemy przypuszczać, że przyszła pora na to, żeby placki odwracać. Oczywiście takie pieczenie po 2 na patelni zabiera więcej czasu, ale jest bezpieczniejsze i łatwiejsze. Jeśli w trakcie pieczenia, smażenia widzimy, że się nam ciasto rozpada, że jest zbyt wilgotne, można dodać trochę mąki lub ewentualnie śmietany, jeśli dodaliśmy zbyt dużo mąki, albo po prostu wbić kolejne jajko. Jeśli placki, które smażymy, okazują się takie płaskie, sztywne, właśnie jak troszeczkę grubszy opłatek, wtedy można ciasto nawilżyć w ten sposób, że dodajemy śmietany lub właśnie wbijamy kolejne jajko. Aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu, możemy pieczone placki odkładać najpierw na papierowy ręcznik. Natomiast wiem, że jest to dość ryzykowne. Ja staram się tego unikać, dlatego że czasami namoczone tłuszczem fragmenty tego ręcznika mogą nam po prostu przywrzeć i niepostrzeżenie możemy podać placki ziemniaczane z fragmentami ręcznika.

papierowego do nich przyczepionego. Więc lepiej jest leciutko otrząsnąć w trakcie zdejmowania z patelni każdy placek na łopatce, którą je podnosimy, niż kłaść na ręczniku papierowym. Chyba że ktoś widzi na tyle, żeby mógł przy pomocy wzroku lub w jakikolwiek inny sposób stwierdzić, że na pewno się nie przykleił nawet jeden strzępek ręcznika, wtedy spokojnie można taką metodę praktykować. Nasze placki są już właściwie upieczone, można je zdjąć.

0: I to właściwie tyle. Oczywiście zalecam wielką ostrożność w trakcie smażenia. Sprawdzamy za każdym razem, czy patelnia dobrze stoi równomiernie, czy w trakcie nalewania ciasta nie przesunęliśmy naczyniem patelni, tak aby mogła na nas spaść. Jednym słowem zalecam daleko posuniętą ostrożność, aczkolwiek oczywiście zachęcam do smażenia placków ziemniaczanych. Na koniec tradycyjnie już przypomnę wszystkie składniki, jakich potrzebujemy. A więc 8 dużych ziemniaków lub 12 małych, 6 łyżek mąki pszennej, 1 cebula, 2 jajka oraz sól i pieprz do przyprawienia i olej do smażenia placków. I to właściwie tyle. Życzę oczywiście owocnych prób w kuchni. Zapraszam do wysłuchania kolejnych moich tyflopodcastów kulinarnych. Dziękuję już za uwagę. Ewentualne pytania i wątpliwości proszę kierować do mnie na Skype'ie, mój nick Lufilka. A mnie nie pozostaje nic więcej, tylko życzyć smacznego i powiedzieć do usłyszenia. Kłaniam się, Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, dzień dobry. 41. audycja Tyflo Przeglądu. A dzisiaj mamy, który to dzisiaj mamy? 16 czerwca.
4: 16,
3: ciąg
4: tak
3: dalszy,
5: jest. I ciąg mamy za sobą.
3: Tak, i w związku z czym matur jeszcze ciąg dalszy, Mikołaja dzisiaj nie ma właśnie w związku z tym, ale dzisiaj mamy Tyflo Przegląd w składzie mimo wszystko odrobineczkę powiększony, bo jest z nami dzisiaj jeszcze Tomek Tworek, a oprócz Tomka mamy, można powiedzieć, standardową ekipę, no oczywiście bez Mikołaja, czyli jest Kasia Ślipek, jest Robert Łabęcki, jest Michał Dziwisz.
6: Dobry wieczór.
3: Jest Paweł Masarczyk, Piotr Malicki też chyba z nami jest.
7: Dobry wieczór.
3: I kto jeszcze jest?
8: Dobry wieczór, ja się witam. Tak właśnie.
3: I chyba to wszyscy, czy kogoś nie wymieniłem?
4: I to wszyscy.
3: Siebie nie wymieniłem.
4: I siebie, tak, aha, siebie. O tak, sobie zapomniałeś.
3: No to tak się zdarza. Dobra, to na początku w takim razie, co dzisiaj będzie w Tyflo Przeglądzie, Robercie?
6: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Emma, być może już jutro. Polska transmisja z gry The Last of Us Part 2. Już w piątek. Co nowego w pierwszej becie Androida 11? Kolejny serial od Netflixa dostępny z polską audiodeskrypcją. Wieści z Twittera o komunikatorze Discord oraz Firefox na system iOS. Aplikacja Rossmana na system iOS dla VoiceOvera znów niedostępna. Freedom Scientific przedłuża swoje darmowe licencje na produkty. Kolejna wersja screenreadera Jaws. YouTube w przeglądarkach bez reklam, za darmo. Writage, dodatek do Worda dodający wsparcie dla Markdowna. Nowa funkcja aplikacji Zdrowie w iOS 13.6. Będzie o aplikacji Frivo. Informacje o pakiecie usług w kodzie iOS 13.5.5.
4: I takie właśnie informacje.
6: No i jeszcze trochę.
4: Tak. I jeszcze trochę innych. Tak jest.
3: Pewnie jeszcze coś tam się znajdzie. Ale widzę, że moje newsy, które planowałem, ktoś tu już przygarnął. Bardzo mnie to cieszy. To tak. Na
4: to, ja jeszcze,
3: mamy...
4: to ja jeszcze tradycyjnie, jak zawsze na początku, przypomnę, że możecie do nas dzwonić na Zoomie, tyflopodcast.net/Zoom. Tam jest specjalnych kilka linków, za pomocą których możecie się do nas wdzwonić. Ja jeszcze też dodam, że jesteśmy na Facebooku. Na Facebooku możecie do nas pisać, komentować to, co się u nas dzieje. Jest transmisja na żywo w tym momencie. No i oczywiście możecie pod tą audycją, pod tą transmisją wypisywać to, co chcecie, komentować, albo jakieś jeszcze swoje własne ciekawe informacje nam podrzucać i my będziemy rzecz jasna to czytać i do tego wszystkiego się odnosić. Tyle jeszcze tak tytułem wstępu.
3: Tak, to jeszcze mam drugi wstęp, bo dzisiaj będzie taki kącik, który w tym przeglądzie mam nadzieję, że będzie się pojawiał dość regularnie. czyli twórca programu Elten, będzie nam serwował takie skróty z tego, co się na Eltenie będzie działo. I tu mam też takie coś, taką wiadomość, może taką odezwę troszeczkę do narodu w pewnym sensie, że jeżeli ktoś z Państwa też ma coś, czym chciałby się podzielić z nami, nie wiem, prowadzi jakieś fajne szkolenia, podcasty, cokolwiek, no coś takiego, co się może przydać, to śmiało mamy maila naszego tyfloprzeglądowego, tyfloprzegląd, czyli tyfloprzeglad@gmail.com i na tego maila można pisać i będziemy czytać, co się na tym mailu pojawia. I to się na pewno pojawi w tyfloprzeglądzie, jeżeli oczywiście to jest jakby związane z, powiedzmy, z działalnością na rzecz niewidomych i oczywiście jest zgodne z prawem. Także zapraszamy jakby do jakiejś takiej współpracy, czy do ogłaszania różnych swoich rzeczy. A teraz chyba zaczynamy od tematu, który już się na Tyflo-przeglądzie pojawił swego czasu, czyli od tego takiego asystenta, powiedzmy, który jest tworzony przez użytkowników, przez czeskich użytkowników na skrótach Siri, czyli o Emmie, bo Emma możliwe, że już... Tuż, tuż
4: i być może pojawi się nawet jutro. Taką informację na grupie Apple Shortcuts Polska przekazał Jaromir Kop, czyli człowiek, z którym zresztą mieliśmy kiedyś przyjemność rozmawiać i to nieraz na antenie Tyfloradia, oraz człowiek, który się bardzo zaangażował w lokalizację skrótów pod nazwą Emma, bo przypomnijmy, że są to czeskie skróty. No i teraz właśnie autor pierwowzoru ponoć bardzo, bardzo intensywnie siedzi nad ostatnimi szlifami, ostatnimi poprawkami, żeby pierwszą wersję Emmy wypuścić. Ponoć nawet sobie wolne wziął ze swojej zwykłej pracy, więc rzeczywiście, no, tu chylimy czoła i czekamy z niecierpliwością. Skróty mają pojawić się w tym tygodniu i tak jak wspominał Jaromir, będą one być może nawet już jutro. To jest całkiem realna szansa, że te skróty się właśnie pojawią, że Emma będzie dostępna po polsku. Ja serdecznie polecam grupę Apple Shortcut Polska. Tam na razie bardzo wiele jakoś się nie dzieje, ale to może i lepiej. Grupa nie ma jakiegoś nie wiadomo jak wielkiego ruchu. Warto sobie tam zajrzeć, jeżeli korzystacie z iOS-a, bo może jakieś ciekawe skróty dla Was się tam znajdą.
5: Ja się nie dziwię twórcy polskiej Emmy, że wziął sobie wolę na tę okoliczność, dlatego że ja uważam, że to naprawdę jest przełom dla użytkowników iPhone'ów i iPadów.
4: To znaczy to akurat oryginalny twórca wziął sobie wolę. Tak,
5: a oryginalny?
4: Tak.
5: Ale
4: tak.
5: To nie ma znaczenia w sumie, który i tak uważam...
4: Ważne, że wziął.
5: Gdybym umiała to też takie rzeczy robić, to chyba też bym wzięła wolę, bo naprawdę idea jest słuszna i trochę mi żal było tych wszystkich, którzy nie mogą korzystać, bo nie da się korzystać z asystenta Google na iPhone'ie.
3: To znaczy,
5: nie?
3: Da się, tylko że no, trzeba wejść w aplikację, więc to jest trochę... Żeby zrobić szybko, to najpierw trzeba wejść w aplikację, co troszeczkę zaprzecza jakby idei asystenta.
5: No że, tak. No,
3: Ale ważne, że coś jest i ważne, że jest szansa, że to będzie nawet sensownie działać.
5: Jeszcze komentarz mamy.
3: Tak, mam właśnie chciałem o tym powiedzieć. Mamy komentarz do poprzedniej audycji. Użytkowniczka Aga napisała. Witam. Wiem, że piszę trochę nie na temat, ale postanowiłam się podzielić moimi wrażeniami z otrzymywania przeze mnie SMS-ów od PZN-u. Kiedyś ten temat też był poruszany w Tyflu Przeglądzie i o ile mnie pamięć nie myli, to było całkiem niedawno. Przyznam szczerze, że osobiście jestem rozczarowana tym systemem, głównie dlatego, że kiedy otrzymuję wiadomości od nich, to w wiadomości podany jest link do strony internetowej, na której ma się znajdować dana informacja. Niestety ten link nie przenosi mnie do tej konkretnej informacji, a zamiast tego przenosi mnie tylko na stronę główną Warszawskiego Polskiego Związku Niewidomych. Reszty szukaj sobie sam na stronie. Jak dla mnie jest to bardzo niewygodne, bowiem przeważnie na początku strony nie ma konkretnych informacji, tylko jest gdzieś głęboko zakopana w czeluściach strony. Według mnie powinien ten link prowadzić od razu do konkretnego artykułu z konkretną informacją, a nie żebym ja musiała się przekopywać przez całą stronę internetową, nie mówiąc już o osobach, które mają problemy z wyszukiwaniem informacji w internecie. No cóż, rozczarowałem się tym, nie ukrywam. No trochę szkoda, że to w ten sposób
4: ja to robione, potwierdzam, bo... Ja to potwierdzam i w sumie nawet miałem o tym mówić, ale jakoś wypadło mi to z pamięci. Rzeczywiście tak jest i trochę z jednej strony mnie to dziwi, z drugiej nie. Pamiętajmy o tym, że SMS-y jako SMS-y mają ograniczoną ilość znaków i to się chyba nie zmieniło od lat. Być może gdzieś tam jakieś są rozszerzone te SMS-y, ale w tej podstawowej swojej funkcji, no to jest ta ograniczona liczba znaków. Niektóre telefony oczywiście są w stanie to sklejać i tak dalej, ale jednak znaków jest niewiele. I tu być może pojawia się właśnie ten problem, żeby przekazać ileś tam treści i do tego jeszcze wrzucić jakiś dłuższy adres internetowy. Ale tak z drugiej strony, to można zawsze sobie powiedzieć, są różnego rodzaju skracacze przecież. I to mogłoby posłużyć temu, żeby jakoś jednak te linki w sensowny sposób wstawiać. Być może ktoś z tych skracaczy nie chce korzystać dlatego, bo się obawia po prostu tego, no żeby jednak mimo wszystko były te linki w domenie Polskiego Związku Niewidomych, żeby ktoś nie uznał tego za jakiś phishing albo za coś podobnego, ale no coś za coś i faktycznie dobrze by było, gdyby redakcja wysyłająca te SMS-y jednak pomyślała w jakiś sposób i coś spróbowała z tym zrobić. Myślę, że jakiś sensowny skracacz adresów URL dałby radę.
3: Też tak mi się wydaje, zresztą podejrzewam, że gdyby tam ktoś siedział w ogóle nad stroną, znaczy posiedział chwilkę, to dałoby się w gruncie rzeczy robić dość fajne i krótkie linki, nawet na samej stronie, które by po prostu prowadziły do konkretnych artykułów.
4: Zgadza się.
3: To jest kwestia na dobrą sprawę jakaś już do pomyślenia, do przemyślenia przez Polski Związek Niewidomych. My tu możemy sobie tylko pomarzyć i podyskutować, co by było gdyby i jakby to można było ewentualnie zrobić. Natomiast już przechodząc do tematów, które na dzisiaj zostały zaplanowane przez ludzi, to na początek news, z powodu którego tutaj właśnie witamy Tomka, bo pojawiła się pierwsza, zdaje się, taka naprawdę duża gra dla widzących, zwykła gra wideo, która ma naprawdę sensownie, podobno przynajmniej, zaimplementowane funkcje dostępności. I no właśnie. I...
8: Tak, ma, podobno. To znaczy ja będę to podobno sprawdzać. I też tutaj będę chciał was zaprosić na stream na żywo w piątek o godzinie 20:00, kiedy to będę właśnie sprawdzać dostępność w grze The Last of Us Part 2.
4: Ja myślę, Tomku, że warto by było, żebyś w ogóle powiedział coś nieco więcej na temat tej gry. Co to właściwie jest, jaka to jest gra, na czym ona polega, bo trochę już o tym mówiliśmy, ale no entuzjasta opowie o tym, myślę, że więcej i ciekawiej, a ty bez wątpienia jesteś takim growym entuzjastą.
8: To znaczy tak, powiem to, co wiem, przynajmniej na razie, bo też starałem się nie spoilować jakby samej rozgrywki i różnych rzeczy, a w internecie krąży bardzo dużo informacji i tak dalej, i tak dalej. The Last of Us Part 2 to kontynuacja wydanej gry w 2013 roku, która to została bardzo ciepło przyjęta, bo średnią ocen dostawała mniej więcej około 95% dobrych recenzji. Generalnie jest to gra akcji, można tak powiedzieć w skrócie, bo tak naprawdę to gra akcji, to gra przygodowa, to jakiś horror, thriller, taka trochę mieszanka gatunkowa. Gry, która dzieje się w takich klimatach post-apo w sumie, także w sytuacji, kiedy świat już w zasadzie prawie nie istnieje, a zostały już tylko grupki tych, którzy przetrwali i w tym momencie starają się sobie radzić w tym świecie, w którym wszystko wygląda zupełnie inaczej. Opisując fabułę, w bardzo dużym skrócie, bo też jakby o samej fabule dwójki niewiele wiadomo i chyba dobrze, bo podobno to właśnie jest najbardziej ważne w tej grze. Mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o pierwszą część, jest to kontynuacja podróży dwóch jakby... No, to jest generalnie dwie osoby główne, które są w tej grze tak jakby pod lupą, czyli Joel wraz ze swoją towarzyszką, czyli dziewczyna, która generalnie znalazła się w tej całej sytuacji, no w tej pandemii, jak tokolwiek by można to nazwać, i razem podróżowali przez ten zniszczony świat, starając się radzić jakoś w tej sytuacji. I w dwójce jest to jakby już 5 lat po wydarzeniach z części pierwszej, więc trudno mi powiedzieć, czy trzeba znać pierwszą część, by tak naprawdę zrozumieć całą historię. Personalnie nie wiem, jak to, bo czytałem recenzję, gdzie ludzie twierdzili, że jednak warto, a byli ludzie, którzy twierdzili, że jednak w drugiej części jest bardzo dużo odwołań do pierwszej, więc w zasadzie nie jest nam potrzebna jakaś wiedza z poprzedniej gry, z poprzedniej produkcji Naughty Dog, bo to właśnie firma, która zajmuje się tą grą, czyli wewnętrzny zespół Sony, o czym warto też powiedzieć, bo gra jest tylko i wyłącznie dostępna na konsolę PlayStation 4 i to jest jedna konsola. To jest minus prawdopodobnie dla wielu graczy, którzy nie posiadają tej konsoli. No ale no cóż, tak to już jest z ekskluzywnymi tytułami. I internet został, że tak powiem, wstrząsnięty jakiś czas temu wiadomością, która wybuchła po prostu nagle i która sprawiła, że wielu ludzi, naprawdę wielu ludzi, wielu niewidomych zakupiło już PlayStation 4. Chodzi tylko o to, że w grze znajduje się około 60 opcji dostępności. I to dla każdej grupy tak naprawdę osób niepełnosprawnych, bo są to osoby słabowidzące, osoby niewidome, osoby głuche, a także osoby z problemami ruchowymi. Co jest bardzo ciekawe i oczywiście no, ja to tylko mówię z takiego punktu widzenia kogoś, kto jeszcze w tą grę nie grał, więc też no, mogę powiedzieć czysto teoretycznie. W grze został zaimplementowany system TTS, czyli Text-to-Speech, wymyślony i stworzony przez twórców tejże gry. Tylko dlatego, że sama konsola nie oferuje nam tego systemu TTS, o ile nie mieszkamy w Stanach Zjednoczonych. Bo tam jest ten system oferowany, ale tylko i wyłącznie tam. I to z tego co wiem, na bardzo kiepskim poziomie, mimo wszystko. Więc twórcy wymyślili swój własny system Text-to-Speech. Jak to będzie miało wyglądać? Cóż, dowiemy się za 3 dni, bo za 3 dni też, jak już wspominałem, będę robił stream na stronie Twitch TV. No i mam nadzieję, że będziecie ze mną podczas tego streamu, gdzie ja sam będę oczywiście to testował, sprawdzał i to będzie moje pierwsze podejście.
4: Tu warto, myślę, wspomnieć o tym, że ta gra jest całkowicie zlokalizowana na język polski i tak. Ten system TTS również. To nie jest dokładnie tak, że będzie tam coś gadało angielską syntezą. Tu się ktoś na tyle postarał, że opracował bądź też zakupił, no bo tego nie wiemy, jaki tam będzie głos, więc być może to jest już coś, co znamy, ale w każdym razie pojawi się tam synteza w języku polskim.
8: Dokładnie. Równocześnie pojawi się właśnie, jak powiedziałeś, polski dubbing, bo jest pełna polska lokalizacja. I jeśli dubbing będzie taki jak w poprzedniej części, a podobno taki właśnie jest, no to możemy się spodziewać no czegoś niesamowitego, przynajmniej dla mnie i myślę tutaj, że kilka osób też słyszało, jak to prezentuje się poprzednia część. No i jest to zrobione naprawdę dobrze. I jeśli chodzi o sam dźwięk, generalnie, co mogę wam powiedzieć w takim dużym skrócie o samej rozgrywce, jest to połączenie trzech podstawowych elementów. Eksploracja, która ma mieć bardzo ważne znaczenie, czyli eksploracja terenu, włącznie z wieloma możliwościami dostawania się w różne miejsca przez, nie wiem, drzwi, wybijanie okien, i tak dalej, i tak dalej. Eksploracja ma owocować oczywiście zbieraniem przedmiotów, które są potrzebne do tworzenia innych właśnie, bo jest tam całkiem rozbudowany system craftingu, a także walka. I ta walka jest również podzielona, bo jest to normalna walka taka no, że tak powiem, z bliska, przy użyciu pięści, przy użyciu broni białej.
4: Czyli takie bezpośrednie starcie.
8: Dokładnie. Walka przy użyciu broni białej, w broni palnej również oczywiście, chociaż no, w tym świecie ciężko o amunicję, więc każda sztuka się liczy. No i bardzo istotny też element, czyli walka skradankowa, że się tak wyrażę, czyli pozbywanie się przeciwników z ukrycia, co również jest podobno dostępne i działa w 100%. Oczywiście nie obyło się bez dodatkowych atrakcji, czyli pływanie łódką, jazda konna i nawet granie na gitarze, które zostało zrobione specjalnie dla tej gry i ten system podobno się całkiem nieźle sprawdza. Czytałem wielokrotnie, że już ludzie pisali coś w stylu: ciekawi mnie, kiedy użytkownicy i gracze będą robić w The Last of Us covery różnych innych piosenek przy użyciu gitary. No, ciekawe. Nie wiem, jak ten system wygląda, ale no to już na szczęście niedługo i mam nadzieję, że się dowiem.
4: Wszystkiego dowiemy się w piątek o godzinie 20, bo ty będziesz wtedy robił transmisję. Gdzie?
8: Na platformie Twitch, jak już wspomniałem, czyli twitch.tv/lirin i 5 jedynek.
4: Twitch piszemy TWITCH.
8: TV. I po slashu lirin, 5 jedynek, no to był jedyny wariant, który mi Twitch oddał, więc stąd tyle jedynek. I możecie oglądać oczywiście nie posiadając konta, to będzie się oczywiście wiązało z tym, że nie będziecie mogli w stanie zaobserwować mojego kanału. Nie będziecie mogli w stanie wchodzić w interakcje, czyli pisać na czacie i tak dalej, więc do tego też zachęcam, żeby jednak mieć konto, jeśli chcecie uczestniczyć w tej transmisji, bo ja będę odczytywał czat na żywo, będę reagował, będę jakby starał się mieć z wami wszystkimi kontakt w razie wszelkich pytań i tak dalej. No, do czego zachęcam. No, mam nadzieję, że będzie ciekawie.
4: To skoro
8: oczywiście tylko dodam rzecz, która a propos tej gry jest bardzo ważna. Sama transmisja będzie ustawiona na 18+, więc jeśli wejdziecie na moją transmisję, będziecie musieli kliknąć, że tak, macie ukończone 18 lat, gdyż sama gra jest bardzo brutalna i jest w niej użyty bardzo no, mocny język.
4: To skoro jeszcze, Tomku, mamy cię przy głosie i skoro jesteś z nami, to tu mam taką wypowiedź na Facebooku. Napisał Kacper, jeden z naszych słuchaczy, i chciałby się dowiedzieć, co uważamy. No, myślę, że to przede wszystkim jest pytanie do ciebie o najnowszym nadchodzącym GTA. Czy jest na to według ciebie szansa, że pojawi się tam jakaś dostępność? A przy okazji Kacper zachęca do tego, żeby popróbować tego moda, który się ukazał do GTA 5, który gdzieś tam znajduje się w sieci, o którym mówiliśmy też swego czasu i dzięki któremu jesteśmy w stanie jakoś tam sobie w tę grę pograć. Ale czy ty masz może jakieś informacje na temat GTA 6? Jak to
8: nie
4: będzie?
8: Mam informacji a propos GTA 6, ale szczerze mówiąc nie miałbym specjalnych nadziei. Rockstar Games, o ile mi dobrze wiadomo, przynajmniej na razie nie są w temacie accessibility i dostępności, więc raczej wątpię, że to się zmieni przy ich jakby najnowszej produkcji, która no jeszcze trochę czasu zanim się ukaże na pewno. Chociażby dlatego, że na razie mówi się bardzo dużo o GTA 5 jeszcze nadal, bo GTA 5 ma wylądować na PlayStation 5. Niby bardzo poprawiona, podobno i tak dalej, ale raczej się nie spodziewam, żeby coś się w tej kwestii zmieniło. Właśnie i to jest też ta kwestia, że niewiele dzieje się w grach, jeśli chodzi o tą dostępność, jeśli mowa o tych takich branżach, znaczy o tych studiach bardzo dużych i
5: takich flagowych, nie?
8: Tak, dokładnie. Określanych bardzo, w takich nawet produkcjach określanych bardzo często AAA. Generalnie już bardziej się spodziewam, że coś się będzie działo w dostępności, jeśli chodzi o następnego Assassina, czyli Assassin's Creed, który to wychodzi pod koniec tego roku i to ma być ten Assassin z Wikingami i tak dalej, czyli ten Valhalla. Tylko dlatego, że Ubisoft, spod ręki którego jest właśnie seria Assassin's Creed, jest bardzo zainteresowany dostępnością i mało tego, z ciekawostek, jeśli ktoś nie wie, jest trailer w internecie najnowszej produkcji właśnie z Assassin's Creed w tytule, który, słuchajcie, ma audiodeskrypcję dla niewidomych, tenże trailer. Także trudno powiedzieć, co szykują i jakby co się tam dzieje. Osobiście raczej bym się nie spodziewał, ale lubię, jak mnie życie zaskakuje, tak samo jak w tym przypadku z The Last of Us, kiedy się w ogóle nie spodziewałem takiej niespodzianki. No cóż, myślę, że trzeba nam czekać po prostu.
4: Zaskoczenie jak najbardziej pozytywne.
8: To do GTA raczej się nie spodziewam.
4: To jeszcze tu jedno pytanie, na które myślę, że bardzo krótko wystarczy, że odpowiemy, bo Kacper pyta o to, czy The Last of Us będzie dostępne na PlayStation 4. Tak, będzie dostępne, bo to właśnie jedyna konsola, na którą ta gra będzie dostępna.
8: Na razie, potem przejdzie na PlayStation 5, na pewno.
4: Mm-hmm. Natomiast pytanie jeszcze, które zadaje Kacper, to myślę, że jest bardzo istotne. A ile to będzie kosztowało?
8: Dokładnie, obecnie można zamówić w przedsprzedaży, dokładnie, jeśli chodzi o wersję digital, czyli cyfrową, można kupić za 289 zł, to jest cena cyfrowa, natomiast widziałem ceny pudełkowe za chyba najniższą cenę, jaką widziałem, to jest 240 zł. To jest najniższa cena jaką...
5: A dlaczego... to tak się różni cenowo?
8: Dlatego, że...
5: W sensie cyfrowa i pudełkowa.
8: Jasne. Dlatego, że generalnie myślę, że Sony sobie dobrze zdaje sprawę z tego, że większość ludzi kupi wersję cyfrową, która w tym momencie jest coraz bardziej jakby akceptowana przez klientów niż wersje fizyczne. No więc jest drożej, po prostu. Oczywiście, jasne, wersje pudełkowe się będą sprzedawać, ale czytałem ostatnio jakieś statystyki i dlatego PlayStation 5 podobno nie ma już, znaczy ma być już pozbawiona napędu fizycznego i ma przejść w dużym stopniu na cyfrowo, że tak powiem.
5: No dobra, a w takim razie, jeżeli chcemy komuś zrobić podarunek z takiej gry, to już się nie zrobi.
8: Da się. Cyfrowo można komuś również kupić grę, można mu zrobić tak zwanego gifta i tak dalej, także to jest do zrobienia nawet jeśli chodzi o cyfrowe
4: kopie. Tak, te konsole mają też, tak jak Android czy jak iOS, mają te systemy kont, gdzie się logujemy i później te cyfrowe gry wędrują razem z nami, tak podejrzewam, że to
8: dokładnie,
4: jest
8: tak,
4: rozwiązane.
8: Mają te całe gifty i tak dalej, więc to jest wszystko do zrobienia.
4: Ja też wczoraj przepatrzyłem Allegro pod kątem PS4 i gdyby kogoś interesował zakup tej konsoli z myślą o grze The Last of Us, no to muszę powiedzieć, że tak najtańsze, co widziałem, i to są raczej rzeczy używane.
8: No tak.
4: To jest od 900 zł. Nowa konsola.
8: O kurczę, drogo.
4: No, nowa konsola to już jest tak ponad 1000 zł, więc trzeba się z taką kwotą liczyć. Niestety tu jest jeden problem z tymi konsolami, słuchajcie, przynajmniej dostępnymi na Allegro. Być może gdzieś tam jeszcze w sklepach, jakby człowiek się rozejrzał, to znalazłby coś, jakąś atrakcyjną ofertę. Ale z konsolami dostępnymi na Allegro problem jest taki, że one mają zestawy gier.
8: Tak.
4: Ktoś sprzedaje konsolę z grami, ileś gier do tego dorzuca, no a te gry kosztują. Wiadomo, że będą troszeczkę tańsze, ale no nam nie są potrzebne te gry, nam by wystarczyła sama konsola i pad do tego, żeby...
8: No i ewentualnie The Last of Us Part 2, jeśli ktoś by dorzucał, nie?
4: Jakby ktoś już taki prezent chciał zrobić, to by się przydało. Tak. Właśnie, konsola PS4 z The Last of Us w zestawie. To coś takiego...
8: Ciekawostek, The Last of Us już ma większość graczy na dysku, tak naprawdę. Bo już jest w preorderze, jak mówiłem, więc wielu już kupiło i już czeka u nich to na dysku, ale problem jest taki, że dopiero w piątek odblokują możliwość włączenia. Więc
4: ty już masz? Czy jeszcze nie?
8: Nie, będę miał jutro, pojutrze.
4: A, bo minimum. To jakoś się kolejkuje, jak rozumiem.
8: Nie, nawet nie. Po prostu będę miał, jak, że tak powiem, fundusze mi
4: dotrą. A, na tej zasadzie. Na tej zasadzie. Okej.
8: Okay. Ale będę miał jutro, pojutrze, myślę, także już też będzie czekać na konsoli.
4: Na piątek.
8: Na piątek, tak. I obiecuję tu wszem i wobec, że w piątek przy was to będzie pierwsze uruchomienie. Zdecydowanie.
4: Okej.
8: Także będziecie świadkiem mojej przygody, podejścia do tego, może nawet i porażki, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie będzie mi tak fatalnie iść w tej grze. Ale no zobaczymy.
4: No zawsze to będzie debiut, więc wiesz, więc to może być naprawdę, różnie. No dobrze, Tomku, to dzięki w takim razie za informację i czekamy na piątek na godzinę 20 na stream z gry The Last of Us.
8: Jasne. To ja jeszcze zostanę z wami na zasadzie słuchacza, pewnie gdzieś tam.
4: No zapraszamy.
8: Dobra. To dzięki wielkie i do piątku w takim razie.
4: Do piątku.
3: Do piątku, a tymczasem kolejne nowości, bo jak zwykle tych nowości troszeczkę mają. Mamy troszeczkę nowości dzisiaj. No i kolejną taką nowością to jest Android, bo Android co roku w tej chwili od dłuższego czasu wypuszcza nowe wersje. Pojawiła się beta dla telefonów od Google w wersji 11. No i pierwsi użytkownicy już sygnalizują różne ciekawe rzeczy, które z dostępnością tego Androida mają wspólnego wiele.
7: Tak, to się zgadza. Mamy dostępną betę, już zajęli się nią na przykład chłopcy z podcastu Anatot Podcast. Jednego z takich ostatnio nowych i dość aktywnych podcastów, jeśli chodzi o dostępność androidowych produktów. I oczywiście potwierdza się to, o czym już spekulowaliśmy od jakiegoś czasu, czyli mamy gesty wielopalczaste. No ile nam to zajęło? 10 lat. Ale mamy i nareszcie gdzieś tam dojechaliśmy do tego poziomu iPhone'owego. Druga rzecz, która się pojawiła i która zbliża Androida bardziej do iOS'a, jest to akcja nowa, do której można przypisać jakiś gest. Odtwarzaj, zatrzymaj odtwarzanie multimediów. Tak naprawdę jest to symulacja przycisku multimedialnego na słuchawkach, czyli ma taka akcja szereg zastosowań. Na przykład możemy nią nie tylko zatrzymywać i odtwarzać muzykę, ale też na przykład odbierać i zakończać rozmowy.
5: Ekstra.
7: Możemy prawdopodobnie w aplikacji TeamTalk włączać, wyłączać nadawanie i wiele różnych innych akcji w zależności od tego, jak jest skonfigurowana konkretna aplikacja, jak ma reagować na przycisk multimedialny. Myślę, że to jest o tyle lepsze od rozwiązania w iOS-ie, że deweloper bardzo często nie będzie świadom, że wprowadza udoskonalenie dostępności w swojej aplikacji. Nie trzeba będzie uświadamiać, że istnieje jakieś kolejne nowe API, a no bo na Androidzie bardzo często jest ciężko z przekonywaniem deweloperów do wprowadzania tej dostępności powyżej poziomu opisywania elementów poprawnie, więc no...
5: Mam pytanie w związku z tym.
7: Tak?
5: Czy jakbym na przykład, jak ja teraz jestem na Zoomie i ja jestem z telefonu i powiedzmy chcę sobie wyciszać i jakby mikrofon wyciszać i odciszać.
3: Na Zoomie chyba ten przycisk nie działa, przynajmniej na razie do tej pory nie działa, więc na razie działać to nie będzie. No,
5: ale nie masz przecież bety, więc... Nie wiesz.
3: Nie, chodzi tak, o to, że jak masz słuchawki, to ten przycisk na słuchawkach nie działa.
5: Tak.
3: Bo to działa tak samo. Więc to, co robisz przyciskiem na słuchawkach, to robisz gestem.
7: To myślę, że można do Zooma zgłosić i warto, żeby wprowadzili, bo przecież nawet sporo osób widzących posiada słuchawki konferencyjne z pilotem do wyciszania się, do odciszania się i to mogłoby być w ten sposób zintegrowane. Bo dlaczego by nie? No ale okej. Tego nie ma na razie, natomiast jest to w aplikacji telefon potwierdzone, że działa. Pokazywali to w podcaście Anatot Podcast i naprawdę się to sprawdziło dosyć fajnie. Nie jest to bezproblemowe rozwiązanie, zwłaszcza jeśli chodzi o gesty wielopalczaste. A no bo wynika z tego szereg problemów. Po pierwsze, czułość tych gestów na razie jest dość mała, czyli wystarczy lekki ruch na ekranie palcami, żeby gest się wykonał. Jest też problem, nawet jeżeli gesty nie są przypisane, na przykład dwupalczasty gest góra-dół nie jest przypisany do niczego konkretnego, to nie działa, tak jak to miało miejsce w Androidzie w poprzednich wersjach, przewijanie w aplikacjach różnych treści. Na przykład w Gmailu przewijanie treści maila powoduje przejście do następnej, poprzedniej wiadomości. Nie dzieje się to we wszystkich aplikacjach, w niektórych wszystko działa po staremu, w niektórych nie działa to tak, jak by się wydawać mogło. Problem jest też z niektórymi aplikacjami. Ponoć w WhatsAppie, w Telegramie nie da się nagrywać wiadomości głosowych póki co. Nie wiadomo czemu. Jest jakiś błąd. W wiele elementów nie można wchodzić. Nie wiemy też, co się dzieje w aplikacjach, które wykorzystują te gesty świadomie. Te dwupalczaste, trzypalczaste do różnych operacji. No bo w Androidzie było przedtem tak, że jeżeli aplikacja miała zaimplementowany jakiś globalny gest dla osób widzących, wykonywany jednym palcem, dwoma palcami i tak dalej, my również mogliśmy go wykonać, po prostu dokładając jeden palec ekstra. Czyli jak to był jeden palec, to można było użyć dwóch palców i tak dalej. Więc wiele aplikacji wykorzystywało to do jakichś swoich tam czynności. na przykład DotWalker, pozwalał na przełączanie wielu ustawień, uzyskiwanie wielu informacji i wywoływanie akcji takimi gestami. GoneMat Music Player, bardzo fajny odtwarzacz muzyki, pozwalał na przełączanie utworów z ekranu aktualnie odtwarzanego utworu albo z ekranu blokady. I były aplikacje, które w inny sposób również wykorzystywały ten mechanizm. No, na ten moment nie wiemy, niestety nikt nie sprawdził jeszcze, jak to się zachowuje. Zachowywać się może, jak widać, różnie. Natomiast to nie wszystko, bo jeszcze kolejną dla nas istotną nowością, jeśli chodzi o dostępność, jaka pojawiła się w Androidzie 11, jest możliwość włączania i wyłączania usługi dostępności zdefiniowanej skrótem, klawiszami głośności przytrzymanymi z poziomu ekranu blokady. Ja myślę, że to jest fajna sprawa, zwłaszcza, że wiele telefonów teraz domyślnie ten skrót ma włączony. I to nawet nie, że Google, nie, że czysty Android. Trafił mi się kiedyś Huawei, który miał to włączone. I to by oznaczało, że jeżeli będę miał komuś serwisować telefon, sprawdzić, co jest w nim źle i ktoś mi go po prostu da. Jeżeli znajdę gdzieś zgubiony telefon i chciałbym się dowiedzieć, kim jest właściciel, w jakikolwiek sposób coś tam sprawdzić i ten telefon zwrócić. I w wielu innych sytuacjach będę mógł po prostu bez proszenia właściciela o odblokowanie telefonu od razu z ekranu blokady włączyć udźwiękowienie na przykład, bo domyślnie TalkBack jest skonfigurowaną usługą.
4: Czyli więc jeżeli będzie to zrobione dobrze i poprawnie, bo niestety ostatnio no, z syntezą mowy na tych telefonach, które są ledwo co skonfigurowane albo ledwo co uruchamiane, to kilka już problemów było, ale jeżeli to będzie zrobione dobrze, to będzie działać lepiej niż nawet iOS, w którym, jak dobrze pamiętam, to jak sobie nie skonfigurujemy dostępności na początku, to potem już tak łatwo tego nie zrobimy.
9: Tak, dokładnie tak jest. Jeżeli przystarczy nie włączymy tego voiceovera, to później już trzy razy Home nie działa, trzeba go w ustawieniach przestawić. Tak jest niestety.
7: Mi się wydawało, że dało się za pomocą Siri załączyć
4: voiceover. No, jak masz włączoną Siri, to tak.
7: Tak, i to działało z ekranu blokady. I kiedyś tak komuś zrobiłem i to rzeczywiście się sprawdziło. Natomiast tak, to mam nadzieję, że to tak zostanie w takiej formie. Jest oczywiście dużo innych zmian, o których tu poniekąd mówiliśmy. Mówiliśmy o powiadomieniach, o tym, że rozmowy z naszych ulubionych komunikatorów pojawią się w osobnej sekcji powiadomień i będzie można z poziomu powiadomień już odpowiadać, przeglądać wiadomości, poniekąd jakieś zdjęcia. Tam będzie można nadawać priorytety tym rozmowom. Będą różne inne opcje personalizacji tych powiadomień. Będzie możliwość dobijania się do ADB, czyli wykonywanie wszystkich zaawansowanych operacji, które do tej pory były wykonywane pod kablem przy komputerze, na przykład udzielanie jakichś dodatkowych uprawnień aplikacjom, na przykład jakiś zaawansowany backup, na przykład wgrywanie jakichś ROM-ów, aczkolwiek tu myślę, że ta metoda się nie sprawdzi. Wiele innych operacji deweloperskich, takich zaawansowanych, będzie można wykonywać bezprzewodowo po Wi-Fi, po zeskanowaniu kodu QR między komputerem a telefonem. Będzie można uzyskać bezprzewodowe połączenie po ADB z telefonem. I nowość, która również mnie urzekła, jestem bardzo ciekaw, jak to w praktyce działa tak naprawdę. Podobno, jeżeli odtwarzamy jakieś multimedia z jakiejś aplikacji, to jest ikonka w obszarze powiadomień, która pozwoli nam wybrać cel, czyli urządzenie docelowe, na którym będziemy chcieli odtwarzać. Jeżeli to dobrze rozumiem, będzie możliwość puszczania muzyki z konkretnej aplikacji, z konkretnego źródła, na przykład niezależnie od dźwięku reszty telefonu na urządzeniach Bluetooth albo jakichś Chromecastach. I to by było całkiem fajne. No, zdaje się, że na iOSie ta funkcja w teorii jest, w praktyce nie do końca chyba działa. Na przykład rozdzielenie voice-overa i multimediów na dwa różne urządzenia?
4: Wiesz co, nie. No generalnie z Bluetoothami też nie ma już teraz problemu. Można. Aha. Tylko problem jest z regulacją głośności, bo zawsze regulujesz sobie wtedy i voice-overa, i dźwięk z głośnika Bluetooth, regulujesz sobie przyciskami do sterowania głośności i o tym łatwo zapomnieć. Wiesz, aha, chcesz sobie na przykład podgłośnić voice-overa, nagle naciskasz na przycisk głośności i zgłaśniasz tym samym dźwięk z głośnika Bluetooth.
7: Okej, okay, no to dobrze wiedzieć, bo pamiętam jeszcze te czasy, kiedy to nie
4: tam
7: działało.
4: Tam wystarczy prawie przełączyć te opcje wysyłaj do HDMI w aha ustawieniach. Tak, to się da już od jakiegoś
7: czasu. To fantastycznie, to mam nadzieję, że w Androidzie tak samo to będzie teraz też działać. Też Google troszkę postawił na robienie kopii bezpieczeństwa i największym problemem Androida do tej pory było to, że jeżeli zmienialiśmy telefon, to wiele rzeczy jesteśmy w stanie przenieść, ale nie przeniesiemy danych wszystkich aplikacji. Z prostej przyczyny to programista ustala, czy dane jego aplikacji mają prawo się zapisać do kopii przy przenoszeniu, czy też nie.
4: A tymczasem... to jeszcze masz jakąś, Pawle,
7: tak,
4: jak rozumiem?
7: Teraz już jest wymuszona flaga na wszystkich aplikacjach, że muszą być te dane zabezpieczane w kopiach lokalnych, w chmurowych, na dysku Google niestety jeszcze nie. Natomiast jeżeli będziemy przenosić przez NFC z urządzenia do urządzenia, tak jak to się często robi, to już powinny te dane aplikacji również przeskoczyć.
4: Okej, a tymczasem mamy Patryka na antenie, który być może ma dla nas jakieś ciekawe informacje. Witaj, Patryku.
10: Witam, a mam ciekawe informacje.
4: A to słuchamy.
10: I również związane z moją ukochaną działką, czyli z grami. Bo i tutaj w tej sytuacji się podziało i to też powiem o grze mainstreamowej, która stała się dostępna, tylko że nie stała się dostępna przez deweloperów, a przez jednego z ludzi, w zasadzie chłopak niewidomej dziewczyny, która bardzo sobie chciała w to pograć, zrobił moda, który tą grę udostępnia. O jakiej grze chodzi? Chodzi o grę Sly of the Spire. Jest to, powiedzmy, jest to karcianka. Karcianka trochę zbliżona do takiego japońskiego klasyka jak Yu-Gi-Oh, a w zasadzie trochę podobna do takich, to jest tak mniej więcej karcianka podobna do Crazy Party. Jak ktoś grał w Crazy Party, to powinien wiedzieć, o co chodzi, czyli naszym zadaniem jest przechodzenie po piętrach, w górę w zasadzie, po tak zwanej wirtualnej mapie, po takiej mapie, i rozwalanie potworów za pomocą kart. Podczas chodzenia na mapie mamy tak zwane eventy, gdzie możemy rozmawiać z, powiedzmy, z przysłowiowymi NPC-kami, czyli jakby ludźmi na grze. I na przykład możemy dostawać artefakty, które nam odblokowują różne rzeczy. I chodzi po prostu o to, żeby staczać coraz to większe walki z bossami, żeby odblokowywać karty, upgrade'ować karty. Jest to bardzo rozbudowane. Natomiast ja chciałem powiedzieć, jak ciekawie jest zrobiony mod, bo to jest dość ciekawie, jak to zostało stworzone. Generalnie ten człowiek zrobił coś takiego, że każdy tekst z gry wrzuca się do osobnego okienka. Jest okienko, w którym po prostu my na przykład wpisujemy teksty, bo normalnie ta gra bazuje na menu, jak każda gra wideo. Natomiast tu na przykład wpisujemy, nie wiem, Celest, Cart, Spacja i na przykład nazwa karty. Taki daje przykład. I wtedy on to, co my wpisujemy, przekazuje to do gry. I na przykład jest okienko.
4: Czyli to takie sterowanie jakby z wiersza poleceń.
10: No nie do końca właśnie, bo są jakby, to jest podzielone na kilka okien. Mamy na przykład jedno okienko, które się nazywa prompt i ono służy do wpisywania komend. Pod alt tabem mamy drugie okienko, które się na przykład nazywa deck. I w tym okienku są wszystkie karty, które na przykład mamy w deku i jak przyjdziemy sobie, to jest okienko tylko do odczytu. Jak przyjdziemy góra, dół, to będziemy te deki jakby odczytywać i one są ponumerowane. Jeden, karta taka, koszt energii tyle i tyle. Dwa, karta taka i tak dalej, i tak dalej. Później następne okienko pod alt tabem to jest hand, czyli jakby to, i tu są pokazane karty, które mamy w ręku. Czwarte okienko to jest player, czyli jakby HP naszego gracza. O, wydawać by się mogło, no kurczę, masakra jakaś, trzeba się przełączać między tymi wszystkimi oknami, żeby odczytywać wartości tych pól. Nic prostszego. I oczywiście jeżeli mamy samego tego moda, no to rzeczywiście tak musielibyśmy robić, że się przełączać w ten sposób. Ale Piotr Machacz, znany z różnych Tyflo podcastów, stworzył taki programik w Autoicie, który automatycznie monitoruje wszystkie okna. Jeżeli ja na przykład wpiszę w prompcie, na przykład wpiszę player, to w tym momencie on automatycznie odczyta mi wartość tego okienka, czyli tego, co jest o graczu, i będzie czytało automatycznie to, co jakby dzieje się podczas samej walki, ale również automonitorowanie okien ma wbudowany program z HangDo Screen Reader, czyli ZDSR, którego nie, o którym wiem, że będzie prezentacja w Tyflo Podcaście niedługo. Pewnie ty, Michale, jeszcze o tym nie wiesz, ale ja wiem, że będzie.
4: No to fajnie, bo... jak tylko zapewne jak Arek coś nagra, to ja czekam z niecierpliwością.
10: Piotrek właśnie mają, Arek już nabył, Piotrek jeszcze nabędzie ten program, będzie program spolszczany i będzie prezentacja. W każdym razie ten właśnie ZDSR ma inteligentne monitorowanie okien, przez co to tam działa automatycznie. No i powiem, że jest to bardzo wciągająca rozgrywka, bardzo dobrze jest to zrobione i z dodatkiem od Piotrka można jakby w to grać.
4: I jak rozumiem, Patryku, gra się to sieciowo, tak podobnie jak...
10: Nie, to jest single player.
4: To trochę szkoda.
10: Ale nie, bo powiem ci szczerze, to jest jakieś 200 godzin grania.
4: Nie, bo tak wiesz, bo tak porównałeś to na początku trochę do Crazy Party, tak? I z tym mi się to skojarzyło.
10: No ale że... Crazy Party też nie też jest tam single, natomiast powiem szczerze, że jest co robić, bo nawet jeżeli umrzemy, to odblokowują się nam jednak, ukazuje się jakieś nowe karty i nowe klasy się odblokują. I z tego co wiem, to ten człowiek mówił, że tej dziewczynie niewidomej zajęło to 200 godzin. A gra jest w pełni grywalna, więc 200 godzin grania, żeby wszystkie te piętra przejść wszystkimi klasami, no to już jest wyzwanie. Gra jest do kupienia na Steamie i na platformie gog.com. Jeżeli ktoś nie lubi Steama, a chce grę bez żadnych zabezpieczeń, to można to tam kupić. Niestety muszę was zmartwić, i tak będzie Steam dla osób, które chcą grać bez modów, to jakby nie ma to znaczenia, natomiast jeżeli chcecie grać bez moda, czyli tylko z OCR-em, jak się chcecie bawić, to Steam i tak jest potrzebny do choćby osiągnięć. Natomiast jeżeli gracie z modami, to w tym momencie wszystkie osiągnięcia są wyłączane i po prostu one nie działają. Natomiast ja uważam, że warto się w to zaopatrzyć, bo rozgrywka jest naprawdę bardzo wciągająca, mimo że będziecie umierać na samym początku dość często i mapy są za każdym razem inne, za każdym rozpoczęciem gry. Natomiast ja mówię, że jest to w pełni grywalne. Jest wątek na audiogames.net, General Game Discussion, jest wątek na ten temat, gdzie jest link do moda, który jest na GitHubie. Plus dodatkowe mody, które trzeba mieć, można ściągnąć ze Steam Workshop, to jest taki warsztat Steam. One już zostaną pobrane, jeżeli już kupimy grę i zasubskrybujemy co trzeba. Na platformie GOG.com, co prawda jeżeli kupimy, też możemy te mody wgrywać ze Steam Workshop, jest na to specjalny sposób. Również jest tam opisane na tym forum, także jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to polecam. Bo gra jest naprawdę bardzo ciekawa i mod cały czas się rozwija. Cały czas.
4: To jeszcze przypomnij, Patryku, nazwę tej gry. Jak ona się nazywa?
10: Sly of the Spire, pisane jest to Sly of the Spire. Tak to się pisze.
4: I na forum audiogames.net znajdziemy w wątku gdzieś tam pewnie informacje, tak?
10: Tak jest.
4: Okej, okay. Dobrze. Dziękujemy ci bardzo za te informacje. Pozdrawiamy i do tak usłyszenia. Ja teraz jeszcze zajrzę na Facebooka, bo tu nam się zrobiło trochę informacji i trochę wypowiedzi od naszych słuchaczy. Kacper się rozpisał. Napisał między innymi o tym, że PS5 ma ponoć mieć syntezę polską. No, jak to będzie z tą syntezą polską, to się to wszystko okaże, bo tak naprawdę to jeszcze do końca nic nie wiadomo, ale fajnie by było. Ale
7: na pewno
4: mam...
7: to, co wiadomo, to, że powołali nową osobę na stanowisko menedżera spraw dostępności, więc to może być obietnica tego, że coś nowego się wydarzy i coś będzie tam bardziej na poważnie brane, jeśli chodzi o dostępność.
4: Tak, tu Paweł tak prowokacyjnie i Paweł chyba chce wywołać jakiegoś flejma w komentarzach, bo napisał taki komentarz, jaki z tego morał, że iOS rządzi. To chyba odnośnie tych nowości w Androidzie. No ale to jakby ważne, że mamy wybór, tak? Jest iOS, jest Android i tyle fajnego, ale jest jeszcze jedno pytanie, które zadał Kacper. Mam pytanko do pana Tomasza Bileckiego. Co uważa pan na temat obróbki na żywo, używając programu Reaper i Virtual Audio Cable? I jak już przy dźwięku, czy uważa pan, że kiedyś zostanie utworzony jakiś plugin, program, który umożliwi korzystanie z FL Studio?
3: Tego nie wiem, czy zostanie coś takiego stworzone, bo to, no to wszystko zależy od tego, czy komu się będzie chciało to raz, a po drugie, na ile to jest łatwe, no bo no trzeba pamiętać, że większość tych programów do tworzenia muzyki to nie jest tak jak może inaczej. Reaper jest dość nietypowym programem, ponieważ Reaper udostępnia swoje API tak zwane, czyli udostępnia możliwość pisania rozszerzeń specjalnie tworzonych pod ten program i te rozszerzenia mają dostęp do różnych funkcji tego programu i to nie jest szeroko stosowane. O ile mi wiadomo, choć mogę się mylić, to FL Studio czegoś takiego nie ma. W związku z czym no, trzeba by takie udźwiękowienie robić bardzo na okrętkę. Nie wiem, czy się komuś będzie chciało. Może się będzie chciało, ale no, nic o tym nie wiem, żeby ktoś próbował to robić tak na poważnie. I obawiam się, żeby to zajęło masę czasu i wysiłku, więc no... No nie wiem. Tak powiem. A co do pierwszego pytania, to możesz powtórzyć jeszcze początek?
4: Już zaglądam. Obróbka na żywo używając programu Reaper i Virtual Audio Cable. Szczerze mówiąc, ja nie do końca rozumiem, o co ja chodzi też w tym pytaniu. Cieszę się, że nie jestem sam. Więc gdybyś, Kacprze, mógł jakoś nieco rozwinąć tę myśl, to byłoby fajnie.
3: Bo nie wiem, tak. Nie do końca wiem, o co chodzi. To w takim razie ja bym jeszcze szybko przeszedł do tego newsa, który nam podrzucił Dawid Pieper odnośnie Eltena, bo w Eltenie pojawiło się kilka rzeczy, to znaczy od jakiegoś czasu Elten ma dwie bardzo fajne moim zdaniem funkcje. Po pierwsze blogi, które tworzymy w tym programie, oparte w tej chwili są na WordPressie i do tego WordPressa mamy jakiś dostęp do panelu tego WordPressa, w związku z czym możemy sobie tego bloga personalizować. Nie, to chyba nie jest do końca tak duża personalizacja, gdybyśmy mieli takiego WordPressa dla siebie. U siebie
4: nie, bo
3: na
4: tam
3: stronie.
4: Nie można instalować swoich własnych wtyczek, to trzeba poprosić Dawida.
3: Tak, więc tego jest ograniczona ilość. To zresztą jest dość, wydaje mi się, przynajmniej dość logiczne, ale ja się nie znam, więc tutaj. No. W każdym razie, no, da się stworzyć bloga, który wygląda jak blog, a jakby w miarę współczesny, a nie jak strona sprzed lat iluś. I druga rzecz, no to można oczywiście odczytywać blogi zewnętrzne, jeżeli są na WordPressie, jeżeli ten WordPress ma API. Oczywiście te funkcje działają różnie, więc no było kilka ostatnio różnych błędów, które były poprawiane, że tam niektóre wpisy się niedobrze aktualizowały. To ciągle się tutaj aktualizuje, ciągle się to zmienia, więc jakby jeżeli ktoś tutaj wszedł na Eltena, zobaczył, że to działa tak sobie, no proszę się nie zniechęcać, bo to, znając życie, będzie poprawiane. Przynajmniej to, co się da w miarę sensownie poprawić. I w ogóle Elten, mam takie wrażenie, że Dawid tak próbuje pozbyć się czegoś takiego, że Elten to jest takie nowe Klango. Mm-hmm. To jeszcze, no i jakkolwiek niektórzy uważają, że to jeszcze daleka droga, inni uważają, że no, to w zasadzie już jest zupełnie nie Klango. Niemniej takie ruchy są wykonywane i tego sponoć coraz więcej. Na przykład ostatnio zostały jakby usunięte z rdzenia programu możliwość odtwarzania YouTube'a, zniknie menedżer plików i możliwość zgrywania książek do MP3. Co nie znaczy, że te funkcje znikną, tylko one staną się jakby oddzielnymi aplikacjami, które można, ale nie trzeba sobie pobrać. I Elten to będzie takie coś do właśnie przeglądania blogów, forów, czegoś jeszcze, a te dodatkowe funkcjonalności będą do pobrania jako osobne takie moduły do tych programów. No i wyszła jeszcze możliwość, czy wyjdzie niedługo możliwość, to raczej dla programistów.

0: No mam nadzieję, że w dobrym kierunku. No i zobaczymy, co będzie dalej.
1: To ja jeszcze tak dodam króciutko, bo też dziś otrzymałem informację od Dawida, że już za parę tygodni, bo przypominamy też, że Tyflo Podcast ma swoją aplikację, którą właśnie dla nas stworzył Dawid, i już za parę tygodni doczeka się ta aplikacja kolejnej fajnej funkcji, mianowicie w trakcie audycji na żywo będziecie się mogli za jej pomocą z nami komunikować w formie tekstowej, ale zawsze.
0: O, a to niespodzianka też dla mnie, ale to dobrze, bo rzeczywiście ta aplikacja, z tego co wiem, po pierwsze ma już ponad 200 pobrań, co jest jak na nasze takie warunki dość dużo, zwłaszcza że nie wiem, czy ta aplikacja poza Tyflo Przeglądnem i LTN-em miała gdziekolwiek jakąś informację, że ona powstała.
1: Wiesz co, ja wrzucałem informacje o tej aplikacji też na przykład na listę Tyflos, więc no też na naszego Facebooka, więc no w parę miejsc ta informacja trafiła.
0: Poszła. No to w każdym razie no myślę, że tych pobrań jest dużo i zachęcamy do tego, żeby śledzić, co się z tą aplikacją dzieje, bo no... Jak widać, tych opcji się pojawia coraz więcej i mam nadzieję, że ta ilość będzie rosła, bo to rzeczywiście jest... To jest taka naprawdę mała, fajna aplikacja, która ma robić to, co robi, i w zasadzie tyle. I to nie jest żadne self-voicing, czyli to nie ma jakichś własnych kontrolerów, no ma normalnie... Zachowuje się jak każda aplikacja Windowsowa dostępna, więc tutaj jest dostępność ze wszystkim, linijki brajlowskie, wszystko działa, także to jest naprawdę taki fajny, fajny, miły programik.
2: Ja bardzo podziwiam tego chłopaka, naprawdę. Tyloma ile rzeczami on się interesuje i robi je bezinteresownie tak naprawdę. Naprawdę to w dzisiejszym świecie bardzo rzadko, no nie, no nie bardzo rzadko, ale rzadko się zdarza, żeby tak komuś się chciało. I to tak naprawdę no za nic, tak?
1: Powiem szczerze, to też nie jest do końca tak. To jest kwestia myślenia, bo pamiętajcie, że oczywiście wiadomo, że to jest robione bezinteresownie i bez jakiegoś tam liczenia na to, że to się zwróci, ale podejściem też mieć można takie, i wydaje mi się, że to jest najbardziej rozsądne podejście, że nabieramy umiejętności, których tak naprawdę w innym przypadku no nie mielibyśmy możliwości, żeby nabrać, tak? No bo programowania najlepiej uczyć się przez praktykę, jak zresztą wielu innych zawodów. No i tu myślę, że rzeczywiście dzięki temu Dawid nabrał takich umiejętności, jakich nie miałby okazji nabrać w innym przypadku.
0: To się zgadza. To w takim razie proponuję przejść do kolejnego newsa. Piotrek znalazł informację na temat tego, że polski serial od Netflixa doczekał się audiodeskrypcji.
3: Tak, nie tylko znalazł, ale już obejrzał nawet. Chodzi tutaj o serial na podstawie powieści Harlana Covena W głębi lasu.
2: A to jest dość nowe.
3: Tak, to jest nowe. To jest drugi serial polski, nakręcony w Polsce, z polskimi aktorami i od razu z polską audiodeskrypcją, co jest dla nas najważniejsze, no i co jest też kluczowe, dzięki czemu można wszystko zrozumieć, co się dzieje w serialu. Serial jest podzielony na 6 odcinków, około 50-45 minut, zależnie od odcinka. Ja miałem obejrzeć 2 odcinki, usiadłem do tego 20 i skończyłem przed drugą, bo tak ten serial wciągnął, że z odcinka na odcinek chciało się dalej oglądać i zobaczyć, jaki będzie koniec, więc jeżeli ktoś wie, co to jest, albo zaraz też będzie zachęcony po tym, powiem, o czym to jest, to radzę przygotować sobie około 5-6 godzin na to, żeby to sobie w całości obejrzeć, bo naprawdę serial wciąga swoją fabułą. Serial ogólnie mówi o losach Pawła, prokuratora, który żyje tam w roku 2019. Jak to dzieje się w roku właśnie 2019 oraz 1994, kiedy Paweł jako 18-latek był opiekunem na obozie takim kolonijnym dla młodzieży. No i na tym obozie w pewnej nocy zaginęły 4 osoby, 4 nastolatków. No i później jakby są w miarę rozwoju tej akcji w serialu są tutaj różne szczegóły pokazywane i rozwiązywane, co się z tymi osobami stało i gdzie one się, że tak powiem, podziały, więc tutaj nie będę zdradzał nic, żeby nie zdradzić fabuły. Naprawdę warto jest obejrzeć i wciąga, i audiodeskrypcja daje w pełni wszystko zrozumieć, więc zachęcam do obejrzenia na Netflixie tego serialu, który jest już dostępny.

0: O, teraz mnie słychać. Tak, zapraszamy do obejrzenia serialu. A teraz pora na kilka wieści z Twittera odnośnie dostępności kilku różnych programów, bo jest całkiem fajnie.
1: Owszem. Mamy kilka ogłoszeń, takich dość luźnych, bez nawet jakichś grubszych artykułów o nich napisanych. Po pierwsze, dociera do nas informacja, że już jest ta pora roku. Nie wiem, czy to jest jakiś plan Discorda określony ściśle na cały rok, czy po prostu jakaś taka tradycja. Kiedy to Discord ma się doczekać usprawnień dostępności w aplikacji iOS-owej? No myślę, że są one potrzebne, zwłaszcza jak demonstrowaliśmy wam, jak ta aplikacja zachowuje się w czasie podcastu tutaj. Są rzeczy, które ciężko wykonać, które wymagają pewnych obejść, no więc miejmy nadzieję, że zostaną one naprawione. Użytkownik Jess z Kanady, JessF123 na Twitterze, zbiera te uwagi, więc gdybyście mieli jakieś palące kwestie, które można by uwzględnić, to do tego użytkownika w języku angielskim zgłoście swoje żądania. Druga wiadomość od Marko Ceje z Mozilli. Bawi się on aktualnie Reactem, różnymi elementami tworzenia stron internetowych i tejże technologii. I ma to zaowocować w najbliższej przyszłości poprawą dostępności narzędzi deweloperskich w Firefoxie, zwłaszcza w obszarze styli i reguł. Więc myślę, że to też się przyda wszystkim. Ja korzystałem z narzędzi deweloperskich, głównie Chroma, bo właśnie w Firefoxie jakoś one były bardziej troszkę zaplątane. A może ja nie poświęciłem im dostatecznej ilości czasu, ale poprawki na tym polu są zawsze mile widziane. I trzecia informacja od dewelopera aplikacji Secure Shellfish, Secure Shellfish, dobrze mówię, który to tworzy właśnie tą aplikację. I aplikacja jest klientem, zdaje się, SSH, w jakiś sposób też pozwala na przechowywanie plików, które możemy przez SSH do telefonu wrzucić. Ma się ona doczekać w te wakacje modułu terminala, który będzie można dodatkowo dokupić. Tam polityka, zdaje się, jest taka, że osobno się płaci za aplikację, osobno zapewne jakieś jeszcze dodatkowe moduły i funkcje. I ogólnie aplikacja jest dostępna, a terminal dostępny ma być również. W celu usprawnienia dostępności autor poszukuje osób chętnych testować, ale niestety u siebie w Kopenhadze, więc z jakichś przyczyn woli mieć tych testerów osobiście u siebie, niż gdzieś tam współpracować przez internet. Pewnie chciałby się bliżej przyjrzeć, jak to wszystko funkcjonuje, wysłuchać jakichś opinii, no i w ten sposób to poprowadzić. Bardzo ciekawe portfolio jest tego twórcy, bo oprócz Secure Shellfish również tworzy on Working Copy, czyli aplikację pozwalającą na stworzenie infrastruktury Gita na naszym iOS-ie, więc jeżeli pracujemy gdzieś z GitHubem do naszych jakichś projektów programistycznych, no to możemy tą aplikacją się posiłkować i na naszym iPhone'ie również projektami zarządzać. I to by było na tyle, jeśli chodzi o te ogłoszenia.
2: To ja teraz zajrzę na Facebooka, bo tu mamy kolejne informacje, kolejne wpisy. Na dobry początek Piotr Machacz napisał, odnosząc się jeszcze do gry Slay the Spire, myślę, że warto wspomnieć, że gra jest dostępna w języku polskim. Mod robiący dostępność jest po angielsku, więc polecenia musimy nadal pisać po angielsku, ale nazwy i opisy kart i przeciwników będą nam czytane po polsku. I tu podrzucił jeszcze Piotr link do tego programu, który napisał, automatycznie czytającego komunikaty, i dodaje, że jutro albo pojutrze planuje wydanie nowej wersji wprowadzającej możliwość przeglądania każdego okienka skrótami, czyli coś w stylu buforów w TW Blue. Jeszcze mamy wypowiedź, którą napisał do nas Kacper. Też pytanie do Tomka, rozwinięcie tej kwestii związanej z wcześniejszym pytaniem. Chodzi o używanie Reapera do obróbki głosu na żywo i czy wiesz, Tomku, więcej, co potrzebowałby Kacper jako DJ, aby produkować muzykę? Chodzi o muzykę techno i elektro. I jeżeli chodzi o tę obróbkę na żywo, to jeszcze, tak dodam. Chodziło o to, żeby uruchomić wtyczki na ścieżce i procesować to wszystko na żywo za pomocą Reapera. Czyli domyślam się, że Reaper ma być takim jakby hostem VST, który po prostu ma jakiś łańcuch.
0: Taką efektownicą, tak, którą można sobie zapisać na głos wcześniej.
2: Tak, i można na tym pracować.
0: Tak, to znaczy, jeżeli załadujesz sobie efekt na ścieżkę dowolną i no i ścieżkę uzbroisz i włączysz monitor, no to ten monitor będzie już z efektem, który tam jest na tej ścieżce. Jeżeli input ustawisz sobie na twój mikrofon, no to będzie to współpracowało. Output wtedy trzeba będzie ustawić na wirtualny kabel. No i będzie to działo. Co do tych różnych elektronicznych, tej muzyki elektronicznej różnego rodzaju, tu jest, znaczy jest i nie jest problem. To znaczy, jeżeli masz wystarczającą ilość pieniędzy, no to jest syntezator, nawet są dwa syntezatory, które są do tego stworzone. Pierwszy to Nexus, który jest tak dostępny, powiedzmy, że tam chyba troszkę da się z OTR-em zrobić, ale nie wiem dokładnie ile. A druga rzecz to jest bardzo podobny syntezator, konkurencja dla Nexusa, tylko z innej firmy Vengeance. Syntezator nazywa się Avenger. I teraz oba te syntezatory kosztują około 1000 zł, zdaje się. I dodatkowo do obu są robione rozszerzenia różnego rodzaju. Na pewno do Avengera jest rozszerzenie typowo do techno robione. I to są, oba te syntezatory tworzone są przez profesjonalistów z dziedziny właśnie muzyki takiej okołoklubowej.
2: I używane zapewne też.
0: Dużo. I tam są naprawdę bardzo współczesne, bardzo profesjonalne brzmienia, za pomocą których można robić naprawdę utwory na czasie, które się w tej chwili produkuje. I to jest tak jakby gotowiec, tak? Masz naprawdę tam brzmienia, które się wykorzystuje w kawałkach tworzonych współcześnie, przynajmniej o ile mi wiadomo, bo ja jestem dość daleko od muzyki klubowej. Natomiast no gdzieś tam coś słyszałem na zasadzie trochę rozmów z ludźmi, trochę obserwacji, tu gdzieś YouTube, tu coś, tu ktoś coś słucha, potem sprawdzam właśnie te dema, więc no tu też nie jestem absolutnie profesjonalistą z gatunku techno. Natomiast no, też trzeba pamiętać, że te wszystkie okołoklubowe numery to jest klasyczna synteza dość często. Więc jeżeli komuś się chce tworzyć brzmienia od zera, no to syntezatorów ci u nas dostatek, tak w ogóle różnych, sampli ci u nas dostatek, bo przecież to nie jest tak, że do tej muzyki klubowej są potrzebne, nie wiem, jakieś specjalne sample, których się nie dostanie nigdzie. Tak naprawdę ta muzyka wychodzi z sampli, które były stworzone dawno, dawno temu. One są już dawno, dawno na różnych otwartych licencjach do dostania w internecie. Tylko one są potem oczywiście odpowiednio przerabiane. No, do tego oczywiście trzeba mieć wiedzę dość dużą. Jeżeli się nie ma wiedzy, no to trzeba zapłacić za gotowe instrumenty, które to robią. Czyli właśnie Avenger, czyli właśnie Nexus. Natomiast jeżeli masz wiedzę do tego, jak zrobić brzmienie od podstaw, no to tych syntezatorów jest dużo.
2: Swego czasu nawet robiliśmy audycję. Warto sięgnąć do archiwum tyflopodcastowych.
0: Troszkę,
2: była audycja
0: ona jest
2: o syntezatorach,
0: bardzo
2: o samplerach też, zdaje się, tak?
0: Tak.
2: Ona była.
0: Ja mam syntezator Synth1, to jest darmowy syntezator, który ma dość duże możliwości. Nie wiem, czy się tak do końca sprawdzi w nowych... Znaczy, sprawdzi się oczywiście, natomiast na pewno trzeba go czymś jeszcze dodatkowo wesprzeć. Sam Synth 1 nie zrobi wszystkiego. No, ale to jest rzecz raczej dla ludzi, którzy chcą trochę podłubać i porzeźbić. Także no, generalnie tworzenie muzyki no, jest jakoś tam... No, samo to się nie zrobi. To trzeba jednak coś wiedzieć. Taka jeszcze podpowiedź, bo no, teraz zaczną powoli wychodzić podcasty na temat Complete i do syntezatora Avenger, przynajmniej do tej podstawowej wersji, niestety, o ile mi wiadomo, nie ma, znaczy nie obsługiwane są w ten sposób rozszerzenia do tego syntezatora. W każdym razie dostępny jest za osobną opłatą, ale ta opłata nie jest duża, to jest chyba kilkanaście dolarów. Jest dostępny O Boże, jak to się nazywa? Ten skrypt taki, który integruje ten syntezator, czyli Avenger, z klawiaturami serii Complete. I wtedy będzie można, i wtedy można przenieść te brzmienia podstawowe, a ich jest dość dużo, bo to się liczy w tysiącach, zdaje się. No, można używać ich i bardzo łatwo je ładować w sposób naprawdę dostępny. I jest też dość sporo parametrów tutaj do dyspozycji, można sobie troszeczkę zmieniać to wszystko. No i te wszystkie gatunki typu techno, house, w ogóle te wszystkie klubowe kawałki, no niestety tak czy tak wymagają od nas automatyki i używania tej automatyki. Tego trzeba się będzie nauczyć, jeżeli będziesz chciał coś takiego robić w Reaperze. O automatyce jest podcast, znaczy jest automatyce trochę wspomniane w podcaście na temat nagrywania wielościeżkowego w Reaperze. No i tam można sobie sięgnąć na początek. Natomiast no rzeczywiście chcąc tworzyć jakieś profesjonalne rzeczy, no to jednak warto się zapoznać z Reaperem, no tak dość dokładnie i dość głęboko wejść w obsługę tego programu, w syntezę, w programowanie tego wszystkiego, bo to nie jest takie łatwe, jak to by się mogło wydawać.
2: To tu jeszcze jedna wypowiedź Kacpra, mianowicie a propos filmów z audiodeskrypcją na Netflixie. Filmy Patryka Wegi mają również audiodeskrypcję.
1: Aha.
0: To w takim razie przejdźmy do kolejnego newsa. Znowu aplikacje, znowu dostępność, ale tym razem in minus.
3: Tak, niestety.
4: No właśnie, ja jestem w szoku.
3: Tak, ja też, to tak samo. Znaczy, czyli nie tylko u mnie, to dobrze wiedzieć. Chodzi o aplikację.
4: Znaczy nie, ja nie mam iOS-a. Ja nie mam iOS-a, tak? Aha, no natomiast wiem, ale jestem w szoku, że tak dobra, renomowana jakby firma i tak dalej z dwóch stron tak naprawdę.
3: Zaraz nawet powiem więcej, bo ta aplikacja Rossmann, tak, do znanej drogerii Rossmann, jest właśnie na systemie iOS, ona ma właśnie tak różnie, jest trochę dostępna, później znowu jest dostępna, później znowu jest dostępna i tak od jakiegoś czasu widzę, że to tak się waha. W tym momencie, jak wchodzimy w jakiś produkt dany i chcemy go dodać do koszyka, to nie ma tak jak kiedyś przycisku dodać do koszyka, tylko są cztery w ogóle niezetykietowane przyciski i po wejściu w ogóle w nie, nic się tak naprawdę nie dzieje, produkt nie dodaje się nam do koszyka, więc przynajmniej tak jest u mnie, więc jeżeli by u Państwa było jakoś inaczej, to w komentarzach można to napisać, no a jeżeli też występuje taki problem, to warto jest napisać do Rossmanna nawet na jakiegoś ogólnego maila i zgłosić ten problem, bo im więcej zgłoszeń, tym mam nadzieję, że tym szybciej to naprawią. Sprawa o tyle jest dziwna z Rossmannem, bo wiem, że w Warszawie były nawet spotkania z drogerii Rossmann, z osobami niepełnosprawnymi, jak mają dostosować, że tak powiem, ich produkty, oferty i tak dalej, żeby to było wszystko dostępne, więc i wiem, że pracują z jedną znaną fundacją a propos dostępności, więc no dziwne, że takie błędy się pojawiają i że ta aplikacja jest tak niedostępna, że no z pomocą VoiceOvera nie można, przynajmniej na razie a na pewno nie w łatwy sposób zamówić po prostu zakupów w drogerii Rossmann. Zobaczymy, czy to się poprawi za jakiś czas.
0: Mm-hmm. Tak, no szkoda, no ale co zrobić? Dobra, to żeby nie było za smutno, Freedom przedłuża promocję można powiedzieć z okazji koronawirusa na swoje produkty.
2: Tak jest, do końca sierpnia Freedom Scientific przedłuża swoje promocje i w sensie darmowych licencji można sobie będzie skorzystać z tych licencji. Natomiast to nie jest jedyna rzecz, bo też są jakieś zniżki w ogóle na JOS-a do 30% w ogóle na produkty Freedomu, w sensie na JOS-a, na Fusion i jeszcze jakieś inne no, te aplikacje i rzeczy, które tam można u nich kupić. Natomiast no, to jest w Stanach Zjednoczonych. Pytanie, jak to będzie w Polsce. Może ty, Piotrze, wiesz coś więcej na ten temat? Na temat tych zniżek. Coś jest? No. Piotra nam chyba gdzieś wyrzuciło z sieci. A zobaczmy, bo tu ktoś nam w waiting roomie się pojawił, więc...
3: Jestem.
2: A, jesteś. To wiesz coś na ten temat?
3: Po, Jeszcze raz masz powtórzyć, bo po prostu czytałem i nie
2: czy wiesz coś na temat tych zniżek 30%?
3: Jeszcze nie słyszałem, ale spróbuję się dowiedzieć następne audycje i powiem wtedy.
2: No bo to być może jest kwestia, bo to być może jest kwestia gdzieś tam, która jeszcze po prostu do Polski nie dotarła.
3: Tak,
2: no, bo Freedom zawsze no jednak zaczyna od Stanów Zjednoczonych, ale coś tam już takiego kombinują z tymi 30% rabatami. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, bo ukazała się nowa wersja JOS-a, no i tu mamy kilka rzeczy in plus, mianowicie mamy przebudowaną przeglądarkę Braille'a, która oprócz tego teraz, że będzie nam wyświetlała tekst brajlowski, to będzie mogła wyświetlać nam też ten tekst w czarnym druku, który jest wypowiadany przez syntezę mowy. Możemy to sobie wyświetlić w takim specjalnym okienku i możemy sobie tam różne rzeczy poustawiać, jeżeli chodzi o kontrast i tego typu parametry wizualne. No i również jest nowa opcja w JOS-ie, za pomocą której możemy poradzić sobie z kartami dźwiękowymi niektórymi oraz z urządzeniami bezprzewodowymi, które mają taką brzydką przypadłość, że po prostu ucinają nam początki wypowiedzi. W tym momencie możemy sobie to przełączyć, możemy włączyć w JOS-ie taką opcję w centrum ustawień i wtedy JOS będzie cały czas emitował ciszę do karty dźwiękowej naszego komputera albo do takich słuchawek bezprzewodowych na Bluetooth, no i dzięki temu unikniemy sytuacji, że początki wypowiedzi są ucinane. NVDA też ma do tego taki dodatek, Freedom również dodał to do opcji. Oni ostrzegają tylko, że wtedy może nam się nagle okazać, że po prostu nasze urządzenie będzie działało krócej na baterii, bo tego typu zachowania urządzeń audio po prostu są związane z mechanizmem oszczędzania energii. Także no coś za coś, ale myślę, że zdecydowanie będziemy woleli, żeby nam synteza odzywała się prawidłowo, no, niż to, że dłużej popracujemy sobie na akumulatorze.
0: Tak. No i przechodzimy już do treści mniej związanych jakby z niewidomymi, ale nadal interesujących, także zostańcie z nami. No i zaczynamy od ciekawej informacji, co tak na zachętę, jak zrobić to jakoś pod koniec, zdaje się, zeszłego tygodnia. Większość tych portali technologicznych podało informację, że można na różnych przeglądarkach oglądać YouTube'a bez reklam za darmo.
3: Tak, dokładnie. Jak wiadomo, w serwisie YouTube, aby oglądać móc filmiki bez reklam, trzeba wykupić subskrypcję YouTube Premium, ewentualnie zainstalować dobrego adblockera, ale użytkownik serwisu Reddit odnalazł bardzo prosty sposób, który pozwala na obejście w ogóle tych dwóch sposobów i oglądanie darmowe filmików po prostu bez reklam na YouTubie. W tym celu w adresie, w pasku adresu, gdy mamy adres http://www.youtube.com.com, po właśnie tym wyrazie com należy wpisać kropkę. To jeżeli już mamy film otwarty, to najczęściej jest com/ i później tam jest jakiś dalszy ciąg, więc po tym pomiędzy com a slash należy wpisać kropkę i wtedy, gdy otworzymy film od nowa, czy wkleimy ten link do przeglądarki, wyświetlą nam się wtedy bez reklam. Funkcja ta działa zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na komputerach, w różnych przeglądarkach. No i teraz zobaczymy, kiedy YouTube po prostu zablokuje tą możliwość, bo teraz kwestia jest tego, kiedy oni to ten błąd swój naprawią, ale na razie,
0: to działa. Ja nawet słyszałem o tym, że jeżeli wpiszemy taką kropkę, to potem jeżeli zaczniemy wyszukiwać nowe filmy w YouTubie, to te nowe filmy również będą wyświetlane bez reklam. Także taka magiczna kropka bez reklam i kropka.
2: Kiedyś mówiło się, słuchajcie, o kropce nienawiści, to teraz mamy kropkę bez reklam.
3: Tak, dokładnie. Szkoda, że takiej kropki w aplikacji nie da wpisać, bo to też było fajne.
4: Właśnie.
3: Bo to ja to głównie w aplikacji YouTube'a przeglądam, tam że pewne łatwiej, najszybciej to można zrobić, więc szkoda,
2: ale wiecie co, tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie dałoby się na przykład na cokolwiek trochę inteligentniejszych routerach zrobić jakieś regułki, która by w locie wyłapywała adresy i je jakoś tam przekierowywała. Chociaż no może to być problem o tyle, że teraz mamy wszystkie połączenia raczej zaszyfrowane, więc no tu tak. może być kłopot, ale no kto wie,
3: może ktoś to wykorzysta jeszcze, zobaczymy, więc tak jak MS stworzyli, to może i tutaj coś stworzą, zobaczymy, aby YouTube tego nie zablokował zbyt szybko.
0: No, z drugiej strony YouTube akurat nie jest jakoś rychliwy, bo przecież pamiętajcie, że są biblioteki typu YouTube.dl, inne różne rozwiązania, dodatki do przeglądarek, jakieś tam pomijacze reklam, czy inne takie, które działają od dłuższego czasu, więc no zobaczymy, co to z tego wyjdzie.
1: Z trzeciej strony też fajnie wspierać, pomijając już jakby wielkie firmy i tak dalej, ale tych drobnych twórców, którzy gdzieś tam z tych naszych reklam zarabiają sobie na może nie na życie, ale zawsze na coś. I fajnie, jak się ogląda, jak ma się jakiegoś ulubionego twórcę, który nagrywa te filmiki, no może nie do końca z pasji, bo wiadomo, że liczy na jakiś zysk, ale nie stoją za nim jakieś wielkie korporacje. Fajnie jest mu troszkę okazać też wsparcia, chociaż przez te obejrzenie tych paru reklam.
2: Wiesz co, Pawle, tak, to się zgodzę oczywiście, jak najbardziej popieram, tylko problem jest taki i mnie to szczerze mówiąc bardzo irytuje, bo okej, jestem w stanie się pogodzić z tym, że reklama pojawi mi się na początku filmu, to ja bym jej nawet może nie pomijał, ale co mnie denerwuje na YouTubie i to strasznie mnie denerwuje, to, że na niektórych filmach to po prostu te reklamy pojawiają się dosłownie co chwilę i wtedy wyświetlają się tak ze dwie, ze trzy te reklamy i one pojawiają się co kilka czy co kilkanaście minut tego filmu, także to...
1: A wiesz, że po prostu ustalają? Ile ma być reklam?
2: Wiem.
0: Trochę tak, no tylko jeżeli reklam jest więcej niż filmu, to się to trochę
1: to prawda, znaczy, to jest dla mnie tak z perspektywy, że tak powiem, user experience drażniące, bo mam takie sytuacje, gdzie na przykład oglądam sobie coś przy posiłku, mam brudne ręce, chciałbym
2: mam
1: tę reklamę
2: to
1: jakoś
2: samo.
1: Pominąć.
4: My też.
1: W komentarzu jest ten atut, że ktoś już stworzył wtyczkę, która klika ręcznie przycisk pomiń reklamę, gdy tylko się pojawi. I to jest w jakiś sposób, no, pomaga. Jest Wilk City i Kansas City. To też swoją drogą jeden z twórców, których oglądam, takie uku, ale z jednej strony ta reklamka się pokaże na jakiś czas, a z drugiej strony jak już będzie to możliwe, to się w to pomiń kliknie samo. Co ja zrobiłbym i tak ręcznie, natomiast to zrobi to ze mnie po prostu plugin.
0: Znaczy wiecie co, w ogóle mnie jakoś zastanawia, że te reklamy, przynajmniej w moim przypadku, najczęściej są te same, bo gdyby to tak, były tak, reklamy jakoś nowe i z dziedzin, które mnie jakoś tam interesują, to nie powiem. Niektóre te reklamy są dość ciekawe. Ja sobie kilka obejrzałem reklam z ciekawości.
4: Tak, dlatego że one się różnią od reklam telewizyjnych.
2: Ale te reklamy są niestety czasem dość długie. Kiedyś trafiłem na reklamę, która miała chyba, słuchajcie, z 5 minut i to był jakiś w ogóle taki film cały, prelekcja wręcz.
0: Tak, i to był film, który ani nie był jakoś ciekawy, tylko dzień dobry, chciałbym zaprezentować aplikację, która coś... I siedzi gość i gada, i gada, i gada. A było kilka naprawdę fajnych reklam, które się miło słuchało. Kiedyś pamiętam, była jakaś reklama takiej wtyczki jakiejś efektowej. Zresztą firmy Waves, o której tutaj już była mowa na podcaście. I to polegało na tym, że był kawałek piosenki, który był przerabiany przez różne dziwne algorytmy, które nie bardzo było wiadomo, o co chodzi. No i potem się okazało, że to jest wtyczka. I w sumie fajny fragment, można sobie było posłuchać, nie trwało to długo. I coś takiego, co nawet można sobie czasem posłuchać. Ale jak rzeczywiście są reklamy, które są autentycznie nudne, no to po co ja mam tego, znaczy po co? Ja jestem w stanie wspierać twórców, ale jak ta sama reklama mi się w ciągu godziny odtwarza po raz siódmy i ta reklama trwa 3 minuty, no to sorry.
1: Ja, że tak powiem, się już też nieraz dowiedziałem o jakiejś ciekawej aplikacji czy inicjatywie, którą później testowałem przez właśnie reklamy. I jestem w ogóle pod wrażeniem tego, co z tym można zrobić. Dla mnie bardzo takim zawsze doświadczeniem edukacyjnym jest, jak się wybieram w podróż za granicę i za granicą dostaję reklamy zagraniczne. I ja się dzięki reklamom zagranicznym dowiedziałem o lokalnych produktach, które warto kupić. I to nie dlatego, że te reklamy były jakoś dostosowane pode mnie jako pod turystę, tylko po prostu no one się wyświetlają wszystkim w tym kraju, tak? O jakichś aplikacjach lokalnych, które warto gdzieś tam do czegoś wykorzystać, o jakichś stronach z ogłoszeniami o pracy lokalnymi i tak dalej. Ja myślę, że to jest w ogóle ciekawy rynek, żeby lokalizować nawet reklamy zagranicznych rzeczy na język nawet angielski, niech będzie, jak już nie nawet nasz, pod turystów, że jeżeli ktoś przyjeżdża i ogląda YouTube'a, bo pewnie i tak będzie YouTube'a oglądał gdzieś tam za granicą, to jak widzisz, że nigdy tam nie byłem albo jestem po raz pierwszy, pokaż mi reklamy skrojone pod turystów. Co, nie wiem, produktów, które powinienem tu kupić, takich typowych, aplikacji, które powinienem zainstalować, jakichś inicjatyw, które powinienem sprawdzić. Prawda. To byłoby naprawdę super, jakby coś takiego robili. Ja bym oglądał, myślę.
4: Ja też. Ale też właśnie jak byłam za granicą, to rzeczywiście potwierdzam, że bardzo dużo takich fajnych reklam zagranicznych. Ja zauważyłam, że w ogóle, nie wiem, no jakby nie zwiedziłam całego świata absolutnie w życiu, ale zauważyłam, że jakby każdy kraj trochę inaczej podchodzi do tych reklam i że w każdym kraju one są trochę inaczej realizowane. I niż na przykład, no właśnie w Polsce zupełnie inaczej są realizowane i one są chyba trochę pod kulturę naszą, znaczy naszą i innych krajów też realizowane, więc to też jest fajne, że można jakby spojrzeć trochę świeżym okiem na reklamy, że one nie zawsze muszą być takie... Nie, proszę, proszę.
1: Swoją drogą taki mi się jeszcze przykład przypomniał a propos denerwujących reklam i długich i w ogóle nie wiadomo o co chodzi. W innym kraju też, to nie było w Polsce, ktoś sobie oglądał, dziecko oglądało sobie bajeczkę na YouTubie i w środku tej bajeczki bardzo często wyskakiwały reklamy, no w sumie nie wiem czego to były reklamy, ale były to bardzo długie jakieś wykłady czy omówienia Pisma Świętego. I to też byłem bardzo zdziwiony, że tak długa reklama na taki konkretny temat, jakby nie związana z jakimś produktem, wskakuje gdzieś cały czas pomiędzy bajki dla dzieci, gdzieś tam, gdzie ten język jest też dużo poważniejszy i też nie było to chyba po angielsku, a ta bajka była w jakimś innym języku, więc też nie można się spodziewać, że dziecko ten angielski jeszcze zna na tym etapie, zwłaszcza takie małe, bo to były takie bajki, gdzie nie było za wiele mówione w ogóle jeszcze. No i to w ogóle było takie zastanawiające, że tego typu reklama jeszcze w takim formacie dość długim w tym miejscu jest wstawiana, no, ale takie rzeczy się działy, bo ja bardziej kojarzyłem wtedy tylko te krótkie klipy.
2: Z tego co wiem, to reklamy są też na słowa kluczowe, jeżeli w danym materiale filmowym pojawia się jakieś konkretne słowo, więc być może tam właśnie w tej bajce nawet się pojawiło jakieś słowo, które sobie twórca reklamy wybrał, że jeżeli takie się pojawi, to ma ta reklama zostać odtworzona. I rzeczywiście to się czasem zgadza, bo autentycznie już się spotkałem z takimi kilkoma przypadkami, że jest mowa o czymś, dosłownie o czymś i za chwilę jest bardzo blisko związana z tym reklama. Także to jest bardzo, bardzo mocno YouTube to profiluje. YouTube oczywiście rozpoznaje te wszelkiego rodzaju teksty w filmach, które się tam pojawiają na użytek swój własny. Bo chyba
4: to
2: jeszcze,
4: są też tagi.
2: Bo chyba jeszcze polskich napisów nie wypuszcza. Nie ma takiej możliwości, przynajmniej nic nie wiem na ten temat. Tagi to jedno, ale wiesz, to było dosłownie do tego stopnia, że było użyte słowo jakieś konkretne, za chwilę potem reklama.
4: No tak, bo na przykład jak piszesz właśnie tagi, to one są jakby głównie po to, żeby odnajdywać, żeby mógł
2: w wyszukiwarce,
4: jakby
2: tak.
4: Wyszukiwać YouTube, proponować ci podobne filmy, ale też to działa w drugą stronę. No jeżeli ja w tagu mam wpisany, nie wiem, ogród, no to wiadomo, że już Leroy Merlin, no jakaś tam inna, bo nie wiem, czy można lokować produkty i sklepy. No ale
0: no,
4: jakiś
0: to
4: tam...
0: jest. Chyba
4: no w każdym razie jakiś tam...
0: To co się często robi tu.
1: TikTok miał taką taktykę też, że oni robili chyba reklamę. Oni tak, nieważne jak o nas mówią, ale ważne, że mówią. Więc każdy filmik, którym wspomniany był TikTok, dostawał automatycznie reklamy TikToka. One były dość nachalne. Więc Pamiętam, bo one miały różne wcielenia z różnymi muzyczkami zawsze.
2: Pojawiła się jeszcze taka, jest... taka sugestia od Krzysztofa, że no jest przycisk pomiń reklamy na YouTubie. Oczywiście, Krzysztofie, no my to wiemy, być może niektórzy słuchacze nie wiedzą, to informujemy, tak, zgadza się. Na przykład na aplikacji mobilnej, ale też i na stronie internetowej jest przycisk pomiń reklamę. I wtedy, z tego co kojarzę, to twórca nie dostaje nawet pieniędzy za tę reklamę, ale my no i tak kilka sekund tej reklamy musimy obejrzeć, bo dopiero da się pominąć te reklamy chyba po 4 sekundach.
5: Dokładnie.
4: Oj, więcej.
2: No nie, po
5: czasami jak reklama trwa 10 sekund, to tego
2: po
5: 5,
2: a tego przycisku nie ma, jeżeli reklamy są krótkie. To się zgadza.
4: No ale też tutaj właśnie zwracaliśmy uwagę na to, co ja uważam, że jest bardzo takie znamienne, że naprawdę jak się je, a często ludzie właśnie oglądają YouTube'a do posiłku, jak się je coś i mamy brudne ręce, to naprawdę trudno jest pomijać reklamy i to wszystko tak strasznie zniechęca rzeczywiście, tak, do oglądania i tak dalej, więc to też trzeba brać pod uwagę.
0: No, zobaczymy. Teraz Google chce, podobno to też mówiliśmy w Tyflo-przeglądzie, troszkę to jest wredne zagranie, nakłonić użytkowników do korzystania z Chroma. To znaczy, że jeżeli będziemy oglądali YouTube na Chromie, a może już tak jest, nie wiem, to tych reklam będzie mniej niż jak oglądamy na Firefoxie. Oczywiście apki mobilne to będą traktowane tak jak Chrome, zdaje się, bo to są apki mobilne i to już jest w ogóle fajnie.
2: To pożyjemy, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Rzeczywiście.
0: Dobrze, słuchajcie, bo tutaj mamy temat.
2: Dobra, mamy słuchacza. Mamy słuchacza, jest z nami Michał, który być może też ma dla nas jakieś ciekawe informacje. Witaj, Michale.
6: Witam serdecznie wszystkich prowadzących Tyflo Przegląd.
2: Słuchamy.
6: Witam ciebie, Michale. Ja dzisiaj z ciekawostkami, jak zwykle, czyli pierwsza ciekawostka dla osób stricte słabowidzących, a mianowicie powiększalniki firmy DaVinci doczekały się upgrade'u. Powiększalniki DaVinci Pro.
2: Coś wiesz więcej na temat tego, jakie funkcje dodano, co tam mamy?
6: Z tego, co wyczytałem na stronie ECE, to mamy podział ekranu dodany. Za pomocą, że umożliwia wielozadaniowość oraz wyświetlanie obrazu z powiększalnika, jak i z komputera za pomocą kabla HDMI.
2: Okej, okay. Czy coś jeszcze? Czy masz jeszcze jakąś informację?
6: I jeszcze ważna rzecz. Gra, którą z Michałem prezentowaliśmy, czyli TubeSim, doczekała się na nowszej wersji.
2: A jakie zmiany?
6: Bardziej Nick postawił na kosmetykę, czyli na przykład sygnał stopu w tunelu ma dodane echo.
2: O, no to rzeczywiście, czyli po prostu więcej, bardziej realistyczna jest ta gra w tym momencie.
6: Tak, plus do tego Nick stawia na tłumaczenie, czyli będziemy mieli TubeSima w różnych językach. No i
2: może
6: coś
2: po polsku.
6: Tak, właśnie przebąkują ku temu, że się szykuje tłumaczenie po polsku. Nie ukrywam, zgłosiłem swoją chęć tłumaczenia komunikatów, bo twierdzę, że metro mówiące ludzkim głosem będzie brzmiało fajnie.
2: Zdecydowanie no,
1: ciekawe,
2: tak.
1: Ciekawe, czy Londyn się wtedy zainspiruje, bo bardzo dużo Polaków tam też mieszka. Drugi język w Wielkiej Brytanii ponoć w użytku aktualnie to jest polski. To może będziecie protoplastami polskich komunikatów metra londyńskiego. Fajnie by było, jakby pożyczyli wasze tłumaczenie kiedyś.
2: Pewnie.
6: fajno by było. To do tego fajnie by było dążyć. A powiem, Nick powiedział, że będzie po prostu szykował pakiety tłumaczeniowe. Znaczy z tłumaczeniem to wygląda tak, ja to od razu podkreślę, żeby było wiadome. Program, jak wiemy, jest darmowy, czyli za tłumaczenia, no nie będziemy otrzymywać też żadnego wynagrodzenia.
1: Będziemy no to tak to... jest w tych projektach. To najczęściej się robi jako wolontariat, ale szczerze mówiąc, ja sobie teraz takie już nawet projekciki wpisuję na LinkedIn w CV. więc to nigdy nie przepada.
4: Tak, bo to jest twoje portfolio, więc...
1: Jak najbardziej, ale też się zdarza, że jest Bartel, czyli dostajemy wymianę za licencję, na przykład za tłumaczenie licencję darmową, jeżeli program jest tam jakoś
4: no,
1: płatny.
4: No, pewnie. Coś.
1: No, to powodzenia, powodzenia, fajna przygoda, polecam.
6: A dziękuję. Mam, powiem człowiek jak może zawsze pomóc, no to jak najlepiej, czy jak najbardziej trzeba się zgłaszać, co też warto. I plus do tego informacja, jeżeli ktoś bawił się tak zwanymi soundpackami, zaczął sobie tworzyć coś nowego dla siebie, a powiem, ludzie zaczęli robić coś dziwnego, mianowicie pociąg zasilany silnikiem motocykla.
1: To myślę, a to będzie natywna opcja w tym symulatorze? Będzie można takie na przykład przełączać w opcjach albo coś tam, te soundpacki?
6: Powiem, że nic na razie nikt nie pisał, ale jeszcze dodano z takich zmian to, jak sprawdzamy temperaturę albo na przykład powietrze w sprężarce, no to mamy dodane jednostki.
2: No tak, żeby to jakoś też bardziej realistyczne było.
1: Pytam o te soundpacki, bo istnieją przecież bardzo popularne symulatory kolei na przykład, takie używane gdzieś tam szeroko przez...
2: Maszyna chociażby.
1: Tak, albo EU07 i tam już są gotowe zestawy jakby pociągów, różne oczywiście tam, bo są i wizualnie te pociągi, koła, tory, różne elementy, no i są też dźwięki tych pociągów, więc fajnie by było, gdyby był jakiś taki symulator, który chociaż tą dźwiękową warstwę by, chociaż w tej podstawowej wersji na przykład akceptował, bo wtedy byłaby już dość duża baza pojazdów, które można by wykorzystać.
6: Oj tak, powiem, że przydałoby się, bo tylko jest jeden skład, a wątpię, żeby londyńskie metro jeździło tylko jednym składem. To fajnie by było, jakby była wieloskładowość, powiem szczerze, ale zasugeruję też to autorowi, także dzięki za pomysły. I od razu też informacja powędrowała już też do komentarza pod TubeSimem, ale mówię, wejdę na Tyflo Przegląd, bo to jest jak najbardziej ta informacja.
2: Tak, bo być może ktoś miałby ochotę sobie odświeżyć tę grę, to już lepiej pobrać sobie najnowszą wersję zaktualizowaną. Michale, dzięki za telefon, dzięki za informację.
6: I ja również dziękuję, pozdrawiam.
2: Do usłyszenia, trzymaj się.
6: Do usłyszenia.
0: To w takim razie przejdźmy do następnej nowości. I tu pewnie pojawi się kilka słów wyjaśnienia, bo niekoniecznie każdy musi wiedzieć, czym jest chociażby Markdown i dlaczego fajne jest to, że powstała wtyczka do Worda, która umożliwia konwertowanie Markdowna na, że tak powiem, to, co wspiera Word, by tak rzec.
1: Tak, my o Markdownie już troszkę mówiliśmy parę odcinków temu. Mikołaj tu się bardzo też rozgadał na ten temat. Jest to taki tekstowy, przypominający troszkę HTML-a w sensie tego, że jest jakaś składnia. Prosty system pisania, głównie jakiś notatek, często też dokumentacji, ale no, tak naprawdę dowolnego tekstu, który pozwala na formatowanie. Formatowanie się osiąga w sposób bardzo prosty, bo odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi i one są bardzo często dość intuicyjne, tworzymy konkretne elementy formatowania. Tak na przykład, jeżeli wypisujemy jakieś elementy od myślnika, tworzy nam się z tego lista nieuporządkowana. Jeżeli stawiamy numerki przed pozycjami, to lista uporządkowana, ponumerowana. Krzyżykiem wstawiamy nagłówki, tam dwa krzyżyki to nagłówek poziomu drugiego i tak dalej. Możemy też stawiać w ten sposób tabele. I ten system pisania, ten system formatowania i tworzenia treści pisanej gdzieś się staje coraz bardziej popularny, bo już i na ekosystem Apple i na wiele innych platform powstało mnóstwo edytorów, które ten format wspierają. My go na przykład używamy do porządkowania naszych notatek do audycji, z których tu potem Tomek się posiłkuje, żeby wam przedstawić, jakie tematy będą dalej i żebyśmy też mieli jakąś kontrolę nad tym, co za newsy pozbieraliśmy dla was. No a tak naprawdę przecież taki tekst można tworzyć na jakimkolwiek urządzeniu, które wspiera jakikolwiek format tekstowy. Ja tu na przykład wspomniałem o przykładzie mojego Braille Edge 40, który no jest zacnym urządzeniem i ma wbudowany notatnik, ale nie jest to BrailleSense, który posiada na przykład poprawny taki rzeczywiście w pełni wyposażony edytor dokumentów kompatybilny z Wordem, gdzie można też jakieś formatowanie wstawiać. Więc co by nie mówić, dzięki Markdownowi i podobnym wynalazkom można za pomocą takiego Braille Edge'a zapisać nawet na linijce tekst, który będzie w jakiś wstępny sposób sformatowany, a później go sobie wyświetlić w dowolnym edytorze wspierającym Markdown. My tu mówiliśmy o Markdown Forever, o wtyczce do NVDA. Natomiast istnieje też wtyczka do Worda, Writage w Ritage, którą instalujemy i ona pozwala na otwieranie dokumentów MD z rozszerzeniem MD, czyli Markdown w Wordzie, i wtedy całe formatowanie Markdowna będzie przepisane na formatowanie Worda, czyli wszystkie nagłówki się wyświetlą, tabele, listy, wszystko co tam zaprogramowaliśmy. Możemy tworzyć w Wordzie dokumenty sformatowane Wordem, czyli stylami, nagłówkami, tworzyć te listy, tabele, wstawiać, po czym wyeksportować całość do Markdowna. Możemy też wklejać i kopiować składnie w dwie strony, czyli jeżeli coś napisaliśmy w Wordzie, możemy to skopiować jako Markdown, jest taka opcja na wstążce, którą wtyczka nam dodaje, i wtedy w schowku mamy składnię Markdownową, lub możemy wkleić składnię Markdownową również z pozycji wstążki i zostanie ona w locie przekonwertowana na Worda, na formatowanie wordowskie. Więc mamy zachowaną dwustronną kompatybilność między tymi dwoma standardami. Wtyczka jest, zdaje się, darmowa, aczkolwiek na stronie jest napisane coś o tym, że jest to też trial. Nie do końca rozumiem to sformułowanie, bo ani na stronie nigdzie nie widzę opcji zakupu, ani też nigdzie nie znalazłem informacji, ile ten okres próbny trwa. Sama wtyczka również się o taki okres próbny i o możliwość aktywacji nigdzie nie upomina. Mam nadzieję, że mnie nie zaskoczy pewnego pięknego dnia, wyświetlając mi jakiś komunikat w momencie, kiedy będę jej potrzebował.
2: Pawle, czy tam przypadkiem nie było napisane, że you can try, a nie, że to jest trial? W sensie, że try i po prostu pobierz? Bo mi się coś tak kojarzy.
1: Ja tam widziałem, że jest available for free trial. Możliwe, że do wypróbowania za darmo. Na zasadzie, że przetestować.
2: Że spróbuj sobie, tak? Sprawdź, jak działa.
1: Zgłosić opinię. Mm-hmm. Ale no, dla mnie to było dość mylące, bo to sugerowało troszkę przyzwyczajenia nawet naszego. Pewnie, że tam jest jakaś wersja próbna, owszem. Więc możemy założyć śmiało, że to jest darmowe. No i działa z Wordami od 2010 albo 13, teraz nie pamiętam. Na pewno w mojej 16 działa bez problemu. No i mogę powiedzieć tylko, że polecam, bo tu wiele do opowiadania nie ma, bo wtyczka jest na tyle mała, na tyle się nie narzuca i nie ma nawet opcji jakichś specjalnych, oprócz tego kopiowania i wklejania składni, że nie ma co o niej dużo opowiadać. Po prostu instalujemy.
4: A gdzie ją można znaleźć?
1: W ritage.com, writage.com, i tam jest opcja pobrania.
5: Ale to się instaluje jako exe, tak? Jakoś taki tam plik.
1: Tak, to jest exe, które się instaluje i dodaje nową wstążkę w Wordzie i dodaje pliki MD jako pliki do otwarcia i do zapisu, jako wspierane.
5: Ciekawe, czy z 2003 będzie działać.
1: Wątpię. Wątpię, okay. Bo to jest już ten dodatek z tych wstążkowych.
5: Okej.
1: Okay. Nie było tego Worda na liście zresztą kompatybilności, więc obawiam się, że nie.
0: No to fajny rzeczywiście news, bo rzeczywiście ten Markdown jest fajny, bo jest taki dość prosty, logiczny.
4: Przyjazny.
0: Nie wymaga zapamiętywania różnych skrótów, które nie dla każdego muszą być koniecznie najprostsze. Co prawda wymaga zapamiętywania z kolei znaczków, które trzeba wpisywać, ale część z nich jest na tyle akurat intuicyjna, że jest to dość zrobione fajnie. Kasia tutaj jakoś ma kilka newsów, ale z jakichś przyczyn nie mam ich w notatkach. W związku z czym może, Kasiu, spróbuj jakiegoś newsa twojego zacząć, można powiedzieć. I tak sobie będziemy te newsy przemieszać.
4: Platać, dobrze. No więc mBank taką rewolucję sprowadza. No, odważni są, powiem szczerze, dlatego że wchodzi... to już są testy, ale takie no zaawansowane i poważne, to już jeszcze nie wspomniałem dokładnie którego dnia, ale to ma naprawdę wejść na dniach, a mowa o możliwości jakby przy autoryzacji transakcji zamiast odcisku palca albo wpisywania PIN-u zrobienia zdjęcia biometrycznego twarzy. No jest to takie dosyć ryzykowne jak dla mnie.
2: Ale czy to będzie, czyli to nie będzie wykorzystywało mechanizmów bezpieczeństwa w telefonie, tylko to jakby wewnątrz tej aplikacji wtedy, tak? No bo ja na przykład...
4: Nie, no wydaje mi się, że wiesz, na przykład wchodzisz sobie w nie wiem, dany bank, mBank, to musi być mBank. Czyli wchodzisz sobie w aplikację mBank, no i zamiast się odciskać palcem, robisz sobie zdjęcie.
2: No to ja tak już tak, mam tylko... to ja tak już mam od dawna w Inteligo, tylko że Wiko, tylko że po prostu, no u mnie jest telefon wyposażony, jest iPhone wyposażony w Face ID i ja nawet nie mogę zrobić to, nie mogę odblokować się odciskiem palca, ale po prostu chodziło mi o to, czy to będzie realizowane przez natywne zabezpieczenia telefonu, czy to będzie jakaś funkcja wewnątrz aplikacji.
0: Ja podejrzewam, że to mimo wszystko będą zabezpieczenia telefonu, ale nie wiem dokładnie, bo u mnie tej funkcji nie ma w telefonie, więc...
4: Nie, ja też jej jeszcze nie mam. Nie mam jakby możliwości jej przetestować. Będzie link oczywiście, bo on się wziął i zmył, ale będzie, przyjdzie i ja go udostępnię. Natomiast sam... Nawet nie wiedziałam, no ale rzeczywiście, jak masz iPhone'a bez odcisku palca, ale nie wiedziałam nawet, że się na taki krok podjęli, żeby właśnie...
2: Nie, no po prostu, wiesz, po prostu aplikacja bankowa wykorzystuje zabezpieczenie biometryczne
4: tak,
2: telefonu,
4: to nie jest
2: jakie posiada.
4: Aż takie super bezpieczne i no bo nie wiem, można jakoś... zrobić, nie wiem, bliźniaka albo jakieś duże zdjęcie twojego wzrostu i też to może przejść.
2: No wiesz, a mówią,
4: nie
2: że...
4: Nie chcę tu pomysłów mnożyć, tak?
2: Z drugiej strony ponoć kiedyś można było odcisk palca odblokować za pomocą niektóre mechanizmy, nawet chyba któregoś iPhone'a dało się odblokować parówką, no więc to...
4: Aha.
2: No, więc, tak. Więc to jest
0: także
2: takie...
0: Także to chyba na każdego znaliśmy coś, tak dokładnie. Jak kiedyś. Przecież nie, czy pamiętacie, było szeroko dość na temat tego, że można płacić NFC, że ktoś może telefon przybliżyć i zdalnie płacić jakby i to było ileś tego, potem się okazało, że teoretycznie się da, ale w warunkach głównie laboratoryjnych. Mhm. Także to wszystko chyba są jakieś takie...
2: Aczkolwiek
4: istotnie...
2: Aczkolwiek istotnie spotkałem się z takimi opiniami, że no przynajmniej na razie te mechanizmy, które są w telefonach androidowych, które pozwalają na odblokowanie za pomocą twarzy, one rzeczywiście działają mniej skutecznie niż Face ID. Tak. Ale być może to wszystko zależy od tego, jakie mamy podzespoły w telefonie i jak to jest rozwiązane. Bo być może w jakichś flagowych telefonach, które mają to, to jak je zderzymy sobie z iPhone'em, który też przecież no, nie jest najtańszy, tańszym urządzeniem i najlichszych podzespołów nie ma, to można by było to ze sobą porównywać, bo to jest wszystko kwestia, co ze sobą zderzamy, jakie produkty.
4: To prawda. Ale wiesz, no jakby z mBanku korzystają bardzo różne osoby, tak? No jakiś tam, nie wiem, Xiaomi, czy jakieś Vivo, albo jakiś jeszcze inny, jakby mniejszej wagi i kategorii telefon. No jakby nie ma mBank ani nikt wpływu na to, z jakiego korzystamy telefonu, nie? No dla mnie to jest odważne. Ja nie mówię absolutnie nie, bo nie mam takiego prawa i w ogóle. Ale uważam, że to jest odważne. Rzeczywiście.
2: Czas pokaże, jak to będzie wyglądało w praktyce.
0: Dokładnie.
4: Jakby wszystkie takie nowości jakby wzbudzają w nas, no nie wiem, no choćby tak... znane 5G, tak, no podpalane maszty i tak dalej, no wszystko jakby, co jest nowe, no tak, wszystko co jest nowe.
0: Znaczy to jest w ogóle chyba trochę osobna historia.
2: No nie, to już w ogóle nawet nie ma sensu w to wchodzić, bo...
0: Tak. Dobra, słuchajcie, bo mamy kolejny temat, który nam też chyba może popłynąć, a w gruncie rzeczy nie wiemy wiele i tak sobie gadamy po to, żeby sobie trochę gadać. To ja w takim razie proponuję trochę porozmawiać o nowej funkcji w aplikacji Zdrowie na iOS-a.
3: Tak, w wersji beta iOS-a 13.6 wykryto nową funkcję aplikacji Zdrowie. Jest to funkcja objawy, ma nazwę objawy. Pozwala po prostu na dodawanie użytkownikom objawów chorób, które aktualnie na przykład przechodzimy. Na liście tych objawów znajdują się m.in. bóle ciał mięśni, zmiana apetytu, kaszel, zawroty bóle głowy, czy nawet omdlenia. Każdy rodzaj objawu posiada swój opis, dzięki czemu możemy się dokładnie dowiedzieć, jak on wygląda, że tak powiem, czy to jest na pewno ten objaw, który mamy. Dodatkowo w niektórych przypadkach można dodać szczegółowe informacje, takie jak skala występowania na przykład. No i zobaczymy, w której wersji oficjalnej pojawi się ta funkcja już normalnie do użytku, czy to będzie w wersji 13.6, czy może jeszcze w jakiejś następnej.
2: Tymczasem mamy jeszcze telefon od Patryka, który już do nas dzwoni od jakiegoś czasu, więc proponuję, żebyśmy odebrali, bo jeszcze, Patryku, coś masz dla nas, jakąś informację pewnie, tak?
7: Tak, jeszcze mam informację, a zarazem też jeszcze pytanie, ale może najpierw zacznę od pytania, bo...
2: Słuchamy.
7: Tyle się słyszy na temat, znowu się pojawił ten Markdown. Ja po prostu się chciałem zapytać taką rzecz, bo ja tak naprawdę o czymś takim, że coś takiego istnieje, jak ten cały Markdown, no to się dowiedziałem tak naprawdę z tyflo przeglądu, ale jakoś, nie wiem, ani mnie w szkole nie uczyli, ani tak naprawdę nigdzie nie czytałem, nie natrafiłem jakby na coś takiego. Ja się chciałem zapytać, gdzie można się czegoś takiego w ogóle, gdzie jest powszechnie taki Markdown używany?
2: Chociażby, Patryku, na platformach blogowych na przykład, albo wśród różnego rodzaju redaktorów, którzy piszą teksty i zależy im na tym, żeby te teksty były o jakiejś sensownej strukturze, a jednocześnie nie chcą się bawić w jakieś złożone edytory, żeby napisać kilka akapitów, które po prostu wystarczy, żeby ładnie wyglądały. Markdown no też jest używany przez programistów.
7: W jaki sposób odróżnić to od HTML-a? Że na przykład, nie wiem, czytam sobie jakiś artykuł na przykład na Spiderswebie.
2: Nie dowiesz się tego. Nie dowiesz się tego. Markdown służy tylko i wyłącznie do tego, żeby formatować tekst i ty jako ktoś, kto to czyta, nie będziesz wiedział, czy ktoś to zrobił przy użyciu Markdowna, HTML-a, czy jeszcze jakiegoś innego systemu znaczników. Bo te wszystkie systemy znaczników, one po prostu tylko i wyłącznie opisują tekst. Następnie to trafia do czegoś, co to po prostu w odpowiedni sposób interpretuje i wypluwa.
7: Czyli przeglądarka obsługuje Markdowny?
2: Nie, tam jeszcze jest coś pomiędzy. Przeglądarka jako taka nie obsługuje Markdowna.
7: No to jeżeli
2: ale to blogi jest to obsługują. Obsługują to systemy blogowe takie jak na przykład WordPress po dodaniu odpowiednich wtyczek.
0: Bo WordPress tak naprawdę potem takiego bloga, znaczy takiego Markdowna konwertuje do HTML-a.
2: Dokładnie.
7: Bo w Markdownie jest takie coś, że na przykład nie piszemy takich znaczników jak na przykład, nie wiem, ahref, czy...
2: No nie, piszemy w inny sposób, ale też używamy znaczników, one są proste.
7: Można się tego nauczyć, jak się tego używa. Rozumiem, że tak. Są w internecie jakieś takie...
2: Natomiast są spisy Markdowna, znaczników Markdowna, owszem.
4: Natomiast ale one są znacznie prostsze.
2: Tak, bo na przykład jak chcesz pisać jeden nagłówek poziomu pierwszego, to wpisujesz hash, spacja, tekst. A żeby wpisać nagłówek poziomu pierwszego w HTML-u, to musisz mniejsze, H1, większe, tekst, mniejsze, / H1, większe.
0: Mhm. Zresztą w ogóle no, w HTML trzeba i wszystko formatować, znaczy w sensie na początku, tak? Że tytuł, że coś, że body i tak dalej, no tego jest dość dużo. W Markdownie chyba w ogóle nie ma czegoś takiego.
2: Wiesz
0: nie,
2: co, bo Markdowna z reguły nie używa się do tworzenia takich samodzielnych dokumentów HTML, takich wiesz, które będą wyświetlane w przeglądarce. W przeglądarce w HTML-u jak napiszesz coś i zapiszesz to jako HTML, to możesz później już to od razu otworzyć w przeglądarce. Markdowna jak otworzysz w przeglądarce bezpośrednio, to będziesz miał po prostu plik tekstowy z formatowaniem Markdownowym.
0: Mhm, to się zgadza.
7: Okej, ja jeszcze chciałem powiedzieć tylko o jednej rzeczy. A propos Google Podcastów, nie wiem, czy ta aplikacja tego nie obsługuje, czy jak, ale w Tyflo Przegląd, jak się włącza, po pierwsze, Tyflo w ogóle Google Podcasty nie zapamiętują u mnie na iOS-ie ostatnio słuchanej pozycji. To jest jedno. Drugie, nie działa w ogóle przeglądanie epizodów. Nie da się nigdzie w ogóle tych odcinków, znaczy tych
2: znaczników
7: wybrać. Znaczniku.
2: No prawdopodobnie po prostu Google Podcast tego nie obsługuje. Tak, w Google Podcastach tego nie widziałem, natomiast no ja nie zauważyłem, żebym miał problem z tą pozycją. Jak sobie zapauzuję i później chcę do tego wrócić, to jest.
7: A u mnie wraca od początku. Jak wyjdę z aplikacji, ją otworzę ponownie, bo na przykład, bo coś tam i do niej, Downcast z tym problemu nie ma, Google Podcast podcasty mają. Może jak ona jest otwarta, to nie ma sensu.
2: Może, bo ja z reguły nie zamykam, nie ubijam z AppSwitchera, więc może to jest ta różnica.
7: Tak jeszcze tu chciałem powiedzieć a propos właśnie tej karcianki, tej gry tutaj. Jeżeli chodzi o polską lokalizację, tak Piotrek mówił, ja nie miałem się niestety okazji przekonać, jak ta polska lokalizacja wygląda. Już wam powiem, z czym jest problem. Problem jest taki, że jeżeli chodzi o nawigowanie po opcjach, niestety jest problem taki, że z OCR-em trzeba i z OCR-em nie da się kliknąć we wszystko, bo OCR nie wszystko widzi. Owszem, byłem w stanie Enter i strzałki zapomnijcie, proszę Państwa. Nie zadziała. Próbowałem klikać myszką i wybrałem język i oczywiście wszystkie języki były widziane oprócz naszego języka polskiego. Pewnie ten polski był, ale OCR widział po prostu wszystko, a nie inne rzeczy. Jeżeli chcecie efektywnie chodzić po menu, OCR plus pad, na przykład od Xboxa 360 lub myszka fizyczna, strzałki zapomnijcie, nie zadziałają, choćby nie wiem jak. Przynajmniej ten OCR z NVDA. Niestety nie poradziłem sobie, nie miałem baterii w moim padzie od Xboxa 360, więc nie miałem okazji jak sprawdzić, jak to działa, bo domyślnie jak kupicie grę, uruchomi się po angielsku. Nawet jest napisane, że trzeba to zrobić w opcjach, więc no.

0: już bardziej taka podchodząca pod oficjalny release. Teraz Microsoft postanowił to zmienić z racji tego, że podobno najnowsza aktualizacja, czyli Windows 10 2004 ma znowu jakieś tam problemy, że komuś tam dane znikają, nie wiem, komuś tam
1: tak,
0: coś
1: tak.
0: z Bluetoothem nie działa. Microsoft postanowił to zmienić i od kilku dni mają być następujące kompilacje. Ma być kompilacja beta, ma być kompilacja dev, czyli to jest taki odpowiednik skip ahead. A skip ahead to są w ogóle kompilacje, które nie są, które są jeszcze wcześniejsze bardziej niż w ogóle bety insider, czyli takie aktualizacje, których jeszcze nikt nie zna. I tylko hardkorowi użytkownicy. No i ma być beta, czyli taki powiedzmy, nie wiem, czy to będzie działać jak slowing czy fast ring, ale takie bardziej już podchodzące pod tą aktualizację, na przykład, która będzie wcześniej wydana, bo jednak skip ahead to są te takie późniejsze, które tam na które rok się potem czeka i testuje, aż one przejdą do bety. No i release preview, czyli tak było do tej pory, czyli takie aktualizacje już kandydujące. No i jeszcze kandydujące do bycia już pełnymi wersjami. No i jeszcze news z Microsoftu. Microsoft Edge na Chromium dostał aktualizację do Windows Update. Kto dostał aktualizację Windows Update i kto go dostał, ten go dostał. Ja jeszcze nie mam tego, nie dostałem, mimo że to już jest od tygodni. I nie zdziwcie się, proszę Państwa, jeżeli będziecie używać Microsoft Edge'a i będziecie się chcieli Państwo zalogować na stronę Google'a, to powiem taką dygresję a propos reklam, chamskich reklam. Google bardzo pięknie reklamuje Chroma, ponieważ jak się zalogujemy na przykład na Google'a, dostaniemy informację, że absolutnie używaj przeglądarki Chrome, bo nasza przeglądarka jest o wiele szybsza, wspanialsza, w ogóle jest taki wielki nagłówek, jak się gdzieś logujemy w Edge'u. Mimo że oczywiście, no wiadomo, Google i Microsoft wojnę toczą, bój toczą niestety. I to widać również w Edge'u, mimo że jest na silniku Google'a, czyli na Chromium.
2: No cóż, także to... i tak bywa. I tak
0: a co
2: bywa.
0: Do TubeSteam'a, który zapomniałem, szczerze powiedział, o tym, trochę mi głupio, ale TubeSteam jest na przykład w języku francuskim, więc jeżeli ktoś zna język francuski i chciałby sobie troszeczkę zobaczyć, jak to wygląda. Tak, jest tłumaczenie francuskie już w tej nowej wersji TubeSteam'a. Chyba z tego, nie wiem w jaki sposób je tam się ustawia, bo szczerze powiedziawszy już się nagrałem trochę w tego TubeSteam'a i chyba mi wystarczy. Natomiast z tego, co wiem, jest. No chyba, że ja jestem w błędzie i czegoś nie wiem, zostanę poprawiony. Ale francuskie tłumaczenie jest zrobione.
2: Okej. Okay. Dzięki Patryku za kolejne informacje. Rzeczywiście sporo ich nam tu dostarczyłeś. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: I możemy, myślę, przejść dalej.
3: To może co, Kasia, drugi news? Bo nie wiem, ile tych news masz, ale podobno kilka.
1: Nie, ja mam dwa, tylko ten będzie ostatni. W niektórych bankomatach tych takich sieciowych, bodajże Planet Cash, będzie można tylko jednorazowo wybrać sobie 1000 zł, pobrać pieniędzy. Mimo że na przykład w jakimś tam banku mamy zadeklarowane, że ja dziennie mogę sobie pobrać 4000, bo na tyle mam ustalony limit, no to bankomat mi na to nie pozwoli, żeby jednorazowo tyle wypłacić. Muszę podejść do bankomatu, wypłacić 1000, potem wyjąć kartę, podejść, wypłacić drugi 1000 i tak dalej. To podobno jest zrobione tymczasowo na czas epidemii, bo rzeczywiście jest takie, teraz już nie mam do tego dostępu, ale gdzieś czytałam, że jest zrobione badanie, że po tej epidemii bardzo dużo ludzi wypłaca pieniądze z bankomatów i właśnie, żeby ich nie zabrakło, chociaż i tak można to zrobić po kilka razy, no ale żeby to można było, żeby było to bardziej uciążliwe i żeby nie zabrakło nikomu pieniędzy, w bankomacie, no to można sobie wybrać jednorazowo tylko.

0: 2000 zł. Czy ja jestem?
1: Jesteś, jesteś. To, tak. To Tomka na moment nie było.
2: Tak, już jestem. No to ciekawe, czemu to tak... Znaczy, nie no, można się domyślać rzeczywiście. Tymczasem Paweł testował dość ciekawą aplikację do zamawiania jedzenia we Wrocławiu.
3: Tak, i to w ogóle sam koncept nie jest niczym nowym, bo już o kilku takich aplikacjach albo wiecie, albo mówiliśmy tu, chociażby Direct Bistro, że można zamówić sobie jedzonko przed przyjazdem lub przyjściem do restauracji i ono już na nas czeka w momencie, kiedy sobie tam przyjdziemy. Taką aplikacją jest na przykład WellServed, taką aplikacją jest na przykład Direct Bistro, już wspomniane. I taką możliwość ma też na przykład KFC. Nazywa się to Skip the Line chyba ten mechanizm, czyli pomiń kolejkę. Chodzi o to, żeby w kolejce nie stać, tylko sobie po prostu ze stolika zamówić, co się chce i potem to odebrać. No i teraz takie rozwiązania przybierają na sile, zwłaszcza no właśnie w tej dobie, w tym dobie post-korona, kiedy to chcemy ograniczać kontakty społeczne i kontakty z wszelkimi przedstawicielami instytucji. No to post w sensie takim, że już się ruszamy, tak? Nie siedzimy w domu, tylko niby no, próbujemy jakieś podejmować działania.
0: No u nas są restrykcje nałożone znowu.
3: A, no to. Natomiast jeszcze mi się udało być we Wrocławiu w zeszły piątek i jest tam taka restauracja, która wspierała właśnie, oni mieli na swoich food truckach, bo to była właśnie taka hala z różnego rodzaju food truckami przedstawiającymi kuchnie światowe, reklamowali tam aplikację Frivo. I Frivo zdaje się być aplikacją właśnie taką wrocławską, lokalną, bo w żadnym innym mieście chyba ona nie działa. I można za jej pomocą, ona jest zarówno jak na Androida, jak na iOS-a, siedząc sobie przy stoliku, sprawdzić, jaka jest oferta tej restauracji, jakie jest menu. Można sobie z tego menu jakieś tam produkty powybierać, dania, które nas interesują. Można dokonać za nie opłaty albo blikiem, albo podpiętą kartą. Nie ma właśnie Google Pay na przykład, nie ma PayPala, jeżeli ktoś lubi. Za to są wszystkie możliwe banki polskie z opcją logowania i zrobienia tego szybkiego przelewu. I dostajemy numerek zamówienia, a w aplikacji wyświetla nam się status. Podana jest orientacyjna godzina, kiedy zamówienie będzie gotowe. No i tu aplikacja działa. Ona na Androidzie, bo tam ją testowałem, była dostępna. Przy czym to jest jedna z tych aplikacji, w której, żeby aktywować element, trzeba go kliknąć dwa razy z przytrzymaniem. I to też trzeba się już nauczyć potem, które elementy dwa razy, które dwa razy z przytrzymaniem, bo to jest też takie trochę losowe. Przyciski też czasem brakuje etykiet, ale nie jest to na tyle krytyczne, żeby się pogubić. Te mechanizmy screen readerów sobie z tym zazwyczaj radzą. I koniec końców cały proces do zrobienia jest. Problem, jaki widzę, to przede wszystkim taki, że po pierwsze nie dostaniemy powiadomienia. Przynajmniej ja miałem cały czas tą aplikację otwartą. Na w razie czego, gdyby coś się tam, nie wiem, zmazało, zamknęło, żebym potem mógł do tego zamówienia szybko wrócić. Aplikacja nie wysłała mi powiadomienia, że zamówienie jest gotowe. Ja się o tym dowiedziałem, jak spojrzałem ręcznie na ekran aplikacji. Druga rzecz, system zakłada, że my sobie podejdziemy sami i to nasze jedzenie odbierzemy. No trochę jest to mało realistyczne w naszym przypadku, zwłaszcza jak jest to hala z food truckami. Bo tam już cudem będzie, jak znajdziemy sobie sami albo nawet z czyjąś drobną pomocą miejsce do siedzenia, a co dopiero szukać tam stanowiska, z którego mamy odebrać nasze jedzonko. Natomiast musiałbym kiedyś przetestować wariant, a może ktoś z was to zrobi, żeby w uwagach do zamówienia wpisać właśnie adnotację, że to jest dość szczególna sytuacja, że nie widzimy, że byłoby trudno nam znaleźć dostawcę, czy byłaby możliwość zorganizowania czegoś takiego, żeby ktoś po prostu z tym naszym zamówieniem podszedł.
0: No tak, ale musiałbyś napisać, nie wiem, gdzie jesteś i jakąś miejscówkę, no bo oni jakby nie...
3: Tak, no to wymaga oczywiście podania kupy danych, bo numer telefonu też pewnie przydał do jakiegoś awaryjnego kontaktu, jakaś lokalizacja stolika.
0: A często w tych uwagach też jest mało miejsca, nie? Takie na pole tekstowe, na tekst.
3: Szczerze mówiąc, nie wiem, ile jest miejsca w tej konkretnej aplikacji, bo nie sprawdzałem. Natomiast kolejnym problemem jest to, że niektóre lokale, właśnie ten, w którym ja byłem, rozbijały sobie restauracje osobno, bar osobno. Że jakby to są dwie osobne restauracje, dwa osobne obiekty. I teraz jeżeli ja zamówiłem już jedzenie w restauracji podpisanej restauracja, to mimo, że to jest ten sam właściciel i ten sam lokal, lokal, tylko zapisany jako po prostu druga instancja, to już nie zamówię picia z baru. Bo jeżeli mam aktywne zamówienie w jednej restauracji, to on nie pozwoli mi zamówić z drugiej. Co w normalnych warunkach ma sens, no bo jaki jest sens zamawiania czegoś z dwóch restauracji pod warunkiem, że w jednej z nich siedzisz? A po drugie, no właśnie, dlaczego oni rozbijają to menu na dwie instancje, na dwa osobne obiekty, skoro są jednym dostawcą, więc no...
0: Takie pewnie chodzi o kolejki, wiesz, jeżeli ktoś chce szybko coś do picia, jakiś koktajl, sok, no to jakby dostanie go szybciej, no nie, a wiesz, a Dania się jednak robi dłużej, pewnie oni po prostu, wiesz, robią to na miejscu. No, i
2: tylko to
0: wiesz,
2: trochę takie wylewanie dziecka z kąpielą z drugiej strony, więc...
0: No tak, no.
3: Najpierw się zamawia picie, potem jedzenie, tak z reguły to działa chyba też. Więc, ale no sam system, co by nie mówić, działa. Tych aplikacji jest prawdopodobnie więcej i pewnie się przekonacie w swoim mieście, że coś tam ktoś obsługuje. No to jest właśnie tylko ten problem, że one są strasznie rozproszone w tym momencie i trzeba wiedzieć, że to jest i trzeba mieć nadzieję, że to będzie dostępne. Bo nie ma chyba takiej ogólnej... Znaczy są oczywiście, well-served jest teoretycznie na terenie całego kraju, Direct Bistro jest teoretycznie na terenie całego kraju, tylko trzeba wiedzieć, które restauracje obsługują, które aplikacje i czy jakiekolwiek w ogóle. To jest na razie ten największy problem, ale... Sam system z założenia zły nie jest. Trzeba by właśnie sprawdzić ten wariant z osobami niepełnosprawnymi, jakby to działało. Natomiast no, samo to mi się podoba, bo szczerze mówiąc miałem dostęp do całego menu. Nie musiałem nikogo prosić o czytanie. Sam proces zamawiania też przeprowadziłem samodzielnie, więc nie musiałem tam wystawać, jak to często bywa, i pytać kelnerki lub kelnera o jakieś tam dania, ażeby przeczytać menu, ażeby coś, bo to też nie zawsze każdy ma czas i cierpliwość, więc mogłem się w spokoju zapoznać z ofertą, złożyć zamówienie, dokonać płatności również bez tam przeliczania gotówki i tak dalej. No jedyne, co to ten odbiór. No i fajnie, że tego typu mechanizmy wchodzą.
0: Czy ta aplikacja działała tylko w obrębie tej lokalizacji właśnie tej hali?
3: Znaczy ona wyświetla restaurację po odległości i zdaje się,
0: czyli
3: że...
0: Czyli i tak...
3: Tak, ja na przykład będąc na Śląsku teraz, górnym, widzę restaurację z Wrocławia, jak ją włączę. One są jakoś tam posortowane, że one są wszystkie oczywiście poza zasięgiem moim teraz i niektóre z nich są nieczynne, ale ja je widzę, więc mogę sobie jakby je przeglądać. Bo założenie jest też chyba troszkę takie, że ty się gdzieś wybierasz dopiero, składasz zamówienie już z domu albo z transportu i przychodzisz na gotowe. Więc to też nie jest tak, że on będzie ukrywał nam te restauracje, jeżeli fizycznie nas tam nie ma. Natomiast są one posortowane według odległości, żeby tę najbliższą jak najszybciej znaleźć.
0: Fajnie, fajnie.
3: Bardzo mi się podoba ten system, też jestem za. No i mówię, mam nadzieję, że to... Że to będzie dalej się
2: że to chwyci, że faktycznie powstanie jakaś aplikacja taka na większym poziomie, żeby nie trzeba było instalować 20 apek do różnych miast.
3: I że to się też utrzyma w tym, jak już cała pandemia gdzieś tam przeminie i te różne nasze nowe przyzwyczajenia też będą gdzieś tam topniały z czasem. No miejmy nadzieję, że to jest kolejny taki pomysł, który mam nadzieję, że zostanie.
2: A no, to w takim razie jeszcze nam został ostatni news, przynajmniej ostatni news wpisany w notatki, bo zobaczymy, czy i ile jeszcze tych newsów mamy osobnych. W każdym razie rzecz tyczy się sposobów pewnych, może inaczej, funkcji, które zostały znalezione w taki sposób niekoniecznie przewidziany przez producenta, bo często jest tak, że ludzie, którzy się na tym znają, rozpracowują kod aplikacji, znaczy kod, rozpracowują... rozprasowują sobie aplikację i sprawdzają, co ta aplikacja de facto ma. No i w ten sposób odkrywane są różne rzeczy, między innymi nowe funkcje, które możliwe kiedy się pojawią w iPhone'ie.
4: Tak, redaktorzy serwisu 9105 Mac znaleźli w kodzie systemu 13.5.5 informacje o pakietach usług, które być może w przyszłości, niedalekiej przyszłości, będziemy mogli subskrybować w ramach jednej subskrypcji. Dzięki temu będzie można najprawdopodobniej na przykład subskrybować sobie Apple Music i Apple TV w niższej cenie niż jakbyśmy subskrybowali te dwie usługi oddzielnie. Więc jest to ciekawa, myślę, opcja. Zobaczymy, czy ona zostanie wdrożona, kiedy, w jakim systemie. No i jakie ceny, jakie pakiety tutaj będziemy mieli do dyspozycji, ale na pewno będzie można zaoszczędzić, jeżeli ktoś tutaj dużo tych usług od Apple ma, typu właśnie Apple Music, Apple TV, czy choćby iCloud chmurę. więc zobaczymy, czy to będzie. Warto też dodać, że w przyszłym tygodniu odbędzie się WDDC w Stanach dla deweloperów i już w poniedziałek o godzinie 19 będzie można zobaczyć, jakie nowości szykowane są w systemie iOS 14 nowym, który na jesieni ma się pojawić, oraz możemy też spodziewać się jakichś nowych produktów, które będą zaprezentowane w przyszłym tygodniu, więc to zobaczymy i za tydzień pewnie coś o tym też powiemy.
1: I wszystkie, no dobrze, to już
2: i
1: chyba
2: to nowości, wszystkie tak? Audycje, które mieliśmy przygotowane na dzisiaj.
0: Audycje to myślę, że jeszcze nie.
1: Audycje będą. W tym tygodniu jeszcze
2: tak,
1: audycje
2: no to wszystkie,
1: będą.
2: To wszystkie, tak, to wszystkie newsy, które mieliśmy na dzisiaj przygotowane w audycji. Pytanie, czy ktoś coś znalazł jeszcze i tego nie wpisał z jakiegoś powodu, ale na razie...
3: Ja widziałem, ale tylko mogę powiedzieć, że widziałem i że jest, a nic o tym jak działa. Ponoć jest już Edo App na iOS-a.
1: Ja mogę potwierdzić, że jest, zainstalowałem, natomiast no, obawiam się, że jeszcze mój dowód to nie jest e-dowód, więc tu na razie za wiele
0: nie
1: potestuję.
0: A jak to sprawdzić?
1: Wiesz co, ja się obawiam dlatego, że mój dowód ma już parę ładnych lat. Pytanie, od kiedy były te dowody?
2: Jakoś dwa lata, już nie pamiętam dokładnie.
1: Oj, to
2: znaczy
1: to
2: inaczej. Jak się wyrabia e-dowód, dowód z warstwą elektroniczną, to przy wyrabianiu takiego dowodu w urzędzie jest procedura nadawania PIN-u, czegoś, więc
1: nie,
2: jeżeli
1: to... Nie, jeszcze, to zdecydowanie. To
2: jeżeli
1: zdecydowanie.
2: To miałaś, no to masz ten e-dowód. Jeżeli tego nie miałaś, to najprawdopodobniej masz dowód klasyczny. Także na razie to ja mam e-dowód. Tutaj w cyfrowym przeglądzie mogę go testować na Androidzie, co prawda na razie. Choć pewnie jakoś, no nie wiem, u mnie w domu jest jeden iPhone i mógłbym sprawdzić teoretycznie, jak to działa. Więc może na przyszły cyfrowy przegląd może spróbuję to zrobić. Mam nadzieję, że to się uda. No to co, to chyba tyle w takim razie na dzisiaj. Tak mi się wydaje.
1: Na to wygląda.
2: Tak, nikt tu nie krzyczy, że coś ma, w związku z powyższym nie pozostało mi nic innego, jak przypomnieć, kto dzisiaj był. No dzisiaj był przez chwilę powiększony skład, bo był Tomek Twarek, ale oprócz tego skład, można powiedzieć, prawie pełny. No Mikołaja nie ma, bo jest na maturach, ale jest, była z nami Kasia Ślipek. Jest
0: Dobrej
2: jeszcze
0: nocy,
2: i Robert Łabęcki, Michał Dziwicz, Paweł Masarczyk, Piotrek Palicki. Kogoś pominąłem?
1: Siebie.
2: No siebie. Ja, Tritowik Bilecki, no i chyba to wszyscy. Więc jeżeli to wszyscy, no to w takim razie chyba nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć do usłyszenia za tydzień.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
7: Wyjaśnienie różnic między ustawieniami ogólnymi i indywidualnymi dotyczącymi profili głosowych. Przed mikrofonem Janusz Utkiewicz. Na wyraźnie życzenie w materiale, który jest już zamieszczony na Tyflo Podcaście, wracam do tematu ustawień głosów. Omówię tylko pozycję dotyczącą głosów indywidualnych. W tym celu udamy się teraz na pulpit. Tam już mam okno otwarte.
8: Alt tab, indywidualne głosy. Indywidualne głosy, okno dialogowe. Edytuj domyślny, opcja zaznaczona. 1 z 2.
7: Jeżeli to przejrzymy, co za chwilę usłyszycie, nie będę tu się nic odzywał. Będę tylko pokazywał, co można w tym miejscu poustawiać.
8: Tab, profil, profil nas w pole kombi, SAPI 5 domyślny, 3 z 6.
7: Tutaj tylko krótkie wyjaśnienie, że dotyczy to wyboru syntezy mowy.
8: Tab, syntezator, syntezator nazwa pole kombi, SAPI 5. Tab, syntezator język pole kombi, Polish. Tab, syntezator wykryj syntezatory SAPI 4. Tab, głos kontekst pole kombi, głos kursora PC, 1 z 5.
7: I teraz widzimy, że mamy pole kombi i jest 1 z 5. Pierwsze słyszeliśmy. Jak będę przechodził teraz do dołu, to będziemy słyszeli, co Agatka nam poopowiada.
8: Głos kursora JAWS. Głos klawiatury. Głos podpowiedzi i komunikatów. Głos menu i okien dialogowych.
7: I to są wszystkie pozycje, które tu można powybierać. I teraz każda z tych pozycji, jeżeli przesunę się tabulatorem, będąc teraz na tej pozycji, na której się zatrzymaliśmy, mamy co następuje.
8: Tab, głos, tempo 12, suwak poziomy, 60%.
7: Jeżeli zmienię to, to w tym przypadku, wtedy kiedy wejdę do okna dialogowego, czyli jakieś menu, gdzie mam dokonywać wyboru, mogę zmienić wysokość, tempo akurat w tym przypadku.
8: Tab, głos, interpunkcja, pole kombi, niektóre, 2 z 4.
7: Mogę zmienić interpunkcję w tym momencie.
8: Tab, głos, lektor, pole kombi, Agata Poland, 1 z 3.
7: Mogę zmienić syntezator mowy, żeby mi w oknach dialogowych się odzywał. No na przykład, jakie mogę mieć?
9: Speak.pl Poland. Speak.pl plus F2 Poland. Speak.pl Poland.
8: Agata Poland.
7: Dlaczego wróciłem? Dlatego, że speaka nie będę wybierał, bo który tutaj zostawię i przejdę dalej.
8: Tab, głos, głośność 82, suwak poziomy 80%.
7: Mogę ustawić różnicę w głośności.
8: Tab, ok, przycisk.
7: I okej jest.
8: Tab, zapisz jako, kropka, kropka, kropka, przycisk.
7: Zapisz jako, czyli mogę to potraktować spacją lub enterem i nadać temu nazwę.
8: Tab, przywróć domyślne, tab, anuluj przycisk, tab, edytuj domyślne, opcja zaznaczona, 1 z 2.
7: I to dotyczy ustawień domyślnych. Miałoby to zastosowanie wówczas do domyślnego profilu, jaki się używa. I jeżeli weszlibyśmy na przykład na eksplorator Windows, na pulpicie, obojętnie gdzie to by nie było, to wtedy wszystkie podpowiedzi, gdzie mi się zmieni cokolwiek. JAWS musiałby przestawić na moment kursor na kursor wirtualny w jakiejś aplikacji. Przywołać jakiś kursor JAWS-a, wywołać i tak dalej, i tak dalej. Miałbym inne komunikaty w zależności od tego, jakbym sobie to ustawił. To jest, jeżeli chodzi o domyślne. Teraz w dół schodzę.
8: JAWS, okno dialogowe. Tak, przycisk. Nie przycisk. Tab. Tak, przycisk. Tab. Nie przycisk. Tab. Tak, przycisk. Tab. Nie przycisk. Spacja. Indywidualne głosy. Okno dialogowe. Edytuj domyślne. Opcja zaznaczona. 1 z 2.
7: Dlaczego tak było powtórzone? Żeby pokazać, że coś tutaj jednak zmieniałem. I on za wszelką cenę chciał ode mnie, żebym pokazał, czy ja chcę to zostawić, czy zapisać.
8: Indywidualne głosy, okno dialogowe. Edytuj aplikacji MP3 DirectSuit, opcja zaznaczona. 2 z 2.
7: Mieliśmy pełną informację, teraz Agatka już się zdecydowała wreszcie ogłosić, o co chodziło w tym wszystkim. Dokonałem jakichś zmian, przesuwając się kursorkiem, bez zatwierdzenia. Ja porzucam te ustawienia, które zmieniłem. I teraz jest druga opcja, akurat program, który używam w tej chwili do nagrywania tego materiału. Jeżeli mielibyśmy otwartą jakąś aplikację, na przykład Word, czy jakąkolwiek, pokazałaby się w drugiej pozycji edytuj właśnie aplikację, tą i wymieniono byłoby Word i tak dalej. W moim przypadku jest to MP3. I sytuacja jest dokładnie taka sama, jak byłoby to piętro wyżej, czyli w domyślnych, z tym tylko, że tyczyłoby się tylko i wyłącznie tej aplikacji. No i teraz przejrzyjmy sobie, co tutaj można poustawiać.
8: Tab, profil, profil nas w pole kombi, SAPI 5 domyślny, 3 z 6.
7: Tutaj pierwsze możemy sobie wybrać syntezę mowy dla konkretnej aplikacji. Ja używam SAPI 5 na użytek nagrywania tegoż materiału. Do pracy używam zupełnie czego innego. A czego?
9: Speak.
7: Tego używam.
8: SAPI 5 domyślny.
7: To tu.
8: Tab, głos, kontekst, pole kombi. Głos kursora PC, 1 z 5.
7: I teraz tak, mamy tak, głos kursora PC. Czyli jaki głos na kursorze PC, jeżeli wybiorę sobie na przykład aplikację MS Word z pakietu Office, to wtedy, kiedy będę używał kursor, który wprowadza się tekst, to jest migająca kreseczka, wówczas mogę sobie tutaj ustawić głos, jakim to będę odsłuchiwał wpisywane teksty, wtedy kiedy będę to czytał, czy wpisywał.
8: Tab, głos, tempo 12, suwak poziome, 60%.
7: Mogę tutaj ustawić sobie tempo.
8: Tab, głos, interpunkcja, pole kombi, niektóre, 2 z 4.
7: Mogę sobie ustawić interpunkcję, jak słychać.
8: Tab, głos, lektor, pole kombi, Agata Poland, 1 z 3.
7: I teraz mogę znowu, ponownie, tak jak i wyżej, wcześniej pokazywane było, zmienić syntezę mowy. Jeżeli mam SAPI 5, kilka syntezatorów, które w tym sterowniku pracują, mogę sobie wybrać z dostępnych tam syntezę mowy, która będzie to obsługiwała, czyli będzie mi przekazywała teksty, które są czytane za pomocą kursora PC.
8: Tab, głos, głośność 82, suwak poziome, 80%.
7: No, wiadomo, o co chodzi.
8: Tab, ok, przycisk.
7: OK.
8: Tab, zapisz jako, kropka, zapisz kropka, jako, kropka, przycisk.
7: Dokładnie to samo.
8: Tab, przywróć domyślny przycisk.
7: Przywróć domyślny, czyli jak to potraktujemy, to wróci do domyślnych ustawień.
8: Tab, anuluj przycisk. Tab, edytuj aplikacji MP3 Direct. Tab, profil, profil nas w pole kombi, SAPI 5. Tab, głos, kontekst, pole kombi, głos, kursor PC, 1 z 5. I
7: analogicznie, jeżeli teraz schodzę w dół.
8: Głos kursora JAWS.
7: Dokładnie, te same pozycje się pojawią, jak będę przechodził tabulatorem, także więcej tego robił nie będę.
8: Głos klawiatury.
7: Głos klawiatury, czyli jak będę wciskał klawisze, mogę sobie wybrać, że wciskane klawisze będą też inną syntezą. Jeżeli mam na przykład w SAPI 5 kilka syntezatorów mowy, które to obsługują, mogę sobie zmienić syntezę mowy na taką, jaka będzie mi pasowała i wtedy, kiedy będę wciskał klawisze, będę słyszał inny syntezator niż normalnie używam do czytania.
8: Głos podpowiedzi i komunikatów.
7: Także samo mogę tutaj wybrać, jeżeli mam jakiś syntezator, który pozwoli mi na to, żeby zmieniać jeszcze głosy, to tutaj wybrać też syntezę mowy dla podpowiedzi.
8: Głos menu i okien dialogowych.
7: I mogę to samo zrobić w oknach dialogowych i w menu. I dokładnie to samo byłoby się to właśnie działo. Czyli przejdźmy jeszcze raz teraz, żeby to zapamiętać. To jest ostatnia pozycja, tak jak i w poprzednim przypadku.
8: Tab, głos, tempo 12, suwak poziome, 60%.
7: Mógłbym tu zmienić tempo i wtedy innym tempem by to okno dialogowe było i menu było czytane.
8: Tab, głos, interpunkcja, pole kombi, niektóre, 2 z 4.
7: Mógłbym tu zmienić interpunkcję, która będzie odczytywana w takim oknie dialogowym lub menu.
8: Tab, głos, lektor, pole kombi, Agata Poland, 1 z 3.
7: Tak jak pokazywałem poprzednio, mógłbym tutaj sobie wybrać z dostępnych syntezatorów pod takim samym sterownikiem. SAPI 4, SAPI 5 lub ewentualnie, jeżeli użyjemy RealSpeak Direct. To jest Agata działająca trochę inaczej niż Agata RealSpeak Solo, tą, którą w tej chwili używam do nagrywania. Tamten syntezator jest wielojęzyczny, czyli mógłbym tutaj wskazać na przykład język nawet i tak dalej, i tak dalej.
8: Tab, głos, głośność 82, suwak poziome, 80%.
7: Że w przypadku menu byłoby ciszej, głośniej, jakby mi się to spodobało.
8: Tab, ok, przycisk.
7: OK.
8: Tab, zapisz jako, kropka, kropka, kropka, przycisk.
7: Zapisz jako, znowu bym mógł wybrać sobie i zapisać pod jaką nazwą to miałoby być. Jakąś nazwę temu nadać.
8: Tab, przywróć domyślny przycisk.
7: Przywróć domyślny, wiadomo o co chodzi.
8: Tab, anuluj przycisk.
7: No i anulujemy. Anulowałem. Wniosek z tego, że różnice są takie. Jeżeli weźmiemy ustawienia ogólne głosów, nie mamy wymienianych kursorów. Czyli nie ma kursor PC, nie ma kursor JAWS, nie ma komunikatów podpowiedzi, nie ma klawiatury i nie ma menu. W indywidualnych głosach to wszystko jest dostępne. Możemy dopasować sobie do tego, co potrzebujemy. Jeżeli wybierzemy ustawienia indywidualne i zaczniemy ustawiać, a weźmiemy pozycje domyślne, to wówczas, będąc na pulpicie, jeżeli coś tam się zmieni takiego, że trzeba będzie użyć tak zwanego kursora JAWS i wybrałbym jakąś intonację inaczej, wyżej głos podniesiony, albo tempo inne, będę to słyszał innym głosem. Jeżeli będzie to na przykład aplikacja czy coś w tym stylu, no na przykład wielojęzyczna, bo bywają takie, tak? Mamy częściowo spolszczony, ale gdzieś w którychś tam miejscach, na przykład menu programu, gdzie wchodzimy klawiszem Alt, okaże się, że jest to menu niespolszczone. Patrz, taki programik, który to się nazywa Screamer Radio. Ten program ma menu spolszczone, natomiast jest jedna pozycja, która to niestety spolszczona nie jest i chciałbym ją słyszeć po angielsku. Wówczas wybrałbym okna dialogowe i menu, żeby czytał mi na przykład innym syntezatorem mowy. Wybrałbym sobie taki, który może zmienić język. To jest istota. No i wtedy tą pozycję mógłbym słyszeć po angielsku. Po prostu syntezator angielski by mi się zgłosił, czytałby mi całość po angielsku. I to jest w zasadzie tyle, co tyczy do powiedzenia tego, czego nie opowiedziałem, bo wydawało mi się na tyle to logiczne, że jakby ktoś przejrzał tę pozycję, to zauważyłby tą drobną różnicę między tym, co zacząłem opowiadać w początkowej partii materiału, a dopowiadam teraz.
6: Tyflo Podcast.
7: I jako zakończenie tematu JOS powiem tylko jeszcze taką sytuację. Kopiowanie w programie JOS. JOS ma kopiowanie trochę inne, jak w innych programach spotkać można. Czym to się różni od innych programów typu WinEye, HAL, Supernova, jaki byśmy nie wzięli? Ano tym, że program JOS ma narzędzie do kopiowania, które pozwoli nam na kopiowanie wielu plików, będąc na oknie jakimś otwartym. Po zaznaczeniu używamy standardowego polecenia Ctrl-C. Kopiuj do schowka. Nie przechodząc z tego okna, absolutnie nie ruszając się z niego, idziemy dalej. Załóżmy, że jest to przeglądarka internetowa i tam coś znaleźliśmy, co potrzebujemy pozbierać, bo jest to rozproszone na całej stronie. Ustawiamy się na następnej partii materiału. Następnie, po zaznaczeniu tej partii materiału, nie naciskamy już wtedy Ctrl-C, kopiuj do schowka, tylko naciskamy klawisz Windows, albo inaczej klawisz menu Start i do tego dociskamy literę C. Jest to dokopiowanie, nie zakasowanie tego, co już w schowku jest, tylko dokopiowanie do schowka z zostawieniem pustej linii pomiędzy materiałem, który już tam wcześniej się znalazł, przez użycie polecenia Windowsowskiego Ctrl-C, a klawiszem menu Start lub Windows i litera C. Jeżeli dokopiowujemy następne fragmenty, robimy identycznie, czyli nie naciskamy już wtedy Ctrl-C, tylko klawisz Windows lub klawisz menu Start i litera C. I to jest dodawane do schowka. Następnie, przechodząc na okno, gdzie chcemy to skopiować, na przykład do jakiegoś dokumentu. Zakładam, że szukamy materiału z jakiegoś artykułu. Coś potrzebujemy powycinać, fragmenty, które nam będą później potrzebne. Zaznaczamy Ctrl-C pierwszy, Windows-C drugi, Windows-C trzeci, Windows-C czwarty. Pozaznaczaliśmy, przekopiowaliśmy sobie do schowka. Przechodzimy na okno, gdzie chcemy to wkleić, do jakiegoś edytora na przykład. Robimy Ctrl-V, czyli wklej, i mamy z podziałem na partie w takiej kolejności, jak to kopiowaliśmy do schowka. Rozdzielone to jest pustymi liniami, w związku z powyższym łatwo jest, jeżeli musimy wstawić jakiś tekst pomiędzy tym materiałem, który skopiowaliśmy, a tym, co my tam chcemy wpisać, to te puste linie nam pomogą na wprowadzenie swojego tekstu, rozdzielić to też linią, jeśli to będzie potrzebne. No i to jest w zasadzie zwieńczenie tematu JOS. A żeby nie być gołosłownym co do kopiowania, to pokażę to na przykładzie jakiegoś dokumentu. Musicie znieść to, co będę za chwilę robił, dlatego że przejdę na pulpit.
8: Windowsem, pulpit, moje dokumenty.
7: Jestem na moje dokumenty, otwieram sobie
8: Enter.
7: Dokument.
8: Moje dokumenty, widok folder lista, CD-bur, B, Beskidzkie rekolekcje, B, Beskidzkie rekolekcje, B, bit 2909.rtf.
7: No, na przykład z takiego artykułu coś będę chciał powybierać. Otwieram to.
8: Enter. Microsoft Word. Bit 2909.rtf. Tryb zgodności. Drukuj. Edycja.
7: Przewińmy sobie stronę, żeby tutaj nie było spisu treści. Więc...
8: Page down. E-mail łączy Bogdan. Page down. Strona 2. Łączę 1 slash listy od page down. Mamy kolejną, okrągłą rocznicę, o której nie wolno nikomu. Home,
7: zakładamy, spacja. Że taki fragment będziemy chcieli sobie teraz zaznaczyć i skopiować.
8: Zaznaczony. Mamy kolejną, okrągłą rocznicę, o której nie wolno.
7: Zaznaczony.
8: Naukowa oraz spora.
7: Zaznaczyłem kilka linii i pierwszy fragment robię Ctrl-C.
8: Skopiowane.
7: Teraz przesuwam się o na przykład stronę
8: page down,
7: dalej.
8: Strona 3. Page down. Strona 4. Życzę miłej lektury. Życzę miłej. Puste. Puste. Łączę powrót. Puste. 2. Anna Wietycha nie widok. Puste. Bliżej literatury.
7: No i załóżmy, że teraz ten fragment mi potrzebny jest.
8: Home. B. Zaznaczony. Bliżej.
7: Zaznaczyłem.
8: Zaznaczony. Analizować bez...
7: To byśmy mogli usłyszeć, bo po zaznaczeniu JAWS będzie ględził wszystko, co jest zaznaczone, innym kolorem zresztą. No i teraz naciskam klawisz Windows i literę C.
8: Dodane.
7: I jest, jak słyszeliśmy, dodane. To jest drugi fragment. Teraz załóżmy, że z tej samej pozycji potrzebuję przekopiować kolejny fragment, bo do czegoś mi to jest potrzebne.
8: Strona 5. Page down. Naukowy w naprawdę szczupłych księgozbiorach stanowi rzadkość. Rozwiązaniem Home.
7: No i teraz załóżmy, że to mi jest potrzebne. Stoję teraz na początku linii. Zaznaczam jak zwykle klawisz Shift i End.
8: Zaznaczony. Rozwiązaniem stosunkowo łatwo dostępnym, ale przydatnym
7: shift,
8: głównie na...
7: jadę w dół kursorkiem, zaznaczając kilka linii. Gotowe. Ileś tam zaznaczyłem. Teraz by Agatka przeczytała, co zaznaczyłem. Praktycznie rzecz biorąc cały tekst. I znowu naciskam klawisz Windows i literę C.
8: Dodane.
7: Ten dokument zamknę.
8: Alt F4. Microsoft Office Word okno dialogowe. Czy chcesz? N. Moje dokumenty.
7: Zamykam teraz to.
8: Alt F4.
7: Teraz idę sobie do menu Start i uruchamiam program Microsoft Word.
8: Menu Start. M. M. P. 3. M. Microsoft Office Word 2000. Enter. Zamykam menu. Dokument 1 Microsoft Word.
7: I otworzył mi się pusty dokument. Proszę.
8: Puste. Puste. Puste.
7: Słychać, tak? Teraz robię dokładnie to, co powiedziałem poprzednio, czyli Ctrl V.
8: Wklejone. Strona 2. Jak to zrobić dzisiaj? Puste. Strona 1. We wrześniu. Mamy kolejną okrągłą
7: i
8: rocznicę.
7: Teraz zademonstruję, co skopiowałem, bo po prostu tylko chodzi o to, żeby zademonstrować.
8: We wrześniu historia potrafi milionów ludzi. Druga wojna.
7: Oczywiście nie, jak słyszycie, przechodzę szybko po liniach, żeby nie pokazywać całego tekstu, bo nie o to chodzi. Tylko chodzi mi o to, żebyście zauważyli, że będą puste linie tutaj.
8: Opowiadanie pół wieku i jeszcze wojnie. Wrzesień nauki w nim do samodziel dzieł bliżej puste.
7: Słychać, pustą linię, to jest pierwszy fragment, który zaznaczyłem w pierwszym podejściu i zrobiłem Ctrl-C. Teraz jest pusta linia. Tutaj jakbym potrzebował na przykład, że miał być to być cytat jakiś, zaczerpnięty ze stron internetowych, a piszę jakąś pracę, miałbym pustą linię i pod tym, nacisnąwszy Enter na tej pustej linii, zrobiłbym jeszcze jedną pustą linię i pisał swój tekst. I teraz poniżej mam drugi fragment, który w drugiej kolejności to robiłem.
8: Każdy z nas czytał kiedy. Po prostu stopnie, na to szczegół, głęb, dochod, polon, niewidok, zasob, pięk, stanowi, puste, wytrwały, puste.
7: I jak słyszymy, tu jest trzeci fragment, który demonstrowałem, też naciskając klawisz Windows i C. Jeśli byłoby mi to potrzebne do jakiegoś cytowania kogoś, znowu mógłbym zrobić pustą linię jeszcze Enterem, żeby rozdzielić to jeszcze bardziej, żebym mógł zacząć pod tym jako cytowanym materiałem pisać swój tekst. I jest dalej.
8: Puste. Aby początkujący pole. Puste. Wytrwały. Puste. Wytrwały stratek.
7: I mamy to, co było w te. I teraz czwarty raz.
8: Puste. Aby początkujący. Wynal. Strona. Edukacji. Potem. Rozle. Dla te. Stawa. Było. Było wybranego. Ponad. Niewidom. Piętrzył. Puste. Jak to zrobić dzisiaj? Puste. Puste.
7: I to jest tyle. I jeszcze tylko jedna, aczkolwiek tutaj z tego nic mi nie wyjdzie, gdyż Agatka w tej wersji, jaką używam, nie ma możliwości zmiany języka, ale gdyby był syntezator wielojęzyczny, jest skrót klawiszowy, o którym też nie powiedziałem oczywiście wcześniej, do zmiany języka w trakcie pracy z DOS-em. I jest to skrót klawiszowy Control Windows.
8: Control Windows L.
7: Słyszeliśmy. Control Windows L. Jeżeli mamy wielojęzyczny syntezator, wszystko działa poprawnie, winno nam to zmienić język syntezatora na taki, jak potrzebujemy, czyli jeżeli jest to dwujęzyczny, na przykład z polskiego na angielski i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję. Janusz Utkiewicz kłania się. Proszę o krytykę. Jeżeli będą jakieś potrzeby, śmiało piszcie w komentarzach. Ja je przeglądam. Chętnie odpowiem, a jeśli będzie potrzeba, na pewno coś jeszcze dopracuję do tego materiału i wystawię na Tyflo Podcaście. Dziękuję za uwagę.
6: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Koniec września, konkretnie ostatni jego dzień, 30, poniedziałek, to w kalendarzu, godzina 19, chwilę temu minęła. My zaczynamy pierwsze w tym tygodniu spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie. Startujemy i startujemy z zaproszeniem na 22. Rehe for the Blind in Poland o numerku 2024, takim rocznikowym, a o tegorocznej resze będą opowiadać moi dzisiejsi goście Marek Kalbarczyk, Katarzyna Sałacińska, Fundacja Szansa. Teraz Fundacja Szansa, jesteśmy razem, tak?
10: Tak, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Kasiu, dobry wieczór Michale.
1: Dobry wieczór. No zatem rozpoczynamy w takim razie nasze dzisiejsze spotkanie. Ja jeszcze tylko dodam, że jesteśmy na żywo. Jeżeli zatem macie ochotę do nas zadzwonić, no to ja bardzo serdecznie zapraszam. 663-883-600 to jest nasz numer telefonu. Możecie też kontaktować się z nami na WhatsAppie, możecie się z nami kontaktować na Facebooku, na YouTubie, tam w wersji tekstowej. No dobrze, a zatem zapraszam. W takim razie 22, a właściwie 21 rech, to jest recha 22.
10: Druga.
1: Tak. Cóż w tym roku? Co ciekawego? A przede wszystkim, bo być może jeszcze nie wszyscy wiedzą, kiedy.
11: Drodzy Państwo, więc tak, no cóż ciekawego. Tak myśleliśmy, że 22. konferencja i wielkie spotkanie niewidomych, słabowidzących i ich bliskich, no wymaga wymyślenia czegoś nowego. Za chwilę będziemy z Kasią omawiali te nowe elementy, ale niewątpliwie staraliśmy się wymyślić, no tak, żeby Państwa zaciekawić. No, czy nam się to udało, co się okaże. Wtedy jednak doszliśmy do wniosku, że przy takiej konstrukcji, jaką wymyśliłem lata temu, a przecież nie sam, a z Wami, a więc i z moimi współpracownikami z fundacji, tak samo z beneficjentami, innymi organizacjami, no to, co myśliwie tak skonstruowane, że trudno włożyć coś nowego, trudno zastąpić. No więc bardzo się wysilałem, żeby tak się zdarzyło i zobaczymy. jak będziemy szczegółowo omawiali. A więc no, w gruncie rzeczy odbywa się generalnie to samo, co od kilku lat. Ja przypomnę historycznie, że pierwsza recha w 1999 roku no, była, że tak powiem, dla nas samych, dla mnie jako twórcy tej inicjatywy zaskakująca, bo nagle wpadło mi to do głowy, że rany boskie, nie samemu mnie, to jeszcze z Sylwestrem Perytem, ówczesnym prezesem Polskiego Związku Niewidomych, padło mi i jemu do głowy, że przecież jest to rocznica dziesiąta no, takiego zainicjowania procesu wykorzystywania technologii informatycznej, komputerowej do naszych celów, do celów rehabilitacyjnych, do celów niwelowania skutków naszej niepełnosprawności poprzez doinformowanie. No, jak wiadomo, mówiący komputer, tak jak inne mówiące urządzenia brajlowskie, powiększające obraz w gruncie rzeczy, no, robią to zadanie dla nas, doinformowują nas. No, uznaliśmy już dawno temu, nie tylko ja jako autor pierwszego syntezatora obecnego na rynku, a przecież nie pierwszego tak totalnie, bo przecież ja jak zaczynałem swoją syntezę syntezator mowy razem z Janem Grębeckim, to przecież już były syntezatory, które mówiły po pierwsze w innych językach, ale po drugie również po polsku. Przecież już mogłem i Państwo mogli, ci, którzy są starsi, wysłuchać syntezatora mowy, w której to pracy brał udział na przykład Konrad Łukaszewicz w Instytucie Badań Biocybernetycznych, chyba tak, PAN. To już jakoś tam gadało, ale nie było na rynku, nie było dostępne dla nas niewidomych. Więc mój syntezator Jana Grębeckiego był pierwszy, ale na rynku, tak, a nie jako bezwzględnie pierwszy. To dla wyjaśnienia, żeby nie rościć sobie niezasłużonych zasług. Tak? Więc no, wpadliśmy na to, że przecież to jest dziesiąta rocznica i że wydarzyło się coś tak niebywale wielkiego i ważnego. I nie to, że ja zrobiłem syntezator mowy, tylko to, że przyszły w nasze ręce, doszły do naszych rąk niewidomych osób komputery, bo to, że one mówiły, ok, ale w gruncie rzeczy najważniejszym tutaj elementem były same komputery i technologia komputerowa, że tak jak komputer wie przecież, no, co wyświetlić na ekranie, tak może wiedzieć, co powiedzieć przez syntezę mowy, albo jak, no, co może pokazać w zapisie brajlowskim. No, zupełnie niebywała rzecz, tak? To potem opowiadaliśmy z ojcem polskiej tyfloinformatyki, Staszkiem Jakubowskim, a więc doktorem Stanisławem, tak, opowiadaliśmy, że no, mieliśmy możliwość przeżycia drugiej rewolucji w naszej dziedzinie. O ile pierwszą była ta rewolucja brajlowska, czyli mały albo młody Ludwik Braille we Francji wymyślił ten alfabet, który przecież do dzisiaj nam pomaga i bez którego jesteśmy w tak zwanymi wtórnymi analfabetami, to tak trzeba było czekać te 200 mniej więcej lat, no prawie 200, na taki wynalazek technologiczny, komputer, który tak samo działa dla osób widzących, jak i dla niewidomych. No więc 10 lat zaczęła się ta recha, 99 rok, 600 gości, 8 stoisk wystawienniczych. I co się okazało, że niebywały sukces, słuchajcie, to się okazało wtedy takie potrzebne, no to natychmiast przystąpiliśmy do myślenia, no to zróbmy drugą. No to zrobiliśmy drugą i trzecią. To z kolei okazało się już takim sukcesem, że nie starczało nam sali w Galerii Porczyńskich. Tośmy się przejśli przecież do Biblioteki Narodowej, do Pałacu Kultury. Byliśmy nawet w Galerii Handlowej w Złotych Tarasach.
1: Multikino.
11: I tak dalej. No byliśmy na uczelniach, czy to będzie Uniwersytet Warszawski, czy Uniwersytet
10: Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
11: Czy byliśmy w Laskach, czy byliśmy no, w wielu miejscach. No to się rozwijało aż tak w swoim czasie, że pomyśleliśmy, że nie może być tak, że niewidomi nie wszyscy mogą jeździć, nie wszyscy się poruszają, nie wszyscy mają przewodnika, lektora. A więc wymyśliłem, że no koniecznie róbmy wojewódzkie, regionalne te konferencje, spotkania, ale tu szczególnie w zamyśle o tych spotkaniach, wiecie, bo ta konferencja, sesja merytoryczna, ta technologia i wystawa technologiczna, okej. Ale przecież coraz bardziej to spotkanie, ta konferencja stawała się możliwością spotkania. Spotkać się, tak, pogadać. Nie wiem, no, coś tak mówi hucznie, wymienić doświadczeniami. Oczywiście, wiecie, to wielkie słowa, ale tak naprawdę za tym kryje się przecież prosta treść. Mało, jako niewidomi, szczególnie niektórzy z nas mają mało możliwości do wyjścia z domu, do spotkań z innymi. jesteśmy dosyć sobie odlegli. Ja mieszkam w Warszawie, ktoś mieszka w Krakowie, ktoś mieszka w Olsztynie i tak dalej. No wiecie, no to są duże odległości. Więc powstały te rechy regionalne. No wreszcie, no, no były taka, też takie ambicje. No dobrze, ale dlaczego tylko komputery? No zwrócił mi uwagę Janusz Skowron, świętej pamięci, wybitny muzyk jazzowy. No dobra, ale z jakiej racji i PFRON, i my koncentrujemy uwagę na komputerach? No i miał rację, przecież on był muzykiem. Na przykład w komputerze dla Homera i w aktywnym samorządzie Janusz Skowron potrzebował muzycznych instrumentów komputerowych, a nie zwykłego komputera, który będzie mu gadał. Więc to, no wtedy powstał taki pomysł, no, że to spotkanie naszego środowiska powinno być wielowątkowe. A więc i sesja merytoryczna, i wystąpienia, i prelekcje, okej, ale również pokazanie dyscyplin sportowych, tak zwanych bezwzrokowych, też i konkursy, i turnieje, żebyście się bawili, że jak przyjeżdżają goście z całego kraju, a nawet ze świata, no to żeby to było też interesujące, a nie tylko takie, bym powiedział, no, popularno-naukowe. Te dyscypliny sportu, no przecież pokazaliśmy ping-pong dla niewidomych, czy showdown, pokazaliśmy strzelectwo bezwzrokowe, laserowe czy pneumatyczne, no jeżdżenie na tandemach, blind tennis, blind football, nawet blind golf pokazaliśmy. No więc to stało się taką platformą do pokazania, jacy jesteśmy, my niewidomi, niedowidzący, co lubimy, jakie mamy potrzeby. I też jak chcemy się zabawić, jak chcemy się spotkać z innymi. No, pojawiły się spotkania no, takie z posiłkami. No, przecież zorganizowałem największe spotkanie w formie obiadu, tak, w Pałacu Kultury i Nauki. Zasiadło na dwóch wielkich salach 1000 osób. Już nie pamiętam kiedy, no, chyba przed pandemią, ale nie pamiętam kiedy to było. Ale 1000 osób posadziliśmy przy stołach. Drodzy Państwo, i zjedliśmy wspólnie obiad, no to pewnie będzie rekordem obiadowania w naszym środowisku. No podobnie wysłaliśmy naszych gości, beneficjentów do lasek, do szkoły, do ośrodka w Laskach, gdzie potem właśnie no, zarządcy, kierownictwo lasek podsumowało, że to chyba było największe spotkanie z gośćmi z zewnątrz, którzy przyjechali odwiedzić, zwiedzić i poznać ośrodek, szkoły, bibliotekę, dom przyjaciół, oczywiście również kapliczkę. Ja to nazywam raczej kościółkiem czy kościołem w Laskach. To tam było też ponad 1000 osób przyjezdnych. Więc to spotkanie nam się rozwijało. Ono się rozwijało dokładnie na życzenie naszych gości. Nie było powodu, żebyśmy się rozwijali to w ten sposób, żebyśmy mieli własne widzimisię. To przecież nie rzecz w tym, bo gdyby tak było, to po prostu byśmy mieli klęskę, że no robimy coś ciekawego dla nas, w naszej opinii, a tymczasem gości nie ma. No więc goście byli. Te rekordy konferencyjne są niebywałe. Dla mnie to jest niebywała przygoda jako twórcy tej inicjatywy. Niesamowite szczęście, słuchajcie, to, że przyjeżdżacie do nas, że jednak no, mimo kontrowersji i konkurencji na rynku fundacji, tak samo na rynku firmowym, że jednak przybywają do nas firmy, no rekord jest taki, że na wystawie pojawiło się 62 wystawców. Nieosiągalny rekord. Tu zburzyła to nam oczywiście pandemia. W tym roku będzie około 45 wystawców. 21 delegacji zagranicznych na spotkanie Wschód-Zachód. W tym roku będzie trzecia jego edycja. Zainteresowanych spotkaniem ze Wschodem i Zachodem zapraszam. W sobotę o godzinie 10 w sali Kruczkowskiego w Pałacu Kultury i Nauki 200 miejsc, z czego oczywiście goście zagraniczne swoje miejsca muszą zająć, to już pewnie zajęli. Drodzy Państwo, 21 delegacji no z takich krajów, słuchajcie, jak Kazachstan, jak Kenia, no Kanada, Japonia, Egipt, Arabia Saudyjska, oczywiście Izrael, Libia, Liban, rany boskie, kogo tam nie było i w tym roku też przyjeżdżają goście. Pokłosiem tych spotkań Wschód-Zachód są telekonferencje z tego cyklu Wschód-Zachód, Północ-Południe, rozszerzyło się to na Północ-Południe. No mieliśmy na telekonferencję nie dalej jak kilka tygodni temu gości ze Sri Lanki, Myanmar, czyli kiedyś Birmy, Togo, Nigerii, Madagaskaru, Mali. No słuchajcie, niebywałe rzeczy, które przede wszystkim cieszą dlatego, że pomysł został w wielu aspektach zaakceptowany, przyjęty. No to naprawdę serce rośnie, kiedy się w tym uczestniczy. I nawet powiem bym, tak samo byłbym zadowolony, gdyby był to pomysł nie mój, tylko jakiejś innej osoby, bo to naprawdę nieważne. Ważne jest to, że ludzie niewidomi, niedowidzący, ich bliscy się spotykają. Bardzo jesteśmy dumni z tego, że spotykamy się w ramach spotkania różnych fundacji i stowarzyszeń, tak? Współorganizatorem jest Polski Związek Niewidomych, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, szkoły specjalne, wielokrotnie w Owińskach, w Krakowie, w Warszawie, w Łodzi, w Bydgoszczy, we Wrocławiu, no inne organizacje, no specjaliści, rehabilitanci, naukowcy, na przykład panele i takie sesje merytoryczne, które będą odbywały się w piątek od godziny 10 do 14, a nawet do 16 w jednym przypadku, to panel technologiczny w Pałacu Kultury i Nauki, znowu w sali Kruszkowskiego, albo panel medyczny, który w całości realizuje nam, organizuje nam Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk na czele z panią profesor Leonorą Burzańską, która jest członkiem Rady Fundatorów naszej fundacji. No panele inne, sportowe, aktywności kulturalnej, merytorycznej, prawnej, obywatelskiej, aktywizujące i mówiące o tym, jak żyć, jak sobie poradzić z wybitnymi prelegentami. No zaprosiliśmy pierwszego prezesa naszej fundacji, Jacka Kwapisza, zaprosiliśmy wybitnego architekta, który zajął się naszym środowiskiem, doktora Macieja Kłopotowskiego. Zaprosiliśmy do wystąpienia gościa niebywałego, Przemka Żydoka, który jest szefem Fundacji Aktywizacja, mecenasa, niewidomą mecenas Kasię Hebę. No, wiele różnych osób i osobistości, które mają coś ciekawego do powiedzenia. I po co to wszystko jest? Po to, żebyśmy skorzystali z czegoś doświadczenia, z czyjejś wiedzy i żeby nam się żyło łatwiej i lepiej. W gruncie rzeczy nieustannie o to chodzi. Mnie, tak jak i Michałowi prowadzącemu audycję i Kasi Sałacińskiej, która jest z nami, no działać tak, że jeśli coś wiemy, coś mądrego mamy do powiedzenia, coś, co ułatwi życie, codzienność, pracę, naukę innym osobom, to przekazujmy to, żeby inni skorzystali, żeby to know-how się rozmnażało, żeby nie zatrzymywać wiedzy dla siebie, nie zatrzymywać na zasadzie jakiejś pewnej, no nie wiem, pychy i zarozumiałości, tylko przeciwnie. No wystawcy, no wiecie, no przyjeżdżają wystawcy, przecież no z Kanady to chyba najodleglejszy wystawca, Ambutek z Białymi Laskami, no wiele innych firm, zapowiedziały się firma z Izraela na przykład, no w trudnościach izraelskich przy konflikcie na wschodzie, no też ktoś przyjeżdża jednak, nie wiem, być może nie rusza z Tel Awiwu czy Jerozolimy, może skąd indziej, no przyjeżdża do nas szefowa Światowej Unii Niewidomych, World Blind Union, Martin Williamson, przyjeżdża były szef tej organizacji, Fredrik Schroeder, przyjeżdża Laura Bozeman, to jest osoba, która rok temu podczas naszej konferencji International Mobility Conference otrzymała specjalną nagrodę Szuterki za wybitne osiągnięcia w ostatnim okresie. Przyjeżdża, będzie miała swoje wystąpienie. No wszystkiego nie opowiem, ale wobec tego, że tyle zagadałem, to ja teraz sobie odpocznę, a Michał zada pytanie i zapewne Kasia będzie teraz pomagać i odpowie.
1: No ja właśnie myślę, że warto by było to wszystko uporządkować, bo bardzo dużo informacji, ale teraz może powiedzmy chronologicznie.
10: To może tak.
1: Kiedy się wszystko zaczyna?
10: Zapraszamy serdecznie wszystkich w dniach 3-6 października. Startujemy w Centrum Nauki Kopernik. Jednocześnie będziemy mieli jeszcze transmisję w Pałacu Kultury na czwartym piętrze, bo Kruczkowskiego, Stawińskiego, my będziemy na czwartym piętrze, całe nasze piętrze zajęte, więc tam Państwa zapraszamy. Ja jeszcze po konferencji...
11: Pozwól, będę wtrącał i nie gniewajcie się, że się wtrącam. Tak samo bardzo proszę, wy też wtrącajcie. Niech to będzie rozmowa bardziej niż takie wystąpienia, bo już wystąpienie i wystarczy. Teraz możemy grzecznie się wtrącać. Otóż, moi drodzy, mamy ponad 800 osób, które przyjeżdżają do Warszawy i nocują w hotelach, łącznie z Mazowszanami. W związku z tym, że to jest taka duża liczba, to my wszyscy nie zmieścimy się w Centrum Nauki Kopernik. o godzinie 15 inaugurujemy i tam zasiądzie na pierwszym piętrze około 360 osób.
1: Natomiast, i ta inauguracja jest właśnie w Centrum Nauki Kopernik, tak?
11: Tak. Tak, to wydarzenie toczy się o 15 właśnie w Centrum Nauki Kopernik, ale w związku z tym, że nas jest dużo więcej, no to również wynajęliśmy Pałac Kultury i Nauki i tam w sali Skłodowskiej mamy kolejne osoby, pewnie z 500 osób, które będą miały transmisję.

0: niewidomych, to są działania naszej fundacji razem z miastem stołecznym. Próbujemy stworzyć społeczność, która będzie używała aplikacji Navigo, a w tym celu, żeby ta aplikacja jak najbardziej pomagała nam w załatwieniu spraw w urzędach i w poruszaniu się po stacjach metra. Nie jest to łatwa sprawa z tymi beaconami, ale jednak namawiamy do zainteresowania się, bo z każdego rozwiązania rehabilitacyjnego należy wyciągnąć ile się da. Navigo dopiero się, że tak powiem, znaczy pojawiło i tak, dopiero zaczynamy go testować. No wiemy, że łatwo nie jest, wykonawcy dokonują różnych poprawek, a my jako fundacja jesteśmy od tego, żeby oceniać, żeby wskazywać, co trzeba poprawić, jak zadziałać, żeby niewidomi, niedowidzący mieli z tego jak najwięcej pożytku. A więc Warsaw Vision, konferencja od 10 do 13.30, transmitowana w języku angielskim i tłumaczona na język polski z wieloma gośćmi z zagranicy, różnych miast europejskich i no i oczywiście z Polski. Dopiero potem mamy inaugurację o godzinie 15. Kasiu,
1: to jeszcze, to jeszcze dopytam, to ja jeszcze może dopytam a propos tej konferencji Warsaw Vision. Czy tylko dotyczyć będzie aplikacji Navigo, czy coś tam jeszcze,
2: nie,
1: czegoś jeszcze będzie można się
2: przekażę.
1: Spodziewać?
2: W ogóle chciałam powiedzieć, że są jeszcze miejsca. Ja wrzucę też linka, ktoś z Państwa będzie miał ochotę przybyć, to jeszcze kilka miejsc zostało, zapraszamy osobiście, a jak nie wiem, to będzie transmisja.
0: Mamy temat nie Navigo, tylko miasto przyjazne dla niewidomych. Więc będziemy mówili o różnych rozwiązaniach, na przykład Adam, mój syn, który szefuje Altixowi, powie o Yowei, systemie Yowei, który uzupełnia. System Yowei jest przeznaczony do nawigacji na zewnątrz, Navigo do wewnątrz. Tu i tu w przypadku, w obu przypadkach z beaconami, ale będą przedstawiciele innych miast i naukowcy, którzy powiedzą o różnych rozwiązaniach, które należy wziąć pod uwagę. Navigo po prostu wejdzie do użycia jako jedna z aplikacji zapewne, no i tak w epoce jeszcze przed sztuczną inteligencją, bo wiecie, ta sztuczna inteligencja już się pojawiła, ale jeszcze powiedzmy niewidomi, no w taki sposób jakbyśmy chcieli, to jeszcze nie możemy i nie mamy jak korzystać, tak? Także to jest wielotematyczne, wielowątkowe spotkanie, raczej rozważania, co jest dostępne w tej chwili, czego możemy się spodziewać, i które rozwiązania w jakiś sposób już pomagają lub właśnie wchodzą w życie, no w tym Navigo.
2: No, dokładnie. Między innymi pani Laura Bozman będzie mówiła o orientacji przestrzennej, mobilności w dynamicznym, zmieniającym się środowisku, więc to kolejne bardzo ciekawe.
0: Macie kłopotówki o na przykład makietach, gdzie państwo, wiecie, fascynuje się facet i ma rację i uwielbiam tę dziedzinę. Jeździmy po miastach i oglądamy, jak wyglądają pałace, zamki, katedry, kościoły, miejsca specjalne. Tu w Warszawie takie makiety też zostały zamontowane, tu Warszawa o to zadbała. Nie wiem, czy Państwo widzieli, albo Ty, Michale, czy widziałeś tam na zamku, nie na zamku, tylko niedaleko zamku, niedaleko kolumny Zygmunta. Jest taka makieta ogromna, która pokazuje właśnie otoczenie, to jest dookoła.
1: A nie miałem jeszcze okazji, ale to trzeba będzie w takim razie się wybrać do stolicy i obejrzeć.
0: No serdecznie zapraszam. Ja nie wiem, jak ty mnie lubisz, ale ja uwielbiam to oglądać, te kształty i sobie wyobrażać. Ja kiedyś widziałem, byłem niedowidzącym przecież człowiekiem, jak miałem do 13 roku życia, więc jak oglądam te mapy, bardzo łatwo mi się odbiera. Ja je rzeczywiście łatwo rozpoznaję i mam to potem przed oczami w wyobraźni. Korzystając z tego, że kiedyś jakoś tam widziałem, więc ja fascynuję się tą dziedziną.
1: No to nie, ja akurat tak nie mam ze względu na to, że nie widziałem nigdy, więc to przełożenie to nigdy tak nie zadziała jeden do jednego, ale zawsze no coś nowego, coś interesującego zawsze warto sobie rzeczywiście
2: przełożenie
1: obejrzeć.
2: Przełożenie jest trudne.
0: Ja, Kasiu, dodam Michale, przepraszam Kasiu. Wiecie, ja kiedyś marzyłem o zorganizowaniu takiego kursu, właśnie takiego orientacji przestrzennej, ale w takiej formie właśnie, że oglądamy mapki, plany albo właśnie taką trójwymiarowe makiety i próbujemy jakby nauczyć, jak je analizować. Bo w gruncie rzeczy my dotykiem analizujemy to, oglądamy to tak pikselowo, tak jak jest ekran w telewizorze, jest zbudowany z piksli, obraz się tworzony, tak, piksel po pikselu, tak, i widzimy całość. My tak dotykamy palcami, mamy tylko jeden element, jeden, drugi, trzeci, bo mamy kilka palców, dobra, i nie składa nam się to w całość. Jak zrobić? żeby jednak się złożyło.

0: No kiedyś marzyłem o tym, żeby znaleźć czas i poświęcić go na to, żeby właśnie spotkać się z tymi, którzy mają z tym kłopot. No na przykład Janusz Skowron też nie umiał złożyć się obrazu z tego, co dotyka pod palcami, wiecie? To jest problem i nie udało mi się. Cały czas mam takie marzenie, jeśli Michała by to zainteresowało, to byśmy naprawdę wspólnie mogli to zrobić. Bo to też jest problem taki, żeby z kolei niewidomi się odważyli. Bo to jest, Michale, osiągalne. To jest naprawdę fascynująca dziedzina i to, że tak powiem, no, są techniczne rozwiązania, żeby potrafić scalić obraz dotykany punktowo.
1: To może jeszcze wrzucimy chwilkę do World of Vision.
2: Dobra, jeżeli tu coś jeszcze mamy, to jasne.
1: Tak, znaczy o godzinie właśnie 10 zapraszamy. W międzyczasie jeszcze, w tym samym czasie jeszcze będzie wystawa naszej działalności Fundacji Szansa, będzie wydawnictwo Trzecie Oko, Świat Dotyku Dźwięku, więc będzie można oprócz bycia oczywiście na konferencji, to jeszcze zobaczyć, jak nasza działalność się rozwijała przez te 25 lat chyba, panie Marku, tak? Działalności będzie. Tej wystawy będzie można
0: Tak,
1: zobaczyć, kto
0: nie, tam,
1: zakładał.
0: tam czcimy 35 lat działalności na tych trzech wystawach, z której Kasia wymieniła Świat Dotyku Dźwięku, prezentacja fajnych rzeczy, fajnych, no, czyli fajnych, czyli fascynujących wręcz rzeczy dotykowych i dźwiękowych, wystawa działalności, no to nasi bohaterowie, przecież współzałożyciele i ci, którzy dotworzyli coś dla nas, niewidomych,
1: Nasze
0: no,
1: pierwsze helpy będzie można
0: książki,
1: zobaczyć, jak
0: wydawnictwo
1: wygląda.
0: i książki, którymi się zaopiekuje Ilona Nawankiewicz z Opola albo Ewelina Mirocha z Rzeszowa i inne osoby. No książki, no, ileś tam z nich ja napisałem. No oczywiście też mapki, plany, tyflografika, no i trójwymiarowe modele. No, serdecznie zapraszamy i na to, tak?
1: Tak, to będzie na parterze w foyer, więc zapraszamy. Nawet jak ktoś nie będzie na konferencji, to może wejść i zobaczyć. Myślę, że warto taką wystawę zwiedzić. Zapraszamy serdecznie.
0: No te wystawy, Kasiu, trzeba powiedzieć, te wystawy z czwartku będą w Centrum
1: Przeniesione.
0: Kopernika, potem się przeniosą do Pałacu Kultury i Nauki na piątek i na sobotę. No i wreszcie, bo Michał o to pytał, o 15 inauguracja. Kasiu, bardzo proszę, powiedz elementy inauguracji pokrótce.
1: Dobrze, więc zapraszamy. Inauguracja w Centrum Nauki Kopernik. O godzinie 15 oczywiście przywitamy gości. Zaprosimy gości specjalnych do wypowiedzi. Pani Milena Roth będzie opowiadać o dziale charytatywnym fundacji w Polsce i za granicą, oczywiście, jak działa Światowy Idol Niewidomych. Bardzo ważny konkurs, będzie rozstrzygnięcie tego konkursu, który jest pod honorowym patronatem pani Martin Abel-Williams, właśnie prezydent World Blind Union, więc to bardzo ważne kolejne wydarzenie. Ogłoszenie laureatów konkursu Idol Fundacji, Idole Specjalni, zwycięzcy krajowego etapu konkursu internetowego. To też bardzo kolejny ważny element, że ludzie sobie, instytucje, media, osoby, które pracują całym rokiem i nie tylko rokiem na tą działalność, mogą przedstawić swoją działalność, to co robią dla osób niewidomych i słabowidzących, mogą się zaprezentować. Będzie panel dyskusyjny Razem do Sukcesu i to będzie moderować pan Marek Kalbarczyk, ten panel dyskusyjny, to może później chwileczkę
0: No to
1: jeszcze.
0: pozwólcie, że dodam. Moi drodzy, więc tak. Po pierwsze, idea konkursu idolowego zaczęło się w roku 99. To wtedy z moimi przyjaciółmi, a choćby z Sylwestrem Perytem, doktorem Jakubowskim, doktorem Janem Obiedzińskim i tak dalej, wymyśliliśmy, żeby jak już mamy 10 lat używania komputerów i nam to się tak fajnie udało, i takie wielkie korzyści nam przyniosło, no to wyróżnijmy osoby, które w tej dziedzinie zrobiły najwięcej. No, wtedy rozdaliśmy bodaj 40 tytułów Idola z różnych firm, z różnych organizacji, żeby nie było. I pamiętam i kogoś z Altixu, pamiętam kogoś z ECE. Pamiętam, już nie pamiętam, ale naprawdę z różnych środowisk, tak? No ci, którzy naprawdę brali w tym procesie wdrażania komputeryzacji dla niewidomych jakiś ważny udział. No to się też odwijało i mamy teraz konkurs idolowy w ten sposób, że toczy się najpierw w województwach i to już nagrody zostały rozdane. W kategoriach idol środowiska, to jest osoba niewidoma, niedowidząca, które no naprawdę są przykładem dla innych, albo osoba widząca, która poświęciła życie dla naszego środowiska, życie zawodowe, często osobiste dla naszego środowiska. Następnie idol w kategorii media, no to ktoś, kto naprawdę medialnie pomaga naszemu środowisku, albo ktoś, kto tak organizuje swoje medium, że jest dla nas dostępny, no choćby poprzez audiodeskrypcję, poprzez komentarze, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. No i wreszcie...
1: I idol w kategorii instytucja otwarta dla osób niewidomych. Znaczy, mamy szeroki wachlarz. Mogą to być urzędy, placówki edukacyjne, mogą być muzea, więc bardzo jakby dużo mamy wyboru osób, instytucji tutaj, które możemy uhonorować i dzięki temu też pokazać, jak instytucje pomagają, że wychodzą do nas, do naszego środowiska. Czasami sami mamy jakieś obawy wejść do jakiegoś urzędu, czy nie wiem, galerii, co ja zobaczę w tej galerii. A się okazuje, że jest tam pełno ludzi, którzy są do nas pozytywnie nastawieni i nie boją się nas zapraszać, więc to jest taka kategoria, którą bardzo lubię, ma najbardziej.
0: Chcę dodać, że te konkursy, te już nie idol środowiska, tylko te inne konkursy, no mają promować nasze środowisko. No, jak jakieś medium czy jakaś instytucja zewnętrzna wygrywa taki tytuł, wygrywa albo zajmuje drugie, trzecie miejsce, czy to w kraju, czy w województwach, no to w jakiś sposób zwraca na nasze środowisko baczniejszą uwagę. Konkurują, więc coś chcą dla nas zrobić. Nagle się okazuje, że restauracja ma ambicje się dostosować bardziej dla nas, że menu nam przedstawi. Są restauracje, które w Braille'u menu wydrukowały. Mamy QR kody tam w tych restauracjach, choćby w Wedlu. No, różne rozwiązania, które no, są nie tylko nasza fundacja, przecież to robi. Robią to również inne organizacje, no ale my też dokładamy swoją cegiełkę. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o działalność charytatywną, to no, cóż, no nie ma fundacji bez działalności charytatywnej. Zbieramy datki i nawet nieźle nam to wychodziło i mam nadzieję, że to będzie się dalej udawało. No, trzykrotnie pomogliśmy w istotny sposób Ukraińcom. Ostatnio po wybuchu wojny pomogliśmy siostrom franciszkankom skądś tam, już nie pamiętam, województwa tarnopolskiego. To są siostry związane z siostrami w Laskach, ale to trafiliśmy do nich nie poprzez Laski, tylko przypadkowo. No, doszło do kontaktu z nimi, miały ogromne problemy, przyjęły rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, również niewidomymi z Charkowa. No wtedy, w tamtym czasie w Charkowie była największa tragedia. No pomagamy w Rumunii, pomagamy, kiedyś pomagaliśmy na Białorusi, no teraz to zostało zablokowane. I w tym roku, drodzy Państwo, wymyśliłem coś innego, mianowicie taki konkurs aplikacyjny. W ramach konkursu Jestem Lepszy od pomysły aplikacyjne. No co zrobić w swoim otoczeniu, żeby pomóc niewidomym? Słuchajcie, zgłosiło się 13 środowisk, 13 aplikacji otrzymaliśmy z tak odległych krajów, na przykład jak właśnie Nigeria, czy Madagaskar, Mali, Tunezja, Maroko, Egipt, Gruzja, Ukraina, kraje europejskie, to już wszystkich nie mogę spamiętać, tak? No, wygrała Tunezja, Egipt, znakomicie też podsektowaliśmy Madagaskar. No wiecie, no tam ludzie mają zupełnie inne problemy niż my. To, co my mamy w Polsce, to są luksusy. No tam po prostu mówi się o rzeczach absolutnie podstawowych i brakuje pieniędzy na cokolwiek. Będziemy o tym opowiadali. Te aplikacje, czyli ci twórcy aplikacji otrzymują od nas donacje, no tak, żeby przynajmniej wystartować z tym swoim dobrym pomysłem. Potem odbędzie się panel dyskusyjny. Zapraszam do udziału tych, którzy będą na sali. Mamy panelistów kilku. Poprowadzę dyskusję na temat razem do sukcesu. Ja podczas wystąpień rechowych w województwach to razem omawiam, jak być razem, jak działać wspólnie, jak działać zgodnie, jak się nie spierać, jak się nie kłócić i jak osiągnąć sukces w życiu osobistym, środowiskowym, no w życiu wszystkich Polaków. Dzisiaj w Olsztynie opowiadałem w kontekście szerszym, też szczegółowiej o tym, że no, to razem, być razem, to również dotyczy bycia razem, nas niewidomych, razem z przyrodą. No więc dzisiaj opowiadałem o razem z przyrodą, w Gdańsku na przykład opowiadałem razem nas niewidomych, niedowidzących Polaków w Unii Europejskiej, w Europie, w kontekście, do kogo my się dołączamy. Otóż dołączamy się do tych, którzy są pełni empatii, zrozumienia, chęci pomagania, czy takiej Europy właśnie nie tylko nowoczesnej technologicznie, ale Europy zaangażowanej, Europy wyrozumiałej, Europy, która chce być dla każdego, czy to będzie silny, czy słaby, zdrowy, czy chory, sprawny, czy niepełnosprawny. Gdzie indziej opowiadamy razem z kulturą, bez kultury nie damy rady. My, niewidomi, musimy być po prostu we wszystkich dziedzinach lepsi, żeby zaistnieć, żeby się jakoś dopchnąć do naszej społeczności, żeby zaistnieć w naszych rodzinach, w naszych szkołach, na naszych uczelniach, w naszych firmach. No tyle o inauguracji. Jedziemy dalej, prawda?
2: Tak jest.
1: Prawda? A później chwileczka przerwy i zapraszamy na Mazowia Stage. Bardzo fajne wydarzenie, w którym będziemy mogli posłuchać ciekawych koncertów i się troszeczkę zrelaksować po przerwie.
2: A kto wystąpi?
1: Pan Marcin Koziak, koncert muzyki klasycznej, muzyka na poważnie. Będzie Seweryn Krajewski, Smooth Jazz, muzyka Nie ma granic, Piotr Rodowicz, Jacek Prokopowicz, Jacek Brzeszczyński, Wojtek Sobura. I na koniec czas relaksu, ważnej piosenki, zespół Raz, Dwa, Trzy. My jak będziemy w Pałacu Kultury, będziemy mieli transmisję, więc również będziemy uczestniczyć podczas tych koncertów. Po prostu słuchać sobie na telewizję pana Marka.
0: No, chcę dodać, że ja miałem być muzykiem, co mi się nie udało. Znaczy udało mi się, bo jestem muzykiem amatorem, ale zawodowo nie jestem. Więc to, z tą muzyką to po prostu zawsze walczę, żeby jak najwięcej muzyki było w fundacji. No w końcu mówi się, że to moja fundacja, no to ona musi być muzyczna. No więc te trzy koncerty, no jak, z jakim zamysłem? No są tacy pośród nas, którzy fascynują się muzyką poważną, klasyczną. Zagra Marcin Koziak, Chopina i Ravela. No potem są tacy, którzy chcą coś na jazzowo. No czyli smooth jazz. A więc Seweryn Krajewski, Smooth Jazz z Piotrkiem Rodowiczem, byłym szefem Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, wybitnym basistą, a potem Raz, Dwa, Trzy. No to już tak dla uciechy wszystkich, zarówno tych od muzyki klasycznej, jak i jazzowej, bo to też muzyka ambitna. I kończymy ten czwartek, przechodzimy do piątku. Chyba Michał by sobie życzył, żeby to przyspieszyć. W piątek panele, prezentacje, prelekcje, warsztaty w sześciu głównych tematach. Ja szybciutko, Kasiu, wyliczę te tematy.
1: Dobrze.
0: Następnie dodaj to, co będziesz uważała, że warto mnie powiedzieć. Więc panel A odbędzie się toczy w Pałacu Kultury i Nauki w sali Kruszkowskiego. To jest panel technologiczny. Przedstawią się firmy i startupy, i producenci, i sprzedawcy rozwiązań dla...
1: Czwarte piętro oczywiście.
0: Czwarte piętro Kruszkowskiego. Wcenka pozostałych pięć sesji panelowych. Pierwszy temat, najważniejszy, sądzę, medyczny, poprowadzi, tak jak powiedziałem, Leonora Burzańska z Instytutu Panowskiego. Jest to obwieszczone, jacy ludzie to przedstawią, jacy profesorowie, jakie tematy. Także bardzo proszę, zapraszam. To będzie te dwa panele, ten technologiczny, medyczny, są transmitowane w internecie, mogą Państwo wysłuchać, serdecznie zapraszam, po polsku i po angielsku. Następnie panel, Kasiu, jakie mamy panele?
1: Sport, aktywność, zdrowie. C. Sport, aktywność, zdrowie. Sala konferencyjna C będzie. Nie widzimy, aktywni jesteśmy. Sytuacja zdrowotna osób słabowidzących, niewidomych. Aktywność sposobem na sukces. Idea paraolimpijska, sport na medal, kolarstwo tandemowe, sport dla wszystkich.
2: No, czyli całkiem sporo tego sportu.
1: Tak. To jest panel C. Panel D to jest bez polityki, edukacji, mądrego zarządzania, a nie rusz. Sala konferencyjna D. Tu będzie... Chce pan coś dodać, panie Marku?
0: No nie.
1: Inkluzywno, pole, laboratorium ciemności, Polski Związek Niewidomych, Łukasz Chmielewski, Instytut Filologiczny, pod szeptami o kulturze, jak pokazać architekturę. Właśnie pan Maciej, doktor inżynier Maciej Kłopotowski będzie można go jeszcze raz wysłuchać. Standardy kształcenia instruktorów i nauczania niewidomych orientacji przestrzennej i mobilności. To też bardzo ważny element naszej edukacji. Aktualna sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Oddolne, trafne i twórcze mikroinnowacje dla makrozmiany. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, no i panel E, NGO, instytucje publiczne na Straży Praw Obywatelskich, sala konferencyjna, działalność organizacji pozarządowych, prawa osób z niepełnosprawnościami, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością, biblioteka jako dostępna instytucja kultury w przestrzeni publicznej, twórczość Jerzego Szczygła, Fundacja Ośrodek Praktyk Teatralno-Tanecznych TRU. Panel F, nauka, kultura i rehabilitacja, najlepszymi sposobami na osiągnięcie sukcesu. To jest ostatni panel i tutaj jest White Cane, the history of the white care, historia białej laski. Picture books, książki z obrazkami. Przepraszam, nie pamiętam tak na pamięć tych wszystkich.
0: Dużo to jest. Sześć tych sesji, takich bloków, takich sesji, tak? A w każdym tak. Jest od sześciu do kilkunastu. No suma summarum, gdyby było nawet sześć, ale sześć to macie 36 i jest dodatkowe. No myślę, że tego jest około 50. No i no cóż, no cóż, dużo i mało. No, wiecie, no, jak na jeden dzień za dużo, a z drugiej strony no, tak brakuje i zgłaszają się prelegenci i też beneficjenci z jakimiś prośbami, życzeniami. No to tak będzie.
3: Ale to jeszcze nie koniec, bo zapraszamy też na część artystyczną do Pałacu Kultury od godziny 17. Również zapraszamy na monodram niewidomego Kacpra Kozłowskiego. Będzie koncert muzyki renesansowej i Sławek Uniatowski z zespołem.
0: Kasiu, ty coś takiego robisz, że głos masz czasem bardzo fajny, a czasem notowy, czyli...
3: No przepraszam, nie wiem.
0: Się przed dlaczego. Mikrofonem i wtedy twój głos jest słabiej słyszalny, tak? Moi drodzy, ten koncert wieczorny w piątek dodatkowy jest całkowicie otwarty na sali Skłodowskiej. No na pewno ustawiamy tam 800 krzeseł. Myślę, że jest to możliwość i przybycia dla osób, które nie są beneficjentami samego projektu. I przyjechały do warszawskich hoteli, także zapraszam. No, wystawa toczy się w czwartek, w piątek i w sobotę. No ja nie powiem w jakich godzinach, to Państwo mają informację, nie zanudzajmy słuchaczy, prawda Michale? Więc, no ale na pewno serdecznie zapraszam na wystawcę. Wystawcy przyjeżdżają z różnych krajów, no oczywiście, że oni przyjeżdżają po to, żeby się z Wami spotkać, tak? Nie po to przyjeżdżają, żeby na przykład ze mną się spotkać. Przyjeżdżają po to, żeby się z wami spotkać. Bardzo ciekawe rzeczy ze sztuczną inteligencją, z wykorzystaniem różnych aplikacji i urządzeń. No ja na przykład bardzo chcę się spotkać z firmą Gerdą, która proponuje rozwiązania, które mnie osobiście interesują, bo ja bym chciał mieć inteligentne drzwi i w fundacji, i w domu prywatnym i tak dalej. No i Jan Gawlik obiecywał, wiecie kto to jest Jan Gawlik, gość z Lasek, z Tonno Praca, obiecuje, że zaprezentują właśnie coś takiego, co będzie fascynujące. No wiecie, takie możliwości jak włączać inteligentnie coś w domu poprzez aplikację w komórce, otwierać drzwi, zamykać, żeby w rodzinie, jak mieszka kilka osób, żeby każda nie miała klucza, gubi, nie gubi, tylko że miała aplikację, otwiera sobie drzwi albo zamyka, albo ktoś inny wie, czy ktoś wchodził, nie wchodził i tak dalej. Rzeczy niesamowite. Mnie to akurat zainteresowało bardzo. Oni rok temu byli, ale w tym roku mają pokazać jeszcze coś fajniejszego i mądrzejszego.
2: Czy coś jeszcze takiego szczególnie wartego uwagi w tym roku się pojawi, jeżeli chodzi o technologię?
0: To jest trudne dla mnie pytanie, bo wiecie, no, oni przyjeżdżają trochę z niespodziankami. No poza tym, no, ja z kolei nie mam aż tyle czasu i możliwości, żeby ścigać za nimi, żeby się jakoś tam, wiesz, podpatrzeć im, nie? No ale wiem na przykład, że no, przyjeżdża firma z Kanady, no drodzy Państwo, spotkanie z Kanadyjczykiem, który sprzedaje białe laski, no musi być dla nas niewidomych fascynujący. Czy kupimy, czy nie kupimy, to jest zupełnie osobna rzecz, ale zapoznawać się z technologią, czyli poznać, a choćby dla porównywania z innymi, słuchajcie. Dlatego ja zapraszam wszystkie firmy, no z Polski, no będzie ECE, będzie Lumen, będzie Brawo, o zmienionej nazwie z Łodzi, to wiem. No nie wiem, co będzie. No mnóstwo, no będzie Vispero, czyli kiedyś Freedom Scientific. No Altis dużo pokazuje, ale nawet nie wiem, co Altis pokazuje, moi drodzy. No nie jestem w stanie ogarnąć, to jest za dużo tego. Natomiast powiem, że obok wystawy jest, to może Michała zainteresuje, jest Open Room i spotkania pod hasłem kawiarenka smaczności z szansą, ale to jest dla osób właśnie takich, jak wystawcy, jak przedstawiciele mediów, goście specjalni i też okazja do tego, żeby tam sobie zasiąść, Michale, nie w hałasie, w ciszy i nagrać wywiad z kimś. To zapraszam również Tyflo Podcast, skorzystania z okazji.
2: Z pewnością będziemy, z pewnością będziemy, akurat nie ja, ale na pewno nasz człowiek się pojawi i nagra, jak zresztą co roku już od wielu, wielu lat.
0: Wiadomo, że jest tam takie miejsce, specjalna sala dedykowana właśnie wyciszeniu i spotkaniom z jakimś drobnym poczęstunkiem. Można zrobić wywiad przy kawce, herbacie. To też jest ważne, moi drodzy, bo wszystko, co służy promocji naszego środowiska i naszych problemów, a też i naszych możliwości, jest ważne. Ja tak przekonuję od dawna do takiej idei właśnie bycia razem, stąd zmiana nazwy z Fundacji Szansa dla Niewidomych. Fundacja Szansa, jesteśmy razem. No naprawdę, moi drodzy, Państwo zapewne wiedzą, jakie są problemy w środowisku, jakie lubi się w niektórych kręgach podziały, takie spory, jakbyśmy byli kibicami. Tymczasem sprawa jest wspólna, sprawa dotyczy nas wszystkich. Każdy niewidomy, niedowidzący ma te same problemy, gdy chodzi o rehabilitację, gdy chodzi o prawo, gdy chodzi o dostęp do informacji, dostęp do otoczenia. Mamy to samo, tak? Wobec czego ja od samego początku istnienia fundacji i też inicjatywy Rehab for the Blind wszystkich zapraszam na równych zasadach, tu nie ma lepszych i gorszych. Zasady na przykład użyczenia powierzchni wystawowej są dokładnie takie same dla wszystkich, a nawet bym powiedział najtrudniejsze warunki akurat ma moja firma, która jest jednocześnie sponsorem fundacji, więc już Altix to ma na pewno najtrudniejsze uwarunkowania. No z tych powodów, no to jest fundacja, która jest wspierana przez Altix, więc musimy wymagać od mojej firmy po prostu, no żeby to było konkretne wsparcie. No i wreszcie w niedzielę, Michale, to może ciebie to
2: zainteresuje. W sobotę, bo jeszcze sobota.
0: A sobota po prostu, wiesz, wystawa i spotkanie wschód-zachód. To już mówiliśmy o wschód-zachód, 10 godzinie. Wschód-zachód, czyli relacje gości zagranicznych, jak jest u nich. I wreszcie apel do władz świata, no i że niewidomi są, że mamy swoje problemy i oczekujemy wsparcia ze strony systemów, wsparcia w poszczególnych krajach. A Michale, no to wobec tego jeszcze manifestacja. W piątek.
3: W piątej
0: rano mamy przed panelami dyskusyjnymi, mamy manifestację pod Sejmem. No to jest ważne spotkanie dla naszego środowiska. Słuchajcie Państwo, trzeba wiedzieć, władze czy te, czy inne, czy ta koalicja, czy inna koalicja, zrobią coś dla jakiejś grupy obywateli, kiedy ta grupa zaistnieje, kiedy się pokaże, że jest i ma jakąś moc zebrania się. Dlatego ja organizuję manifestację pod hasłem: my widzimy was. Widzimy was władze, widzimy was inni pełnosprawni obywatele, widzimy was media. Czy wy widzicie nas? No więc zobaczcie nas, jesteśmy. Dlatego no, musi być nas jak najwięcej. I nieważne, czy to jest fundacja ta, czy inna, moi drodzy, ważne, jesteśmy środowiskiem niewidomych, niedowidzących z określoną problematyką.
2: A czy w jakiejś konkretnej sprawie manifestacja się będzie odbywać?
0: Ja już napisałem taki manifest, czy apel, czy odezwę. Napisałem to i to będzie już jutro dostępne. Mogą Państwo się z tym zapoznać. Moi drodzy, prawda jest taka, to nie jest manifestacja awantury. To nie jest manifestacja żądania, bo w ostatnich latach dzięki Dostępności Plus, no jednak dzieje się wiele na mieście. No mamy wdrażanie konwencji ONZ-owskich, dyrektyw europejskich. No wiecie, no urzędy mają być dostosowane, strony internetowe są dostosowywane albo już dostosowane. Również teraz firmy prywatne o użyteczności publicznej mają być dostosowywane i mają taki obowiązek. Dużo się dzieje, wobec czego tu nie ma z naszej strony żądań. Z naszej strony jako środowiska i fundacji, która to w jakiś sposób reprezentuje, mówimy tylko tyle, że jesteśmy, proszę mieć to na uwadze, proszę patrzeć w szczegóły, bo nie wystarczy stanowić prawa, prawda, lecz trzeba dbać o jego wdrażanie. To musi być rozwiązane, bo wiecie, nic z tego, że w szkołach ma być dotacja do sfinansowania edukacji niewidomego ucznia, kiedy ta szkoła z tej dotacji nie skorzysta. Mój syn Cyprian na przykład tak miał, że jak uczył się w gimnazjum czy w liceum masowym, to pomoc w oprzyrządowaniu powiększającym obecność dostawał w grudniu, a przecież uczył się od września. No wiecie, no dla ucznia, słuchajcie, niewidomego, jak on dostaje przyrządy w grudniu zamiast we wrześniu, to ja nie wiem, jak on się uczy. Więc
2: no to jest kilka miesięcy w plecy tak naprawdę.
0: Dokładnie, dokładnie. No i było tak za każdym razem, Michale. No Cyprian jest osobą niedowidzącą. To jest ten od kostki Rubika, ten, co teraz studiuje. I tutaj na Uniwersytecie Warszawskim dostał to od 1 października. Natomiast w liceum i w gimnazjum dopiero na początku grudnia. To jest taki przykład, że wdrażanie ma ogromne znaczenie. No więc spotykamy się i proszę Państwa, niech nie będzie to spotkanie naszej fundacji, tylko spotkanie naszego środowiska. Bo jeśli Państwo chcieć się dołączyć, tu nie musi być mówcą Marek Kalbarczyk, nie ma takiego powodu, po prostu mamy głos wspólny. Możemy wystąpić, są mikrofony, ja zawsze udostępniam mikrofon, ja nigdy nie miałem kłopotu z tym, żeby ktoś wystąpił w sposób, nie wiem, niekulturalny, agresywny. Nie miałem takich, słuchajcie, doświadczeń. No zawsze nasi goście, uczestnicy manifestacji spisują się na medal, pokazujemy się jak środowisko na dużym poziomie. Zresztą media i władze to zauważają, że to jest naprawdę no, środowisko zintegrowane, właśnie kulturalne. W niedzielę mamy zabawę grę terenową w Parku Skaryszewskim. Otóż fundacja na zlecenie Miasta Stołecznego stworzyła plany wypukłe 6 parków i audiodeskrypcję, jak w tych parkach się znaleźć, jak do nich dojechać. W związku z tym wymyśliłem, żeby pojechać z naszymi beneficjentami do Parku Skaryszewskiego na grę terenową z konkursami i nagrodami finansowymi zresztą. Gdzie te grupy się poukładały w takie grupy zadaniowe. Będziemy mieli konkursy sprawnościowe, intelektualne. No i bawimy się w niedzielę. Oprócz tego goście fundacji, beneficjenci fundacji pojadą do muzeów, do obiektów użyteczności publicznej w celu sprawdzenia, jak one są dostępne dla niewidomych, niedowidzących. No, ode mnie, Michale, tyle, teraz odpocznę. Więc jeśli, Michale, masz pytania, niech Kasia również coś doda. Bo wiecie, no, ja zdaję sobie sprawę, że jestem taki gaduła, że wszystkich nie przegaduję, to trochę jest niegrzeczne akurat, no ale cóż. No.
2: Ale po to też jesteśmy, a w końcu Recha dzieje się raz do roku, więc rzeczywiście tutaj warto o niej opowiedzieć, jak najwięcej się tylko da. No to Kasiu, czy coś jeszcze z tego planu warto tu wzmiankować?
3: Chyba najważniejsze rzeczy zostały powiedziane. Oczywiście jeżeli ktoś nie może przybyć do nas, bo różne są sytuacje, to zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych na Facebooku, YouTubie. Będą transmisje z tych paneli, nawet odsłuchania będą później. W niedzielę zapraszamy też również na mszę w intencji osób niewidomych i naszych bliskich do katedry świętego Floriana.
0: Tak, proszę Państwa, bazylika katedralna na ulicy Floriańskiej, czyli katedra praska, my tak to potocznie nazywamy, serdecznie zapraszam. Zapraszam tych, którzy są katolikami, którzy są zainteresowani wspólnie pomodlić się. No to msza, którą organizuję od wielu lat, pierwszą zorganizowałem w roku 1994 roku. Zorganizowałem pierwszą mszę w intencji naszego środowiska. Odbyła się ona w kościele świętej Anny, niedaleko Placu Zamkowego w Warszawie. Kontynuuję to, bo ja jestem akurat katolikiem i zapraszam wszystkich zainteresowanych. Tutaj beneficjenci mają wybór, oczywiście, no przecież zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mogą chcieć i mają prawo, więc niektórzy w tym czasie wykonują co innego. Natomiast te msze były wielkimi sukcesami, bo okazywało się, że ogromna większość tego środowiska to są osoby jednak wierzące, zaangażowane religijnie. To zawsze było 600 albo więcej osób. Te msze były bardzo też udane celebracyjnie. Naprawdę mieliśmy znakomitych organistów. Czasem dodawałem do tego też dodatkowych muzyków, skrzypce. Prosiłem Jolę Kaufman, żeby nam zaśpiewała. W tym roku organizuję to, jeszcze nie dokończyłem organizacji. Jutro właśnie mam rozmawiać, jak to będzie celebrowane. No też, moi drodzy, wielki sukces tych mszy też zasadza się na tym, że nasze środowisko pięknie śpiewa. No jak byliśmy w Laskach, w kościółku tam w Laskach, jak te nasze setki osób zaśpiewało, to po prostu serce pękało z radości. No słuchajcie, niebywale to. Jak byliśmy w innych kościołach, czy to będzie w Niepokalanowie, czy w kościele Świętego Krzyża, tam skąd idzie transmisja co niedzielnej mszy, czy w archikatedrze tam na Starym Mieście w Warszawie i tak dalej. No jak to nasze środowisko zaśpiewało, słuchajcie, niebywała rzecz. No naprawdę nikt tak nie śpiewa, więc ci księża są też pod wrażeniem właśnie naszej aktywności i tak dalej. No tacy jesteśmy. To jest religia związana z polską historią i oczywiście, że są też w naszej fundacji, wśród naszych beneficjentów wielu niewierzących, ale ich też zapraszamy, bo to jest spotkanie i każdy może, że tak powiem, myśleć o dobru dla swoich bliźnich na swój sposób. Przecież to nie ma żadnej jakiejś promocji tego, co my uważamy. To jest po prostu zaproszenie, no bądźmy razem jakkolwiek. Ja jako turysta, kiedy jestem z rodziną, jako turysta, to przecież wchodzimy do synagog, do cerkwi, jesteśmy zafascynowani ich kulturą, ich sposobem na bycie razem ze Stwórcą. Także no, bardzo fascynujące to są rzeczy. Zapraszam wszystkich Państwa do zainteresowania się szerzej. To też jest taka metoda na wyjście na zewnątrz. Nie zamykajmy się w naszym tak zwanym sosie, nie zamykajmy się w domach. Zróbmy coś takiego, co będzie naszym wyjściem do innych i zaproszeniem tych innych do nas.
2: Myślę, że tak naprawdę wyczerpaliśmy chyba wszystkie tematy, jeżeli chodzi o zaproszenie na rechę, no bo to wy w końcu jako organizatorzy wiecie najlepiej, co macie dla tych wszystkich, którzy przybędą już w czwartek, już w najbliższy czwartek i będą, no być może do samej niedzieli, jeżeli ktoś na ostatni moment, jak rozumiem, no nie ma możliwości już gdzieś załapać się na zakwaterowanie, to już trzeba było sobie organizować wcześniej, teraz to już tylko we własnym zakresie.
0: Ja myślę, że wyjątki, moi drodzy, są brane pod uwagę. Ja jako matematyk powiem, że bez wyjątków nie byłoby nowoczesnej matematyki. Także gdyby ktoś miał uzasadniony wniosek, postulat, no to kochani, nie ma takiej rzeczy, które bym dla ważnych spraw nie załatwił, okej? Okay?
2: Jasne. A zatem zapraszamy serdecznie na rechę, na kolejną edycję. A dla tych wszystkich, no, którzy nie będą mogli, to tak jak wspominała Kasia, transmisje w naszych mediach społecznościowych, w mediach społecznościowych Fundacji Szansa. Myślę, że my też jako Tyflo Podcast gdzieś tu udostępnimy transmisję, jeżeli będzie takie zainteresowanie, a myślę, że rzeczywiście no warto będzie.
0: To jest
2: będzie.
0: Dobra idea, Michale, bo medium Tyflo Podcast jest ważnym medium w środowisku, zresztą jesteście naszym idolem, także no, jesteście idolami, to znaczy, że nasi internauci docenili waszą pracę, więc serdecznie za nią też dziękuję, gratuluję za tytuł idolowy, ale też przypomnijmy, że są elementy konferencji otwarte, przecież nie tylko ta msza, ale choćby ten koncert Uniatowskiego. Myślę, że są jeszcze miejsca na panelach. No, wystawa jest kompletnie otwarta i bezpłatna.
3: W sobotę do 17 zapraszamy.
0: W sobotę do 17, w piątek chyba trochę dłużej i w czwartek, szczególnie w czwartek zapraszamy, bo nasi beneficjenci w czwartek są zajęci inauguracją, tym bardziej wystawcy są może swobodniejsi. Zapraszam, są firmy naprawdę różne, zgodnie wystawiają się, na rynku konkurują, ale przecież no, tutaj w zgodzie prezentują się. Mamy dobre kontakty z firmami, bo no, każdy ma miejsce. No słuchajcie, no, przecież jako niewidomi no, używamy urządzenia przecież różnych firm, tak? Już nie będę mówił, jakie firmy tutaj dookoła leżą, obok mnie, no ale one są naprawdę różnorodne, bo każdy coś nowego wnosi, każdy coś ciekawego wnosi, tak? Także też was namawiam do takiego szerokiego patrzenia, co jest na rynku, co wam najlepiej pomoże. Kiedyś bardzo się denerwowałem na przesadną promocję jednego czy drugiego rozwiązania, bo uważałem, że w przesadnej promocji, polegającej też na blokowaniu wiadomości o innych produktach, no troszeczkę traci się z pola widzenia to, co naprawdę mogłoby pomagać w naszej codzienności, tak? No jestem na to dobrym przykładem, naprawdę używam urządzeń różnych firm, nic mi to nie przeszkadza, że ja sobie tworzyłem Altix. Także też zapraszam was do otwartego oglądania, otwartego podejścia do tej sprawy. Sprawdzajcie te rozwiązania, czy oprogramowanie, czy urządzenia, które z nich wam najlepiej pomogą. No to już tyle na dzisiaj ode mnie, Michale, tak?
2: Tak jest, to w takim razie zapraszamy raz jeszcze. 22. edycja konferencji Reha for the Blind in Poland już od najbliższego czwartku w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki i Centrum imienia Mikołaja Kopernika.
3: Zapraszamy serdecznie.
2: Tak, zapraszamy serdecznie. Moi dzisiejsi goście zapraszają, ja również zapraszam. Katarzyna Sałacińska, Marek Kalbarczyk. Dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
3: Dobranoc, dziękujemy.
2: Dobrej
3: dziękujemy.
2: Nocy.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
6: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. Po serii podcastów poświęconych odtwarzaczowi iTouch 4G dotarło do nas wiele waszych pytań, jak w urządzeniach Apple instalować różne aplikacje. Ponieważ pytań było naprawdę sporo, postanowiliśmy nagrać jeszcze jeden podcast w całości poświęcony aplikacji App Store. Dlatego, że to właśnie przy jej pomocy wyszukujemy, pobieramy i instalujemy nowe oprogramowanie. To jeszcze nie wszystko. Aplikacja App Store pilnuje za nas, abyśmy zawsze mieli jak najbardziej aktualne oprogramowanie w naszym urządzeniu. W momencie, gdy pojawia się jakaś nowa aktualizacja któregoś z zainstalowanych w naszym urządzeniu programów, App Store informuje nas o tym, umieszczając przy ikonce aplikacji cyferkę, która określa ilość dostępnych aktualizacji. W urządzeniach Apple aplikacja App Store instalowana jest domyślnie, zarówno w iPhone'ach, iPadach, jak i w odtwarzaczach iTouch. Domyślnie znajduje się ona zawsze na pierwszym ekranie i właśnie tam jej teraz będziemy szukać. Bierzemy w tym przypadku odtwarzacz iTouch do ręki i odblokowujemy sobie klawiaturkę. Ja już zupełnie odruchowo, chociaż używam urządzenia z ekranem dotykowym, ciągle nazywam go klawiaturą. Odnajdujemy App Store, stuknij dwukrotnie, aby otworzyć. Domyślnie aplikacja App Store otwiera nam się zawsze w zakładce Update, Updates, jak tutaj czyta nam VoiceOver, właśnie po to, abyśmy w momencie, gdy przegapimy znajdujący się obok ikonki numerek, żebyśmy tutaj zawsze mogli sobie sprawdzić, co znajduje się nowego, co możemy sobie uaktualnić. Ale po kolei. Aplikację mamy otwartą i w tym momencie możemy sobie ją obejrzeć. Zawsze w aplikacji, w większości aplikacji w ogóle na urządzenia firmy Apple, u dołu ekranu znajduje się menu funkcyjne, gdzie mamy zazwyczaj do dyspozycji parę opcji. Cóż my tutaj znajdziemy? Od lewej strony lewy dolny róg. Tu mamy właściwości, to nas nie bardzo interesuje. Niestety, co już oczywiście zdążyliście usłyszeć, aplikacja App Store w całości jest w języku angielskim. Idziemy sobie zatem w prawo na kolejny przycisk.
7: Categories, przycisk.
6: Mamy tutaj do wyboru pozycję kategorie.
7: Top 25, przycisk.
6: Top 25, czyli najlepsze 25.
7: Search,
6: czyli wyszukaj.
7: Zaznaczone. Updates, przycisk.
6: I updates, czyli aktualizacje. Słyszymy, że jest ten przycisk zaznaczony. Tutaj po prostu domyślnie włączył nam się App Store. Możemy jeszcze sprawdzić na ekranie, czy chociaż tutaj dostali, też byśmy dostali komunikat, jeśli byłyby jakieś aktualizacje dostępne, ale dotykamy w tym momencie ekranu. I tutaj nam mówi VoiceOver, że wszystkie aplikacje są aktualne. Niestety, mniej więcej dwie aktualizacje samego systemu iOS wprowadzona została zmiana, iż VoiceOver tytuły, nie we wszystkich miejscach, ale tak jak tutaj na przykład w momencie, gdy mamy do czynienia z aktualizacjami oprogramowania, VoiceOver w tym miejscu angielski tekst czyta angielskim głosem. I tak jakbyśmy się cofnęli linijkę wyżej, czyta jeszcze updates, to już linijkę niżej. All apps are update.
7: All apps are up to date.
6: Ok. My nie będziemy teraz sprawdzać już tutaj nic, bo wiemy, że już nie ma tutaj żadnej aplikacji do zaktualizowania. Możemy teraz zacząć od wyszukiwania.
7: Top 25. Przycisk.
6: Przejrzeć top 20 lub kategorię. Myślę, że najwygodniej będzie nam zacząć od kategorii,
7: top 25.
6: Od pozycji top 25. Uruchamiamy podwójnym tapnięciem. W tym momencie odświeża nam się widok na ekranie. I od czego zaczniemy? W tym momencie u góry ekranu pojawiają nam się trzy przyciski, którymi możemy wybrać już te tytułowe top 25, czyli 25 pozycji. Przyciski, które mamy do wyboru, po prostu określają ze względu na co to ma być te najlepszych 25 pozycji.
7: iPhone, rzecz na pasku, statut pierwszy, Angry Birds Rio, top grossing,
6: już
7: top,
6: po kolei od lewej top, strony. Najpierw mamy top 8, czyli 25 najlepszych płatnych aplikacji. Możemy sobie wybrać
7: top 3, 2 z 3,
6: na środku top 3, czyli 25 najlepszych darmowych aplikacji. Albo idąc dalej,
7: top grossing.
6: Trzecia pozycja określa nam 25 najpopularniejszych aplikacji. W tym momencie mamy zaznaczone płatne aplikacje, ale przejrzyjmy sobie przynajmniej kilka. I tutaj słyszymy, że nazwy aplikacji, chociaż to, że angielskie, odczytywane są po polsku.
7: Drugi, Rolando 2, Quest Forte HP Golden Orchid, Mozo, Ince. Trzeci, Teatralny, Remedy Entertainment Ltd.
6: Tu oczywiście możemy sobie przeglądać te aplikacje, bo a nuż zobaczymy, że wśród tych popularnych może będzie taka aplikacja, która nas zainteresuje. Tutaj często pojawiają się nowe aplikacje, więc po prostu warto od czasu do czasu sobie zajrzeć, co jest takiego ciekawego, co jest takiego popularnego.
7: Water Plus, International Travel Water Calculator 0,79, 5, Excel Zontacks, Sam Y, 0,79,
6: mamy różne aplikacje.
7: Simple Physics, Andrew Garrison, 0,77, Zamera Plus, TapTapTap, 0,79 euro.
6: Które ułatwiają nam przeliczanie różnych rzeczy, obsługę kamery.
7: 360 Web Browser, znak potoku, Download Manager and Firefox Sense, Digital Poke, 0,79
6: euro. Aplikacji, wiadomo jak to w App Store, jest ich kilkadziesiąt tysięcy i wcale nie jest tak, że większość z nich jest płatna. Wydaje mi się, że nawet większość jest darmowa.
7: Zaznaczona. Top 8.
6: Skoro oglądaliśmy płatne, zajrzyjmy na top 3. Zobaczycie, że wcale nie ma mało darmowych aplikacji.
7: Top Grossing 3 z 3. Pierwszy. Travis Master, Robert Schellenel, Wre, Gwiazdek. 2,5 recenzji. 6.
6: Traffic Master, jakiś pewnie do nawigacji program.
7: Drugi, Rolo, GTAPP, WRE, Gwiazdek, 4, recenzji, 16.
6: Rolo, tutaj nie ma określenia, czy to jest gra, czy nie gra, o tym będzie za chwilę.
7: Trzeci, Finderslayer i Tankster, kropka,
6: tutaj są same nazwy.
7: Czwarte, Zontrast Killer, Blue, WRE, Gwiazdek, 4,5.
6: Zwróćcie recenzji, uwagę, 15. Że tak, najpierw słyszymy nazwę aplikacji. Słyszymy, że jest free. Następnie słyszymy, kto wyprodukował tę aplikację. Słyszymy, że gwiazdek jest 2,5 i słyszymy, ile recenzji. Gwiazdki to są po prostu oceny wystawione przez użytkowników.
7: Vimeo, LLC, WRE, Gwiazdek. 9. Automapa Polska iOS.
6: O, proszę bardzo. Automapa jest zupełnie darmowa. No to powiedzmy, zobaczymy, bo tak, w momencie jak jakaś aplikacja nas zainteresuje, niekoniecznie taka wyszukana specjalnie. Taka aplikacja, tak, teraz na przykład na którą natrafiliśmy wśród darmowych aplikacji, Automapa, stoimy na niej, w dowolnym miejscu ekranu tapię sobie dwa razy i otwieram tą informację o danej aplikacji. Teraz mamy dostępne pewne informacje. Słyszymy nagłówek informacje.
7: Automapa Polska iOS, Akfrat SP, ZO, O, gwiazdek.
6: Słyszymy
7: 1,5 recenzji, 163.
6: Ilość recenzji, ilość gwiazdek. Słyszymy, kto wyprodukował, że dedykowana jest na system iOS, czyli system właśnie urządzeń Apple. Dalej mamy przycisk Free. Słyszymy, tutaj VoiceOver nam podpowiada, że pozwala zakupić.
7: Przycisk. Pozwala zakupić rzecz.
6: Pozwala zakupić rzecz. W tym momencie aplikacja jest darmowa, dlatego czytamy tutaj free. W momencie, gdyby była płatna, byłby tutaj, znajdowałby się przycisk buy, czyli kup. No i niestety aplikacja kierowana jest do ludzi, którzy chcą za nią zapłacić. I nie wiem zupełnie dlaczego opis jest akurat w tym przypadku tylko i wyłącznie po angielsku. Ale przejdźmy do następnych akapitów. Cały czas po angielsku. Z reguły jest tak, że opisy są zarówno w języku angielskim, jak i w języku producenta danej aplikacji. Tutaj pomimo tego, że Automapa jest polska, widzimy, że firma, która widocznie kompilowała aplikację, była amerykańska czy jakaś inna anglojęzyczna, gdzie po prostu nie umieściła polskiego opisu. Ale przejdźmy dalej, bo chcemy zobaczyć.
7: O.
6: Słyszymy, że Krzysztof Hołowczyc nas będzie prowadził. I teraz tak, mamy tutaj zrzut ekranu, osoby widzące mogą sobie zobaczyć takiego screenshota, jakie wykonywane są w przypadku aplikacji komputerowych.
7: 163 ratings, gwiazdek.
6: Tutaj mamy opinię,
7: poleć innym. Przycisk.
6: Możemy polecić.
7: Zgłoś problem. Przycisk.
6: Aplikację, zgłosić problem.
7: Firma, Akfrat SP.
6: No i tam poznać szczegóły, ale my powiedzmy chcemy sobie zobaczyć ratings, zobaczyć komentarze. Klikam sobie, tapię dwukrotnie i teraz możemy sobie poczytać, co to ludzie myślą na temat Automapy.
7: Autor C69.01.2011, jestem mocno pozytywnie zaskoczony, stało się coś dziwnego od wczoraj, M normalnie funkcjonuje, dałbym jej 5 gwiazdek, ale po aktualizacji do 5 gwiazdek brakuje, autorotacji, trafika, większego zbliżenia podczas jazdy, a M to najlepsza nawigacja, mapy są bardzo aktualne, mam i Tomtoma i Nawisylica, ale one...
6: No jak słyszymy, tutaj ktoś jest bardzo zachwycony.
7: Czekamy na nowe aktualizacje. Trzeci. Zażądałem zwrotu kasy. V1, 1, 2, o, 2,
6: a 1, tu ktoś
7: gwiazdka.
6: Ma zupełnie autor, inne zdanie.
7: Działa V1, 1, 2, 2,
6: i tak dalej, i tak dalej. Słyszeliśmy, że tych komentarzy było około mnóstwo, więc informacje. Moglibyśmy sobie wszystkie przejrzeć. To jest o tyle ciekawe w momencie, gdy mamy zamiar zakupić jakąś aplikację, zapłacić za nią. Możemy wtedy zapoznać się z opiniami innych użytkowników. W przypadku darmowej aplikacji możemy sobie ją po prostu zainstalować i samemu przetestować. Możemy też potem wystawić nasz komentarz, naszą opinię. Tu jeszcze w przypadku Automapy, na co nie zwróciłem Waszej uwagi, ale jest sytuacja tego typu, że jest to darmowa aplikacja, ale jakbyśmy tutaj sobie poczytali, to się okaże, że może jeszcze znajdę ten kawałek.
7: Automapa Polska iOS ma licencję CAN BEPUR HASET FROM LITIN APPLICATION NAT THE APPLICE OF 34,99 EUR.
6: O, dokładnie. Czyli jest tutaj informacja, że sama aplikacja jako program, czyli interfejs, jest aplikacją darmową, ale jak chcielibyśmy naprawdę z niej skorzystać, to musimy sobie kupić mapy do niej już za 40 euro. Okej, okay. Nie będziemy nic kupować, więc
7: top
6: zwijamy.
7: 1 z 3, przycisk.
6: Możemy sobie jeszcze zerknąć na
7: zaznaczone. Top
6: najpopularniejsze.
7: Top Pay 1/3 przycisk.
6: I co my tu mamy?
7: Pierwsze. Automapa Polska iOS.
6: A tu proszę bardzo, w naszej lokalizacji polskiej automapa jest najpopularniejsza.
7: Navigon Mobile Navigator Europe. Navigon
6: potem Navigon, też nawigacja.
7: TomTom Poland, TomTom Internet, czwarte. TomTom Europe.
6: Same nawigacje.
7: Lateralny, remek, szósty, leksyka, delud, znak potoku, English,
6: słowniczek.
7: Andre Birks Rio, rok ósmy. Step, learn, NPL, Linnova, 7,9. Lokna in Ignition, lok, dziesiąte. Smurf z Village, Zapcom, Interactive.
6: O, jakaś wioska smurfów. Następny słownik. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, że aplikacji jest mnóstwo. Możemy je tutaj przeglądać tylko i wyłącznie w tym miejscu, top 20, pod kątem aplikacji płatnych, darmowych i najpopularniejszych. Ale jak już na pewno sami zwróciliście uwagę, ciągle słyszymy tylko nazwy, nazwy, nazwy i często, jeśli na przykład nie słyszymy nawigacja, to tam, gdybyśmy nie wiedzieli, że TomTom jest nawigacją, to nie bardzo mielibyśmy pojęcie, w jaką aplikację klikamy albo jaką aplikację omijamy. Po to, aby nie było tego typu problemów, App Store udostępnia nam opcję, tą, którą już wcześniej oglądaliśmy u dołu ekranu.
7: Categories.
6: Kategorie, które otwieramy sobie.
7: Categories.
6: I w tym momencie mamy dostępne tutaj na ekranie różne kategorie. Mamy games, czyli gry. Rozrywka.
7: Social networking.
6: Społecznościowe aplikacje. Muzyczne. Programowanie. Styl życia. Różnego rodzaju kategorie, przez które możemy sobie przeglądać sport, nawigację, zdrowie, no i fitness, news, czyli wiadomo, informacje i tak dalej, i tak dalej. Powiedzmy, że zajrzymy sobie do social networking, czyli do programów społecznościowych. Co nam tutaj App Store zaproponuje?
7: TV 3,99 euro. Relacja data 3,3. Newskin. Palringo Instant Messenger Premium.
6: O, na przykład Palringo. Program, który w działaniu mniej więcej przypomina Mirandę, ponieważ można w nim zaimplementować bardzo wiele protokołów, m.in. gadu-gadu.
7: SMS
6: Gateway. Czyli do wysyłania SMS-ów. No, tu jakiś kreator awatorków i tak dalej. Jedne aplikacje płatne, inne aplikacje darmowe. Słyszymy, 0,79 euro. Może jeszcze na sekundę zajrzymy do innej kategorii. Dobra, music na szybko. Co my tu mamy?
7: Zaznaczone. Top 8, 1/3. Kołysanki dla maluszka. Lullabie z formy baby. Rozmedia. 2,39 euro.
6: Tutaj niestety też mamy ustawione
7: radio,
6: płatne na górze.
7: Zaznaczone.
6: Wybierzemy top, sobie
7: dobre, 2/3, przycisk,
6: darmowe, bo oczywiście te trzy funkcje są dostępne. Tak samo w kategoriach możemy sobie
7: zaznaczone
6: wybierać.
7: Open
6: FM.
7: Virtuoso Piano Fre 3, Peter Nady, Fre,
6: Gwiazdy. Tu jakieś pianinko.
7: Shazam, Shazam Entertainment, Miasto Muzyki, Internet Radio,
6: Miasto Muzyki, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc widzimy, że przeglądać możemy już na parę sposobów.
7: Social networking.
6: Razem patrzyliśmy na top 20, patrzyliśmy na kategorie. No to teraz powiedzmy, chcemy wyszukać sobie jakąś konkretną aplikację. W tym przypadku wybieramy sobie przycisk Search i otwiera nam się pole edycyjne, w które będziemy wpisywać interesującą nas nazwę, albo czasami tylko wystarczy jej fragment, ponieważ jeśli wpiszemy fragment nazwy poniżej pola edycyjnego, wyświetla nam się lista od razu z pasującymi wynikami.
7: Pole wyszukiwania.
6: Mam tutaj wpisane PL. Może zaczniemy od czegoś innego. Najpierw otwieramy pole edycyjne. Dwukrotnie będę teraz tapnę sobie w przycisk usuń na klawiaturze kuwerty znajdujący się. Tapnę dwa razy i przytrzymam po to, aby skasować całość napisu, jaki znajdował się w polu edycyjnym. No i powiedzmy, skoro wspominaliśmy o gadu-gadu, poszukamy sobie gadu-gadu. Gadu. Wpisuję tylko gadu.
7: Gadu, gadu.
6: I już na liście wyświetla mi się gadu-gadu.

0: się opis, w którym istnieje sformułowanie gadu gadu. Utalk i tak dalej. Kilka programów, które obsługują protokół gadu gadu, ale powiedzmy nas interesuje gadu gadu. Klikamy sobie dokładnie tak samo jak w przypadku wcześniej demonstrowanej automapy. W tym momencie otwierają się nam informacje i możemy sobie powiedzmy dwoma palcami przejdziemy po ekranie w dół, aby iPod w tym momencie przeczytał nam zawartość całego okna.
1: Informacje, nagłówek, gadu gadu, GG Networkers, A, gwiazdek, 3,5, recenzji, 480, wre, przycisk, mobile gadu gadu is the happiest and most popular in Poland, wre forever, gadu gadu, truvilient and truhats, thanks to gadu.
0: Najpierw opis po angielsku, zobaczymy czy jest po polsku.
1: More informe, mobilne gadu gadu to najlepszy komunikator dla iPhone.
0: O, proszę bardzo.
1: Mobilne gadu gadu to najlepszy komunikator dla iPhone. Bezpłatnie na zawsze. Gadu gadu to prawdziwi znajomi i prawdziwe rozmowy. Dzięki gadu gadu zawsze jesteś w kontakcie, niezależnie gdzie jesteś. I to nie tylko w komunikatorze, ale także ze znajomymi na GG.
0: No i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy sobie słuchać, ale my nie chcemy słuchać. My chcemy sobie poklikać na gadu gadu. Chcemy to gadu gadu zainstalować. Dlatego odszukujemy sobie przycisk free.
1: Pozwala zakupić rzecz.
0: Pozwala zakupić rzecz. My w tym momencie, jak już jesteśmy pewni, że chcemy taki program sobie zainstalować, stojąc na tym przycisku, tapiemy sobie dwukrotnie w ekran. W tym momencie przycisk Free zmienia się w przycisk Install, instaluj. I jeśli na pewno chcemy instalować, wystarczy, że dwukrotnie tapniemy sobie palcem w ekran.
1: Install. Uwaga, hasło Apple ID.
0: I w tym momencie aplikacja App Store upomniała się o hasło. Hasło do naszego konta. Czym tak naprawdę jest nasze konto? Bez posiadania konta w aplikacji App Store nic nie zainstalujemy w urządzeniach Apple. Jak to konto zdobyć? Jeśli posiadamy kartę kredytową, nie ma najmniejszego problemu, bo możemy konto założyć. Na przykład tak w tym momencie chciałem pobrać aplikację. Gdybym nie miał konta założonego, App Store by mi to w tym momencie zaproponował i przeprowadził ze mną przy pomocy kreatora cały proces zakładania konta. Jeśli, podkreślam, posiadamy kartę kredytową. Jeśli nie posiadamy karty kredytowej, to też się nic nie stało, tyle że wtedy procedura jest nieco inna. Aby założyć sobie konto darmowe, konto, w którym nie trzeba podawać numeru karty kredytowej, musimy albo z poziomu samego urządzenia, albo aplikacji iTunes spróbować pobrać darmową aplikację, tak jak ja to zrobiłem w tym momencie. Wtedy w trakcie procesu rejestrowania nowego konta użytkownika pojawi się opcja None. Opcja None, czyli pozycja, która umożliwi nam przejść dalej, nie podając numeru konta naszej karty kredytowej. Jeśli już wszystko mamy, konto założone, naszym loginem będzie adres e-mail, który tutaj usłyszeliście, mój adres e-mail, i hasło, które sobie ustalimy podczas procesu rejestracji konta. Teraz pozwólcie, że ja wpiszę sobie moje hasło i że ten krótki fragmencik wytnę z naszego dzisiejszego nagrania. Hasło wpisujemy normalnie, dokładnie tak samo jak każde inne hasło w urządzeniach Apple. Na koniec możemy nacisnąć albo przycisk Return u dołu klawiatury numerycznej po prawej stronie, albo znajdujący się po prawej stronie, mniej więcej w połowie ekranu, przycisk OK. Nacisnąłem OK. W tym momencie przeniósł mnie na drugi ekran i słyszymy, że gadu gadu jest wczytywane automatycznie. Nic nie muszę robić. W momencie, gdybym był zalogowany w sklepie App Store, nie musiałbym w ogóle się logować, podawać hasła i tak dalej, co zresztą zaraz wam zademonstruję. Już. Gadu gadu zainstalowany. Nie ma nic, żadnego potwierdzania, żadnego

0: żadnego kombinowania, żadnego podpisywania aplikacji, jak ma to miejsce w przypadku telefonów komórkowych opartych na platformie Symbian. Po prostu klikam, potwierdzam i aplikacja się instaluje. Czy ona działa? Sprawdźmy.
1: Gadu gadu, numer GG.
0: Prosi nas o podanie numeru gadu gadu.
1: Numer GG, pole, hasło.
0: Hasła.
1: Wymagane, bezpieczne, pole, zaloguj, przycisk, załóż nowe konto, przycisk.
0: Bez problemu, wszystko jest czytane. Przejdziemy sobie z powrotem na
1: strona 1 z 2.
0: Ekran pierwszy.
1: App Store.
0: App Store otworzymy sobie.
1: App Store.
0: W tym momencie usłyszeliśmy, że już go masz.
1: Informacje, nagłówek. Gadu gadu, GG Networkers, a gwiazdę, już go masz.
0: Już go masz. Mamy informację, że tą aplikację, którą wcześniej instalowaliśmy, już ją mamy, więc możemy spokojnie się wycofać do pola edycyjnego. Ok, otwórzmy sobie jeszcze raz. Wyczyśćmy sobie pole edycyjne, tak jak wcześniej. Dwukrotnie tapię w przycisk usuń i przytrzymuję za drugim razem. W tym momencie wszystkie znaki zostały skasowane. I napiszemy sobie teraz może, cóż, sprawdzilibyśmy sobie wyniki lotto. Wpisałem lotto.
1: Updates, przycisk. Lotto, pole wyszukiwania. I lotto.pl, results for Polish lotto, relacja 11.co.
0: Słyszymy.
1: Gwiazd, lotto, open works,
0: wyniki dla polskiego lotto. No powiedzmy, że ta aplikacja nas interesuje, ale jeszcze... Słyszymy jeszcze kilka innych aplikacji darmowych. I tak dalej, ale...
1: Lotto.pl, results for Polish lotto.
0: Pierwsze lotto nas interesuje.
1: Przycisk wróć. Informacje.
0: Teraz jesteśmy znowu w informacjach po otwarciu aplikacji i wchodzimy na przycisk free. Chcemy zainstalować, jesteśmy pewni, tapiemy dwukrotnie.
1: Install, przycisk.
0: Przycisk install, potwierdzamy. Zwróćcie uwagę, że już nie będzie mnie prosił o jakiekolwiek hasło i logowanie się. Zamyka App Store, przenosi na drugi ekran.
1: OK, przycisk.
0: A w tym momencie dostaliśmy informację, że aplikacja, którą chcę kupić, nie będzie dostępna więcej w sklepie App Store. OK. Nie to nie. Mamy do dyspozycji jeszcze kilka innych, więc nie ma problemu.
1: App Store. Informacje. I lotto. Informacje. Ser. Przycisk wróć.
0: I lotto.
1: Informacje. I lotto.pl. Results for Polish lot. Wlew. Przycisk. Winkout. If y.uhw. Won.
0: Inną aplikację. Tą informację zamykamy.
1: Lotto. Open Works SRL. Lotto Szakę. Lotto Cagduzy Lotek Wre. Pol. Lode Fins. Wre. Gwiazd. Lotto Fan. Leszek Podzimski. Lotto Cagduzy Lotek Wre. Pol. Lode Fins.
0: Dobra. Zobaczmy tą aplikację.
1: Ser. Przycisk wróć.
0: Darmowa. To możemy sprawdzić, jak działa.
1: Informacje. Lotto Cagduzy Lotek Wre. Przycisk.
0: Free.
1: Install. Przycisk.
0: Instaluj.
1: Helsinki. Stukni. Tłumacz. Solorek. Gadu gadu. Lotto Cagduzy Lotek Wre. Pol. Czekam.
0: Czeka.
1: Czeka.
0: Lotto
1: Cagduzy Lotek Wre. Pol. Wczytuję.
0: Wczytuję.
1: Lotto Cagduzy Lotek Wre. Pol. Wczytuję. 39%. Lotto Cagduzy Lotek Wre. Pol. Instaluję. 80. Duzy Lotek.
0: Wczytał, czyli pobrał, instalował.
1: Duzy Lotek.
0: I w tym momencie
1: stuknij
0: dwukrotnie, aby otworzyć. Dobrze, stukamy, otwieramy.
1: Duzy Lotek. Logo. Przycisk.
0: Logo.
1: Poland Kimer. 1 kwietnia 2011. Play BTN. Przycisk. Progress Halted. Save. Przycisk. Blok. Przycisk. Stored. Blok. Jacek Pot Results. Przycisk. Statistics. Znak potoku.
0: Statystyki bardzo fajne. No i tak dalej. Programem będę mógł się później pobawić, jak skończę nagrywać audycję. Wiemy już, jak aplikacje pobierać, jak aplikacje wyszukiwać, jak sprawdzać, czy jest dostępna jakaś nowa wersja danego programu.
1: Strona 1 z 2.
0: Pamiętamy, że w momencie, gdyby była jakaś nowa aktualizacja, pojawiłaby się ona tutaj przy ikonce App Store. W tym momencie nie ma tutaj żadnego znaczka, więc żadnych nie ma aktualizacji, które moglibyśmy zainstalować. Więc jak już wiemy, jak pobierać, jak instalować, to teraz pora się dowiedzieć, jak usuwać aplikacje z naszych urządzeń. Wystarczy, że ustawimy się na danej ikonce, właściwie dowolnej ikonce i podobnie tak jak kasowaliśmy w polach edycyjnych, stukamy sobie dwukrotnie i przytrzymujemy. Usłyszeliśmy taki komunikat, ale my nie będziemy przenosić. My po prostu w momencie, gdy dotkniemy teraz aplikacji, mamy komunikat.
1: Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć.
0: O, już mamy teraz stuknij dwukrotnie, aby otworzyć. Ponieważ jest to proces czasowy, usuwać możemy tylko przez krótki czas. Jest to takie zabezpieczenie, żebyśmy przez przypadek sobie nic nie skasowali. Więc jeszcze raz może zreasumuję i za chwilkę to zademonstruję. Tapiemy sobie dwukrotnie, przy czym drugie tapnięcie przytrzymujemy. Dokładnie tak samo, jakbyśmy kasowali w polu edycyjnym, albo dokładnie tak samo, jakbyśmy chcieli przenieść ikonkę w dowolne inne miejsce na ekranie. Tyle, że po przytrzymaniu nie przesuwamy palca w lewo, w prawo, aby ikonkę przesunąć, tylko odrywamy go na chwilkę i z powrotem dotykamy nim tej samej ikonki albo ikonki z boku. W każdym razie, żebyśmy to zrobili na tyle szybko, aby dana funkcja kasowania nam się nie wyłączyła.
1: Strona 2 z 3. Duży lotek.
0: Spróbujmy duży lotek sobie usunąć. On jest teraz, znowu jest już w momencie teraz usuwania. Ja tą opcję wyłączę. W momencie, gdy opcja się sama nie wyłączy, a się zorientujemy, że opcja jest aktywna, wystarczy jednokrotnie nacisnąć klawisz Home, czyli powrotu, czy jabłuszka, jak zwał, tak zwał. Więc jeszcze raz, stukam dwukrotnie i przytrzymuję. My nie chcemy przenosić, odrywam palec i dotykam ponownie. Stuknij dwukrotnie, aby usunąć. Stukam dwukrotnie.
1: Usunięcie duży lotek spowoduje także usunięcie wszystkich jego danych.
0: No,
1: usunięcie duży lotek spowoduje także usun. Przycisk.
0: Klikamy przycisk usuń, albo możemy kliknąć przycisk anuluj. Klikam usuń. I to koniec. Już aplikacja została odinstalowana. Słyszymy, że usuwanie jest nadal aktywne. Ja je desaktywuję klawiszem Home. Naciskam Home. My nie chcemy otwierać, chcemy usuwać. Dzisiaj sama destrukcja. Tapię dwukrotnie, przytrzymuję.
1: Przenoszenie gadu gadu.
0: Nie przenosimy, odrywam palec, dotykam ponownie.
1: Gadu gadu. Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć.
0: Nie chcemy usuwać.
1: Stuknij
0: znaczy otwierać.
1: Aby otworzyć.
0: Coś poszło nie tak, zatem powtarzamy. Przenoszenie gadu gadu, odrywam palec.
1: Gadu gadu. Stuknij dwukrotnie, aby usunąć.
0: Stuknij dwukrotnie, aby usunąć. Zatem stukamy.
1: Uwaga. Usuń gadu gadu. Usunięcie gadu gadu spowoduje także usunięcie wszystkich jego danych. Usunięcie gadu gadu usun. Przycisk. Usunięcie gadu usun.
0: No to usuwamy.
1: Helsinki.
0: I w tym momencie gadu gadu nie ma. Nie ma także programu do przeglądania dużego lotka. Myślę, że tyle demonstracji wystarczy. Mogliście się dzisiaj przekonać, że wyszukiwanie i instalowanie aplikacji w urządzeniach Apple jest niezwykle proste. Szczególnie jeśli spróbujemy przyrównać ten sposób do metod wyszukiwania, instalowania na przykład w komórkach opartych na platformie Symbian. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu dzisiejszego podcastu każdy z Was bez problemu znajdzie, zainstaluje i odinstaluje dowolną aplikację na iPhone'ie, iPadzie czy odtwarzaczu iTouch. To tyle na dziś. Wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.piotr-witek.neostrada.pl. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Siedem minut po godzinie 19. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Robert Wawelski. Słuchacie Tyflo Radia. A dzisiaj moim gościem jest Kazimierz Parzych. Witaj, Kazimierzu.
5: Witam.
4: Dzisiaj będziemy omawiać dostępność i wszystko, co związane z aplikacją ICO. I na iOS-a, i na Androida. No i oczywiście audycja ma formę interaktywną. Można do nas dzwonić 123 834 835, 123 834 835, jakby ktoś chciał do nas coś, miał jakieś pytania w związku z naszą prezentacją. Więc ja się na początek ciebie zapytam, Kazimierzu, co to jest to ICO?
5: To ja takim wstępem powiem jeszcze, że większość banków w Polsce już, a przynajmniej chyba, może nawet i wszystkie, posiadają już swoje aplikacje, dzięki którym można obsłużyć konta, można obsłużyć wszelkie operacje, które również możemy wykonać na stronach internetowych. Aplikacje, które są instalowane na telefonach, na smartfonach, na iPhone'ie, na Androidzie, gdzieś tam może na tablecie również, mające ułatwić obsługę, szybką obsługę klientowi. I aplikacja ICO jest to jedna właśnie z takich aplikacji przynależących do banku PKO BP, czyli do tego banku nie z żubrem, tylko
4: do
5: ze skarbonką.
4: Do tego głównego Banku Polskiego.
5: Do tego głównego, tak. Bo bardzo tutaj warto też powiedzieć, bo sporo osób sobie niestety myli te dwa banki, Bank PKO SA i Bank PKO BP. Do Banku PKO SA jest zupełnie inna aplikacja. Natomiast teraz tak. W banku PKO BP mamy takie zwykłe konto PKO BP, ale mamy również takie konto, które nazywa się Inteligo. Z tego, co mi wiadomo, a jeśli się mylę, to Robercie, popraw mnie, to jest w ogóle jakiś taki trochę odrębny projekt banku PKO BP.
4: Tak, dokładnie, to jest odrębny projekt banku PKO BP, choć bank PKO BP się przyznaje do tego projektu, że prowadzi, natomiast tak. Jest to troszkę odrębny produkt, chociaż ja nie mówię, ja sobie go chwalę o tyle, że można zarządzać kontem Inteligo w zwykłym oddziale banku PKO BP. Jak ktoś na przykład nie ma dostępu do internetu albo coś tam nie może, można pieniądze wpłacić, wypłacić i tak dalej.
5: Pokrótce mówiąc, pieniądze możemy wypłacić i w placówce. I to jest, tak pokrótce reklamując w sumie, bo jest to dla nas bardzo dostępne, przystępne i w ogóle. Oprócz tego, że możemy sobie obsłużyć, możemy wykonać operacje w placówce, możemy wykonać również wszelkie operacje za pomocą infolinii, bezpłatnej zresztą infolinii. Tylko płacimy wtedy za konkretne operacje, typu jakiś przelew, zlecenie jakieś konkretne, no to tam już jest konkretna tabela.
4: Właśnie, co się coraz rzadziej zdarza w przypadku banków, bo ja tylko przypomnę, że większość banków już ma infolinię 0801, czyli coś trzeba za to zapłacić, a tutaj mamy 800 bezpłatne.
5: Dokładnie. No i z mojego doświadczenia też jest taka kwestia, bynajmniej takie moje spostrzeżenie jest, że obsługa nawet tej infolinii jest bardzo prosta, intuicyjna, przystępna i rzeczywiście bezproblemowa, nawet kiedy chcemy załatwić jakąś konkretną sprawę, z którą nie możemy sobie poradzić, poprzez rozmowę z konsultantem. Niestety w innych bankach bywa to różnie. Nie będę tutaj też antyreklamował jakiegoś banku, ale niestety mam też konto w innym banku i spotkałem się z tym, że no, bardzo różnie to bywało. Oprócz tych dwóch motywów możliwości obsługi, mamy jeszcze stronę internetową, na której również wykonamy wszelkie możliwe operacje. Strona internetowa jest również dostępna. I chyba powiem, że nawet w pełni jest dostępna. Ja bynajmniej korzystając z tej strony już długie lata, nie zauważyłem jakiejś opcji, która byłaby niedostępna. Tak jak to się niestety zdarza również w innych bankach. Także wszelkie operacje, które chcielibyśmy dokonać, począwszy od przelewów, poprzez gdzieś tam zapisanie tych przelewów, poprzez ustawienie ich jako cykliczny przelew, poprzez to, co jest ważne dla mnie, przeglądnięcie historii no i innych wydruków z tej historii, wszelkie wyszukiwanie operacji jest jak najbardziej przystępne. To tak pokrótce, jeśli chodzi o te takie najdłuższe formy obsługi konta Intelligo, bo od jakiegoś już czasu, jakiś czas temu powstała aplikacja ICO. Aplikacja ICO jest to aplikacja, która obsługuje, można powiedzieć, w całości bank PKO BP, czyli obsługuje te konto właśnie zwykłe PKO BP, jak i również konto Intelligo. Przy zakładaniu konta, co zaraz zresztą pokażę, będzie wybór przy rejestrowaniu aplikacji, będzie wybór, jakie konto chcemy podłączyć do aplikacji, z jakiego konta chcemy korzystać. I tak w skrócie jeszcze na sam początek powiem, że od niedawna, dosłownie chyba gdzieś od miesiąca, czyli od gdzieś listopada 2017 roku, jest możliwość podpięcia do konta trzech telefonów. Wcześniej było to tylko jedno urządzenie, a w tej chwili można podłączyć trzy urządzenia. Czyli załóżmy, ja mogę sobie podłączyć swojego iPhone'a, mogę sobie podłączyć Androida, którego również mam, i gdzieś jeszcze jakieś tam trzecie urządzenie.
4: Ale mogę wyłączyć, odłączyć
5: możesz.
4: Urządzenie, a przenieść jakby na drugie. No bo nabyłem sobie drugie, nowsze, i chcę sobie przenieść to, a stamtąd wywalić, no bo już nie będę tam tego używał, bo stare pamięci mało, coś tam mi się nie podoba.
5: Możesz jak najbardziej. Tyle, że uprzednio musisz skasować te urządzenie, logując się do strony internetowej, do portalu internetowego Intelligo, wchodząc w opcję ICO i tam na liście wtedy pojawia się lista urządzeń, które mamy zarejestrowane, które mamy podłączone do konta, i wtedy najpierw musimy usunąć sobie te urządzenie z tej listy. Dopiero trzeba odinstalować aplikację z telefonu starego, zainstalować na nowym urządzeniu i aktywować ją w odpowiedni sposób. Jaki sposób, to za chwilę oczywiście powiem. Teraz tak. Kwestia pierwsza, jak pobrać aplikację? Można w dwojaki sposób. Na stronie internetowej jest coś takiego jak pobierz aplikację, jak i również w sklepie Play, jeśli wpiszemy sobie w wyszukiwaniu ICO, aplikacja zaraz na pierwszym miejscu nam wyskoczy. Ja na potrzeby Tyflo Podcastu usunąłem sobie aplikację, więc może nie pokażę, jak się to robi z pozycji sklepu Play, bo w sumie no, robi się to tak samo, jak instaluje się tak samo, jak wszelkie inne aplikacje. Ja może pokażę, jak się to robi z pozycji strony internetowej. Chociaż nie jest to trudne, ale warto, myślę, że warto to zaprezentować.
4: Więc najpierw pokażmy, na czym? Na Androidzie czy na iOSie?
5: Najpierw
4: może
5: pokażemy
4: na... Które syntezy są odpowiedzialne za co?
5: Teraz tak.
4: Synteza
5: to jest Jacek, tak? Jacek jest odpowiedzialny za komputer, natomiast... Krzysztof.
6: Hutranslate dialog.
5: Krzysztof. Ja się tak średnio orientuję w tych syntezatorach.
4: To jest Zosia.
5: To jest iPhone.
1: Facebook. 8 nowych rzeczy.
5: Tak.
1: Allegro.
4: Komputer mamy Krzysztof, Android mamy. Nie wiem, czy mamy.
5: Android jest również Zosia, ale na Androidzie będę pokazywał później. Już po całej. Po tym, jak zarejestruję aplikację na iPhone'ie. Więc yes. Tak, na samym początek odpalamy
6: Mozilla.
5: I w pasek
6: narzędzi
5: adresu wystarczy wpisać prosty, zwykły adres, bardzo fajny do zapamiętania. Inteligo.pl.
6: Google dokument zajęty. Szukaj lista rozwijana, zwinięty, edytowalny z autouzupełnianiem. Inteligo zajęty. Link pomiń menu. Banner punkt orientacyjny.
5: Możemy sobie za pomocą skrótu insert F7
6: lista elementów.
5: Otworzyć listę linków, nacisnąć literę L.
6: Logowanie. Odwiedzone jest 37 poziom Mozilla Firefox.
5: Tak,
6: identyfikator
5: szybciej,
6: lub login.
5: Jeśli chcemy od razu się zalogować. Pole login. Wpiszę tutaj sobie swój login.
6: Numlock wyłączone. Numlock włączone.
4: Ja jeszcze tylko powiem, że to samo możemy zrobić ze strony PKOBP, www.pkobp.pl, chyba dobrze, tak, pkobp.pl.
6: Hasło, pole edycji zabezpieczone.
4: Natomiast no, tutaj mamy Inteligo, no bo tak wyszło, dla celów prezentacyjnych, no ale to samo możemy zrobić ze strony PKOBP.pl, ze strony PKOBP.pl głównej. Też musimy się zalogować tam. No a potem będzie
6: serwis www.inteligo start. Dalej pokażę. Przycisk.
5: Ja już wpisałem w międzyczasie też hasło, także jestem już zalogowany. I teraz na samym początku...
6: Link blokady. Link historia. Klikalne więcej. Pusta. Wszystkie rachunki.
5: Pokazuje się nam pod kursorem lista rachunków. Najfajniej sobie to...
6: Pomoc home. Lewy kontrol. Control, NVDA. Przycisk junior.
5: Skoczyć na górę, dlatego że na górze mamy właśnie przycisk ICO.
6: Przycisk oferta wniosek, przycisk już klikalny 18, przycisk poczta, przycisk wyloguj, zalogowany, przycisk dane i ustawienia, identyfikator, 922S, klikalny przycisk start, klikalny przycisk rachunek, klikalny przycisk ICO.
5: I w to.
6: Zajęty. Serwis www.inteligo, lista aplikacji, klikalny przycisk historii.
5: Jedziemy
6: klikalne,
5: w dół,
6: klikalne przycisk.
5: Albo nawet można po prostu nagłówkiem.
6: Na skróty nagłówek poziom 1, informacje dodatkowe nagłówek poziom, aplikacja jako nagłówek poziom 1.
5: Trzy razy i tutaj
6: wygodne
5: mamy...
6: Wygodne mobilne życie bez portfela, dzięki ICO to możliwe. Zeskanuj kod i pobierz aplikację.
5: Można w taki sposób, czyli jeśli mamy ekran, ja w moim przypadku akurat nie mam monitora włączonego, to takiej opcji, z takiej opcji nie skorzystam.
6: Z ICO zyskujesz amin. Sprawdzanie salda i wykonywanie przelewu, wypłaty, zakupy w internecie bez płatności w sklepach za pusta, pobranie i korzystanie.
5: To jest cały opis, jakie czynności za pomocą ICO możemy zrobić.
6: Pust, pobranie i korzystanie z ICO jest bezpłatne.
5: To jest ważne, bo niektórzy mogą mieć jakieś tam obawy, pytania, więc od razu mówię, że w pełni... korzystanie z ICO jest bezpłatne, jeśli mamy tą nowszą tabelę, bo są dwie tabele płatności. Jest taka starsza i nowsza. Jeśli mamy nowszą tabelę, wszelkie operacje łącznie z przelewami są bezpłatne.
6: Jeśli masz już aplikację, link zobacz jak aktywować aplikację. Klikalny przycisk zamów aplikację ICO.
5: Właśnie. Zamów aplikację ICO. I w to klikamy.
6: Serwis www. Inteligolista aplikacji. Przycisk. Przycisk oferta i wnioski. Przycisk urząd.
5: Jedziemy znowu sobie nagłówkami, czyli...
6: Pomoc klawiatur prawy kontr H.
5: Literą H.
6: NVDA plus 1. Skróty na informacje dodatkowe nagłówek poziom 1. Potwierdzenie zamówienia aplikacji. Dane do zamówienia nagłówek poziom 3.
5: Ja nagłówkiem cały czas leciałem, więc skoczyłem sobie już w miejsce, które mnie interesuje.
6: Nagłówek poziom 3. Dane do zamówienia. Telefon.
5: Telefon.
6: Nagłówek poziom... Numer telefonu komórkowego. 48 miliardów 501 milionów 700. Klikalnie zmień.
5: Wpisany mój numer telefonu. Mogę sobie go w każdej chwili zmienić. Ale ja nie będę go zmieniał, bo mój numer jest aktualny.
6: Przycisk wykonaj.
5: I...
6: Aplikacja ICO została zamówiona. Wykonaj. Alert.
5: W tym momencie, za chwilę, przyjdzie mi SMS. Powinien przyjść SMS, w którym znajdzie się link do pobrania aplikacji. Czyli nie musimy gdzieś tam szukać tej aplikacji w sklepie, tym App Store. Tylko od razu na gotowe przyjdzie nam link, w który będziemy mogli sobie kliknąć i zainstalować aplikację. Teraz zobaczymy, czy ta aplikacja...
7: Wiadomości, teraz, Inteligo. Dziękuję za zainteresowanie aplikacją ICO. Kliknij link i pobierz HTTPS.
5: Przyszła aplikacja w SMS-ie.
7: Zespół Inteligo. Użytkownicy z nami Michał Dziemisowicz skomentowali to. Lubię to.
4: No właśnie, i tutaj się kłania nam w iPhone. Nie zwolniłeś Kazimierzu syntezy, bo...
5: Już zwalniam.
7: Język. Głośność, szybkość, nagłówki.
4: Mocno, szybko. Znaczy ja myślę tutaj o słuchaczach, którzy... Bo ja wiem, że
5: Ja wiem. Bardzo dobrze, że mi zwróciłeś uwagę, bo ja oczywiście zapomniałem o tym, a jestem przyzwyczajony do takiego tempa szybkiego.
4: Nie, no wiadomo, ja też, ale wiadomości. Tutaj...
7: Dwa nieprzeczy...
5: Więc tak, wiadomości.
7: Wiadomości. Szukaj. Inteligo. Nieprzeczytane. Dziękujemy za zainteresowanie. Zaznaczone. Inteligo. Przycisk. Nieczytanych. Details. Wiadomość. Dzisiaj. 19:21. Inteligo. Dziękujemy za zainteresowanie aplikacja ICO. Kliknij link i pobierz ICO. http://inteligo.pl/pobierz-aplikację-ICO. Łącze. Pozdrawiamy. Zespół Inteligo. 19.
5: I teraz
7: 21.
5: W tym momencie, kiedy
7: dostępne czynności.
5: Kiedy tapnę sobie dwa razy, powinien mi się otworzyć sklep Play. Nie sklep Play, tylko App Store. Już z gotową aplikacją do zainstalowania.
7: Zatrzymaj.
5: Tak.
7: Przycisk. Adres. Wczytaj ponownie. Zamknij ofertę pod ICO, PKO BPS, pokaż. Iloczyn. Ta strona wykorzystuje pliki. Dowiedz się więc o celu ich używania. Zamknij. Iloczyn. Strona główna. Pobierz ICO. Odwiedzony. Łącze.
5: I w to klikam.
7: Pobierz ICO. Odwiedzony. Łącze. Aktywacja. Odwiedzony. Funkcje ICO. Łącze. Promocja.
5: Pobierz ICO.
7: Odwiedzony. Pobierz ICO. Odwiedzony.
5: To nie chcę.
7: Łącze. Strona główna. I zamknij. Oceluj. Dowiedz się. Ta strona. Iloczyn. Poka. ICO. PKO BPS. A. Zamknij ofertę. Wczytaj ponownie. Adres. Adres. Test. Dowiedz. Oceluj. Zamknij. Iloczyn.
5: Właśnie. Jak ja to robiłem ostatnio?
7: Aktywacja. Funkcje ICO. Łącze. Funkcje ICO. Promocja. ICO firmie.
5: Właśnie. Dobrze. Już wiem.
7: Strona. Iloczyn. Zamknij. Aplikacja mobilna ICO. Mamy 2 miliony. Jak
5: ma
7: logo
5: i
7: wymaga regulacji.
5: Za daleko poleciałem sobie niechcąco.
7: ICO promocja. Aktywacja. Pobierz i strona główna. Iloczyn. Zamknij. Celuj. Dowiedz się. Ta strona. Iloczyn. Pokaż. ICO. PKO BPS. A.
5: O, to powinno być to.
7: ICO. PKO BPS. A. 5 gwiazdek. Pobierz w App Store. Pokaż. Przycisk.
5: Tak. Trzeba było kliknąć w pokaż.
7: Dziś.
5: Powiem, dlaczego ten problem mi się w tej chwili pokazał. Wcześniej, nie wiem, czy to jest spowodowane aktualizacją iPhone'a, ale wcześniej, jeśli kliknąłem sobie w ten link z SMS-a, rzeczywiście otworzyła mi się ta strona, ale od razu zaproponowało mi otworzenie samej aplikacji App Store. Teraz otworzyła mi się jakaś tam taka webowa strona i nie zaproponowało mi otwarcia. Zazwyczaj powinno się to tak zadziać, że od razu proponuje otwarcie App Store'a i w tym przypadku, jeśli się już otworzy ten App Store, jest to dużo prostsze. Tutaj też nie jest to jakieś tam skomplikowane, po prostu trzeba flikiem w prawo znaleźć ten przycisk pokaż.
7: Grafika. Ico. Na górze 4,8. Historia wersji. Historia 4,8. 10.
5: I teraz niestety kłania się.
7: Grafika. Dziś.
5: Nowy App Store. Grafika. Trzeba sobie niestety to.
7: Dziś. More. Przycisk.
5: Znaleźć przycisk eksploracją. Zainstaluj. Dziś. Przycisk. Bo w moim przypadku, jeśli idę w prawo, niestety kursor tak jakby się. Gubi, 10
7: przy grafika. Ico. Obrazek.
5: Momencik.
7: Dziś. Przycisk. Grafika. Ico. Obraz. 4,8. 10 przecinek. 4 przecinek. Wersja. No. Wersja. Nowości. Nagłówek. 4,8. Grafika. Ico. Obrazek.
5: Chyba, że to
7: zrzut
5: nie...
7: ekranu. Zrzut ekranu. Zrzut ekranu. Dziś. Podgląd. Nagłówek. Zrzut ekranu. Podgląd. Dziś. Przycisk. Podgląd. Dziś. Podgląd. Zrzut ekranu. Zrzut ekranu. Obrazek. Zrzut ekranu. Podgląd.
4: Co to są zrzut ekranu?
7: Dziś. Przycisk wróć.
5: Tak, tylko właśnie tu jest ten...
4: Może w tą grafikę przycisk trzeba wróć. Kliknąć.
7: Zrzut ekranu.
5: To jest raczej...
7: Obrazek.
5: To jest raczej...
4: Nie, w grafikę tam gdzieś.
7: Zrzut ekranu. Nie, zrzut właśnie, ekranu.
5: To jest...
7: Obrazek. Podgląd. Dziś. Przycisk wróć do. Dziś. Przycisk wróć. Podgląd. Zrzut ekranu. Zrzut ekranu. Obrazek. Zrzut ekranu. Podgląd. Dziś. Wróć do. Safari. Dziś. Podgląd. Zrzut ekranu.
5: Ale wcześniej
7: obrazek.
5: To jakoś...
7: Zrzut ekranu. Zrzut ekranu. Podgląd. Zrzut ekranu. Zrzut ekranu.
5: Było takie trudniejsze w tej dziesiątce.
7: iPhone. Zrzut ekranu. Zrzut ekranu. Historia wersji. Nowo. Cztery. More.
4: Może more?
5: Nie.
7: Grafika. Ico.
4: O, to
7: obrazek. Bardzo. Grafika. Ico. Obrazek.
5: Słuchajcie. Z tego względu, że to jakoś nie idzie, a powinno, zrobimy w takim razie prezentację instalacji tego po prostu z App Store'a. Bezpośrednio.
7: Folder styl życia. 4 aplikacje. 3 no. App Store. 3 dostępne. App Store. Dziś. Zrzut ekranu. Uaktualnienia. 3 rzeczy. Szukaj. Karta. Szukaj. Nagłówek. Szukaj. App Store. Szukaj. Nagłówek. App Store. Często wyszukiwać. Wiedza to potęga. Gunso. Szukaj. Nagłówek. Sarachach. Szukaj. Szukaj. Szukaj. App Store. Pole wyszukiwania. Pole wyszukiwania. Wejście ekranu Braille. Orientacja zablokowana.
5: Oj.
7: I. Orientacja pionowa. Aha, no wejście ekranu. I.
5: I wpisuję sobie tutaj i.
7: I. K. O.
5: I ko.
7: Orientacja pionowa.
4: Piszesz dolnym... soft Braillem. Nie, piszesz tak. Trochę tą brailleowską, tak?
5: Soft Braillem. Tak, iPhone'ową, tak.
4: iPhone'ową klawiaturą.
5: Tak, iPhone'ową klawiaturą brailleowską.
7: Szukaj.
5: W prawym dolnym rogu jest przycisk szukaj.
7: Szukaj.
5: Klikam Ico. To.
7: Pole wyszukiwania. Ico. Finanse. 4
5: i jest. Pierwsza z brzegu.
7: 10,6 tysięcy. Ico. Szukaj.
5: Klikam w nią.
7: Przycisk wróć. Grafika. Ico. Ico. PKO BPS. A. 19.30. Szukaj. PKO BPS. Pobierz ponownie.
5: O jest.
7: Pobierz ponownie. Przycisk.
5: Jest z tego względu, że ja miałem ją już wcześniej zainstalowaną, dlatego proponuję mi pobierz, abym pobrał ją ponownie. Natomiast na urządzeniu, na którym nie była zainstalowana ta aplikacja, wyskoczy komunikat po prostu pobierz.
7: Wczytuję. Wczytuję. 0%. Szukaj. Przycisk wróć.
5: Z tego względu, że...
4: I aplikacja nam się pobiera.
5: Tak, z tego względu, że aplikacja już była pobrana raz, nie pytał się mnie o zabezpieczenia, jak i również o odcisk.
7: Otwórz. Przycisk.
5: Już się pobrała, więc możemy ją sobie otworzyć.
7: Iko, uwaga. Iko chce wysyłać ci powiadomienia. Iko chce wysyłać ci powiadomienia.
5: Standardowe ostrzeżenia.
7: Powiadomienia mi
5: które
7: nie pozwalaj.
5: Myślę, że jeśli je nie zaakceptujemy, po prostu nie będziemy w stanie korzystać z aplikacji.
7: Pozwalaj. Przycisk.
4: Dokładnie.
5: Tutaj trzeba w każdej sytuacji.
7: Dzień dobry.
5: Trzeba po prostu potwierdzać te.
4: No i przez dzień dobry nam tutaj przywitał.
5: I teraz
7: do jego konta, kiedy tego potrzebujesz.
5: Mamy na sam początek taki tutorial. Taki króciutki, w kilku kroków, opis w kilku krokach, co należy zrobić, aby poprawnie aktywować aplikację.
7: Aplikacja Iko to szybki i wygodny dostęp do twojego konta, kiedy tego potrzebujesz. Przelewy, płatności, dostęp do oferty banku, wszystko w twoim telefonie. Strona 1 z 5. Mam konto. Przycisk. Demo. Przycisk.
5: Nie wiem, czy pokazywać te wszystkie strony, bo tam jest tych takich małych podstronek 5. To czy to wszystko pokazywać?
7: Strona 1 z 5. Regulacja.
4: Regulacja.
7: Strona 5 z 5.
5: To są właśnie, to są tak jakby karteczki takich, wiesz, takich króciutkich, to się nazywało to jakoś tam Tip Tools, czy coś takiego, coś w tym stylu.
4: Strona tego, co można zrobić, tak? Jakby...
5: Tak.
7: Sprawdź swoje takie, środki takie, lub korzystaj z płatności Blik od razu po uruchomieniu aplikacji.
5: Takie niby to po prostu ekran pokazanie, zaprezentowanie w formie tekstowej, co możemy zrobić. Opis taki, krótki. Aha. Ale dobrze.
7: Strona 3 z 5.
5: Mniej więcej wiadomo, do czego służy bank. Do przelewów, za zarządzanie swoim kontem, pieniążkami, więc nie będę może tego wszystkiego pokazywał, po prostu przejdziemy do...
7: Mam konto, przycisk, demo, przycisk.
5: Do, jeszcze właśnie powiem, o co chodzi z tym demo, do dalszej konfiguracji, konfiguracji aplikacji. Czym się różni mam konto od opcji
4: nie,
5: demo?
4: Nie, jeszcze demo, właśnie, demo.
5: Różni się tym, że opcja demo jest to tak jakby emulator poprawnie zaktywowanej już aplikacji Iko. Tyle, że oczywiście nie mamy tam numeru swojego konta, nie mamy tam... albo po prostu jest fikcyjny jakiś, fikcyjna kwota. Oczywiście możemy podejrzeć, załóżmy tam opcję przelewów, ale już na przykład nie możemy zrobić tych przelewów. Możemy sobie podejrzeć jakieś tam rachunki, jakieś tam fikcyjne historie, ale nie możemy już nic z tym zrobić, ani wydrukować, ani tam... no, żadnych takich operacji już potwierdzających wykonać. Natomiast wersja
7: mam konto. Demo.
5: Wersja mam konto.
7: Przycisk. Mam konto. Przycisk.
5: Jest to już wersja oczywiście po aktywacji. Opcja, z której możemy w pełni korzystać, mając właśnie aplikację, czyli aplikacją prawidłowo zaktywowaną możemy w pełni obsłużyć konto Iko. Zrobimy w takim razie
7: mam konto. Przycisk.
5: Włączenie
7: aplikacji Iko z kontem.
5: Bo będziemy ją aktywować i tutaj wspomniane kroki.
7: Za chwilę rozpoczniesz łączenie aplikacji Iko ze swoim kontem. Realizacja 3 kroków zajmie ci kilka minut. 1.
4: Dobrze.
7: Podaj numer klienta / przyjazny login i hasło do serwisu bankowości internetowej. Jeśli jesteś nowym klientem, w wiadomości SMS otrzymasz hasło tymczasowe, które zmienisz na własne w kolejnym kroku. 2. Nadaj PIN do aplikacji. 3. Aktywuj aplikację Iko. Rozpocznij. Przycisk. Zrezygnuj. Zrezygnuj.
5: No i oczywiście mamy rozpocznij i zrezygnuj. No to kontynuujemy.
7: Rozpocznij.
5: Czyli rozpocznij.
7: Numer klienta albo przyjazny login. Pole tekstowe. Edycja.
5: Kursor nam wskoczył na numer klienta. Jest to mniej więcej środek ekranu, ale na samej górze ekranu mamy do wyboru...
7: Zaznaczone. PKO Bank Polski.
5: PKO Bank Polski.
7: 1, Inteligo.
5: I Inteligo.
7: Przycisk.
5: Ja to zrobiłem eksploracją, ale jeśli...
7: Dalej. Numer klienta albo przyjazny login. Pole tekstowe.
5: Wskoczy nam aplikacja na numer, wpisanie numeru klienta i jeśli ktoś nie czuje się na siłach, aby sobie tą eksploracją znaleźć, to po prostu idziemy sobie flikiem w lewo.
7: Numer klienta albo przyjazny. Inteligo. Zaznaczone. PKO Bank Polski. Przycisk.
5: Kilka gestów i jesteśmy już na wyborze. Z tego względu, że ja nie mam PKO BP, tylko mam ICO.
7: Inteligo.
5: Cofam się w prawo flikiem i klikam dwa razy.
7: Inteligo.
5: Znacznik mi się zmienia. Zaznacza mi się ICO. Idę dalej z powrotem w prawo.
7: Numer klienta albo numer klienta albo przyjazny login. Pole tekstowe.
5: Numer klienta. Tak samo wchodzę w pole edycyjne. Tapią dwa razy.
7: Numer klienta albo przyjazny login.
5: I tutaj wpisuję nowość z swoje...
7: Dwa bloki reklamowe. Zapowiedzi i spod ze...
5: I tutaj wpisuję sobie numer klienta. Teraz jest kwestia taka. Od jakiegoś czasu, tak mniej więcej na oko, od roku... Zamiast identyfikatora w ICO można mieć jakąś swoją nazwę zamiast identyfikatora. Czyli załóżmy, ja zamiast identyfikatora cyfrowego mogę mieć, nie wiem, na przykład Kazek 1, 2, 3, 4, 5, nie wiem. I to może być moja nazwa, którą mogę spisać. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy na aplikacji, pojawiła się klawiatura QWERTY. W moim przypadku, kiedy mam na chwilę obecną identyfikator, rzeczywiście byłaby może prostsza...
7: Został.
5: Może byłaby prostsza taka alfanumeryczna klawiatura, bo może by się rzeczywiście szybciej wpisywało. No ale... Nie ma, że tak powiem, problemu. W lewym
7: więcej
5: dolnym
7: cyfry zaznaczone. Więcej
5: lewym dolnym
7: cyfry.
5: Rogu dajemy sobie cyfry.
7: I wtedy, więcej litery.
5: I wtedy na samej górze, jeśli chodzi o klawiaturę, mniej więcej na środku ekranu, może trochę tak w dolnej bardziej części, pojawia się nam, tak jak normalnie na zwykłej klawiaturze, rząd cyfr. Które wykorzystam do wpisania swojego identyfikatora.
7: Jeden.
5: W takim razie ja ten identyfikator tutaj sobie wpiszę.
4: Ja na chwilę powiem, że można do nas dzwonić 833 834 835, 123 834 835, powtórzę 123 834 835. Kazimierz wpisuje identyfikator. Identyfikator, jak i hasło są danymi poufnymi. Nie możemy ich udostępniać na porządek, na publicznie, więc powiem właśnie, zagaję, macie jakieś pytania, może czegoś jeszcze nie wiecie, nie wychwyciliście, wyjaśnimy, ludzie listy piszą, czekamy, ale te listy, które tu mamy redakcyjnie, nie dotyczą się naszego dzisiejszego tematu, ale do nas dochodzą, także dochodzą różne rzeczy tutaj w naszej redakcji, a dzisiejsza audycja jest właśnie telefoniczna, można zgłaszać. Nie wiem, czy teraz Kazimierz pisałeś. Dobrze, więc tak. Przy Inteligo na
5: pisałem
4: iOS-a, tym, znaczy ICO na iOS-a,
5: ICO później na
4: będzie
5: iOS.
4: Na Androida, ale na razie iOS-a. No i wpisałeś, co trzeba. Prezentuj dalej. Tak.
7: Numer klienta. Został mi udostępniony regulamin w formacie PDF. Przycisk.
5: To jest opcja, w którą musimy kliknąć, musimy tapnąć. To jest tak jakby potwierdzenie, że rzeczywiście zgadzamy się na wszelkie warunki, że dostaliśmy ten regulamin w formacie elektronicznej. Zawsze ten regulamin można oczywiście podejrzeć sobie na stronie internetowej. On jest zawsze dostępny.
7: Więcej. Przycisk. Dalej. Wygaszony. Przycisk.
5: Jeśli nie klikniemy tego, nie tapniemy tego, to nie to wtedy opcja dalej,
7: dalej
5: będzie wygaszona.
7: Więc został mi udostępniony regulamin. Został mi udostępniony. Dalej. Przycisk.
5: Teraz już jest, bo zaznaczyłem. Klikamy w to w takim
7: dalej.
5: Razie.
7: Podaj hasło do bankowości internetowej. Bezpieczne pole tekstowe. It's InfoKip. Podaj hasło do bankowości internetowej.
5: Tak, tutaj zamknij mam zamknij kolejny krok, 40%. W którym muszę wpisać, kolejne takie okienko, w którym muszę wpisać hasło.
7: Podaj hasło, dalej. Iko left arrow, iko right arrow, gotowe.
5: I w tym okienku jest tylko... To jedno.
4: Czyli to jest to hasło, które dostajemy w ogóle, żeby zalogować się nawet do banku na stronie, tak?
5: Tak, jest. Dokładnie. To jest dokładnie to samo.
7: Podaj hasło do bankowości internetowej. It's InfoKip. Podaj hasło do bankowości internetowej. Bezpieczne pole tekstowe. Edycja. Punkt wstawiania na końcu.
5: W takim razie tutaj wpiszę to hasło.
4: Czyli Kazimierz wpisuje hasło... A ja przypomnę numer telefonu 123-834-835. Słuchajcie Państwo, Tyfloradia, audycji na żywo o ICO. Dzisiaj pokazujemy ICO, pokazuje Kazimierz Parzych, pokazuje w tej chwili na iPhone'a, będzie pokazywał na Androida, jak działać, co robić i wszelkie pytania jak najbardziej. W tej chwili 19 minut do godziny 20. Dalej audycja trwa, telefony cały czas do Waszej dyspozycji, do Państwa dyspozycji 123-834-835, jakby ktoś czegoś nie wiedział. Kazimierzu, czy Ci się udało już wpisać?
5: Jestem już gotowy i możemy robić.
4: No proszę bardzo,
5: możemy
4: także
5: robić.
4: Możemy robić dalej.
5: Dalej.
7: Przycisk, dalej, wygaszony. Łączenie aplikacji ICO z kontem. Podaj numer klienta / przyjazny lot 2. Nadaj PIN do aplikacji.
5: I właśnie, i teraz mamy kolejny krok.
7: Dwa, nadaj PIN do aplikacji. PIN. Będziesz się nim logować do ICO i zatwierdzać transakcje.
5: Do aplikacji.
7: Trzy, aktywuj aplikację ICO. Nadaj kod PIN. Przycisk. Nadaj kod PIN. Przycisk.
5: Czyli tutaj było tak jakby pokazanie, jakie kroki są następne. Daję, nadaj.
7: Pole PIN wpisane 04.
5: PIN. Ja sobie tutaj ten PIN wpiszę. To jest czterocyfrowy PIN. Taki... kluczyk do naszego portfela podręcznego.
4: Ale tak naprawdę ten PIN nie jest tak naprawdę przydatny, jeżeli nie mamy urządzenia i nie mamy wielu jeszcze innych rzeczy. No ale wpisz ten PIN, bo to on jest też jakimś tam jakoś zaufany. Natomiast no powiedzmy sobie szczerze, ICO tam kilka stopni uwierzytelniania.
5: Bardzo dużo ma, ale to jest na plus, myślę. Jest ten sam początek uciążliwy w konfiguracji, ale potem się z tego naprawdę bardzo dobrze korzysta.
4: Tak, więc wpisałeś już?
5: Tak, wpisałem. I tutaj ten kluczyk, czterocyfrowy kod, musimy wpisać dwa razy, czyli musimy po prostu dwa razy wpisać zgodny. Tak, żeby...
7: Nadaj kod PIN. Pole PIN, powtórz, pole PIN wpisane 4. Dalej. Przycisk.
5: I robimy dalej.
7: Dalej. Wygaszone. Łączenie aplikacji ICO z kontem. Podaj numer klienta. Nadaj 3. Aktywuj aplikację. Aktywacja jest bezpłatna i umożliwi ci korzystanie ze wszystkich. Aktywuj aplikację. Aktywacja jest bezpłatna i umożliwi ci korzystanie ze wszystkich funkcji aplikacji ICO, M, IN, realizację przelewów i płatności mobilnych. Aktywuj aplikację. Przycisk.
5: I klikamy. Praktycznie ostatni przycisk. Aktywuj aplikację.
7: Aktywuj aplikację. Przycisk. Aktywuj aplikację. Wygaszony. W toku. Łączenie aplikacji. Podaj numer
4: klienta. I następuje aktywacja internetowa, tak zwana.
5: Tak jest.
7: Aktywacja jest bezpłatna i aktywuj aplikację. Korzystaj z aplikacji. Korzystaj z aplikacji bez aktywacji. Wygaszony. Przycisk.
5: I teraz... W przypadku Androida, w przypadku iPhone'a tego z aktualizacją najnowszą, czyli 11.2, do jakiegoś czasu były w ogóle problemy z aplikacją ICO, bo nawet nie można było wpisać, można było tylko i wyłącznie wybrać rodzaj konta, wpisać identyfikator, dać przycisk dalej, no i niestety w tym momencie aplikacja się zwieszała. W tym momencie jest taka sytuacja, że przejdziemy przez wszystkie kroki aktywacji aplikacji, do momentu, kiedy aplikacja będzie potrzebowała potwierdzenia naszego urządzenia w postaci wysłanego SMS-a przez aplikację. Aplikacja wysyła SMS-a o odpowiedniej treści pod odpowiedni numer telefonu, dzięki czemu dostaje jakiś tam aplikacja dostaje w SMS-ie jakiś tam chyba kod, tak to jakoś wygląda, i w taki sposób bank komunikuje się z aplikacją i wtedy wie, że no to jest prawidłowa aplikacja. No po prostu kolejne zabezpieczenie. Natomiast do czego dążę? Niestety w przypadku najnowszej aktualizacji nie rozwiązali jeszcze do końca tego problemu, że wyskakuje nam kolejny krok z potwierdzeniem SMS-owym.
7: Korzystaj z aplikacji.
5: Dlatego trzeba niestety...
7: Ekran przełączania ICO. Aktywny. Zamykam App Store. Safari.
5: Zamknąć.
7: Zamykam Safari. Wiadomości. Wiadomości. Facebook. Ustaw. ICO. Tak. Zamykam ICO. Ekran
5: trzeba
7: przełączania
5: zamknąć.
7: Aplikacji. PayPal. IC. Folder biurowy. IC mobile navigator. Zegar.
4: No, tu trzeba
7: Shazam. Folder finanse. Dwa aplikacje.
5: Trzeba finanse. Zamknąć ICO. Z listy aplikacji.
7: Bank PKO, PayPal.
5: Aha, bo ja tą ICO to mam nie w tym miejscu właśnie.
7: Strona 24.
5: Z przyzwyczajenia.
7: Strona bok. ICO.
5: Tutaj. I trzeba ją po prostu otworzyć ponownie.
7: ICO. Zaloguj. Kursy walut. Bankomaty i od... Kontakt. O aplikacji.
5: Zaloguj.
7: Bank kursy walut. Zaloguj. Przycisk.
4: Czy ona się uaktywniła?
5: Jeszcze nie. Jeszcze zaktywowaliśmy tą aplikację w taki sposób, że aplikacja zapamiętała nasze dane, czyli nasz identyfikator, nasze hasło, a teraz bank po prostu przy pomocy SMS-a musi sobie po prostu to potwierdzić. Teraz muszę wpisać ten PIN. Wpiszę sobie ten PIN.
4: Dopisujesz PIN. Oczywiście. Mam nadzieję, że PIN jest krótki.
5: Tak, jest czterocyfrowy.
4: Już wpisałeś?
7: ICO.
5: Tak. I teraz.
7: Aha. Dalej. Strona 1/7. Powiadomienia. Mój bank. Płatności. Zaznaczone. Twoja aplikacja działa w ograniczonym trybie. Dokończ aktywację i korzystaj z przelewów i innych funkcji ICO. Aktywacja jest bezpłatna.
5: Aha,
7: aktywuj aplikację ICO. Twoja zaznaczone płatności. Mój zaznaczone.
4: Działa w ograniczonym trybie.
7: Twoja aplikacja działa w ograniczonym trybie. Dokończ aktywację i korzystaj z przelewów i innych funkcji ICO. Aktywacja jest bezpłatna. Zaznaczone. Start. Płatności.
5: Start.
7: Zaznaczone. Start. Mój powiadomienie. Strona aktywuj później.
5: Nie.
7: Aktywuj teraz.
5: Aktywuj teraz.
7: Przycisk.
5: Tak.
7: Zamknij kartę. Przycisk. Zamknij. Potwierdź numer telefonu, na którym będzie aktywowana aplikacja ICO. Aby to zrobić, wyślij SMS nie zmieniając jego treści. Opłata za SMS zostanie pobrana według stawek twojego operatora. Wyślij SMS. Opłata za SMS zostanie... Wyślij SMS. Opłata za SMS zostanie pobrana według stawek twojego operatora. Przycisk.
5: I w tym momencie... właśnie... powinien wysłać się SMS.
7: Wyślij SMS.
5: Tylko, że jest
7: operatora.
5: Mały problem, bo nie doładowałem sobie konta i przy okazji będę musiał to zrobić również przez konto Inteligo. Na szybkiego będę musiał to zrobić, bo nie wyślę w taki sposób SMS-a. To jest właśnie przestroga. Dla tych osób, które nie będą miały nic na koncie, tak? A będą chciały aktywować sobie aplikację ICO. Bo niestety za wysłanie SMS-a jest normalnie pobierana opłata. Tak jak za zwykłego SMS-a.
4: Chodzi o tak zwane konto prepaid na kartę, żeby
5: tak,
4: nie było.
5: Dokładnie tak, dokładnie tak.
4: Którzy mają abonament, więc wtedy, kiedy mamy abonament, nie ma. A więc teraz mamy muzykę. A ty, Kazimierzu, będziesz aktywował wszelkie i doładowywał wszelkie konta.

0: moment.
1: Jesteśmy
0: z powrotem.
1: Z powrotem.
0: Radio. Kazimierz doładował konto. Pokazujemy dzisiaj ICO, aplikację ICO. No i Kazimierzu, prowadź dalej. Znaczy...
1: Więc tak.
0: Aktywujemy.
2: Kontakt. Bankomat.

0: Kursy walut. Zaloguj. O aplikacji.
1: Przez ten czas, kiedy ja doładowywałem konto, aplikacja zdążyła się wylogować. Taka sytuacja jest zapobiegawczą sytuacją. Przed niepołowanymi.
0: Karolina Malicka, także kontakt.
1: Przed niepołowanymi jakimiś ludźmi.
2: No to jest tak zwana sesja bankowa, tak.
1: Tak, dokładnie.
2: Przed
1: muszę się ponownie zalogować.
0: Bankomaty,
1: czyli po prostu.
0: Zaloguj. Iko.
1: Zaloguj.
0: Polepin wpisane 04.
2: To ja powiem
1: wpisuję 4.
2: Za chwilę będzie godzina 20, jeszcze jej nie ma, ale będzie. Słuchajcie Tyfloradia, telefon do nas 123 834 835. Pokazujemy dzisiaj aplikację IKO. Moim gościem jest Kazimierz Parzyk. Ja się nazywam Robert Łabęcki. No i tutaj próbuję troszeczkę mieszać.
1: I jesteśmy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy przed chwilą, czyli przed jakimś czasem.
0: Aktywuj aplikację.
1: Aktywuj aplikację.
0: Przelewy. Aktywuj, zamknij kartę, aktywuj aplikację, przelewy, przejdź do aktywacji, przelewy,
1: przejdź do aktywacji,
0: zamknij kartę, przycisk, potwierdź numer telefonu, na którym będzie aktywowana aplikacja IKO. Aby to zrobić, wyślij SMS nie zmieniając jego treści. Opłata za SMS zostanie pobrana według stawek twojego operatora. Wyślij SMS. Opłata za SMS zostanie... Wyślij SMS, wiadomość, pole tekstowe, edycja, aktywacja IKO. Nie zmieniaj treści wiadomości C325429761D609.
1: Jakiś tam kod jest?
0: Przycisk.
1: I rzeczywiście ważne jest, żeby nie zmieniać treści, bo jak już się wpisze jakąś jedną literkę, to się nam aplikacja nie zaktywuje.
2: Wiadomość, albo się wpisze puste miejsce, przycisk. Spację.
1: Dokładnie. Jesteśmy akurat w tym w miejscu, otworzyła się po prostu nam aplikacja wiadomości, tak? Z której możemy.
0: Wiadomość, wyślij, przycisk.
1: W której widzimy po prostu treść SMS-a i możemy tą SMS-a
0: wyślij,
1: wysłać.
0: Przycisk.
1: I robię to teraz.
0: Wyślij. Zamknij kartę, przycisk. Zamknij kartę, przycisk. Twój numer został potwierdzony.
1: I wyskoczył komunikat. Twój numer został potwierdzony.
0: Wybierz sposób aktywacji.
1: Czyli udało się wysłać SMS. Aplikacji udało się wysłać SMS-a, dzięki czemu system bankowy dostał informację, że wszystko poszło w jak
2: tak, ale potem mam jeszcze wybierz sposób aktywacji.
0: Serwis internet. Wiadomość głosowa.
1: Tak.
0: Wybierz sposób aktywacji.
1: Wybierz sposób aktywacji. Teraz jest tak.
0: Wiadomość głosowa.
1: Albo wiadomość głosowa, albo poprzez aplikację, a poprzez serwis internetowy. W zależności jak kto woli. Poprzez wiadomość głosową po naciśnięciu opcji wiadomość głosowa otwiera się nam aplikacja telefon, numer telefonu zaczyna się wykręcać.
0: YouTube, teraz, wiadomość.
1: Łączymy się z automatycznym biurem obsługi, czyli z tą infolinią. Podczas tego połączenia jest nam podawany, nie wiem czy sześciocyfrowy, już nie pamiętam nawet, bo to ja zawsze robiłem z pozycji strony internetowej. Chyba sześciocyfrowy kod głosowy. Możemy spróbować w taki sposób. Jeśli nam nie wyjdzie, zawsze możemy się wrócić i zawsze możemy...
0: Wiadomości. Serwis internetowy Inteligo. Przycisk. Serwis internetowy.
1: Zawsze
2: serwis
1: możemy...
2: internetowy.
1: Dokładnie.
0: Serwis internetowy. Wiadomość
2: więc
0: głosowa.
2: Co wybieramy?
0: Przycisk.
1: Wybierzmy może sobie najpierw wiadomość głosową.
2: Głosową. No
0: wiadomość głosową. Pole PIN wpisane 04.
1: Aha, muszę tutaj PIN wpisać, dobrze.
2: Znowu musisz swój PIN wpisać,
0: 6,
2: więc wpisujesz
0: 9,
2: PIN. Wpisujesz. No, się udało, na szczęście, ale czy pierwsze cyfry twojego PIN?
1: Nie, to w ogóle były zupełnie inne cyfry. Także spokojnie.
2: No, oby.
0: 6. Pole PIN wpisane 4. Kod aktywacyjny dostępny jest także w serwisie internetowym. Zatwierdź. 1.
1: Momencik.
0: Zamknij kartę. Poczekaj, OK. Jedna mi... 81 530.
1: Aha, czyli do mnie dzwonią. Ja muszę to odebrać.
0: Odbierz.
1: Taki odbierz. Odbieram.
3: Dzień dobry. Właśnie aktywujesz aplikację mobilną IKO PKO Banku Polskiego. Za chwilę zostanie odczytany twój czterocyfrowy kod aktywacyjny do aplikacji IKO. Twój kod aktywacyjny to 8209. Aby powtórzyć kod, wciśnij cyfrę 1. For English, press 2.
0: 26 sekund.
1: Chyba zapamiętamy, prawda? 8209.
3: Aby powtórzyć
0: 32 sekundy.
3: Wciśnij cyfrę 1. For English, press 30.
0: Zakończ, ukryj, gwiazdka, 0. Krzyżyk.
2: 8209.
3: Aby powtórzyć kod, wciśnij. Twój kod aktywacyjny to 8209. Aby powtórzyć kod, wciśnij cyfrę 1. 8209. Aby powtórzyć kod,
1: możemy się rozłączyć.
3: Cyfrę 1.
0: Pole PIN wpisane.
1: I te pole PIN.
0: Poczekaj, pole PIN wpisane. 9. Usuń.
1: To jest właśnie to. Czyli
0: 5.
1: 8.
2: 8, 2.
0: Zatwierdź. Zatwierdź. 2.
1: 2. 0.
0: 8.
2: 0.
0: 0. 1.
1: 9.
0: 9. 0. Usuń. Usuń.
1: I teraz.
0: Zatwierdź.
1: Zatwierdź.
0: Przycisk. Zatwierdź. Zamknij kartę. Gratulacje.
2: Udało nam się.
0: Aktywacja aplikacji IKO zakończona sukcesem.
1: Udało się.
0: Poznaj funkcję IKO.
2: Aktywacja zakończona sukcesem. Ja jeszcze bym chciał, żebyś omówił, jak robić to przez stronę internetową.
0: Przycisk.
2: A już nie będziemy tego demonstrować, tylko jak to robi.
1: Na stronie internetowej jest po prostu pobierz kod. Jest lista wykrytych urządzeń i przy tym urządzeniu, które jest nie do końca zaktywowane, jest pobierz kod aktywacyjny. Wtedy ten kod się wyświetla w portalu tam internetowym, na stronie internetowej i go przepisujemy oczywiście tak samo
2: do aplikacji.
1: Do aplikacji, dokładnie.
2: Jak to, w pole PIN. Dobrze, oczywiście to jest kod tylko aktywacyjny, to nie jest kod stały, to jest tylko do aktywacji, żeby nie było.
1: Dokładnie,
2: kodem stałym, który nam będzie
1: PIN,
2: potrzebny,
1: tak jakby
2: PIN.
1: Dokładnie, ten PIN wcześniej ustalaliśmy. I teraz...
2: Dokładnie. No i mamy zaktywowane IKO na iOS. I co możemy tym IKiem
1: i robić? I teraz jeszcze pokażę, co się pojawiło.
2: O właśnie.
1: Tylko, jakby mi to jeszcze chciało...
4: Serwis WWW, serwis WWW, przycisk poczta, przycisk wyloguj, zalogowany, przycisk dane i ustawienia, identyfikator, 12.5, klikalny przycisk start, klikalny przycisk rachunki, klikalny przycisk IKO. Zajęte.
1: IKO?
2: To się pojawiło na stronie internetowej.
4: Udane logowanie do aplikacji IKO nagłówek, poziom 1. Pusta. Na urządzeniu mobilnym zarejestrowaliśmy udane logowanie do aplikacji IKO przy użyciu twoich danych. Do serwisu Inteligo. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią banku 801 121 121. Do serwisu Inteligo. Do serwisu na pusta. Nagłówek poziom.
1: No właśnie.
4: Adam,
1: i jest,
4: ser pusta.
1: I jest ta informacja.
4: Do serwisu Inteligo. Do serwisu.
1: Jeśli mamy jedno urządzenie, to jest tylko. To wygląda to tylko i wyłącznie właśnie w taki sposób.
4: Na urządzeniu mobilnym pust, nagłówek, poziom 1, aplikacja IKO. Nagłówek, poziom, udany log, brak następnego nagłówka, aplikacja IKO.
1: Teraz spróbujemy może zrobić to na Androidzie. Ja tylko będę musiał zwolnić ten telefon.
2: Będziemy używać
1: Androida.
2: Urządzenia na Androidzie 6, tak? Czy 7? 6.
1: 7.
2: Na Androidzie 7, urządzenie UMI Super, tak? Dobrze mówię?
1: Tak.
2: Urządzenie UMI Super. Będziesz prezentował, jak robimy to przy pomocy Androida. A u nas, ja przypomnę, że można do nas dzwonić, 123 834 835. 123 834 835.
0: Aplikacja, ustawienia, dock.
2: O, szybko.
1: Właśnie, chcę to
2: w jednej słuchawce. Także troszkę tutaj pewnych technicznych zawirowań, ale chcę pokazać Państwu to na obu platformach.
0: Wróć, przycisk.
2: Obu popularnych platformach. Dodam.
0: Obszar roboczy, 1-2, no i... przegląd, przycisk. Ustawienia,
2: no i właśnie.
0: Obszar roboczy, 1-3.
1: Już to zmieniam, syntezę.
0: Folder, folder bez nazwy. Ustawienia, dock. Ustawienia. Ułatwienia dostępu, na liście, 43 elementy. Ułatwienia dostępu. Mowa, wyłączone. Audex, wyłączone. Wypowiadaj hasło na głos, WL,
1: to nie było chyba.
0: Wyświetlamy talkback, włączone. Cime plus, wyłączone. Usługi, nagłówek. Ułatwienia dostępu.
2: Cały czas słuchajcie Państwo Tyfloradia. Tutaj trwają przygotowania do ustawienia urządzenia z Androidem.
0: Menu.
2: Ja przypomnę cały czas nasz telefon 123 834 835 123 834 835. Moim gościem jest dzisiaj Kazimierz Parzyk, a rozmawiamy na temat aplikacji, dostępności aplikacji ICO Banku PKOBP. Pokazaliśmy aktywację na systemie iOS. Teraz będzie drobna prezentacja na Androidzie. No, a potem dalsze funkcjonalności.
0: 10% element sterujący przewijania. 15% element sterujący tony. 65% element sterujący przewijania. 60% element sterujący przewijania. Tony. 25% element sterujący przewijania. Tony. 15% element sterujący przewijania. Tony. 50% szybkość mowy.
2: No, 50% tutaj element sterujący przewijania.
0: 39% element sterujący przewijania. 30% szybkość mowy.
2: Tonami.
1: Pomyliłem sobie słuchaczki, ale już powinno być dobrze.
0: Otwórz ustawienia mechanizmu, przycisk, wyłączony, nie zaznaczono, Vocalizer X.
1: Czy może być taka prędkość?
0: Otwórz ustawienia mechanizmu, ogólne, nagłówek,
2: okay. Ludzi,
0: szybkość mowy,
2: to troszkę jest
0: 34%, między... element sterujący, tony, 34%,
1: okay.
0: 29%, element sterujący przewijania, strona główna, wróć, przycisk, nowe launcher, ekran główny, aplikacja, dock. Dock Walker Pro.
1: Aplikacje.
0: Zdjęć. BMRS. Wiersz 6. Wyświetlam element. Flashlit. Wiersz 1.
1: Momencik.
0: Wróć. Kalendarz. Obszar roboczy. 1-2. Ustawienia. Ustawienia. Aplikacje. Flash. GPS. Inny. Kalkulator. IPTV, IPTOLS, Internet, Instant Rec, ICAR, ICO, kolumna 3.
2: ICO, mamy ICO.
1: Tak.
2: No i teraz?
1: Tylko, czy ona nam zadziała?
2: Aha. Czyli ICO nie zawsze nam działa na Androidzie.
1: Nie, chodzi o to, czy nie będę musiał jej odinstalować.
0: ICO.
1: A.
0: Dzień dobry.
1: Jest.
0: Aplikacja jest. ICO to szybki i wygodny dostęp do twojego. Mam konto, przycisk.
1: I tu jest tak samo. Mam konto.
0: Przejdź wyżej. Łączenie aplikacji ICO z kontem. PKO Bank Polski. Inteligo. Numer klienta albo przyjazny login.
1: Tutaj... Identycznie mam do wyboru, czyli albo PKOBP, albo Inteligo.
2: Albo Inteligo, tak.
0: Inteligo.
2: Czyli ten odrębny projekt banku.
0: PKO Bank, Inteligo.
2: PKOBP.
0: Numer klienta albo przycisk informacji. Pole edycji dla. Numer klienta. Przejdź wyżej. Przycisk.
1: Aha, właśnie kliknąłem w ICO i teraz musi się aplikacja przełączyć. Niestety na Androidzie to chyba trwa troszkę bardziej opornie.
2: To znaczy na co się musi przełączyć?
1: Bo wcześniej było zaznaczone PKOBP w tych zakładkach przy wyborze konta.
0: Akapity. Domyślny. Akapity. Domyślny.
2: No cóż, cały czas słuchajcie Państwo Tyfloradia. Jak widać...
0: Zamknięto klawiaturę.
2: System Android
0: pole edycji dla. Login. Przycisk info, okay. Pole edycji dla. Gotowe. Klawiatura gotowa. Funkcja TalkBack jest zawieszona.
2: Aha, bo musimy...
1: Tak, ja tutaj muszę wpisać sobie identyfikator.
2: Wpiszę sobie tutaj ten Braille Keyboard, a żeby to tak zrobić, trzeba zawiesić TalkBacka. No tak już, tak, takie życie. Ja powiem tylko tyle, że no, widać tutaj cały czas te różnice między Androidem a iOS-em jednak. Na korzyść
0: zamknięto
2: tego drugiego.
0: Klawiaturę. Nie zaznaczono. Pole wyboru.
2: Albo
0: został
2: nie
0: udostępniony regulamin nie w formacie PDF.
2: Czyli zaznaczono tak samo regulamin.
1: Tak, dokładnie.
0: Więcej.
1: I
0: dalej.
1: Dalej.
0: Przycisk skrótów. Przycisk. Gotowe. Klawiatura gotowa.
1: I tutaj wyskoczyło nam hasło. Niestety, że możemy to przeczytać.
0: Zamknięto klawiaturę.
1: W taki sposób.
0: Przycisk informacji. Przycisk. Pole edycji dla. Podaj hasło do bankowości internetowej.
1: Więc otwieram.
0: Gotowe. Klawiatura gotowa.
2: Bankowości internetowej.
1: Ja sobie to hasło wpiszę teraz.
2: I tak samo trzeba zawiesić TalkBacka.
1: Dokładnie.
2: Żeby wpisać z brajlowskiej klawiatury nie androidowej, tylko z zewnętrznej aplikacji hasło. Ale też się da. Natomiast to nie jest to tak wygodne, jak widzieliśmy w poprzednim urządzeniu. Sprawą dyskusyjną jest to, czy szkoda, czy nie. Natomiast no, fakt jest faktem, co widać po prezentacji.
1: Znaczy, powiem tak, no w Androidzie mamy zawieszanie TalkBacka, w iPhonie jest pokrętło. Zawsze jest to jakiś sposób napisania klawiaturą, tak?
0: Dalej, przycisk.
1: Robimy dalej.
0: 303 mojt w 560. Dalej, przycisk. Wyłączono. Przycisk skrótów. Łączenie aplikacji i koskont. Powtórz pole edycji.
1: Aha, to jeszcze muszę.
0: Powtórz kod PIN.
1: Aha.
0: Pole edycji dla. Nadaj kod PIN. Nadaj kod PIN.
2: Teraz.
0: Łączenie aplikacji i koskont. Nadaj kod.
2: Wpisanie
0: pole edycji
2: kodu
0: dla. Nadaj kod PIN.
2: Odpowiednie.
1: Tak.
0: Dalej. Klawiatura gotowa.
1: A sobie tutaj wpiszę ten kod. Muszę dwukrotnie wpisać ten kod. Tak jak to było na iPhone'ie.
2: No ta procedura, te procedury konfiguracji, aktywacji są troszkę skomplikowane, ale robi się tylko to raz. Ewentualnie jak się dodaje urządzenie.
1: Dokładnie.
2: My dalej robimy. Czy Kazimierz, mój gość, tutaj robi?
4: Lista, identyfikator lub login, pole edycji.
1: Właśnie.
2: Komputer nam się odezwał.
1: Odezwał się, bo się sesja skończyła na tym.
2: Na komputerze, tak.
1: Na komputerze, tak.
2: To tak ta sesja trwa trochę dłużej, bo u mnie trwa chyba 10 minut. Tak, 10 minut. Ile pamiętam. Można tą sesję odświeżać, ale kto o tym pamięta? No czasami trzeba pamiętać o odświeżaniu sesji. Co mamy dalej, Kazimierzu?
1: Jeszcze no, wpisuję ten PIN.
2: A, no właśnie. Czyli przypomnę, no jednak i tutaj widać te sposoby korzystania Android kontra iOS. Lubię Android za jego otwartość, natomiast z dostępnością jest jak jest.
1: Powiem tak, no ja sobie radzę na iPhone'ie, na Androidzie, natomiast powiem szczerze, że dawno już Androida nie miałem w rękach, dlatego nie wykluczone, że wyszedłem
0: przycisk
1: trochę z wprawy.
2: Ale już
0: 9870. Powtórz kod PIN. 9000. Dalej, przycisk. 9. 9. Nadal kod. Łączenie aplikacji. Przejdź wyżej, przycisk.
1: Czyżbym źle kod wpisał? Nie, no nie powinienem. Ok, i teraz jest aktywuj ICO.
2: O właśnie. Przycisk.
0: Aktywuj aplikację ICO. Twoja aplikacja działa w ograniczonym trybie. Dokończ aktywację i korzystaj z przelewów i innych funkcji ICO.
1: I tak samo jak to było na iPhone'ie.
0: Obecnie. PO aktywacji. Zlecanie przelewów. Płacenie kodem BLIK. Zakładanie lokat. Doładowanie telefonu. Prośba o przelew. Aktywacja aplikacji jest bezpłatna i zajmuje. Aktywuj ICO, przycisk.
2: Aktywuj ICO. I teraz jak będziesz to robił? Czy też przez telefon? Czy przez stronę internetową?
1: Mogę to zrobić przez stronę internetową.
0: Korzystaj z aplikacji bez aktywacji.
2: To tak jak przycisk siła twój po prostu.
0: Łączenie aplikacji ICO. Za chwilę rozpoczniesz łączenie aplikacji ICO ze swoim kontem. Realizacja 3 kroków zajmie ci kilka minut. 1. Podaj numer. Jeśli jesteś nowym, podaj numer klienta, przyjazny login i hasło.
1: To było.
0: Jeśli jesteś nowym. 2. Nadaj PIN do aplikacji.
1: To było.
0: 3. Aktywuj aplikację ICO. Rozpocznij przycisk.
1: I rozpocznij.
0: Aktywuj ICO.
1: Aktywuj ICO trzeba było przycisnąć przycisk. Ten następny. Czasem się mylę właśnie z tym. I teraz oczekujemy.
0: ICO. ICO. Dzień dobry. Aplikacja ICO, szybkie i wygodne do... Mam konto? Nie mam konta? Demo? Przycisk. Przycisk skrótów? Nie mam konta?
1: Mam konto. Mam konto. O, to dlaczego tak?
0: Przejdź wyżej, przy... Łączeniu aplikacji KO Bank po... Inteligo. Numer klienta albo przy... Przycisk informacji? Przycisk. Pole edycji dla... Numer klienta albo przyjazny login.
1: O! To jest dla mnie zaskoczenie, że przeszło z powrotem do tego okienka, ale może tak ma być.
0: Gotowe. Klawiatura gotowa.
1: Wpiszę w takim razie ten... ten identyfikator.
2: I tutaj znowu następuje wpisywanie poufnych wiadomości. Natomiast cały czas telefon jest do waszej dyspozycji 123. 834. 835.
0: Wznowiono działanie talk.
2: Udało się chyba wpisać.
0: Dalej, przycisk.
1: Dalej.
0: Funkcja dostępna w nowej wersji aplikacji. Funkcja dostępna w nowej wersji aplikacji. Przycisk skrótów. Łączenie aplikacji ICO z kont. Za chwilę rozpoczniesz łączenie. 1. Podaj numer klienta, przyjazny login i hasło. Jeśli jesteś nowym klientem. 2. Nadaj PIN do aplikacji. 3. Aktywuj aplikację ICO. Rozpocznij przycisk. Zrezygnuj przycisk.
1: Rozpocznij.
0: Dalej. Przycisk skrótów. Przejdź wyżej. Łączenie aplikacji ICO. PKO Bank Polski. Inteligo. Numer klienta. Przycisk informacji. 14 200 000. Numer Inteligo. Tekst został usunięty. Numer klienta.
1: Aha, właśnie. Bo jak się nie wybierzemy znowu ICO, tylko PKO BP, to oczywiście
0: funkcja talkback jest
1: nie zalogujemy się. Musimy sobie wybrać.
2: Czyli tu jest bardziej jednak, to jest troszkę bardziej skomplikowane. Tutaj w iPhone wybieram raz, że chcemy do Inteligo czy do PKO BP i on już to pamięta, a tutaj cały czas musimy to potwierdzać.
1: Tak.
2: I to no może troszkę denerwować. Natomiast myślę, że przejdziemy przez te kroki aktywacji zarówno i przez Androida i przez iOS-a. No i jak wiemy, ta aplikacja jest dość dostępna. Jest dość dostępna na innym...
1: Jest dostępna i na Androidzie, i na iPhone'ie.
2: Natomiast, no, zobaczymy później. Mam nadzieję, że za chwilę się uda nam...
0: Zamknięto klawiaturę. Nie zaznaczono. Więcej. Nie zaznaczono. Pole wyboru. Zaznaczono. Więcej. Dalej. Przycisk.
1: I dalej.
0: Przycisk. Przejdź wyżej. Zamknięto klawiaturę. Dalej. Pole edycji dla. Podaj hasło do bankowości. Gotowe.
1: Hasło. Klawiatura to już gotowa. Zrobię to też, postaram się szybko.

0: Dalej, przycisk.
1: Dalej.
0: 303 moje 500. Dalej, przycisk. Przycisk skrótów.
1: Będę musiał zmienić hasło do banku. Chociaż nie całe zostało puszczone oczywiście na antenie.
0: Przycisk skrótów.
1: Przycisk. Ale nie, tego.
2: Moim zdaniem skrótów, nie zostało
0: dalej,
2: puszczone.
0: Wyłączone. 303 moje przycisk
2: info. Ja go nie znam. Dalej,
0: przycisk. Przycisk skrótów. Dalej. 300. Przycisk. Podaj hasło do banku. Łączenie. Przejdź wyżej. Przycisk skrótów. Dalej.
1: Nie wiem czemu nie chce mi przejść dalej, mimo tego, że jest poprawne hasło.
0: 303. Przycisk informacji. Podaj hasło. Przejdź. Iko.
1: O, jest.
2: To może... A, bo przeszło?
1: Tak.
2: A, przeszło.
0: GG, wiesz, 12,
1: wysypała się aplikacja.
0: Siatce, 4, głosy w wocalizer, kolumna, no. Dobre.pl, wiersz 14, kolumna 3.
1: Słuchajcie, z tego względu, że ta aplikacja się wysypuje, nie chcę was tym zamęczać. Powiem tak, z mojego doświadczenia, jak to wygląda. Wcześniej korzystałem z tej aplikacji na Androidzie, jeszcze jak nie miałem iPhone'a, no i nie miałem z tym problemu z aktywacją, więc najprawdopodobniej, no niestety, może wynikać problem
2: niekompatybilności.
1: Tak, niekompatybilności.
2: Niekompatybilności.
1: Niekompatybilności z aplikacji ICO z, załóżmy, tym Androidem 7. Szczególnie,
2: ale może być też tak, że po prostu musisz parę razy to spróbować i w końcu zadziała.
1: Jest
2: ale
1: to prawdopodobne.
2: Ale powiedzmy sobie szczerze, że nie mamy za bardzo czasu na to, żebyśmy to próbowali w kółko, aż nam to zadziała. Więc skupmy się może bardziej tutaj na iOS-ie.
1: Na samym działaniu już aplikacji.
2: Aplikacji już w systemie iOS, który jednak dostępniejszym jest troszkę bardziej... No bo po prostu podejrzewam, że ta aktywacja jeszcze by nam zajęła około dodatkowe pół godziny albo godzinę, więc a może dosłownie 10 minut, może trzeba by było przerestartować tylko telefon i może by weszło. No ale, że tak powiem, skupmy się może na tej aplikacji iOS-owej, co można, jak można ewentualnie... Bardziej może co można, jeśli coś, jak można tak. Też.
1: Przy pomocy, jeśli chcielibyśmy się zalogować do ICO, mamy dwa sposoby.
0: ICO.
1: Dwa sposoby. Poprzez podanie kodu. Tego PIN, tego kluczyka do naszego portfelu niby to, takiego, albo poprzez Touch ID. Czyli dotykamy sobie Home'a.
2: Jak ktoś to Touch ID posiada w telefonie, bo nie wiem, czy w iPhone'ach SE te Touch ID są Touch ID w telefonach SE? W iPhone'ie SE chyba nie ma.
1: 3D Touch. 3D Touch nie ma na przykład, ale to jest w ogóle coś innego. To
2: nie mówię Touch ID. Touch ID czy jest w iPhone SE? Chyba nie. Bo
1: jest.
2: Dlaczego mówię
1: jest.
2: W iPhone SE?
1: Tak.
2: Na pewno?
1: Tak.
2: No dobrze,
1: Touch
2: nie upieram.
1: ID jest.
2: Nie upieram, dlatego że dużo osób tutaj ma iPhone SE, więc...
1: Ja miałem, więc potwierdzam, że jest.
2: Aha, dobrze. Nie upieram się. Wiem, że masz teraz inny, więc w tym na pewno jest, a... tamtym, czy jest Touch ID?
0: Polepił wpisane 04.
1: Na samym początku, kiedy aplikację sobie aktywujemy, będzie domyślnie kod PIN, ten czterocyfrowy. Potem w ustawieniach będziemy mogli to zmienić. Nawet później, kiedy sami sobie tego nie zmienimy, to po którymś logowaniu aplikacja sama zaproponuje nam, czy chcemy używać właśnie... tego Touch ID.
0: 1. Polepin wpisane 04.
1: Ja w takim razie na szybkiego wpiszę ten PIN.
2: Chyba, że chcesz Touch ID.
1: Wiesz co, nie mam ustawionego, to trzeba ustawić.
2: A, właśnie. Aha, trzeba ustawić.
0: Zamknij kartę. Info menu.
1: Kazimierz, za pierwszym razem domyślnie jest, tak jak już wspomniałem, za pierwszym razem domyślnie jest zawsze kod.
2: Kod PIN,
1: potem tak. Potem dopiero możemy sobie to zmienić. Natomiast jeśli tego nie zmienimy, no to potem po jakimś czasie, po kilkukrotnym logowaniu, no, aplikacja sama się zapyta nas, czy chcemy korzystać właśnie z takiej możliwości logowania się do aplikacji.
0: Iko, nagłówek.
1: I teraz tak. W samej aplikacji, na samym wierzchu, mamy kilka takich głównych menu.
0: Kazek 50, historia.
1: Między innymi jest skrócony mój numer konta.
0: Kazek 50, wielokropek, 3, 7, 8, z...
1: I na samym końcu podaję, ile mamy na koncie. Potem mamy
0: historia. Przelew. Kod blik. Przy skarbonki oszczędnościowe. 45 nagród za najciekawsze wpisy o IKO w konkursie. Więcej Intelligo.
1: Już tam na samym końcu są powiadomienia.
0: Polecaj konta Intelligo i zyskuj dodatkowe środki.
1: Tego typu opcje.
0: Więcej. Zaznaczone. Start. Płatności.
1: Start.
0: Zaznaczone.
1: Zawsze jeśli jesteśmy gdzieś w jakimś innym menu, chcielibyśmy wrócić na tak jakby ekran główny aplikacji po zalogowaniu, to przycisk Start zawsze nas właśnie przenosi na ten ekran główny aplikacji.
0: Płatności. Mój bank. Powiadomienia. Powiadomienia.
1: Powiadomienia. Mój bank. To są te kursy różne, jakieś tam.
0: Mój bank.
1: Mój bank.
0: Płatności. Zaznacz płatności. Mój bank. Płatności.
1: Płatności. To już są opcje, w których możemy wykonywać konkretne...
2: Podejrzewam, że można wykonać płatność, można przelać między własnymi rachunkami.
0: Zaznaczone płatności.
1: Albo... Dokładnie. Konkretne funkcje.
2: Zrobić płatność mobilną.
0: Skarbonki pokaż kod.
1: Więc
0: kod,
1: tak.
0: Przelew.
2: Jeszcze skarbonki oszczędnościowe są.
1: Skarbonki oszczędnościowe, tak.
0: Skarbonki oszczędnościowe. Przycisk.
1: Ja powiem szczerze, z tego nie korzystałem, bo jakoś nie miałem okazji z tego korzystać, ale podejrzewam, że równie dobrze to jest obsługiwalne przez VoiceOver i jest dostępne. Jak i również z pozycji iPhone'a, tak i również z pozycji Androida.
0: Pokaż
1: Więc tak, przejrzyjmy sobie na sam historia. Początek tą pierwszą opcję, historia. Czyli historia.
0: Przycisk. Historia. Zamknij kartę. Historia konta. Filtruj. Kazek.
1: Mam filtr. Przycisk.
0: Kazek. 50. Wielokrop. 11.12.2017.
1: Data.
0: Doładowanie telefonu. Przelewy wewnętrne minus 30.
1: I to jest mój ostatni przelew. Jeśli chcemy sobie wyfiltrować
0: zakup przy użyciu karty 10
1: jakieś konkretne aplikacje, to wtedy musimy się cofnąć.
0: Filtruj.
1: Albo po prostu na samym początku
0: filtruj.
1: Kliknąć przycisk filtruj.
0: Kartę.
1: I wtedy pojawia się nam tutaj
0: filtruj historię.
1: Opcje
0: typ operacji.
1: Opcje filtru.
0: Uznania i obciążenia. Od daty. Do daty. 2016. 2017.
2: Od daty do daty.
0: Od kwoty.
1: Dokładnie.
0: Od kwoty. Pole tekstowe.
1: Tu sobie możemy wpisać kwotę.
0: Pole tekstowe. Filtruj.
1: Tu są dwa pole tekstowe, bo są złotówki i grosze.
0: Filtruj. Przycisk.
1: I jest filtruj przycisk.
0: Filtruj. Przycisk.
1: I po zastosowaniu filtru od razu zmienia się nam lista operacji, które zostały wykonane. To jest taki sam w sumie filtr, jak na stronie internetowej. I on osobiście się podoba, zresztą chyba w większości banków jest chyba taki sam.
0: Zamknij kartę. Zamknij historia konta. Filtruj. Kazek. 50. 11.12.2017.
1: Z pozycji, z tego co pamiętam, ale nie jestem dokładnie pewien, bo tak jak niestety już jakiś czas temu korzystałem z tej aplikacji na Androidzie, tak tutaj na iPhone'ie nie ma możliwości wydrukowania historii rachunku, natomiast na Androidzie, z tego co właśnie pamiętam, to taka możliwość była.
0: Historia konta.
1: Jeśli chodzi o historię, to tak naprawdę wszystko, co tutaj możemy sobie przeglądać. Długość, zakres historii jest identyczny jak na stronie internetowej. No, nie pamiętam, czy tam były...
2: Z całego konta.
1: Nie, chyba nie, właśnie nie z całego. Tam chyba będzie z 8 lat chyba, ale może i masz rację, może i z całego.
0: Zamknij
2: znaczy, kartę. To wszystko można z całego.
1: Aha, no to w takim
2: można.
1: Razie, w takim razie tutaj również. Kiedyś się bawiłem tą historią, dlatego wiem, że to, chyba, że coś się zmieniło, ale raczej nie powinno. Można było przeglądać całość. Z historii to wszystko.
0: Zamknij kartę.
1: Bo tak szczerze powiedziawszy, że tutaj nie ma już
2: nic. Przelew.
0: Historia. Przelew. Przelew. Idź do Blue E. Wybierz typ przelewu.
1: Typ przelewu.
0: Zaznaczone. Na numer konta.
1: Tak samo jak praktycznie tak samo jak na stronie internetowej. Na numer konta.
0: Na numer konta. Własny. Przelew z... Kazek. Odbiorca. Wpisz nazwę odbiorcy. Pole tekstowe.
1: Mogę sobie wpisać nazwę odbiorcę.
0: Wybierz odbiorcę. Przycisk.
1: Pod warunkiem, że załóżmy mam, nie wiem, pięciu na przykład Robertów i wpiszę tutaj Roberta i wtedy w tym miejscu
0: Wybierz odbiorcę,
1: powinna się pojawić lista właśnie tych odbiorców.
0: Numer konta odbiorcy. Wpisz numer konta odbiorcy.
1: Można, zamiast nazwy możemy wpisać sobie numer odbiorcy. Z tym, że tutaj przy numerze odbiorcy najlepiej jest po prostu wpisać już poprawny numer i nie kombinować z jakimiś początkowymi liczbami, bo to nie zawsze potem może nam zadziałać tak, jakbyśmy tego chcieli.
0: Adres, opcjonalnie.
1: Adres,
0: wpisz adres
1: to już
0: odbiorcy.
1: Są dane. Tak naprawdę ten numer telefonu,
0: adres, wpisz adres odbiorcy,
1: tytuł, to już są dane stricte do przelewu.
0: Wpisz tytuł, kwota.
1: Kwota.
0: Wpisz kwotę. Data przelewu.
1: Data przelewu.
0: 2017. Typ przelewu.
1: Typ przelewu.
0: Standardowy. Natychmiastowy.
1: I tutaj. Standardowy, natychmiastowy. Czym się różni? Różni się tym, że standardowy przelew z banku z mojego banku do innego banku, czyli z PKOBP do innego banku, idzie tam około 24 godziny. Tak na oko. Natomiast przelew
0: natychmiastowy
1: idzie natychmiast. Tyle, że za przelew natychmiastowy płacimy dodatkowo, uwaga, 5 zł. No jest taka możliwość. Natomiast w przypadku, kiedy przelewamy pieniądze z banku PKOBP do banku PKOBP, przelew jest natychmiastowy i bezpłatny.
0: Pieniądze trafią do odbiorcy w tym samym lub kolejnym dniu roboczym. Wyślij. Wygaszony. Wyślij.
1: Jest
0: wygaszony.
1: I jest przycisk do wysłania przelewu.
2: Proszę.
1: Po naciśnięciu przycisku przelewu, no już nie będę robił tego przelewu, bo nam trochę czasu zajmie, ale pamiętam jak to tam wygląda, więc opowiem. Po potwierdzeniu tego, po wpisaniu wszystkich danych i po zatwierdzeniu tego przelewu wyskakuje nam potwierdzenie, czyli pokazują się nam wszystkie dane tego przelewu. Następnie aplikacja prosi nas o podanie tego czterocyfrowego kodu. I w przypadku przelewu jest to zawsze kod PIN. Nigdy nie ma możliwości dotknięcia palcem i popchnięcia przelewu właśnie poprzez naciśnięcie, dotknięcie home'a. I po tym wpisaniu kodu przelew jest realizowany. I okienko z przelewem się zamyka. Jest tylko informacja jeszcze uprzednio, że przelew został zrealizowany. To tak naprawdę wszystko z tych przelewów, no bo tutaj na samym początku, jeśli chodzi o wybór przelewu, to jest praktycznie tak samo jak na stronie internetowej.
0: Wybierz typ przelewu. Zaznaczone. Na numer konta. Przycisk. 1 z 2. Własne. Przycisk.
1: Jest albo na numer konta, albo własne.
0: Przelew. Zamknij kartę.
1: Zamkniemy tą kartę.
0: Iko. Historia. Przelew. Kod blik. Przycisk.
1: Kod blik. Tutaj są ustawienia do kodu blik.
0: Pokaż kod blik.
1: A tutaj jest opcja do prezentacji kodu blik. Kod blik służy do szybkich płatności, czyli kod blik to jest bodajże chyba sześciocyfrowy, jeśli dobrze pamiętam.
0: Ukryj kod blik. 672419.
1: Tak, sześciocyfrowy kod, który podajemy czy gdzieś na jakiejś stronie internetowej, na jakimś sklepie internetowym, czy ewentualnie na przykład w Biedronce przy kasie. Za pomocą tego kodu realizowany jest przelew. Po prostu bank wie, że jeśli w kasie został wpisany akurat ten kod, to ten kod w tym momencie jest przypisany do konkretnego konta, które ma obciążyć.
0: Ukryj kod blik.
1: To jest kod blik.
0: Pokaż kod
1: tak
0: blik.
1: W skrócie. I tak naprawdę w kodzie blik.
0: Kod blik. Zamknij kartę. Kod blik. It's dots blue. 672. Kod aktywny jeszcze 51 sek. Zobacz jak płacić lub wypłacać kodem blik. Zobacz jak płacić lub wypłacać
1: kodem blik.
0: Kodzie blik
1: jest tak naprawdę tylko i wyłącznie to.
0: Kod blik. Zamknij kartę. Iko. Kazek. Histo. Przelew. Kod blik. Pokaż kod blik. Skarbonki oszczędnościowe.
1: Skarbonki
0: przycisk.
1: Oszczędnościowe. W skarbonkach
0: przycisk.
1: Oszczędnościowych mamy też niewiele.
0: It's dots blue. Konta. Kartę. Lokatę. Kredyty. Ubezpieczenia. Skarbonki. Masz jeszcze skarbonek. Start.
1: Jeśli chodzi o
0: kredyty, lokatę, kartę,
1: te opcje, w tych opcjach pokazuje nam wszelkie nasze salda.
0: Konta, kartę.
1: Jeśli mamy kartę, pokazuje nam, jaki mamy stan na karcie.
0: Lokatę.
1: Jeśli mamy lokaty, pokazuje nam stan lokaty, czyli długość, ile na tej lokacie jest.
0: Kredyty.
1: Kredyty, ilość do spłaty, czas kredytu.
0: Ubezpieczenia.
1: Jeśli chodzi o ubezpieczenia, no to też na pewno są jakieś dane. No, z ubezpieczeń nigdy nie korzystałem, także no...
0: Iko menu. Konta,
1: nie powiem
0: kartę,
1: nic za lokaty, wiele.
0: Kredyt, skarbonki.
2: Ubezpieczenia to tam bardziej
0: start,
2: jakieś oferty ubezpieczeniowe.
1: Nie mam nawet tutaj nic takiego aktywowanego, więc nawet nie mam
0: płatności.
1: Jak po prostu pokazać.
0: Kredyty, lokat, kartę, konta.
1: I tak naprawdę w tym miejscu
0: Iko menu, konta.
1: To wszystko.
0: Kartę, lokat, kredyty, ubezpieczenia.
1: Jeśli chodzi o ubezpieczenia.
0: Skarbonki. Nie masz jeszcze start.
1: Musimy teraz wrócić sobie na menu
0: powiadomienia.
1: Główne.
0: Zaznaczone. Płatność.
1: Start.
0: Iko menu. Przycisk. Kazek 50. Historia. Przelew. Kod blik. Pokaż kod blik.
1: Ja cały przycisk. Czas, jeszcze dla takiej informacji, cały czas przemieszczam się w prawo. Czyli kolejność tych ikon, po których chodzę, to cały czas jest... że tak powiem, prawozwrotna.
0: Skarbonki oszczędne. 45 nagród za najciekawsze wpisy o Iko w kon... Skarbonki oszczędne.
1: I tak naprawdę, jeśli chodzi o aplikację Iko,
0: więcej. Zaznaczone.
1: To płatności. Wszystko.
0: Więcej.
1: Mamy też,
0: oprócz zamknij kartę. Przycisk.
1: Takich funkcjonalnych rzeczy, które, dzięki którym możemy wykonywać operacje, ustawienia aplikacji.
0: Polecaj konta Inteligo i zyskuj dodatkowe środki. 50 zł za... Okej. Okay. Okej. Okay. Polecę. Zamknij, zamknij kartę.
1: To była...
0: Iko. Kazek 5. Historia. Przel. Kod. Pokaż kod. Skarbonki. 40, polecaj.
1: I to będzie opcja, która się nazywa
0: mój bank.
1: Mój bank.
0: Ikomenu. Przy konta. Kartę. Lokatę. Kredyty. Ubezpieczenia. Skarbonk. PLN. Kazek 50. 540. Start. Płatności. Zaznaczone. Mój bank. Powiadomienia. Powiadomienia. Zaznaczone. Płatności. Start.
1: Tutaj 500, to powinno PLN, być. Jeszcze chwilkę się upewnię.
0: Ikomenu.
1: Nie, przepraszam. Ikomenu. Na samym początku. Ale wcześniej...
0: Kazimierz
1: i tutaj w tym miejscu
0: przy konta.
1: W tym miejscu są ustawienia aplikacji. Tylko trzeba minąć te zakładki.
0: Ustawienia.
1: Właśnie. Zawsze te zakładki, jak przechodzę z lewej strony na prawo, zawsze te zakładki są. Trzeba te zakładki minąć.
0: Wyloguj.
1: I pojawiają się dalsze opcje.
0: Wyloguj. Zaznaczone. Start. Moje wnioski i umowy. Oferta dla ciebie. Bankomaty i od... Kursy walut. Kontakt.
2: No proszę, i bankomaty.
0: O aplikacji. Przycisk. Tak. O aplikacji. Kontakt. Kursy walut. Bankomaty i oddziały.
1: Bankomaty
0: przycisk.
1: I oddziały. To jest mapka, niestety.
0: Bankomaty i oddziały. Przycisk.
2: A myślałem, niestety, że też w formie bardziej takiej dostępnej. A nie, to jest
1: właśnie, mapka. Właśnie to jest chyba raczej mapka.
0: Udostępniać aplikację i kod twoje... Dostęp pozwol... Nie pozwalaj. Pozwalaj.
1: Damy pozwól. Przycisk. Bo powiem szczerze, że ja mam bank pod... Mam bank pod ręką, dlatego nigdy z tego nie korzystałem, ale...
0: Ma handlowo-usługowa Małgorzata Badura. Mieczysławy Ćwiklińskiej, droga jednokierunkowa,
1: a, czyli
0: wschód-zachód.
1: Jest pokazywane to w postaci dostępnej.
0: Leonida Teligi, wschód-zachód. Erasma Jerzmanowskiego, północ-południe. Jana Kurczaba. Moje położenie, Leonida Teligi 32, Leonida Teligi, Kraków. Pracownia cukiernicza.
1: Tylko, że tu pokazuje jakieś dziwne adresy. Ja niestety nie będę wam tego pokazywał. Z tego względu, że nie chcę wam powiedzieć źle, bo nigdy z tym doświadczenia nie miałem. Jeśli jesteście dociekliwi, myślę, że w wolnym czasie warto się tym gdzieś pobawić. Nie jest to opcja gdzieś tam w życiu bardzo przydatna tak na teraz. W tym sensie, że potrzebujemy jakiś przelew, zrobić coś pilnego z naszymi pieniędzmi. Zawsze możemy sobie to gdzieś tam na spokojnie rozpracować. Chociaż no ja, jak tutaj teraz na to spojrzałem, to nie wydaje mi się, żeby to było jakieś takie intuicyjne. Ale mogę się mylić. Wróćmy zatem z powrotem.
0: Biedronka. Wpisz nazwę ulicy i miasto. Bankomaty i od... Ikomenu. Ikomenu. Przycisk. Iko... Przycisk. Ikomenu. Bankomat... Wpisz nazwę ulicy. Brak widocznych.
1: A, muszę
0: info...
1: się teraz jakoś cofnąć.
0: Przycisk. Ikomenu. Bankomaty... Wpisz nazwę ulicy. Brak widocznych C. Informacje. Brak... Wpisz... Bankom... Ikomenu. Przycisk. Przycisk. Ikomenu. Przycisk. Pracownia tupierni. Konrad. No zaznaczone. Przycisk.
1: Wlazłem gdzieś i teraz nie mogę z tego wyjść.
0: Przycisk. Brak widocznych C. Bluetooth po... Bankomaty i oddziały. Ikomenu. Przycisk. Wpisz nazwę. Brak widok. Moje położenie. Pracownia cukier. Konrad Tańcula F. H. Widoczne mi. Widoczne mi.
1: No właśnie. Klikałem tutaj w ten przycisk bez etykiety.
0: Pole
1: i niestety
0: alarm,
1: on też nic nie daje.
0: Pisz nazwę ulicy i miasto.
1: Słuchajcie.
0: Ikomenu.
2: No właśnie, czyli
0: przycisk.
2: To jest takie...
1: To jest jedyna opcja, która...
0: Bankomaty i oddziały. Bankomaty. Ikomenu. Ikomenu. Bankomat. Wpisz nazwę ulicy. Kosocicko. Informacje prawne. Widoczne miejsce. Widoczne miejsca. 0,5 drogi widocznej. Wpisz nazwę ulicy i... Bank... Ikomenu. Przycisk. Ikomenu.
1: No to jest zrobimy tak. Zamkniemy tą aplikację,
0: ekran,
1: bo tak naprawdę... Nie ma już więcej nic do pokazania, bo te ustawienia, które wam pokazałem, tak naprawdę były wszystkie. Aha, dobrze, pokażę wam jeszcze jedną opcję ustawiania kodu.
0: Folder gry, dwa aplikacje, ekran przełącz, ikon, wiadomości.
2: Touch ID.
1: Touch ID.
0: Do Facebook.
2: O, to się może przydać.
0: Aktyw, zamykam ikon, wiadomości. Iko. Jeden nowa rzecz.
2: Iko. O, nowa rzecz jakaś?
0: Nagłówek. Zaloguj. Czeki blik.
1: Zaloguj.
0: Pulepin wpisane 0.
2: A jeszcze są czeki blik?
1: Tak.
2: Ale to
1: czeki blik. Blik to już pokazywałem, a czek. Czeki to są w sumie.
2: W sumie nie wiem. Ja. O co chodzi?
1: Przyznam się szczerze, że nigdy z nich nie korzystałem.
0: Iko menu. Iko. Kazek.
1: Iko menu.
0: Iko menu. Iko. Przycisk. Kazimierz Parz. Iko menu. Iko. Kazek 5. Historia. Kod blik. Pokaż kod blik. Skarbonki oszczędności. 45 nadrób za najciekawsze wpis. Polecaj konta i
1: tej
0: więcej. Ustawienia. Wyloguj. Przycisk. Zaznaczone.
2: Start.
1: Tak. Ustawienia.
0: Iko menu. Ustawienia aplikacji. Personalizacja. Ekran startowy. Przycisk. Domyślnie wyświetlane konto Kazek. Przycisk skrótów włączone. Przycisk. Środki przed zalogowaniem wyłączone. Przycisk.
1: Można sobie ustawić, żeby nam pokazywało przed zalogowaniem środki. Chociaż z mojego doświadczenia ja sobie to włączałem. Średnio to działało, bynajmniej w moim przypadku.
0: Przycisk czasowej blokady karty wyłączony. Płatności. Ustawienia blik.
2: Przycisk czasowej blokady karty.
0: Płatności.
2: Ciekawe.
0: Przycisk czasowej blokady karty wyłączony. Przycisk.
1: Tak. Można to zobaczyć.
0: Przycisk czasowej blokady karty. Nagłówek. Pokazuj przycisk przed zalogowaniem. Pokazuj przycisk przed zalogowaniem. Przycisk czasowej blokady karty. Nagłówek.
1: Pokazuj, aha, pokazuj
0: przycisk czasowej blokady karty. Przycisk czasowej blokady karty jest teraz niewidoczny na ekranie startowym przed zalogowaniem.
1: Chodzi o to zapewne, że na szybkiego możemy sobie zablokować czasową kartę, jeśli ją zgubimy gdzieś.
2: O!
0: Pokazuj przycisk czasowej blokady karty. Nagłówek.
1: Nigdy z tego nie korzystałem, ale na chłopski rozum wydaje mi się, że to tak może być.
0: Zamknij kartę. Przycisk czasowej blokady. Pokazuj przycisk przed zalogowaniem. Pokazuj przycisk przed zalogowaniem. Przełącznik. Wyłączone. Przycisk czasowej blokady karty jest teraz niewidoczny. Pokazuj.
1: Na razie nie będę tego włączał.
0: Zamknij kartę.
1: Zamknę sobie tą kartę.
0: Przycisk płatności. Inne. Ustawienia blik. Zamknij kartę. Ustawienia blik. Pokaż środki na ekranie z kodem blik. Pokaż środki na ekranie z kodem
1: ustawienia blik.
0: Przełącz. Pokaż środki na ekranie z kodem blik. Pokaż środki na ekranie z kodem blik.
2: To
0: możesz rozwijać i zwijać w dolnym momencie.
1: Jeszcze raz?
2: Prawdopodobnie możesz tutaj pokazywać sobie środki w bliku.
1: Tak.
2: Jak jest
1: tak.
0: Pokaż kod blik przed zalogowaniem. Pokaż kod blik przed zalogowaniem. Pokaż rozwinięty kod blik po zalogowaniu. Pokaż rozwinięty kod blik po zalogowaniu.
1: W tym sensie, kiedy się dostaje do zalogujemy do aplikacji, nie musimy klikać w tą opcję pokaż kod blik, tylko od razu kod blik jest pokazany.
0: Kafel z kodem blik na ekranie startowym będzie od razu rozwinięty po zalogowaniu się do aplikacji.
1: To właśnie to, co teraz przed chwilą powiedziałem.
0: Przycisk.
2: Ale cały czas
0: pokaż rozwinięty kod blik po zalogowaniu.
1: Tak, pokaż za chwilkę właśnie do tego dojdziemy, bo już jak jestem w tym menu, to
0: zamknij kartę.
1: To pokażę wszystko.
0: Ustaw inne. Touch ID. Zmiana kodu PIN.
2: O właśnie, Touch ID.
0: Wyłączone. Przycisk.
1: Tak, Touch ID.
0: Zamknij kartę. Przycisk. Ustawienia Touch ID. Logowanie Touch ID. Logowanie Touch ID. Włączenie spowoduje, że będziesz mógł logować się do aplikacji za pomocą odcisku palca, bez konieczności podawania kodu PIN.
2: Włączenie spowoduje, myślę, że jest bardzo wygodne.
0: Przełącznik.
2: Dla
0: wyłączone. Wyłączony. Pole PIN wpisane 04.
1: Tu muszę, dokładnie tak. Tu wpisuję PIN.
2: No to wpisujesz PIN. Tutaj nasz telefon 123 834 835. Mam nadzieję, że Kazimierz już wpisałeś.
1: Tak.
2: 834
0: 835.
2: Pole PIN wpisane
0: 44. Właśnie, potwierdzasz. Potwierdź. Przycisk, potwierdź, zamknij kartę, przycisk.
1: Dokładnie.
0: Logowanie Touch ID. Logowanie Touch ID. Włączenie spowoduje, logowanie Touch ID. Przełącznik, włączone.
1: I teraz tak,
2: o, właśnie.
1: My już tutaj nie musimy, tak jak to w niektórych aplikacjach jest, że osobno musimy położyć palec, żeby

0: jakieś powiadomienia typu na przykład jakaś reklama typu, że dostaliśmy jakieś środki, że coś się na naszym koncie zadziało.
1: Ja mam jedno pytanie takie, ponieważ za takie wiadomości normalnie w Inteligo się płaci, czyli tak, za tak zwane SMS alerty, ileś tam pieniędzy. To nie jest jakaś wygórowana opłata, ale na przykład jak dostaniemy przelew, to na konto, to tam nam przyśle SMS-a i tak dalej, i tak dalej. Za to się płaci. Czy używając ICO, bo przypomnę, że ICO jest bezpłatne w używaniu, mamy jakby te powiadomienia już i w tym momencie nie musimy wykupywać tego SMS alerta, no bo mamy te wszystkie powiadomienia, przyjdzie do mnie przelew, ja od razu dostaję na telefon. Przez ICO, tak jakby.
0: Jest to bezpłatne, tylko... Jest to bezpłatne, jak najbardziej, tylko nie pojawia się tobie to, to powiadomienie w panelu powiadomień, tak? Tylko mimo tego ty musisz zalogować się do aplikacji, żeby zobaczyć, co się stało u ciebie na koncie.
1: Aha, na tej zasadzie.
0: W taki sposób. Nie jest to widoczne na wierzchu. Musisz się zalogować.
1: Czyli jednak
0: to nie przychodzi w formie SMS-a, nie przychodzi to w formie pop-upu jakiegoś, tylko po prostu masz po prostu jakiś tam dźwięk, tak, odpowiedni i wiesz wtedy, że coś się wtedy zadziało w mojej aplikacji bankowej. Nic więcej nie jest pokazywane na ekranie.
1: Aha, ale wtedy szybko się logujesz, Touch ID i wtedy od razu...
0: Jedynie, co masz, to na przykład masz jedna nowa wiadomość, jak staniesz sobie na aplikacji.
1: Aha.
2: Wyrejestruj aplikację. Wibracja włączona.
1: A, czyli jeszcze można wyrejestruj aplikację.
0: I na samym końcu, jeśli zmieniasz sobie urządzenia, o czym na samym początku mnie zapytałeś, jeśli chcesz sobie zmienić urządzenie, masz jakieś nowsze, tak? Zawsze musisz dać wyrejestruj urządzenie, bo inaczej możesz mieć problem potem jakiś tam z aktywacją, możesz mieć problem ze skasowaniem urządzenia z listy, urządzeń na liście na stronie internetowej. No mogą być różne problemy.
2: Wyrejestruj aplikację.
0: Lepiej po prostu to zrobić.
2: Wibracja włączona.
0: Język i tak naprawdę.
2: Zmiana kodu. Wibracja. Język
0: jeśli chodzi
2: polski. Zmiana
0: o
2: kodu PIN. Tak jeden włączony.
0: Ustawienia.
2: Inne. Ustawienia blik. Inne.
1: Jeszcze inne są. A, inne, to inne.
2: Tak. Zamknij kartę. Ustawienia Touch ID. Logowanie tak. Logowanie. Włączenie. Ze względu bezpieczeństwa wszystkie operacje, nawet te niskokwotowe, będą teraz wymagały potwierdzania PM.
0: Właśnie, to co mówiłem. Wszystkie operacje, czyli wszelkie przelewy, potwierdzane są tylko i wyłącznie kodem. Nie ma 3D Touchem. Nie ma palcem. Touch ID, tak.
1: Nie tylko ma Touch ID, może być.
0: Tylko i wyłącznie PIN-em.
2: Ustawienie, zamknij kartę.
0: To w tych innych to było była tylko ta informacja i nic więcej. Także naprawdę, jeśli chodzi o aplikację, zdaję sobie z tego sprawę, że wszystkiego wam nie powiedziałem. Nie powiedziałem wam tych jakichś tam skarbonek, ubezpieczeń, nie powiedziałem wam również tej lokalizacji tych bankomatów. Natomiast...
1: No, ale ta lokalizacja tych bankomatów jest jakaś taka właśnie...
0: Słuchajcie, jeśli będziecie mieli jakieś pytania, nawet a propos tych rzeczy, które nie powiedziałem, zawsze możecie zapytać mnie poprzez komentarze. Po audycji jestem w stanie dla was to na spokojnie sprawdzić i myślę, że odpowiedzieć zadowalająco.
1: No właśnie. Pełni. Więc dziś, w dzisiejszym dniu prezentowaliśmy dla was, albo Kazimierz w sumie, Kazimierz Parzyk prezentował dla was aplikację ICO. Bardziej na iOS-a, mniej na Androida, bo troszkę problemy.
0: To planowałem na Androidzie. Niestety nie wyszło. No, niestety.
1: Czasami.
0: Ale chcieliśmy.
1: Natomiast złośliwość rzeczy martwych.
0: Natomiast, no, tak jak już tam na samym początku gdzieś tam wspomniałem, ta aplikacja ICO, tak jak i na iPhone'a, tak na Androida, tak naprawdę jest bardzo podobna.

0: bardzo podobna. Praktycznie ma te same menu i wygląd w ogóle, nawet jak się eksploruje palcem po aplikacji, to ten układ nawet jest taki sam i nie ma problemów z zaetykietowaniem przycisków. Wiadomo, tutaj zdarzył się jeden przycisk przy tej mapce tam. No niestety chyba w tej chwili nie doczekamy się czasów, kiedy aplikacja będzie w 100% zrobiona poprawnie. Ale cieszmy się z tego, co jest, bo naprawdę aplikacja jest, no jeśli chodzi o te rzeczy, które chcielibyśmy najczęściej robić, jest w pełni dostępna. Czyli wszelkiego typu przelewy, sprawdzanie konta, płatności, to jak najbardziej jest dostępne.
1: Natomiast ja jeszcze mogę ze swojego doświadczenia skromnego powiedzieć, że jeżeli chodzi o lokalizację bankomatów, zawsze możemy zadzwonić pod bezpłatną infolinię 800-121-121 i po prostu zwyczajnie zapytać się konsultanta o dowolną lokalizację bankomatu, o dowolną ulicę, dowolne miasto. I ten konsultant nam to za darmo zwyczajnie poda. Mamy telefon. Prawie przed końcem audycji, rzutem na taśmę. Słuchamy cię, słuchaczu.
0: Słuchamy.
2: Dobry wieczór wszystkim, mówi Tomek. No, nie ukrywam, że nie słuchałem tej audycji od początku, dlatego mogę troszkę nie wstrzelić się z tym, co powiem w jej zawartość. Ale tak, chciałem powiedzieć tak, że sprostować kwestię powiadomień, bo tutaj pan powiedział, że te powiadomienia działają tak, że pojawia się dźwięk i nie wiadomo, co tam jest. Nie, tak nie działają one niestety, znaczy na szczęście tak nie działają. Powiadomienia są kompletne, po prostu wiadomo, co w nich jest. Na przykład jest informacja o tym, że aplikacja ICO była przez pewien czas niedostępna dla systemu iOS 11.2. I to jest jak najbardziej kompletne powiadomienie. Powiadomieniem też jest na przykład to, że jakaś transakcja blikiem została odrzucona albo zmodyfikowana. Na przykład, nie wiem, ktoś zrobił sobie zakup i kwota zakupu została pomniejszona z różnego powodu i wtedy tym samym kanałem otrzymuje zwrot pieniędzy, czyli poprzez blik i jak najbardziej kompletne powiadomienie przychodzi, że otrzymał zwrot pieniędzy albo, nie wiem, że kwota transakcji została zmodyfikowana. To są kompletne powiadomienia. Gdyby powiadomienia było niekompletne,
0: tak,
2: to byłaby
0: tylko,
2: to,
0: czy to są...
2: po prostu niedoróbka.
0: Tak.
2: Nie ma powiadomień o saldzie konta. Są powiadomienia o tym na przykład właśnie, że zostały zwrócone środki blikiem, czyli tym kanałem, w którym zapłaciliśmy. Kolejna,
0: tak,
2: znaczy,
0: ale...
2: jakby fajne sprawy są też wypłaty z bankomatu i płacenie blikiem, bo mamy nad tym pełną kontrolę w odróżnieniu od karty. Po prostu...
3: Ekran wygaszony.
2: Oczywiście, jeżeli chodzi o udźwiękowione bankomaty, no to troszkę może być zamieszania, bo trzeba mieć właściwie, nie wiem, dwie pary słuchawek, bo jedną do bankomatu, drugą do telefonu. Natomiast jeżeli chodzi o płatności blikiem, na przykład, no ja właściwie, jeżeli robię jakieś zakupy w polskich sklepach i dokonuję transakcji, znaczy płacę poprzez internet, to w tej chwili generalnie płacę blikiem, bo jest to wygodne, nie muszę się logować do konta, nie muszę podać numeru karty, po prostu płacę sobie blikiem, jest to naprawdę szybki, wygodny sposób, także polecam.
0: Zgadza się. Natomiast proszę mi powiedzieć, bo ja obserwując tą aplikację i tak jeszcze a propos tych właśnie powiadomień, czy przypadkiem te powiadomienia nie są wtedy, kiedy my w tej aplikacji jesteśmy? Czy przypadkiem te powiadomienia właśnie się tyczą...
2: Powiadomienia są... Znaczy, ja tylko chciałem sprostować to, że bo pan powiedział, że pojawia się dźwięk, a nie ma żadnej wiadomości. No nie, tak się nigdy nie dzieje. No to byłoby po prostu...
0: Znaczy się wiadomości na wierzchu.
2: Nie, i teraz tak, powiadomienia są, tryb działania aplikacji jest taki, że jeżeli dokonujemy wypłaty w bankomacie, wszystko jest zależne od naszych ustawień. Jeżeli mamy w koncie internetowym ustawiony limit transakcji, przy którym ona wymaga PIN-u, to wtedy potwierdzamy to PIN-em. A jeżeli bez PIN-u, to i tak przy na przykład wypłacie z bankomatu albo płatności blikiem, każdą transakcję musimy zatwierdzić i wtedy przychodzi nas powiadomienie, na przykład, nie wiem, wypłacasz 200 zł i trzeba kliknąć OK i dopiero wtedy bankomat nam wypłaci 200 zł, albo, nie wiem, dokonujesz płatności blikiem na kwotę 43,20 i trzeba kliknąć OK, żeby zatwierdzić tę transakcję. Inaczej tego się nie zatwierdzi.
0: No tak, tylko że to jest z pozycji aplikacji, tak?
2: Proszę?
0: No tak, tylko że to jest z pozycji aplikacji.
2: No, płatności dokonuje pan z pozycji aplikacji, nie da się inaczej dokonać.
0: No właśnie, i wszelkie powiadomienia, no, nawet o odrzuceniu...
2: Ten mechanizm musi być z pozycji aplikacji. Natomiast jeżeli otrzymuje pan na przykład zwrot środków blikiem, to nie musi pan być w aplikacji, nawet nie musi pan być zalogowany.
0: Tak, i jestem wtedy w stanie...
1: pieniądze na konto, ktoś mi przelewa na konto.
2: Nie, jeżeli pan dostanie pieniądze na konto blikiem, to wtedy pan dostanie powiadomienie...
1: Zwyczajnie przelewem.
2: Nie, to nie, jeżeli, no bo to by musiał być po prostu stały monitoring pana konta. Nie, nie ma tak.
1: No myślałem, że mi to ICO zapewnia po prostu. Nie, to muszę, mi to tylko zapewnia tylko ten SMS alert w takim razie. Ten taki
2: Że po prostu to jest usługa, że tak powiem. Znaczy być może też ja aż tak bardzo nie korzystam z tej aplikacji.
1: Nie, no chciałem być po prostu bardziej cwany i pomyślałem sobie, płacić.
2: Żeby to było 4 zł. Przepraszam. Halo, żeby to było ściśle powiedziane. Ja nie wiem, czy ICO może to zapewnić. Musiałbym to sprawdzić. Natomiast no, mnie takie alerty nie
1: przychodzą. Ja też.
2: Mnie przychodzi tylko wtedy, kiedy dostanę środki blikiem, tak? Czyli kiedy, no właśnie, no generalnie środki blikiem dostaję, kiedy mam jakąś korektę płatności, tak, swojej, zakupów, tak? No zdarzyło mi się dwa razy mi się zdarzyło, że miałem skorygowaną transakcję, którą wykonałem blikiem, tak? I to wtedy mam alert, nawet nie będąc zalogowanym w aplikacji, że na moje konto zostały przelane tam pieniążki.
0: Niewykluczone, że możesz mieć rację. Ja natomiast miałem właśnie takie wrażenie, że wszelkie jakieś tam operacje, czyli przelewy i tego typu operacje były mi sygnalizowane dźwiękiem, natomiast nie były mi pokazywane na przykład w panelu powiadomień. Nie mogłem takiego powiadomienia otworzyć z panelu powiadomień.
2: Może powiedzmy sobie jeszcze o takiej różnicy, która może być istotna. Mianowicie ja korzystam z konta PKO BP przez ICO, a pan korzysta z konta Inteligo. I może to jest różnica też.
1: Może.
2: Bo ja nie wiem,
0: może,
2: czy
0: właśnie
2: te banki może jednak nie działają. Znaczy, czy to nie są inne usługi, nie? Ale no... No to tak, chciałem tylko się włączyć trochę, no ale...
0: Mm-hmm. Bardzo dobrze, że pan dzwonił.
2: No jakby no tutaj taką uwagę, no trochę trzeba było się jednak, uważam, trochę lepiej przygotować do audycji, no. A mimo wszystko pozdrawiam, życzę dobrej nocy.
0: Dzięki serdeczne w takim razie.
1: Ja powiem tak, ja nie jestem użytkownikiem aplikacji ICO, ponieważ no, nie mam nawet takiego telefonu, który by to obsłużył. Natomiast no, dziękujemy panu za spostrzeżenie.
0: Za uwagę, za sugestie, bo może rzeczywiście ja się mylę, natomiast ja rzeczywiście, tak jak mówię, no, ja miałem takie wrażenie, że wszelkie powiadomienia dostawałem właśnie w taki sposób dźwiękowo. Natomiast jeśli wy jesteście ciekawi...
1: A może jest różnica między PKO BP właśnie a Inteligo? Nie mamy niestety PKO BP, za konto w PKO BP trzeba płacić, za konto w Inteligo nie trzeba płacić, więc może tak, nie trzeba płacić przy spełnieniu określonych warunków, ale które jednak można łatwo spełnić. No więc wybieramy to tańsze, tak, generalnie.
0: Jeszcze się nie zapytaliśmy tutaj pana, czy korzysta pan z iPhone'a, czy z Androida, tak? Bo to też może być różnica.
1: Też może być różnica. Niestety Android nam tutaj złośliwość rzeczy martwych. Podejrzewam, że dałoby się to jakoś okiełznać, no niestety...
0: Ja specjalnie się wylogowałem z aplikacji androidowej, bo chciałem, zależało mi na tym, żeby to pokazać, no niestety... Może innym razem będzie taka możliwość.
1: Może innym razem, może coś tutaj. W Androidzie niestety jest wiele zależności, Tu jest mnóstwo aktualizacji, czasami jednak aplikacja jest zaktualizowana, jednak blokuje drugą. No różnie to bywa. Różnie bywa, że tak powiem. Tutaj iOS jest bardziej przewidywalny,
3: bo jest 21.074.
1: 7 minut po 21, tak jak powiedział nam przed chwilą komputer. To chyba wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Państwu za telefony. Jeden mieliśmy i sympatycznie.
0: Dziękujemy.
1: Ja dziękuję też mojemu gościowi Kazimierzu, dziękuję bardzo. Moim gościem był Kazimierz Paszych. Prezentowaliśmy
0: dzięki, dziękuję.
1: Dzisiaj aplikację ICO, dostępność tej aplikacji na iOS-a i trochę na Androida. Za uwagę dziękuję, Robert Łabęcki. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia. 8 dzień sierpnia w kalendarzu. Pora zatem na kolejną audycję Tyflo Podcastu na żywo, a dziś coś dla tych wszystkich, którzy używają i interesują się nowościami w systemie z nadgryzionym jabłkiem, czyli w systemie iOS. O tym właśnie dziś będziemy rozmawiać. Opowiadać będzie człowiek, który instalować wersji beta się nie boi. No i dziś o swoich wrażeniach z tych instalacji wersji beta opowie Piotr Witek po drugiej stronie. Witaj, Piotrze.
6: Witaj, Michale. Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że uda mi się przekazać, pokazać Państwu parę ciekawych rzeczy. Nie wiem, czy uda mi się podtrzymać Wasze zainteresowanie, czy nastawić Was za, czy przeciw, bo to zwykle tak się odbywa, że Michał na koniec mnie pyta, czy jestem skłonny Państwu polecić taką instalację, czy też nie. Zobaczymy, co sami Państwo pod koniec audycji będą sądzić o najnowszej, czyli 10. wersji systemu iOS.
5: No ta wersja systemu iOS, którą ty miałeś okazję testować, to jeszcze podkreślmy, to jest cały czas na razie wersja beta, więc jeżeli ktoś już by się tak nastawiał, że no ja chcę używać tego systemu, to chyba od razu warto też powiedzieć i odpowiedzieć na takie pytanie, czy jeżeli jestem zwykłym użytkownikiem systemu iOS, jeżeli po prostu ja z tego systemu korzystam na co dzień, to jest na przykład jedno moje urządzenie z iOS-em, jakie posiadam, to czy ja powinienem tę wersję beta instalować? Czy to jest beta tylko z nazwy?
6: Nie, ale kategorycznie nie. Pomimo tego, że będę się od tej, nie tylko o tej ostatniej becie, ale o wcześniejszych też wyrażał w superlatywach, to muszę powiedzieć czy zaznaczyć, że jednak to jest beta. To jest beta, więc jeśli mamy tylko jedno urządzenie, które jest naszym podstawowym, bazowym narzędziem do komunikowania się, do korzystania z jakiejś aplikacji, no po prostu mamy tylko jedno urządzenie, no to nie jeszcze raz nie odradzam, nie instalujmy. Ja instaluję betę głównie dlatego, że posiadam drugie służbowe urządzenie, na którym mogę sobie pozwolić na to, żeby zainstalować te wersje testowe, bo tam nawet jak coś mi nie będzie działać, jakaś aplikacja na przykład do nawigacji, czy aplikacja do rozpoznawania, nie wiem, banknotów, no to zawsze mogę na prywatnym sprzęcie sprawdzić, bo tam mi to wszystko będzie działało, więc ja śmiało instaluję. Ale jeśli to ma być wasze jedyne urządzenie, no to odradzam, bo tu szczególnie w przypadku tych starszych urządzeń widać różnicę. Bo może od razu dodajmy, że w tym momencie ja testuję betę iOS 10 na iPhone 5S, czyli nie jest to najnowsze urządzenie, tak? Bo zaraz miną 3 lata, odkąd ono jest na rynku. I widać, że ten system działa wolniej. Działa wolniej od 9, szczególnie w momencie, gdy otwierane są, uruchamiane są aplikacje. telefon myśli. Myśli, chwilkę mu to zajmuje. To nie jest jakieś strasznie długie, zresztą zaraz Państwo będziecie widzieli sami, ale po prostu jest to odczuwalne i to może irytować. To jest na iPhone 5S. iOS wersji 10 trafia na urządzenia jeszcze starsze, bo na iPhone'a 5, iPhone'a 5C, więc nie wiem, jak tam to działa. Może ktoś z Państwa ma, testuje betę na iPhone'ie 5. Zapraszamy do kontaktu, do dzielenia się wrażeniami. Tak samo zachęcam do dzwonienia i dzielenia się wrażeniami, jeśli macie najnowsze iPhone'y, ponieważ ja dzisiaj, gdy będę Wam opowiadał o becie, będę też niestety musiał troszkę teoretyzować, bo jest część takich funkcji, których ja nie jestem w stanie sprawdzić na iPhone 5S. Należą do nich na przykład nowe funkcje 3D Touch, ponieważ iPhone 5S nie posiada takiej funkcji, no to ja nie jestem w stanie sprawdzić tych dodatkowych możliwości, jakie oferowane są w tym telefonie. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku kilku innych dodatkowych funkcji i to jest też, przypominam, stała praktyka firmy Apple, żeby nas zmotywować do wymiany urządzenia, tak jak miało to miejsce, nie wiem, w przypadku iPhone'a, no nie wiem, powiedzmy 4, który nie miał Siri, 4S albo na odwrót, jak to było chyba, 4 nie miał FaceTime'a, 4S nie miał Siri i tak dalej, i tak dalej. I jak gdyby wyższe telefony posiadały tą funkcję i zawsze troszkę na tej zasadzie któryś tam też nie mógł korzystać z map aploskich i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj w przypadku iPhone'ów 5, 5C, iPhone'ów 5S też mamy szereg funkcji, które dostępne są tylko i wyłącznie od iPhone'ów 6.
5: Dokładnie, także... a też przy okazji ja jestem ciekaw wrażeń użytkowników nowszych iPhone'ów, bo być może to nie jest kwestia tylko i wyłącznie parametrów sprzętowych, że ten iOS tak dość niemrawo działa. Być może to jest kwestia samych wersji beta i jakichś tam rzeczy związanych z optymalizacją, albo te dwa czynniki się po prostu wzajemnie nakładają.
6: Ale pamiętamy, Michale, że w zeszłym roku była taka duża afera, że użytkownicy iPhone'ów 4S wytoczyli proces firmie Apple i go wygrali. Udowodnili przed sądem, że Apple celowo spowalnia system na starszych modelach telefonów.
5: Więc... Tak, efektem czego było znaczne przyspieszenie kolejnych wersji iOS 9, bo pierwsza wersja, mimo że dostępna dla iPhone'ów 4S, to była w zasadzie nieużywalna na tych telefonach.
6: No więc to jest jak gdyby jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że mogę dzisiaj Państwu napomknąć o kilku rozwiązaniach takich, które tak naprawdę też nie miałem możliwości ich przetestowania, bo one pojawiają się, czy funkcjonują tylko i wyłącznie w parze z... I tutaj albo zegarkiem, nowym systemem WatchOS, czyli dla zegarków Apple Watch, albo dla systemu nowego dla komputerów Mac, czyli macOS Sierra. I tutaj na przykład funkcja Continuity, która umożliwia na przykład nam na komputerze zaznaczyć sobie coś, skopiować do schowka i po chwili możemy sobie to wkleić jak gdyby z poziomu naszego iPhone'a, na przykład, nie wiem, do maila.
5: A w drugą stronę też to działa?
6: Tak, oczywiście. Znaczy, okay. Teoretycznie, tak, bo nie jestem w stanie tego sprawdzić, ale z tego, co czytałem w opisach, no to tak to właśnie ma działać. Ja w tym momencie jak gdyby radzę sobie w ten sposób, że po prostu otwieram notatkę i coś, co zaznaczam, wklejam na komputerze do schowka, ze schowka wklejam w notatkę na komputerze, no i uruchamiam iPhone'a i mam to w moich notatkach. W ten sposób z tego korzystam. I więc tu jest jak gdyby skrócenie, pominięcie tego kroku samego wklejania w notatkę i otwierania notatek na iPhone'ie. Mogę ten cały proces pominąć po prostu na zasadzie wybrania na pokrętle edycji i funkcji wklej. Podobnie nie mogę przetestować, nie wiem, chociażby odblokowywania komputera za pomocą zegarka Apple Watch, bo raz, że tak jak mówiłem, nie mam najnowszego systemu macOS Sierra, bo komputer mój Mac to jest mój podstawowy komputer, więc nie będę tutaj instalował systemu właśnie bety, to o czym wcześniej Państwu mówiłem, a po drugie na zegarku tak samo nie mam bety, bo zegarek mam sparowany z prywatnym telefonem. A, niestety,
5: a poza tym to też twój jedyny zegarek.
6: Tak, ale jest jeszcze większy minus, bo tutaj jest tak, że jeśli sparujesz, Michale, zegarek z drugim urządzeniem, to całkowicie tracisz jego ustawienie. I to jest absurdalne. Danych nie tracisz, bo dane gdzieś tam w chmurze są, aha, ale tracisz ustawienia.
5: O, to no to niedobrze. Po prostu,
6: to nie i to jest chore. I nie chciałbym mi się po prostu drugi raz tego ustawiać. I dlatego mam nadzieję, że w najnowszym WatchOS 3 pojawi się niezwykle wypatrywana przeze mnie funkcja, czyli możliwość parowania jednego zegarka z kilkoma urządzeniami. Bo póki co tylko mnie Apple rozdrażniło, że umożliwia łączenie z jednym urządzeniem mobilnym kilku zegarków. Póki co nie znam ani jednej osoby, która miałaby kilka Apple Watchy, a znam kilka osób, które mają jeden Apple Watch, a kilka urządzeń mobilnych, na które dostają na przykład różnego rodzaju powiadomienia i woleliby jednak ten jeden zegarek połączyć z tymi kilkoma urządzeniami.
5: Jako no, takie swego rodzaju centrum dowodzenia tym wszystkim, tak? Tak? Tymczasem Mateusz do nas napisał na Skype'ie przy okazji tyflopodcast.net, to jest nasz login, jeżeli ktoś by jeszcze go nie znał, to może sobie dodać i do nas albo napisać, albo zadzwonić. Mateusz potwierdził to, nad czym tu się zastanawialiśmy, czy ta synchronizacja schowka działa w obie strony. Owszem, działa.
6: No super.
5: Dziękujemy bardzo, Mateuszu,
6: za potwierdzenie. Z takich rzeczy jeszcze, których też nie miałem okazji sprawdzać, myślę, że póki co mało kto miał okazję, ale warto o nich wspomnieć, bo jak gdyby dobrze nam wróżą. Bardzo mi się podobają zapowiedzi Apple dla tego nowego systemu, czyli jak gdyby udostępnienie programistom całego środowiska SDK dla Siri. Póki co, wiadomo, trzymamy kciuki, mamy nadzieję, przynajmniej niektórzy, że Siri prędzej czy później będzie po polsku.
5: Już jakieś tam ponoć w kolejnej wersji beta najnowszego systemu dla stacjonarnych komputerów i dla MacBooków, to Sierra, tak? Dla Sierry się pojawiły jakieś polskie komunikaty Siri.
6: No ale wiesz, Michale, bądźmy szczerzy ze sobą i pamiętajmy, że już takie same rzeczy były w momencie, gdy była beta iOS-a 8.
5: Wiesz co, ja już o Siri po polsku to słyszę chyba od jakichś 4 lat i że już zaraz ma być, tak?
6: No więc właśnie. Ale tu mam na myśli te same wpisy gdzieś tam w tym kodzie źródłowym systemu, także ja myślę spokojnie, no póki...
5: Coś tam podpuszczają, tak. Być może to jest taka zagrywka ze strony samego Apple'a, żeby wywołać nieco więcej dyskusji.
6: Na razie póki co cieszę się, że właśnie SDK jest udostępniane jako tako, jako takiej Siri samej w sobie, ponieważ dzięki temu będziemy mogli za pomocą Siri sterować innymi aplikacjami. Nie tylko na przykład muzyką, ale innymi rzeczami, nie wiem, odbierać połączenia na, nie wiem, Skype'ie, wyszukiwać w innych aplikacjach, w aplikacjach, nie wiem, treningowych, zatrzymywać, wznawiać różne procesy. Wszystko za pomocą Command Siri, tak naprawdę tutaj tylko wyobraźnia programistów nas ogranicza. I jakby druga rzecz, która budzi, przynajmniej która mnie bardzo mocno ekscytuje, to jest też to, że udostępnione jest API systemowe dla protokołów VoIP, czyli na przykład w tym momencie, jeśli programiści oczywiście danej aplikacji o to zadbają, a myślę, że na przykład takich popularnych aplikacji jak Skype, myślę, że o to zadbają, że będziemy mogli sobie spokojnie do kontaktu dodać na przykład, nie wiem, nick kogoś na Skype'ie i po prostu klikając w ten nick automatycznie będziemy się łączyć. I jak gdyby to mamy w tym momencie już, teraz, jeśli mamy zainstalowanego Skype'a, ale to będzie działało też w drugą stronę. To znaczy, jeśli ktoś będzie do nas dzwonił przez Skype'a, my wcale nie będziemy musieli mieć Skype'a włączonego ani gdzieś tam na pasku gdzieś tam zadań, tylko po prostu nasze urządzenie będzie dzwoniło dokładnie tak samo, jak będzie dzwonił, jak dzwoni telefon, czyli będzie to działało tak jak FaceTime. To mi się podoba. I tutaj teraz będzie to trochę działać tak, no nie wiem. No założę się, że nie wiem, Michale, na pewno masz kilka VoIP-ów, nie tylko jeden, bo pewnie jakiś tam WhatsApp,
5: Skype, Facebook, to takie najpopularniejsze.
6: Będzie się można do ciebie dodzwonić tak jak za pomocą telefonu.
5: A to jest bardzo fajna rzecz. Użytkownicy Androidów mieli takie możliwości już od jakiegoś czasu i tam te kontakty jakoś bardziej są tak zintegrowane z różnymi zewnętrznymi usługami. No Apple jak Apple bronił swojego, ale od pewnego czasu się jakoś bardziej otwiera i dobrze, bo to użytkownicy przede wszystkim na tym zyskują. Jeszcze taka informacja też od Mateusza, który a propos Siri po polsku napisał, że Siri się potrafi zapytać w najnowszej wersji beta Sierry, w czym mogę ci pomóc? I że to jest komunikat po polsku. No tak tylko, Mateuszu, czy jeżeli coś do Siri, no nie wiem, powiesz w polskim języku, to czy ona ci odpowie? Bo to jest jakby...
6: Jasne, że ci odpowie, że cię nie rozumie.
5: A ciekawe, czy mi odpowie po polsku, czy po angielsku, że mnie nie rozumie?
6: Nie, no już nie żarty. Odpowie ci w tym języku, który masz ustawiony póki co.
5: Okej. Okay.
6: Ja myślę, że z Siri właśnie jest jeszcze inny problem taki, że bo Siri to nie jest sam asystent głosowy. O tym też musimy pamiętać, że Siri to jest bardzo mocno rozbudowany asystent i on nie dotyczy tylko i wyłącznie tych komunikatów głosowych. To jest między innymi też najnowsza funkcja w systemie iOS 10, czyli QuickType. Funkcja, która sprawia, że urządzenie się uczy nas, odgaduje nasze zamiary. Czyli jeśli my coś tam sobie piszemy, to po iluś tam konwersacjach, w jakich bierzemy udział, urządzenie nasze będzie przewidywało, co chcemy napisać i po prostu będzie za nas dokończało zdania. To z jednej strony fajne, z drugiej trochę przerażające, a z trzeciej musimy jeszcze poczekać,
5: momentami może być irytujące.
6: Siri po polsku. Bo to będzie funkcja też wspierana, właśnie obsługiwana dopiero wtedy, jak całe to środowisko Siri zostanie udostępnione. Ja muszę też powiedzieć, że troszkę z takich funkcji tekstowych byłem ciekaw, czy będę w stanie korzystać z nowej funkcji, która ma umożliwiać zamienianie tekstu na ikony.
5: Jak ta funkcja ma działać?
6: To działa na takiej zasadzie, że piszesz tekst i jak zrobisz coś, to część napisanego tekstu ma się zamienić na emotikony.
5: Czyli co, na przykład piszę hehe, to zamienia mi się na emotkę z uśmiechem, czy...
6: Tak.
5: A, w ten sposób.
6: Tak, tylko ja nie umiem tego włączyć. Jeśli to, no podobno to działa, tak, ale ja nie umiem tego włączyć. Może to nie jest do obsłużenia z voice-overem, albo to nie jest dostępne na iPhone 5, albo to jest dostępne znowu tylko z Siri, albo ja tego po prostu nie potrafię włączyć. Nie? Więc jeśli ktoś ze słuchaczy ma jakieś doświadczenie w tym obszarze, zapraszamy.
5: Może wiesz, może zamiast hehe trzeba hihi napisać.
6: Nie, no po prostu wiesz, no cokolwiek bym nie napisał, to nie jest zastępowane. No chętnie bym opowiedział wam o nowej aplikacji Apple Music czy News, które zostały przebudowane. Apple Music od podstaw całkowicie zmieniona, ale nie powiem, bo nie używam. Ani jednej, ani drugiej, szczególnie, że jedna dostępna jest tylko za granicą, w Polsce prawie w ogóle nie działa.
5: No Apple News niestety tak jest, tak nas tu traktuje i to chyba w ogóle nawet nie jest dostępne w systemie w przypadku wersji polskiej, bo Apple Music, no to jak najbardziej z tego możemy skorzystać, ale z Apple News to tak nie bardzo.
6: No więc właśnie. No i właśnie z takich rzeczy, z których jeszcze nie możemy skorzystać, to jest tak samo, jeśli ktoś korzysta z poczty głosowej, teraz nowa funkcja, która oczywiście też pewnie będzie działała razem z Siri, że w momencie, gdy ktoś nam zostawi wiadomość na poczcie głosowej, to będziemy otrzymywali iMessage czy tam SMS-a z transkrypcją tej wiadomości. Także nie będziemy musieli tam oddzwaniać, tylko po prostu przyjdzie nam wiadomość, będziemy sobie mogli przeczytać taką wiadomość. Dość fajne, jeśli gdzieś jesteśmy.
5: W sumie to akurat mogłoby działać nawet w wersji polskiej, bo mamy dyktowanie głosowe, więc w jedną stronę to działa. Pytanie, czy może działać w drugą?
6: Teoretycznie tak, ale tak jak mówię, no ja nie spotkałem się jeszcze z komentarzem, żeby komuś to działało. Ja mam pocztę głosową, ale nikt widocznie mi się nie nagrał jeszcze. Specjalnie sobie włączyłem nawet pocztę, ale może to mam jakiś problem z odbieraniem, bo tak samo mam, jestem ciekaw funkcji, która ma nam anonsować, na przykład dzwoni do nas numer jakiś, nieznany, i nie wiem jak ty, ja osobiście odbieram, ale znam mnóstwo osób, które nie odbierają połączeń z nieznanych numerów. Ja tam się nie wiem czego bać, więc odbieram. I teraz jest w iOSie 10 taka funkcja, że pojawia się na ekranie informacja, że na przykład to może być spam.
5: A to jest ciekawe, tylko...
6: Że jakiś tam call center może dzwonić i tam chcieć
5: sprzedać... Tylko zastanawiam się, na podstawie czego oni biorą te informacje, bo...
6: Nie wiem, ale do mnie jeszcze miałem numery nieznane, ale jakby nie pojawiała się informacja o spamie, więc właśnie może nikt tego jeszcze nie otagował jako spam, ale na przykład pojawiała mi się informacja o lokalizacji. Czyli miałem numer telefonu, jakiś tam powiedzmy 32 tam bla i była informacja Katowice Śląskie.
5: Wiesz co, gdybyś powiedział, że miałeś numer telefonu komórkowy i wyświetla ci się informacja o lokalizacji, to bym się trochę zaczął bać.
6: A no nie no, aż tak dobrze to nie ma. Ale są też zmiany, jeśli chodzi o lokalizację, to o tym może za chwilkę, bo jeśli chodzi o te lokalizacje, to na przykład powiem ci, że pojawiła się w systemie taka nowa funkcja SOS w lokalizacji. Mam ją zaznaczoną, ale co ona sprawia, co ona powoduje, nie mam bladego pojęcia. Oczywiście wiesz, wyłączenie, nie masz żadnego jakby ostrzeżenia, gdy wyłączasz tą funkcję. Myślę, że ma to jakiś tam związek, no wiadomo, no, z lokalizowaniem, ale w jakich okolicznościach i kto z tego korzysta, nie mam bladego pojęcia. Takich rzeczy jest troszkę więcej, bo na przykład mam słownik w ogólnych. Mogę wybierać różne słowniki, na przykład angielskie, mam kilka rodzajów, francuski, włoski, ale
5: polski.
6: Domyślam się tylko, do czego one mogą służyć, bo jest teraz taka funkcja, że możesz jak gdyby pisać w tym samym czasie, nie zmieniając klawiatur w kilku językach.
5: Ale zapytam i powtórzę swoje pytanie. Tak celowo polskiego nie wymieniłeś, czy po prostu dlatego,
6: nie,
5: że go nie ma?
6: Nie ma.
5: Nie ma. Okej. Okay.
6: Ale nie wiem, czy to nie wynika stąd, że jak gdyby język interfejsu jest polski.
5: Znaczy i to ma być jakby taka jakby drugi język poniekąd, tak? Druga, tak. Nie wiem, klawiatura albo, tak. Albo coś
6: no
5: tego
6: tak
5: typu.
6: Tak się wydaje, bo tak jak mówię, nigdzie nie mam informacji, nie znalazłem, jak to wykorzystać i tylko wyobrażam sobie, że do tego to może służyć, ale to nie są słowniki takie, Michale, jak mamy wcześniej systemowe, chociaż jest tam coś takiego jak słownik Apple, ale masz słowniki, jakieś tam, nie wiem, słownik Oxford, jakiś tam, brytyjski na przykład. Czyli to nie są słowniki eplowskie, te wszystkie słowniki, tylko jakieś inne słowniki zewnętrzne. To jest interesujące.
5: A to jest ciekawe, to jest ciekawe. Być może ktoś to testował, miał okazję, jeżeli tak, to zapraszamy do kontaktu.
6: Ja może Mateusz testował współdzielenie notatek. Ja jeszcze nie miałem okazji z kim współdzielić, a jestem bardzo ciekaw tej funkcji, bo to jest na przykład coś takiego, z czym mam problem. Mam problem w pracy, bo na przykład chętnie bym współdzielił z kimś jakiś dokument w czasie rzeczywistym, tylko te różne funkcje, prawda, jak nie wiem, Google Docs, one są takie, a nie inne i one działają tak jak działają. I
5: ktoś jakoś działają, ale żeby to było wygodne, to...
6: Ktoś się uprze i powie, że one są dostępne, ale na pewno nie są wygodne. I tutaj chciałbym bardzo, żeby te notatki okazały się być dostępne, bo mogłoby się okazać wtedy, że one są wygodnym, jakąś tam wygodną alternatywą.
5: Tak, i że możemy sobie usiąść wspólnie i pracować nad jakąś notatką, a potem jeszcze do trzeciej osoby ją wysłać.
6: Dokładnie. Okej, ale to może słuchaj, bo sobie gęgamy, teoretyzujemy, a myślę, że słuchacze chcieliby posłuchać, więc tak, ja może trochę tak na rybkę zacznę od funkcji, która uruchamia ekran iPhone'ów. Zaraz, jak ona się po polsku nazywa?
5: Podnieś, aby obudzić?
6: Podnieś, aby obudzić, dokładnie. I to jest coś, co nie działa na iPhone'ach 5, 5C, 5S.
5: Jako użytkownik piątki czuję się rozczarowany.
6: Tak jest. I ja tak samo, jako właściciel Eski, bo w momencie podniesienia urządzenia do góry aktywowany normalnie jest ekran, także nie musimy naciskać klawisza Home, żeby na przykład dowiedzieć się, jaka jest godzina, albo jakie przyszły powiadomienia.
5: Zawsze ten jeden gest mniej.
6: Ty myślisz w perspektywie gest mniej, ale osoby niepełnosprawne manualne z jakimiś tam ograniczeniami większymi, dla nich to jest rzeczywiście duży jeden etap mniej, wiesz, jeden no tak. Krok mniej w dotarciu do informacji.
5: Oczywiście.
6: A to jest rzeczywiście, podnosisz do góry i masz tą informację. Ja pokażę Państwu, mam ustawiony w tym momencie, na chwilę przeskoczymy z tematami do dostępności, ponieważ...
7: 19.26, powiadomień, 2, Twitter, 2 godziny temu, ja czat podał dalej, hashtag Tyflo Radio 19, rozmawiamy o nowościach dostępnościowych w iOS 10. Zapraszam do słuchania i dzielenia się opiniami radio.
6: W tym momencie słyszymy nowy polski głos Krzysztofa. Mamy dwa nowe polskie głosy. Specjalnie ustawiłem sobie Krzysztofa, żebyście Państwo mieli możliwość przez dłuższą chwilę zobaczenia, porównania do dotychczasowej Zosi, jak brzmi różnica. Michale, czy zwróciłeś uwagę w momencie, gdy usłyszałeś powiadomienie, na coś w tym powiadomieniu?
7: Twitter. Czekaj. Twitter, 2 godziny temu. Ja czat podał dalej. Twitter, 2 godziny temu.
5: Szczerze mówiąc, nie.
6: Gadacz mówi Twitter.
5: A, okej.
6: Okay. Nie mówi Twitter. Jest to kolejna z nowości w obszarze dostępnościowym, czyli słownik wymowy, gdzie możemy sobie ustawiać wymowę, bo normalnie wszystko to jest odczytywane tak, jak jest napisane. Czyli Facebook nie jest czytany Facebook.
5: Tylko Facebook.
6: Tak, analogicznie nawet DOC nie jest czytany DOC, tylko DOCK i tak dalej, i tak dalej.
5: Powiem szczerze, na to czekałem już od dawna. Na to, żeby w końcu VoiceOver nie był mądrzejszy od użytkownika, bo mnie, szczerze mówiąc, tego typu rzeczy zwyczajnie drażnią. Mhm.
6: Ale też ci muszę powiedzieć, że trzeba troszkę się czasami nagimnastykować. Przykład.
7: Zablokowana. Pasków sygnału Wi-Fi 3 maksymalnie.
6: Pasków sygnału Wi-Fi, nie Wi-Fi. Chociaż wpisałem do słownika Wi-Fi.
7: Wyrazy. Pasków. Bo... Sygnał.
6: Słuchaj.
7: Wielkie. Aha. I. Dwukropek. Odstęp. Znaczy. Dwu i. Wielkie. Unicode Hex 2011.
6: Aha. Unicode Hex 2011. Między Wi a Fi. Czy myślnik, zakładam, że to jest myślnik,
5: jest w jakiś tak nietypowy sposób jest być może tam wpisany.
6: Dokładnie. I my musimy teraz sobie znaleźć dokładnie ten sam...
5: Ten znaczek Unicode'a, żeby wpisać go do słownika.
6: Do definicji, dokładnie tak. To, co usłyszeliście Państwo przed chwilą, taki specyficzny odgłos, to jest też odgłos nowy blokady właściwie wygaszenia się ekranu. Ekran jak się wygasi, ja tutaj zostawię urządzenie skierowane w stronę mikrofonu, za chwilkę usłyszycie taki charakterystyczny nowy odgłos, nie mówi już urządzenie ekran zablokowany, tylko blokuje się samo, wydając właśnie taki w miarę według mnie przyjemny odgłos, nie jest on jakiś irytujący, a po pewnym czasie już jak się przyzwyczajimy, to jest on bardzo, bardzo przyjemny.
5: No i teraz jak na złość nie chce się blokować. Na ile masz ustawioną?
6: Tylko zaczekamy, to on się zablokuje. Mogę spróbować go wygenerować. Znaczy, nie chcę nacisnąć powera, bo nie pamiętam, czy on działa na power w tym momencie, jak bym nacisnął. No, ale to chwilkę zaczekamy, bo te zmiany, o których tutaj mamy dużo w tym systemie, one się zaczynają już właśnie na tym ekranie jakby startowym, ekranie odblokowywania znika na przykład nam cały ten typowy komunikat, przeciągnij tam, by otworzyć, czy tam, jak on tam brzmiał. Nie działa także gest.
5: O, chyba się właśnie zablokował.
6: Nie działa gest przeciągnięcia trzema palcami w prawo, żeby odblokować ekran. Te gesty teraz służą czemu innemu, ale po kolei. Zacznijmy od tych powiadomień.
5: To wiesz co, zanim przejdziemy dalej, to ja proponuję, żebyśmy odebrali telefon, bo mamy słuchacza na linii, jest z nami Michał. Witaj, Michale.
8: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
8: Ja dzwonię, żeby powiedzieć właśnie tu kilka rzeczy, na przykład odnośnie moich słowników. Odnośnie słowników, to te słowniki są po to, że możemy na przykład wpisać sobie jakieś słowo w polu tekstowym, zaznaczyć tekst i jak przejdziemy pokrętłem na edycja, tam jest taka pozycja zdefiniuj. Mhm. I wtedy wyświetla nam się definicja tego w słowniku, tego wyrażenia, które zaznaczyliśmy.
6: Aha, ale ono też jak gdyby tłumaczy, czy to są na przykład słowniki tylko, nie wiem, angielsko-angielski, czy jak zaznaczymy, nie wiem, polskie słowo, a mamy zaznaczony włoski język, czy też dostaniemy definicję po włosku na przykład?
8: Dostajemy definicję w tym języku, w którym zaznaczyliśmy, w którym mamy słownik.
5: Aha, czyli w ten sposób to działa.
6: No, ale to super. To dziękuję ci bardzo, bo ja nie potrafiłem wyczaić, jak to działa.
8: A odnośnie tych emoji, to jeśli wpiszemy jakieś słowo w polu tekstowym, które możemy zastąpić, to jak ustawimy kursor na tym polu edycji, to mówi na przykład wiadomość, pole tekstowe, edycja, typ znaków, dostępne zastąpienia emoji, ale też nie wiem jak to zastąpić, jak to aktywować.
5: A nie ma jakiejś opcji, sprawdzaliście, nie ma na pokrętle żadnej opcji?
8: Nie, nie ma ani w klawiaturze emoji, ani na pokrętle. Nie
5: rozumiem.
6: Ja jak zwykle stwierdzam, że rozwiązanie musi być tak oczywiste, że aż wstyd, że jeszcze po prostu nikt na to nie wpadł. Nie? Znaczy na pewno ktoś wpadł, bo jest to tak oczywiste, że pewnie jakiś mimowolny gest sprawia, że to się przestawia. Tak? Tylko ja
5: tylko ten gest trzeba odnaleźć.
6: Nie odkryłem tego. Tak.
5: Ale może komuś się udało, jeżeli tak, to czekamy na kontakt i na informacje, bo być może tu tylko dla nas jest to tak nieoczywiste. Michale, coś jeszcze ciekawego odkryłeś?
8: Jeszcze ciekawe...
6: A to czekajcie chwilę, panowie Michałowie?
5: Michałowie.
6: Michale od Emot Icon, że tak powiem. Czy ty w ustawieniach zwróciłeś uwagę, w ustawieniach dostępnościowych w tym momencie tylko dokładnej lokalizacji nie pamiętam, ale jest tam opcja taka do zaznaczenia czytaj ikony emoji.
8: Tak.
6: Masz to zaznaczone?
8: Nie mam.
6: Może tu trzeba jeszcze pokombinować. No ale okej, okay, dobra. Tylko chciałem się zapytać, bo ja nie daje mi to spokoju, więc na pewno też będę drążył.
5: No Michale, coś jeszcze, bo zacząłeś myśl?
8: Jeszcze jedna rzecz. Dodano kilka bardzo przydatnych funkcji dla użytkowników iPhone'ów 6s z 3D Touch. Na przykład w centrum powiadomień, jak naciśniemy na ikonkę zegara, przyciśniemy mocniej palcem, to mamy opcję minutnika. Możemy ustawić minutnik na 1 minutę, 5 minut, 1 godzinę. Aha. Albo jeśli...
6: Ja wyczytałem, bo oczywiście nie mogłem tego sprawdzić, ale że wyczytałem informację też, że za pomocą 3D Touch jakoś łatwo można usunąć wszystkie powiadomienia z centrum powiadomień.
8: Tak. Możemy przejść do centrum powiadomień i tam są pogrupowane. Na przykład dzisiaj, mimo że jest na przykład przycisk wymaż powiadomienia, jak się go naciśnie normalnie, to on wymazuje powiadomienia tylko z dzisiejszego dnia, ale jak naciśniemy go mocniej z 3D Touch, to pojawia się opcja wymaż wszystkie powiadomienia i wtedy wymazują się wszystkie powiadomienia w centrum powiadomień.
6: No, to jest super i tego mi brakuje. Okay. Michale D., może się zastanowisz w takim razie jednak nad nowszym iPhone'em.
5: Wiesz co, no ja się cały czas zastanawiam, jak dobrze pójdzie, to wejdę niedługo w jego posiadanie. To znaczy, no tak czy inaczej wejdę, podejrzewam, w tym roku w posiadanie nowego iPhone'a, bo ten 3D Touch naprawdę jest ciekawą opcją i potrafi to być niekiedy wygodne. A Michale, właśnie a propos nowszych wersji iPhone'a, bo jak rozumiem, ty właśnie korzystasz już z jakiegoś nowszego niż te nasze leciwe sprzęty, to zapytam, czy te wersje beta działają na nich jakoś tak sensownie, szybko, czy masz to samo co Piotr, bo tu zastanawialiśmy się, co jest spowodowane, co powoduje to, że iOS 10 w wersji beta działa tak no, dość wolno. Czy to jest tylko kwestia sprzętowa, czy po prostu coś tam jest jeszcze niedopracowane programistycznie? Jak to jest u ciebie?
8: No, ja miałem jeszcze wcześniej iPhone'a 5. W czerwcu udało mi się zdobyć wersję nawet deweloperską i działało to bardzo wolno. Nawet już w lipcu, jak były te nowsze wersje, się ukazywały. I jak kupiłem sobie nowego iPhone'a, to działa to rzeczywiście zdecydowanie szybciej. Już mi się nie wiesza tak jak na starym iPhone'ie.
5: Okej, okay. No to sprawa się wyjaśniła. Dobrze, to Michale, bardzo ci serdecznie dziękujemy za telefon i za garść
6: Dziękuję
5: przydatnych
6: bardzo.
5: Informacji. Do usłyszenia. I jeżeli ktoś miałby jeszcze ochotę dodać coś do naszej dzisiejszej audycji, to ja bardzo serdecznie zapraszam. tyflopodcast.net. To jest nasz Skype. No to Piotrze, wracamy.
6: No okay, to wracamy. Wracamy do tego ekranu samego, żebyśmy już przeszli przez niego. Chciałem wam pokazać, bo mnie bardzo bawi taki meteorologiczny komunikat, teraz mamy nowy. Na powiadomieniu, gdy korzystamy sobie z pokrętła, mamy klasycznie więcej, ale mamy też bez chmur. I to jest taki pogodny, bym powiedział, komunikat.
5: Ale zawsze jest bez chmur, czy jeżeli prognoza jest mniej korzystna?
6: Zawsze jest bez chmur. I tu możemy jak gdyby wyłączyć sobie to powiadomienie. Ono po prostu zamyka powiadomienie. Ta opcja.
5: Rozumiem.
6: No i oczywiście możemy aktywować. Fajne jest to, że na przykład gdy wybiorę sobie więcej, to mogę tutaj skorzystać z różnych dodatkowych opcji, takich, których wcześniej nie było. Czyli na przykład jak dostaję, nie wiem, informację o nowym filmie Gonciarza, to od razu z ekranu nawet zablokowanego jestem w stanie zrezygnować z subskrypcji. Bo wchodzę w ustawienia gdzieś tam Twittera i tak dalej. Jest to bardzo fajna sprawa. Tylko oczywiście zakres tych dostępnych funkcji zależy od danej aplikacji, którą tutaj mamy. Okej, okay. Ale sprawdźmy, co mamy po przesunięciu trzema palcami w prawo. Normalnie 6, mieliśmy tam
7: 6, 2, 7, więcej informacji. 6, więcej
6: numer
7: informacji.
6: Telefonu.
7: 6, 1, aha. 6, 2, 7,
6: zobaczmy.
7: 9, 9, 1,
6: nieznany.
7: 5, przychodzące Poznań, Wielkopolski.
5: Aha.
7: Przycisk.
6: Nieznany numer.
5: Ale wiadomo końca. Skąd.
6: Tak.
5: Kiedyś w poprzednich wersjach iOS-a pojawiała się co najwyżej informacja. Ja już kiedyś tak miałem. Nie wiem, czy pamiętasz, kilka miesięcy temu ostrzegali w mediach różnych, żeby nie oddzwaniać na telefony na przykład z Republiki Czadu. No to do mnie zadzwonił taki telefon właśnie z Czadu. I iPhone mnie poinformował, że dzwoni ktoś do mnie z Czadu. Więc, no, więc kiedyś były te powiadomienia ograniczone tylko do jakby regionów, do krajów. Natomiast w tym momencie już mamy więcej informacji, bo nawet nas poinformuje o tym, z jakiego miasta jest dany telefon.
6: 19.30. Okej, okay. Ale wracając do tego, gest przeciągnięcia w prawo normalnie odblokowywał ekran, jeśli ktoś nie miał blokady. A tutaj
7: pokaż więcej.
6: Wchodzimy przycisk. Na ekran widgetów.
7: Pogoda. Przycisk. Pokaż więcej. Bytom. Głównie słońce. Bieżąca temperatura. 25. Maksymalnie.
6: I to, co sobie ustawimy, jakie widgety.
7: Stukni.
6: Cele w mapach. Na przykład.
7: Kalendarz. Przycisk.
6: Kalendarz.
7: Edycja. Dane pogodowe dostarczamy.
6: To, co chcemy, to mamy w widgecie bez problemu. Możemy sobie z tego skorzystać. Mamy też.
7: Szukaj. Pole tekstowe.
6: Szukaj, wiadomo, jak w Spotlightie możemy sobie wyszukać jakiś, nie wiem, kontakt i tak dalej. Wszystko z poziomu, w cudzysłowie, zablokowanego ekranu. I analogicznie, gdybyśmy przesunęli w lewo, no to wchodzimy na aparat.
7: Błędny kąt. Tyłka pedali.
6: No czekaj, bo mi się nacisnąłem coś i...
7: 19. Poniedziałek, 8 sierpnia, aparat.
6: I zamiast odblokować, wchodzimy na aparat.
7: HDR,
5: i automatycznie. Ty możesz robić zdjęcie.
7: Wizjer, fokus odblokowany, obrazek.
6: Tak.
7: Wizjer, fokus twarzy, 1.
6: Twarzy 1.
7: Twarzy, 0.
6: Dobra. Na tej zasadzie. Także tak to działa już na ekranie tym początkowym.
5: Jeszcze już można sporo zrobić.
6: Tak. Nie wiem, czy możesz porównać sobie prędkość.
7: Aby odblokować, naciśnij początek.
6: Aby odblokować, naciśnij początek.
5: Aha.
6: Czyli tak to działa.
5: A z ciekawości, wiem, że to osobniczy bardzo wybór, ale bo pokazujesz w tym momencie nowy głos, jeden z nowych głosów. Zostałeś przy Zośce, czy tak. Się przerzuciłeś na jakiś nowy głos?
6: Tak, zostałem przy Zośce. Dlaczego? Bo ten głos mi się kojarzy... On w ogóle brzmi dla mnie, tak jak stary syntezator.
7: Katalog podróży, programów, 19.
6: Nie potrafię się do niego przyzwyczaić.
5: Aha.
6: A drugi głos, zaraz dojdziemy do tych dostępnościowych rzeczy, no to zobaczysz, to jeszcze mniej jest uroczy. Jest taki, że w ogóle go nie mogę słuchać.
5: Okej. Okay. Ale to
6: no, ale każdy tam ma to, co lubi.
5: No im więcej rzeczy do wyboru, tym lepiej, bo każdy znajdzie coś dla siebie. Mówiłeś o dźwięku blokującego się ekranu. To jest jedyny dźwięk, czy coś tam
6: nie,
5: jeszcze?
6: Nie, no są w ogóle jakieś tam część nowych dźwięków. Na przykład to jest też dźwięk pisania. Nowe takie dźwięki, to słuchajcie.
7: Znaleziono 3 M.
5: Taki chyba delikatniejszy jest ten dźwięk.
6: Taki delikatniejszy i taki przyjemniejszy. Mnie osobiście bardziej się podoba, także w miarę. Nie powiem, ale to nie jest jakaś taka zmiana, tak jak mówię, jakaś tam wielka. To z takich zmian, na które dużo osób czekało, to są takie zmiany typu, nie wiem, usuwanie ikon systemowych. Nie aplikacji, bo aplikacje one gdzieś tam zostają, czy one jako... że tak powiem, programistycznie nie znikają z systemu, tak? Tylko to okienko, żeby móc z nich skorzystać, jest
7: katalog foto, wideo,
6: usuwane
7: katalog,
6: i to może popatrzeć się tu.
7: Katalog narzędziowy.
5: Nie trzeba sobie tworzyć na przykład takiego katalogu jak śmietnik i
6: dokładnie.
5: Wrzucać tam tych ikon, których
6: dokładnie,
5: nie chcemy.
6: Tak.
7: Katalog tyflologiczny,
6: ja tu gdzieś
7: katalog zdrowia, katalog gry,
6: popatrzę. O, biurowe, ja tu miałem takie na przykład giełda. Nigdy. Jeśli już nie wywaliłem. Pages, czytam to wszystko. Co ja nawet nie wiem, gdzie mam to. No dobra, ale coś. Przypomnienia systemowe możemy wyrzucić.
7: Stuknij dwukrotnie. Przenoszenie przypomnienia. Foksik przypomnienia, edycja, tryb znaków. Uwaga, usunąć przypomnienia, usunięcie programu z Apple. Usuń, przycisk usuń.
6: Już.
5: I poszło.
6: Edycja i poszło.
5: A teraz pytanie, a jak się rozmyślimy, to co?
6: To bez problemu z poziomu App Store możemy sobie po prostu wyszukać i wtedy on jak gdyby...
5: Przywraca ten skrót.
6: Tak jest. Znaczy on tam mówi, tam zainstaluj, klikasz i w sekundę masz po prostu tą aplikację po prostu od razu wrzuconą. Nie?
5: Okay.
6: Z takich nowości wiadomości na przykład. Weźmy sobie wiadomości. Zobaczmy, czy ja...
7: Więcej informacji. Twoja wiadomość.
6: Mamy na przykład coś takiego się pojawia. Digital Touch.
7: Komunikatory.
6: To są takie nowe rzeczy. Za pomocą tych komunikatorów możemy na przykład wysyłać linki do słuchanej muzyki, do YouTube'a, do Apple Music, do iTunes'a. Ktoś sobie może od razu kupić na przykład, albo po prostu posłuchać. Za pomocą Digital Touch, to jest funkcja znana z Apple Watcha, możemy my w cudzysłowie, bo ja na przykład nie, ale osoby słabowidzące mogą sobie na przykład odręcznie pisać, to też mówię w cudzysłowie, bo tak de facto to jest rysunek wykonywany, ale jest to jakaś tam forma odręcznego pisma. W tych nowych funkcjach, na przykład jak to się tu nazywa? Dołącz multimedia. Teraz bez problemu możemy po stuknięciu tej funkcji włącza nam się aparat, czyli na przykład wcześniej gdzieś musieliśmy robić zdjęcie, gdzieś tam potem otwierać wiadomość, przez tam dodaj multimedia i tak dalej i tam szukać tego zdjęcia, a teraz otwieramy czyjś kontakt, klikamy multimedia, tam wybieramy zrób zdjęcie, robimy zdjęcie i to zdjęcie od razu jest dołączane. Możemy sobie wybrać, czy ma być lepszej, czy gorszej jakości to zdjęcie. Apple dodaje jakieś takie niuanse z innych aplikacji znane, typu powiększanie czcionki. Czyli na przykład, jeśli ktoś widzący chce sobie tam nie wiem, zwrócić uwagę na jakieś słowo, tak wcześniej miał możliwość tylko napisania

0: muzyki, w sensie co się słucha,
1: wiadomości,
0: albo żeby wysłać komuś jakiegoś linka, to jest w miarę wygodne i ja przynajmniej nie widzę, żebym tutaj korzystał z innych rzeczy. To jest podobnie jak na Apple Watchu, po prostu nie korzystam z jakichś tam rzeczy, nawet jakbym, nie wiem, mógł coś tam napisać, jakieś słowo komuś, to to też działa raczej tak, przynajmniej na Apple Watchu działa to tak, że rysuję, dopóki nie oderwę palca od ekranu i wtedy tam już poszła wiadomość, nie?
2: Mm-hmm. No tak, to trochę ciężko byłoby coś, tak, przypuszczam, narysować.
0: To, co dla nas jest istotne, to jest to, że mamy dodatkowe jak gdyby ustawienia dla wiadomości, bo jak gdyby ja ciągle mam, wiesz, Michał, dylemat, bo z jednej strony ten system tak dla nas to nie można powiedzieć, żeby miał jakoś tak strasznie dużo jakichś super nowości, ale z drugiej strony tych nowości ma tak dużo, że dla mnie ten system to od wersji, no nie pamiętam, 6 chyba, to przynosi chyba najwięcej zmian.
2: No wiesz, w końcu okrągła 10 wersja. To...
0: No tak, ale tutaj no, chociażby w kontekście tych wiadomości możemy sobie... wcześniej to chyba też było, ja nie zwróciłem uwagi wcześniej na to, że możemy komuś wysyłać naszą lokalizację w kontekście danej rozmowy, wiesz, jednorazowo. Czyli nie, że tam ustawiasz sobie tam do znajomych, dodajesz, tak, tylko z poziomu tam konwersacji możesz komuś wysłać informację o lokalizacji i wtedy ten ktoś, na przykład, nie wiem, umawiacie się z kimś, że ma, nie wiem, cię znaleźć, odebrać, tak, na przykład skądś gdzieś. Wysyłasz komuś tylko informację, słuchaj, tu jestem, nie, pyk, lokalizacja, on odbiera u siebie na iPhonie, wybiera tam prowadź do
2: i to, wie, co było w bardzo prosty sposób rozwiązane za pomocą WhatsAppa, jeżeli dwie osoby korzystały, to mamy teraz w systemie taką funkcję.
0: Nie wiem, bo ja nie używam WhatsAppa, więc możesz...
2: Tak, tam można po prostu wysłać położenie. Wysyłasz położenie, druga osoba dostaje informację.
0: To nie jest nic jakaś tam eureka, tak?
2: Bo no nie, no tylko po prostu...
0: Po temu ja korzystałem z takiej aplikacji Here I Am. Później to miała aplikacja Sync Assistant Move i z tego korzystałem bardzo często. Znajomy gdzieś tam mnie odbierał w bardzo dziwnych miejscach. Wystarczyło mu wysłać linka do Google Maps i on po prostu bez problemu mnie znajdował. No i tutaj myślę, że będzie działało to bardzo podobnie.
2: Dokładnie, no tak to... naprawdę kwestią kluczową jest to, że jest to dostępne w systemie i że nie musimy niczego dodatkowego instalować, żeby taką możliwość uzyskać.
0: Mhm. Tutaj jest taki, jeśli chodzi o wiadomości, jest jeszcze opcja taka, że możesz wyłączyć potwierdzenie odczytania. Bo tak to było to globalnie, a teraz możesz ustawić dla użytkownika.
2: A, czyli na przykład jeżeli nie chcemy, żeby jakiś użytkownik...
0: Nie chcę, żeby szef wiedział na przykład, że przeczytałeś jego wiadomość, tak?
2: Tak, to...
0: No to odhaczasz i on nie ma takiego potwierdzenia.
2: I później, no przecież nic nie doszło.
0: No, dokładnie, tak to działa. Okej. W Spotlight... Aha, w ogóle popatrz... Normalnie nikt na to nie zwraca uwagi, ale oczywiście VoiceOver prawdę ci powie.
2: No.
1: Strona 3 z 3. Regulacja.
0: Strona 3 z 3.
1: Aby zmienić wartość.
2: Trzy ekrany. Były dwie strony.
0: Ja mam dwie. Bo ta trzecia strona...
1: Strona 2 z 3.
0: To jest po prostu... I tak... nie wiem co, bo...
1: Strona 2 z 3.
0: Tak po prostu czyta...
1: Strona 1 z 3. Za godzinę zamiast za minutę.
0: O, to mamy ten okno tych widgetów. To, do którego wchodzimy normalnie z zablokowanego ekranu gestem w prawo, tutaj mamy jako, jak, tak jakbyśmy chcieli wejść wcześniej na ekran Spotlight. I to jest ten, bo teraz jak masz iOS 9,
2: no,
0: jak jesteś na pierwszym ekranie i przeciągniesz w prawo trzema palcami, to otwierasz Spotlighta, tak?
2: No trzy palce w dół, czekaj. No,
0: albo w prawo.
2: Aha, ja zwykle w dół.
0: No ja też w dół i ten w dół został.
2: Został, a w prawo?
0: A w prawo otwierasz ten ekran z widgetami.
2: Z widgetami, a w ten sposób to teraz działa.
0: Tak jest, ale masz dodatkowe informacje o ekranie, nie?
2: Mhm.
0: I ten pierwszy ekran de facto jest teraz tym ekranem drugim. Ale okej, okay, wejdźmy do centrum sterowania. Zacznijmy od tego, że mamy jeszcze takie śmieszne rzeczy typu

0: czasu.
1: Zegar to jest licznik czasu.
2: A, tak ciekawe. Pomyślał, że dodali jakąś nową funkcję.
1: Dodali, o tym też za chwilkę. Ale co jest ciekawe, wszystkie funkcje związane z multimediami, ze sterowaniem multimediami, zostały przerzucone na drugi ekran. I na drugim ekranie mamy też wszystkie te...
0: Poprzednia ścieżka, odtwarzaj. Następna ścieżka, głośność, mikrofony.
2: Mhm, wszystkie... Tu wszystko do sterowania dźwiękiem.
1: Tak. Głośność. Czyli jak gdyby osoba widząca powie, że zrobiło się bardziej przejrzyście.
0: Kalkulator, Bluetooth, przełącz, Wi-Fi, tryb, samolot.
2: A czy tu nam do centrum sterowania coś dodali?
1: Nie wydaje mi się.
2: A jest możliwość na przykład wyciągania jakichś ikon do centrum sterowania? Nie. Wiesz coś na ten temat? Nie. Mówiło się o tym, że ma to zostać dodane. No, a szkoda, że... Bo ja i myślę, że część osób dość chętnie by sobie, nie wiem, wyciągnęła dane komórkowe, tak? Powiedzmy, żeby włączać i wyłączać.
1: No, ale nie zostało.
2: Nie zostało, a szkoda.
1: Także to jest ból. Jeśli chodzi o centrum powiadomień, tu się troszkę zmieniło. Przede wszystkim mamy też jak gdyby okno wyszukiwania, czyli to spotlightu na samej górze. Mamy od razu przycisk dyktowania, znaczy my to i tak pewnie większość z nas skorzysta z gestu stuknięcia podwójnego, ale osoby widzące mają ten przycisk. Dlaczego to jest fajne? Bo spotlight działa tylko na ekranach. A jeśli jesteśmy w jakiejś aplikacji na przykład i chcemy skorzystać ze spotlighta, wyszukać, nie wiem, kontakt, informacje w sieci i tak dalej, no to teraz po prostu rozwijamy centrum powiadomień i tam ten spotlight siedzi. To jest fajna zmiana, to mi się podoba.
2: No tak, to jest dosyć sympatyczne, chociaż tak naprawdę dyskusyjne, czy szybciej to zrobisz po prostu wciskając home i naciskając i używając gestu trzy palce w dół.
1: Ale to nie jest dyskusyjne, bo to zrobisz szybciej. Tylko dyskusyjne powinno być, czy szybciej wrócisz potem w to samo miejsce.
2: A to fakt, to już jest...
1: A tu tylko, wiesz, podrapiesz ekran dwoma palcami i jesteś z powrotem w tym miejscu, z którego wychodziłeś.
2: Gdzie byłeś? No tak, to prawda, więc coś za coś.
1: No, mamy tu powiadomienia. Nic się nie zmieniło, powiadomienia wyglądają przynajmniej, jeśli chodzi o obsługę z gadaczem. Na iPhone'ach 5 nie ma opcji właśnie usuwania wszystkich powiadomień. Albo ja jej nie potrafię wywołać. Nie?
2: Pojawiło się, Piotrze, pytanie od Mateusza. Mateusz chciałby się dowiedzieć, czy używasz publicznej bety.
1: Tak.
2: No. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź.
1: Popatrzę, co my tu jeszcze sobie powinienem ci pokazać. Pytałeś o zegar.
2: Tak.
1: Jest fajna rzecz, która mi się osobiście bardzo podoba, ponieważ ja korzystam z aplikacji Sleep Pulse na iPhone'ie i Apple Watchu do mierzenia jak gdyby mojego spania, cyklu snu.
0: Zaznaczone. Pora spać.
1: A tu jest aplikacja Pora spać. Tak się nazywa. I to jest aplikacja, która robi to samo, tyle że jest aplikacją natywną, systemową. Od razu wszystko oczywiście przerzuca do aplikacji zdrowie, ale robi też coś więcej niż aplikacja, czy większość tych aplikacji, które widziałem na Apple Watcha. To znaczy, tamte wszystkie aplikacje trzeba uruchomić.
2: A ona działa w tle.
1: Ona działa w tle i więcej robi, bo ustawiasz sobie, ile chcesz spać. Ile według ciebie to jest dobrze, żeby, wiesz, pospać, żeby się wyspać? 7 godzin, 8 godzin, 7,5, o której musisz wstać, o której chciałbyś iść spać i ustawiasz sobie, kiedy aplikacja ma ci o tym przypomnieć, że no stary, pora tam siusiu, paciorek i spać.
2: No, ciekawa rzecz. A jeżeli będzie to...
1: Popatrz tylko.
0: 23.30.
1: Ustawiłem sobie, wiesz, 23. Aha, w ogóle dni ustawiasz, tak?
2: No tak, bo tam było dni robocze, tak?
1: Więc mam jako pierwsze, mam dni robocze. Wyłączyłem, żeby mnie nie kazał mi iść spać tak wcześnie.
0: 23.30.
1: 23.30.
0: Pobudka. 7.30.
1: Pobudka.
0: Do łóżka. 23.30.
1: I to jest ta godzina, którą wskazuje, że on ci mówi, że już pora do łóżka.
0: Pobudka. 7.30.
1: Wybierasz sobie dźwięki. Dźwięki są inne, wyobraź sobie, niż dźwięki normalnie alarmu. Albo ja już tak dawno po prostu korzystam z jednego i nie... Jezus, jak się nazywa ten klasyczny?
2: Marimba?
1: Marimba.
2: Marimba. Ja też z tego korzystam właśnie.
1: Więc wiesz, nie widziałem, a teraz tutaj różne tam śpiewy ptaków cię budzą, także wiesz, no po prostu cud, miód i orzeszki, antystresowe życie.
0: Wykres, analiza snu.
1: I masz potem wykres. Oczywiście nie wiem, jak on będzie dostępny dla gadaczy, bo ta aplikacja, z której ja korzystam, Sleep Pulse, ona też ma wykres, który jest niedostępny nadal, ale za to podaje średnie tygodniowe i tak dalej.
2: A czy ta aplikacja ma swoją wersję, jeszcze tak od razu zapytam, czy ta aplikacja, orientujesz się, czy ma swoją wersję na Apple Watcha?
1: Nie wiem, właśnie chciałem to sprawdzić, dlatego to mnie popchnęło do sprawdzenia, czy jestem w stanie sobie zainstalować betę, ale na Apple Watchu, ale musiałbym ją mieć też na telefonie i tak dalej, więc nie, ale założę się, że ma.
2: No bo to wtedy będzie mieć sens.
1: Apple Watch w ogóle też ma parę fajnych, nowych funkcji. Chociażby to, że będzie wibrował nam godzinę teraz Apple Watch. Bo normalnie to były aplikacje, tak jak ja korzystałem Time Buzz na przykład, która wibrowała ci tam minuty i tak dalej, a teraz będzie to funkcja systemowa.
2: Super.
1: Wibrowanie. Co prawda nie potrafię sobie na razie wyobrazić, jak będzie mi na przykład Morsem wibrował godzinę, nie wiem, 23.59 na przykład. No ale no zobaczymy. No.
2: Trzeba się jakoś tego będzie po prostu nauczyć, bo tam zapewne jakiś schemat będzie podawania tych godzin.
1: No, ale to jest taka jedna z ciekawszych funkcji, na które czekam, żeby sprawdzić w praktyce, bo jak na tą moją aplikację, no nie narzekam, bo działa fajnie na zegarku, tyle, że muszę o niej pamiętać, żeby ją włączyć. Z drugiej strony mam pewność, kiedy ją włączam i kiedy wyłączam, a tutaj zobaczymy tak naprawdę, jak ona będzie działać na zegarku, czy będzie wyłapywać to, tak? Bo to jest trochę tak jak z użytkownikami tych opasek Mi Band, że oni twierdzą, część z nich, że ta opaska nie wyłapuje im, kiedy zasypiają, kiedy się budzą. I potem jakieś dziwne wskazania podają.
2: No, wszystko się okaże, jak będziesz już w stanie się zaktualizować z całym ekosystemem na dziesiątkę.
1: Tak, chciałbym się pokazać kontakty. Kontakty się zmienił widok kontaktu i mi się nie podoba.
0: Brak zdjęcia dla Michał Dziewicz.
1: Jeśli pozwolisz, posłużę się twoim kontaktem.
2: Proszę bardzo.
1: Brak zdjęcia, widzisz, nie mam żadnego twojego zdjęcia, więc no, sorry, Gregory.
0: Dziwisz
1: Michał.
0: Michał i... Fundacja Instytut Rozwoju Wiadomości. Przycisk.
1: Mamy przycisk wiadomość.
0: iPhone połącz przycisk.
1: iPhone tak. Połącz.
0: FaceTime, wideo, przycisk. Poczta, przycisk. Kontakty, przycisk. Edycja, przycisk.
2: Jakoś tak?
0: VIP plus 48, komórka złożona. Aha. 486, okay. FaceTime.
1: To nie jest intuicyjne.
2: No nie jest, właśnie tak się zastanawiałem, czy ja przez chwilę zastanawiałem się, czy po prostu gdzieś się nie pomyliłeś i nie poszedłeś w drugą stronę.
1: Nie. Ile po kolei, od elementu do elementu i nie jest to intuicyjne.
2: Nie, nie.
1: I już parę razy miałem tak, że zadzwoniłem na inny numer, na przykład chciałem do kogoś na komórkę.
2: Piotrze, zostaw mikrofon.
1: Słucham?
2: Zostaw mikrofon, bo zaszeleściłeś mikrofonem.
1: Dzwoniłem, chciałem gdzieś, wiesz, na stacjonarny, dzwoniłem na komórkę i na odwrót i tak dalej, to jest takie dezorientujące. Ten układ tego kontaktu jest nieintuicyjny, nie podoba mi się.
2: No, to, jak tak, to pokazujesz, to mi się to też nie podoba, szczerze mówiąc.
1: Ja mam nadzieję, że to zostanie zmienione i może to ma jakiś taki, wiesz... Super jakiś tam, nie wiem...
2: Może widok. Wygląda ładniej, ale... Tak,
1: ale nie wiem, może to są jakieś, wiesz, na zasadzie, że jakaś graficzka, jakiś tam, wiesz, telefon przedstawiony i w to klikasz i dzwonisz, ale nie jest to jak gdyby intuicyjne. No nie podoba mi się, no dobra, nie będę się tam powtarzał. Jest B i tyle. Za to powiem ci, co mi się zarąbiście podoba, ale po prostu nie tak jeszcze jak jedna rzecz, która mnie rzuciła tam na kolano w tym systemie i to sobie zostawiam ciągle na koniec, ale mail, zmiany w aplikacji mail. Nie jest to tak nadal rozbudowana aplikacja jak chociażby, kurczę, nie wiem, Outlook, Ale jest to aplikacja, która już dostała, Michale, filtrowanie wiadomości.
2: No proszę.
1: Dostała filtrowanie wiadomości. Możemy sobie filtrować przez różne filtry typu załączniki, typu oflagowane wiadomości i tak dalej. Możemy sobie wybierać konta, z jakich ma nam, na przykład jak mam w jednej skrzynce odbiorczej wszystkie wiadomości, możemy sobie wybierać, z której skrzynki ma nam wyświetlać na przykład wiadomości, tak? Czyli jak, bo znam parę osób takich, które nie korzystają z maila, bo ich drażni, że mają tam tyle skrzynek, jak korzystają z imapa i tak dalej, i tak dalej. A tu, proszę bardzo, jedna skrzynka tam, nie wiem, nieczytane na przykład, albo wszystkie i tam sobie sortują jak chcą, przez którą skrzynkę chcą.
0: Uaktualnione, utwórz, nieczytane, Roczeniar, Wandel, nieczytane.
1: Zerkniemy tylko,
0: utwórz,
1: gdzie to
0: utwórz,
1: mamy.
0: Filtruj wiadomości.
1: U dołu ekranu filtruj wiadomości, mamy przycisk, ale to jest jeszcze mały miki. To, co mi się najbardziej podoba, to jest nowa funkcja czytania maili, czyli jak otworzymy sobie wątek jakiś, tylko paradoksalnie, ja tutaj mam listę Tyflos, paradoksalnie i to mówię otwarcie, tą funkcję rozwala Sylwek Piekarski.
2: Pozdrawiamy Sylwka.
1: Tak jest. Ponieważ Sylwek na początku zawsze daje jak gdyby metadane wcześniejszej wiadomości. Przez to ta wiadomość, ta funkcja kuleje w iOSie. Ale popatrzmy zaraz, może jakiś wątek będziemy mieli bez wiadomości Sylwka. Dobra, mamy tutaj, a ja nawet nie wiem, czy to Tyflos, ale zobaczmy. Na pokrętle mamy nową funkcję wiadomość.
0: Jeżeli ktoś podpowie, jak tworzyć dzwonki w tym programie, proszę o krótką instrukcję. Z góry wielkie dzięki, pozdrawiam, Arek.
2: I pierwsza wiadomość, tak.
0: Wyjście ekranu, znak.
1: Tylko się upewnia.
0: Wiersze, nagłówki, łącza, narzędzia, formule, tabele, listy, punktory, przyciski, obrazki, zoom. Szybkość, nawigacja, wybór tekstu,
1: czyli jeszcze
0: język,
1: nie tutaj.
0: Edycja, wiadomości.
1: A ja mam wiadomości, dobra.
2: Jest wiadomość.
1: Przyszedłem, bo jeszcze nie mam poustawianych na pokrętle rzeczy.
0: I jeszcze jak za pomocą tego programu przesłać dzwonek do iPhone'a, bo ponoć można nawet przez Wi-Fi.
1: Jeden gest palcem, z góry na dół.
2: I to była druga wiadomość, tak?
0: Zrobić testowy dzwonek i będę opisywał krok po kroku, co
1: i
0: robię.
1: I teraz trzecia. Tak.
0: Uruchamiam program, pokazuje mi się okno Effects, tutaj mogę dodawać.
2: Ale to nie była czwarta, tylko teraz...
0: Szczegółowy opis.
1: To jest czwarta.
2: Aha. Super.
0: Można zdecydowanie więcej robić. Nie znalazłem NP.
1: Oczywiście, jeśli chcesz sobie sprawdzić, kto to wiesz, bo on tu nie czyta nagłówków, tak? Kto i tak dalej. Więc wtedy po prostu dajesz sobie gest w lewo.
0: Wiadomość 508, Coin Roman. Szczegóły.
1: I tu pozdrawiamy Romana. Od Romana informacja. I teraz popatrz, jak dam jeszcze raz w lewo,
0: Funio.
1: O, to lista Funio nawet.
2: Funio.
0: Coin Roman. OK. Przeciw. Wiadomość z listy dystrybucyjnej. Wycofaj subskrypcję.
2: A i nawet można od razu się wypisać, jeżeli byśmy
1: od
2: bardzo
1: razu
2: chcieli.
1: Możesz się wymeldować, wylogować z listy, jeśli trafisz na komentarz, który obraża twoje przekonania. Proszę bardzo, klik z poziomu wątku i się wylogowujesz. Ale samo przeglądanie tych wiadomości, po prostu jednym gestem, pyk, pyk, pyk, pyk, jest super.
2: Bardzo oczywiście, fajna sprawa, bardzo fajna sprawa, tylko...
1: Jeśli ktoś nie cytuje... Nie
2: no
1: cytuje
2: właśnie.
1: Tak jak, nie przymierzając Sylwek, bo oczywiście nie on jeden, nie zwróciłem uwagi, jak działają, jeśli ktoś tylko, że tak powiem, z automatu. Bo Sylek wycina to ewidentnie, tak? Nie masz tak jak z automatu, że tam wiadomość, od i tak dalej. Tylko u Sylka to są wycinane wiadomości. Więc nie wiem, jak to działa inaczej, ale u Sylka zawsze trafiamy na te metadane. I
2: ale zobacz, jak to się zmienia. Kiedyś naprawdę w dobrym tonie było właśnie cytować.
1: Tak, też się nad tym zastanawiałem.
2: Wiadomości.
1: I teraz
2: to kiedyś ludzie dostawali po łapach bardzo mocno, że nie cytują, że nie wiadomo, o co chodzi. A teraz w dobie...
1: Nawet widzisz tutaj potem, no ale tak to jest potem, widzisz, Apple czy inne firmy tworzą normy.
2: Dokładnie.
1: Zachowań. I teraz chciałem ci pokazać coś, co rzuca mnie na kolana, bo to jest funkcja, która Ktoś o tym pisał mądrze, jakieś tam neuroprzewodnictwo, tam srutu tutu. W każdym razie chodzi o to, że jakieś tam neuroobrazowanie
2: sieci neuronowe, tak?
1: Wzorcowych obrazów z zawartością twojej rolki aparatu. A mówiąc po ludzku, że system iOS, nie tylko iOS 10, ale też Mac OS Sierra, Watch OS rozpoznają zawartość zdjęć. I jakie to ma dla nas znaczenie? Poza tym, że już wam zademonstruję, że na przykład, ja jak sobie wejdę w zdjęcia, to albumy mam. 7 osób. Wchodzę w to, w te albumy.
0: Przycisk.
1: 80 parę zdjęć, na których mam zdjęcia Alicy.
2: Piotr, 111. Swoich masz więcej.
1: Tak, no bo telefon służbowy, dlatego no gdzieś tam pewnie ten. Ale tu jest też większość, wiesz, jak z Ali, no to wspólne.
2: No
1: nie?
2: Wspólne, tak. No.
1: Poza tym mamy część takich zdjęć, na przykład.
0: Nieznana osoba, zdjęć 17.
2: Nieznana osoba, tak.
1: Na przykład miałem tak, że miałem zdjęcia, gdzie już nie pamiętam, czy łowiłem na jeziorze, czy w sensie takim, wiesz, zaśnieżonym w kapturze, w czapce, zimno jak cholera, czy szedłem na rakietach śnieżnych, że tak, też taki, wiesz, otulony i wiesz, i on tam tą postać taką dziwną rozpoznał na 7 fotografiach. I to była nieznana osoba.
2: A to byłeś ty, tylko tak, po prostu ale inaczej
1: jak
2: ubrany.
1: Ale wchodzisz, to...
0: Nieznana osoba, zaznaczam przycisk, dodaj imię, pole tekstowe.
1: Dodaj imię.
2: Czyli można jak nauczyć.
1: I jak dodasz, to potem on tą osobę dodaje, już identyfikuje jako ty.
2: Świetne.
1: Świetne, ale to jest ciągle mały miki, tylko nie wiem, czy mi się to uda pokazać tutaj na tych zdjęciach, bo akurat u mnie to działa dość słabo, ale zaraz spróbujmy, dajmy rolkę z aparatu.
0: Zdjęcie poziomo 8 maja 2015 roku.
1: To może jakieś wcześniejsze, bo tu nie ma opisu.
0: O. Zdjęcie.
1: No co, zamilkł.
2: No, zamilkł.
0: 26 lutego 2015. Chmury. Zdjęcie pionowo 26. Zdjęcie pionowo 20. Zdjęcie pionowo 28 stycznia 2015 roku.
1: Nie ma za dużo, ale czekaj.
0: Zdjęcie chmury pionowo. Zdjęcie okno poziomo.
2: Okno.
1: Okno.
0: Zdjęcie taras okno jacuzzi poziomo.
2: No, ale tu już więcej informacji.
1: Tak. I to jest na przykład, wiesz.
0: Zdjęcie taras.
1: Taras, okno, jacuzzi. Wiesz, ja sobie powiem na pierwszy ten sen, powiem, kurde, taras, okno, jacuzzi?
0: Zdjęcie, taras, okno,
1: luty,
0: poziomo 26 lutego 2015.
1: Luty? O co kaman, nie? Jak to pierwszy raz zobaczę? No. Se przypomniałem, że po prostu byłem w takim hotelu, gdzie wyciągnięto mnie, wiesz, na chwilę, żeby pojechać, zobaczyć, jak to wygląda. Że wiesz, w lutym na dachu był, wiesz, taki taras, a tam jacuzzi, basen i tak dalej, nie?
2: No tak.
1: Wiesz, ja tam stoję w kurtce i tak dalej, ale normalnie bym w życiu, jakby mi ktoś to powiedział, to bym nie szczaił. Dlatego to jest też takie dość, tylko wiesz, orientacyjne, ale w momencie, gdy masz jakieś, nie wiem, fotki, gdzie masz na zasadzie, nie wiem, jak kojarzysz, że rzucałeś swojemu psu, nie wiem, piłkę nad morzem i masz na zdjęciu informację, bo jakoś w takim naturalnym, jak gdyby, otoczeniu te zdjęcia są o wiele lepiej rozpoznawane. I jak masz na przykład informację, plaża, woda, pies, piłka, no to ogarniasz, wiesz, co się działo na zdjęciu, mniej więcej. Nie?
2: No tak.
1: Tak jak mówię, tutaj te moje zdjęcia są takie ubogie, ale widziałem zdjęcia już opisane o wiele lepiej i to przypomina bardzo mocno te zdjęcia, które mamy teraz opisywane na Facebooku.
2: Wiesz, no całkiem możliwe, że ta cała sieć, która jest odpowiedzialna za opisywanie tych zdjęć, cały czas też się uczy i te zdjęcia z czasem i z ilością użytkowników będą coraz dokładniejsze i coraz bardziej precyzyjne.
1: Mhm. Powiesz, czasami nie wiem, czemu mi tu znika na przykład zdjęcie, data,
0: poziomo, 8 maja 2015 roku, 12. Zdjęcie, miecz, poziomo, o, 17.
1: Miecz. Nie przypominam sobie, że gdzieś stał 12, z mieczem,
0: 43.
1: Nie? No.
2: Może ktoś się na ciebie zasadzał, a ty o tym nie wiesz.
1: No może, słuchaj. No, ale no, w każdym razie jest to funkcja, która liczę, jak będzie już działała na moim komputerze, że o wiele łatwiej będzie mi zarządzać zdjęciami. Jestem ciekaw, jak to będzie działało, jak będziemy na przykład strumieniować zdjęcia, czy tam udostępniać strumień zdjęć na przykład na Apple TV, czy tam też będą te zdjęcia tak zaetykietowane.
2: A powiedz mi, czy jeżeli na przykład jesteś na jakiejś stronie internetowej, przeglądasz sobie daną stronę i tam pojawia się jakaś grafika, która jest nieopisana, zadziała to tam, czy nie?
1: Nie. Nie. Bo to działa tylko na fotki.
2: Tylko na fotki. Okej, okay. Bo gdzieś takie pogłoski też się pojawiały, że niby to ma działać też i w takich obszarach, ale przynajmniej na razie nie działa i raczej nie będzie długo działać, coś tak przypuszczam.
1: A to i tak jak widzisz działa no, różnie. Nie? No ja myślę, jak tam te parę milionów, czy kilkadziesiąt, czy set milionów ludzi przejdzie na nowy system, to on po prostu się poduczy, podszkoli. I będzie działał lepiej. Ja się raczej zastanawiam na tej zasadzie, bo Apple zapewnia, że te informacje pozostają lokalnie. Czyli jak ja tam taguję kogoś, to działa na takiej zasadzie, że ja wpisuję imię, powiedzmy Michał, i mi tam wyświetlają się wszystkie osoby z kontaktów moich. Czyli nie ma tak, że ja sobie wpisuję tam Michał D i koniec. Tak? Podpinam pod dane fotografie całe w cudzysłowie dossier i Apple mnie zapewnia, że oni to robią tylko lokalnie, a ja byłbym tym najgłupszym, jeśli bym w to uwierzył, nie? Bo jestem pewny, że dzięki temu wiesz, tam cała ichnia baza jest po prostu wspierana i te informacje są
2: tylko
1: przekazane.
2: Po prostu, wiesz, tylko być może końcowy użytkownik tego nie dostaje, bo na przykład i podejrzewam, że tak rzeczywiście będzie, jeżeli na przykład...
1: Chyba, że przyjdzie z nakazem.
2: Tak, że wiesz, że ty na przykład opisujesz, że na tym zdjęciu ja to jestem ja, ktoś inny za iOS-em 10 dostaje to zdjęcie, no to już mu się nie wyświetli, że ja to jestem ja, tak, sobie będzie mnie musiał opisać, ale na serwerach Apple'a to...
1: Żeby na przykład moi znajomi niewidomi, którym wysyłam fotkę przeze mnie otagowaną, żeby dostawali informację, że na przykład na tej fotce jestem, nie wiem, ja i Ala.
2: No to by było fajne, tylko podejrzewam, że wiesz, że jacyś obrońcy prywatności to by się tu bardzo rzucili.
1: Ale to wiesz, to powinno być trochę na zasadzie tam znajdź...
2: Włącz, wyłącz. Dokładnie. Ewentualnie.
1: Dokładnie, że ja sobie włączam i wyłączam. Dobrze.
2: Fajna funkcja, poczekamy na jej rozwój. Teraz w takim razie myślę, że zrobimy sobie chwilę przerwy i za chwilę już przejdziemy do
1: dostępnościowych kwestii.
2: Tak, do tych takich funkcji stricte dostępnościowych, chociaż już no, z tymi zdjęciami to myślę, że zahaczyliśmy o kwestię dostępności bardzo. Tak, takie intro, a środek i outro będzie za chwileczkę. Zostańcie z nami, to jest cały czas Tyflo Radio. Dziś rozmawiamy o nowościach w iOS 10. Odrobina muzyki za nami, a przed nami, no już nie muzyka, tylko słowo. Będziemy dalej kontynuować nasze dzisiejsze spotkanie, tematem którego jest najnowszy iOS w wersji 10. To jest na razie cały czas wersja beta. Piotr Witek tę betę dla was, drodzy słuchacze, przetestował. Która to jest, Piotrze, beta, pamiętasz?
1: To jest trzecia? Trzecia beta chyba.
2: Okej. Okay. I to jest beta publiczna.
1: Tak.
2: Przypomnijmy, bo to już się takie pytanie też pojawiło, jak to tam wygląda.
1: To zacznijmy od tego, że jest część takich jeszcze, bo teraz przechodzimy jak gdyby do tych już częściowo poruszanych kwestii dostępnościowych, ale już skupimy się w tym momencie na nich. I poza takimi drobiazgami, na które część użytkowników zwraca uwagę, typu, że na przykład synteza mowy jest szybsza znacznie można ją przyspieszyć bardziej niż wcześniej było to możliwe. Ja osobiście nie jestem jakimś fanem, żeby tam czytać z prędkością 500 słów na minutę i tak dalej, ale są osoby, którym to jest potrzebne, które tak lubią, no i proszę bardzo, one mogą z tego korzystać. Jak słyszycie głos, nowy głos, Krzysztof, to mamy teraz oczywiście do dyspozycji drugi głos, więc myślę, że jest pora, żeby ten głos pokazać.
2: Dokładnie. Już wspominałeś o tym, że nie jest najlepszy.
1: Tak, zwróć uwagę też na tempo pracy.
2: Jak na ile masz ustawioną prędkość? Na 50? Czy 55?
1: Zaraz ci powiem, bo...
2: 55, okej.
0: Sieć komórkowa, VPN, operator, powiadomienia, centrum sterowania, nie przeszkadzać.
1: W ogóle część rzeczy zmienia się taki układ i w menu, i w ustawieniach, w dostępności tak samo. Pewnie zwrócisz uwagę, że część rzeczy jest w troszkę innych miejscach.
0: Ogólne, ustawienia, ogólne, to już uaktualnie, wyszukiwanie, handoff, dostępność, przycisk, zaznaczono, dostęp, widzę, voiceover, włącz. Voice over, stóp, przesuń, ćwiczenie, szybkość, zmieniaj ton, szczegółowość, mowa, przycisk, zaznaczono, mowa.
1: Mowa i ja zmieniam głosy w językach pokrętła.
0: Wymowa, przycisk.
1: A wiem, że to różnie, tu mamy właśnie tą wymowę, to o czym już wspominałem, czyli
2: te słowniki, tak?
0: Głosowe. Zosia, rozszerzone.
1: Część osób, nie wiem dlaczego tak to działa, bo część użytkowników zmienia głos systemowy tutaj w ustawienia głosowe. Zwróć uwagę też, że mamy...
0: Głosowe. Zosia, rozszerzone. Przycisk.
1: Zosia, rozszerzone. Mhm. A wcześniej był głos?
2: A szczerze mówiąc, nie pamiętam jak to...
1: Był standardowy.
2: Standardowy?
1: I w tym momencie nie był rozszerzony, tylko jakiś tam...
2: Premium? Czy haku?
1: No jakiś, ale nie ten, nie rozszerzony, ja już nie pamiętam w tym momencie, tylko pamiętam, że pierwsza rzecz, jaką zwróciła moją uwagę, to, że tu mamy rozszerzone, czyli nawet nomenklatura się zmieniła.
0: Języki pokrętła.
1: I ja zmieniam głos w językach pokrętła.
0: Polski, Polska, Polski, zaznaczone. Krzysztof, Ewa, przycisk.
1: Ewa.
0: Polski, Polska, Ewa. Nagłówek, edycja, Ewa. Próbka mowy, Ewa, rozszerzone. Próbka mowy. Ewa, rozszerzone.
3: Zaznaczone. Ewa, rozszerzone. Próbka mowy. Przycisk.
1: I teraz możemy chwilę z Ewą Polska, popracować.
3: Mowa. Przycisk. Polski. Polska. Nagłówek. Zaznaczone. Ewa, rozszerzone. Krzysztof. Przycisk.
1: Jak dla mnie ta pani brzmi jak na taką panią mocno po przejściach, bym powiedział.
2: No tak.
1: Doświadczoną przez życie.
2: Przez życie.
1: I która do tego jeszcze, idąc przez to życie, za kołnierz nie wylewała.
2: Ja tylko, wiesz co, ja tylko czekam jeszcze na takie kresowe L.
3: Polski, Polska, nagłówek, mowa, przycisk wróć, mowa, przycisk wróć.
1: No ale to wiesz, tutaj jak gdyby może się podobać, może znaleźć amatorów.
3: Polski, Polska, zaznaczone, Ewa, Krzysztof, Zosia. Przycisk.
1: Ale może wróćmy zaznaczone rzeczywiście do tej Zosi naszej.
3: Polski, Zosia, rozszerzone.
1: Bo według mnie ta Zosia też troszkę przycisk. Inaczej brzmi.
3: Próbka mowy. Zosia, rozszerzone.
2: Zobaczmy.
3: Zaznaczone. Zosia, rozszerzone. Zajmuje 36,5 MB. Próbka mowy. Przycisk. Polski, Polska. Polski, Polska. Ewa. Przycisk. Mowa. Voiceover. Przycisk wróć. Mowa. Nagłówek. Edycja.
1: No jakie masz wrażenie?
2: Wiesz co, przez Skype'a trochę ciężko, no jakieś
1: ale wydaje mi się,
2: większe doświadczenie
1: wiesz, tak,
2: takie,
1: live,
2: ale...
1: mi się wydaje, że ciut ten głos się różni.
3: Wymowa, przycisk.
1: No ale ja, tak jak pytałeś wcześniej, ja może to kwestia przyzwyczajenia, ale Zosia dla mnie jest nadal numer uno.
3: Języki pokrętła na górze.
1: I tak już zostanie.
2: Okej, okay, no, ale mamy dwa głosy kolejne, więc jak ktoś tak ma ochotę, to może sobie wyjść.
1: Myślę, że z takich rzeczy, które ciebie bardzo mocno pewnie zainteresują i nie tylko ciebie, myślę, że wiele osób, które dotychczas na to narzekały, ale to takie osoby, które dysponują różnymi gadżetami. Ja nawet myślałem, żeby ten, ale potem zapomniałem, bo gdzieś mam taki głośniczek, żeby wysyłać muzykę na zewnątrz. Ale to nie jest tylko kwestia głośniczka, to jest kwestia Apple TV, to jest kwestia czegokolwiek. Możemy wysyłać teraz na przykład audio, muzykę, na przykład na zewnętrzne głośniki, a synteza zostanie nam na urządzeniu.
2: A czy możemy zrobić to odwrotnie, że na przykład tylko voiceovera wysłać na zewnętrzne głośniki?
1: Nie wydaje mi się, ale czekaj, zerknijmy.
3: 20:25.
1: Tak, powinienem być w zasięgu.
3: Centrum sterowania. Blok gwiazd. Klonowanie. Airplay. Przycisk. Klonowanie i Airplay. Nagłówek. Klonuj kranifonę na tle TV. Nagłówek.
1: Jak sklonuję...
3: Tle TV. Monitor bezprzewodowy.
1: To powinno pójść wszystko. A jak wybiorę tylko Apple TV, to powinno pójść samo, wiesz, jak gdyby...
2: Audio z iPhone'a.
1: Tak, bez voice-overa, ale tak naprawdę musiałbym wziąć głośnik, który po prostu mi się rozładował.
2: Okej, no ale to bardziej tak zapytałem, wiesz, jako taką ciekawostkę, tak, czy można sobie tym żonglować.
1: Czy można żonglować, to mówię, to raczej nie myślę, że można puścić albo razem, albo samo audio, bez syntezy.
2: Ale to jest i tak dość fajne, bo pojawia się
1: bardzo
2: trochę...
1: Bardzo fajne, ja już to testowałem, tylko jest jedna wada, już od razu mówię o wadzie, bo też już zauważyłem, działa to trochę tak jak komputer podpięty do na przykład rzutnika przez HDMI. To znaczy możemy regulować audio wychodzące, głośność na przykład, tak? A nie możemy regulować głośności naszej syntezy.
2: A w ten sposób. A w ustawieniach voiceovera?
1: Więc jeszcze nie sprawdzałem, ale właśnie zastanawiałem się, czy właśnie, bo nie mam tego na pokrętle, ale możesz sobie głośność na pokrętle.
2: No właśnie, no ja akurat mam, dlatego się... Dlatego...
1: No ja nie mam, więc tego nie sprawdziłem, ale dla mnie jest to istotne. Tak? Ja czasami, wiesz, jak tam robię jakieś prezentacje, akurat to irytuje mnie to, bo działa to dokładnie tak samo. Wiesz, jak ja podpinam na przykład iPhone'a czy iPada przez HDMI, to też tak działa, bo też mi blokuje wtedy, tak na komputerze. Blokuje mi, nie jestem w stanie podgłaśniać wtedy syntezatora mowy i to jest problem, bo na przykład często na jakiejś tam konferencji muszę szybko się podpiąć, tak? I nie jestem w stanie wcześniej sobie odpowiednio głośno ustawić gadacza, bo ktoś przede mną ma na przykład prelekcję, tak? Ja nie jestem w stanie go tak, wiesz, po cichu, dyskretnie, wiesz, na tyle głośno ustawić, żeby potem gdzieś tam stojąc, zanim się podepnę, wiesz, wszystko tak poustawiać, żeby audio szło na głośniki odpowiednie, a żebym ja jeszcze gadacza słyszał, a z kolei ja nie lubię ze słuchawkami pracować, nie?
2: Rozumiem. No to może, wiesz, może czas sobie wyciągnąć głośność na pokrętło. Może to coś da.
1: No teraz tak, ale to ja mówię w tym kontekście z komputera, nie?
2: Jasne.
1: Że mi tak to działa na HDMI.
2: A też jest jeszcze druga sprawa, bo gdzieś tam w podcastach tych zagranicznych i ja jeszcze do tego nie dotarłem, bo nie miałem okazji się tym bawić, są jakieś programy nawet DJ-skie, to ponoć z voiceoverem całkiem dostępne.
1: Bo ja też tego nie testowałem, ale ostatnio gdzieś tam jak, bo ja bardzo rzadko przeglądam, ale zdarza mi się tam, nie wiem, raz na parę miesięcy zajrzeć na anglojęzyczne listy, to tam na przykład widzę, że część niewidomych na co dzień korzysta z GarageBand na przykład w ostatnim czasie.
2: Tak, więc... tylko to masz rację, tylko wiesz co, chodzi mi bardziej o na przykład tak jak robią to często teraz widzący, tak? Imprezka z telefonu. Masz gdzieś tam powiedzmy w telefonie muzykę i robisz za DJ-a na danej imprezie. A w tym momencie, jeżeli możesz sobie rozdzielić te sygnały, no to jesteś na równi z osobami widzącymi, bo możesz sobie spokojnie tym zarządzać i nie ryczy ten voiceover w głośnikach, kiedy tu na przykład, nie wiem, trzeba sobie pośpiewać pod Hej Sokoły.
1: Dokładnie. Albo jakieś inne karaoke.
2: Tak.
1: Przynajmniej mógłbyś mieć tekst, słuchaj, do karaoke, tak?
2: No.
1: Problem znany.
2: Problem nam znany.
1: Tak, że potem po prostu przychodzi co do czego i tak?
2: Gdzie był ten tekst? Jaki on był?
1: Tak. No. Jak to leciało? Wracając do dostępności, wszedłem sobie jakby na główny poziom, zaraz po wejściu w dostępność.
3: Lupa, wyłączone. Przycisk.
1: Lupa. Nowa całkowicie funkcja, która działa dokładnie tak jak Sync Assistant Move, Magnifier. Czyli, że powiększa nam obraz, doświetla nam obraz, jesteśmy osobą słabowidzącą, możemy po prostu zamienić nasze mobilne urządzenie z iOS-em 10 w elektroniczny powiększalnik. Już bez kupowania jakichś dodatkowych aplikacji. Jest to natywna funkcja systemowa. To, co powinno zainteresować, myślę, dużą grupę osób słabowidzących, to też nowa funkcja w udogodnieniach ekranu.
3: Udogodnienia ekranu. Wyłączone. Zaznaczone udogodnienia
1: ekranu. Wejdźmy tu.
3: Pokryć kolory. Włączenie odwróconych kolorów. Są filtry barwne.
1: Wyłączone. W ogóle nowe filtry barwne są, jakby co, czy barw.
3: Filtry barwne. Obniż punkt biały. Wyłączone.
1: Obniż, czyli bo to jest skrót. Obniżenie punktu białego.
3: Filtry barwne mogą ułatwiać.
1: Co to oznacza? To oznacza, że to jest funkcja, która mnóstwo osób słabowidzących powstrzymywała od korzystania z iPhone'u i sprawiała, że wybierali na przykład Lumię, bo tam ta funkcja była. Funkcja, która sprawia, że mogą sobie osoby słabowidzące ściemnić biały kolor, który przestaje ich oślepiać.
2: A no to rzeczywiście dla osób zainteresowanych to przykład, może być użyteczne.
1: Kilka osób, które znam, na przykład, które niechętnie bardzo korzystały ze Skype'a, który ma białe tło, teraz zero problemu, proszę bardzo.
2: Czy to ma coś wspólnego z kwestiami, o których swego czasu na przykład z Michałem Dębcem rozmawialiśmy o dużym kontraście?
1: Chciałem wskazywać palcem, ale tak, Michała też dzisiaj pozdrawiam.
2: No to super, bo też właśnie pamiętam, że swego czasu, już teraz nie pomnę, czy Michał, czy Paweł Zadrożny pisali w Tyfloświecie, tak, ale któryś z nich nawet pisał, że po prostu no, dlatego nie bardzo i dlatego właśnie z Nokią jeszcze im tak po drodze, bo tam można sobie pozmieniać tego typu
1: ustawienia. No to teraz zapraszamy panowie, jeśli nas słuchacie, do sekty, nie macie wymówki teraz.
2: Okej. Okay.
1: Wróćmy do VoiceOvera, bo tu myślę też jest funkcja taka, która zainteresuje sporo osób. Tylko gdzie to było?
3: Szybkość mówienia.
1: Popatrz.
3: Zmieniaj ton.
1: Nie przesuwał mi się wcześniej, jakby fokus nie sprawiał, że się ekran przesuwał. Nie chciał mi się przesunąć ekran.
2: No tak się jakby zaciął.
1: Tak. Mamy tutaj przycisk dźwiękowy. Kojarzysz taki?
2: Nie.
1: No właśnie. Nowy przycisk, ale w środku znane funkcje.
3: Dźwiękowe. Używaj efektów dźwiękowych. Złagodzenie dźwięku. Włączone.
1: Znane funkcje, prawda?
2: No
1: ale mamy też funkcję.
3: Autom, głośnik dla rozmów.
1: Autom, głośnik dla rozmów.
3: Autom, głośnik dla rozmów. Włączone.
2: Na czym to polega? Że w momencie...
1: To polega na tym, że jeśli wyłączysz sobie, to tak jak ja mam wyłączone, jeśli kończysz rozmawiać i odsuniesz telefon od ucha, on ci się nie przestawia automatycznie na głośnik.
2: Super.
1: To... Czyli, prawda, nie ma już tak, że nagle całe pomieszczenie słyszy tam, no to pam, i tak dalej, tak?
2: Wiesz co, ja powiem ci w ten sposób, to nie jest nawet kwestia tego typu. Są ludzie, którym się to przełącza samoistnie, chociażby jeżeli masz dłuższe włosy.
1: Aha.
2: To w trakcie rozmowy ja pamiętam.
1: Ale ja ci powiem, że bo to masz absolutnie rację, ale ja ci powiem, że na przykład sam znam dwie co najmniej osoby, które zdecydowały się zakupić iPhone'a SE zamiast na przykład najnowszego iPhone'a 6S. Głównie z uwagi na to, że na iPhone'ie SE, tak jak na 5S, możesz rozmowę zakończać przyciskiem Power, a na szóstkach 6S nie możesz.
2: Trzeba dwa razy stuknąć w ekran.
1: Trzeba albo dwa razy stuknąć dwoma palcami, albo jednym palcem w przycisk zakończ rozmowę. I ponieważ telefon się przełączał na głośnik, one tego nie chciały. A teraz? Proszę bardzo.
2: Można sobie to wyłączyć.
1: Przełączacie jedną opcję. I tak, tylko musicie pamiętać, że jeśli z kolei będziecie chcieli włączyć głośnik, no to musicie się nakombinować, bo wtedy VoiceOver bardzo cichutko gada, jak odsuniecie go od ucha, bo ekran pozostaje aktywny, tylko się głośnik nie włącza, tak? Czyli musicie sobie wymacać wtedy cichutko
2: ten przycisk do...
1: Przycisk przełączania na głośnik.
2: Aha, ale podejrzewam, że jednak więcej osób drażniło to, że się to automatycznie gdzieś tam przełączało. Jeżeli ktoś na przykład nie potrafił z tego korzystać, bo z moich takich obserwacji, to najczęściej to był problem albo z długimi włosami, albo właśnie jak ktoś nie miał wprawy w korzystaniu z tego i na przykład za słabo przyciskał telefon do ucha. Bo było parę razy, miałem parę razy taką sytuację, że dałem komuś iPhone'a, kto na co dzień no, nie używał tego telefonu, żeby sobie tam na przykład gdzieś zadzwonił. I tu nagle się komuś przełączał telefon na głośnik, no bo nie... Jak to powiedział świętej pamięci Steve Jobs, źle go trzymasz, tak? Tylko
1: tak,
2: przy innej kwestii.
1: Dokładnie tak. No ale to no, widzisz, no teraz już nie ma problemu, także spoko. I teraz myślę, że bardzo fajna funkcja, która myślę jest na tyle interesująca, że tutaj nawet mieliśmy telefon w trakcie przerwy, żeby na pewno nie zapomnieć o tym powiedzieć. I
2: pozdrawiamy Roberta.
1: Funkcja, która wreszcie umożliwia w taki ludzki, rozsądny sposób zarządzanie ikonami, katalogami na naszych ekranach. Dotychczas było to mega irytujące i trzeba było mieć dużo cierpliwości w przenoszeniu ikon, bo tu ikona gdzieś uciekła, nie w to miejsce nam trafiła, albo się nie aktywowała, albo coś źle tapnęliśmy i nagle się okazywało, że system chce nam usunąć ikonę czy aplikację. Teraz mamy zupełnie nowy system zarządzania ikonami.
2: Chcesz mi powiedzieć, że będę mógł w końcu coś zrobić z tymi moimi 12 ekranami?
1: O, myślę, że zdecydowanie powinieneś, bo tak jak widzisz, moje dwa ekrany teraz jest mi znacznie wygodniej nimi zarządzać i przenosić też, porządkować między poszczególnymi katalogami, bo ja też jak gdyby przeorganizowałem sobie moje dwa ekrany po tej, czy korzystając z tej zmiany. Ale do rzeczy.
3: Feedback.
1: Ikona.
3: Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć dostępne czynności.
1: Mamy dostępne czynności, jak podpowiada VoiceOver, więc korzystamy z czynności smerając palcem w górę na przykład.
3: Katalog biurowy.
1: A, ale na pokrętle nie mam czynności.
3: Szybkość mów. Nawigacja w pionie. Wejście ekran. A i da 6 czynności.
1: Dobra. I teraz.
3: Uporządkuj programy.
1: Uporządkuj programy.
3: Aktywuj.
1: Albo aktywuj.
3: Uporządkuj programy.
1: Więc ja wybieram czynność uporządkuj programy. Tapię sobie pach pach.
3: Uporządkowanie programu.
1: Słyszymy nowy tryb, porządkowanie programów i teraz korzystając znowu z czynności, góra-dół, suwaczek.
3: Aktywuj domyślne.
1: Aktywować mogę znowu.
3: Feedback w ruchu.
1: Feedback w ruchu.
3: Aktywuj domyślne.
1: Nowa funkcja.
3: Feedback w ruchu.
1: Więc ja tapię sobie znowu na tym feedback w ruchu.
3: Wybierz miejsce docelowe dla rzeczy feedback.
1: Wybierz miejsce. Ja teraz... Nie smyrając, nie ciągnąc za sobą żadnej ikony, po prostu
3: katalog książki.
1: Wskazuję
3: katalog
1: jakieś miejsce, na przykład
3: katalog narzędziownia.
1: Lewy górny róg.
3: Katalog narzędziownia. Edycja.
1: To bym chciał.
3: 8 nowych rzeczy.
1: Żeby trafiła ikonka feedback. I z czynności.
3: Aby umieścić ikonę feedback za ikoną katalog narzędziownia.
1: Albo
3: umieścić ikonę feedback przed ikoną katalog narzędziownia.
1: Mogę sobie wybrać. Trzeba być za.
2: Przed, a jak chcesz wy?
3: Feedback do katalog narzędziownia.
2: Nie no, super.
3: Anuluj przeniesienie rzeczy feedback.
1: Mogę anulować?
3: Aktywuj domyślne.
1: Albo aktywować po prostu katalog.
2: No, to jest fajna rzecz. To
1: damy przed. Żeby nie być gołosłownym.
3: Katalog gry. Edycja. Feedback. Edycja.
1: I lewy górny róg.
3: Stuknij
1: feedback. No i oczywiście
3: aby
1: mogę.
3: Feedback w ruchu.
1: Feedback w ruchu. Stara funkcja oczywiście też działa, tak? Jeśli ktoś jest przyzwyczajony.
3: Aktywuj domyślne. Feedback w ruchu.
1: I oczywiście dezaktywujemy raz
3: edycja
1: home.
3: Edycja zakończona.
2: Ja nigdy nie miałem cierpliwości do przesuwania tych ikon, stąd właśnie te 11 ekranów, ale.
1: A no więc.
2: A w końcu będzie okazja.
1: Łatwa, także jest to naprawdę mega wygodne. Nie powiem, żeby to było intuicyjne, bo jednak musisz tam się troszkę namachać tym palcem, ale jest to alternatywa i podoba mi się to, że Apple daje nam alternatywę. Czyli nie ma tak, że wiesz, burzą, starą funkcję wyrzucają, tylko dają nam alternatywę i dają nam wybór tym samym, że możemy korzystać z tego albo z tego. Także tu jestem bardzo zadowolony. I jak gdyby podsumowując cały ten system, nawiążę do tego, co mówiłem wcześniej. System ma mnóstwo drobnych zmian, mnóstwo drobnych ulepszeń. To są takie rzeczy, które na przykład, już nie pamiętam teraz, ale jakiś czas temu na funiu widziałem też jakąś dyskusję na temat tam kopiowania i ktoś tam radził, żeby tam numer skopiować, wejść tam, siam, zaznaczyć, to tam. Cuda na kiju. Teraz, bo wiesz, odruchowo wtedy wziąłem, mówię, a ciekawe, to jest w nowej becie. I ta funkcja kopiowania numeru już jest po prostu wśród tam czynności, czy po prostu edycji.
2: Skopiuj numer, tak, dokładnie.
1: Także
2: super, bo są takie czasem, drobiazgi, czasem naprawdę się to przydaje.
1: Tak, to są takie drobiazgi, które gdzieś tam się pojawiają i tego takich zmian drobnych jest mnóstwo, ale oczywiście, ponieważ to jest beta, są też błędy.
2: Jeszcze wiesz co, właśnie a propos błędów, tu się pojawiło pierwsze pytanie od Mateusza. Zanim opowiesz o swoich obserwacjach, to jeszcze zapytam w imieniu Mateusza, czy masz też problem z klawiaturą w niektórych polach edycyjnych, że nie chce się pojawiać?
1: Nie mam, ale z ręką na sercu mówię, że mógłbym tego nawet nie zauważyć, ponieważ ja korzystam najczęściej z Braille'a.
2: Okej.
1: Okay. I dlatego, wiesz, po wejściu w pole edycyjne nawet nie szukam klawiatury, tylko pokrętło, wejście ekranu
2: i
1: piszę. Mhm. Dlatego nie jestem w stanie powiedzieć. Ja zauważam inne błędy takie, że na przykład, nie wiem, w kalendarzu ustawiam sobie spotkanie, zapraszam do niego kilka osób i mam na tej samej osobie mam informację, że moje zaproszenie zostało przyjęte oraz brak odpowiedzi.
2: Wiesz co, a to ja już ci powiem, o co chodzi. Bo ty mi ostatnio na przykład właśnie, a propos jednego z zaproszeń, to mi wysłałeś zaproszenie na 3 kalendarze. Nie wiem dlaczego, mi się przynajmniej tak wyświetliło.
1: Że a no wiesz,
2: zaproszenie w 3 kalendarzach się pojawiło.
1: Bo wiesz, ja jak ustawiam jakieś spotkania, wiesz, z pracy, no to mam na to osobny kalendarz. I już, więc ja w ogóle nie wiem, jak mógłbym ci wysłać na 3 kalendarze, bo ja z tobą współdzielę tylko jeden kalendarz.
2: To jest ciekawe, bo mi się w ogóle wyświetliło tych ileś zaproszeń na jedno spotkanie, jakie mieliśmy zaplanowane. No dobrze, no akceptuję, ale też mnie to zdziwiło, czemu tu jest aż tyle tych zaproszeń.
1: No, więc może to jest kolejny bug właśnie kalendarza. Tutaj na przykład lepiej działa mi coś takiego, co do furii doprowadza mnie w 9. Mianowicie, że w 9 bardzo często ucieka mi jak gdyby fokus voice-overa, czy w ogóle samego kalendarza, na 2 albo 3 lata wstecz. I wiesz, do furii mnie to doprowadza.
2: No, nie dziwię się.
1: Że ja to w sumie potem wyczaiłem, jak to można oszukać, bo potem wystarczy, że tapnę w dzień, tam dziś
2: i wraca.
1: I wraca, ale wiesz, zanim na to wpadłem, to się naprzewijałem, to moje, nie? Także no, dzięki. Tutaj działa to lepiej. Ale na przykład też mi raz znikło jedno spotkanie. Miałem zaplanowane i mi znikło. I to też jak gdyby nie wykluczam, że je usunąłem, ale jeśli je usunąłem, to w jakiś taki magiczny sposób, że nawet tego nie zauważyłem.
2: Znaczy widocznie coś z tymi kalendarzami jest.
1: Tak, są jeszcze takie zmiany, takie błędy głupie, że na przykład dzwonię do kogoś i słyszę, jak voice-over mi mówi połączenie przychodzące, tam telefon przychodzący, a to ja do kogoś dzwonię. Więc to też jakieś takie jest od czapy. Są na przykład, nie jest w pełni spolszczony App Store. App Store też ma jakieś nowości, typu jakieś dodatkowe kategorie nowe, takie rzeczy, które no nie mają tam przełożenia na dostępność, ale właśnie jak nie ma miejsca, i o tym też powiem zaraz, to wyskakuje mi informacja po angielsku, że sorry, brachu, ale nie ma miejsca, nie zainstalujesz oprogramowania. A czemu nie ma miejsca?
2: No
1: i
2: właśnie.
1: To jest według mnie największa wada tych bet. Bo to i było we wcześniejszej becie, i jest w tej becie. Miały to być bety, czy w ogóle iOS 10 ma być systemem mniejszym. Tak zapowiada Apple. Że mniej miejsca będzie zjadał, ma to być ukłon w stronę tych posiadaczy 16-gigowych wersji urządzeń. No i słuchajcie, po instalacji bety po prostu to było widać, jak z minuty na minutę iPhone zeżera mi pamięć urządzenia. Miałem 3 giga wolnego miejsca, a no tam po dwóch dniach miałem 0 bajtów wolnego miejsca. I co chwilę komunikat, że nie ma miejsca. Ja chciałem ściągnąć pocztę na przykład, musiałem usunąć na przykład album jeden z muzyką, żeby odebrać pocztę. Bo nie mogłem otworzyć maila, bo dostałem informację 0 miejsca, więc nie może być mail otwarty, nie może być pobrana poczta.
2: No taki ukłon tyle, że w drugą stronę.
1: No. I pojawiła się nowa beta i wolniej to miejsce znika, ale ten, mam teraz jakieś tam, odkąd się zainstalowała ta beta, to miałem jeszcze 2 dni temu 500 mega, ale wczoraj puściłem aktualizację. I chyba 4 mi tylko, że tak powiem, przeszły. Ich było 9 chyba aktualizacji. I takie większe, typu tam Facebook czy coś, już utknęły. I już nie mogę ich zaktualizować, bo nie ma miejsca.
2: To zapytam cię jeszcze przy okazji takich rzeczy, a jak z baterią? Zauważasz jakieś zmiany na lepsze, na gorsze?
1: Może to jest subiektywne, ale wydaje mi się, że ciut dłużej wytrzymuje bateria.
2: Mm-hmm. No to...
1: Może to jest subiektywne, bo ostatnio ja też więcej, jakby mniej dzwonię, a w pracy więcej innych rzeczy robię, więc jak gdyby to może być niesubiektywne, ale znaczy nieobiektywne, ale subiektywnie wydaje mi się, że bateria wytrzymuje dłużej.
2: No to by tak było, bo to bateria to nigdy nie była najmocniejsza.
1: Jest strona. Jeszcze jakaś taka telefona. Dziwna rzecz, że jak mam telefon, tylko to mi się nie zawsze udaje powtórzyć, że jak blokuję ekran, to w ogóle ten dźwięk blokowania, ten klasyczny, iPhone'owski, jest ucinany i pojawia się taki dziwny komunikat, nie znaleziono żadnych rzeczy. Ja spróbuję teraz go wywołać, po prostu zablokuję ekran. Nie, teraz był ten odgłos, a jak gdyby ten komunikat pojawia się zamiast tego odgłosu czasem.
3: 20:48.
1: Na zasadzie...
3: Feedback.
1: Nie znaleziono żadnej rzeczy. Teraz cisza.
2: Nie ma nic.
1: Nie ma nic. Ani tego, ani tego.
3: 20:48.
1: Także możesz jeszcze raz.
3: Feedback. Katalog strona 2-3. Katalog społeczności.
1: I co?
2: I cisza.
1: Cisza. No także...
2: Nie wywołamy tego błędu.
1: Cisza. Nie wywołamy, a on się pojawia i pojawiał się we wcześniejszej becie i tu się, tyle, że tam się pojawiał notorycznie, a tu się pojawia od czasu do czasu tylko. Także wydaje mi się, że na ten moment o nowym iOSie mogę powiedzieć tyle, że porównując betę dziesiątki do bet wcześniejszych, jest ona wykonana lepiej. Tak naprawdę telefon zawiesił mi się raz. Większość aplikacji działa. W momencie, gdy uruchamiam aplikację, która, bo to będzie 64-bitowy system, tak? Dziesiątka. Więc pojawiają się informacje, jak uruchamiam aplikacje, które nie są 64-bitowe, z ostrzeżeniem, że ta aplikacja nie jest 64-bitowa, więc mogą pojawić się problemy przy jej użytkowaniu. Przy kolejnym uruchomieniu już tego komunikatu nie ma, no ale my mamy świadomość, że no...
2: Może być jakiś problem.
1: to nie działać, tak. Także zwracajcie uwagę na przykład, jak się zastanawiacie. Już nie mówię teraz nad tą betą, tylko w ogóle, jak będziecie już mieli do dyspozycji tą oficjalną wersję 10, pełną we wrześniu, zastanówcie się, przed instalacją zwracajcie uwagę, jak będą się pojawiały aktualizacje aplikacji, tych, z których korzystacie, których, na których najbardziej wam zależy, czy tam się pojawia informacja, że aplikacja została zoptymalizowana pod kątem systemu iOS 10.
2: A tak z ciekawości zauważasz rzeczywiście, że na przykład jakieś aplikacje, przy których generowane jest to ostrzeżenie, mają z tym problem?
1: Powiem ci tak, była wcześniejsza beta, mam taką aplikację starusieńką Lotto Fun, której już nie ma w ogóle w App Store i w ogóle zły jestem jak cholera, bo kiedyś musiałem przywracać do ustawień fabrycznych mojego prywatnego iPhone'a i tam nie mam tej aplikacji i nie mogę jej pobrać w ogóle z App Store'u, a nie wiem dlaczego nie było jej w iCloudzie, nie wiem jak

0: zależność i taką tendencję, tak jak była kiedyś kwestia z tym przechodzeniem na 64 bity na komputerach, tak? Kiedyś tak było, a nie przechodzimy, bo są problemy, to uważajcie na to, bo nie wszystko działa. Rzeczywiście, no, na początku faktycznie nie wszystko działało. W tym momencie zdecydowana większość rzeczy działa i jest wszystko okej. Mhm.
1: No więc ja to widzę, tak, w tym momencie...
0: Powiem ci, że po tej dzisiejszej audycji jakoś tak z optymizmem patrzę na iOS 10, bo czytając informacje nie z takich źródeł jakby dotyczących osób niewidomych, ale różnych takich portali technologicznych, no tak można wyczytać, że Apple to już nic nowego nie wnosi, nic tu się ciekawego nie dzieje, jakieś tam spadki i tak dalej. No może nie są to jakieś takie rewelacje i rzeczywiście tak z punktu widzenia osoby widzącej, to w tym systemie wiele się nie zmienia. Ale dla nas to się zmienia.
1: Ja myślę, że dla osób widzących też tam się zmienia dużo, ale tak naprawdę ja bym tutaj odniósł się do takich zarzutów, które pojawiają się też w stosunku do dostępności, tak? To jest, jak ludzie mówią, że Apple już się kończy, tak? Bo jest po prostu, już tam nic nie pokazują nowego. Jak gdyby tutaj dwa argumenty przeciwko temu. Jeden to nie jest może argument, tylko jak gdyby pokazanie ludziom pewnej takiej rzeczywistości, no bo trochę ludzie, ja rozumiem osoby, które oczekują, żeby inne systemy były dostępne, no bo ja bym chciał, żeby wszystkie systemy były dostępne. Chciałbym, żeby były dostępne co najmniej tak jak Apple, ale póki co nie są. I jak gdyby sama to, Michale, jak na przykład ostatnio przeglądaliśmy wyniki badań, tak, światowych, że jednak na poziomie, jeśli mówimy o użytkownikach smartfonów...
0: Najwięcej korzysta z iOS-a.
1: Dokładnie, to tam 70% użytkowników prawie smartfonów niewidomych korzysta z iOS-a, a 20% z Androida.
0: I być może te 20% to są jacyś tacy power userzy. Ja nie wątpię, bo naprawdę trzeba dużego zaangażowania w ten system, żeby tam się wgryźć i jakoś efektywnie korzystać.
1: Power userzy to mogą być osoby, które po prostu wolą, które z przyczyn, nie wiem, ideologicznych, albo które z przyczyn finansowych. No
0: właśnie, też finansowych. Tak,
1: powodów może być mnóstwo. Tak, tu po prostu chodzi o to, że jednak te systemy, jeśli chodzi o dostępność, ciągle są, no mimo wszystko są bardziej dostępne i jak gdyby to jest jak gdyby tylko stwierdzenie faktu, jak wygląda rzeczywistość, żeby jej nie zaklinać, tak? Na to bym chciał zwrócić uwagę, żeby nie starać się tłumaczyć komuś, że ten koń to nie koń, tak? Tylko krowa, pomimo tego, że ma tam cztery nogi i ogon i w ogóle i łeb, to i, wiesz, żeby nie zaklinać rzeczywistości, że no jest jak jest. I żeby nie mówić, że też Apple nie robi czegoś, skoro robi, bo to, o czym dzisiaj mówiliśmy, to też jest kwestia tylko iOS-a. Ale pamiętajmy, że równolegle wychodzą jeszcze cztery czy trzy inne systemy równolegle, bo jednak macOS Sierra też wprowadza szereg rzeczy dostępnościowych. O wiele łatwiej ma się korzystać z VoiceOvera. Ja nie mam bety macOS-a, ale czytałem na amerykańskich forach, że ludzie mówią, że VoiceOver został na komputerach zoptymalizowany, żeby pracował wydajniej, żeby wygodniej się pracowało, żeby nie trzeba było, wiesz, tam przekładańca robić jakiegoś, żeby obsługa MacBooka nie przypominała gry na organach, tak, że prawie operujesz dwoma rękami i nogami, żeby coś tam wywołać, tylko że to jest bardziej efektywne i wydajne, że są wprowadzone bardzo duże ułatwienia, jeśli chodzi o obsługę przełączników dla osób niepełnosprawnych manualnie. I to i jeśli chodzi o urządzenia mobilne, i jeśli chodzi o komputery, i nawet jeśli chodzi o Apple TV. I teraz na przykład, wiesz, jest coś takiego, jakieś funkcje zdalnego sterowania za pomocą na przykład MacBooka. czy iMac'a. Jeśli tam masz Siri, on już nie

0: mówię, że będzie po polsku mówiła ta Siri, tak? Ale jeśli
1: ale jeżeli jest... mamy, po prostu.
0: Tak, i jesteśmy w stanie się z nią dogadać. Jesteśmy osobą niepełnosprawną manualnie, to możemy teraz za pomocą MacBooka sterować Apple TV na przykład.
1: No super, bo jeszcze taka informacja od Mateusza, który potwierdza to, o czym mówisz, bo Mateusz, jak widać, testuje także OS X-a, no i rzeczywiście się dzieje i jest lepiej.
0: Dokładnie. I to jest też to, że wprowadzane są to rozpoznawanie zdjęć i na Apple Watchu, i na komputerach Mac. To są niesamowite, że to, że na przykład zegarki Apple Watch dostają teraz tryb, no nie wiem jak to tłumaczyć, tak? Bo to jest standing... jak to się stanie, po polsku jest, a rowing będzie teraz w wersji, wiesz, dla wózkowiczów, czyli tak tu masz liczone godziny stania, czyli kiedy nie siedzisz na tyłku, za przeproszeniem, przed komputerem. Aha. W Apple Watchu, liczy cię aktywność, to teraz Apple Watch będzie liczył tak samo aktywność osobom na wózkach. Które się ruszają. Tak samo przeliczanie kalorii dla osób na wózkach. Są odpowiednie algorytmy, żeby im to przeliczać. Tak samo nowe ćwiczenia w aktywności, w treningu, dla osób poruszających się na wózkach. Także pamiętajmy, że Apple to nie jest tylko niewidomi są, tak? Nie jesteśmy tym pępkiem świata, a w tym obszarze dostępności dzieje się mnóstwo, naprawdę mnóstwo, i to jest coś niesamowitego. Oczywiście inne firmy też robią sporo, chociażby to udźwiękowienie mobilnego Windowsa, tak? To jest też coś, co idzie w dobrą
1: stronę.
0: Zgadza
1: się. Chociaż z drugiej strony, to tak na marginesie tylko dodam, ostatnio miałem na gościnnych występach do czynienia z komputerem, z Windowsem 10, który zostałem poproszony, żeby coś tam zrobić. Spróbowałem zmierzyć się z narratorem, z tym komputerem. Jakaż była moja ulga, kiedy tam się udało uruchomić NVD, to... Nawet sobie nie wyobrażasz.
0: No tak, ale wiesz, samo to, że ja pamiętam, jak ja w moje ręce trafił tablet z Windowsem i tam na początku, wiesz, ja działałem z narratorem i później mówię, odpalę jednak tego NVDA. Odpaliłem to NVDA, ale ci powiem, tam obsługa na przykład Facebooka czy tego typu rzeczy, aplikacji, to jednak wygodniej mi się to robiło z narratorem.
1: No
0: są takie rzeczy, które wiesz, ale ważne jest, że mamy wybór.
1: Że mamy wybór i że coś się dzieje.
0: Dokładnie. I ja też wiesz, nie powiem, że komuś, że słuchaj, dla ciebie najlepsze to będzie to i tamto. Ja wiesz, mówię, jeśli masz możliwość, to sobie sprawdź.
1: I ewentualnie to jest zawsze zależy, do czego tego potrzebujesz.
0: Przede wszystkim, tak, bo to jest, ja kiedyś jeszcze pamiętam, jak doradzałem ludziom, jak tam zastanawiali się, jaki telefon wybrać, jak pamiętasz jeszcze Symbiany, tak, czy to ma być Nokia H66, stareńka 00 z joystickiem, czy już może jakaś tam Nokia 51, to już tam E51, to już, wiesz, trzeba było się ludzi pytać na zasadzie, nie wiem, porównując do samochodów, czy jak masz do pracy 800 metrów, czy ty będziesz dojeżdżał, nie wiem, 18-kołową ciężarówką do pracy. No nie będziesz, bo nie jest ci ona do niczego potrzebna, wystarczy ci, kurczę, nie wiem, jak masz problemy z chodzeniem, chodzik ci wystarczy, tak? Na tej zasadzie, że trzeba dobrać sobie coś takiego, co nam jest rzeczywiście potrzebne, tak samo jeśli chodzi o telefony, tak samo jeśli chodzi o komputery i wiesz, no możliwości tych urządzeń.
1: Oczywiście, każdemu według potrzeb, tym możemy puentować naszą dzisiejszą audycję, a jeżeli
0: czekaj,
1: ktoś...
0: A nie ma fundamentalnego pytania?
1: Ale to już mówiliśmy na samym początku.
0: No ale to wiesz, mówiliśmy na początku.
1: Żeby tradycji stało się zadość, tak? Mam zapytać, czy warto?
0: Tak jest.
1: Dobrze, więc Piotrze, czy warto?
0: Więc powiem tak, ponieważ pamiętam, że ostatnim razem mówiłem, że nie warto, tym razem powiem, że warto. Ale tylko pod warunkiem, jeśli macie urządzenie, które nie jest waszym podstawowym urządzeniem do pracy. Jeśli leży wam jakieś urządzenie, na którym możecie zainstalować betę, zróbcie to. Myślę, że nie pożałujecie.
1: No to niestety, ja będę się musiał jeszcze troszkę wstrzymać, ale we wrześniu ma być 10, jak dobrze pamiętam.
0: Z tego co kojarzę, jakoś w okolicy 9 bodajże. No. 6 nawet ma być chyba premiera systemów, a 9 chyba...
1: Golden Master, znając życie, czyli taka wersja, na którą już się gdzieś tam skuszę, to pewnie parę dni wcześniej będzie.
0: Tak jest, ale myślę, że jakoś, bo premiera iPhone'ów ma być chyba w okolicy 9, w sensie już sprzedaż ma ruszać chyba. Więc premiera chyba systemu będzie koło 6, tak mi się wydaje. Nie pamiętam, trzeba by zajrzeć, kiedy tam zapowiadana jest konferencja, bo to pewnie jakoś tak...
1: Jak będzie skoordynowane właśnie tak z tym wydarzeniem. W każdym razie to już niedługo, a przedsmak tego, co was czeka, prezentowaliśmy wam w dzisiejszej audycji. No, prezentowaliśmy. Ja to zadawałem pytania, a opowiadał o tym... A opowiadał o tym Piotr Witek.
0: Pozwoliłem mi zaprezentować całą resztę.
1: No to już dobrze, to już nie będę o tym mówił, że te pytania też ty przygotowałeś. Dobrze. Dziękujemy bardzo za uwagę. Piotr Witek, Michał Dziwisz, kłaniamy się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Babiego Lata witam Państwa serdecznie, Ala Witek. Dzisiejsza moja audycja będzie miała charakter z gatunku poradnikowych. Chciałabym opowiedzieć, jako osoba z bardzo dużym ubytkiem wzroku, radzę sobie z pastowaniem obuwia, czyszczeniem, pastowaniem i tak dalej. Mam nadzieję, że te porady będą przydatne, bo ile nie wszyscy decydujemy się na to, żeby myć samodzielnie okna, o tyle uważam, że pastowanie butów jest jedną z tych umiejętności, którą każdy z nas powinien posiadać i jedną z tych czynności, którą powinien wykonywać samodzielnie. Opowiem na przykładzie w trakcie czyszczenia i pastowania butów takich, powiedzmy, bardziej wizytowych. Akurat skorzystam tutaj z butów mojego męża, z licówką taką połyskliwą, więc wymagającą pasty, dlatego że jak wiadomo, nie wszystkie buty pastujemy na połysk. Są buty z tworzyw skóropodobnych, matowe, które tylko czyścimy i impregnujemy. To na przykład dotyczy obuwia sportowego i jakichś butów, powiedzmy, nie wiem, trekkingowych. Tak samo nie pastujemy na połysk, co oczywiste, wszelkiego rodzaju butów z zamszu czy też nobuku. Natomiast te, które ze swojej natury mają licowaną skórę, czyli mają ten taki naturalny połysk, musimy czyścić i pastować bardzo starannie. Zatem od czego powinniśmy zacząć? Jeśli buty są lekko zabrudzone, wystarczy je jedynie oczyścić szczotką z twardym włosiem. Natomiast jeśli są bardzo zabrudzone, możemy to zrobić przy użyciu niewielkiej ilości wody z rozpuszczonym szarym mydłem. Nie należy po myciu butów albo po ich zamoczeniu czyścić obuwia w pobliżu jakichś takich źródeł sztucznego ciepła typu kaloryfery. Nie należy kłaść buta na grzejniku. Nie należy także czyścić suszarką do włosów, dlatego że to bardzo negatywnie wpływa na kondycję skóry i później dochodzi do zmarszczeń. Buty stają się coraz bardziej matowe, a przy powtarzaniu wielokrotnie takiego procesu czyszczenia po prostu buty o wiele łatwiej zaczynają nam pękać i powstają na nich właśnie rysy i pęknięcia wszelkiego rodzaju. Więc tak jak już powiedziałam, ja tutaj przeprowadzę całą sekwencję razem z czyszczeniem butów w roztworze wody z szarym mydłem. Na początek, ponieważ ten taki pierwszy zaschnięty, powiedzmy, brud czy kurz, który przyległ do butów, należy oczyścić na sucho. Skorzystam sobie ze szczotki do butów i o ile później do nabłyszczania już takiego tuż przed wyjściem, żeby nadać taki ostatni blask naszym butom, używamy szczotki z miękkim włosiem, o tyle ta do tego wstępnego oczyszczania powinna być z włosiem twardym, żeby za każdym razem tego włosia, które nie zawsze jest idealnie czyste, nie musieć dotykać. Można sobie takie szczotki kupić z różnymi uchwytami albo z różnymi różnej wielkości, albo z rączkami wykonanymi z innych tworzyw, żeby po prostu od pierwszego dotknięcia wiedzieć, jakiego rodzaju jest to szczotka, i rozpoczynamy czyszczenie od góry. Najlepiej robić to nad jakimś pojemnikiem typu kosz, albo szufelka, albo jakaś stara gazeta, żeby nie musieć po każdorazowym czyszczeniu butów czyścić całej podłogi. Więc zaczynamy czyszczenie od góry w stronę dołu, w stronę podeszwy. Musimy pamiętać o tym, że przy bardzo zabrudzonych butach musimy wyczyścić też podeszwy. Jest to o tyle ważne, że później w trakcie pastowania butów dotykamy ich w różnych miejscach, tak żeby każde miejsce móc wypastować jak należy. Więc od tej pozostawionej z dużymi zabrudzeniami podeszwy łatwo możemy się sami ubrudzić, albo te zabrudzenia niechcący na szczotce przenieść na świeżo wyczyszczony i wypastowany but. W trakcie tego oczyszczania musimy się skupić na tych rowkach, które są pomiędzy jakby tą wierzchnią strukturą buta a podeszwą, żeby tam żadne zabrudzenia nie pozostawały. To samo z drugim butem. I pierwszą jakby fazę czyszczenia mamy załatwioną. Teraz przemyję lekko but w roztworze wody z szarym mydłem. Na pewno czego nie należy robić, to zanurzać buta w wodzie. Nie możemy dopuścić do tego, żeby dotknął tej wody podeszwą albo właśnie samą skórą, tylko nabieramy wody z mydłem na szmatkę i fragment po fragmencie czyścimy but, oczywiście od tych stref najbardziej na górze do tych bardziej u dołu, za każdym razem usuwając ze ścierki nadmiar wody. Tutaj do mycia akurat rodzaj ścierki jest obojętny. Myślę, że dobre są takie, z których po prostu łatwo jest odcisnąć jedną ręką nadmiar wody. Trzymamy cały czas podczas mycia bucik nad miednicą, w której mamy ten roztwór. Nie zapominamy także o czyszczeniu boków, bocznych stron podeszwy. Oczywiście po każdorazowym jakby umyciu całego buta sprawdzamy, czy wszelkie zabrudzenia zostały usunięte. Kiedy już pierwszy but jest należycie oczyszczony, zabieramy się za czyszczenie drugiego. Przez cały czas musimy pamiętać o tym, żeby nie zamoczyć buta nadmiernie, dlatego że po prostu nadmiar wody właściwie żadnemu tworzywu, z którego wykonuje się buty, nie służy. Tutaj tym roztworem wody z mydłem możemy czyścić zarówno buty właśnie te z licówką połyskliwą, jak i buty z zamszu, nobuku czy tworzyw skóropodobnych. Natomiast w jednej sytuacji uciekamy się do nieco innych środków. O tym powiem w trakcie suszenia. Suchą ściereczką o dosyć dużej powierzchni dokładnie suszymy buty. Nie należy tego robić w żaden sposób takimi mechanicznymi źródłami ciepła jak suszarka, do włosów na przykład czyścimy starannie miejsce za miejscem. Natomiast wracając do tej sytuacji, kiedy uciekamy się do innych środków przy czyszczeniu buta, problemem jest sól w zimie, która bardzo pozostawiona na butach bardzo szybko je niszczy i też pozostawiona niedoczyszczoną sprawia, że buty po prostu wyglądają bardzo nieelegancko. Zostają takie białawe, szarawe, zacieki i oczywiście w przypadku butów błyszczących pozostają takie zmatowienia, a w przypadku butów takich jak na przykład nobukowe czy zamszowe, na trwałe pozostawiona sól może zniszczyć nam tą wierzchnią strukturę buta, że nie będzie ona w dotyku taka miła i mięsista, tylko będzie po prostu zbita i szorstka. Jeśli nie pomaga roztwór wody z mydłem w butach zamszowych, tutaj musimy być jeszcze ostrożniejsi i jeszcze mniejszą ilością i tylko w tych miejscach, gdzie jest sól, nakładać, co można wyczuć, dlatego że w tych miejscach, gdzie but nie jest ubrudzony solą, on jest, ma taką normalną strukturę miękką, na przykład w niektórych butach można wyczuwać takie nawet jakby takie delikatne, może nie włoski, ale taki meszek. Natomiast tam w tych miejscach, gdzie jest sól, właśnie ta zewnętrzna pokrywa butów zamszowych jest taka zbita, twarda, szorstka i ewidentnie można wyczuć, że jest taka jakby pokryta, do czego można by to porównać? No jakby czymś, co było ciekłe, a zastygło na tej powierzchni. Buty po umyciu i osuszeniu powinno się na jakiś czas zostawić do takiego naturalnego osuszenia, dlatego że po prostu na buty, które są zawilgocone, nie zostały osuszone właściwie, nie ma sensu nakładanie pasty, ponieważ ona przez tą wilgoć po prostu gorzej się wchłania i gorzej się rozprowadza, a poza tym też trudno takiego buta należycie później wypolerować do właściwego połysku. Ja oczywiście tutaj na potrzeby podcastu staram się jakoś tą czynność suszenia przyspieszyć, więc nieustannie sobie tutaj tego buta coraz to nowym, suchym kawałkiem tej dużej ścierki do osuszania dosuszam. I za chwileczkę przejdę już stricte do pastowania. Pastujemy buty bez sznurowadeł. W klasycznych takich męskich butach wyjściowych wyjęcie sznurówek to jest chwileczka, założenie to jest następna chwila. O wiele łatwiej tak jest pastować, bo nie omijamy żadnych miejsc pomiędzy dziurkami na sznurowadła. A także nie zdarzy się nam taka sytuacja, która mogłaby później owocować wybrudzeniem rąk w trakcie sznurowania butów, że w trakcie pastowania jakaś grudka, której po prostu nie zobaczymy, zostanie nam na sznurowadle i w momencie, kiedy już na przykład będziemy wizytowo ubrani i gotowi do wyjścia, w trakcie sznurowania butów po prostu wybrudzimy sobie ręce na przykład czarną pastą, później dotkniemy gdzieś, nie wiem, zapinając guziki płaszcza i wybrudzimy sobie ubranie. A więc pastujemy buty właśnie bez sznurowadeł. Panie mają w tym aspekcie jeszcze łatwiej, bo nasze wizytowe buciki najczęściej mają jakieś ozdobne klamerki lub mini zameczki lub inne tego typu ozdobniki. Więc tutaj jakby ze sznurowadłami nie ma problemu. Troszeczkę inaczej wygląda sprawa w przypadku obuwia sportowego, które po umyciu i osuszeniu starannym impregnujemy. Najczęściej są to preparaty w sprayu, więc tutaj jakby nie ma problemu, bo ta płynna forma powoduje, że po pierwsze nie zostaną jakieś bryłki nam na czy grudki na sznurowadłach, a po drugie daje się równomiernie rozprowadzić po całej powierzchni buta i nawet jeśli jakieś miejsce tuż obok sznurowadeł pozostanie niezaimpregnowane, to na pewno nie będzie to widoczne. Natomiast oczywiście musimy się starać, żeby ten impregnat rozprowadzić w miarę jednakowo po całej powierzchni buta. Uznajmy, że w jakimś sensie buty są już właściwie osuszone. To co do past. Ja przynajmniej spotykam się najczęściej z trzema rodzajami past w kategorii, jeśli podzielimy na rodzaj aplikatora tej pasty. Pierwszy to jest taka tubka zakończona aplikatorem gąbkowym, pośrodku którego jest dziurka, z której wyciskana pasta jakby się wysuwa. Drugi to jest taki krem w słoiczku, gdzie mamy na górze aplikator przymocowany do uchwytu. Ta gąbka jest jakby od spodu, uchwyt jest na górze. I żeby nabrać pasty właśnie do powierzchni tego kremu w słoiczku, przytykamy tą dolną część, ten gąbkowy aplikator i nabieramy niewielką ilość. I trzeci to jest taka stricte pasta w okrągłych pudełeczkach, klasyczna, jaką każdy z nas na pewno zna i używał nie jeden raz. Przez cienką jakąś bawełnianą szmatkę ze starego podkoszulka nabieramy palcami i nanosimy i rozprowadzamy na buty. U nas w domu zdania są na ten temat podzielone, dlatego że mój mąż twierdzi, że jako osoba zupełnie niewidoma ma lepszą kontrolę, kiedy nabiera pastę właśnie przy pomocy ściereczki z tej takiej tradycyjnej metalowej puszki, bo ma świadomość, ile tej pasty nabiera, jest mu ją łatwiej przenosić na buty. Ja natomiast jestem zwolenniczką właśnie tych kremów z aplikatorem takim u góry uchwyt, na dole gąbka, bo to wymaga oczywiście pewnej wprawy. Natomiast nie ma czegoś takiego, że ta pasta w trakcie przenoszenia gdzieś się kruszy, gdzieś tam opada i tak dalej. I moim zdaniem jest łatwiej nanosić równomiernie jednakową ilość, ale to jest oczywiście kwestia ewentualnego, znaczy osobistego, jakiegoś subiektywnego odczucia. Natomiast zgodni jesteśmy co do tego, że ta pasta właśnie w wyciskanych tubkach z aplikatorami gąbkowymi na końcu jest dla nas jako osób mających problemy ze wzrokiem najtrudniejsza w obsłudze, dlatego że po pierwsze nigdy nie mamy kontroli, ile tej pasty nabieramy, bo nie jest to ani kwestią tego, jak nabieramy palcami, ani kwestią tego, jak mocno przyciskamy w przypadku tego preferowanego przeze mnie aplikatora tą gąbkę do powierzchni kremu, tylko po prostu czasami wystarczy nacisnąć bardzo mocno i tej pasty wychodzi tyle, co kot napłakał, a czasami wystarczy bardzo lekko nacisnąć i po prostu pryska na buty, pryska na nas, na ściany i tak dalej, i tak dalej. Więc jest taka jakby mniej bezpieczna. Już pomijając fakt, że te aplikatory na końcu tych tubek najczęściej są bardzo malutkie i bardzo, bardzo wiele razy trzeba tym małym aplikatorkiem przepastować cały but, żeby była jednakowo pasta nałożona we wszystkich miejscach. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to są, powiedzmy, ze względu na zastosowania różnego rodzaju pasty i preparaty ochronne do butów. No to o pastach już powiedziałam, że te stricte nabłyszczające są właśnie przeznaczone do obuwia takiego z błyszczącą lisówką. Te w sprayu mamy do wszelkiego rodzaju nobuku, zamszu, obuwia takiego matowego, bardziej sportowego itd., itd. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która budzi moje duże zadowolenie, a mianowicie korektory do butów. One nadają się tylko i wyłącznie do obuwia matowego, przynajmniej te, które ja widziałam. To jest taki korektor zakończony aplikatorem. Jak taki korektor wygląda podobnie do zamazywania błędów, jeśli coś piszemy odręcznie. Tyle, że ta końcówka aplikatora jest troszeczkę większa. I teraz tak, można w obuwiu matowym zamaskować tym aplikatorem różnego rodzaju jakieś ślady kopnięć, otarć. Oczywiście nie sprawdza się to przy tym, kiedy to już są na tyle duże ślady, że to są pęknięcia albo ta licówka jest zdarta i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli na bucie, powiedzmy białym czy też czarnym, bo tylko takie korektory widziałam, są to jakieś mikrootarcia, to spokojnie takim korektorem mikroubytek można zamaskować. Drugą fajną rzeczą są też nie korektory, tylko takie preparaty, które jakby służą odświeżaniu butów. W sensie takim, że powiedzmy mamy już wypastowane buty, wyszliśmy w czystych, ale chodzimy cały dzień, tu jakiś deszczek był przed chwilą, tutaj przechodzimy koło jakiejś budowy, gdzie został pozostawiony piasek, przechodzimy w tych butach i tak naprawdę w miejsce, gdzie przechodzimy, gdzieś powiedzmy, nie wiem, popołudniową porą, nie mamy możliwości czy też czasu zajść do domu, żeby jakoś się przebrać i to obuwie oczyścić. Można w takich niewielkich buteleczkach takie preparaty, które mają właśnie na końcu też taki aplikator, po prostu schować sobie do torebki czy do plecaka, jeśli wieczorem mamy jeszcze jakieś oficjalne spotkanie czy też jakieś wyjście wymagające tego, aby nasz cały strój był wizytowy i był schludny. Możemy sobie delikatnie, powiedzmy, nie wiem, w łazience gdzieś lekko przeczyścić buty, przetrzeć tym właśnie preparatem i on na powrót jakby nadaje połysk. Wcześniej jakąś tam zwykłą jednorazową chusteczką można nadmiar tego kurzu usunąć i później tym preparatem lekko jakby właśnie przetrzeć, nawilżyć, odświeżyć nasze obuwie. To jest kwestia, do czego te preparaty są. I teraz kolory. Dzisiaj jest tak duży wybór wszelkiego rodzaju past, że tacy najbardziej popularni producenci posiadają nawet około kilkudziesięciu kolorów i odcieni past praktycznie do każdego rodzaju butów. Musimy pamiętać o tym, że pasta do butów powinna być w najgorszym razie o ton ciemniejsza niż sam odcień buta bez pasty. Dlatego, że jeśli będziemy mieli pastę jaśniejszą, to w każdym miejscu jakiegoś przetarcia czy mikropęknięcia ta jaśniejsza pasta będzie zostawała w tym swoim jakby naturalnym kolorze i będziemy mieć po prostu takie jaśniejsze ślady, jaśniejsze łatki na ciemnym obuwiu. Z czarnym, w przypadku czarnych butów, te różnice odcieni nie są aż tak bardzo widoczne. Natomiast wszelkiego rodzaju brązy, beże, oczywiście jakieś białe buty, które pastujemy, muszą mieć zawsze pastę odpowiednio dobraną do swojego koloru. I żeby się nam te pasty nie myliły, co mi podpowiada mój mąż, on ma patent na to taki, że w momencie, kiedy kupuje buty, od razu kupuje do nich odpowiednią pastę. W sklepach nie ma nigdy problemu, wręcz sprzedawcy sami proponują pomoc w doborze jakichś preparatów, nie wiem, czy to impregnatów, czy past. I trzyma tą konkretną pastę po prostu w pudełku razem z butami. Czemu warto trzymać buty w pudełkach? No oczywiście, jeżeli mamy tych butów dużo, możemy spokojnie kłaść jedno pudełko na drugie, wtedy nie brudzą nam się jedne buty od drugich, nie ocierają jedne o drugie, nie przechodzą wzajemnie kolorami swoich past i tak dalej, i tak dalej. Warto też buty takie wyjściowe trzymać w takich specjalnych materiałowych schowkach, jakby mini woreczkach na buty, dlatego że po prostu wtedy wilgoć, jakieś zabrudzenia nie mają do nich dostępu i przez tą taką materiałową otulinkę nigdy nie są buty narażone właśnie na jakieś otarcia czy tam zniszczenia powstałe po prostu z tego, że gdzieś przekładamy, wyjmujemy buty z nad nich, spod nich i tak dalej i nie ocierają się o siebie w pudełku, jeżeli każdy jest w tym osobnym woreczku. Dobrze, to myślę, że to tyle, jeśli chodzi o takie luźno związane dygresje co do past, preparatów i tak dalej. Ja tutaj do pastowania, obojętnie jakim rodzajem pasty miałabym to robić, zawsze kładę sobie po prostu jakąś starą gazetę i but, który pastuje, kładę na niej. Dlatego, że po pierwsze, jeśli zbrudzi nam się podłoga z pasty, na przykład czarnej lub jakiejś ciemnobrązowej, albo w ogóle jaką, zależy jaką mamy podłogę też, to po pierwsze jest to bardzo trudne do usunięcia, dlatego że po prostu pasta się marzy, jest tłusta, trudna jest do usunięcia nawet wodą z jakimś detergentem. To pierwsza sprawa. A druga sprawa, jeśli po prostu nie widząc, nie zauważymy, że gdzieś nam ta pasta prysnęła albo kapnęła na podłogę, możemy bardzo łatwo stanąć później na tej paście i po prostu roznieść ją po całych podłogach w mieszkaniu. A tak, jeśli pastujemy na gazecie, najlepiej jakiejś wielkoformatowej, po zakończeniu pastowania gazetę zwijamy, wrzucamy do kosza na papier i jakby problem mamy z głowy. Dobrze, to ja tutaj akurat skorzystam z tej pasty, którą ja preferuję, właśnie w takiej formie kremu z aplikatorem. Ona jest zbudowana właśnie z takiego słoiczka, takiej objemki w formie nakrętki, na górę której przychodzi aplikator, tak żeby nie dotykał tej pasty w trakcie, jak jest pudełko zamknięte. Delikatnie nabieram niewielką ilość pasty na koniec tego aplikatora. To z czasem przychodzi nam coraz łatwiej, po prostu jak większość rzeczy wymaga ćwiczenia i nabrania zwyczajnie wprawy. I pastujemy but. Mi najprościej jest w ten sposób, że albo sobie kładę go na gazecie i się zwyczajnie pochylam, albo później już w późniejszych fazach, że tak powiem, pastowania, kiedy jestem pewna, że nic mi nie będzie kapać, pryskać i tak dalej, trzymam go sobie w jednej ręce, a drugą pastuję i nabłyszczam. Ja zaczynam zawsze pastowanie od czubka buta i kieruję się w stronę boków i pięt. Przez to, że nie mam sznurowadeł, mogę spokojnie całą powierzchnię buta wypastować. Oczywiście praktycznie nie da się uniknąć takiej sytuacji, żeby nie pobrudzić sobie rąk, bo zawsze gdzieś, jeśli nie otrzemy palcami o ten aplikator trzymając, to no niestety, jako osoby niewidome nie mamy możliwości innej sprawdzenia, czy but jest należycie wypastowany i czy pasta jest rozprowadzona równomiernie, jak tylko sprawdzić to po prostu palcami. Możemy oczywiście przypuszczać i później im większą będziemy mieć wprawę w pastowaniu, tym to sprawdzanie i rozprowadzanie będzie szło sprawniej. Natomiast jeśli chcemy mieć 100% pewność, czy pasta została wszędzie jednakowo naniesiona, to po prostu musimy to palcami sprawdzać. A że pasta brudzi ręce bardzo, każda pasta, niezależnie od koloru, taką po prostu ma strukturę, tak wchłania się w skórę buta, jak i w naszą, należy po prostu bardzo szybko po zakończeniu tego pierwszego pastowania wstępnego z nanoszeniem preparatu bardzo dokładnie umyć ręce. Nanosimy w zależności od tego, czy korzystamy z aplikatora, czy korzystamy ze szmatki, pastę takimi okrężnymi ruchami, miejsce za miejscem, najpierw jakby w tej bardziej górnej sferze buta, później przechodząc do tej bardziej dolnej. I rozprowadzenie pasty i naniesienie jej na cały but to jest, że tak powiem, dopiero sam wstęp. W pierwszej fazie ten bucik powinien być matowy. Odkładamy go i pozwalamy, żeby po prostu ta pasta miała czas się wchłonąć. Tą samą operację oczywiście powtarzamy z drugim butem. Zwracamy uwagę baczną na to, żeby nie pozostawały nam nadmiary pasty w takich miejscach, gdzie na przykład na bucie tworzą się zagięcia, albo w tych rowkach między tą wierzchnią, górną częścią buta, a bokami podeszew. Dlatego, że po prostu jeśli tej pasty nie rozprowadzimy należycie, no to po prostu zostaną tam takie grudki, ona zastygnie i później już będzie bardzo trudno ją jakąś miękką szmatką czy gąbką, czy szczotką rozprowadzić. Jeszcze jedna ważna kwestia. Nakładamy pastę, przynajmniej w momencie, zanim dojdziemy do takiej już większej wprawy w pastowaniu, nakładamy niewielką ilość pasty zawsze na buty, dlatego że lepiej jest powtórzyć tą czynność parokrotnie, niż walczyć z tym nadmiarem pasty, który no po prostu trudno jest zdjąć z tego buta, tak? Bo, no bo właściwie co z nim zrobić i jak go zdjąć? To jest taka konsystencja no, półpłynna, więc bardzo trudne jest do usunięcia. Więc tak jak mówię, lepiej kilka razy nałożyć mniejszą ilość niż nadmiar. Kończę już drugiego buta. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to to, że tą pastę, która tak jakby pozostanie nam, bo nigdy nie zużyjemy całej tej części, którą nabraliśmy, tej porcji na aplikator, on zawsze pozostaje taki lekko wilgotny, zostawiamy sobie na delikatne przepastowanie boków podeszew i obcasów, bo zarówno boki podeszwy, jak i obcasy również powinny być wypastowane, żeby nie było takiego swego rodzaju dysonansu, że właśnie cały but jest błyszczący, jest elegancko wypolerowany, a tutaj ten dół podeszwy pozostaje matowy. Znaczy bok podeszwy pozostaje matowy. Oczywiście dotyczy to tylko i wyłącznie butów tych, które mają, jak już mówiłam, tą błyszczącą licówkę. Dlatego, że jeśli cały but jest matowy, oczywiście nie ma mowy o tym, żebyśmy w jakikolwiek sposób nabłyszczali boki podeszew. Teraz pozwolimy butom wchłonąć pastę. Ja pójdę doczyścić swoje palce, tylko uda mi się zamknąć pastę. Pozwolę sobie jeszcze, zanim skończę opowiadać właśnie o testowaniu butów i zacznę je po raz ostatni nabłyszczać, powiedzieć o takich kilku kwestiach. Pierwsza to to, że jeśli buty mamy w złym stanie, to w takim sensie, że są na przykład zmatowiałe, albo od dłuższego czasu nie były pastowane, albo uległy jakiemuś takiemu bardzo dużemu zamoczeniu, czy też były odsalane specjalnym preparatem, musimy kilkukrotnie powtórzyć tą sekwencję z nakładaniem pasty. To znaczy odstawiamy, pozwalamy się paście wchłonąć, za jakiś czas znowu wracamy do tego pastowania, nanoszenia i tak dalej, aż będą te nasze buty idealnie matowe, ale matowe takie jak po prostu powinny być po paście, że nie będzie widać żadnych takich, nie wiem, zarysowań, nie będą takie, nigdzie w dotyku nie będziemy czuć, że są szorstkie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, co do ścierek, którymi później nabłyszczamy pastę, teorie są różne. Są zwolennicy nabłyszczania już takiego ostatecznego za pomocą nylonowych rajstop. Są zwolennicy bawełnianych ściereczek i ja na przykład mam takie swoje ulubione ścierki do nabłyszczania butów. To są zrobione ze starych polarów, dlatego że to są stare polary sztuczne, nie mają żadnej domieszki naturalnej tkaniny, więc one po prostu tej pasty nie wchłaniają, a jedynie przez pocieranie pozwalają na polerowanie. Jeszcze jedna kwestia, też bardzo ważna. Musimy mieć różne ścierki do różnego rodzaju kolorów pasty. Dlatego, że po prostu może się zdarzyć tak, na wypadek jakiejś pomyłki, że została nam odrobina gdzieś tej pasty ciemnej, mimo tego, że te ścierki oczywiście czasem należy wyprać, tak, żeby nie było tej pasty tyle na nich, że one po prostu będą sztywne. Mimo to jakaś odrobina tej pasty może zostać i naprawdę nikomu nie życzę tego, co trzeba robić z butami jasnymi, jeśli ciemna pasta wchłonie się w licówkę. Kiedyś sama miałam taki przypadek właśnie, że miałam dwie jednakowe ścierki, jedną do jasnych butów, jedną do ciemnych i mi się pomyliły, gdzieś jakaś delikatna odrobina tej pasty ciemnej została i wtarła ją w licówkę jasnego buta. Nie dało się tego wywabić niczym. Próbowałam przeróżnych preparatów octu, spirytusu, nic nie pomagało i niestety buty skończyły u szewca, gdzie po prostu trzeba było lekko nadwątlić i później tą licówkę naprawić, a były to buciki jasno-beżowe, więc no, ciemna pasta dawała efekt naprawdę po prostu przekoszmarny. Plamy były bardzo widoczne i tak jak już mówiłam, bardzo trwałe, więc jednak do polerowania tych butów musimy mieć ścierki inne, czyli po prostu, nie wiem, jedna może być mniejsza, druga większa, albo jakieś jednak innej struktury materiału, inne do jasnych butów, inne do ciemnych. Jeszcze chciałabym powiedzieć o jednej rzeczy, takiej, że żeby właściwie dbać o buty i żeby nie niszczył się nam ich kształt, nie odkształcały się nam właśnie po myciu czy po zawilgoceniu, dobrze jest mieć takie prawidełka, które się wkłada do butów. I jeszcze jedna rzecz na wypadek tego, jeśli buty ulegną zawilgoceniu, wyschną z góry, ale w środku taka wilgoć pozostanie. Na przykład wieczorem wiemy już, że będziemy zakładać te same buty następnego dnia, a w środku są wilgotne, lekko. Można wsypać do nich niewielką ilość, czyli gdzieś mniej więcej około połowy małej paczki sody oczyszczonej. I ona po pierwsze jakby wchłonie tą wilgoć, a po drugie nie pozwoli na to, żeby w butach zagościł przykry zapach. Oczywiście przed założeniem butów należy tą sodę z nich starannie wytrzepać. Dobrze, to myślę, że tyle dygresji jakichś dodatkowych, uzupełniających. Teraz już przystąpię stricte do polerowania butów. Oczywiście, tak jak już wspominałam, mam tutaj swoją niezawodną ścierkę ze starego Polaru. Jest miękka, pasty nie wchłania. Przy tych polarowych ścierkach trzeba natomiast uważać na to, żeby się nie obierały z nich takie małe kłaczki, bo po prostu do tej takiej jeszcze nie do końca suchej powierzchni wypastowanego buta mogą przywrzeć. No i po prostu wtedy cała nasza praca po części może pójść na marne, no bo taki obrany jakimiś kolorowymi nitkami but, no na pewno nie będzie wyglądał tak efektownie, jak chcieliśmy tego i szkoda będzie włożonej w to pracy. No a zdjąć tych strzępów z świeżo wypastowanego buta też nie będzie łatwo. Zaczynamy oczywiście podobnie jak pastowanie, od czubka buta. Najpierw polerujemy do połysku tą jakby górną część i idziemy w stronę pięt od czubka buta. Takimi okrężnymi ruchami. To też, że nie mamy sznurówek, pozwala nam dobrze wypastować zarówno nasadę języczka, jak i właśnie te pola pomiędzy dziurkami od sznurowadeł. Schodząc ku dołowi, oczywiście nie zapominamy o tych roweczkach, gdzie kończy się wierzchnia część buta, a zaczyna podeszwa. I na koniec oczywiście delikatnie przecieramy do połysku zarówno obcas w bucie, jak i boki podeszew. Pierwszy but jest już gotowy. To samo robimy z drugim. Oczywiście przy czystych butach, takich, które są regularnie czyszczone, pastowane, polerowane przed wyjściem, sprawa jest prosta. Pastowanie nie jest czynnością wymagającą jakiegoś ogromnego nakładu sił. To jest po prostu umiejętność jak każda inna, którą wydaje mi się, że warto posiadać, bo o ludziach nic tyle nie mówi, co włosy, dłonie i buty. Więc powinniśmy się starać, żeby nasze obuwie zawsze wyglądało elegancko, żeby wyglądało tak, że poświęciliśmy mu chwilę czasu, A poza tym ma to też swoje uzasadnienie ekonomiczne. Buty, o które dbamy, regularnie je czyścimy, odpowiednio natłuszczamy, pastujemy i tak dalej, po prostu wolniej się niszczą i dłużej wyglądają ładnie. Nie odkształcają się tak pod wpływem wody, bo but właściwie wypastowany nie wchłania tak skóra w tym bucie wody, więc po prostu buty się nie niszczą i to się najzwyczajniej w świecie opłaca, bo nie trzeba tak często kupować nowych. Oczywiście po tym takim pierwszym polerowaniu do połysku odstawiamy buty na jakiś czas. Ja już tutaj na potrzeby podcastu nie będę powtarzała tej sekwencji, bo robi się wszystko dokładnie tak samo jak przy tych pierwszych próbach polerowania. Na koniec naturalnie zakładamy z powrotem sznurowadła i już przed samym wyjściem, kiedy mamy buty na nogach albo tuż przed założeniem, szczoteczką z miękkiego włosia po prostu jeszcze nadajemy ten ostatni połysk i nasze buty powinny się prezentować bardzo elegancko. To właściwie tyle z mojej strony. Oczywiście jeśli będą jakieś dodatkowe pytania, bardzo chętnie odpowiem w komentarzach, również na temat innych preparatów, jakie stosuję do butów takich pozbawionych tej błyszczącej licówki czy korektorów. Myślę, że takie podstawowe informacje, które tutaj starałam się przekazać, będą wystarczające na to, żeby na wstępie należycie zadbać o swoje buty, przynajmniej o te buty wyjściowe. Dziękuję jak zwykle bardzo serdecznie, że zechcieli Państwo spędzić czas w towarzystwie Babiego Lata. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia w następnych odcinkach. Kłaniam się, Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: A skoro minęła godzina 19, oznacza to, że pora na kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia we wtorek 30 września 2014 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie, a dziś będzie wysoce technicznie i powiedziałbym, że audycja tylko dla tych, którzy świadomie i to bardzo świadomie chcą korzystać ze swoich komputerów albo po prostu, no nawet i niekoniecznie swoich, ale komuś chcą na przykład pomóc, bo nawet mimo tego, że systemy Microsoftu są naprawdę coraz prostsze, to zainstalowanie systemu na nowo, kiedy przestaje nam on działać prawidłowo, dla niejednej osoby jest jeszcze problematyczne. Ja dziś będę opowiadał o instalacji systemów Windows, zarówno Windowsa 7, jak i, uwaga, Windowsa 8.1. Nie byłem pewien, czy będę mówił o tym systemie, bo w zasadzie no jeszcze dziś, do ostatnich kilkudziesięciu minut przed audycją, sprawdzałem pewne rzeczy, żeby nie wprowadzić Was w błąd, ale okazuje się, że mogę powiedzieć zarówno o Windows 7, jak i Windows 8.1. Dlaczego 8.1? O tym nieco później. Natomiast na dobry początek słów kilka takiego ogólnego wprowadzenia. Co nam właściwie będzie potrzebne? No i tu zaczynają się schody. Po pierwsze, potrzebne nam będzie Talking Windows Pre-Installation Environment, czyli narzędzie, do, o którym już mówiłem kiedyś. To jest taki malutki Windows bazujący na Windowsie 7. Możemy go uruchomić z płyty, możemy go uruchomić z nośnika USB. Tam jest między innymi oprócz sterowników do najpopularniejszych kart dźwiękowych wrzucona także NVDA, więc możemy mieć dźwięk w naszym komputerze. Mamy syntezę mowy, która nam czyta to wszystko, co dzieje się na ekranie. No i w tym momencie ktoś by mógł powiedzieć: świetnie, to mogę zainstalować w zasadzie każdą dowolną wersję Windowsa. No nie do końca tak jest i już odpowiadam dlaczego. Ta wersja Talking Windows Pre-Installation Environment przez autora została wypuszczona tylko i wyłącznie w wersji x86, czyli tak zwanej 32-bitowej. Starsza wersja architektury, która no jeszcze kilka ładnych lat temu była jedyną, która tak naprawdę miała sens do Windowsa XP na pewno, no niektórzy już Vista instalowali w wersjach 64-bitowych, ale tak naprawdę ta architektura X64 przyjęła się w pełni dopiero w momencie pojawienia się Windowsa 7. No i teraz już większość systemów, większość konfiguracji sprzętowych zdecydowanie lepiej radzi sobie na architekturze 64-bitowej, a na pewno sens jest instalacji na tej architekturze wtedy, kiedy mamy więcej niż 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Bo jeżeli mamy mniej, no to można jeszcze się zastanawiać. Okej, możemy sobie zainstalować tam tą 32-bitową wersję systemu, natomiast no jeżeli mamy tego RAMu więcej, to po prostu jeżeli zdecydujemy się na instalację wersji 32-bitowej, to z większej ilości tego RAMu nie skorzystamy. I w czym jest problem? Ano problem jest, proszę Państwa, w tym, że ta wersja jest 32-bitowa, więc uruchamiamy tak naprawdę środowisko 32-bitowe. Pliki instalacyjne na standardowych płytach systemów Windows, czy to Windows 7, czy Windows 8, no, są stworzone w zależności od wersji. Jeżeli mamy wersję 32-bitową, to możemy skorzystać z 32-bitowego instalatora. Jeżeli mamy wersję 64-bitową, no to korzystamy z instalatora 64-bitowego. Na szczęście można za pomocą odpowiednich metod stworzyć sobie instalację taką, która będzie mieściła w sobie wszelkie wersje instalacyjne Windows. Takie instalacje są też dostępne w sieci. Ja oczywiście nie mówię tu o żadnych wersjach tak zwanych krakowanych, no bo tym się absolutnie nie będziemy zajmować i zdecydowanie odradzam komukolwiek pójście tą drogą, tym bardziej, że systemy operacyjne przecież teraz zazwyczaj dostajemy z komputerami, więc tego typu piractwo nie ma absolutnie sensu. Natomiast wersje robione przez użytkowników są dostępne w sieci, chociażby na takiej stronie internetowej jak winclub.pl, winclub.pl, to jest forum dyskusyjne, gdzie mamy różnego rodzaju instalki. Możemy także poszukać sobie w internecie opisów, jak to zrobić po swojemu, jak stworzyć sobie taką instalację. Potrzebne nam będą obrazy systemów operacyjnych. Jeżeli mamy dostęp do takich obrazów, to oczywiście możemy się tym posłużyć, a jeżeli nie, no to po prostu z jakiegoś w miarę zaufanego źródła trzeba taką instalację pozyskać. Niestety ja zakupiłem sobie Windowsa 8, no i płyty dostarczone z tym systemem no nie umożliwiły mi zainstalowania zupełnie bez użycia wzroku wersji 64-bitowej. Trzeba było poszukać po prostu takiej kompilacji, która to jest tak zwana all-in-one. Pod taką nazwą należy tego szukać. All-in-one jest to zazwyczaj nazwane, ale tak jak mówię, na przykład na winclub.pl czy w podobnych miejscach jest możliwe odszukanie takich wersji, takich systemów. Nie mam tu na myśli żadnych tak zwanych modów, czyli instalacji, które to no, gdzieś tam są przez kogoś jeszcze modyfikowane, dorzucane są różnego rodzaju programy, coś tam jest wykrawane z tych instalacji. Nie, po prostu tylko i wyłącznie jedna wielka kompilacja różnych systemów operacyjnych, zarówno Windows 7, jak i Windows 8, jest to dostępne. Oczywiście potrzebny nam będzie jak najbardziej nasz klucz produktu, który będziemy mogli sobie później wprowadzić, najlepiej po zakończeniu instalacji i aktywować w ten sposób system. Czy coś jeszcze nam będzie potrzebne? No przede wszystkim karta dźwiękowa w naszym komputerze. Jeżeli Talking Windows Pre-Installation Environment nam się uruchomi, to myślę, że bez problemu sobie z tym poradzimy, bo karta dźwiękowa będzie wykrywana przez system operacyjny. Jeżeli zdarzyłoby się tak, że na przykład karta dźwiękowa naszego laptopa, bo to przede wszystkim w laptopach są takie problemy, chociaż wiem, że nie tylko. Jeżeli taka karta no, nie jest wykrywana, wkładamy płytkę z Windows Pre-Installation Environment, uruchamiamy komputer z tej płytki, no i system nam po prostu po kilku minutach w dalszym ciągu nie mówi, no to niestety problem jest w tym, że ta karta nie została uwzględniona przez autora tego narzędzia. No i mamy problem. Możemy podłączyć chociażby jakieś zwykłe słuchawki na USB, dzięki którym powinniśmy mieć możliwość

0: nie w setkach. No, w setkach może przesadziłem, ale dziesiątki Windowsów 7 już zainstalowałem na różnych komputerach. Z Windowsem 8 nie mam takich bogatych doświadczeń, bo to jest system jeszcze stosunkowo nowy i raczej niezbyt ciepło przyjęty przez użytkowników. Fakt, że już Windows 9 niedługo się pojawi, no ale z 8 to jest chyba tak trochę jak z Vistą, czyli system raczej niezbyt lubiany. Tyle takiego teoretycznego wstępu. Ja przygotowałem w dzisiejszej audycji, która mimo tego, że jest na żywo, to będzie poniekąd nieco tylko z taśmy, bo ja przygotowałem wcześniej, żeby was, drodzy słuchacze, nie zanudzać dłużyznami, no bo wszyscy wiemy, że instalacja systemu Windows no nie trwa 5 minut, trwa tych minut nieco więcej i przez pewien okres czasu tej instalacji nie robimy nic, a tylko i wyłącznie czekamy. Przygotowałem dziś takie dwa materiały poglądowe, które za moment wyemituję. Na dobry początek zaprezentuję instalację Windowsa 7, właśnie z takiej płyty All-in-One. To będzie Windows 7 64-bitowy w wersji Pro, a później zainstaluję Windowsa 8.1, też z płyty właśnie takiej All-in-One. To będzie Windows 8.1 również w wersji Pro, bo do takich systemów po prostu posiadam klucze produktu, więc nie instaluję żadnych wersji wyższych ani wersji niższych, no bo po prostu do niczego mi to nie będzie przydatne. Ja teraz zapraszam na to pierwsze nagranie, czyli na instalację Windows 7. Nasze namiary kontaktowe są dostępne. Jeżeli ktoś by miał w trakcie tej audycji jakieś pytania, to przede wszystkim proszę pisać na Skype'ie. Nasz login tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net. Będzie można także dzwonić, no ale nie w trakcie emisji tej audycji, tego materiału, tylko w przerwie między prezentacją jednego materiału a drugiego. Skype oczywiście ten sam, czyli tyflopodcast.net, natomiast numer telefonu 123 834 835. I to już naprawdę, moi drodzy, tyle wstępu. Teraz zapraszam na pierwszą część audycji, czyli na instalację systemu Windows 7. W tym momencie komputer, który będzie służył dziś jako materiał doświadczalny, jest już uruchomiony. Płyta z Windowsem, a właściwie Stocking Windows Pre-Installation Environment, o którym mówiłem już jakiś czas temu, jest w napędzie. Ten mini system jest już uruchomiony. A zatem teraz no, powtórka z audycji poprzedniej, taka bardzo krótka, czyli przestawiamy NVDA na język polski i na polską syntezę. Naciskam Insert N.
1: NVDA menu. References,
0: references synthesizer.
1: Synthesizer
0: właściwie wybieramy sobie tu i speaka. No i jeszcze, żeby nam było prościej, voice settings i wybieramy tu język polski. To w zasadzie tyle, co powinniśmy zrobić, żeby łatwiej nam się instalowało tego Windowsa. Ja teraz przejdę do komputera i zmienię płytę.

0: akurat pierwszy z systemów operacyjnych, jakie będę w dzisiejszej audycji instalował, czyli Windows 7 mam na płytce, drugi Windows, czyli Windows 8.1 jest na pendrive'ie, więc trzeba było tę płytę wymienić, no bo w komputerze niestety, ale na pęd mam tylko jeden. Teraz, żeby już nie przedłużać, naciskam Windows i literkę E.
1: Komputer, items, new list, hard disk, drivers, routing, expanded, zastrzeżone przez system C, not selected, 1 of 8, row 1, column 1.
0: Otworzył się eksplorator Windows, teraz szukam, idąc sobie strzałką w prawo.
1: Hard disk, this removable storage, routing, expanded, CD driver, Win 7, SP1, LPL, 4 of 8.
0: Mamy tu Windows 7, SP1, OPL.
1: Item.
0: I naciskam Enter, teraz szukam pliku setup.exe, czyli wystarczy nacisnąć literkę S.
1: S, source S 4 of 10.
0: Jeszcze raz.
1: S, support 5 of 10.
0: No i jeszcze raz.
1: S, setup.exe 9 of 10.
0: Mamy setup.exe, Enter.
1: Instalowania systemu Windows. Instalowania systemu Windows. Dialog wprowadź język i inne preferencje, a następnie kliknij przycisk dalej, aby kontynuować.

0: Copyright znak praw autorskich 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Język, który chcesz zainstalować. Combo Box Polski Colab Setalt J.
1: Język polski, naciskam tabulator.
0: Format godziny i waluty. Combo Box Polski Polska Colab Setalt F. Klawiatura lub metoda wprowadzania. Combo Box Polski programisty Colab Setalt K.
1: Nie chcę tu niczego zmieniać,
0: dalej, button, alt, B.
1: Więc naciskam spację na przycisku dalej.
0: Spacja, preset, instalowania systemu Windows, dialog, copyright, znak praw autorskich 2009, Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone, zainstaluj teraz button alt. O czym należy wiedzieć przed zainstalowaniem systemu Windows, button alt.
1: Tu nacisnąłem klawisz tab, żeby pokazać, co znajduje się w tym okienku.
0: Zainstaluj teraz button alt.
1: Zainstaluj teraz, to jest przycisk, jaki nas interesuje, spacja.
0: Spacja. Item z nuli z instalowania systemu Windows.
1: Teraz czekamy chwilę.
0: Wybieranie obrazu dialog opis Windows 7 Starter. Wybierz.
1: No i właśnie tu mamy bardzo istotną kwestię. Musimy wybrać obraz systemu, jaki chcemy zainstalować. Tych obrazów jest kilkanaście chyba nawet, więc ja może pokażę, co my tu mamy do wyboru. Będę po prostu przesuwał się strzałką. Zaczynamy
0: Windows
1: od samej góry.
0: Windows 7 Starter. Architektura. x86. Data modyfikacji. Windows 7 Home Basics. Architektura. x86. Windows 7 Home Premium. Architektura. x86. Windows 7 Professional, architektura, x86, Windows 7 Ultimate, architektura, x86, data Windows 7 Enterprise, architektura, x86, Windows 7 Home Basics, architektura, x64, Windows 7 Home Premium, architektura, x64, data Windows 7 Professional, architektura, x64, Windows 7 Ultimate, architektura, x64, Windows 7 Enterprise, architektura, x64.
1: I to wszystko. Ja zdecyduję się na Windows 7 Professional w wersji x64, więc muszę go sobie poszukać.
0: Basics,
1: troszeczkę
0: Home
1: w dół.
0: Windows 7 Professional, architektura, x64.
1: Jest 64-bitowa wersja Windows 7 Pro.
0: Windows
1: jeszcze się upewnię. Tak, zaznaczyłem dobrą opcję. Naciskam Enter.
0: Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania EULA Dialog akceptuje postanowienia licencyjne Hexbox not Hexcat Alta.
1: I tu mamy umowę licencyjną, którą oczywiście musimy zaakceptować, chcąc zainstalować system. Spacja.
0: Spacja, Hexcat. Dalej button Alt B.
1: Naciskam Tab i spację na przycisku dalej.
0: Spacja, preset, typ instalacji dialog, jakiego typu instalację chcesz wykonać. Uaktualnienia, wykonaj uaktualnienia do nowszej wersji systemu Windows i zachowaj wszystkie pliki, ustawienia i programy. Opcja uaktualnienia jest dostępna tylko w przypadku uruchomienia istniejącej wersji systemu Windows. Zalecamy wykonania kopii zapasowej plików przed kontynuowaniem button altu.
1: Tu mamy uaktualnienie, ta opcja nas nie interesuje, wybieram opcję niestandardową, czyli zaawansowane. Może zobaczmy, co tu nam NVDA opowie o tej instalacji.
0: Łatnie standardowa zaawansowane, zainstaluj nową kopię systemu Windows. Ta opcja nie umożliwia zachowania istniejących plików, ustawień i programów. Opcja wprowadzenia zmian w zakresie dysków i partycji jest dostępna w przypadku uruchomienia komputera przy użyciu dysku instalacyjnego. Zalecamy wykonania kopii zapasowej plików przed kontynuowaniem button alt.
1: Czy jeszcze coś będziemy tu mieli?
0: Pomóż mi podjąć decyzję button alt.
1: No tak, jeżeli chcielibyśmy się zastanowić albo zapytać dokumentacji systemowej, co tak naprawdę chcemy zrobić, możemy wybrać te opcje.
0: Na property page instalowania systemu Windows.
1: Tu mamy jeszcze przycisk wstecz.
0: Typ instalacji niestandardowa.
1: Ja sobie wybieram opcję niestandardową, czyli zaawansowaną instalację.
0: Spacja, preset. Wybór dysku dialog, gdzie chcesz zainstalować.
1: Teraz mamy wybór dysku i tutaj ja proponuję zrobić rzeczy następującą. Oczywiście każdy będzie robił w tym miejscu, jak uważa za stosowne.
0: Dysk,
1: ja
0: dysk.
1: Mam dwie partycje już stworzone. Teraz te partycje usunę.
0: Opcje dysku zaawansowane, button alt C.
1: Tu musimy wejść w opcję dysku.
0: Spacja, preset, unavailable, format, odśwież, usuń, button alt.
1: Usuwamy.
0: Spacja, instalowania, ok, button.
1: Ok.
0: Instalowanie, odśwież, format, dysk.
1: I te teraz mamy jeszcze dysk 0, partycja 1. Usuń. Wybieram OK. No i teraz mamy
0: dysk 0, nieprzydzielone miejsce.
1: Dysk 0, nieprzydzielone miejsce. Cały dysk twardy naszego komputera jest do naszej wyłącznej dyspozycji, ale oczywiście zanim będziemy mogli zainstalować na nim system operacyjny, musimy najpierw stworzyć partycję.
0: Odśnież button, nowy button, alten.
1: W tym celu przechodzimy klawiszem Tab do przycisku Nowy, wybieramy go aktywując za pomocą spacji.
0: Spacja, preset, format edycji edit alter, 305244.
1: No i tu mamy informację 305244, to jest wartość podana w megabajtach, więc jeżeli chcemy wybrać jakąś inną wartość, to po prostu musimy najzwyczajniej w świecie zmienić to pole edycji, zmodyfikować jego wartość. Natomiast ja wybieram wartość domyślną, będę chciał mieć jedną partycję w systemie, chociaż nie do końca, o tym za momencik.
0: Zastosuj button Alt-T. Instalowania systemu Windows, dialog instalowania systemu Windows, OK button.
1: I tu mamy taką informację, spróbuję ją przeczytać za pomocą NVDA.
0: Blank, aby na instop, instalowania systemu Windows, aby zapewnić poprawne działania wszystkich funkcji, system Windows może utworzyć dodatkowe partycje na pliki systemowe. Blank, OK, anuluj.
1: Właśnie, tak naprawdę będziemy mieć dwie partycje. Mimo tego, że w komputerze, kiedy otworzymy okno komputer, będzie widoczna tylko jedna. Ta jedna partycja, taka rozruchowa, to jest partycja o wielkości 100 MB. Znajdują się tam stosowne pliki potrzebne do rozruchu systemu operacyjnego. Jak dobrze pamiętam, to jest od Windowsa Vista w górę. Windows XP jeszcze tej partycji nie miał, więc wybieram OK.
0: Wybór dysku dialog, jak chcesz zainstalować system Windows, jak chcesz zainstalować system Windows. Tekst, format list, view list, dysk 0, partycja 2, nazwa, dysk 0, partycja 2, całkowity rozmiar, 298, 0, bm.
1: No i właśnie, zobaczcie państwo, mamy pod strzałkami
0: dysk 0, partycja 1, zastrzeżone przez system, nazwa, dysk 0, partycja 1.
1: To jest pierwsza partycja, która jest dostępna.
0: Dysk 0, partycja 2, nazwa.
1: Dysk 0, partycja 2, to jest druga opcja, która jest dostępna. Więc po prostu tu wybieramy oczywiście tę drugą opcję, czyli dysk 0, partycja 2, bo na partycji pierwszej są te niezbędne pliki systemowe. Jeżeli zdecydowalibyśmy się na to, żeby zainstalować tam system Windows, to po prostu nie ma możliwości, bo ona jest najzwyczajniej w świecie za mała. Naciskam Enter.
0: Postęp dialog trwa instalowania systemu Windows. Stan trwa instalowania systemu Windows. Tekst instalowania systemu Windows.
1: I teraz nie pozostaje nic, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać. A skoro będziemy sobie czekać, to ja jeszcze w międzyczasie pokażę, co my tu ciekawego mamy na tym ekranie.
0: No next, kopiowania plik pod to trwa
1: od samej góry.
0: Top, instalowania systemu Windows. Blank. Trwa instalowania systemu Windows. To wszystkie informacje potrzebne w tej chwili. Podczas instalacji komputer zostanie uruchomiony. Ponownie kilka razy. Kopiowania plików systemu Windows. Rozpakowywania plików systemu Windows 0%. Instalowania funkcji. Instalowania funkcji. Instalowania funkcji.
1: I to tyle. Więc teraz ja oczywiście wyłączę nagrywanie. Słyszymy się za chwilkę, kiedy na ekranie zacznie się coś dziać.
0: Kończenia dialog ponowne uruchomienie. Systemu. Nastąpi za 10 sekund. Uruchom ponownie button Alt-U. Items view list.
1: Taki trochę poszarpany, ale to podejrzewam, że przede wszystkim ze względu na to, że komputer, na którym to instaluję, nie jest już pierwszej młodości, bo to jest komputer Hewlett-Packarda z roku 2009, więc może po prostu jego zasoby sprzętowe już najzwyczajniej w świecie nie pozwalają na tak bardzo płynną pracę. W tym momencie komputer został uruchomiony ponownie, a my musimy najzwyczajniej w świecie poczekać. Niestety posiadacze komputerów z dyskami SSD będą mieć tu spory problem, ponieważ w przypadku instalacji Windowsa 7, zresztą podobnie jak i w przypadku Windowsa 8.1, o którym dziś też będę mówił, ale nieco później, mamy teraz jedną wielką ciszę. musimy po prostu czekać i musimy dać sobie te kilkanaście minut czasu, w którym system Windows będzie się instalował. On być może nawet jeszcze zostanie uruchomiony, tak jak obiecuje nam to instalator, ale w pewnym momencie dojdziemy do takiego miejsca, w którym no po prostu komputer przestanie robić cokolwiek i będziemy mogli przejść dalej. Zatem czekamy, czekamy i jeszcze raz czekamy i słyszymy się za chwilę. Minęło około 20 minut, dysk twardy komputera przestał już pracować, więc zakładam, że jesteśmy gotowi do przejścia do kolejnych kroków instalacji systemu Windows 7. W tym momencie krokiem, jaki należy wykonać, jest wprowadzenie nazwy użytkownika. Pojawia nam się okienko z trzema elementami. Nazwa użytkownika, nazwa komputera i przycisk dalej. Jeżeli chcemy, możemy wprowadzić nazwę użytkownika i nazwę komputera. Ja sobie po prostu wprowadzę tylko nazwę użytkownika i wcisnę Enter. A nazwę użytkownika niech będzie test. I teraz naciskam klawisz Enter. I tu jest bardzo ważna rzecz. Nie należy od razu wykonywać kolejnych kroków. Trzeba chwilkę poczekać, bo w tym momencie tworzony jest profil tego użytkownika. A więc kopiowane są wszelkie niezbędne pliki, konto jest zakładane w systemie i to trwa chwilę. To nie jest jakaś długa chwila, to jest kilkanaście do kilkudziesięciu sekund, ale lepiej w tym momencie nic nie robić, nie wykonywać dalszych czynności, tylko po prostu pozwolić temu systemowi spokojnie dokonać odpowiednich czynności. Ja jeszcze słyszę, że dysk się kręci. Jeszcze profil jest tworzony. Podejrzewam, że w przypadku komputera z dyskiem SSD no, trwałoby to znacznie krócej, natomiast no, ja eksperymentuję i przeprowadzam takie testy na mojej zapasowej maszynie, żeby nie musieć po prostu instalować co chwilę systemu na komputerze, z którego korzystam na co dzień, czyli z Intel Nuka, a tam jest dysk SSD, więc to działałoby na pewno znacznie szybciej. Wygląda na to, że system już utworzył swoje konto użytkownika. Teraz mamy okienko do wprowadzenia hasła. Ja nie chcę zabezpieczać komputera hasłem. Gdybym jednak chciał, to mogę tu wprowadzić w to pierwsze pole hasło, w drugie pole również hasło i nacisnąć Enter. Ja to zrobię inaczej. Nacisnę jednokrotnie klawisz Tab, czyli przesunę się do pola potwierdzającego hasło. Jeszcze raz nacisnę Tab, czyli tak naprawdę dwa razy naciskam klawisz Tab. Naciskam Enter. No i teraz jeszcze naciskam ten Enter jakieś 4 do 5 razy. Pięć razy nacisnąłem, dla pewności. Tu możemy naciskać śmiało ten Enter, tu się nic nie stanie. W tym momencie to już jest ostatnia faza instalacji systemu Windows. Za moment usłyszymy dźwięk oznajmiający, że zalogowaliśmy się do systemu. No i system zainstalowany, proszę Państwa. System 64-bitowy Windows 7 w wersji Pro. Taka sama procedura dotyczy każdej innej edycji Windowsa 7. Wszystko instaluje się identycznie. Teraz oczywiście powinniśmy aktywować nasz produkt, wprowadzając klucz produktu. Dokonać niezbędnej instalacji sterowników, jeżeli są wymagane, zaktualizować ten system, oczywiście instalując wszelkie poprawki z witryny Windows Update i tak dalej, ale to już myślę temat na zupełnie inny materiał. W dzisiejszym Tyflo Podcaście chciałem po prostu pokazać, że nie widząc możemy zainstalować system Windows samodzielnie. Zarówno x86, czyli 32-bitowy, jak i x64, czyli 64-bitowy. Ale to nie wszystko, za momencik przejdziemy do instalacji kolejnego systemu. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o Windows 7. Przeglądam radiowego Skype'a naszego, no i na chwilę obecną nie widzę jakichś żadnych pytań, więc wyglądałoby na to, że po prostu wytłumaczyłem to w miarę jasno i klarownie. Tych wszystkich, którzy chcieliby uzyskać więcej informacji na temat samej edycji Talking Windows Preinstallation Environment odsyłam do jednego z wcześniejszych podcastów, dostępnych oczywiście na stronie www.tyflopodcast.net. Tam no, mówiłem przez chyba około pół godziny albo 40 minut na temat tego narzędzia, więc mam nadzieję, że dość wyczerpująco. Jeżeli ktoś chciałby więcej informacji uzyskać, to zapraszam do wysłuchania tej audycji, no bo w tym programie po prostu nie skupiam się już na tym narzędziu, bo zakładam, że ci wszyscy, którzy chcą je poznać, to już je poznali, a teraz po prostu wykorzystujemy je w praktyce. Przypominam, musimy pozyskać płytę tak zwaną all-in-one z tymi wersjami. Albo zrobić ją samodzielnie, jeżeli mamy dostęp do obrazów systemów Windows, albo po prostu gdzieś poszukać, bo no niestety przynajmniej to się tyczy instalacji 64-bitowych. Podkreślam, jeżeli chcemy zainstalować Windowsa 7 czy Windowsa 8 nawet w wersji 32-bitowej, nie ma problemu. Zainstalujemy, to możemy skorzystać z tej płyty, którą otrzymaliśmy kupując ten system. Jeżeli natomiast chcemy przy użyciu Talking Windows Preinstallation Environment zainstalować wersję 64-bitową, no to niestety bolesna prawda jest taka, że musimy troszeczkę więcej się wysilić. 123 834 835 to jest nasz telefon, tyflopodcast.net to jest nasz Skype. Na razie nie widzę żadnych pytań, więc myślę, że możemy przejść do instalacji kolejnego systemu, mianowicie do instalacji systemu Windows 8.1. Celowo 8.1, dlatego żebyśmy mieli już polski głos w narratorze. Już szukam tego nagrania i za momencik je odtworzę. Jeszcze raz spojrzę, czy nie ma jakichś pytań. Widzę, że nie ma, więc jeżeli one się pojawią w trakcie prezentacji tego materiału, to zachęcam, aby pisać na Skype'a, a później jeszcze przez momencik będzie możliwość oczywiście, aby tu do mnie zadzwonić i o coś dopytać, jeżeli jakaś kwestia okazałaby się niejasna. A teraz zapraszam na instalację Windows 8, a właściwie Windows 8.1. Teraz przechodzimy do instalacji systemu Windows 8.1. Instalacja będzie prostsza, mam przynajmniej taką nadzieję. Już w tym momencie wyłączyłem komputer, który jest dzisiejszą maszyną testową. Restartuję go. W napędzie umieszczona jest płyta z Talking Windows Preinstallation Environment. Teraz czekamy, aż ten malutki system Windows się załaduje. Może to chwilę potrwać, bo no wiadomo, wczytuje się z płyty, a poza tym musi zaczytać sobie wszelkie niezbędne sterowniki, chociażby do karty dźwiękowej, musi także uruchomić się NVDA. Cały czas słyszę, że płyta w napędzie się kręci, więc wszystko idzie w dobrą stronę i wszystko jest na dobrej drodze, żeby ten system się uruchomił. Czekamy teraz na dźwięk NVDA i na pojawienie się mówiącego Eloquensa.
2: Desktop list, computer not selected, 1 of 5.
1: Eloquence się odezwał, więc teraz przełączamy NVDA na polską syntezę,
2: NVDA menu.
1: Czyli analogicznie tak jak robiłem to wcześniej.
2: General set synthesizer S.
1: Synthesizer.
2: Synthesizer dialog.
1: Zawsze
2: synthesizer.
1: Mam problem z wymówieniem tego słowa.
2: E-speak.
1: Desktop list, computer not NVDA menu. Znowu preferences, voice settings. Polish. Jest. Mówi już po polsku, czyli w języku, jakiego byśmy sobie mogli życzyć. Teraz kolejna rzecz, mianowicie jakoś trzeba ten instalator Windowsa 8.1 dostarczyć. Z racji tego, że po prostu skończyły mi się płyty, wybieram instalację za pomocą pamięci USB. Wkładam pendrive'a do wolnego portu USB w komputerze. Mogę w tym momencie już tak naprawdę wyjąć płytę z Talking Windows Preinstallation Environment, co zresztą właśnie teraz zrobię.

0: Nawiasem mówiąc, pendrive'a z instalacją Windowsa 8.1 też warto będzie wyjąć w trakcie tego restartu, o którym zostaniemy poinformowani, ale wszystko w swoim czasie. Teraz przechodzę do okna eksploratora, czyli znowu naciskam Windows E.
1: Komputer, items, new list, hard disk, drive and routing expanded.
0: I przesuwam się strzałką w prawo.
1: Devices, misremo, storage, routing expanded, CD driver, software, 5.9.1.
0: Tak właśnie nazwany jest mój pendrive. Naciskam Enter.
1: Items, new list, port not selected, 1.14.
0: I wybieram setup exe.
1: S, source S4S, source 60S, support 6.4S, system volume informatio S, setup exe 12.14.
0: Enter.
1: Instalator systemu Windows. Instalowania systemu Windows. Dialog. Wprowadź język i inne preferencje. A następnie kliknij przycisk dalej, aby kontynuować znak praw autorskich 2000.
0: Okno analogiczne jak wcześniej.
1: Format, język.
0: Tu mamy język.
1: Format godziny i waluty.
0: Format godziny i waluty.
1: Klawiatura lub metoda.
0: Klawiatura.
1: Combo box polski programisty Solab. Dalej button alt.
0: Dalej.
1: Spacja. Preset. Instalator systemu Windows. Dialog. Znak praw autorskich 2013. Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zainstaluj teraz button alt.
0: No i tu troszeczkę nam się pozmieniało, bo mamy tylko i wyłącznie jeden przycisk. Zainstaluj teraz. Naciskam spację.
1: F. Items nuli instalowania systemu Windows.
0: I teraz musimy znowu chwilę poczekać, żeby system wczytał sobie wszelkie niezbędne pliki. To chwilkę trwa, więc
1: Windows
0: proszę się nie niepokoić.
1: Windows 8, 1,
0: no i właśnie,
1: 8,
0: mamy tutaj do wyboru różnego rodzaju obrazy systemu. Tu jest troszeczkę tego mniej, bo i edycji Windowsa 8.1 jest mniej. Zobaczmy, co my tu mamy.
1: Windows 8.1 VisumData 1x86, architektura x86, data modyfikacji. Windows 8.1 Pro VisumData 1x86, Windows 8.1 Pro Media Center VisumData 1x86, Windows 8.1 Pro VL VisumData 1x86, Windows 8.1 Enterprise VisumData 1x86, Windows 8.1 VisumData 1x64, Windows 8.1 Pro VisumData 1x64. Windows 8.1 Pro Media Center VisumData 1x64, Windows 8.1 Pro VL VisumData 1x64, Windows 8.1 Enterprise VisumData 1x64.
0: Ja chcę zainstalować Windows 8.1 Pro, bo do takiego systemu posiadam zakupiony klucz produktu.
1: Windows 8.1 Pro VisumData 1x64.
0: Więc wybieram sobie wersję oczywiście 64-bitową, wybieram także edycję Pro, naciskam Enter.
1: Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania EULA Dialog. Akceptuje postanowienia licencyjne Xbox not Headset Alta.
0: Ponownie umowa licencyjna, ponownie oczywiście, jeżeli chcemy przejść dalej, musimy tę umowę zaakceptować, zatem spacja.
1: Spacja, headset.
0: No i naciskam Tab.
1: Dalej, button alt.
0: Dalej.
1: Spacja. Preset. Typ instalacji Dialog. Jakiego typu instalację chcesz wykonać?
0: Znowu mamy typ instalacji, mamy
1: jest
0: tu uaktualnienie,
1: niestandardowa,
0: niestandardowa.
1: System,
0: no i znowu możemy się skusić, aby system Windows nam pomógł wybrać metodę instalacji.
1: Typ instalacji dialog niestandardowa.
0: Ja wybieram metodę niestandardową.
1: Spacja, preset, wybór dysku dialog, gdzie chcesz zainstalować system Windows, kontrolka widoku listy list, dysk 0, partycja 2, nazwa.
0: I tu troszeczkę nam się pozmieniało, jest moim zdaniem prościej, łatwiej i przyjemniej. Mamy oczywiście dyski. Ja oczywiście usunę te partycje, które stworzył Windows 7.
1: Odśwież button alt, usuń button alt.
0: O, widzicie? Nie musimy wchodzić w opcje zaawansowane.
1: Formatuj button alt, załaduj sterownik, dalej button alt.
0: Bo to wszystko już jest, więc wybieram sobie pierwszą tą partycję, usuń,
1: ok,
0: i wybieram jeszcze tą jedną partycję, która została do usunięcia.
1: Instalator systemu Windows dialog, ok, ok, button. Windows setup, wybór dysku dialog, gdzie chcesz zainstalować.
0: No i mamy czysty dysk.
1: Dysk 0, nieprzydzielone miejsce.
0: A zatem tworzymy nową partycję.
1: Spacja, preset, kontrolka edycji edit alter, 305 000.
0: Znowu mamy do wprowadzenia rozmiar, ja pozostawiam to bez zmian.
1: Zastosuj button alt.
0: I wybieram zastosuj.
1: Instalator systemu Windows, dialog instalator systemu Windows, ok button.
0: Znowu mamy informację o tym, że Windows stworzy dodatkową partycję, oczywiście zgadzamy się na to, wybierając ok.
1: Wybór dysku dialog, gdzie chcesz zainstalować system.
0: No i teraz co my tu mamy? Troszeczkę nam się to przywiesiło, ale już jest OK. Wybieramy znowu dysk 0, partycja 2. Tak jak w przypadku Windows 7, tak i w przypadku Windows 8 mamy dwie partycje, instalujemy na dysk 0, partycja 2, czyli na tej większej partycji. Naciskam Enter.
1: Postęp dialog instalowania systemu Windows stan, instalowania systemu Windows tekst, instalator systemu Windows.
0: I znowu będziemy sobie musieli troszkę poczekać. Sprawdźmy, co my tu mamy ciekawego w międzyczasie instalator na tym ekranie.
1: Instalator systemu Windows, blank, instalowania systemu Windows. Komputer zostanie uruchomiony ponownie kilka razy, może to trochę potrwać. Blank, kopiowania plików systemu Windows. Przygotowywania plików do instalacji 2%. Instalowania funkcji. Instalowania aktualizacji. Kończenie. Blank. Zbierania informacji instalowania systemu Windows. 1-2. Potom 1-2.
0: I to tyle, co pojawia się na ekranie w trakcie instalacji. Teraz system Windows oczywiście jest instalowany. Mam nadzieję, że nie będzie to trwało bardzo długo. Słychać pykanie paska postępu w NVDA, a zatem po prostu pozostaje nam znowu cierpliwie czczekać.
1: Kończenia dialog ponowne uruchomienia systemu. Nastąpi za 10 sekund. Uruchom ponownie button. Altu.
0: No i właśnie w tym momencie znowu analogiczna sytuacja jak w przypadku Windowsa 7. Komputer się restartuje. Ja wyjmuję pendrive'a, na którym umieszczona była instalka Windowsa 8.1. No i teraz po prostu znowu pozostaje nam czekać. Teraz słyszę, że dysk twardy komputera pracuje, czyli kolejna faza instalacji Windows 8.1 trwa. Pozostaje nam po prostu poczekać, aż ta faza się zakończy, a później będziemy mogli przejść do kolejnych kroków, już tym razem z mową syntetyczną. I to w dodatku po polsku. Minął jakiś czas, dysk twardy w moim komputerze przestał się kręcić. Wniosek z tego taki, że możemy przejść do kolejnej fazy instalacji systemu Windows 8.1. Dlaczego wybrałem instalację Windows 8.1, a nie Windows 8? Z prostej przyczyny. Windows 8.1 wyposażony jest już w polską syntezę mowy, którą będziemy mogli wykorzystać w momencie ostatniej fazy instalacji. Tu jedna ważna uwaga. Ja, żeby ten cały proces uprościć i nie konfigurować konta Microsoft, odłączyłem komputer od internetu. Zatem jeżeli wy chcecie zrobić podobnie, to po prostu wystarczy nie łączyć się z siecią, odłączyć fizycznie kabel od internetu, a będzie to sobie można później skonfigurować w ustawieniach, jeżeli będziecie mieli takie życzenie. Chociaż ja osobiście nie przepadam za tą opcją konta Microsoft, bo wymaga ona później logowania się za każdym razem i podawania hasła. A w momencie, kiedy jestem jedynym użytkownikiem komputera, no to nie ma to specjalnie sensu. Ale do rzeczy, włączmy teraz narratora. Aby to zrobić, naciskam kombinację klawiszy Windows i Enter.
2: Okienko, konfigurowanie systemu Windows, klucz produktu, kreski są dodawane automatycznie, edycja.
0: Tu możemy wprowadzić klucz produktu, ja szczerze mówiąc nie chcę robić tego teraz, wolę zrobić to później, na spokojnie, po instalacji, więc mogę pominąć ten krok, naciskam tab.
2: Link, zasady zachowania poufności informacji, alt z, przycisk pomiń, alt p.
0: I spacja.
2: Przycisk. Nazwa komputera, edycja.
0: Nazwa komputera, tu wprowadzamy nazwę naszego komputera, wpiszemy sobie test.
2: T-S-T, przycisk dalej, Alt-D.
0: Spacja.
2: Spacja.
0: Czekamy chwilę, aż system sobie skonfiguruje potrzebne rzeczy. No i właśnie nie odezwał się do nas komputer w tym momencie. Czekałem, a nic się nie stało. Zobaczmy, co my tu mamy ciekawego w ogóle w tym okienku.
2: Przycisk dostosuj, alt przycisk ułatwienia dostępu, przycisk wstecz, alt link, Dowiedz się więcej o ustawieniach ekspresowych, Alt O, Link, zasady zachowania poufności i przycisk użyj ustawień ekspresowych, Alt E.
0: Żeby nie komplikować sobie sprawy, a później mieć jednak nieco więcej komfortu, chociażby w pracy z NVDA, ja proponuję, żeby wybrać opcję użyj ustawień ekspresowych. Jeżeli ktoś będzie się chciał bawić, oczywiście może sobie to już od razu skonfigurować. Ja decyduję się na
2: przycisk użyj ustawień
0: użycie ekspresowych control. Ustawień. Naciskam spację.
2: Nazwa użytkownika, edycja.
0: Nazwa użytkownika, tu zakładamy konto, więc sami widzicie, wygląda to nieco inaczej niż w przypadku systemu Windows 7. Wpisuję nazwę użytkownika.
2: M-I-Z-I. Pole hasła, hasło.
0: Nie chcę wpisywać hasła.
2: Pole hasła, wprowadź hasło ponownie. Wskazówka dotycząca hasła, edycja.
0: Też tego
2: przycisk zakończ,
0: nie chcę. Wybieram przycisk zakończ.
2: Przycisk.
0: No i to już rzeczywiście koniec. Teraz pozostaje nam
2: komputera.
0: Poczekać.
2: Może to potrwać kilka minut. Nie wyłączaj komputera.
0: No i teraz akurat nam się narrator nieco wyciszył, ale to tylko chwilowe, za jakiś czas, to nawet nie za kilka minut, bo za kilkadziesiąt sekund będziemy już gotowi do pracy. No i proszę Państwa, wygląda na to, że system nam już się zainstalował. Niestety żadnej konkretnej informacji względem tego nie dostałem. Musiałem sobie trochę pochodzić.
2: A ustawienia narratora pierwszego z 2, kontrol.
0: Właśnie.
2: A pulpit drugi z 2. Control.
0: Bardzo ciekawie interpretuje głos zaimplementowany w Windows 8 1, czyli Paulina, wszelkie polskie znaki i symbole i gramatykę polską. To trzeba przyznać. Więc ja teraz na szybko pokażę, w jaki sposób już podziękować narratorowi, a jak można sobie zainstalować NVDA. W tym celu wkładam
2: etykietka narzędzia, małpka autoplay Microsoftus B, E, naciśnij ekran i wybierz, co chcesz zrobić z urządzeniem dyski wymienne. Etykietka
0: ja już
2: narzędzia,
0: dobrze
2: control.
0: Wiem, co chcę zrobić. Chcę dokonać następującej rzeczy. Naciskam Windows R.
2: Okno dialogowe u control.
0: Bo usłyszałem, że pendrive zamontował się pod literką E, więc teraz
2: E.
0: Wybieram E,
2: Shift.
0: Dwukropek.
2: E, cudzysłów.
0: O, cudzysłów mi się wpisał.
2: Cudzysłów.
0: Skasujemy dwukropek.
2: E, dwukropek.
0: Naciskam Enter.
2: Enter. Okno Microsoftus B, E.
0: No i teraz szukam
2: 1 z 13 A, krop, E.
0: NVDA, bo mam to zainstalowane, a właściwie skopiowane na pendrive'a. NVDA, rozszerzenia plików są ukryte, więc po prostu NVDA. Naciskam Enter.
2: Enter. Okno Microsoftus B, E, wybrany, DA2014.2, control.
0: Więc może już narratorowi podziękujemy, naciskam ponownie Windows Enter.
2: Window N, zamykanie narratora.
0: Dziękuję.
1: NVDA dialog, licencja, grupa, licencja, zgadzam się, pole wyboru, nie odpacja,
0: akceptujemy licencję.
1: Zainstaluj NVDA na tym komputerze, przycisk Alt plus Z.
0: Wybieram te opcje, nie chcę ikony i skrótu, wybieram kontynuuj i muszę teraz na tak zwanego czuja nacisnąć Alt T.
1: Instalacja NVDA dialog, czekaj. NVDA jest sukces, dialog NVDA zainstalowany pomyślnie.
0: Świetnie, też się cieszę. Enter.
1: Witaj, NVDA dialog.
0: No i mamy tu już okienko powitalne programu NVDA. Czasem może się zdarzyć tak, że narrator zapyta nas jeszcze w momencie uruchamiania NVDA o to, czy na pewno chcemy uruchomić ten plik. Szczerze mówiąc, nie wiem, od czego to zależy, bo czasem pyta, czasem nie. W poprzedniej instalacji Windowsa 8.1 pojawiło się to pytanie dotyczące tego, że filtr Smart Screen jest wyłączony. No i czy chcę zainstalować na pewno to oprogramowanie, czy jestem tego absolutnie pewien? Oczywiście odpowiedziałem twierdząco, a później procedura instalacji jest analogiczna. No i proszę Państwa, kolejny system operacyjny zainstalowany, tym razem był to Windows 8.1, jak widać też bez większych problemów. To się zgadza, Windows 8.1 zainstalowany, jeszcze nawet go mam w tym momencie na tym komputerze, który służy mi do różnego rodzaju eksperymentów, zatem tak to wygląda. Oczywiście można by tu jeszcze naprawdę mówić dosyć dużo o tym, jak sobie później radzić, ale myślę, że no to już są tak na tyle proste rzeczy, że każdy wie, o co chodzi. A jeżeli nie wie, to ja zachęcam do słuchania poprzednich Tyflo podcastów, chociażby o narzędziu Driver Pack, które nam się może przydać do uzupełniania sterowników. Chociaż zauważyłem, że systemy operacyjne już coraz więcej urządzeń rozpoznają samodzielnie i bez problemu wszystko są w stanie wykryć. Oczywiście no, czasem zdarzają się wyjątki, ale to no, jest myślę typowe. Szczególnie jeżeli mamy nieco starszy sprzęt, to bardzo często jest on prawidłowo rozpoznawany przez system i wszystko tam albo prawie wszystko działa. Tak wyglądały instalacje dwóch, no myślę w tym momencie, najpopularniejszych systemów operacyjnych Microsoftu. Już dziś premiera kolejnego, no właściwie może nie tyle premiera, co konferencja, w której i z której myślę, że dowiemy się co nieco na temat właśnie tego systemu operacyjnego Windows 9, Windows Threshold, czy jeszcze jak on tam się ma nazywać. Coraz więcej różnych spekulacji odnośnie ceny tego systemu, a właściwie braku ceny tego systemu się pojawia. Jak będzie w rzeczywistości i dla kogo on będzie tak naprawdę darmowy, no to myślę, że dowiemy się wkrótce. No i myślę, że także temu systemowi operacyjnemu już niebawem będziemy mogli się przyjrzeć, także i z punktu widzenia dostępności i również dostępności instalacji. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeszcze na koniec przejrzę naszego Skype'a radiowego. Czy ktoś ma jakieś pytania? Nie, pytań nie widzę. A zatem już rzeczywiście mogę dziękować za uwagę i mogę się żegnać. Było mi bardzo miło poprowadzić dla Was tę dzisiejszą audycję na antenie Tyfloradia. A mówi te słowa Michał Dziwisz. Kłaniam się i do usłyszenia, do następnego spotkania.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Witam, mówi Rafał Harłampowicz. Tym razem będzie o Key Sonar. Key Sonar to urządzenie wspomagające orientację. Jest produkowany przez nowozelandzką firmę Bay Advanced Technologies. Urządzenie ma za zadanie pomóc niewidomemu zorientować się w przestrzeni, która jest poza zasięgiem laski. Zanim opiszę i zaprezentuję działanie Key Sonara, opiszę samo urządzenie. Key Sonar ma kształt, który mi przypomina pistolet. Jest to taka jedna podłużna część długości około 12 cm. Z jednej strony zakończona siatką mikrofonu, można powiedzieć. W tej części znajdują się nadajnik i odbiornik ultradźwiękowy. Natomiast na drugim końcu Key Sonara jest taka właśnie jak gdyby mini rączka zakończona uchwytem do mocowania urządzenia na lasce. To jest taki uchwyt, który ma szczelinę. Nasuwamy uchwyt na laskę od dołu, tak pod rączką. Potem przesuwamy Key Sonara w górę i w końcu urządzenie zaciska się na lasce. Zwykle tuż poniżej rączki. Trzyma się bardzo solidnie, sprawdzałem. Key Sonar ma trzy przyciski umieszczone na bocznej ściance urządzenia. Jeden przycisk to jest zmiana zakresu. Dalej są dwa przyciski, jeden pod drugim, zmiana głośności. Z tyłu mamy gniazdko słuchawek, a na spodniej ściance Key Sonara znajduje się gniazdo ładowarki. I tyle z samego opisu. Key Sonar jest dość nietypowym urządzeniem. Większość tak zwanych detektorów przeszkód sygnalizuje wykrycie przeszkody wibracją. Mają interfejs dotykowy. Natomiast Key Sonar bada przestrzeń ultradźwiękami, a opisuje ją użytkownikowi również za pomocą dźwięków. Ma to swoje minusy i plusy. Minusem jest to, że Key Sonara trzeba używać ze słuchawkami. Słuchawki dawane przez producenta nie tłumią sygnałów z zewnątrz, ale moim zdaniem są dość niewygodne i chyba najlepiej by każdy dobrał sobie własne słuchawki, w których chodzi mu się wygodnie. Zanim przejdę do prezentacji, opiszę, co będziemy słyszeć. gdy do Keysonara podłączamy słuchawki, ja tutaj użyję zewnętrznego głośnika, Keysonar włącza się automatycznie, włącza się w trybie 5-metrowym, czyli ultradźwięki omiatają przestrzeń w odległości 5 metrów, w zakresie 5 metrów i urządzenie sygnalizuje nam dźwiękiem to, co wykryło. Ciekawe jest to, że Keysonar potrafi informować o wielu przedmiotach naraz, czyli nie jest to tylko sygnał, że jest obiekt, ale możemy usłyszeć kilka obiektów. Im niższy dźwięk, tym obiekt jest bliżej lub obiekty. Im czystszy dźwięk, taki powiedzmy ładniejszy, tym obiekt twardszy. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy rozróżniać między drzwiami, ścianą, a na przykład korytarzem. Inaczej będzie brzmiał dywan, a inaczej będzie brzmiała twarda podłoga. Inaczej będzie brzmieć chodnik, a inaczej będzie brzmieć kałuża na tym chodniku, czy na przykład trawa z boku. Keysonar może mieć bardzo różne zastosowania. Projektowany był z taką myślą, że użytkownik ma go na lasce i dzięki temu, słuchając dźwięków otoczenia, idąc jakąś trasą wielokrotnie, uczy się dźwięków, które odpowiadają różnym obiektom mijanym po drodze i dzięki temu łatwiej orientuje się w okolicy. Ponieważ, wiadomo, laską ostukujemy chodnik, krawężniki, jakieś takie główne punkty orientacyjne wykrywamy, natomiast Keysonar może nas jeszcze informować, czy mijamy krzaki, drzewa, jakiś kiosk, czyli mamy dokładniejszą informację. To jest jedno zastosowanie. Innym zastosowaniem są sytuacje nietypowe. Angielski dystrybutor Keysonara podaje fajny przykład człowieka, który ma duży ogród i po tym ogrodzie jeździ taczką. Mocuje Keysonara z przodu i dzięki urządzeniu wie, gdzie są różne krzewy, gdzie powinien skręcić, tak by na nic nie wpaść. Moim ulubionym zastosowaniem Keysonara jest po prostu przyjemność. Keysonar daje możliwość postrzegania alternatywnego dla dotyku. Mogę dotknąć ręką dywanu i podłogi i tej linii, gdzie się kończy dywan, ale bardzo ciekawie jest słyszeć to Keysonarem. Jest to zupełnie inne wrażenie, zupełnie inny rodzaj wrażeń. Podobnie Keysonarem mogę obserwować obiekty w ruchu. Spadające liście, ruszającego się psa. No, cokolwiek, co mi przyjdzie do głowy. Ilość zastosowań Keysonara zależy moim zdaniem naprawdę od pomysłowości użytkownika i potrzeb użytkownika. Ilu ludzi, tyle potrzeb. A teraz przejdźmy do prezentacji. Podłączam głośnik. Niestety w nagraniu mono nie będzie słychać zróżnicowania, które daje Keysonar, oddając położenie obiektu, czy obiekt jest po lewej, czy prawej stronie. Ta różnica nawet w słuchawkach jest subtelna, ale jest. Natomiast niestety na nagraniu tego nie będzie. Wkładam kabel do gniazdka słuchawkowego i włączam głośnik. Dam może głośniej. Ten dźwięk w tej chwili to jest wykładzina. Keysonar jest ustawiony na zakres 5-metrowy.

Wysokiego. Palce. Teraz zmienię zakres na około 2 metry. To jest dalej sufit, ale już kopany w tym zakresie dwumetrowym, czyli słabszym. Dźwięk na nagranie może brzmieć trochę inaczej, ponieważ przestawiłem dyktafon. Znów ta sama wykładzina. Teraz pokażę, jak inaczej brzmi wykładzina, a inaczej noga od stolika.

0: A teraz ładnie nałoży nam się wszystko, gdy włączymy zakres 5-metrowy. Ale tu jak słychać, zróżnicowanie nie jest tak wyraźne. A teraz znów zakres 2-metrowy. A teraz w zakresie 5-metrowym powinienem złapać przeciwległe drzwi. Sądzę, że to wystarczy do pokazania pracy tej sonara. Dźwięki mogą wydawać się dziwne, ale rzeczywiście oddają różne obiekty. Łatwo się do nich przyzwyczaić i zwykle nie męczą ucha. Mówię zwykle, ponieważ kiedyś zrobiłem sobie wycieczkę po lesie z Keysonarem i tam Keysonar utrudniał mi odbiór lasu. Ale to była taka jednorazowa przechadzka, podczas której musiałem się także koncentrować na innych rzeczach, nie tylko na przyjemnościach. Jeśli chodzi o zasilanie, Keysonar ma wbudowany akumulator. Nie potrafię powiedzieć dokładnie, na ile wystarcza energii, co najmniej kilka godzin. I to było wszystko o Keysonarze. Na koniec chciałbym polecić artykuł Henryka Lubowego w 3 numerze Tyfloświata, w którym autor bardzo ciekawie, moim zdaniem, pisze o właśnie o Keysonarze i o jego historii.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: No i jest, proszę Państwa, po raz pierwszy w nowym 2021 roku minęła godzina 16, to znaczy nie po raz pierwszy minęła godzina 16, ale po raz pierwszy jesteśmy tu my i witamy Was bardzo serdecznie, w którym to już 104 odcinku.
4: 104, tak.
3: Tak, 104 odcinku programu RTV na antenie Radia DHT, Milena Wiśniewska
4: i Michał Dziwisz.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Możemy od razu już powiedzieć i myślę, że nie będzie to żadną tajemnicą, niczego nie zdradzimy, nie wyjdziemy w żaden sposób przed szereg, że spotkamy się z Wami w tym tygodniu dwukrotnie.
4: Tak, no słuchajcie, jednak w tym czasie naszej nieobecności, wbrew naszym przewidywaniom, całkiem sporo się wydarzyło. Wydawałoby się, że to taki sezon ogórkowy, wszyscy świętują, balują, a jednak trochę się medialnie wydarzyło i gdybyśmy mieli poświęcić temu jedno wydanie, to ono byłoby trochę długie. Może byście stwierdzili, że już nie możecie tyle czasu z nami wytrzymać, dlatego damy Wam od nas odpocząć i spotkamy się jutro po audycji Pozytywnik.
3: Tak, zapraszamy bardzo serdecznie. Jeżeli macie ochotę na podwójną porcję informacji medialnych, no to ten tydzień na pewno ich Wam dostarczy. A na dobry początek będzie o telewizji.
4: Tak, na początek będzie o telewizji, ale to chyba też jeszcze musimy zdradzić to, że gdybyście mieli jakieś bieżące uwagi, które chcielibyście nam przekazać i liczycie na to, że my je przeczytamy na antenie, to znów się nie uda, bo u nas teraz jest piątek, godzina 21:08, bo tak znów się ułożyło, że ten program musieliśmy nagrać wcześniej dla Was, ale jesteśmy tutaj zdeterminowani, pracowaliśmy, żeby wszystko dla Was dobrze przygotować, więc oczywiście piszcie do nas na Facebooku, na naszej stronie internetowej, a my to przeczytamy później, natomiast to wydanie niedzielne, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że już się odbędzie na żywo. Warto, myślę, dodać, o której godzinie, bo nie wszyscy muszą wiedzieć, znać Pozytywnik, więc tak mniej więcej około godziny 19 w niedzielę, tak?
3: Możemy. Zgadza się, mniej więcej usłyszeć, po godzinie 19.
4: To jest mniej więcej, więc o tej godzinie możecie włączyć, znaczy oczywiście zachęcamy, żebyście słuchali też Pozytywnika, ale jeżeli jakoś tak Wam się z tym Pozytywnikiem nie ułoży, to włączcie koło 19 i może być tak, że kilka minutek jeszcze będziecie musieli poczekać, no bo u nas jednak ten rytm jest dosyć swobodny i rozmowa w pozytywniku może się przedłużyć, tak samo jak i nasze rozmowy gdzieś tam, no mają teoretycznie trwać 2 godziny, a czasem wychodzi 1,5, a czasem około 3. Jak wyjdzie dziś, zobaczymy, ale myślimy, że będzie tego sporo i zaczniemy od telewizji, chociaż ja wiem, na jaki temat wy już tutaj liczycie, radiowy temat, tak, on tu będzie już niedługo, ale musimy się cofnąć jeszcze do tego, co się działo pod koniec roku 2020, kiedy właśnie wszyscy świętowali i balowali. No i zahaczymy o moje ulubione imperium.
3: Imperium prezesa Jacka, tak
4: czyli
3: jest.
4: Imperium prezesa Jacka. Bo jest kilka takich kwestii, których warto powiedzieć. Chodzi między innymi o to, co się działo w okresie świątecznym. No co się mogło dziać? No świętowanie, koncerty świąteczne, filmy świąteczne, wszystko to niby normalne. No i kwestie tego, co w święta miało być pokazane i w okresie sylwestrowym również omówiliśmy w 103. wydaniu programu RTV. No tylko to się okazało, że to tak nie do końca jest wszystko aktualne, to o czym my powiedzieliśmy. Już powiedziałam, że za rok to my chyba dzień przed po prostu sylwestrem na przykład będziemy robić taki program, żeby on był możliwie jak najbardziej aktualny, bo prezes Jacek ma mnóstwo szalonych pomysłów.
3: I wszystko się tam zmienia jak w kalejdoskopie po prostu.
4: Tak, bo nawet robienie tego dzień przed świętami czy też sylwestrem nie daje pewności, że to będzie na 100% aktualne.
3: Bo tam prezes Jacek może zmienić koncepcję na przykład z dnia na dzień, a jak prezes coś powie, no to jest święte po prostu.
4: Z godziny na godzinę on ją może zmienić. Na przykład w drugi dzień świąt była taka sytuacja, mówiliśmy wam o tym, kto słuchał poprzedniego wydania, ten wie, że wówczas atrakcjami Telewizji Polskiej były w jedynce wieczorem serial Osiecka, zaś w dwójce Szalona trzydziestka zespołu Boys. No i ja obejrzałam sobie tę Osiecką, do Osieckiej wrócimy za chwilę, przyłączyłam się na Szaloną trzydziestkę zespołu Boys. To miało być widowisko 2-godzinne, no tak, żeby reklamki tam w środek wrzucić. No i ja już jeszcze przed tym, jak ono się zaczęło, to myślałam sobie, no nic takiego, że stracę ten początek, bo przecież na pewno ono będzie mnóstwo razy to show powtarzane na życzenie widzów w najbliższym czasie, na specjalne życzenie widzów, jak to zawsze mawia prezes Jacek. No i się, no nie pomyliłam, ale nie przewidziałam, że to będzie aż tak. Otóż pod koniec tej drugiej części widowiska wyobraź sobie, że na ekranach pojawił się taki pasek, że za chwilę na specjalne życzenie widzów pojawi się jego trzecia część. No to już grubo, bo jednak, no chyba żeby mieć taką trzecią część, to trzeba mieć to zaplanowane, trzeba mieć nagrany materiał, bo to nie było na żywo, więc chyba trzeba sobie to było wcześniej zaplanować i niczego takiego nie było w ramówce. No ale to jest jeszcze małe piwo, ponieważ nie było żadnych reklam tej drugiej części, tylko znów jakby nigdy nic pani Ida Nowakowska prowadząca zaczęła się witać z widzami. Ja nie oglądałam od początku, no ale wychodzi mi na to, że po prostu bez reklam po drugiej części wyemitowano część pierwszą, która miała robić za trzecią.
3: Za trzecią.
4: Rozumiesz coś z tego? A oczywiście w programie na godzinę 22 był przewidziany jakiś film, który no, sobie poleciał godzinę później. Nieważne, że mogli być widzowie, którzy mogli czekać na film. Ważniejsi są ci, którzy chcieli obejrzeć Szaloną trzydziestkę zespołu Boys.
3: Ja po prostu myślę, że chodziło o to, że tym jednym z widzów był właśnie prezes Jacek, i który to po prostu no, nie zdążył, bo na przykład może był gdzieś tam...
4: No Osiecką oglądał właśnie.
3: Albo wiesz, albo z rodziną świętował,
4: no tak,
3: ze swoją nową rodziną i no po prostu się przedłużyło to świętowanie. No i dlatego,
4: Mogło tak być, no ale ty jakbyś był takim prezesem Jackiem, to byś sobie nie pozwalał na takie tutaj szachermacher?
3: A wiesz, ja gdybym był takim prezesem Jackiem, to przede wszystkim zdawałbym sobie sprawę z tego, że ja sobie to wszystko mogę, wszystko absolutnie obejrzeć przedpremierowo i mogę na przykład poprosić pana Stasia z montażowni: panie Stasiu, pan mi to zgra, to ja sobie obejrzę w dowolnym czasie i nie musiałbym zawracać głowy wszystkim widzom i układać ramówki za przeproszeniem pod siebie.
4: No niby tak, ale wiesz, może on tak lubi w czasie rzeczywistym widzieć to.
3: Sterować. Tak po prostu tak sprawdzać, że tak albo może to wiesz, albo to może chodziło o to, żeby się popisać przed swoją nową ślubną, że patrz, co ja mogę. Telefon. Dzień dobry. Proszę mi puścić jeszcze raz Boysów. Dziękuję. No i już.
4: No i chyba, że nie to tak zaimponowało, że podobny manewr postanowił powtórzyć w niedzielę. To już był dzień po świętach.
3: To teraz więc... może było przed teściową.
4: Być może, więc oferty na ten dzień wam już nie przedstawialiśmy, ale generalnie była ona taka, że w jedynce wieczorem emitowano znów Osiecką, a w dwójce program kabaretowy, kabaretowy super show, czy jakoś tak, którego gościem specjalnym był Zenek Martyniuk. Jeżeli słuchałeś Wojtka Krzyżaniaka, to on mówi, że ten program kabaretowy to był jakiś żenujący generalnie i jakiś taki poziom żartów, że Donald ma trampki, także no wiecie, Karuzela śmiechu teraz powinien być wyemitowany, jakiś taki śmiech z sitcomów, musisz się przygotować na przyszłość. No i jeszcze atrakcją jedynki

0: myślę, że to już tutaj było konieczne.
1: Tu wyczuwam po prostu, wyczuwam sympatię prezesa.
0: Tak, także musiałam się z wami podzielić tymi wspaniałymi historiami, bo to jest coś niebywałego. To znaczy, no, to oczywiście nie jest pierwszy raz, kiedy coś jest emitowane na specjalne życzenie widzów. No, ale że te zmiany są wprowadzane tak szybko. I to też nie był jedyny przypadek tego rodzaju zmian, no tylko jeszcze mieliśmy zmiany wprowadzane jednak z nieco większym, bo kilkudniowym wyprzedzeniem, dziękujemy ci panie prezesie, bo być może pamiętacie, że przed świętami wam mówiliśmy, że z serialem Osiecka to będzie tak, że pierwsze odcinki zostaną pokazane w święta, w piątek i w sobotę i potem już co niedziela kolejne odcinki. Nie, skąd ten pomysł? I nam jest trochę, nie jest trochę przykro, nie udało nam się tutaj być w okresie świątecznym, sylwestrowym, bo wiecie, tutaj no, w redakcji jednak się grubo działo, mieliśmy naszego Sylwestra, a potem trzeba było jakoś wszystko... Musieliśmy to jakoś wszystko tu ogarnąć, więc nawet mieliśmy chęci, żeby się tutaj pojawić, nie daliśmy rady. Dlatego też mamy nadzieję, że miłośnicy serialu Osiecka, osoby z nim zainteresowane, dowiedziały się o emisji dodatkowych odcinków, które to pojawiły się w piątek 1 stycznia, w sobotę 2 stycznia, potem w niedzielę, no tak jak się miał pojawić odcinek, no ale miał być to czwarty, tak, a się już zrobił szósty. I 6 stycznia w Trzech Króli. I teraz już od tej niedzieli, która będzie jutro, będą sukcesywnie co tydzień, no chyba, że znowu coś prezes Jacek wymyśli, choć no nie ma żadnych świąt już po drodze, więc mi się nie wydaje. Także doszły tak naprawdę 3 odcinki, o których mogli widzowie nie wiedzieć, prawda? No ja się dowiedziałam z Facebooka Bądźmy Razem TVP na przykład. No i tak oto te odcinki obejrzałam. A właśnie, skoro jesteśmy przy serialu Osiecka, to myślę, że możemy w kilku słowach skomentować. Ty, z tego co wiem, gdzieś tam miałeś okazję rzucić okiem.
1: Ja miałem okazję rzucić okiem na dosłownie jeden odcinek, konkretnie był to odcinek 2.
0: I jak wrażenia, choćby po tym małym wycinku?
1: Wiesz co? Serial się wydaje nawet całkiem sympatyczny. Co prawda oglądałem go bez audiodeskrypcji, a tu zdaje się, że audiodeskrypcja też jest w tym serialu. Czy nie ma?
0: No niby tak, ale czy zawsze? Roszczeniowy, niewidomy człowieku chciałby się audiodeskrypcję w każdym odcinku. To znaczy, oczywiście rozumiem, że istnieje coś takiego jak błąd ludzki i że audiodeskrypcja na przykład się może komuś nie włączyć przez przypadek. Mhm. Natomiast w tych odcinkach, które były w sobotę i w niedzielę, czyli 2 i 3 stycznia, audiodeskrypcji zabrakło, 6 stycznia pojawiła się znowu. Przypuszczam, że może, ale nie musi być to efekt tego, że być może ona jest jakoś robiona na ostatnią chwilę, a prezes Jacek przyspieszył emisję tych odcinków i tak oto ktoś się po prostu z tym nie wyrobił. Jeżeli tak jest, to mi się tego nie chce komentować, szczególnie, że przypominam, iż ten serial miał się pojawić w marcu i trwały prace postprodukcyjne od tego czasu.
1: No właśnie.
0: Ja nie wiem, na czym one w końcu polegały.
1: Na tym, że prezes musiał przyjść i obejrzeć sobie go parę razy.
0: Więc jestem troszkę zażenowana. Na domiar złego często jest taki, że jeżeli brakuje audiodeskrypcji w premierowym odcinku, to ona się pojawia w powtórce, a teraz tych odcinków Osieckiej jest tyle, że chyba nawet nie ma powtórek i najbliższe są gdzieś w połowie stycznia TVP seriale, także słuchajcie, śledźcie TVP seriale tam w połowie stycznia, to może znajdziecie odcinek już z audiodeskrypcją, jak ją dograją, a może nie wiadomo.
1: Może będzie szansa.
0: A co jeszcze? Jakie twoje wrażenia z tego, co właśnie zobaczyłeś w tym kawałku? Zobaczymy, czy się pokryją.
1: To znaczy, no, już tak zespoiluję, że trochę o tym rozmawialiśmy wcześniej, przed wejściem na antenę i tak naprawdę to ty mi zwróciłaś uwagę na to, że pani Osiecka, właściwie ta wersja młodej Osieckiej, tak, grana przez...
0: Elizę Rycembel,
1: tak. Była jakaś taka dość... bez wyrazu, o tak bym to określił. Taka oddalona, taka zdystansowana, chłodna bardzo.
0: Tak, taka właśnie bez emocji, zimna, a jednak no, nie mogłam znać Agnieszki Osieckiej, ale z nagrań telewizyjnych, które gdzieś tam słyszałam, to wydaje mi się, że przynajmniej tak ze sposobu mówienia, no trudno powiedzieć, jak na co dzień w telewizji też się inaczej mówi, ale że jednak się wypowiadała trochę inaczej, z trochę jakimś większym uśmiechem w głosie. Ja podesłałam ci nawet koncert, prawda, z Opola, nie wiem, czy miałeś okazję.
1: Nie miałem, jeszcze go nie miałem okazji posłuchać, muszę to nadrobić.
0: W każdym razie w internecie być może znajdziecie choćby koncert Nastroje, czyli z udziałem Osieckiej, Kofty i Młynarskiego, gdzie ich wszystkich można posłuchać z roku bodajże 77 czy 6, jakoś tak, ale są też inne materiały.

0: materiały. No i oczywiście rozumiem, że trudno, aby głos był jakoś bardzo podobny, choć ponoć w przypadku innych postaci, jak na przykład Bogumił Kobiela, to nawet tak się starają ci twórcy dobierać tych aktorów, żeby chociaż troszeczkę byli podobni pod względem wizualnym do tych pierwowzorów swoich. Ale no tutaj jednak rzeczywiście, jeżeli pani Osiecka miała, była taką osobą, która sobie zaskarbiała sympatię wielu ludzi, no to trudno ją sobie zaskarbić, będąc osobą taką zimną. Mogę już zdradzić, że od odcinka niedzielnego mamy już Osiecką starszą, czyli Magdalenę Popławską. Ona, no z kolei sama pani Magdalena ma taki po prostu niski głos, więc no z założenia takim głosem może być trochę trudniej uzyskać taką pogodę w głosie. Niemniej jest już tego więcej i myślę, że w tej roli pani Popławska podoba mi się bardziej niż pani Rycembel, ale ja z kolei czytałam pozytywne recenzje krytyków, jeżeli chodzi o panią Rycembel, więc może to jest jakaś taka moja, czy też nasza w zasadzie.
1: Może wizualnie, ocena. Może po prostu wizualnie całkiem nieźle gra, a no już ten głos i sposób wymowy, sposób taki bycia z tego samego głosu, ludzie już może na to rzeczywiście mniej zwracają uwagę. No w końcu nie od dziś mówi się, że tak naprawdę najpierw się widzi, a potem wszystko inne, tak? Więc może to ludziom to wszystko tak przyćmiło, a my to dlatego odbieramy inaczej.
0: To, na co jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, no to jest sama fabuła, to znaczy to, czego mi brakuje, powiem inaczej, mam podobne zastrzeżenia co do filmu o Agnieszce Osieckiej i filmu o Zenku Martyniuku. Rozumiem, że Zenka nie miałeś okazji oglądać.
1: Nie.
0: I jeszcze mi powiesz, że filmu o Krawczyku też nie oglądałeś.
1: Szczerze powiem, nie.
0: To jak ty się śmiesz nazywać Polakiem? Natomiast...
1: Ale przepraszam bardzo, ja o Krawczyku oglądałem zwiastun i stwierdziłem, że brzmi obecnie naprawdę już bardzo staro.
0: No to jest niestety prawda, bo jest chory. No ale to był film dokumentalny i on rzeczywiście był fajny. Mi się podobał w tym sensie, że rzeczywiście sporo takich elementów rozwoju jego kariery było ukazanych, a to, co w Osieckiej i w Zenku mnie uderza, proszę nie hejtować mnie za te porównania, to jest właśnie kwestia koncentracji wyłącznie na wątkach miłosnych, to znaczy rozumiem, że one są dla słuchaczy najciekawsze. Osiecka gdzieś tam miała ileś tych związków, Zenek z tą Danką i coś tam jeszcze. No a przecież te ich piosenki, no to się nie stworzyły same. Życie to są chwile, nie powstało tak, że Zenek wstał i to już było napisane.
1: Nie?
0: Coś się wydarzyło, no chyba nie, coś się wydarzyło. Osiecka jakoś chyba szukała tych kompozytorów, czy też trafiała na nich, którzy pisali dla niej melodie do jej tekstów. Wreszcie pisała same teksty, a nie ma tego momentu, nie ma chociażby jakichkolwiek maleńkich odniesień do tego procesu twórczego. Rozumiem, że gdyby całość była temu poświęcona, byłoby to nieciekawe, ale jednak mówimy o wykonawcach, o artystce, o wokaliście disco polo. No i chyba ten element twórczy jest tutaj jakoś istotny, więc moim zdaniem powinien być zaznaczony, a nie
1: ja tylko powiem szczerze, ja powiem szczerze, jestem bardzo ciekaw, co się wydarzyło w życiu Zenka Martyniuka, kiedy pisał tekst do piosenki Tabu Tibu Tabu Tibu Taj.
0: No rzeczywiście, widzisz, no i nie dowiedzieliśmy się tego. A przecież to są takie poważne teksty, los chce ze mną grać w pokera, raz mi daje, raz zabiera. Czyli rzeczywiście tam były jakieś, nie wiem, może jakieś smutne wydarzenia, które nie, no, mogły zostać w filmie ukazane, a rzeczywiście to się nie wydarzyło. Zresztą wadą filmu Zenek jest to, o czym chyba ktoś już mówił w recenzjach, sfilmowani bodajże, że tam jest więcej piosenek wszystkich innych gwiazd.
1: No tak, bo on zaprosił tam Limala. Tak,
0: ale wiesz, on śpiewał po weselach, jakichś imprezach i wtedy śpiewał właśnie piosenki jakichś tam Papa Dance i innych takich. No i no wiadomo, że jeszcze nie śpiewał swoich i te się pojawiają, a jego piosenek nie ma tam prawie wcale. Gdzieś tam w ścieżce dźwiękowej są wplecione fragmenty takie zagrane na pianinie, plus na końcu nie życie to są chwile, tylko przez twoje oczy zielone, więc jest dużo więcej piosenek innych artystów niż samego Zenka. I no, to jest taki ciekawy motyw, natomiast film Zenek został wyemitowany z audiodeskrypcją, także to też myślę, że warta uwagi informacja w kontekście przyszłych emisji. No dobrze, święta i po święta i przyszedł Sylwester, czy też jak to kiedyś usłyszeliśmy w pewnym radiu polonijnym, tak zwane Sylwestry. I mi się bardzo spodobało i ja już tylko tak umiem mówić. Nawet mogę przyznać, że tę część naszego programu w naszych notatkach nazwałam Sylwestry i takie tam. No i tak jak wam też mówiliśmy w naszym programie, dwie stacje telewizyjne w tym roku zdecydowały się na imprezy sylwestrowe. To była Dwójka i to był Polsat. TVN skapitulował, emitował filmy. No i wokół tych imprez sylwestrowych było głośno od pewnego czasu i omówimy sobie kilka tych kwestii, na których się nie zdążyliśmy skupić. No ostatecznie to się wszystko skończyło tak, że co prawda Sylwester w telewizji Dwójce miał wyższą oglądalność niż w Polsacie, ale z drugiej strony wyobraź sobie, że to Polsat względem zeszłego roku zyskał widzów, a Dwójka ich straciła.
1: O proszę.
0: I nie rozumiem, dlaczego się tak stało.
1: Czyli ci ta widownia TVN-u tak naprawdę się gdzieś tam rozpierzchła.
0: Coś takiego, no właśnie, no bo ile można oglądać nigdy w życiu, prawda?
1: No właśnie.
0: Więc ci widzowie są po prostu jacyś niewdzięczni, totalnie, nie rozumiem ich podejścia. To my będziemy mieć te miliony, miliardy w Radiu DHT, to możemy zapewnić. Ale naprawdę nie rozumiem tych niewdzięcznych ludzi, bo przecież prezes Jacek jest tak wspaniale kreatywny. Co tam dla niego jakieś obostrzenia covidowe? On po prostu wszystko jest w stanie obejść. Być może już przed Sylwestrem słyszałeś, jak prezes Jacek załatwił sobie kwestię publiczności, bo przecież teoretycznie nie
1: tak.
0: powinno być publiczności o tym koncercie.
1: Słyszałem o kreatywności prezesa Jacka. Mianowicie o zatrudnieniu 500 tancerzy, którzy będą robić za publiczność.
0: Tak, taka tańcząca publiczność.
1: Ale to zobacz, jakie to jest, ale zobacz, jakie to jest w ogóle oszczędne, bo tak, oszczędzasz na publiczności, której i tak mieć nie możesz, ale jeżeli by przyszło co do czego, jeżeli trzeba byłoby zrobić jakąś choreografię, no to w tym momencie od razu ta publiczność skacze gdzieś tam sobie na scenę, ewentualnie się przebiera w jakieś stroje i od razu masz no, ludzi, którzy są w stanie ci wykonać tak naprawdę każdą figurę.
0: Ale ja też tych ludzi nie rozumiem. Naprawdę ludzie są okropnie niewdzięczni, wiesz, bo prezes Jacek chciał im chyba zapłacić za to ile na początku? 150 zł czy coś koło tego i ludzie ponoć nie chcieli.
1: Ale 150 zł za całą imprezę?
0: No tak, za show, no. Ale i ludzie nie chcieli. Nie rozumiem tego, bo gdyby nie to, że tutaj tworzyliśmy Sylwestra w DHT, no to ja bym jak na skrzydłach leciała tańczyć dla prezesa Jacka.
1: Ale jesteś tancerką?
0: Mimo tego, że moje umiejętności taneczne są mniej więcej podobne do umiejętności wokalnych Michała, czyli wiecie, jak jest, nie jest dobrze.
1: Nie jest dobrze.
0: A myślę, że twoje umiejętności taneczne są też podobne do moich akurat.
1: Oczywiście. No ja absolutnie nie mam zamiaru zaprzeczać. Dlatego wiesz, mnie tak bardzo zdziwiło, że po prostu chciałabyś tam występować, skoro mowa była tutaj o tancerzach, tak?
0: No ale dla prezesa ja.
1: No, przecież.
0: Ale wiesz, to nawet nie trzeba było umieć tańczyć, bo motywacje tych osób były takie, że no można było właściwie jakiś tam łatwy sposób zarobić. Tam nie wymagano od nich nie wiadomo jakich układów choreograficznych chyba, tylko żeby się coś tam poruszali, no. No nie oszukujmy się. No ale też pojawiły się właśnie takie informacje od tych osób, które uczestniczyły w tym jako tancerze, że tam rzekomo im nie zapewniano gorących napojów i było im zimno, że nie zapewniano im możliwości skorzystania z toalety, ale myślę, że tak jak ja, nie wierzysz w to i to są jakieś pomówienia, prezes Jacek nigdy by ty czegoś takiego nie zrobił.
1: To nie ludzie, to wilki, co takie rzeczy po prostu.
0: Także nie czytajcie takich złych komentarzy w internecie. Ja mam nadzieję, że się ludzie orientują, kiedy jest ironia w tym programie.
1: Wiesz co, ja powiem ci szczerze, ja mam dziwne takie wrażenie, że kiedy zaczynasz mówić o prezesu Jacku, to, tak. to już coraz mniej to można rozgraniczyć, kiedy jest to ironia.
0: A to źle?
1: A nie wiem, no to już wiesz, to już niech nasi słuchacze ocenią.
0: No i wspominałam też o tym, że co tam jakieś obostrzenia dla prezesa Jacka, bo on jest taki potężny, że dla niego nawet właśnie obostrzenia i rozporządzenia zmieniają, no bo tam jeszcze była kwestia korzystania z hoteli. Był taki motyw, że mieli ci twórcy tego Sylwestra skorzystać z ośrodka wypoczynkowego Telewizji Polskiej gdzieś tam niedaleko Ostródy. I kilka dni przed Sylwestrem rozporządzenie dotyczące hoteli zostało zmienione.
1: Zmienione, tak.
0: I tam napisano, że oprócz dyplomatów czy też służb mundurowych, czyli to były te osoby, które już miały tę możliwość zagwarantowaną, że mogą nocować w hotelach, to mogą jeszcze w nich nocować osoby tworzące treści dla nadawców koncesjonowanych. No więc już wiadomo było, o kogo chodzi, no ale to jednak ktoś tak niedokładnie troszkę zrobił, bo przecież nadawca publiczny, co? Nie ma koncesji. Więc no, za parę dni pojawiła się aktualizacja, że chodzi tutaj o nadawców publicznych i koncesjonowanych. Chociaż też oczywiście dalej wiadomo, o kogo chodzi, bo tylko Telewizja Polska miała zorganizować takiego Sylwestra, to znaczy no Polsat robił w Warszawie, więc tam kwestia tych noclegów gdzieś tam jest mniej istotna, bo wszyscy tam, albo prawie wszyscy mieszkają. Więc tak daleko sięga władza prezesa Jacka. Będziemy tak jeszcze wędrować między tymi telewizjami, bo działy się różne rzeczy związane z Sylwestrem. No właśnie, bo prezes Jacek jest taki genialny, ale o jednej rzeczy, w zasadzie o jednej osobie zapomniał. I przyznam szczerze, że ja tego nie ogarnęłam, mimo tego, że szykowaliśmy, przecież opowiadaliśmy wam o tych propozycjach sylwestrowych. Akurat o Sylwestrze marzeń z dwójką opowiadał wam Michał, mówił o tym, że będzie Zenek, więc jakoś tak wzięłam za pewnik, że będzie też Maryla Rodowicz, bo była tam przecież co roku. I no, nie zwróciłam nawet na to uwagi, że jej nie ma. Przecież zawsze mówiono, że ją się przed Sylwestrem odmraża.
1: Odmraża, i tylko
0: wtedy, tak, raz w roku.
1: Tak.
0: A tu się okazało, że słuchajcie, nikt królowej Maryli nie zaprosił na Sylwestra. Mhm. Ja, naprawdę prezes Jacek zasnął, a może on to zlecił komuś, tylko ktoś nie ogarnął, jacyś znowu podwładni, niewłaściwi. Królowa Maryla sama stwierdziła, że to jest w ogóle skandal, że jej nie zaproszono. Powiedziała, że dzień przed Sylwestrem zorganizuje swojego Sylwestra online, ale właśnie tego samego dnia otrzymała propozycję z Polsatu i to w Polsacie w tym roku
1: no,
0: Maryla
1: proszę.
0: Była na Sylwestra. Oczywiście już musiała zrobić tego Sylwestra online, bo już wkopała się w to, powiedziała, także tam coś chyba było na Instagramie.
1: Na Instagramie gdzieś. Zdaje się, tak.
0: Chyba tak, ale no Maryla wystąpiła w Polsacie, także prezesie Jacku, no Niedobrze.
1: No taką gwiazdę stracić.
0: Ja się już zaczęłam zastanawiać, czy u nas była królowa, czy były jakieś piosenki królowej w DHT na Sylwestrze, ale były na szczęście w programie Agaty Białobrzeskiej.
1: Tak jest.
0: Także jesteśmy czyści w tym sensie. My nie zapomnieliśmy o królowej.
1: Odmroziliśmy.
0: Tak, odmroziliśmy. Zresztą królowa się w tym roku wcześniej odmrażała, bo przecież...
1: Tak, dziękowała prezydentowi, że ją odmroził.
0: Tak, tak było. No i co się jeszcze w ogóle wydarzyło? Jakie były głośne sprawy komentowane z Sylwestrem? No właśnie sam występ Maryli, ona tam się chyba przytulała z Beatą Kozidrak, to jakiś taki był ponoć super słodki obrazek. No ale jeszcze była w tym Polsacie niespodzianka dla widzów. Otóż powiedziano, że wystąpi Andrea Bocelli na dachu Polsatu wraz z Małgorzatą Walewską. Miał rzekomo wystąpić, co by nawet nie było takim pomysłem zupełnie od czapy, bo Bocelli jest chyba jednym z ulubionych artystów Solorza. O czym świadczy to, że w 2012 roku, kiedy była taka gala na 20-lecie Polsatu, nie wiem, czy ją pamiętasz, to wtedy właśnie Bocelli występował i było powiedziane, że Solorz go po prostu bardzo lubi, więc no, skoro go lubi, no to nawet mógłby go zaprosić, gdy zakładając, że miałby wolny termin
1: oczywiście
0: na Sylwestra, prawda? Czemu nie? No tylko rzecz w tym, że to nie był Bocelli, tylko to był Chadomen, uczestnik tegorocznej, w zasadzie
1: zeszłorocznej. Taka drobna różnica.
0: Tak, uczestnik w zasadzie zeszłorocznej edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo.
1: Wykonawca Disco Polo, gdyby ktoś nie wiedział.
0: Tak, wykonawca Disco Polo. On tam sobie dosyć dobrze radził w tym programie Twoja twarz brzmi znajomo. I powiem szczerze, mnie ta historia w ogóle nie ruszyła, bo no bo mają ten program Twoja twarz brzmi znajomo. No to o co chodzi? No powiedzieli, że będzie Bocelli, a nie było. No gdyby tylko takie kłamstwa były w telewizji. No ale... Tylko w to graj Telewizji Polskiej.
1: Się już spodziewam, że było to grzane przez panią Danusię w wiadomościach.
0: No tak, i przez tych twórców tych materiałów reporterskich. Przecież to był ich ulubiony motyw, że ktoś udawał niewidomego artystę. Jeszcze wiesz, trzeba było to podkreślić w ogóle, jakby to był ważny element w tej historii.
1: Fantastycznie.
0: Że to niewidomy artysta i że widzowie mówili, że takich osób się nie udaje i że poczuli się oszukani.
1: Ojej.
0: I kiedy tylko zobaczyli to natychmiast przyłączyli na Sylwestra z dwójką.
1: Ojej.
0: W ogóle skąd macie takie dane? Ja wiem, że tam prezes ma dane te do tych pikach oglądalności.
1: Zewsząd ma, z Netii ma.
0: Ale że w danym konkretnym momencie się akurat przełączono na Sylwestra Marzeń. I wiecie, i to by jeszcze było pół biedy. Tylko, kochane TVP, wy się czepiacie, a sami jesteście nie lepsi, prawda?
1: No tak, bo TVP wylansowała nową gwiazdę.
0: No, popatrz, nowa gwiazda, widzisz, ale jazda.
1: Tak jest.
0: Bo wyobraźcie sobie, bo no ja, my też o tym się dowiedzieliśmy z opóźnieniem, bo tutaj był Sylwester w DHT
1: takie rzeczy się sprawy dzieją. Były, dokładnie.
0: No więc właśnie. A wyobraźcie sobie, że na Sylwestrze Marzeń wystąpił niejaki Pedro Santana. Czy wam to coś mówi? Nie.
1: Mi co najwyżej Carlos Santana coś może powiedzieć.
0: No mi też. A wyobraź sobie, wiedziałeś o tym, że najbardziej znanym przebojem Pedra Santany jest Opa Opa? A tobie się nie wydawało, że to kto inny śpiewał
1: no
0: wcześniej?
1: Właśnie, no właśnie, tak mi się wydawało, że...
0: No tak było, prawda? Kojarzymy to z Antik i za chwilę zresztą wam powiemy, że to też tak nie do końca jest. Z tym Antik nie zmienia to jednak faktu, że to nie Pedro Santana wylansował Opa Opa. Czy my już teraz podejmujemy wątek tego, jak to rzeczywiście z tym Opa Opa było? Czy za chwilę?
1: To znaczy, wiesz co, możemy za chwilę. Możemy
0: dobrze,
1: za chwilę.
0: Dobrze, to kończąc jeszcze wątek, ten Pedro Santana był rzekomo przedstawiany jako taki największy, taki wielki zagraniczny gwiazdor, właśnie ten, który wylansował hit Opa Opa. A podczas gdy rzeczywistość wygląda tak, że to jest jakiś pan z Wenezueli, który brał udział w greckiej edycji Voice'a, w której to nie zaszedł zbyt daleko, już na naszej polskiej ziemi występował, bo występował w programie Jaka to Melodia jako gwiazda i tutaj próbowano z niego zrobić właśnie jako jakiegoś wielkiego zagranicznego artystę, który zaszczycił TVP swoją obecnością, a to jest jakiś taki coverman, jakich jest mnóstwo w Polsce i na świecie, więc wiecie, ja też sobie mogę tak teraz być jakąś taką osobą no obecnie nieznaną, a na przykład zacząć śpiewać jakieś przeboje i jeździć po jakichś krajach w ogóle.
1: Gdzie cię w ogóle nie znają, gdzie nie wiedzą kim jesteś, to tak jak próbowano zrobić z zespołem Bayerful w Chinach, tak? Tylko że nie wyszło.
0: No nie wyszło, tylko że oni jeszcze mają jakieś swoje piosenki.
1: No mają,
0: Pedro
1: mają.
0: Santana, no albo no, nie ma wcale, albo w ogóle nikogo
1: albo nie są
0: obchodzą.
1: To przeboje.
0: Tak, bo on po prostu bazuje tylko na tych cudzych hitach, więc w tym kontekście tym śmieszniejsze jest to, że TVP śmieje się z tego Polsatu i z Chadomena, podczas kiedy oni lansują artystę z Wenezueli nazwiskiem i mianem raczej Pedro Santana. No ale właśnie, powiedzieliśmy, że z tym Opa Opa to jest, nie jest taka prosta historia, bo my to znamy w wykonaniu Antik, a to też nie tak, że oni byli pierwsi, chociaż oczywiście gdyby powiedzieć, gdyby napisać, no i tak się przecież na pewno mówi, że Antik znani z przeboju Opa Opa, no to nikt tutaj nie będzie miał pretensji, bo oni to rzeczywiście wylansowali, ale nie oni to napisali.
1: Nie oni to napisali i niejaki Notis Fakianakis na początku lat 90. wylansował tę piosenkę jako pierwszy i to jest pierwotna wersja tego nagrania. My was nie będziemy nią męczyć w całości, bo tak szczerze powiedziawszy jest ona no, słaba, można. Taka nudna. Dokładnie, Antik zrobił to znacznie lepiej i za moment zespół Antik w pełnej krasie sobie posłuchamy z utworem zatytułowanym Opa Opa, ale najpierw co? Najpierw posłuchajmy przynajmniej fragmentu oryginału.
0: Radio bawi, radio uczy, proszę państwa.
1: Dokładnie, żebyście mogli sobie posłuchać, co to tak naprawdę jest i że nie jest to, na pewno nie jest to Pedro Santana. Opa, opa i zespół Antik to już za nami, a my teraz z telewizji przechodzimy do radia. I to do radia, na które to radio wszyscy, myślę, czekali. Gdyby ktoś jeszcze się nie orientował, to radio 357 wystartowało.
0: I my też wam nie daliśmy rady o tym powiedzieć z wyprzedzeniem. Liczyliśmy, że nam się uda, a tyle u nas było mówienia o tym radiu, zanim ruszyło. Ale ostateczna data wyklarowała się w okresie między świętami a Nowym Rokiem. Jakoś chyba, więc już tak jak wspomniałam, wy nie chcecie wiedzieć, co to w tym studiu się działo.
1: No,
0: trzeba było zrobić porządek,
1: no.
0: Te balony, wszystkie girlandy.
1: Tak jest.
0: Inne tam pozostałości, wiecie. Ale ja nie piłam alkoholu w tym roku, bo nie mogę pić. Także co złego, to nie ja tym razem. No i dlatego nie daliśmy... Tak. I dlatego nie daliśmy wam rady powiedzieć, że 5 stycznia to jest data startu Radia 357, data ponoć nieprzypadkowa, no bo minęły 3 miesiące od informacji o tym, że taki projekt ma powstać. 5 stycznia, no i tego dnia wyemitowano 7 premierowych audycji, więc wszystko się zgadza.
1: Więc wszystko się zgadza, no a zanim przejdziemy do omawiania ramówki Radia 357...
0: A raczej tego, czego mi się nie udało dowiedzieć, tak, a to nie jest łatwa droga.
1: A to nie są łatwe rzeczy, słuchajcie, to nie są proste sprawy, ale no udało ci się. No, zanim o tym, to jeszcze kilka słów na temat tego, kto nowy dołączył do ekipy Radia 357, a można powiedzieć, że są to kolejne 3 znane nazwiska, mianowicie Tomasz Gorazdowski, Katarzyna Pruchnicka i Halina Wachowicz. Zacznijmy od pana Tomasza, tak wyjątkowo. No, skoro jest
0: chociaż on na samym końcu z nich wszystkich dołączył.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Bo tamte dwa poprzednie nazwiska, a raczej kolejne, to od nich się dowiedzieliśmy w dniu 1 stycznia, kiedy to został wyemitowany Top 357, inny niż te topy, do których byliśmy przyzwyczajeni w Trójce. Tylko szybciutko powiem, że 3 dziennikarzy, to jest kolejno Piotr Stelmach, Marcin Łukawski i Marek Niedźwiecki, przedstawili 35, no bo trudno, żeby 357, swoich ulubionych utworów wszechczasów. I wtedy to właśnie o dwóch paniach się dowiedzieliśmy, ale tym razem tak przekornie zaczniemy od pana.
1: Dokładnie. W końcu mamy równouprawnienie, więc nie zawsze muszą tak być jest. Ladies first. Jako dziennikarz sportowy Tomasz Gorazdowski relacjonował najważniejsze wydarzenia między innymi letnie i zimowe igrzyska olimpijskie oraz mundiale siatkarskie. To oczywiście na antenie radiowej Trójki. Od ubiegłego roku był szefem redakcji sportowej, przygotowywał i prowadził serwisy sportowe, a także audycje o tej tematyce. Oprócz trzeciej strony medalu, między innymi Potrójmy o sporcie, Trzeci wymiar sportu i Na trzecim biegu. Uczestniczył w relacjonowanych przez Trójkę wyprawach motocyklem dookoła świata oraz kierunek Azja w podróży do księcia Putanu. Napisał książkę 126 dni na kanapie motocyklem dookoła świata. To takie 2 książki chyba były. Tu na kanapie, a tu motocyklem. Natomiast to tyle o panu Tomku, a jeżeli chodzi o panią Katarzynę Pruchnicką, która także, jak wspomnieliśmy, dołączyła do ekipy Radia 357, to ta pani z programem trzecim Polskiego Radia była związana blisko 20 lat. Była reporterką w redakcji publicystyki i aktualności, wydawczynią audycji, począwszy od porannego Tu Barona, a kończąc na wieczornym klubie Trójki. Wspólnie z Arturem Orzechem tworzyła prywatną kolekcję, której była również wydawczynią, a jej kulinarne zainteresowania zaowocowały cyklami Poszukiwacze zaginionych smaków i Dobra kuchnia, w których codziennie przez ponad 3 lata próbowała, gotowała i opowiadała o najlepszych smakach. A ostatnio w Trójce prowadziła autorską audycję Godzina Wychowawcza, cykl kulinarny zatytułowany Anusz Widelec i sobotnie wydania porannej audycji Zapraszamy do Trójki. No i pani Halina Wachowicz, czyli słynna Helen.
0: Czy też Czarna Helena,
1: tak,
0: Wichura.
1: No zwłaszcza Wichura. Tak, zwłaszcza jest. Wichura. Pani Halina była przez lata wydawczynią programów na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, najbardziej kojarzona z listą przebojów programu Trzeciego, w której to od czasu do czasu nawet się głosowo udzielała.
0: Tak było, no i już w topie tego 1 stycznia można było jej głos również usłyszeć na antenie Radia 357. Zanim radio jeszcze wystartowało, dowiedzieliśmy się również, jak będzie brzmiało pod kątem oprawy dźwiękowej, muzycznej, którą to, jeżeli chodzi o dżingle, o te ich właśnie warstwy muzyczne przygotował Smolik, natomiast dyrektorami stacji są Dariusz Odija i Dorota Kopka. Co sądzisz o tych dżinglach?
1: Powiem ci tak, jest ich dużo, mogło być znacznie mniej, a mogłyby być chociaż odrobinę spójne.
0: No właśnie, bo no tutaj jest taki pomysł, żeby inne dżingle były rano, inne po południu, inne wieczorem. To chyba jakaś teraz taka moda, bo tam jest jeszcze takie drugie radio, które teraz tak robi. Oni będzie za chwilę, oni też tak robią, to już też nie wiem, czy się zorientowałeś, ale
1: tu,
0: tak tam
1: a tu
0: jest.
1: Jeżeli chodzi, ale wiesz co, jeszcze a propos pana Dariusza Odi, to jest człowiek, którego myślę, że pokolenie takie mniej więcej moje, to będzie bardzo sentymentalnie wspominać z innego programu.
0: A moje to nie?
1: A ty pamiętasz, oglądałaś?
0: Oczywiście, że oglądałam.
1: A no widzisz, no to 30 ton lista przebojów oczywiście.
0: Tak jest, tak to jest. To on właśnie.
1: Tak jest, to ten pan. Ostatnio go nawet słuchałem w tej audycji Nuance, kiedy to był gościem i opowiadał, jak tworzono listę przebojów 30 ton.
0: No a co do samych tych dżingli, to taki, no muzycznie to może one są okej, nawet w klimacie. Trochę mam wrażenie, że mają nawiązywać do tych dżingli trójki przez obecność trąbki taką intensywną, aha, jak w trójkowych dżinglach, nie skojarzyło ci się to. Ale moim zdaniem wadą jest to, że każdy z osobna jest okej, ale brakuje w nich jakiegoś takiego motywu przewodniego.
1: Tak.
0: Wiecie, jak jest RMF, FM.
1: No to klasyk po prostu.
0: Inny. No to wiadomo, już przerabialiśmy to, że to nikomu innemu w tym kraju się nie udało takiego stworzyć. No ale jak macie dżingle jakiejkolwiek innej stacji, to on ma jakiś zapamiętywalny motyw, a tutaj każdy jest po prostu na inną modłę i akurat nie do końca ta strategia do mnie przemawia. No i dżingle nie są śpiewane, no co też liczyłam, że będą na tę ładną melodię z piosenki stworzonej dla pierwszej porannej audycji w październiku. No to niestety te moje przewidywania się nie sprawdziły, a szkoda, bo to byłoby fajne. No i mieliśmy ten start we wtorek. Już kilka dni radio nadaje i też już wam tutaj spoilowaliśmy trochę te informacje, które nam się udało wyciągać od planów ramówkowych, ale teraz mamy to bardziej uporządkowane już, chociaż też nie do końca, dlatego że ta ramówka na ten moment, kiedy to nagrywamy, a raczej na moment, w którym kończyliśmy przygotowywanie do audycji, czyli około godziny 21 w piątek, była udostępniona do poniedziałku włącznie, więc bazujemy na tym, co już zostało wyemitowane, plus poniedziałek, ale on też niecały został udostępniony, a wtorek ten, który był, no to też jeszcze był taki, no trochę powiedziałabym świąteczny, ten 5 stycznia, więc chyba nie wszystko w te wtorki będzie wyglądało tak jak wówczas, więc powiemy wam o tym, co wiemy, a myślę, że informacje o jakichś innych audycjach będziemy gdzieś tam sukcesywnie wam dodawać, bo po prostu no więcej nam się nie udało ustalić.
1: To wszystko jest po prostu w fazie tworzenia, jeszcze zresztą samo Radio 357 jeszcze nie ma takiego pełnego kształtu. To warto
0: tak,
1: o tym wspomnieć.
0: O tym też jeszcze, o tych dalszych planach powiemy sobie później. Mówiliśmy, że poranek ma startować o 6.30 i trochę zastanawialiśmy się, czemu nie od 6 normalnie. A oni mają tutaj inne plany na godzinę 6, bo mają taki plan na program Wydźwięki, który od poniedziałku do piątku od 6 do 6.30 się pojawia. I co to takiego są te wydźwięki? Możesz powiedzieć naszym słuchaczom.
1: Wydźwięki to są po prostu piosenki, jakie proponują patroni. Powyżej tam jakiegoś progu chyba 100 zł, jak dobrze pamiętam, wspierający.
0: Mogą nagrywać chyba swoje zapowiedzi kilkunastosekundowe i proponować swoje piosenki, które to pomysł nie jest głupi, tylko dlaczego o tej godzinie? Ja tego nie rozumiem po prostu. To gdzieś wieczorem czy w nocy byłoby okej, jak sądzę, ale o tej porze to już fajnie byłoby jednak zacząć poranek, tak to czuję. To nie jest jedyny pomysł, którego nie rozumiem, już z jednego takiego jego mniej mądrego się wycofali, ale po kolei. Zaczniemy od tego, co się dzieje od poniedziałku do czwartku. Te dni nie są tożsame, no ale powiedzmy, że najbliżej im do siebie. Piątek to już tak, no w trójce też tak już zawsze było, no, że
1: tak,
0: ta
1: już tak
0: trochę
1: weekend,
0: bardziej weekendowa.
1: Tak, pachniało weekendem.
0: Więc trudniej byłoby nam to wszystko omówić razem, także na razie skupiamy na poniedziałku, od wtorku, środzie i czwartku. Od 6.30 jest ranek, który prowadzi Marcin Łukawski, tutaj nie ma zaskoczenia. Od 9.30 program Kieruj się na południe, który ma różnych prowadzących. I tak, W poniedziałek ten najbliższy program ma poprowadzić Marcin Cichoński. W tym tygodniu we wtorek i w czwartek poprowadził go Marek Niedźwiecki. Czy tak będzie zawsze w te dni? Nie wiem. Czy we wtorek zwłaszcza. A w środę chyba już na stałe ma być duet Piotr Stelmach i Michał Gąsiorowski. O 12:00 stały punkt programu. Ulubiony program Michała, którego słucha codziennie. Po prostu jest uśmiechnięty wtedy i tylko czeka, żeby się dodzwonić. Kiedyś pod hasłem za, nawet przeciw, a teraz pod hasłem takim pytaniem, co państwo na to, czyli Kuba Strzyczkowski, wiemy.
1: Bardzo, wiesz co, bardzo spodziewałem się i bardzo czekałem w pierwszym wydaniu programu, co państwo na to, na jakiś negatywny głos, bo w pierwszym pytaniu, co państwo na to, i w pierwszym programie, co państwo na to, pojawiło się pytanie, co państwo na to, że pojawiło się Radio 357. I po prostu wszyscy, panie Kubo, jak to fajnie, że pan jest, jak to cudownie, że państwo już jesteście. Myśmy tyle czasu czekali na to radio. I tak przez godzinę. Więc po prostu, no, jeżeli tam ktoś, no, nie czuł się być może dowartościowany, bo może państwo z Radia 357 tak bardzo liczyli na to nadawanie na FM, tu szczególnie pan Michniewicz chyba na samym początku bardzo na to liczył, no to jeżeli by się poczuli tak niedowartościowani, no to słuchacze ich na pewno dowartościowali na 357%.
0: Od 13 mają być audycje muzyczne i tutaj znowu nie do końca jeszcze tak wszystko rozumiem, bo w poniedziałki ma być to, przynajmniej zgodnie z ramówką, program Wizja Lokalna Marty Malinowskiej i on ma trwać aż 3 godziny do 16, no przynajmniej w ramówce nie ma żadnej pozycji o innej porze, co jest trochę długo w porównaniu do innych programów w tych porach. Bo we wtorki i w czwartki jest program Wersja Polska, który, że tak powiem, koordynują Ola Budka, Marta Malinowska, Piotr Stelmach i Marcin Cichoński. We wtorek pojawiła się cała ta czwórka, chociaż tam z zachowaniem odpowiedniego dystansu i wszystkiego. A generalnie to będzie tak, że oni się po prostu będą wymieniać i będą prezentować polskie utwory. I ten program jest do 15, a od 15 jest godzinna muzyczna przerwa. No więc dlaczego akurat Wizja Lokalna jest dłużej, a może jednak nie będzie, to się okaże. Natomiast w środę również przez 2 godziny od 13 do 15 Katarzyna Borowiecka zaprasza na program Ścieżka Dźwiękowa, czyli już sama nazwa Was sugeruje, no, że będzie to program, jest już to w zasadzie program z muzyką filmową. Od 15, jak wspomniałam, jest muzyczna przerwa, tutaj ma być jakaś publicystyka czy coś w tym rodzaju. We wtorek, kiedy nie mieliśmy wyjątek, bo mieliśmy program pana Pawła Sołtysa o finansowaniu społecznościowym, no ale to był taki świąteczny dzień, więc trochę wszystko jeszcze mogło inaczej wyglądać. I o 16, coś czego nie rozumiem, bo wszyscy inni na świecie o 16 to już zaczynają popołudniówki, a audycje takie stricte muzyczne, a szczególnie prowadzone przez jakieś gwiazdy, no to wydawałoby się, że ich miejsce powinno być gdzieś tam wieczorem. Szczególnie jeżeli te gwiazdy nie mają koniecznie w planach grać przyjemnej muzyczki do samochodu, tylko chcą się bardziej muzycznie wyżyć, pograć jakieś ostrzejsze klimaty, takie bardziej pokręcone, jeśli mogę tak powiedzieć. A tutaj o 16 mamy taki godzinny program w klimacie bardzo różny i mam wątpliwości, czy on aby pasuje do tej pory.
1: A ja nie mam wątpliwości. Moim zdaniem on totalnie nie pasuje do tego.
0: Chciałam być taka łagodniejsza.
1: Ja po prostu, ja powiem tak, ja we wtorek włączyłem Radio 357 przed godziną 17 i mój komentarz nie nadaje się w tym momencie do zacytowania na antenie, ale z tego komentarza pozwolę sobie dwa słowa wyciąć. Co to jest? A właściwie trzy.
0: A to był program Krzysztofa Zalewskiego, tak, bo tu właśnie będziemy mieć programy gwiazd, o których wam mówiliśmy już, że takie będą, ale niekoniecznie, bo jest kolejny problem. Czyli to, że programy gwiazd, nie mam jeszcze pewności, czy wszystkie, będą emitowane co 2 tygodnie. Tak będzie na pewno z programem Organka, ale chyba nie tylko z nim, więc powiemy wam, co nam się udało ustalić na ten moment. Otóż w poniedziałek najbliższy jest program Mary Komasy i Antka Komasy Łazarkiewicza. To się nazywa Sister Cities. Czy on będzie co tydzień? Nie wiemy. we wtorek poprzedni był program Krzysztofa Zalewskiego pod tytułem Zelig. Czy on będzie co tydzień? Nie wiemy. Co do środy mamy jaśniejszą sytuację. Tutaj wymiennie będą się pojawiać i była właśnie w tym tygodniu Ola Budka z audycją Słoneczna godzina do zmroku. No to Ola nie jest gwiazdą, tylko jest prowadzącą Radia 357. No i właśnie wymiennie się będzie pojawiała z Organkiem. On się pojawi już w środę najbliższą, ale nie wiem, nie pamiętam albo nie słyszałam, jak ten program się będzie nazywał. Natomiast w czwartek już miniony pojawiła się wokalistka, o której z kolei ja wcześniej nie słyszałam, że ma mieć program w tym radiu. I ten program jest fajny, choć też no znowu może nie na tą porę, nie na tę porę. To jest Daga Gregorowicz z zespołu Daga Dana. I audycja pod tytułem Kiribati. Takie klimaty etniczne, jeżeli ktoś kojarzy zespół Daga Dana, to może wiedzieć, jaka to jest muzyka i co gdzieś tam twórczynią tego zespołu jest bliższe, jeżeli chodzi o muzykę, co jest im bliskie. Więc rzeczywiście to są takie ludowe, etniczne klimaty, które pewnie lepiej by się jakieś 19, 20 sprawdziły, a może i nawet
1: albo
0: później,
1: nawet później
0: może. No i właśnie, ale tutaj dalej nie mamy wszystkiego, bo na przykład jest przecież jeszcze Daria Zawiałow i gdzieś ta antenie padła informacja, kiedy ma być jej program. Ja nawet wiem, że on się ma nazywać Pewex, ale wybaczcie, nie zapamiętałam, więc on chyba będzie wymiennie z kimś, ale niestety nie pamiętam z kim, bardzo mi przykro, a że ramówka jest dostępna do poniedziałku, no to nie udało mi się tego ustalić. Jeżeli się tylko dowiem, kiedy będzie program Pewex, to na pewno wam dam o tym znać. Może jeszcze uda się to ustalić do naszego niedzielnego wydania i coś tu jeszcze uporządkować, ale no nie chcieliśmy czekać z tak ważną kwestią jak Radio 357 do niedzieli, jednak chcieliśmy te priorytetowe kwestie w sobotnim wydaniu omówić. Od 17 mamy popołudnie 357, w którym wymiennie pojawiają się Ernest Zozuń i Patrycjusz Wyżga, przy czym w wydaniu wtorkowym pojawili się wspólnie, ale częściej ma być tam jednak pan Zozuń niż pan Wyżga. Pan Wyżga będzie na przykład w poniedziałek.
1: Ale powiem szczerze, że naprawdę podobało mi się, jak oni razem prowadzili tę popołudniówkę i jak dla mnie, to ta popołudniówka mogłaby w takim dwugłosie zostać, bo tego się naprawdę przyjemnie słuchało.
0: Też tak uważam, choć mam wrażenie, że to jest taki problem, skoro pan Patrycjusz może być rzadziej, nie mogło jakoś tam regularnie sobie tego ustawić, że pan Patrycjusz po odejściu z Trójki sobie gdzieś tam już poplanował życie, coś tam robi w tym WP.
1: Całkiem możliwe.
0: I że on angażuje się w Radio 357 mniej niż pewnie zaangażowałby się, gdyby nie ogarnął sobie innej pracy.
1: No,
0: i on pewnie już tam po prostu nie jest w stanie się pojawiać tak często, jak mógłby się pojawiać w Trójce. Myślę, że tutaj może być ta sprawa teraz z tym związana. No i po 19 mamy, proszę państwa, audycje muzyczne. No i znowu nie wiadomo, o co chodzi, bo tak. W poniedziałek nie wiem, co będzie, bo ramówka została udostępniona tylko do popołudniówki. We wtorek mieliśmy program Tomka Michniewicza pod tytułem No i co dalej, ale to było znowu takie mamy radio, cieszymy się i on tam
1: dzwonimy do Piotra Stelmacha.
0: Do Piotra Stelmacha, który
1: przygotowywał naleśniki.
0: Tak, bo jego córka zaprosiła jakieś koleżanki na tak zwaną nocowankę i on tam je jakoś tam się opiekował nią i do innych redaktorów też dzwoniono, więc tam to pan Tomasz był taki szalony. Ja nie wiem, czy to takie atrakcje będą we wtorek, przypuszczam, że nie, ale już mamy jaśniejszy obraz co do środy i czwartku.
1: Ale całkiem fajny, żywy program z tego wyszedł, tak powiem
0: tak,
1: szczerze.
0: Tak, tak, tylko no, pewnie tam będzie jakaś audycja muzyczna, tylko jeszcze nie wiem jaka. W środę za to na pewno już jest Marcin Cichoński z audycją Pokolenia 357, a w czwartki Piotr Stelmach z audycją Wierność w stereo. To ma być taka audycja z muzyką New Romantic chyba przede wszystkim, ale
1: to
0: nie
1: może
0: tylko
1: być fajne.
0: Przechodzimy do piątku, bo jest, proszę państwa, wieczór, bo o 21 to się wszystko kończy i w ramóweczce mamy taką piękną pozycję jak a teraz chwila muzyki. No i tak, dziękujemy wam, łaskawi państwo, że nam dajecie chwilę muzyki, dlatego że plan pierwotnie był taki, że Radio 357 w nocy miało nie grać nic, miało emitować ciszę. I to jest chociaż tyle, że oni zmądrzeli, że stwierdzili, że jednak będą emitować muzykę, chociażby playlistę, no bo bez przesady jednak.
1: No nie w dzisiejszych czasach.
0: To znaczy, zbieraliście tych pieniędzy i niestety nie bylibyście w stanie emitować w nocy.
1: Ja znam jedno radio internetowe, które nawet jakąś tam słuchalność ma, które robi coś takiego ze względu na klimat, bo oni nadają, wiesz, oni się wzorują na jakiejś tam stacji z lat 80. i stacje z lat 80. miały te tak zwane close downs, to szczególnie za granicą, bo to chodziło o to, że no na falach tam średnich, krótkich i nie zawsze można było nadawać, nie we wszystkich godzinach, no ale no to takie bardziej symboliczne, tak, a nie w przypadku radia, które tak naprawdę dochodzi o to, żeby słuchali go ludzie przez jak najwięcej, tak, jak największe odcinki czasowe.
0: No dokładnie, więc ten pomysł to było coś, czego nie rozumiałam, więc dobrze, że z
1: dobrze,
0: tego
1: że
0: wyszli.
1: Się z tego
0: wycofano. I szkoda, ja oczywiście rozumiem, że to Radio 09, że nie w pełnej krasie, ale ta 21 to czuję, że to jest mi tak za wcześnie, że ja bym sobie jeszcze czegoś posłuchała.
1: Tak do 23.
0: No tak, no mniej więcej. No do północy byłoby najlepiej oczywiście.
1: Jakby prawda? Nie można było na przykład, wiesz, zrobić tej muzyki od słuchaczy, tak? Te wydźwięki.
0: No właśnie, chociażby
1: tak,
0: to już byłoby coś.
1: Dokładnie.
0: Przechodzimy do piątku. Tutaj mamy już wspomniane wydźwięki o 6. Od 6.30 ten słynny poranek, co ma być inny niż wszystkie, no bo tam, wiecie, jest inny poranek w innym radiu tego pana, co nie jest radiowcem specjalnej troski. A tutaj Ola Budka w audycji Pobudka. To fajne. Od 9.30 Świat Równoległy to program Tomka Michniewicza, a od 12.00, no tutaj też jeszcze kwestia się zmienia, bo w planach jest program Michała Olszańskiego, no czyli coś takiego jak Godzina Prawdy, znamy, mm-hmm. prawda? Ma się to nazywać W Cztery Oczy, przynajmniej taka jest wersja tytułu, natomiast dzisiaj tego jeszcze nie było. Dzisiaj był Krystian Hanke z reportażem w Radiu 357 i został w ramach tego cyklu wyemitowany reportaż To nie jest historia o piosence, o którym już wam mówiliśmy i który możecie na YouTubie znaleźć. Dlaczego tak? Dlaczego jeszcze W Cztery Oczy nie może ruszyć? No, miała miejsce rozmowa telefoniczna z panem Olszańskim, otóż ma COVID. Więc oczywiście życzymy powrotu do zdrowia. I mamy nadzieję, że uda się ten program zainaugurować w miarę jak najszybciej, chociaż nigdy jakoś to nie było moje ulubione, ale oczywiście życzymy, żeby wszystko było zgodnie z planem. Natomiast same reportaże się mają pojawiać i za ten cykl reportażowych ma odpowiadać Roma Leszczyńska, ale w sumie to nie wiem jeszcze, kiedy on ma być w ramówce. Od 13 godzinna audycja muzyczna Naturalna Selekcja Marty Malinowskiej, dlatego to takie dziwne, że ona ma godzinę, a w poniedziałek ma 3, niby nie wiem, o co tu chodzi. Od 14 i znów Katarzyna Borowiecka. W środę gra muzykę filmową, a tutaj no, będzie już bezpośrednio o filmach i serialach opowiadała w programie Ekranizacja od 14 do 16. Od 16 zaczyna się popołudnie, a więc no, że tak powiem normalnie, tutaj już nie ma żadnych gwiazd. No jak piątek, jak popołudnie, jak posttrójkowy projekt, to wiadomo, że Kuba Strzyczkowski. No jak godzina 19, to też mniej więcej wiadomo, co będzie. Już też wam mówiliśmy, że listy przeboju w takiej klasycznej formie na razie nie ma. Jest lista piosenek 357 prowadzona przez Marcina Łukawskiego, a więc prezentacja nowości, chociaż nie tylko, tam się też jakieś inne wtręty pojawiły z tego, co jeszcze dałam radę posłuchać do godziny 21, kiedy zaczęliśmy nagrywanie tego programu. A o 22 program, na który czekam, no, który właśnie teraz się dzieje, kiedy tego nie mogę posłuchać, czyli Głośni jak miłość, to program Piotra Stelmacha, nawiązujący do ofensywy Rzecz Jasna, porą nadawania i również tematyką, bo ma tam być przedstawiana muzyka debiutantów. Przechodzimy do soboty, tutaj zaczynamy od 9 rano programem kulinarnym Bistro Katarzyny Pruchnickiej. Od 10 mamy Zakamarki Marka Niedźwieckiego, od 13 Przeglądarkę Gabi Darmetko, a więc to ten program, o którym mówiliśmy też, że taka instrukcja, co oglądać, w co klikać w internecie, skoro tego tam tyle jest, no to żeby było wiadomo, co wybrać, to Gabi podpowie. Od 14 program Sabotaż, Krystian Hanke to poprowadzi, to miało być ten jakiś taki komentarz do bieżących wydarzeń z elementami satyry, nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. Jak wy tego słuchacie, to już jest po, także może słuchaliście i wiecie.
1: To możecie dać nam znać.
0: Tak, chętnie przeczytamy, jeszcze przecież w niedzielę możemy uzupełnić.
1: Owszem.
0: Ale może też wiecie, bo może posłuchaliście od 15, co tam się dzieje, bo tam jest program pod tytułem Live Guru Otwórz Oczy. W ogóle nie wiadomo,
1: powiem szczerze, trochę źle mi się ten tytuł kojarzy, bo to wiesz, tak otwórz oczy, włącz myślenie.
0: Tak, tak.
1: I jeszcze jakiś guru... to ja nie brzmi nie dobrze.
0: Jeszcze w czwartek wieczorem tam nie było prowadzącego przy tej pozycji w ramówce. W piątek został tam wpisany Tomasz Gorazdowski. Jak pamiętam, takie zapowiedzi wcześniejsze, to było, że w sobotę o 15 ma być jakiś lifestyle, ale pan Tomek to o sporcie sport. Przecież bardziej. To ja nie wiem, co to będzie, ale no, wy już jesteście na tym etapie, że mogliście tego posłuchać. O 17 znów Piotr Stelmach z programem Zielony Żoliborz. O 20 znów Marta Malinowska, tym razem z programem Salto, a o 23 coś, czego znowu nie rozumiem. Nie wiem w zasadzie, jak to powinnam czytać. Czy 369, czy 369, skoro mamy radio 357 i też nie jest podany prowadzący, więc szykuje nam się jakaś niespodzianka dzisiaj. Będziemy to weryfikować i być może jeszcze w niedzielę uzupełnimy, co się tam wydarzy. Natomiast w niedzielę też od 9 zaczynamy programem Mert, znowu Francja, Marka Brzezińskiego. Od 10 na stonowanie zaprasza Ola Budka. O 12, no tam się wszystko tak szybko zmienia. Ten program w czwartek jeszcze miał tytuł Patent, a już w piątek otrzymał tytuł Patronautyka, ale prowadzący jest niezmienny, to jest Patrycjusz Wyżga. I o 14 mamy dwugodzinne okienko na muzykę, bo tutaj chyba mają być jakieś sprawy międzynarodowe, tak? Coś takiego już na etapie Radia 2.0.
1: Tak, a ta audycja... Patrycjusza Wyżgi, to zdaje się też mają być jakieś technologiczne kwestie.
0: Tak, technologie. Masz rację, to też o tym wspominaliśmy. Zaś od 16 znowu audycja muzyczna Marcina Cichońskiego pod tytułem Cisza na granie. To też jest taki hermetyczny, chociaż może nie tak hermetyczny żart z tym tytułem, no bo Cichoński, cisza, jedna rzecz, a druga taka, że może nie wszyscy pamiętają, że kilka lat temu, nie pamiętam już 2018 to rok był, czy który, Trójka miała taki konkurs dla młodych wykonawców, który się nazywał Start na granie, więc rozumiecie, start na granie,
1: cisza
0: a
1: na
0: tu
1: granie,
0: cisza na granie, tak. he, żart. A jeszcze, żeby dopełnić ten żart, to 18 jest program Start, ale bez nagrania, naprawdę. I on nie będzie o muzyce, super, tylko będzie o sporcie. Poprowadzał go Tomasz Gorazdowski i Mateusz Fusiarz. O nim jeszcze nie było, że on tutaj dołączył, ale to jest ten pan, z którym nie przedłużono umowy w Trójce i wtedy pan Gorazdowski stwierdził, że jak tak żeście potraktowali mojego kolegę, to ja teraz odchodzę. Więc pan Fusiarz też dołącza do 357 i będą prowadzić ten program Start. No więc wiadomo, trzecia strona medalu, prawda, tylko godzinę później. I to, słuchajcie, potrwa do 20 i jak na razie o tej porze oni w niedzielę kończą. No kochani, to jest wcześnie.
1: Zwłaszcza w niedzielę, kiedy to jeszcze ludzie naprawdę mogą sobie chcieć czegoś posłuchać.
0: No dokładnie, ja tego... O ile piątek i sobota są bardzo ładnie wypełnione, naprawdę, tak tutaj jednak są te luki i jest ten wolny wieczór. Na pewno dalej nie wszystko wiemy, może jeszcze się do niedzieli czegoś dowiemy. No ale właśnie, co tam się jeszcze wydarzyło? Odpalili to radio i jak? Jest sukces?
1: No to zależy, słuchaj, bo stream... według ludzi z Radia 357 uruchomiono 1 390 000 razy. Więc wygląda na to, że no całkiem sporo.
0: I to czyli tyle razy ktoś kliknął w play.
1: Dokładnie, ale mogła to zrobić na przykład jedna osoba kilkukrotnie. Także no, to taka duża liczba, to taka największa liczba. A ekipa Radia 357 poinformowała portal wirtualnemedia.pl, że odnotowali we wtorek 273 tysiące unikalnych użytkowników. No i tyle różnych urządzeń uruchomiło stream podczas całego dnia. A przez cały czas, i tu już jest mniejsza liczba, no to słuchało tego strumienia audio od 37 do 45 tysięcy. No ktoś by mógł powiedzieć, że no dobra, no to tak w sumie no nie, może nie za dużo, ale wydaje mi się, że jak na medium internetowe, jak na radio internetowe, to jest naprawdę ładny wynik. To nie jest źle. To nie jest źle.
0: Nie pamiętam wyniku Nowego Świata, bo to przecież można by tak porównać, prawda? Jakoś
1: tutaj. Wiesz co, tylko problem jest w tym, że tu bardzo... Z jednej strony, jeżeli chodzi o statystyki słuchalności radia internetowego, to masz wszystko podane bardzo ładnie, tak? Bo masz liczby. Liczby nie kłamią. Ale to, w jaki sposób przedstawisz te statystyki... Zobacz, tu są trzy liczby. I teraz w zależności od tego, jak kto je poda, w jaki sposób kto je zinterpretuje, tak można naprawdę to bardzo różnie interpretować. Można powiedzieć, że Radia 357 słuchało prawie 1,5 miliona? Można.
0: Można.
1: Można. A tak naprawdę, no to gdzieś tam powiedzmy te 30-40 tysięcy słuchaczy. Zdaje się, że chyba o Radiu Nowy Świat mówią coś o 90 tysiącach. Tylko teraz pytanie, jaka to była liczba? Czy to była średnia? Czy to była, czy to było w piku? Czy to było, czyli ta największa ilość słuchaczy? I jak to było podane? Tam bardzo tak, tam było to okraszone takim bardzo marketingowym bełkotem, mam wrażenie, to, ten sukces Radia Nowy Świat. Więc ja bym tak nawet nie do końca chciał to zderzać ze sobą, bo nie wiem, czy jest co. Po prostu.
0: No to, a gdzie w takim razie można tego słuchać w ogóle? Bo to chyba też ważna informacja.
1: No można słuchać na Open FM, można słuchać na WP Pilocie, no i także mamy też aplikacje mobilne. Mamy aplikacje na Androida i na iOS-a. Tu kilka słów można powiedzieć, bo zainstalowaliśmy aplikację na iOS-a.
0: Możesz powiedzieć, co wczoraj mówiłam, jak szykowałam.
1: To się nie nadaje do powtarzania na antenie, no przepraszam bardzo.
0: Nie powiedziałam nic takiego, powiedziałam tylko, żebyś mi wirtualnie meliski zaparzył.
1: No dobrze, ale to byłaś zirytowana, więc ja nie będę powtarzał. Ja nie będę powtarzał tego, ale tak, słuchajcie, o ile odtworzenie strumienia Radia 357 z aplikacji, to nie jest wielki problem, bo tam trzeba po prostu ten przycisk odpowiedni znaleźć, go kliknąć i sobie z tym poradzicie, o tyle przejrzenie ramówki i przeczytanie ramówki na konkretny dzień, to już zaczyna być wyzwanie.
0: Tak, to znaczy, to nawet nie jest tak najgorzej, tylko problem jest taki, że ona przeskakuje sobie. Ja sobie czytam ramówkę na sobotę, a ona stwierdza, że mi trzeba przeskoczyć do jakiegoś dnia, który już
1: dokładnie
0: był 4 dni temu.
1: Tak.
0: Jakby, no jak czytam sobotę, to chyba nie chcę czytać wtorku, to czy to jest takie trudne do zrozumienia ramówko?
1: Tam po prostu coś z dostępnością jest jeszcze nie tak. Jest kilka osób zajmujących się, tudzież zainteresowanych dostępnością w gronie też nawet patronów Radia 357. No i z tego, co wiem, to tam wysyłają informację zwrotną, co można by było poprawić. No więc miejmy nadzieję, że za czas jakiś coś poprawione zostanie i rzeczywiście tej ramówki będzie się dało, tę ramówkę będzie się dało spokojnie przeglądać i aplikacja będzie w 100% dostępna. Tym bardziej, że ta aplikacja, no tak docelowo to nie ma być taki prosty odtwarz. Tam mają się cuda dziać.
0: Będą szmery, bajery, gadżety. To już też mówiliśmy i o tych ich planach za chwilę. Dodam tylko, że jeszcze dzisiaj na Twitterze przeczytałam, że dziś w piątek, że Radio 357 dostępne jest już w dekoderach Canal Plus na pozycji 569. Szkoda, że nie na 357.
1: Owszem.
0: Że się tak nie dało tego zrobić. Więc to taka świeża informacja, bo jeszcze do niedawna była mowa o tym, że trwają rozmowy z Canal Plus, ale rozmowy jeszcze z innymi trwają.
1: Cyfrowy Polsat, tak. UPC, Multimedia, także no jest jeszcze kilka sieci, co do których trzeba się jakoś tam dogadać. No ale jak się dogadają, to będzie dobrze, bo będzie to bezpośrednio w kablu albo z satelity i będzie można sobie tego wszystkiego fajnie słuchać.
0: No i te wyniki słuchalności to jedno, no ale drugie to też czego się można było spodziewać, chociaż jak mówi pan Michniewicz, oni są zaskoczeni. Trochę zima zaskoczyła drogowców. Mm-hmm. Nie wiem dlaczego, bo to jednak wydawało się, że to tak będzie oczywiste, że jak oni już ruszą, no to wzrośnie liczba patronów, wzrośnie ta deklarowana kwota wsparcia i tak się rzeczywiście stało. I już w czwartek Radio 357 osiągnęło cel Radia 2.0, czyli to jest 485 tysięcy złotych deklarowanych miesięcznie. Przypomnę, że dlaczego taka dziwna kwota, bo miało być 500, ale znaleźli sponsora, czyli Mazdę. I to pozwoliło im trochę odciążyć patronów. No i właśnie z czym się to wiąże, co oni w związku z tym dalej chcą zrobić? Otóż za najważniejsze radiowcy uznają teraz zapełnienie anteny. W styczniu pojawią się audycje sportowe, no już się teraz jedna pojawi, i reportaż, a od lutego serwisy informacyjne, no właśnie, początkowo tylko rano i po południu. Ja słyszałam wypowiedź pana Michniewicza w popołudniowej audycji czwartkowej i on mówił o tym, że po prostu chcą sprawdzić, jak radio funkcjonuje, kiedy serwisy są rano i po południu, czy kiedy ich słuchacze najbardziej potrzebują, a nie ma ich na przykład w trakcie audycji muzycznych. Co ty o tym sądzisz? Czy wolą robić serwisy co godzinę?
1: Ja myślę, że chyba jednak no fajnie, że słuchacz woli, jak coś jest stałe. Czyli żeby po prostu...
0: Że włączasz
1: tak,
0: o tej porze,
1: wiesz,
0: że zawsze będą wiadomości.
1: I wiesz, że będą wiadomości. Tak, dokładnie. A nie, że raz one są, raz ich nie ma. Nie, to jakoś tak nie wydaje mi się to fajne.
0: To znaczy, jak słusznie podkreślił pan Zozuń, kiedyś radio tak wyglądało, że nie było tych serwisów co godzinę, ale teraz jednak wszyscy tak mają, albo prawie
1: ale
0: wszyscy.
1: Kiedyś było kiedyś, a teraz jest teraz, jak mawia tak. Nasz redakcyjny kolega.
0: Tak. I teraz mam takie wrażenie, że jeżeli się nie daje tych serwisów co godzinę, to się jednak trochę kojarzy z taką biedą, oszczędnością, jakimś dziwnym postępowaniem. Ja wiem, że są stacje, które dalej tak robią i nawet my ich tam słuchamy i ty ich słuchasz. Jedna się z tego już wycofała. Która nie ma w ogóle newsów na przykład.
1: No tak.
0: Radio Plus kiedyś miało też taki pomysł, chyba w środku dnia nie dawali tych serwisów. Ale jednak mi się wydaje, że albo dawać co godzinę, albo nie dawać
1: albo wcale,
0: tak jak to właśnie niektórzy też robią, więc akurat tego nie czuję, szczególnie, że tyle tych pieniędzy zbieracie, no to już nie róbcie problemu. No i też serwisy sportowe się mają pojawić i uruchomiona zostanie także biblioteka podcastów, bo na razie oni wychodzą z założenia, że tych audycji jest tyle, co kot napłakał, więc nie ma co czegoś takiego tworzyć, no bo nie mają się czym jeszcze za bardzo chwalić, więc takiej oficjalnej biblioteki na ten moment nie uruchomiono.
1: Ja się w ogóle zastanawiam, jak to będzie z tymi podcastami, zwłaszcza z audycjami muzycznymi. Czy one tam będą, czy będą tak samo traktowane jak pozostałe rzeczy, czy to będzie podcast tylko z nazwy, to znaczy, że będzie można sobie posłuchać tego w aplikacji, ale tak naprawdę nie będzie można

0: i serwisy www pozwalające na indywidualne dobieranie treści, tu prace już w toku, oraz algorytmy, które muszą mieć czas, by się nauczyć użytkowników, a to trwa. Przewidywany limit
1: Jestem bardzo czasu... ciekaw tych algorytmów. Co tu chodzi?
0: No to wszystko brzmi tak, a się okaże, że to w ogóle jest jakieś takie nic ciekawego. Przewidywany limit czasu na zrobienie tego wszystkiego, jakie oni sobie zakładają, to jest 4. kwartał tego roku, no ale poszczególne elementy tego systemu będą uruchamiane już wcześniej. No i w czwartkowym popołudniowym programie pan Michniewicz zapowiedział, że na dniach zostanie kolejny próg ogłoszony, kolejna kwota i kolejne zamierzenia, bo tak naprawdę to w tej postaci się nie kończy właśnie ta możliwość wprowadzania nowych rozwiązań. Przecież można tak te kwoty, wiecie, zwiększać i zwiększać. No i oni oczywiście to rzeczywiście zrobili. W piątkowe popołudnie został ogłoszony kolejny próg i to jest 615 tysięcy złotych. Pozwolę sobie zacytować komunikat z Facebooka, tak żeby znowu niczego nie przeoczyć. Ten próg pozwoli nam na osiągnięcie 3 celów. Po pierwsze, przeznaczyć część budżetu na promocję i marketing, co pozwoli nam dotrzeć do wielu nowych słuchaczy, którzy być może jeszcze nie wiedzą o istnieniu Radia 357 i nie są patronami. Im większy zasięg radia, tym lepiej dla wszystkich. Po drugie, uruchomimy sklep z gadżetami, w którym będzie można nabyć redakcyjne kubki, koszulki czy plakaty. Jezu, i do tego trzeba tylu pieniędzy. Proszą nas o to państwo nieustannie. Ja o nic nie prosiłam, proszę dać mi spokój. Po trzecie, w końcu wyjdziemy szerzej w sensie dosłownym. Jeśli przepisy i sytuacja pandemiczna na to pozwolą, niektóre audycje będziemy nadawać z terenu, spoza studia, z parków, kawiarni, teatrów, innych niż Warszawa miasto.
1: Naprawdę wystarczy do tego Zoom i licencja za kilkadziesiąt złotych.
0: No właśnie, Radio 357 chce być wśród ludzi, ale tak naprawdę, a nie symbolicznie. I naprawdę to trzeba milionów monet, wszystko. No, ja rozumiem, że też nie ma tanich rzeczy i w ogóle, ale... No wiecie, no dobrze, żeby już tak się też nie rozgadywać, bo mamy też kilka innych tematów, pokrótce, jaka jest twoja opinia na temat Radia 357 na podstawie tych kilku dni?
1: No powiem szczerze, fajnie, że jest i że jest to kolejna stacja, która na pewno, ja tego jestem pewien, znajdzie swoich odbiorców, znajdzie swoich fanów. Ja podejrzewam, że będę słuchał jakichś tam pojedynczych audycji, może tych o technologiach. Zobaczę, jak to tam będzie i czy rzeczywiście będą to audycje interesujące i ciekawe. Natomiast żebym był takim regularnym i stałym słuchaczem Radia 357, naprawdę w to wątpię, bo to jest... No to jest tak naprawdę, o ile Radio Nowy Świat, to mam wrażenie, że mam mniej z tej trójki, że bardziej bazuję na sentymencie do trójki, to nie wiem, czy ty masz takie wrażenie, że jednak w Radiu 357 jest więcej trójki. Tej starej takiej.
0: Tak, ja w ogóle pomyślałam, że gdybyś to ty mi zadał to pytanie, jak oceniasz Radio 357, to ja bym powiedział wtedy, no co to ja trójki w życiu nie słyszałam? No. Co ja mam tu komentować?
1: No
0: można kończyć wejście, możemy iść do domu. Tak. Ale jest pozytywne zjawisko, które oni podkreślają, że chcą się otwierać na nową muzykę. I to rzeczywiście widać, że jest tam trochę takich nowszych brzmień, ale nawet jak nie takich nowych, bo utworów mających kilkanaście lat, to takich, które niekoniecznie w trójce by się pojawiły, jak jakaś na przykład Beyond. Gdzieś tam zabrzmiała po 21 chyba we wtorek If I Were a Boy. Ja po prostu szczekam, nie widziałam jeszcze jakichś komentarzy na Facebooku na przykład wychowanego na trójce, tych trójkofanów takich, wiecie, zakochanych w Deep Purple i w Zeppelinach i w Beatlesach, że oni to przeżyją, ale dla mnie to naprawdę dobrze, bo no to też nie popadnie mi w paranoję, trójka nie była zawsze wiecznym topem wszechczasów.
1: Oczywiście.
0: No ale jednak dobrze, że się też otwierają na inne, nie takie tylko trójkowe, elitarne brzmienia. Nie zawsze muszą być to utwory, które mi się podobają, ale zawsze lepiej to się otwierać niż się nie otwierać.
1: No pewnie, że tak. I to będzie rzeczywiście coś... Zresztą w ogóle mam wrażenie, że tam w Radiu 357 jest naprawdę sporo tej nowej muzyki. Tam ja oczywiście, szczególnie w tym nocnym paśmie, to słyszałem na przykład American Pie i parę innych takich starszych rzeczy, ale w dzień to wcale...
0: W nocy w paśmie to są Christmasy w ogóle jeszcze.
1: A to na to nie trafiłem, ale to widocznie jeszcze ktoś nie posprzątał. Natomiast ja...
0: Nie, po prostu oni się szykowali do startu na grudzień i tak no pewnie to zaplanowali, żeby to tak grało i zapomnieli to wyrzucić.
1: Dokładnie. Natomiast wiesz, naprawdę nie wydaje

0: mi się, żeby to radio brzmiało jakoś tak retro. Nie, nie, nie. Natomiast mam trochę wrażenie, że oni za bardzo smęcą momentami. Tak, ogólny wydźwięk tej anteny jest tak chyba trochę jednak za spokojnie. Jak na przykład słyszałem audycję Marka Niedźwieckiego. Środek dnia jakoś tak bardzo, bardzo spokojnie, tak po prostu takie to wszystko. No może to się z czasem rozbuja, oby. Szczerze powiedziawszy, mam taką nadzieję.
1: No ale są te młode prowadzące, w szczególności, bo to one, Malinowska i Budka. Malinowska te hip-hopy będzie grała, no to jednak będzie jakaś energia, słuchaj, no. To zależy co i u kogo. Więc akurat tym młodym osobom, czyli akurat pani Oli i pani Marcie, daje się tutaj sporo szans i sporo programów. Czy coś jest jeszcze, o czym nie powiedzieliśmy w związku z Radiem 357?
0: Myślę, że to wszystko.
1: Pewnie coś jest, znając oczywiście życie, że się o czymś zapomni. Piszcie wasze refleksje na naszym Facebooku. My sięgniemy do tego na pewno, na naszej stronie też oczywiście, na Tyflo Podcaście. Będziecie też mogli komentować, jak się już ukaże ten program w wersji okrojonej, bez muzyki. Być może jeszcze w niedzielę rzeczywiście do jakichś komentarzy sięgniemy, coś jeszcze może uzupełnimy. Zastanawialiśmy się, co by tu zagrać wam. Myśleliśmy, żeby może utwór jakiś zespołu Dagadana, skoro Daga Gregorowicz będzie miała program, a jakoś wcześniej o niej nie było mowy. Ale ostatecznie stwierdziliśmy, że bardziej symboliczne będzie zagranie pierwszej piosenki dnia na antenie Radia 357. Ona była piosenką dnia w środę, chociaż na antenie zabrzmiała już we wtorek, a premiera teledysku to chyba nawet w poniedziałek jeszcze była, z tego co wiem. No i to jest piosenka artysty, który audycję w 357 będzie miał, przypomnijmy, w środę, czyli to jest piosenka Organka. Utwór też szczególny, ponieważ on dotyczy w szczególności, jest kierowany do osób z zaburzeniami psychicznymi, a w szczególności do tych osób, u których te zaburzenia gdzieś tam powstały czy nasiliły się w czasie pandemii. No bo wiadomo, że na skutek tej izolacji jest więcej osób potrzebujących pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej i tak dalej, więc to właśnie do nich Organek kieruje tę właśnie pierwszą historyczną piosenkę dnia w historii Radia 357, czyli Walcz.
0: To jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT. Skoro radia internetowe przynajmniej na razie za nami, no to teraz możemy...
1: No właśnie tak nie do końca. No właśnie. Teraz jeszcze taki pomost, jesteśmy przy tych posttrójkowych projektach.
0: Dokładnie, bo teraz jeszcze zanim przejdziemy do medium klasycznego, czyli do trójki, bo będzie kilka słów o trójce, bo tam się cały czas coś dzieje i wydarza. No to zanim do tego, to przejdziemy jeszcze na moment do Radia Nowy Świat, o którym to już tak gdzieś tam w poprzednim wejściu też parę słów powiedzieliśmy, ale teraz będzie nieco więcej, bo być może kojarzycie taką panią, która się nazywa Patrycja Macjon. Ona była w zarządzie Radia Nowy Świat. Ona tam zresztą razem z Piotrem Jedlińskim bardzo, bardzo działała na rzecz powstania tego radia.
1: No tak, ona założyła ten profil Ratujmy Trójkę, od którego tak naprawdę się zaczęło wszystko.
0: Dokładnie. No i właśnie, no nie bez przyczyny używam tu formy przeszłej, bo właśnie we wtorek pani Patrycja Macjon napisała pożegnalnego maila do współpracowników Radia Nowy Świat, informując o odejściu. Nie podała powodu, ale oprócz tego, że wysłała maila, to nagrała też pożegnalny film skierowany do patronów, w który to zamieściła w serwisie YouTube. Wspomina w nim rozpoczętą 5 lat temu walkę o wolną trójkę, zakończoną utworzeniem internetowej rozgłośni Radia Nowy Świat. No ja chciałem tak tylko powiedzieć, że walka o wolną trójkę to się toczy... Oj. Od kiedy to się toczy walka o wolną trójkę?
1: No od początku tego stulecia.
0: Dokładnie. Więc to nie pani Patrycja pierwsza. Redaktor Swędzi Piórko był pierwszy. Tak. Ale oprócz tego wszystkiego to pani Patrycja również nie podaje przyczyn odejścia z Radia Nowy Świat. No wiadomo, tam wiele, wiele będzie różnych spekulacji, dlaczego i tak dalej. Ale prosi w tym filmie nawet, też prosi o no, nie komentowanie tego i uszanowanie niej decyzji. Także chyba myślę, że nam również pozostaje właśnie to zrobić. Warto jeszcze wspomnieć, że w zarządzie Radia Nowy Świat po odejściu pani Patrycji Macjon pozostaną Anna Krakowska i Krzysztof Łuszczewski. Oboje są członkami zarządu od założenia spółki wiosną ubiegłego roku. No więc to tak wygląda Nowy Świat.
1: Być może też jeszcze warto dodać, bo niektórzy z was mogą kojarzyć panią Patrycję, bo o niej mówiliśmy dwa wydania temu w kontekście tego jej długiego posta na Facebooku, w kontekście tego opisu sytuacji, jaki dokonała odnośnie tego, dlaczego Karp nie został nagrany wspólnie.
0: Tak.
1: Tego, co jej tam pan Michniewicz powiedział, to tak tylko dodałam, bo być może właśnie jeszcze nie wszyscy skojarzyli, o kim mowa, a jak nas słuchacie, tak, to jest właśnie ta pani, która tam ten długi post napisała i z panem Michniewiczem miała trochę napięku. No a teraz...
0: To w ogóle takie postaci dwie, pani Macjon z jednej strony, czyli ze strony Radia Nowy Świat, a pan Michniewicz ze strony Radia 357, takie dwie postaci, których bardzo dużo w mediach społecznościowych, jeżeli chodzi o wizerunki tych stacji, to takie twarze tak naprawdę można by powiedzieć.
1: Ja już mówiłam, że bardzo lubię styl zarządzania mediami społecznościowymi i styl pisania tych postów, tych oświadczeń właśnie w Radiu Nowy Świat,
0: tak.
1: Więc mam nadzieję, że ktoś tak w taki kreatywny, fajny sposób też przejmie pałeczkę po pani Patrycji Macjon.
0: Ja mam wrażenie, że tam jest już jedna osoba od dość długiego czasu, która również to tworzy. Nie pamiętam teraz imienia i nazwiska tej pani, ale ona się pojawia dość często na grupie Radia Nowy Świat i ona tam, mam wrażenie, że to ona obecnie dość często również jest autorką tych postów. Także wydaje mi się, że tu nie ucierpi ta strona mediów społecznościowych.
1: No dobrze, było o tym, co w tych projektach posttrójkowych, a co na samej Myśliwieckiej?
0: A na samej Myśliwieckiej prezes Kamińska szaleje.
1: Imperium prezes Agnieszki.
0: Tak jest, ale ja nie jestem fanem tej pani, tak jak ty jesteś fanką
1: ale
0: prezesa
1: nie,
0: Jacka.
1: Ale właśnie zróbmy taką animację antenową, że ja będę fanką prezeska Jacka, a ty prezeski Agnieszki.
0: Nie, no po prostu jakoś nie wiem, jakoś nie przemawia to mi absolutnie to, co ta pani robi. To znaczy, ja nawet do pewnego momentu to myślałem, że ona w sumie chce dobrze dla tego radia, ale tak jakoś coraz mniej mam co do tego przekonanie. Ale dobrze, przejdźmy do konkretów. Otóż 1 stycznia pan Janusz Deblesem poinformował w mediach społecznościowych, że audycja Gitarą i Piórem więcej się nie odbędzie. Ostatni specjalny odcinek programu miał miejsce 24 grudnia. Jak napisał Deblesem, moje listy i telefony do pani prezes pozostały bez odpowiedzi. Pocztę wyłączono. Dyrektor Trójki był zaskoczony decyzją. Aha.
1: Dyrektor, jaką ma rolę jeszcze w tym projekcie?
0: Dyrektor teoretycznie jest od zarządzania, ale w Trójce to...
1: Jest prezes jest Agnieszka.
0: Prezes Agnieszka, tak jest. No cóż. W nowym roku audycja Gitarą i Piórem, nazwa zastrzeżona przez Polskie Radio, obchodziłaby swoje 35-lecie. Także rzeczywiście, no szkoda. Ja powiem tak, no ja nie byłem jakimś miłośnikiem poezji śpiewanej, audycji Gitarą i Piórem, ale to jest jednak no pewna marka. To jest pewna
1: to
0: marka.
1: Prawda.
0: I po prostu pozbywanie się takich audycji, ja rozumiem, że okej, no nawet do kulturalno, jakiej tam, czekaj, jaka to ma być?
1: Rozrywkowo? Nie, nie wiem, tam, ja już kulturalno-rozrywkowej
0: tam tego, to Trójki, to może nawet, okej, może nawet i ta audycja nie pasuje, ale
1: to... kulturalnej, no to
0: ale,
1: właśnie tak.
0: Ale wiesz, no ja już, dobra, zakładam, że chcemy odmłodzić tę Trójkę. Tak?
1: No.
0: No to dlaczego by...
1: No to jest godzina w tygodniu, dajcie
0: ale
1: żyć.
0: Dobra, ale dlaczego by na przykład tego nie przesunąć do Jedynki?
1: No, chodź.
0: Gdzieś tam na nockę, czy coś. A wywalać po prostu z ramówki w ogóle Polskiego Radia audycję, która jest tak znana i jej tytuł, i która ma po prostu taką markę, która ma wiernych słuchaczy. I tu jestem naprawdę pewien na 100%, że ma wiernych słuchaczy audycja pana Janusza. Także no, dziwne to zachowanie. Nawet gdyby coś, to mogliby przecież to do internetu wrzucić jakoś, nie wiem. człowiekiem, no a trzeba się było tego pozbywać, serio. No ale dobrze, przypomnijmy może kilka słów jeszcze na temat samego autora tej audycji. Otóż pan Janusz Deblesen zaczął współpracę z Polskim Radiem w 1986 roku. I w tym właśnie roku zaczął prowadzić na antenie programu trzeciego kultową dziś już audycję poświęconą poezji śpiewanej, czyli gitarą i piórem. W 2016 roku Trójka świętowała 30-lecie tego programu koncertem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wcześniej podobne koncerty organizowane odpowiednio na 20-lecie i 25-lecie audycji. Ponadto od 1989 roku jest organizowany festiwal gitarą i piórem, obecnie w Karpaczu. W latach 2001-2016 Polskie Radio wydało też 5 albumów gitarą i piórem, zawierających wybór muzyki prezentowanej w audycji. No widzisz, to nie tylko gdzieś tam powiedzmy audycja, ale też jaka otoczka. Jakieś koncerty, festiwale, no tak. Płyty, no i coś takiego po prostu wywalić z zamówki.
1: To jest marka, to nie jest jakieś właśnie już byle co, tylko Lista Przebojów była marką i to też ją było. Może no mniej popularną jakoś tam, ale jednak w swoich kręgach popularną.
0: W swoich kręgach popularną, no dokładnie. Dokładnie tak. I oprócz tego jeszcze warto wspomnieć, że pan Deblesen był pomysłodawcą konkursu na reportaż roku, organizowanego wspólnie z Gazetą Wyborczą i programem trzecim Polskiego Radia. No i to rzeczywiście był taki konkurs, który swego czasu był bardzo głośny i ja pamiętam, że ja słuchałem tego wieczoru reportażu programu trzeciego w latach 90. i te reportaże były rzeczywiście ciekawe. To polegało na tym, że przez kilka dni w tygodniu emitowano reportaże, można później było głosować na te reportaże, a wieczorem po godzinie 21 w niedzielę zawsze ten najciekawszy reportaż, który zyskał największą ilość głosów, powtarzano. I też z reportażem to tu pan Janusz ma wspólnego nieco więcej, bo również był pomysłodawcą i wykonawcą organizowanej przez Radio dla Ciebie Akademii Reportażu Radia dla Ciebie, a w 2018 roku został jednym z laureatów Złotego Mikrofonu. No i to nie jest jedyne odejście z programu Trzeciego Polskiego Radia, bo...
1: Ale myślę, że zanim jeszcze o tym powiesz, to warto też dodać o jednej osobie jeszcze, o niej nie mówiliśmy, no, która też do pana, z panem Januszem współpracowała, a która się też na Myśliwieckiej nie pojawia, a ona nie tylko w Trójce działała. Aha. Chodzi o panią Teresę Drozdę. Aha. Dlatego, że ona przestała się pojawiać w Trójce po odwołaniu Kuby Strzyczkowskiego, więc już też w audycjach pana Janusza się nie pojawiała. Rozstała się również z Radiem dla Ciebie, więc ta Myśliwieckiej się nie pojawia.
0: W ogóle.
1: Jedyne, co jej zostało, to jeszcze jakieś tam nocne audycje w Jedynce. Więc no nie zdziwię się, jeżeli niedługo się dowiemy, że pani Drozda się generalnie pożegna z Polskim Radiem.
0: No całkiem możliwe, ewentualnie wróci do korzeni, bo pani Teresa Drozda to zaczynała, jak dobrze pamiętam, w Polskim Radiu Olsztyn.
1: Aha.
0: Kiedyś. Tak, na początku lat 90. Ja pamiętam tę panią z różnych programów. Ona tak mam wrażenie, że bardzo na samym początku to bardzo niewiele rzeczy robiła. Ona się tak uczyła tego rzemiosła radiowego, a później tak nagle wskoczyła na ogólnopolską antenę albo bardziej warszawską antenę. Więc może kto wie. No ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Jak poinformował portal wirtualnemedia.pl, z programem trzecim Polskiego Radia rozstała się także Wioletta Myszkowska. Zarówno ona, jak i pan Janusz Deblesen mieli czasowe umowy do końca 2020 roku i te umowy nie zostały przedłużone. No, mogłoby to jakoś tłumaczyć, dlaczego tak się stało, chociaż mnie naprawdę zastanawia, wiesz co, bo okej, no pani Wioletta jest stosunkowo młodą osobą, ale dziennikarz, który... Ja nie wiem, czy on jest znany z czegoś więcej niż tylko no, z pracy w Trójce i w Radiu dla Ciebie ewentualnie, tak? Ale dziennikarz, który ma tak wieloletni staż w radiu, to ma... Serio, czasową umowę?
1: Na czasową umowę, no właśnie.
0: I tyle się przecież
1: gdzie
0: mówiło...
1: są związki zawodowe.
0: No właśnie. I tyle się mówiło, to szczególnie w telewizji polskiej akurat się mówiło, że koniec z takimi jakimiś umowami, gdzieś tam, gdzie produkcja jest wynoszona poza TVP, jakieś tam umowy takie dziwne z firmami zewnętrznymi i tak dalej, że to wszystko miało być na zasadzie umów pracowniczych zawierane. Naprawdę dziwi mnie to. Dziwi mnie to i bardzo negatywnie zaskakuje. A co do pani Violetty, to z Trójką była związana od września 2014 roku po wygraniu konkursu Grasz o staż. Przygotowywała materiały reporterskie do ABC Popkultury i była wydawczynią Świata Żlotu Drozda. Obu audycji nie ma już na antenie, no więc to by tłumaczyło, dlaczego i pani Violetty również na antenie nie usłyszymy. No ale cóż.
1: Warto jeszcze taką kolejną ciekawostkę dodać odnośnie osób, które osoby, która z Trójką związana była i możecie ją z niej pamiętać, która z Trójki odeszła, mimo, no wiadomo, tam różne takie nieciekawe akcje się działy, bo mowa o panu Piotrze Mecu. Wiadomo, że był w centrum wydarzeń tych majowych. Z Trójki ostatecznie odszedł, ale nie odszedł z Polskiego Radia. Myślę, że się jednak tego spodziewaliśmy. On przecież jeszcze ma audycję w Dwójce i tam został. I teraz wyobraź sobie, że będzie miał kolejną audycję w Radiu Opole. Nawet dwie audycje będzie tam miał. A mówię o tym nie bez przyczyny. Z reguły się nie skupiamy na lokalnych, regionalnych rozgłośniach, ale no właśnie, może tęsknicie za panem Piotrem, a może tęsknicie za jego programem Lista Osobista. No to będziecie mogli tę sknotę jakoś ukoić, bo program 7PM, tak chyba to, tę nazwę się powinno odczytywać. Ten właśnie program w Radiu Opole ma bezpośrednio nawiązywać do listy osobistej, więc no, jeżeli tęsknicie, to możecie włączyć. No, ale czy tylko z tej Trójki tak odchodzą? Nie, pojawiały się nowe twarze.
0: Przychodzą
1: za jakiś czas.
0: Też.
1: Pojawiła się tym razem nowa twarz sportowa, no bo tam się przerzedziło ostatnio w tej redakcji, no więc ktoś nowy był potrzebny. I tak do redakcji sportowej radiowej Trójki dołącza Dariusz Urbanowicz. Kto to jest? On w przeszłości komentował między innymi w DVP Sport, w Eurosporcie, w Sport Klubie, w Orange Sporcie i w Kanal Plus. Też pracował w Przeglądzie Sportowym, miesięczniku Żagle i w Radiu PIN, więc ma też doświadczenie radiowe i to nie jest jego jedyny przejaw, o czym zaraz. Był także speakerem Legii Warszawa w latach 2014-17, a w ostatnich latach był związany z grupą Weszło i był pierwszym redaktorem naczelnym internetowego radia Weszło FM, więc no, radiowe doświadczenie ma. Mówił o tym, jak w wywiadzie chyba dla wirtualnych mediów, że sport w Trójce to zawsze mu się kojarzył, że to jest takie coś rzeczywiście wow, taka wyższa półka, więc dlatego jest taki zaszczycony. No, czy na tym etapie, w tym momencie jest rzeczywiście czym być tak zaszczyconym, że się dołącza do takiego radia? Pozostawiam wszystkim do własnej oceny, może powiem w ten sposób. No to cóż nam pozostaje zagrać po tym wejściu, skoro był pan De Blesem i było o programie Gitarą i Piórem, no to wiadomo, jaka piosenka się z tym kojarzy. Ten
0: no tak.
1: Utwór, jego fragment zawsze brzmiał na początku audycji Gitarą i Piórem, a to oczywiście Wolna Grupa Bukowina i Sielanka o domu.
2: Radio DHT.
0: To jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT, a w tym programie... Halo!
1: Słuchajcie, wszyscy na to czekali po prostu z wypiekami na twarzy. Najbardziej to Michał, a on po prostu już odliczał czas do 1 stycznia, bo tak mu okazali na antenie.
0: Tak.
1: Chciał nam wieszać w studiu na ścianie jakiś taki zegar, co będzie do 1 stycznia odliczać i powiedziałam, człowieku, daj spokój.
0: No nie, no już bez przesady, już teraz to nie. Ale jeszcze przyznaj, że jakiś czas temu to byśmy wspólnie odliczali.
1: Owszem, ale teraz to ja już nie odliczałam
0: już nie.
1: Też. Po prostu byłam ciekawa, co się tam wydarzy tego 1 stycznia. I 1 stycznia chyba się wydarzyło niewiele, jeżeli chodzi o Halo Radio. Było sobie wszystko jak było. Większe zmiany zostały wprowadzone 4 stycznia, bo to poniedziałek, więc zmieniła się choćby oprawa dźwiękowa. Został, że tak powiem, charakterystyczny motyw muzyczny. z oprawy poprzedniej, ale brzmi ona nowocześniej. Są różne dżingle, inne rano, inne po południu, inne wieczorem, no jakby po prostu gadali z 357. Teraz taka widocznie jest moda. No ale są też inne wspaniałe zmiany. Na przykład, no słuchajcie, nie pomyślelibyście jeszcze o tym kilka miesięcy temu, ci, którzy śledzili Halo Radio, że Halo Radio może wprowadzić cogodzinne wiadomości wraz z prognozą pogody.
0: No nie?
1: Naprawdę to się wydarzyło.
0: Któż by o tym pomyślał? A to
1: no
0: jednak.
1: Serio. I czy to jeszcze cały czas jest ten format talk, o którym mówił Jakub Wątły?
0: Mi się wydaje, mówił, że to bardziej już news and talk.
1: Tak, bo on zawsze mówił, że nie mamy w Polsce radia w formacie talk, mamy tylko news and talk, którym jest talk FM.
0: Czyli teraz mamy takie dwa toki.
1: Więc teraz mamy takie dwa, no i po co było, panie Kubie, tak się zarzekać, mówić takie rzeczy?
0: Że nie, że w ogóle, że a... Że wcale.
1: Oni tych newsów sami nie produkują, oni korzystają z takiej możliwości, jaka istnieje, być może też o tym nie wszyscy wiedzą, bo nie wszyscy muszą być tak wgryzieni w tematykę radia, że stacja lokalna jakaś, no czy taka, która nie produkuje własnych wiadomości, ma możliwość kupna tychże od jakiegoś większego koncernu medialnego i kilka takowych jak Agora, jak właśnie Eurozet, z którego te wiadomości Halo Radio czerpie, tworzy takie wiadomości, które można sobie kupić, będąc stacją radiową koncesjonowaną, tak? Trzeba mieć koncesję, żeby kupić.
0: Nie, bo internetowe, no Halo Radio nie ma koncesji.
1: No więc właśnie.
0: To już odpowiedziałaś sobie sama na to pytanie.
1: No tak, to
0: trzeba mieć pieniądze. Trzeba mieć pieniądze, te pieniądze to są tak od 500 czy tam 700 zł do 1500, to już w zależności od tego, jak tam się dana stacja rozlicza, bo na przykład niektóre rozliczają się w barterze, za reklamy i tak dalej, ale to są mniej więcej tego typu koszty. Jeszcze informacyjna agencja radiowa oferuje
1: tak,
0: też
1: tak,
0: wiadomości.
1: Tak, też miałam o tym
0: to
1: powiedzieć.
0: Warto wspomnieć.
1: Ale to taka ciekawostka, jeżeli na przykład nie wiedzielibyście, o co w tym chodzi, że dwie stacje radiowe, których słuchacie w tym samym czasie, mają jakoś tak podobnie brzmiące wiadomości, żeby nie powiedzieć, że tak samo.
0: I ten sam czyta, albo ta sama czyta.
1: I ta sama osoba je czyta, no to właśnie dlatego, że ci właściciele z tego samego źródła te wiadomości biorą. No i jest pogoda, którą przedstawia osoba, która sobie siedzi od rana w tym studiu. Ja w ogóle tego nie rozumiem. Na przykład w poniedziałek był to Kuba Wątły i on sobie siedział, mimo że miał audycję poranną, o czym zaraz, bo za chwilę się będziemy przedzierać przez ich ramówkę, to on jeszcze po 13 sobie siedział i czytał tę pogodę, potem mówił jakieś informacje z kalendarium. Dzisiaj sam pan Mariusz Rokus, dzisiaj to znaczy w piątek, czyli wczoraj, się tym zajmował, tym właśnie, czyli czytaniem pogody. Czyli z jednej strony jest instytucja prowadzącego audycję, ale z drugiej jest jeszcze jakiś taki człowiek, który siedzi i załatwia gdzieś tam całą resztę.
0: Taki ktoś dodatkowy.
1: I to jest dziwna strategia.
0: Dziwna
1: myślałam,
0: instytucja.
1: Myślałam, że ona tylko pierwszego dnia będzie tak, wiecie, że tak idzie nowe, ale oni chyba tak jednak zawsze chcą robić.
0: Trochę, wiesz co, mam wrażenie, że może to mieć na celu nadanie takiej jakiejś nieco większej dynamiki temu programowi. Ale potem to bardzo skutecznie bierze w łeb, kiedy się pojawiają prowadzący, no, którzy nie są jakoś tam specjalnie tacy żywi, tak? No to są po prostu ludzie, no nie są to radiowcy.
1: No, w większości nie są. Są to specjaliści w swoich dziedzinach.
0: Oczywiście.
1: Plus jeszcze tam się zdarzają jakieś techniczne problemiki, jakieś dziury.
0: No, dziury to tam, no szczególnie, kiedy ja tego słuchałem?
1: W poniedziałek,
0: tak. To tam dziur to było sporo. Dziur było sporo.
1: Owszem, no ale dobrze. Zapowiadano tak już od dłuższego czasu, kazano nam odliczać czas w tych spotach reklamowych.
0: No to odliczaliśmy.
1: No. No to Michał odliczał już tutaj, wam wydałam, jaka była prawda, on się upiera, że tak nie było i komu teraz będziecie wierzyć? No czekaliśmy, że to się będzie wiązało z rzeczywiście nowymi programami, nowymi osobami na antenie. Czy takie są? Tak. Czy jest tutaj rewolucja? Otóż nie. Więc ja już to skomentowałam też poza anteną, że mam trochę takie skojarzenie z Trójką, w tym sensie, że też ktoś przyszedł, chciał zrobić rewolucję, to znaczy powiedział, ja zrobię rewolucję, tylko że problem polega na tym, że nie miał konkretnego na nią pomysłu, więc powprowadzał jakieś zmiany, które no owszem zmianami są, ale nie są zmianami jakimiś dużymi rewolucyjnymi, więc czy przyniosą wzrost znaczącej liczby słuchaczy, tego nie wiem. Jak wiemy, w Trójce mamy odpływ, w Halo Radio radiu też od dłuższego czasu mieliśmy odpływ patronów.
0: Odpływ patronów.
1: Czy teraz po nowym roku coś się zmieni?
0: Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się i ten odpływ patronów jest taki dość stały, bo tam co miesiąc ubywa.
1: No i mnie
0: tam już
1: to...
0: chyba teraz miesięczne wsparcie to jest około 7 tysięcy.
1: Przecież zaraz będzie trzeba to zamykać. Nie no, tak serio, to będzie trzeba poszukać innego źródła finansowania, ale na razie o tym cichutko. Dobrze, my, to znaczy ja akurat, ten konkretny fragment przygotowywałam i na podstawie tego, co znalazłam w aplikacji Haloradia i w ich ramówce, plus tego, o czym pisał portal wirtualnymedia.pl, mniej więcej ogarnęłam to, jak ta ramówka wygląda, ale to jest bardzo mniej więcej, ponieważ nawet portal wirtualnymedia.pl wypisywał ją z taką dokładnością, że tego konkretnego dnia, w ten wtorek było to, w tę środę było to
0: i myślę,
1: tak dalej. I czy to znaczy, że za tydzień będzie to samo? Nie wiadomo.
0: I myślę, że już teraz można spokojnie powiedzieć, że tak naprawdę to kolejne osoby, bo jeszcze o tym nie wspominaliśmy, bo tak do końca nie byliśmy pewni, ale nie zostały te osoby uwzględnione w ramówce Haloradia, przynajmniej tej, którą widzimy i nie wygląda na to, żeby miały się one pojawić. Mi jest bardzo szkoda, że stracił program Wiktor Niedzicki.
1: Oczywiście. W ogóle nie wiadomo, kiedy, w sensie nie było jakiegoś sygnału.
0: Tak, nie było sygnału, po prostu wypadł i koniec. Także Jerzy Bokłażec stracił swój program na antenie Haloradia. To były naprawdę, to byli ludzie, którzy absolutnie przecież no, nie robili tam żadnych antenowych akcji. Oni robili swoje, przychodzili merytorycznie, zawsze przygotowani zarówno jeden, jak i drugi. Robili swoje, opowiadali ciekawie. No pan Wiktor miał zawsze bardzo ciekawych gości. Jak po prostu ja do dziś pamiętam, jak przyprowadził tego jednego człowieka, który tam zaczął opowiadać o jakichś mrówkach. No po prostu to facet z takim zaangażowaniem opowiadał o tych jakichś tam kopcach i tak dalej, że naprawdę się tego fajnie słuchało, mimo tego, że jakoś niespecjalnie nigdy się interesowałem mrowiskami, ani kopcami termitów. Ale to, i to były naprawdę bardzo fajne rzeczy, bardzo fajne programy, bardzo wartościowi prowadzący. No niestety ich już na antenie Haloradia nie usłyszymy.
1: A kiedy w ogóle wypadła Marta Lempart? Bo też jakoś tak mam wrażenie, że to się po cichutku wydarzyło.
0: Tak jakoś właśnie tak jeszcze powtórki były parę razy.
1: Były.
0: Tak i to tak jakoś. Tak.
1: Podobnie w nowej ramówce nie uwzględniono przynajmniej na razie Marka Czyża, a przecież on mówił i pisał, że on nie ma powodu, żeby odejść. Mhm. No chyba, że to jest jeszcze jakaś chwilowa przerwa i on będzie, ale na razie nie ma jego nowych audycji. Być może teraz jeszcze o kimś zapomnieliśmy, może są jeszcze jakieś osoby, które odeszły. Chyba były jakieś osoby, które się tak przemknęły po cichu, a my nawet o nich nie powiedzieliśmy, których nie ma w tej ramówce, jak jakaś ta pani Jowita, nawet już jej nie pamiętam. No ale jest trochę nowych głosów i trochę nowych pasm, więc co wiemy mniej więcej odnośnie tego tygodnia, co nie znaczy, że w przyszłym nie będzie całkiem odwrotnie w ogóle. Nie,
0: bo to się może wszystko dziać tam.
1: My oczywiście nie będziemy was co tydzień informować, co było tydzień w tydzień w Haloradio. Jak będziemy mieć pewność co do jakichś audycji, to zrobimy, więc teraz chodzi o jakieś mniej więcej. Zaczyna się to od 8 i wtedy w tym tygodniu przynajmniej poranek prowadził Kuba Wątły, chociaż w ramówce w aplikacji na poniedziałek w przyszłym tygodniu wpisana jest niejaka Michalina Kobla, więc pytanie, czy to też jednorazowe zastępstwo, czy na przykład ona poprowadzi wszystkie poranki w przyszłym tygodniu. Nie wiadomo, więc Jakub zaczyna, pewnie tam będzie na grubo, chyba że już się ugrzeczni.
0: No właśnie tak chyba ostatnio to jest grzeczny i spokojny.
1: No to prawda.
0: Jak tam parę razy go tak słuchałem, to nie ten Jakub.
1: Od 10 z kolei pasmo Halo Dzień i za nie przynajmniej w tym tygodniu odpowiadał Mariusz Gzyl i to trwa 3 godziny i od 13 mamy pasmo audycji autorskich i w tym tygodniu prowadziły je następujące osoby. No i to tak chyba ma zostać. W poniedziałek Aleksandra Rutkowska z Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, chociaż to była ciekawa historia, bo ona była jak najbardziej wypisana też na Facebooku, że poprowadzi ten program, a jeszcze kilka godzin przed nim wirtualne media pisały, że ona jeszcze nie podjęła ostatecznej decyzji co do udziału w projekcie. Także to jeszcze może być śliski temat. We wtorek była Joanna Gzyra z Centrum Obrony Praw Kobiet. W środę Agata Skrzypczyk, no to jakaś znana w końcu osoba. Ona tylko prowadziła program, no również w środę, tylko że o 19. Teraz ją przesunięto na 13. To jest ta pani od ekologii, czyli program Halo tu Ziemia.
0: Ona od samego początku tak naprawdę. To chyba jedna z niewielu osób, no i Tomasz Kowalczuk to kolejna Genialna osoba, tak. Oni się trzymają. No, no Tomasz Kowalczuk to jest chyba gdzieś tam jeszcze w strukturach zarządu tej fundacji.
1: No właśnie,
0: tak, więc,
1: fundacji, tak.
0: Więc on zostanie.
1: W czwartek Monika Kacprzak z UNICEF Poland, chociaż wirtualne media podawały, że to będzie Michalina Kobla, ale to jednak była ta Monika, więc to też może być jeszcze jakiś niepewny temat. Natomiast w piątek, no powiem szczerze, że moje serduszko się bardzo ucieszyło. Przeczytałam w czwartek wieczorem, że program poprowadzi Małgorzata Szumowska. No i wiadomo, że to są generalnie dwie opcje, szczególnie jak ktoś śledzi środowisko osób niewidomych. Ale tą opcją najpopularniejszą, najbardziej znaną wśród wszystkich jest to, że to będzie pani reżyserka filmowa i że będzie program o filmach. Otóż nie, moi drodzy, otóż to jest ta druga opcja i wczorajszym programie, jakoś to mi dzisiaj nie idzie, pojawiła się pani Małgorzata Szumowska, znana z niewidzialnej wystawy, a ten program będzie współtworzyła z osobą, która akurat się nie mogła pojawić w tym premierowym wydaniu, bo akurat sprawdzała dostępność jakiegoś tam miejsca w Szkole Roka, była sobie wyobraź, to jest Izabela Sopalska-Rybak, czyli prezeska Fundacji Kulawa Warszawa. Więc powiem szczerze, że jakkolwiek mam do Halo Radia już takie negatywne odczucia, jednak bliżej im do negatywnych niż pozytywnych, tak, to jest program, którego zdecydowanie będę słuchać. Uważam, że
0: i który trzeba było zrobić już dawno.
1: Którego trzeba było zrobić bardzo dawno temu, ale dobrze, że się pojawił, bo akurat te osoby to są dobre ambasadorki tego naszego głosu. Wiem, że tak powiem, nie nagadają głupot. Można być tutaj bezpiecznym o to, co powiedzą, że zaproszą właściwych gości, którzy będą wiele mądrych rzeczy mieć do powiedzenia. Już się pojawiła zapowiedź ze strony pani Szumowskiej, że będzie jakaś tam współpraca z Fundacją Kultury Bez Barier, z prezeską Anną Żurawską, już była rozmowa, więc słuchajcie, już więcej po prostu nic nie potrzeba. Dobrze bardzo, że się to pojawiło. No szkoda, że w tym Halo Radio co to takie jest, jakie jest. Wolałabym was w resecie.
0: W resecie,
1: ale trudno. Jednak liczy się to, że...
0: Powiem tak, znając historię i to, jakie różne zmiany potrafią mieć miejsce, jeżeli chodzi o Halo Radio, to nic nie jest wykluczone.
1: Owszem, więc jednak najważniejsze jest po prostu to, że ten program, te treści trafią do jakiegoś grona odbiorców, no jest ono już mniejsze niż mogłoby być, ale jednakże może komuś coś to, jakoś to otworzy oczy, zapozna z tą właśnie tematyką dotyczącą
0: oczywiście
1: osób z niepełnosprawnościami. Już pan Rokos dzisiaj dostał lekcję, że się nie mówi osoby niepełnosprawne, tylko osoby z niepełnosprawnościami, także już czy też tam redaktorów, wiecie, trzeba przeszkolić. Od 15 do 17 tu nie ma zmian. Wspomniany pan Rokos w paśmie Halo Aktualności. Od 17 do 19 jest pasmo Halo Komentarzy, w którym pojawiają się różni prowadzący. To byli w tym tygodniu Jarosław Szczepański, Marcin Górski, Paweł Moskalewicz, no a w piątek Andrzej Krajewski z Bogusławem Hrabotą. O tym mówiliśmy, że tak będzie. I to rzeczywiście będzie stały element, a czy ci pozostali prowadzący będą przypisani do konkretnych dni? Trudno to powiedzieć, więc chyba się nie ma sensu na tym skupiać, kto z nich kiedy będzie. Od 19 za to zapowiada się stałe pasmo Adama Byśka pod tytułem Halo Przyszłość, a od 21 pasmo z audycjami autorskimi, które chyba w większości mają się nazywać Halo Rozmowy, ale tak niekoniecznie zawsze. Na przykład w poniedziałek najbliższy będzie Iwo Wółko z programem Halo Kultura, ale chyba w ten poniedziałek tego jeszcze nie było. We wtorek Tomasz Kowalczuk, a więc przeniesienie ze środy z tej samej godziny i to już były Halo Rozmowy. W środę Dariusz Aksamit i to będzie program Halo Nauka. Widzisz, już tam chcą zastąpić pana Wiktora. W czwartek Monika Piątkowska i Leszek Talko. Oni też będą w niedzielę chyba, o czym zaraz. Chociaż wirtualne media wcześniej podawały, że tam będzie niejaki Tomasz Woźniak w tych Halo Rozmowach. W ogóle nie znam tego nazwiska, więc się może okazać, że się pojawi taka nowa osobowość jak Tomasz Woźniak. A w piątek Tomasz Jastrun również w cyklu Halo Rozmowy. No i też były takie zapowiedzi, że będą te programy, które słuchacze najbardziej lubią, że one będą powtarzane i tak dalej. No to wychodzi na to, że wszyscy są fanami Halo Aktualności i one od 23 do 1 są powtarzane.
0: Wszyscy są fanami Mariusza Rokosa.
1: No chyba ty. I mało tego, one są też powtarzane od 6 do 8 rano przed porankiem, więc po prostu można się tym nacieszyć. I podobnie chyba jest na przykład w sobotę, bo tam jest jakoś tak, że od 6 do 8 są halo aktualności te z piątku, a od 8 do 9 jest muzyczna przerwa, to jest normalnie jest muzyka napisana w ramówce, a od 9 zaczynają się programy. I co to będzie w tym tygodniu? Szybko przez to przebiegniemy. Od 9 Mariusz Rokos i Adam Piechowicz w cyklu Halo Rozmowy Ekstra. Nie wiem, czy to będzie stały element. O 11 Adam Bysiek, nie było napisane, jak ten cykl się ma nazywać. O 13 Marek Jóźwik, Halo Sport. To ten pan, co tam chyba z tego, z Kanal Plus gdzieś tam odszedł ostatnio, czy coś. O 15 Mariusz Gzyl, Halo Moto.
0: No to ten program też już od dawna jest.
1: Tak. Od 17 Jarosław Szczepański, Halo Historia. I o 19 Roman Mańka, a więc przeniesienie z wtorku, Halo Rozmowy.
0: Rozmowy, tak jest.
1: I w niedzielę o 9 Talko i Talko, czyli ta Monika i Leszek, Talko, w cyklu Halo Rodzina. O 11 Piotr Kaczyński, Halo Europa. O 13 Tomasz Kowalczyk, więc ten program tutaj był, tylko dostał nazwę, bo teraz wszystko Halo jest Halo coś tam, więc teraz to jest Halo Credo. O 15 Joanna Warecha, Halo za miastem. O 17 Marcin Górski, Halo Polska i Świat. O 19 Olga Paszkowska, Halo Psyche. I o 21 Monika Miszczak, Halo Zdrowie. Tak to wygląda. Czy tak będzie zawsze? Tego nie wie nikt.
0: No,
1: a skoro...
0: Cóż,
1: no, coś jeszcze chciałeś dodać?
0: Tak, no, tak po prostu chciałem powiedzieć, że niby jest tego więcej. Ta ramówka jest jakoś tak w miarę, powiedzmy, poukładana. Ale czy to jest jakaś rewolucja i czy to jest coś, co może przyciągnąć słuchaczy? Obawiam się, że nie, z jednego prostego powodu. Nie wiem, może to tylko tak mi się wydaje, ale to może potwierdzisz albo zaprzeczysz, ale początki Halo Radia to były rzeczywiście, to może nie były osobowości antenowe, radiowe, no poza Wojtkiem Krzyżaniakiem, no tak. Ale to były osobowości, jednak to były takie nazwiska gdzieś tam w pewnych środowiskach dość dużo mówiące, dość dużo znaczące.
1: Nie wszystkie może, ja nie wszystkich pewnie znałam.
0: Ale więcej ich było.
1: Ale sporo już tak, o ten będzie, a kojarzę jakieś tam, co gdzieś pisał, to fajnie.
0: Dokładnie. A tutaj...
1: No poza tym, że się na panią Szumowską cieszyłam.
0: No tak.
1: Wiadomo, mamy tutaj oczywiście specyficzny przechył, no to...
0: No to tak poza tym nie bardzo.
1: To tak, no kto ma przyciągnąć się? Hrabota w te piątki, no ale to... To nie wystarczy, słuchajcie, no. Ale tak, jako że sięgamy jeszcze trochę szerzej, też zahaczamy o YouTube'a, bo śledzimy przecież cały czas projekt, który powstał poniekąd na zgliszczach Halo Radia, czyli Reset Obywatelski, który się rozwija i w którym są nowi prowadzący. Jeden program się pojawił już przed świętami, ale jakoś o nim zapomnieliśmy powiedzieć. To jest program lewy sierpowy niejakiego Macieja Rauchuta. To jest też nazwisko, które może wam nic nie mówić. A jak wam powiem, że ten człowiek ma 14 lat, no to już w ogóle, no możecie niektórzy się zdziwić bardzo. Otóż to jest ten młody człowiek z Krapkowic, który udostępnił, był na Facebooku ogłoszenie o strajku kobiet, o czarnym spacerze i w związku z tym miał policję w domu. I ja się trochę tego obawiałam, no bo wiecie, 14-letni człowiek może tam udostępnił, bo coś tam może wie, ale nie do końca, albo no nie wiem, to jest modne czy coś, ale on już też był gościem Konrada Szołajskiego wcześniej w Resecie. I to jest naprawdę no, młody człowiek, który ma poukładane w głowie, który ogarnia te tematy, ma wiedzę, więc no w sumie fajnie, niech się próbuje w tym programie, czemu nie, skoro jest taka okazja. Emisja w każdy czwartek po 18, a tytuł to Lewy Sierpowy. No i mamy też nowości, które wchodzą po nowym roku, już w zasadzie weszły dwie z nich. Zapowiedź tych nowości miała miejsce na takim live'ie, który się odbył 1 stycznia, gdzie już redaktorzy obecni wcześniej w Resecie poskładali życzenia i pojawili się nowi. I tak będziemy z biegiem tygodnia mówić. We wtorek, postać znana z Halo Radia, odeszła teraz z Onetu, więc no, będzie się skupiała na innych projektach. Po 21 w programie Porówno Karolina Rogaska. Tego programu jeszcze nie było, będzie miał premierę w najbliższy wtorek. Z kolei w piątki ten program miał premierę wczoraj, ufnie pomyliłam się, o 17 Jan Hartman w programie Mądrale. No to chyba będzie coś takiego nawiązującego do tego jego programu w Halo Radio, tam była filozofia życia, więc tutaj też chyba będzie zapraszał jakieś takie osoby określane przez niego mianem intelektualistów, pewnie jakichś tam filozofów i z nimi będzie gadał.
0: Zdecydowanie, okay. tak jak mówię, zdecydowanie bardziej wolę słuchać pana Hartmana niż go czytać.
1: No właśnie, więc... niech rozmawia z tymi tak. ludźmi, nie popada w te swoje dziwne rozważania, bo to prowadzi do niebezpiecznych
0: Owszem.
1: Wniosków. No i mamy dwie nowości niedzielne, z których pierwsza już zadebiutowała w minioną niedzielę. To jest Sexpress z Pontonem. Grupa Ponton, czyli grupa edukatorów seksualnych, w niedzielę po godzinie 17 ten program miał premierę, już w zeszłym tygodniu, i będą prowadzić go różni prowadzący związani z grupą Ponton. W zeszłym tygodniu była to na przykład Patrycja Wonatowska, nie wiemy kto będzie teraz, a w tę niedzielę godzinę później, po 18 będzie miał premierę program politologa Dominika Kwiatkowskiego. Tytuł to Każdy jest ważny. No jeszcze nie wiemy, czego się możemy spodziewać, więc myślę, że będziemy słuchać.
0: Tak jest. Brzmi ciekawie. Ja do Resetu Obywatelskiego to mam tylko jedną prośbę, żeby tam po prostu ogarnąć technologię, bo czasem jest tak, że prowadzącego gorzej słychać niż gości.
1: To prawda.
0: Tak.
1: No ale no, nie mamy piosenki o Resecie, bo jednak to Halo było naszym głównym tematem i mamy taki utwór, o którym chyba zapomnieliśmy trochę, że on istnieje.
0: Trochę zapomnieliśmy, ale teraz sobie przypomnimy sobie i wam.
1: Tak.
0: Tak, to będzie zespół Sexbomba. Zespół Sexbomba i ich, tak mi się wydaje, największy przebój.
1: No chyba tak.
0: Tak. Halo, to ja pędzę do ciebie światłowodem. No to do nas Halo Radio, do was zresztą też może popędzić światłowodem. No to w takim razie teraz niech pędzi i niech grają.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Tak tam ładnie pograła i pośpiewała Sexbomba, Halo to ja, a my powoli zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego spotkania z wami, ale przypominamy, że jeszcze usłyszymy się z wami jutro po godzinie 19.
1: Tak będzie. To jeszcze powiemy pod koniec, czego się możecie jutro spodziewać. Dziś wzięliśmy na warsztat takie informacje, które nam się wydały takie najbardziej niecierpiące zwłoki, a jutro będą też na pewno ciekawe wieści, więc bądźcie z nami również. A teraz już ostatnia wiadomość na dzisiaj. No to jest taka dotycząca plebiscytu, który jest co roku, plebiscytu medialnego, do którego to ogłoszono właśnie nominacje, więc wam chcemy powiedzieć, kto jest nominowany, jak można głosować i o wszystkich informacjach z tym związanych teraz wam właśnie opowiemy, a mowa oczywiście o telekamerach Teletygodnia. No i właśnie, głosować można w tym roku do 11 lutego, korzystając z jednego z dwóch dostępnych kanałów, albo wysyłając SMS-y, ale ja znowu mam to, co w tamtym roku, to znaczy ja nie widzę w jakimś takim dostępnym miejscu, tak gdzieś na wierzchu, gdzie byłaby informacja o tych SMS-ach, jak je wysyłać.
0: To pewnie... po co przepłacać, skoro można przez internet?
1: To prawda, no ale chciałam już tak wiesz, wszystko powiedzieć syntetycznie. Pewnie konkretne produkcje na przykład na swoich profilach będą miały informacje typu, żeby na nas zagłosować, wyślij SMS o treści G3 albo B5 pod numer jakiś tam, to pewnie będą takie jakieś kody. Natomiast jest też druga metoda, czyli można go oddać głos przez stronę internetową telekamer. Opowiesz naszym słuchaczom, tak też z perspektywy osób niewidomych, jak wygląda to głosowanie?
0: Proszę bardzo, trzeba się zalogować. To jest pierwsza i najważniejsza rzecz. Trzeba się zalogować. Zalogować przez Facebooka na przykład. Można też się zalogować tam loginem, hasłem, czy przez jakieś inne społecznościówki. Szczerze mówiąc nie pamiętam, ale na pewno przez Face'a. Na pewno możecie przez Face'a się zalogować. I teraz. Tam są takie dwa... to głosowanie jest w takim jednym miejscu, gdzie tam trzeba kliknąć chyba więcej, bo tam są dwa takie linki opisane jako więcej, ale pod tym jednym, który jest poprzedzony nagłówkiem właśnie zagłosuj czy głosowanie, no jak damy to więcej, no nam się rozwinie taka cała lista, gdzie będziemy mieli różne kategorie. Za moment wymienimy wam, na kogo możecie w danych kategoriach głosować. Natomiast ważna rzecz, głosujemy na jedną kategorię naraz. To znaczy, wybieramy sobie daną osobę albo dany tytuł z danej kategorii i kiedy naciśniemy na nim klawisz Enter, to w tym momencie pojawi nam się poniżej przycisk, który po prostu trzeba aktywować. I w tym momencie oddajemy głos. Także tak to działa. To jest takie trochę być może skomplikowane, ale nie jest to na pewno w żaden sposób niedostępne dla nas. Ja bez problemu byłem w stanie z komputera, z przeglądarki Chrome pod kontrolą czytnika ekranu NVDA ten głos oddać. Nie sprawdzałem na innych platformach, no bo no nie miałem za bardzo nawet jak tego zrobić, ale na pewno w tej konfiguracji jest ten głos możliwy do oddania.
1: Zanim przybliżymy wam te poszczególne kategorie i powiemy, na kogo my oddaliśmy głos, no to jeszcze warto dodać, że dodatkowo członkowie kapituły telekamer, w której skład wchodzą laureaci złotych telekamer z poprzednich lat, przyznają wyróżnienia w dwóch kategoriach. To jest człowiek roku i produkcja roku. No i pewnie jeszcze jakieś złote telekamery będą, prawda? Zawsze tak było,
0: pewnie
1: że
0: tak.
1: Te osoby, które otrzymały trzy telekamery takie, że tak powiem, zwykłe, to im się już wtedy należała
0: ta złota
1: telekamera. Mm-hmm. I potem już nie mogły być nominowane te osoby czy te produkcje, żeby dać szansę innym. No właśnie, i z telekamerami było tak, że przecież kiedyś oglądaliśmy je w dwójce, to znaczy to wręczenie nagród. Potem gdzieś się to tam przeniosło do internetu. W zeszłym roku, po chyba trzech latach, mieliśmy powrót do telewizji Puls. Tam mieliśmy te gale. A jak będzie w tym roku, to nie wiadomo, czy tylko przez pandemię, czy tak po prostu i tak by się bez pandemii wydarzyło. W tym roku organizator nie przewiduje telewizyjnej transmisji z finałowej gali wieńczącej wydarzenie, więc zobaczymy, czy zrobią jakąś taką galę online, czy po prostu no, tak, żeby też nie zbierać tych ludzi wszystkich w jednym miejscu, przedstawią to w jakimś takim bardziej, w jakiejś bardziej kameralnej formie. Takich informacji jeszcze nie mamy. No ale dobrze, możemy przejść w takim razie do nominacji, do naszych typów.
0: Tak jest. Pierwsza kategoria to jest kategoria aktor. I tu mamy Filipa Bobka, Marcina Korcza, Macieja Sztura, Henryka Talara i Jana Wieczorkowskiego. No to na kogo głosowałaś?
1: Jana Wieczorkowskiego. No wiadomo, klan
0: tak
1: to
0: samo,
1: totalne sentymenty,
0: tak samo.
1: Ale no wiadomo też, że telekamery są za to, co na bieżąco, więc stulecie winnych myślę, że za to się należy.
0: Zdecydowanie.
1: Aktorka. Tutaj nominowane są następujące panie: Magdalena Cielecka, Weronika Humaj, a więc też stulecie winnych, Anna Karczmarczyk, Agnieszka Sienkiewicz, ona chyba w Przyjaciółkach gra, i Małgorzata Socha, no, czyli pani, która jest wszędzie tam w Brzyduli, w Przyjaciółkach też i w pięknej i długiej reklamie Apartu. Na kogo tutaj?
0: Ja na panią Cielecką głosowałem akurat.
1: No to ja też, Bochyłka.
0: No właśnie.
1: To oczywiście kiedyś rozminiemy. Przyznam, że nie zagłosowałam we wszystkich kategoriach, bo nie ma przecież takiego obowiązku, nikt nie każe. I teraz właśnie jest taka, w której stwierdziłam, że już po prostu ja nie wiem, kogo mam wybrać, bo jest mi wszystko tak kompletnie.
0: A ja wiem, z sentymentu, ale to zaraz. Bo to będzie kategoria juror. Cleo, Edyta Górniak, Andrzej Grabowski, Joanna Krupa, Katarzyna Skrzynecka.
1: To rozumiem, że na Edytę Górniak, bo
0: nie,
1: tam chcesz poczuć ten jej mind control i te rzeczy, o których ona mówi. Nie, no dobrze, Grabowski.
0: Oczywiście, tak? Że tak. No kurde, Ferdek, kurde, kiepski. No, to...
1: A co, a w kolejnej kategorii też zagłosowałeś?
0: Wiesz co, tak.
1: To zaraz mi powiesz na kogo,
0: tak,
1: bo ja nie...
0: Ja sobie sam muszę przypomnieć, wiesz?
1: Aha, okej, okay. To w ogóle ciekawe, jakie miałeś kryteria. Komentator sportowy i tutaj nominowani są Sylwia Dekiert, Jerzy Mielewski, Sebastian Mila, Sebastian Szczęsny i Andrzej Twarowski.
0: Andrzej Twarowski.
1: Bo nie wiadomo, bo tak.
0: Bo tak, bo okay. Tak jakoś, bo nazwisko kojarzyłem, wiesz?
1: No to tak, to ja kojarzę chyba wszystkie.
0: No, nie, no to ja też, ale jakoś tak parę razy gdzieś tam chyba nawet o tym panu mówiliśmy, coś gdzieś było, więc...
1: Niech ma.
0: No, więc niech ma. Osobowość telewizyjna. Rafał Brzozowski, Katarzyna Dowbor, Karolina Gilon, Przemek Kosakowski, Ida Nowakowska. I Marcin Prokop.
1: Tutaj więcej niż w poprzednich kategoriach. No to u mnie absolutnie... Wiem, że powinien być Rafał Brzozowski, bo jest osobowością telewizji. Chociaż nie, Ida Nowakowska teraz jest tak absolutnie po prostu wszędzie. Ona jest nowym Rafałem Brzozowskim. Ale za wspaniały mój ulubiony program z zeszłego roku, czyli Down the Road, absolutnie Przemek Kosakowski.
0: Również.
1: No widzicie, tak to jest. I taka to jest współpraca w tym programie.
0: Tak
1: jest. Słuchajcie. Prezenter informacji. Tutaj nominowani są Grzegorz Dobiecki, Piotr Kraśko, Rafał Patyra, Bogdan Rymanowski i Tomasz Wolny. Kto twoim wyborem?
0: Piotr Kraśko.
1: No moim także, bo no o ile wcześniej to mi było tak wszystko jedno, to jak on szczególnie przeszedł do tych faktów, to może niekoniecznie za te fakty, ale za fakty po faktach w szczególności, bo on umie rozmawiać z tymi politykami, szczególnie z tej Solidarnej Polski. I rzeczywiście często widzę w mediach społecznościowych takie głosy, że o, dzisiaj Kraśko prowadzi, o, ależ Kraśko tam ciśnie po tym i tym polityku, więc on rzeczywiście, i oglądałam te wywiady, żeby nie było, nie wszystkie, ale kilka, więc on rzeczywiście umie to robić, umie z nimi rozmawiać. No i słynny wywiad z Dziwiszem, ale to nie byłeś.
0: Ale to na szczęście nie byłem ja, dokładnie, dokładnie. I to nie jest rodzina żadna, absolutnie, gdyby kto pytał, na całe szczęście. Więc to tak, powiem szczerze, za ten wywiad również gdzieś tam moje uznanie pan Piotr zyskał. Natomiast no tak poza tym po prostu, doświadczony dziennikarz i to dziennikarz, który naprawdę potrafi, wiesz, niewiele jest takich osób, które potrafią docisnąć swojego rozmówcę, ale potrafią to zrobić w sposób naprawdę kulturalny. No, więc to jest coś, co rzeczywiście no należy, myślę, docenić. Prezenter pogody.
1: Ja tutaj nie oddam głos. Bo mi jest wszystko po prostu jedno.
0: Celestyna Grzebyta.
1: W ogóle, kto to jest?
0: Nie wiem, no, prezenterka tak pogody. Nazywać? Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za odpowiedź.
0: Serio. Bartek Jędrzejak, Marzena Kawa, Paulina Sykut-Jerzyna, Tomasz Zubilewicz i ja na tego pana oddałem głos, bo jego kojarzę. No jeszcze panią Paulinę kojarzę też skądś tam. Z jakiejś informacji.
1: Celestyny Grzeby.
0: Nie, nie kojarzę pani Celestyny, przepraszam bardzo, jestem niedoedukowany w kwestii mediów.
1: A program o mediach
0: robi.
1: Trzeba nas stąd wyrzucić. Program rozrywkowy. Hotel Paradise, kabaret na żywo, klinika sketchów męczących, Nasz nowy dom, Sanatorium miłości, czy też może The Voice Senior, a może Top Model, Top Model. Co wybrałeś?
0: Hotel Paradise oczywiście.
1: A tutaj mamy rozbieżność. Pewnie spodziewacie się, że wybrałam Voice Senior jako miłośniczka tych wszystkich programów wokalnych, ale nie. Dlatego, że ten program trochę mnie rozczarował, no teraz dopiero zaczęła druga edycja i trochę widzę, że jest podobnie. To znaczy jego poziom jest taki troszkę słaby. Znaczy oczywiście rozumiem wszystko, że te głosy u starszych osób niekoniecznie zostają w tej formie takiej najlepszej z młodych lat, ale oglądałam edycje zagraniczne i nie wiem, może można było u nas wybrać jakieś lepsze osoby. Też formą ten program jest taki strasznie przegadany. Jego można po prostu wycisnąć, chyba by było w 15 minut. Więc program z podobnej grupy, bo też adresowany do seniorów, czyli już wiadomo co. Za wykreowanie wspaniałych postaci, tak jak chociażby w minionym sezonie pani Wiesia, Sanatorium Miłości.
0: Okej, okay, no i mamy kolejną kategorię. Mamy kategorię serial. Brzydula, Leśniczówka, Ludzie i Bogowie, Przyjaciółki, Stulecie Winnych i Szać.
1: No chyba wiadomo, no co, chociaż nie, no, czy zaskoczysz mnie czymś? No,
0: Stulecie Winnych.
1: Stulecie Winnych, bo Ludzie i Bogowie mi jakoś nie przepadli do gustu. O Brzyduli już mówiłam, jak ktoś mi chce powiedzieć, kim jest Nadia z Brzyduli, to ja cały czas czekam, bo od Sylwestra się nie doczekałam żadnych wiadomości. Wiem, mogę poszukać w Google, ale słuchacze też są fajni, myślę, że mogę na nie.
0: Może coś podpowiedzą, oczywiście. Tak. Kolejna. Nie, no proszę bardzo.
1: Serial fabularno-dokumentalny i tutaj nominowane są następujące produkcje. Gliniarze, kasta, Rodzinny Interes, Rozwód, Walka o Wszystko, Sprawiedliwi, Wydział Kryminalny. I przyznam, że no, poza tym, że na Kastę rzuciłam okiem i tak tam średnio mi to tych pozostałych rzeczy nie oglądałam, więc nie jestem w stanie ocenić czegoś, czego nie oglądałam. Ten Rozwód, Walka o Wszystko w końcu muszę obejrzeć, ale na ten moment nie byłam w stanie oddać głosu.
0: No ja zagłosowałem na kastę, tyle o tym mówiliśmy.
1: Podobała ci się?
0: Nie, ale nic innego nie.
1: Aha, to wspaniale. No ale czekaj, ale to był jeszcze ten Rodzinny Interes, ty oglądałeś przecież.
0: No tak.
1: To nie...
0: Nie jakoś, już. jakoś powiem szczerze nie.
1: I ostatnia kategoria to jest kategoria specjalna.
0: A, kategoria specjalna. Nagroda magazynu Netfilm. I tutaj...
1: To jest dla seriali premium takich.
0: Tak jest. I tu mamy Gambit Królowej, Nowy Papież, The Boys 2, Wataha Free, Wiedźmin, I tyle.
1: One, bo nie one, było na razie one. Nowego
0: Wiedźmina. Nie ma nowego Wiedźmina, tak jest.
1: No, czyli produkcje tych wszystkich Netflixów i innych tam HBO i takich właśnie serwisów niekoniecznie polskie, więc myślę, że dla wszystkich tych twórców, na przykład Gambita Królowej, ma to duże znaczenie, kto tam to wygra. Ja też, no, znów tutaj nie oglądałam tych produkcji po prostu.
0: Ja też nie oglądałem. Ponoć Nowy Papież jest ciekawy, więc zagłosowałem.
1: No a z kolei moi znajomi z internetu wszyscy po prostu Gambit Królowej, Gambit Królowej.
0: Wszyscy w szachy teraz chcą grać.
1: Więc, no, ale gdybym miała wybrać na podstawie innych kryteriów niż warstwa filmowa, której nie widziałam, no to jednak to by był Wiedźmin. I to już taka zapowiedź, to czym zakończymy nasz program, bo to będzie właśnie piosenka z Wiedźmina. Chociaż tak też rozmawialiśmy poza anteną, że ja nie rozumiem, dlaczego on jest nominowany teraz, bo przecież ten sezon,
0: oczywiście,
1: o czym mówiliśmy, wleciał na Netflixa w grudniu 2019 roku, więc nominacja powinna być chyba w 2020. Ja przecież naprawdę, ja akurat odkryłam tę piosenkę, która będzie u nas, czyli Toss a Coin to Your Witcher, później niż Cały Świat, bo na początku 2020 roku, więc się czuję teraz, jakbym się o rok cofnęła.
0: A ile różnych wersji tego potem było?
1: O Jezu! Była wersja śląska, była jakaś metalowa, była wersja na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

0: Na przykład o nowych, inaczej, o serialach znanych z playera, których zajawki będzie można w głównym TVN-ie obejrzeć.
1: Aha.
0: Będzie mowa o końcu pewnej produkcji TVN-u na przykład. Będzie o nowym kanale z bardzo ciekawą treścią.
1: Z serialami różnymi, interesującymi.
0: Różnymi.
1: O.
0: Będzie o konkursie, jaki zostaje, jaki no, za jakiś czas pewnie będzie rozstrzygnięty, dotyczącym nadawania na multiplexie pierwszym. To już możemy zapowiedzieć, bo już wiemy, kto tam się zgłosił, jacy nadawcy chcą nadawać. I ja opowiem, jacy to są nadawcy, a Michał wybierze zwycięzcę.
1: No to...
0: to będą atrakcje, to nie jest w ogóle wiążąca decyzja dla nikogo,
1: a potem jak się okaże, że wiesz, że ja wybiorę tego, kto faktycznie wygra, to się zaczną plotki.
0: Że masz tam jakieś...
1: Tak jest.
0: Może się znasz na przykład z prezesem Jackiem i prezeską Agnieszką. Co tam jeszcze będzie? No będzie na przykład o nowej ramówce Radia Tok FM, która od stycznia weszła, o nowym programie w łódzkim eterze cyfrowym. Nie coś jeszcze na pewno będzie, o czym zapomniałam, ale...
1: A może jeszcze coś w międzyczasie dojdzie. Może jeszcze
0: Dokładnie.
1: Coś w międzyczasie dojdzie, no bo w końcu my mamy jeszcze cały dzień na przygotowanie tego dla was, ale na pewno wiemy, że warto nas słuchać po godzinie 19 po programie Magdaleny Rutkowskiej Pozytywnik.
0: Ale programu Magdaleny Rutkowskiej też,
1: też warto słuchać. My w ogóle zachęcamy was, żebyście skoro świt, to znaczy no zależy od tego, co uznajecie za skoro świt, ale żebyście tam sobie faktycznie już tak rano włączyli Radio DHT i zostali z nami do późnych godzin nocnych, bo na pewno warto, bo przecież po nas będzie, jeżeli wszystko nam zagra tak jak trzeba, to będzie kolejna audycja o tematach trudnych, czyli audycja Łukasza Kapuścińskiego Łamiemy Tabu, więc też warto słuchać. Niedziela, dużo słowa. Dużo słowa, czasem mam wrażenie,
0: dużo
1: że...
0: Słów.
1: Dużo słów, tak, dużo słów. Dużo sensu też.
0: To jest taki hermetyczny żart, którego nie pojmiecie, nieważne. Miałam jeszcze dodać, że nie rozumiem na przykład, dlaczego do nas nie piszą ci słuchacze, tacy jak ma prezes Jacek ma widzów, takich, którzy mają, wiesz, specjalne życzenia i na przykład dlaczego nie macie specjalnych życzeń, żebyśmy o jakiejś tam porze dnia powtórzyli RTV. Oczywiście ono jest na Mixcloudzie, jest na Tyflo Podcaście bez muzyki, ale no produkcje TVP też są w TVP VOD, więc to w ogóle nie przeszkadza. Także jak na przykład byście chcieli, żebyśmy powtórzyli RTV o drugiej w nocy na specjalne życzenie słuchaczy, no to wiecie.
1: To dawajcie znać, ale ja mam po prostu takie wrażenie, że my mamy bardziej słuchaczy zżytych z technologią i oni wiedzą, że mogą sobie na przykład takie RTV włączyć sami. Nie muszą się o nas prosić. O nic, tylko wystarczy, że po prostu wejdą sobie na Mixclouda, wejdą sobie na Tyflo Podcast, wejdą na Tyflo Podcastowego YouTube'a, klikną gdzie trzeba, włączą co trzeba i im gra. A jeżeli nie chcą słowa, a chcą muzyki, chcą przebojów trzech pokoleń, no to włączają sobie strumień Radia DHT i mają.
0: I tak to właśnie jest. I z tym akcentem kończymy 104. wydanie programu RTV, w którym byli z wami Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska.
0: A na koniec Jaskier, bo to taka postać z Wiedźmina,
1: tak.
0: Śpiewa ten utwór o daniu grosza i potrząsaniu sakiewką, czyli To Second to Your Witcher, a w wydaniu 105. widzimy się, przypomnimy, jutro po godzinie 19.
2: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry, nazywam się Dariusz Włoskowicz i jestem z firmy ECE. Pierwszą i zawsze nieustającą nowością na naszym stoisku jest kajetek oczywiście. W tym roku mamy ulepszony tester kolorów, który potrafi się uczyć kolorów. Można nadać własne nazwy kolorów, jeżeli się nie podobają te, które on wymyśli. i ma funkcję porównywarki.

0: czy można sczytać sobie kolor wzorcowy, a potem szukać kolejnymi odczytami koloru, który będzie taki sam albo bardzo zbliżony do tego wzorcowego. No takim bym powiedział funkcją nasuwającą się tutaj praktyczną by było pewnie parowanie skarpetek. Poza tym w oparciu o ten czujnik kolorów zrobiliśmy czujnik światła, który nam mówi z jakim natężeniem i z którego kierunku możemy się zorientować, jakie światło dochodzi, czy jest jasno, czy ciemno. Ostatniego naszego spotkania w zeszłym roku zmieniła się komunikacja przez Bluetooth z komputerem. Ostatnio było tak, że on potrafił tylko działać z programem Windowize i z syntezatorem SMP. W tej chwili współpracuje już ze wszystkimi skinliderami, a działa to w taki sposób, że kajetek jest instalowany jako syntezator SAPI w systemie. Jeżeli w screenreaderze wybierzemy ten syntezator i kajetek połączy się przez Bluetooth z komputerem, to wtedy głos idzie przez kajetka. Kajetek mówi swoim wbudowanym głosem, czyli albo SMP, albo głosem a capelli. Jeżeli nastąpi rozłączenie z kajetkiem, ta część, która jest w komputerze, automatycznie przekierowuje mowę do domyślnego syntezatora SAPI zainstalowanego w panelu sterowania, wybranego w panelu sterowania. Rysuje się dalszy rozwój kajetka w kierunku komunikacji bezprzewodowej z innymi urządzeniami. Mamy już prawie gotową wersję, która odbiornik i nadajnik Bluetooth ma już wbudowany do środka, nie jest podłączany na USB jako zewnętrzne urządzenie. I ta wersja będzie implementować również połączenia audio z urządzeniem. Dotychczas było tak, że dźwięki nadal było słychać z komputera, tylko synteza mowy szła przez kajetka. Teraz będzie tak, że również dźwięk z komputera będzie odtwarzany przez Bluetooth przez kajetka, a z drugiej strony mikrofon kajetka będzie mógł służyć jako mikrofon Bluetooth do komputera. Dodatkowo będzie realizować mógł funkcję klawiatury poprzez interfejs HID. W ten sposób uzyskamy możliwość łączenia go zarówno z iPhone'em, jak i z Androidem, jak i z komputerem z przeniesieniem pełnym dźwięku do kajetki. Te prace są naprawdę bardzo zaawansowane, już sprzętowo mamy wszystko gotowe, tylko jeszcze nie jest fizycznie, nie udało się tego zdążyć zmontować na wystawę, żeby to zaprezentować. Także pewnie to będzie do pokazania w przyszłym roku wraz pewnie jeszcze z nowszymi funkcjami kajetka. Następny temat to jest moja własna działka w firmie, czyli program Windowize. Mamy obecnie wersję 9.2, która obsługuje system Windows 10 i jest również ważna aktualizacja pewnego niepozornego dodatku do programu Windowize, który służy do wydobywania tekstu z okien dialogowych, ale jak się okazuje nie tylko. Chodzi o dodatek, który wcześniej nazywał się wirtualizacja, natomiast teraz zmieniliśmy tego nazwę na wydobywanie tekstu. Jest to dodatek, który po wciśnięciu gorącego klawisza pozwala wybrać źródło, skąd tekst ma być wydobywany i metodę, jaką ma być wydobyty. Źródła to może być okno dialogowe aktywne, aktywna kontrolka będąca w punkcie uwagi, albo plik. Natomiast metody, jakie są, to jest z wykorzystaniem modelu ekranu tworzonego przez Windowize, z wykorzystaniem UIA, czyli następcy MSA, albo z wykorzystaniem OCR, czyli rozpoznawania tekstu, rozpoznawania znaków. Ta ostatnia funkcja działa w systemach od Windowsa 7 w górę i wymaga instalacji w takiego komponentu systemu jak filtr TIFF. On standardowo nie jest instalowany, nie jest włączany w systemie, natomiast w dokumentacji dodatku jest powiedziane, jak go włączyć. Ta aktualizacja działa też nie tylko na najnowszej wersji MindWise, ale również i na starszych. Także jest to również do wykorzystania przez użytkowników, którzy mają starsze wersje. Do czego to służy? No, jeżeli mamy okno, w którym jest dużo tekstów statycznych i nie ma do nich dostępu z klawiatury, a chcemy dokładnie zbadać ten tekst albo na przykład skopiować go gdzieś indziej, to właśnie do tego to wydobywanie tekstu może posłużyć. Również w przypadku takim, jeżeli okienko jest graficzne, to znaczy nie ma, ten tekst jest jakby narysowany w tym oknie. W tym przypadku również to zadziała. Natomiast dodatek ten pozwala również na wydobywanie tekstu z plików różnego rodzaju. Może to być na przykład plik PDF ze skanowanymi stronami. Może to być TIFF, może to być JPG. To generalnie zależy od tego, ile i jakie filtry są zainstalowane w systemie. Od tego zależy, jaki jest zestaw plików obsługiwanych przez ten dodatek. Mogą to być pliki, dokumenty Worda, mogą to być nawet prezentacje PowerPointa, jeżeli Office jest zainstalowany. I dodatek ten posłuży nam do szybkiego wydobycia tekstu z pliku, żeby się zorientować po prostu, co tam jest, bez otwierania całej maszynerii potrzebnej na przykład do wyświetlenia prezentacji PowerPoint. Jest też wiele ulepszeń, ale nie będę ich wszystkich tutaj wymieniać, żeby nie zanudzić. Generalnie są to albo poprawki, albo jakieś drobne ulepszenia, które sprawiają, że program idzie do przodu. Kolejną nowością, którą w tym roku prezentujemy, jest najnowszy monitorek brajlowski od firmy HIMS. Nazywa się Smart Beetle. Ma 14 znaków brajlowskich, klawiaturę brajlowską 8-punktową plus 4 klawisze funkcyjne, 2 klawisze do przewijania, zasilanie, reset i to wszystko. Gniazdko USB. Do czego to służy? Jest to mała przenośna linijka i klawiaturka brajlowska, która może łączyć się maksymalnie z 6 urządzeniami naraz. 5 po łączu Bluetooth i 1 po łączu USB. I można bardzo szybko się pomiędzy nimi przełączać. Nie ma konieczności parowania za każdym razem. Działa zarówno w trybie monitora brajlowskiego, jak i w trybie klawiatury interfejsu HID. Działa do 24 godzin na baterii i działa ze wszystkimi właściwie znanymi czy wiodącymi screenreaderami. W Windowsach jest to Windows Supernova, JAWS, NVDA. Na macOSie i iOSie VoiceOver, a w Androidzie BrailleBug. Cena tego urządzenia jest 5550 aktualnie. Jest czerwone, z białymi klawiszami, także bardzo wesołe urządzenie. Jeśli chodzi o powiększalniki, na stoisku prezentujemy dwie nowości od firmy Enhanced Vision. Jeden to jest przenośny powiększalnik z 7-calowym wyświetlaczem, zarówno do bliży, jak i do dali. Nazywa się Amigo HD. Powiększa od 1,4 raza do 25 razy. Na bateriach pracuje od 3 do 5 godzin, w zależności od ustawień. Ma wyjście wideo do telewizora lub monitora. Drugi powiększalnik jest to powiększalnik stacjonarny z 24-calowym monitorem. Nazywa się DaVinci Pro. Jest to powiększalnik wyposażony w zaawansowaną kamerę HD, która może realizować 3 funkcje. Powiększenie obrazu tekstu ze stołu lub Znaczy jest bardzo dużo miejsca pomiędzy blatem a kamerą i w tym obszarze można również wykonywać jakieś precyzyjne prace. Od montażu elektronicznego poprzez, nie wiem, malowanie paznokci do nawlekania igły. Druga funkcja to jest odwrócenie kamery od siebie. Wtedy ona chwyta obraz z dali, na przykład z tablicy albo, nie wiem, z wejścia do pomieszczenia, w którym się pracuje. Trzecia funkcja to można kamerę obrócić na siebie i wtedy pełni funkcję powiększającego lustra, na przykład do, nie wiem, makijażu czy strzyżenia wąsów. DaVinci jest wyposażony w zaawansowany mechanizm OCR i również to, co jest powiększone, może przeczytać, pokazując na ekranie, co aktualnie jest czytane. Powiększenie, jakie można uzyskać na tym powiększalniku, jest do 77 razy. To jest możliwe dzięki temu, że jest duży ekran i to gigantyczne w sumie powiększenie nie ogranicza jeszcze pola widzenia aż tak bardzo, żeby nic nie dało się w ten sposób przeczytać. Wszystkie funkcje tradycyjne w powiększalniku, sztuczne zestawy kolorów, jakieś zwiększanie kontrastu i tak dalej, wszystko to jest w nim dostępne. Jest również szeroka gama tych języków rozpoznawanych i głosów czytających to, co zostanie z powiększonego obrazu rozpoznane. DaVinci Pro, czyli ten duży powiększalnik, składany, ale stacjonarny, kosztuje około 14 tysięcy złotych. Amigo HD, ten przenośny z 7-calowym wyświetlaczem, około 5,5 tysiąca kosztuje.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam bardzo serdecznie po godzinie 19 na antenie Tyflo Radia. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie, jak to prawie co poniedziałek od pewnego czasu, Arkadiusz Świętnicki. Dobry wieczór, Arku.
3: Witam bardzo serdecznie.
2: Dziś będziemy zajmować się folderami przede wszystkim.
3: Przede wszystkim, choć nie tylko. Dziś porozmawiamy sobie o programie francuskiego pochodzenia, o programie o nazwie Quick Access Pop-up. Program Quick Access Pop-up to jest, można powiedzieć, launcher na system Windows, w którym to możemy sobie utworzyć swego różnego rodzaju menu, w których będą różnego rodzaju treści, czy to foldery, czy to pliki, czy to skróty internetowe, czy to jakieś inne rzeczy, takie jak chociażby historia naszego schowka.
2: Czyli to takie, można porównać to trochę do takiego tego menu w Total Commanderze, które mamy i pod które możemy sobie podczepiać nasze ulubione programy, czy nasze jakieś tam aplikacje, inne rzeczy, tylko takie bardziej rozbudowane.
3: Tak, i program Quick Access, twórca Quick Access Pop-up jest wielkim fanem Total Commandera i dlatego jeżeli ktoś używa TC, to ma również wiele więcej swego różnego rodzaju opcji, o których również postaram się powiedzieć.
2: To zanim się rozpędzimy i zanim będziesz opowiadał naszym słuchaczkom i słuchaczom, jak też Quick Access Pop-up działa, to ja jeszcze tylko dodam, że nasza audycja jest prowadzona na żywo. W związku z tym, jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, no to nic nie stoi na przeszkodzie. tyflopodcast.net/zoom i tam wybieracie sobie najbliższą opcję, czy to telefon, czy to aplikacja mobilna, czy też aplikacja na komputer, albo przeglądarka. Możecie też do nas pisać. Facebook to jest droga kontaktu z nami, bo tu mamy transmisję i pod tą transmisją możecie się wpisywać w komentarzach. Ja tam będę zaglądał i będę czytał to, co istotne, to, co warte przeczytania i jeżeli będą to jakieś wasze pytania. Natomiast jest jeszcze jedna metoda, mianowicie też tekstowa. kontakt.tyflopodcast.net kontakt.tyflopodcast.net to jest taka prosta strona internetowa, prosty formularz sprzęgnięty z aplikacją Tyflo Podcastu na Windowsa i możecie tam również do nas pisać. Tyle tytułem wstępu. Zaczynamy już część praktyczną naszej dzisiejszej audycji. No cóż, to jak ten program właściwie na dobry początek pobrać? No bo trzeba skądś go zdobyć.
3: No, ten program się pobiera dość ciekawie. Mamy dwie drogi instalacji. Pierwszą i preferowaną przeze mnie drogą jest to Chocolaty. Po prostu uruchamiamy sobie Chocolaty i wpisujemy CINST, uruchamiamy CMD i wpisujemy sobie CINST, spacja, kwick, access, popup, jedno słowo. No i to tak możemy pobrać. Ale bardziej tradycyjna metoda jest następująca. Otwieramy sobie przeglądarkę internetową i jako, że nie mam dobrej pamięci do stron, to wpisujemy sobie po prostu download quick access pop-up.
4: To
3: jest strona quickaccesspopup.com, jedno słowo. I
4: idziemy
3: sobie po nagłówkach do nagłówka poziomu drugiego download. I was może zaniepokoić, że
2: Quick Access Pop-up jakiś shop, właśnie jakiś sklep, coś od nas będą chcieli, pewnie zaraz kartę trzeba będzie podpiąć i coś tam płacić.
3: Sprawa wygląda następująco. Program Quick Access Pop-up do pewnego czasu był darmowy. Był donationware, ale od pewnego czasu stał się płatny. Chociaż nie do końca płatny, gdyż posiada on też wersję free. Wersja free nie ma żadnych ograniczeń funkcjonalnych. Jej ograniczeniem jest to, że po pierwsze program będzie przypominał się o rejestracji, a po drugie będziemy mieli ograniczenie co do ilości elementów, które możemy mieć w menu. Możemy mieć po pierwsze tylko jedno menu i możemy mieć 75 elementów w takim menu i tylko 50 ulubionych. Koszt programu to jest jakaś, za przeproszeniem, śmieszna suma. To jest chyba $5 rocznie na jednego użytkownika. To jest 30 zł na rok mniej więcej, także to...
2: Jakąś licencję wieczystą można sobie też wykupić, czy
3: można,
2: nie
3: ale nie pamiętam, ile ona kosztuje.
4: Od 1,29
3: do miesięcznie i to na dwóch użytkowników.
4: Support for us maliary fi biletom cepeliarum i cancelet. Individua up top installations 9.99 radio up top.
3: 40 dolarów.
2: Czyli około 160 zł pewnie, może nawet mniej.
3: Moim zdaniem warto, ja taką licencję posiadam. Ale tutaj mamy Quick Access Pop-up Free. I Get Quick Access Pop-up Free Edition Now
4: klikamy.
3: No i tutaj nam program każe zalogować się albo się zarejestrować, ale ja nie będę tego pokazywał w tym momencie, dlatego że to jest po pierwsze prosty formularz i po prostu na maila dostaniemy linka, a ja sobie zainstaluję program przez Chocolaty, dlatego że ja mam pełną wersję jego i z tego względu chcę tę wersję zainstalować. To też przy okazji pokażę, jak to się robi. Wpisujemy quick CINST, spacja quick access pop-up. Jak widać, o wiele prościej. Już mamy zainstalowany program i możemy przejść do jego opisywania. Uruchamiamy. I on uruchomić jego pierwsze uruchomienie może chwilę trafić.
4: Tutaj zobaczymy,
3: za momencik. Jeżeli będziecie mieli taki problem, jak ja teraz mam, to musicie wyłączyć, żeby program nie zapisywał nam rzeczy w OneDrive. To można wyłączyć. O, pierwsze pytanie, które program nam zadaje po instalacji.
2: Wykrył Total Commandera.
3: Wykryliśmy Total Commandera. Czy chcesz włączyć integrację z Total Commanderem? Ja o tej integracji opowiem, ona jest duża i warto. Bez Total Commandera oczywiście też warto kapa używać, ale z Total Commanderem tym bardziej. Więc wybieramy Yes. No i to program nam pokazuje, że mamy edycję free i że możemy sobie zarejestrować tą licencję, jeżeli chcemy, i mamy to pokazane, czego ile mamy wykorzystane z tych limitów. Ja w sumie nie będę chyba nawet tego rejestrował, bo widocznie mi się odrejestrowało.
2: No tak, być może poprzez instalację,
3: I lądujemy. Lądujemy w głównym menu, jakby w głównym oknie, jakby Quick Access Pop-up. Tutaj mamy takie listy, taką listę. I tutaj u samej góry mamy jakby. Ja w ZDSR-ze lubię to przeglądać nawigacją ekranową, dlatego że jest tabelarycznie. In the works, czyli menu podczas pracy, powiedzmy. Jak widać, to jest typ menu. Skrót do tego menu to Ctrl Shift W. I tu możemy do tego menu dodać. Tutaj mamy jakby same myślniki, taką kreskę z myślników. To jest taka podziałka dla widzących tego menu. Ona też tu jest jako element. Tutaj C, czyli dysk C. User profile, mamy typ folder i jak widać mamy procent user profile. Wpisany jako zmienną.
2: Czyli profil użytkownika po prostu.
3: Tak, tak, tak. To jest po prostu menu, także my tutaj ja to menu usunę. Notepad. Oczywiście twórca chce się troszkę zareklamować i mamy Quick Access Pop-up Website. Kolejna taka przedziałka. Właśnie, My Cup Essentials, czyli moje ważne funkcje Quick Access Pop-up, to jest kolejne menu, które tutaj twórca nam dla nas utworzył. My special folders, czyli moje specjalne foldery. My snippets, czyli moje
2: wycinki.
3: Tak. My Windows apps, czyli folder z naszymi aplikacjami UWP. No i tutaj customize, mamy opcję menu, czyli dostosuj Quick Access Pop-up, Ctrl Shift C, to jest skrót. TC Directory Hotlist, czyli to jest, nie wiem jak po polsku się nazywano, hotlist, czyli taka jakby historia, przeglądanie katalogów w Total Commanderze, tutaj to mamy ładnie zintegrowane. Dodaj aktywny folder lub stronę internetową, to jest Ctrl Shift A. I to jest tyle. Pamiętajcie, że to jest menu, które utworzył dla nas jakby twórca. Czyli my równie dobrze, ja to zresztą pokażę, możemy... Tylko pokażę, jak to menu jakby wygląda w praktyce. Naciśniemy sobie Ctrl Shift W. Tutaj mamy często używane pliki, często używane foldery.
2: I to nam się po prostu otwiera takie standardowe,
3: takie menu,
2: systemowe menu.
3: Jakby.
2: I my tu możemy sobie tak naprawdę, i cała idea Quick Pop-up Accessa polega na tym, że to jest takie jedno wielkie menu, do którego my sobie możemy wrzucić absolutnie wszystko, co,
3: no nie ten,
2: co
3: tych
2: chcemy.
3: Menu, tych menu możesz mieć nieskończenie wiele.
2: No tak.
3: Tak, to jest takie jedno, które nam twórca utworzył. O, Current Windows, kocham te opcje. Mamy wszystkie okna. w takim menu to jest pokaz...
2: Już mi się to podoba, jako człowiek, który ma otwartych zwykle po kilkanaście albo kilkadziesiąt okien, to już lubię te funkcje.
3: To jest jeszcze nic, bo można, jest też window manager i możesz na przykład sobie zaznaczać, które okno chcesz zostawić, które zamknąć i jednym przyciśnięciem wyłączyć.
2: Wyłączyć, też super.
3: Także to jest takie przykładowe menu, które nam twórca zrobił. Ja zaraz się jego pozbędę, tylko jeszcze wam pokażę taką szybką, fajną rzecz w Quick Access Pop-upie. Przyjmijmy, że otworzymy sobie jakąś stronę, na przykład tyflopodcast.net. I na przykład przyjmijmy, że nie lubimy korzystać z ulubionych w Chromie, bo nie. Więc naciskam sobie Ctrl-Shift-A.
4: Pop-up menu. Posustomizem Blitzcast favorite. Link level Blitzcast test pop-up V11.2 fremet title button. Link level text http tyflopodcast.me.
3: No, i tutaj mamy okno dodawania ulubionego. Możemy po prostu sobie dodać ulubione, ale to za chwilę o tym opowiem. Teraz przejdziemy sobie jeszcze tabulatorem po oknie. Jeżeli jest close, to wyłączy nam to okno. No tutaj mamy przycisk do rejestracji licencji. Menu or group to edit. Czyli tutaj co chcemy, jakby którą grupę chcemy edytować.
4: My Windows Apps.
3: Mamy tutaj te wszystkie menu, możemy wybrać sobie z tej listy rozwijanej i wtedy na tej głównej liście niejako pojawią się nam wszystkie te elementy z danego menu. Teraz pokażę menu pod altem. Save, jakbyśmy uczynili, zapisz, jakbyśmy uczynili jakieś zmiany, to wówczas program by je zapisał. Save and close, czyli zapisz i zamknij. Zamknie się nam to okno i zapiszą się nam zmiany. Close, zamknij. Open QAP settings folder, jak lubimy sami sobie się bawić w pliki INI, no to możemy. Inspirowane mojemu i twórcy zresztą też ukochanym Total Commanderem. Open QAP backup settings folder, czyli otwieramy folder z kopiami zapasowymi. Edit quickaccesspopup.ini, czyli możemy z tego miejsca edytować plik konfiguracyjny Quick Access Pop-upa. Import or export settings. Ta opcja pozwala nam zaimportować bądź też wyeksportować nasze ustawienia Quick Access Pop-upa.
4: Restart
3: Quick Access Pop-up. Ponownie uruchamiamy program.
4: Exit Quick Access Pop-up.
3: I exit Quick Access Pop-up. To są opcje. Teraz favorite, add, czyli możemy dodać nowe ulubione, add multiple favorites, możemy dodać wiele ulubionych do menu, edit, czyli edytujemy aktualny element, remove, usuwamy aktualny element, copy, dziwny skrót trochę, kopiujemy aktualny element, move, przenosimy aktualny element w inne miejsce, i tutaj możemy też kontrol góra-dół przenosić te elementy. To jest funkcja, którą twórcy zaproponowałem, bo kiedyś to wynikało przez drag and drop, przez przeciąganie.
2: Czyli zabawa myszką.
3: Tak,
2: a teraz można z klawiatury.
3: Ale można z klawiatury. Dziękuję twórcy za to, że to zaimplementował. Insert the menu separator, czyli to, co ja mówię.
2: Czyli te bardzo, kreseczki takie.
3: Bardzo po polsku mówię podziałka na to.
4: Insert
3: a column break, czyli możemy to samo tylko pionowo wstawić.
4: Insert
3: a text menu separator, czyli możemy tekstowy separator, no to takie do wyglądu rzeczy. A możemy automatycznie posortować nasze menu.
4: Select all items, control S.
3: Select all items, zaznacz wszystko.
4: Add, control A.
3: No i to jest tyle w menu favorite. Teraz menu tools.
4: Search for favorites, control F.
3: Search for favorites. Jeżeli mamy mnóstwo tego, to możemy sobie przeszukać.
4: Extended search.
3: Extended search, czyli zaawansowane szukanie.
4: Special searches,
3: special searches.
4: Search all favorites.
3: Czyli jakieś specjalne wyszukiwania. Search all favorites, czyli przeszukujemy wszystkie nasze elementy.
4: Search folders, documents or applications not found.
3: Search folders, documents or applications not found. Czyli jeżeli na przykład mieliśmy kiedyś dodaną aplikację, nie wiem, TeamTalka, już usunęliśmy TeamTalka z naszego systemu, to program znajdzie takie ulubione i pozwoli nam je usunąć.
4: Search broken favorite links 404.
3: Search broken favorite links 404. To jest świetna opcja i tego dziwię się, że tego nie ma w przeglądarkach. Jeżeli mamy jakieś URL-e dodane i program wykryje, że one już nie działają, to pozwoli nam je usunąć. No i to jest na tyle. Shortcuts, czyli skróty. Hotstrings, czyli jakby gorące teksty, możemy wstawiać sobie takie jakby zmienne, też postaram się to omówić. Icons, czyli ikony. Refresh live folders and shared menus. Możemy sobie tworzyć takie menu dzielone, że na przykład menu pobiera zawartość jakiegoś folderu i jak menu, i możemy sobie tworzyć takie jakby menu, które automatycznie się odświeżają. Reset QAP features and no przewracamy domyślne nazewnictwo wszystkiego. Suspend hotkeys, zawieszamy skróty klawiszowe. Restore window position, czyli przywracamy domyślną pozycję okna.
2: Tu always on top, czyli zawsze na wierzchu było.
3: Zawsze na wierzchu, tak. Options, czyli ustawienia. General, opcje ogólne. Customize window, czyli kontrola okna, dostosowanie okna. Menu and icons, czyli dostosowanie ikon menu. Menu appearance, dostosowanie wyglądów menu, pop-up menu. To jest dostosowanie tego menu, które właśnie nam wyskakuje, czyli głównego jakby rdzenia programu. Menu exclusions, czyli wyjątki. Pop-up hotkeys, czyli kontrola skrótów klawiszowych. Alternative menu hotkeys, możemy mieć dwa programy jakby tych skrótów klawiszowych. File managers, czyli menedżery plików. Snippets and hotstrings, czyli te nasze szybkie teksty. User variables, zmienne użytkownika. Database, czyli baza danych programu. Menus advanced options, czyli zaawansowane ustawienia menu. Launch advanced options, urucham zaawansowane opcje. I various advanced options, różne zaawansowane ustawienia. To jest trochę śmieszny design, bo to mamy w menu, ale jak wejdziemy w general, to będziemy też mieli zakładki z tym wszystkim. Ale ja to od razu pokazałem, żeby już później się nie męczyć z tym. Teraz menu help, czyli pomoc. Help, pomoc, control H. No, ciekawe skróty, muszę przyznać. Nie wiem, czemu nie F1 na przykład.
2: Tu mamy check for updates, czyli sprawdź aktualizację.
3: Quick start, szybki start.
4: Knowledge
3: base, baza wiedzy programu. First steps videos, czyli filmiki, które pokazują jak zacząć. Filmiki są na YouTubie w języku angielskim. Twórca w bardzo dostępny sposób opowiada o tym, więc możemy sobie posłuchać. All videos, czyli jego kanał na YouTubie. Support forum, wsparcie techniczne, forum wsparcia technicznego. I customize window shortcuts, help F1, czyli skróty, pomoc skrótów klawiszowych to jest F1.
4: Drag drop
3: help, czyli pomoc w przeciągnij i upuść.
4: Get a license for this software.
3: I get a license for this software, możemy kupić program.
4: Manage your license.
3: Manage your license, możemy zarejestrować program.
4: About.
3: O programie mamy informacje.
4: Help control. Help has occupied type in the box type.
3: No teraz zrobię jedyną słuszną rzecz. Control A,
4: Select items, control A.
3: Shift delete.
4: Nie jest tylko
3: Ctrl-R.
4: No
3: oczywiście. No i teraz wszystko poszło sobie wsio. Czyli możemy sobie utworzyć...
2: Zaczynamy od zera po prostu.
3: Zaczynamy od zera. Ja tak lubię.
4: No
3: to zrobimy sobie add.
4: I
3: tutaj mamy typ. Mamy folder. Special folder, czyli specjalny folder, czyli jakieś tam profile użytkownika i tak dalej. Document, czyli możemy plik dodać. Application, program. Windows App, czyli aplikację UWP. URL, czyli po prostu link. FTP site, możemy dodać serwer FTP.
4: Snippet,
3: czyli szybki tekst, powiedzmy.
4: Hub
3: feature, czyli funkcję samego programu.
4: Submenu,
3: czyli podmenu. Shared menu, czyli to menu, o którym mówiłem, że możemy powiązać je z jakimś folderem konkretnym. Group, czyli grupę. Menu na przykład.
4: Text separator, radio.
3: Text separator, czyli separator tekstowy.
4: Folder, radio, button, text,
3: no i to na tyle.
4: Text separator, menu, radio, button, text, sub, menu, radio.
3: Żeby dla short name for menu, wpiszemy sobie dyski.
4: Sort menu automatically text button
3: untext. Automatycznie sortuj menu, czyli czy menu automatycznie ma się ustawić w pozycji, która, w której ma być.
4: Text hanger button. Disable this favorite text button hanger button.
3: Mam przycisk change.
4: Sort bin bits cut stress pop ok button alto.
3: Który ascending radio button. Służy nam okay, do button. Tego, jak program ma sortować menu.
2: Czyli czy rosnąco, malejąco.
3: Czy rosnąco, malejąco i po nazwie, po typie, po skrócie klawiszowym. Po lokalizacji lub treści, po dacie modyfikacji tego menu, po dacie utworzenia, po dacie ostatniego użycia, po czasie użycia, jakby po ilości użyć. Także tu możemy sobie wszystko tak fajnie dostosować. Disable this favorite, czyli jak tworzymy jakąś bardziej zaawansowaną strukturę, to możemy ją wyłączyć, że ona nie będzie w głównym menu wyświetlana, żeby nam nie przeszkadzać.
4: Hide this favorite, text, button, text.
3: Hide this favorite, czyli ukrywamy całkowicie to, będziemy musieli specjalnie to odkryć.
4: Asset settings tab. Add button, alt, short, name, for, menu,
3: podstawowe, bo tutaj dalej jeszcze mamy menu options.
4: Add can, sub, menu, parent, menu, combo, box, main.
3: Tutaj mamy, możemy main. Ustawić rodzica tego menu.
4: Insert the favorite, default, item, combo, box, end of menu. End of menu, end of menu.
3: Tutaj mamy, gdzie mamy wstawić ten element, no przed końcem menu, no bo jako, że to jest
2: no
3: pierwszy
2: element. No bo to
3: element,
2: jest jedyny element, więc tu nie ma, nie poszalejemy.
3: No nie poszalejemy na razie.
4: Hangi some link.
3: Zmień ikonę, to nie jest nic ciekawego dla nas.
4: No it's on link. Edit some resources link. Your clicks on .dll link. Help 32.dll link. Imagres.dll link.
3: To jakieś pliki z ikonami to są.
4: Help link. Hangi button. Help link. Hangi
3: to już nas interesuje, to jest skrót klawiszowy.
4: Hangi short sub bits cut stress pop up a 11.2.fr ok button alto. Can't shift text button
3: untext. I to mamy tak, że mamy jakby mamy przyciski wyboru z modyfikatorami. Shift-Ctrl zaznaczyć brak przycisku myszki i skrót klawiszowy D na przykład. O.
4: Spacebar link, tab link, enter link, escape link, menu key application link, none button alten, left radio button, radio button, left radio button, untext.
3: No tu strzałki możemy sobie ustawiać te klawisze, które generalnie są przechwytywane przez system. Możemy to sobie wybierać. Zaznaczymy sobie to. Fajny skrót. O, i tutaj możemy sobie gorący string ustawić taki, czyli jak na przykład wpiszemy, nie wiem, w dowolnym miejscu dyski, to program zamiast pokazać nam, zamiast wpisać ten tekst, to on wyświetli to menu. Na przykład piszemy w Wordzie, potrzebujemy coś szybko sprawdzić, to żeby nie odrywać palca od klawiatury, wpisujemy dyski. Program nie wpisuje dysków w Wordzie, tylko prawda, dodaje, otwiera nam to menu.
4: Trigger abbreviation text.
3: Trigger abbreviation. No to na przykład D. Expand inside other words. Czyli program może, jak na przykład to zaznaczymy, to wpisując ten skrót, który tu wcześniej podaliśmy, program wklei niejako treść tego, co tam w środku jest.
4: Keep hot string abbreviation, text, button, text.
3: Keep hot string abbreviation. Ta opcja kontroluje, czy program ma usunąć to, na przykład jak już to rozwinie, czy nie.
4: Do not wait for ending key, text, button, text.
3: Do not wait for ending key, czyli nie będziemy czekali na znak krzyżyka, który jest domyślnie klawiszem kończącym. Czyli jakby kropka dla Quick Access pop-upa.
4: Okay, button, alto, hand, swing,
3: no i to jest
4: hand,
3: na tyle.
4: Menu, options, tab. Add, button, hand, sub, menu,
3: także
4: menu.
3: Widać, mamy tutaj parę ciekawych opcji. No więc damy sobie, prawda,
4: hand, add, button,
3: damy sobie to add. I teraz dodamy sobie moje dyski. Można to zrobić w bardziej elegancki sposób. Możemy dodać folder specjalny, mój komputer, do tego menu, ale ja chcę specjalnie dodać pojedynczy, żeby wam pokazać, że mimo ilości tych opcji to nie jest wcale takie. Teraz dodajemy folder. I tu mamy dysk lokalny C, wpiszemy folder path C. Jeszcze dwukropek. Niespodzianka, jak nie tworzymy menu, tylko jakiś faktyczny element, to mamy dużo więcej zakładek. Tu mamy menu options, które już znamy, ale mamy live folder options. I tu możemy zaznaczyć, ja pokażę może jak ta opcja działa, zaznaczymy ją. Topor edycji nam mówi, jak daleko w drzewo katalogów ma sięgać to menu. No powiedzmy, że 3. Po nazwie pliku ma być sortowanie. Ikony nie mają się wyświetlać. Rozszerzenia plików, ja i owszem. Pliki ukryte też się w nich wyświetlają. Pliki systemowe. O, tu możemy oznaczyć, że to menu będzie się nam odświeżało tylko w momencie, jeżeli my każemy programowi to zrobić, czyli nie po każdym otwarciu menu się to będzie odświeżało.
2: Dzięki temu może to, podejrzewam, szybciej. Nieco szybciej działać, ale jest ryzyko, że jak nam się dane w folderze będą zmieniały, no to możemy nie mieć aktualnego obrazu w tym menu.
3: Include documents, czyli możemy dokumenty sobie w tym zawrzeć. Window options, czyli opcje okna. Ale tu jest niewidoczne, tylko pusto. No już wiemy dlaczego, to jest live folder, czyli nie mamy tutaj kontroli. Advanced settings. No on mówi, że nie istnieje C2, bo dodałem chyba się pomyliłem gdzieś. Open a subfolder automatically, czy program ma automatycznie otwierać folder po, w eksploratorze, czy w innym menedżerze plików po wybraniu tej opcji. Możemy sobie zaznaczyć, że na przykład jak uruchamiamy ten, to konkretne ulubione, to się ma odgrywać dźwięk. No i to na tyle. Ja się tutaj cofnę.
2: A, bo to się dodałem
3: faktycznie tekstu. No i uwaga, naciskamy sobie. A, nic sobie nie naciśniemy. Ctrl Shift D sobie naciśniemy. I ten skrót chyba jest muszę zapisać kontrolesem. Menu dyski empty. Zapomniałem dodać jakby tego menu jako rodzica. Więc przy okazji pokażę jak się edytuje. Naciskamy Ctrl E. Live folders, ponad 50 elementów wersja free mi dodała. Bym musiał menu szukać. No to nic, nic tam nie szkodzi, bo ja wam dobrze wytłumaczyłem, a jak nie to dodam jakiś mniejszy folder. I tak na tej zasadzie tworzymy menu w programie. Teraz pokażę opcje. Naciskamy skrót Ctrl-O. Jak widać mamy tu przyciski. Nie zakładki, a przyciski.
2: To już pokazywałeś, to teraz pokażmy, co tam
3: General. Idziemy
4: przyciski.
3: Folders in dialog box with main QAP w shortcuts. Ta opcja jest wszechpotężna, bo jak mamy okno zapisz jako, czy otwórz, czy przeglądaj w poszukiwaniu folderu, to w tych oknach dialogowych skróty Quick Access Pop-upa zachowują się w taki sposób, że przenoszą jakby pasek adresu tych okien do miejsca, gdzie prowadzi skrót, gdzie prowadzi ulubione. Uwielbiam te opcje.
2: Czyli na przykład przypisujemy sobie do jakiegoś katalogu w Quick Pop-up Accessie skrót, powiedzmy Ctrl-Shift-E. I teraz w momencie, kiedy jesteśmy w oknie otwierania pliku i chcemy się szybko dostać do tego folderu, to naciskamy Ctrl-Shift-E i od razu przechodzimy do tego katalogu. Dobrze tak. To rozumiem?
3: Dobrze, dobrze.
4: Language,
3: English.
2: Czy jest polski?
3: Nie ma. Prosiłem dewelopera, żebym mógł tłumaczyć ten program, tak go polubiłem, ale niestety mi nie odpisał. Theme, czyli motyw, zostawiamy. W tym programie nie trzeba używać OCR-a, więc to jest bez znaczenia dla nas. Planet Startup uruchamia program wraz ze startem systemu Windows. Display Startup Trade Tip. Nie ma potrzeby. Ten program nam po prostu informuje nas, że zastartował. Check for update, czyli czy przy starcie programu ma on sprawdzać dostępność aktualizacji. Check now, możemy z tego miejsca sobie sprawdzić, czy aktualizacje są. Settings folder, możemy sobie ustawić, gdzie program nam ma trzymać ustawienia. Tutaj mamy folder kopii zapasowej, możemy sobie ustawić. Folder tymczasowy, możemy sobie ustawić, gdzie ma trzymać swoje pliki tymczasowe. No i tu możemy zapisać ustawienia. Customize window. Otwieraj okno do stosowania przy starcie. To oznaczamy, czyli to okno główne, które już pokazywałem, odznaczamy sobie, żeby nam się nie wyświetlało po starcie programu. Display dates and stats column in favorites. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że na liście będą wyświetlane wszystkie te statystyki. Ile razy otworzyliśmy menu, ile czasu w nim spędziliśmy, ile w nim jest elementów, kiedy je otworzyliśmy, kiedy ostatni raz go użyliśmy. No pełno rzeczy. Lepiej to sprawdzać we właściwościach. Remember customize window position, czyli pamiętaj pozycję okna dostosowania. Open customize window on active monitor, czyli na aktywnym monitorze. Jeżeli mamy więcej niż jeden monitor przypięty do komputera, to na aktywnym tym monitorze się pojawi to okno. When saving a favorite, check if other favorite has the same location or content. Czyli program będzie sprawdzał, czy nie ma na przykład duplikatów. Bottom of menu, czyli domyślnie, gdzie jest pasek stanu. Always search from main menu, czyli jeżeli szukamy, to przeszukujemy od menu głównego. Searches local language settings, czyli jeżeli... Czy program ma na przykład rozszerzać znaki typu E, A i tak dalej na O, L, na znaki międzynarodowe? No i menu icons. Dla komplementarności pokażemy. Wyświetla ikony menu. No, tyle mogę na ten temat powiedzieć. Niepotrzebna nam ta opcja jest. No i tu mamy ekran pomocy odnośnie ikon. No nam to nie jest potrzebne. Menu appearance. Czyli wygląd menu. Pokazuj pełny tekst, to nazwa elementu. Przypomnienia po prawej stronie będą, tam nam nie robi różnicy. Wyświetlaj pełny tekst. Pokazuj numeryczne skróty menu. Czyli program automatycznie będzie nam robił tak, że pierwsza opcja to jest cyfra 1, druga 2, oczywiście w menu, nie globalnie. Czyli ile te menu mają zawierać elementów? Tu po 10. Repeat last actions, czyli taki redial, jakby jak to było w telefonach. Czyli 10
2: też
3: ostatnio
2: 10 pozycji.
3: 10 ostatnio wykonanych pozycji możemy wykonać raz jeszcze. Dodaj zamknij do menu. Czyli każdy menu będzie miał opcję zamknij. No nie wygląda to ładnie, szczerze powiem. Escape'em możemy zamknąć. No i do
4: notyle.
3: Pop-up menu, czyli to główne, najgłówniejsze menu w programie. Możemy pokazać. Możemy zmienić jego opcję. To menu się pojawia blisko wskaźnika myszy. Dodaj wszystkie dynamiczne menu do głównego menu cap, no czyli te wszystkie menu, te live menus, które usiłowałem pokazać, też tu będą. Enable Windows Explorer Context Menus, czyli z poziomu Explorera możemy bezproblemowo dodać sobie jakiś folder do ulubionych, ale możemy to też dodać tym bardzo fajnym sposobem, czyli ja to pokażę, na przykład wejdziemy sobie w
4: dane
3: programów, na przykład i Ctrl-Shift-A. Teraz to nie zadziałało. Mam otwarte ustawienie
4: kapa.
3: Czarna lista, możemy zarządzać sobie czarną listą, czyli na przykład jak ja rozszerzenie plików nigdy nie będą dodawane do menu, tutaj możemy sobie dodać zmienne środowiskowe, które nigdy nie będą dodawane do menu.
4: Get window info button.
3: Get window info.
4: Same button, alter F1. Bitscat stress for get window info. Ok button to identity the window you want to get the title of its class or process name. Click in the target window with the clap menu. Ok, mid the mouse button.
3: Czyli środkowy przycisk myszy może nam...
2: No to takie trochę średnie dla nas, ale w sumie opcja całkiem przydatna, można... jeżeli piszemy jakieś skrypty na przykład.
3: No nie wiem, po co ta opcja widzącym się przydaje, szczerze.
2: Może też.
3: W sumie to ciekawe jest bardzo. Ale ten skrót oczywiście można przemapować, to nie ma tak, że nie. Tylko on po prostu domyślnie pokazuje, jak to jest. Nieraz mi się ta opcja przydała zresztą do tych, jak się nazywają, klasy okien, do klasy okien.
2: Klasy okien, tak, do zmiany klasy na przykład, albo do szukania
3: menu. Menu Exclusions to możemy wyjątki ustawiać. Wyjątki folderów, folders exclusions, file exclusions, możemy pliki dodawać do wyjątków. Current window exclusions, czyli możemy dodawać aktualne okna do wyjątków. Przydaje się to, jeżeli na przykład nie chcemy, aby nie wiem, Zoom się liczył jako często używana aplikacja, nawet jeżeli go często używamy.
4: Get window info,
3: get window info też tu jest. Pop-up hotkeys, czyli możemy sobie edytować skróty. I tu możemy sobie edytować skrót. Do właśnie tego pobierania informacji o oknach.
4: To
3: ja sobie ustawię
4: Ctrl-Shift.
3: Nie żadna myszka, tylko brak.
4: No, button, alt, reset, default, okay, okay, can't shift, ten, control, ten, button,
3: a nie, bo to jest skrót myszki, to tu jest skrót myszki. Czyli tutaj nie ustawiamy skrótu klawiaturowego do końca, tylko skrót myszy jakby. To jest tak. Excluded applications, czyli w jakich aplikacjach skróty kappa nie działają. Przydatna opcja bardzo, na przykład nie wiem, korzystamy z Reapera i wiemy, że dużo skrótów nam konfliktuje, no to myślę, działało tak, że otwierało się nam okno przeglądania aplikacji. Tylko nie wiem, dlaczego teraz to nie działa. Może dlatego, że mam niezapisane zmiany i nie chcę tego zamknąć. W każdym razie możemy tutaj dodać aplikacje, w których skróty kappa nie działają. Control test,

0: Powrót do klas. I tutaj mamy też Shift-Windows-W, to jest pełne menu kappa. Też właśnie to jest taki problem, że te grupy, grup tutaj akurat w tym podmenu nie czyta. O, tutaj mamy coś takiego, że podwójne wciśnięcie klawisza Ctrl otwiera menu i możemy zaznaczyć, czy prawy, czy lewy Ctrl ma na to działać. No, możemy zaznaczyć na przykład, że dwukrotne wciśnięcie prawego kontrola będzie nam otwierało to menu. Alternative menu hotkeys, czyli ten drugi program jakby. Skróty, które wcześniej były, tylko że to są alternatywne menu. I działa to w taki sposób, że na przykład jeżeli mamy jakieś aplikacje, w których działają alternatywne menu, a nie działają główne, no to możemy sobie ustawić dwa plany tych skrótów. W sumie nie wiem, dlaczego nie więcej. Znaczy, teoretyk, bo tu w ustawieniach możemy to tak prosto ustawić. Jak widzieliście, w kapie możemy każdą jego nawet funkcję przypisać do podmenu, czyli w tych ustawieniach na dobrą sprawę nie musimy tych skrótów ustawiać. File managers, czyli integracja z menedżerami plików. I tutaj tak, co jeżeli otwieramy jakiś skrót i naszym domyślnym menedżerem jest tcmd? To może się nam otworzyć nowa zakładka w Total Commanderze. Może się otworzyć w aktualnej zakładce. No i to na tyle. Tutaj jakiego menedżera plików używamy? Tutaj jakiego menedżera plików używamy? Mamy Directory Opus, Windows Explorer oczywiście.
1: Cap Connect. Jest.
0: To tak jakby...
1: On miał jeszcze swój jakiś menedżer
0: plików. Jakby on miał swój menedżer plików, ale on nie ma go na stronie. No nie wiem, może jakbym to wybrał, to on by wtedy... Wolę z tym nie kombinować, bo oczywiście te inne menedżery plików to są dobrze znane nam. No ale powiedzmy, że ja używam
1: Total zwłaszcza Total Commander i Explorator.
0: No tak. Tu możemy sobie wybrać gdzie. Tu możemy sobie wybrać gdzie jest nasz plik konfiguracyjny. O, tu mamy do Total Commandera zakładkę używaj zakładek miast otwierać nowych okien. Active site, czyli po której stronie ma się otworzyć. Tam po lewej jest by default zaznaczone. Także to jest takie coś. Możemy też... Program ma fajny system pluginów. Możemy oczywiście dodawać własne menedżery plików do niego, jakby ktoś chciał. Chociaż nie ma ich zbyt wiele. Więc raczej nie widzę, żeby była potrzeba. Ale można. To się pisze w jakimś jego języku skryptowym własnym, czyli to nie jest żaden C++ ani nic takiego strasznego. Snippets and hot strings, czyli możemy sobie... Automatycznie enkoduj znaki końca linii i tabulatory, to lepiej tego nie zmieniać. Używaj czcionki o stałej szerokości, rozmiar czcionki 10, tryb makra, Mówiłem, pokazywałem tutaj te opcje tych kod stringów. Czym jest macro mode? To jest coś takiego, że znakiem dolara poprzedzamy te komendy, które sobie tu tworzymy. To oczywiście też postaram się to pokazać. User variables, czyli zmienność użytkownika.
1: Czyli
0: To jest świetna rzecz, nie będę sobie robić zmiennych.
1: Tu mamy te zmienne, tak?

0: Czyli na przykład nie wiem, to sobie mogę tu wpisać tak bardzo fajnie katalog Windowsa. Prawy nawias klamrowy równa się set.bx Windows. Które możemy używać albo w snippetach, albo w całym generalnie tym ekosystemie Quick Access Pop-up.
1: Czyli takie rozszerzenie tego, co mamy w systemie, tak? Tam tego wszystkiego update'a, user data i temp
0: tak,
1: i tak dalej, i tak dalej.
0: W Windowsie to jest dość prymitywne, bo w sumie gdzie to działa, jak sobie pomyślisz? To działa tylko w uruchom, ewentualnie w
1: CMD. No dokładnie.
0: A tutaj to może działać wszędzie, no nie? Możemy sobie w Wordzie nawet pisać.
2: Menu.
0: Jakbyśmy przeczytali plik pomocy, to tam jest też kilkadziesiąt predefiniowanych jego zmiennych, tam jakieś date time, up time. On potrafi też działać jako kalkulator jakoś. Database, no to tu lepiej nie wchodzić, jak nie musimy. To zarządzanie bazą danych programu. O, możemy włączyć bazę danych. Co 60 sekund ma się odświeżać. Czyli tak, ile dni ma się czyścić baza danych, ile ma maximum size, czyli 3 MB może zajmować maksymalnie. Tu możemy jakby przemieszać to, żeby bazę danych zoptymalizować. To możemy pokazywać jakby częstotliwość, z jaką używamy danego elementu. No i to na tyle. No to są opcje bazy danych, mówię, takich ustawień lepiej nie ruszać. No nie ma takiej potrzeby. Zaawansowane opcje menu. Możemy ustawić, że jeżeli w tych live menu ustawiliśmy ten interwał, właśnie ustawiliśmy, że chcemy ręcznie odświeżyć, to możemy ustawić, żeby program sam to odświeżał w jakichś określonych warunkach. Otwieraj menu, kiedy klikniemy na... Jeżeli klikniemy w ikonę Quick Access Pop-up na pasku zadań, to się nam otworzy. Do not refresh the clipboard menu if its size is greater than. Czyli jeżeli historia schowka jest większa niż 10 tysięcy elementów, no to wówczas
1: to, żeby nie odświeżał.
0: Nie odświeża.
2: Maximum number of items in live folders, text 500.
0: Maksymalnie 500 elementów w tych live folderach może być. Pokaż ustawienia zaawansowane. Czy mamy pokazywać dyski sieciowe? I tu możemy na sztywno wpisać, które dyski są dyskami sieciowymi.
1: A to też całkiem fajne, bo czasem może się zdarzyć, że
0: dysk
1: tam będą na przykład dyski
0: wpisać.
1: Jakieś przenośne, albo jakieś dyski, które sobie podłączamy od czasu do czasu za pomocą jakichś narzędzi zewnętrznych, które też niekoniecznie chcemy, żeby on tu indeksował. Także to też może być całkiem fajne.
0: Launch Advanced Options, czyli zaawansowane opcje uruchomienia. Uruchom jako administrator, program może uruchamiać się jako admin, no nie potrzeba raczej tego. Otwiera i listę aplikacji UWP przy każdym starcie. Możemy sobie zmienić ikonę w traju programu. No i to na tyle. I różne opcje zaawansowane. Program będzie co 100 milisekund pozwalał nam na zmianę katalogów w oktach dialogowych. To jest po to, żeby się nie crashowały. No to kodów ASCII program będzie używał do zmiany w wierszu poleceń folderów. Enable shared menus catalog, czyli menu współdzielone będą indeksowane. O, tu 40 milisekund będzie opóźnienia po wykonaniu tego snippeta. Ja polecam to ustawić na...
2: 4, AAA, tekst 1, 1, 1, 40, tekst 80.
0: Raczej 1.
2: 80, tekst 180. 180, tekst 180.
0: Tutaj mamy pola edycji, które służą do pozycjonowania okna. No i to jest na tyle, jeżeli chodzi o te zaawansowane elementy.
2: OK, button. Total commander in the phone, OK. Options cancel get
0: ali general button customize
2: menu menu pop menu pop menu
0: pop
1: ja Arku myślę, że warto by było, bo pokazaliśmy sporo rzeczy, pokazałeś sporo tu ustawień, opcji i tak dalej, jak to działa, ale mi cały czas brakuje jakiegoś takiego praktycznego pokazania.
0: Spokojnie.
1: Do czego my tego właściwie możemy użyć, bo to jest tyle tego wszystkiego, ale do czego nam się to tak na co dzień to narzędzie może przydać?
0: Ja wychodzę z założenia, że zanim będziemy mogli używać programu, to musimy go najpierw umieć ustawić. Ja mu pozwolę. Nie, tyle rzeczy tu zmieniliśmy, że nie. Ja ustawię mu mój plik Total Commander,
2: Total Commander Helpling, Application Text, Program VS Total 64, Roslin, CMD, Location Text, Rosse Button, Hose. Opcjonu setat, same hanket, alice, han, same button, alcus, to mizem, list, list, zero items. Close but click, menu, pro, list, zero items.
0: No i teraz do czego możemy sobie wykorzystać? No, usunąłem niestety całe te menu, więc musimy coś tu zbudować prostego. No na przykład, powiedzmy, że chcę, aby... Może zrobię momencik, znajdę jakiś taki folder, który nie ma nic ważnego i za moment... Wrócę. Teraz słychać moją syntezę, czy nie?
1: Nie, teraz twojej syntezy nie słychać.
0: O to mi chodziło, chcę sobie po prostu coś znaleźć.
1: A ja przypominam, że jeżeli macie ochotę do nas napisać, no to jest taka możliwość, tyflopodcast.net/zoom, to można dzwonić, czekamy, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Quick Access Pop-up, czyli aplikacji, którą dziś prezentujemy, to tyflopodcast.net/zoom. Jest też opcja, żeby do nas pisać, tak jak wspominałem, jest Facebook, na Facebooku widzę, że kilka osób nas ogląda, albo nawet można powiedzieć słucha. Więc tam możecie do nas pisać, możecie też do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net. Zapraszamy bardzo serdecznie również do tej formy kontaktu. No i jak tam, Marku?
0: Mam już momencik, tylko postanowiłem, że szybko zarejestruję jednak program, tak mi będzie prościej, bo będę miał mniej ograniczone jakby pole działania.
1: No to się zgadza. To się zgadza, więc teraz... to co, to czy robimy sobie jakąś muzyczną przerwę? Zajmie ci to chwilę, czy już możemy przechodzić do...
0: Chyba mi to zejdzie na tyle szybko, że... Już szukam tylko klucza. Już go mam.
1: Okej, no to...
0: Także tylko go wprowadzę szybko.
1: Z ciekawości, jaką ty sobie edycję zakupiłeś? To jest jakaś ta odnawiana tam co ileś czasu, czy sobie
0: nie,
1: Lifetime?
0: Ja zakupiłem Lifetime, bo ja już wcześniej wpisywałem deweloperowi, robiłem co prawda donate, ale stwierdziłem, że skoro program jest płatny, to warto go wesprzeć.
1: No pewnie, szczególnie, że aplikacja jest naprawdę całkiem interesująca. No dobrze, to jak tam?
0: Już praktycznie skończyłem, tylko... Nie mogę... O, jest!
1: Poszło?
0: Jest i już będę wracał.
1: Okej.
0: Okay. Już będziemy wracać.
1: No to jest, proszę państwa, audycja na żywo.
0: Pokażę, jak wygląda rejestracja.
1: Zdarzyć.
0: O, już jestem.
1: Jest.
0: I teraz mam 32. Mam 32-znakowy
1: tylko
0: kod.
1: Tylko na razie nic nie słychać.
0: Oj.
1: Bo nie zaznaczyłeś chyba
0: sound.
1: O, jest.
0: Mam 32-znakowy kod. Wpisujemy ten kod. I możemy opcjonalnie wpisać nasze imię, żeby się nam pokazywało w menu głównym programie. Nawet w treju mi dziękują.
1: Jakie mamy wykonywać?
0: No ja sobie wpiszę na przykład podpis.
2: Podpis automatical end of entry and fixed bits font head snippet link. Place holder link. Font file text 10. Disable this favorite text book. Hide this asset setting. Cut button. Cut button. Macro mode text podpis. Automatical end of macro. Cut button. Alta.
0: Dodajemy. Zostawimy
2: bits cut same close use natura select step type. Snippet. Ok. No ne. Location or content. Podpis.
0: No location or... Tak źle to wpisałem trochę. I teraz, jeżeli wpiszemy... Nie ukośnik, tylko krzyżyk i wpiszemy nazwę naszego snippetu, czyli w moim przypadku podpis.
2: Sygnatura, podpis.
0: O, jak widać, program mi szybko przeczytał sygnaturę, bo naciskałem spację i zamienił od razu na podpis.
1: Czyli tak, wpisuję, czyli to pierwsze, to co mamy, no to jest, wpisujemy krzyżyk, sygnatura i później tak. Zmienia nam to na podpis, bo podpis
0: no
1: jest
0: tak,
1: jakby...
0: Treścią. Mhm. Omyłkowo.
1: Ale
0: tak.
1: Tam można by było wpisać zdecydowanie coś dłuższego, tam można. Na przykład, wiem, Arkadiusz Świętnicki, ulica taka i taka, kod pocztowy taki i taki i na przykład twój adres od razu by był
0: można
1: wpisywany.
0: Też zmiennych używać tych... Z nawiasami klamrowymi, to jest taka jedna rzecz. A druga rzecz, taka jakby ciekawsza oczywiście, bo każdy może sobie tutaj zbudować takie rzeczy, co można robić, jak widzieliście. No ale ja chcę na przykład dodać cap feature, bo to jest też ciekawe, bo o wszystkie inne opcje to wiadomo, każdy sobie robi, ale co ten program jeszcze potrafi, bo to on
2: owszem.
0: I tu mamy drzewo ze wszystkim. About, no to nic ciekawego, otwarcie jakby informacji o programie. At active folder or web page, czyli możemy sobie dodać taki skrót, który nam zczyta jakby z paska adresu stronę i ją doda. To jest taki feature, możemy sobie go dodać. And active folder or web page, tam to było express, to jest nie express, czyli express działa w taki sposób, że program nas nie pyta, tylko od razu dodaje.
1: Od razu dodaje, a to, co to otworzy okienko początku. Pewnie jakieś
0: tak,
1: takie
0: to,
1: dialogowe.
0: Co ja to pokazywałem na początku.
2: Add
0: favorite application, czyli aktualnie uruchomioną aplikację, program doda do ulubionych.
2: Add
0: favorite document, czyli aktualnie otwarty dokument w Wordzie, czy w notatniku, czy w jakimkolwiek innym edytorze tekstu, to jest po to, że jakbyśmy na przykład przypisali Worda do application, no to wiadomo, dodałby Worda, a nie to, co w Wordzie jest otwarte.
2: Add
0: favorite folder, czyli folder ulubiony, możemy sobie dodać. FTP site, czyli jeżeli jesteśmy połączeni z FTP serwerem, to możemy dodać ulubiony serwer FTP. Group, czyli grupę jakąś. Link, URL. Ulubiony link możemy też dodać. Cap feature, czyli to, gdzie teraz jesteśmy, też możemy sobie do tego przypisać skrót. Shared menu, czyli to menu dzielone, możemy sobie dodać.
2: Snippet.
0: No to wszystko, co tu
2: było.
0: Dodaj wiele, to się nam otworzy takie menu, gdzie możemy na przykład z pliku CSV importować. Ulubione. dodaj menu z katalogu, bo możemy też katalogować menu w osobnych plikach i na przykład, nie wiem, przy pomocy batcha tworzyć menu dla różnych warunków, nie wiem, w lecie możemy mieć inne menu, w zimie inne, na przykład. Check for update, czyli sprawdź aktualizację.
2: Clipboard,
0: czyli zarządzanie schowkiem.
2: Close all windows, jeden level.
0: Close all windows.
1: Zamknij wszystkie okna.
0: Zamknij wszystkie okna, możemy dodać.
2: Close computer control center, jeden level.
0: Close computer control center, czyli możemy wyłączyć komputer.
2: Close this menu, jeden level.
0: Close this menu, no... No.
2: Current Windows, jeden level.
0: Current Windows, czyli lista aktualnych okien.
2: Customize, jeden level.
0: Customize, czyli to okno dostosowania.
2: Image Store Opus Favorites, jeden level. Drives, jeden level.
0: Dyski, tam to było Drive Directory Opus Favorites, czyli ulubione w Direct Opus, ale ten menedżer jest chyba niedostępny.
2: Edit Quick Access Pop-up Ini, jeden level.
0: Edit Quick Access Pop-up Ini, czyli możemy automatycznie edytować sobie plik.
2: Exit Quick Access Pop-up, jeden level.
0: Możemy ustawić skrót do wyjścia z Quick Access Pop-upa.
2: Favorites in Customize Window, jeden level.
0: Możemy wyświetlić listę wszystkich ulubionych.
2: Files, jeden level.
0: Często używane pliki, często używane foldery.
2: Get info, jeden level.
0: Pobierz informacje o oknie. Tą opcję akurat pokażemy, jak działa, bo ona raczej się przydaje zaawansowanym użytkownikom, ale nie tylko, bo może się też przydać do innych rzeczy, też o nich opowiem.
2: Help, jeden level.
0: Help, czyli pomoc.
2: Hibernacja komputer, jeden level.
0: Możemy ustawić skrót do hibernacji komputera.
2: Obstrings, jeden level.
0: Możemy ustawić skrót do tych gorących tekstów, czyli do tych zmiennych.
2: Icons, jeden level.
0: Do ikon.
2: Import, export, settings.
0: Do importu, eksportu.
2: Applications, Windows, jeden level.
0: O, wylistuj wszystkie okna wszystkich otwartych aplikacji.
2: Logo, fuse, lista.
0: To jest bardziej zaawansowane niż tamto, bo to listuje też po subokna aplikacji.
2: Logo, fuse, jeden level.
0: Log of user, wyloguj użytkownika.
2: Manage your license, jeden level.
0: Zarządzaj swoją licencją.
2: Opcje, jeden level.
0: Opcje.
2: Down, computer, jeden level.
0: Wyłącz
2: put
0: komputer.
2: Monitor, in mode, jeden level.
0: Monitor, no zmniejsz jasność monitora.
2: Recent files, jeden level. Recent
0: niedawno używany pliki, niedawno używane
2: foldery.
0: Możemy ustawić skrót do odświeżenia.
2: Open a folder, jeden level.
0: Możemy otworzyć ostatni otwarty folder.
2: Folder from dialog box, jeden level.
0: O, możemy na przykład, jeżeli w oknie dialogowym jest jakiś folder, to otwieramy go w menedżerze plików.
2: Open to end folder in dialog box, jeden level.
0: Aktualnie w otwarty folder w oknie dialogowym, czyli jeżeli mamy na przykład okno Explorera, to on z tego okna otworzy. Powtórz ostatnią czynność. Powtórz ostatnie czynności, czyli możemy zaznaczyć, co program ma dokładnie zrobić i w jakiej kolejności. Zrestartuj system. Zrestartuj program. Przywróć pozycję okna. Skróty. Wyłącz komputer, to jest jeszcze coś innego. I wyłączę jakby tym pełnym wyłączaniem, nie tym hybrydowym. Uśpi szybkie dodanie tego snippetu, czyli tego wycinka. Wygaszacz ekranu. Przełącz folder ustawień, czyli notabene może plik ustawień, czyli notabene możemy sobie robić profile. Przełącz do domyślnego, na domyślny plik, czyli przywróć ustawienia. To jest dla Total Commandera. Możemy sobie tą gorącą listę folderów ustawić w Total Command, żeby nam otworzył program. Wyłącz monitor. Okno zawsze na wierzchu. No i to jest tyle. Dlatego są tutaj takie, może się wydaje, dziwne opcje, że my możemy sobie od zera zbudować całkowicie nasze własne menu i stąd te różne takie opcje, powiedzmy.
1: Możemy i możemy chcieć przypisać do jakiejś dowolnej opcji na przykład dowolny skrót klawiszowy i sobie no wywoływać. Tak.
0: No ale ja tak jak obiecałem, pokażę to get window info.
2: Get window info, jeden level. Get window info.
0: Nic nam nie przeszkadza, że program jest po angielsku.
2: No
0: ja sobie wpiszę, pobierz informację o oknie. O aktualnym oknie.
2: Pobierz informację o aktualnym oknie.
0: No i dajemy OK.
2: Zapisujemy
0: to. I teraz jak sobie nacisnę Windows W, to mogę sobie to wybrać na przykład. I otworzymy sobie jakieś okno, no nie wiem. Takie egzotyczne, powiedziałbym, jakieś fajne. No na przykład notatki. i naciskamy
2: Ctrl Shift
0: I.
1: Czyli nam to chyba niestety nie zadziała.
0: Znaczy nie, jest. O, no i widać.
1: A jak to zrobiłeś?
0: Dwukrotnie wcisnąłem Ctrl, bo jakby trzeba najpierw wcisnąć Ctrl Shift I i on potem mówi, no dobra, możesz wcisnąć przycisk środkowy myszki, a ja środkowy przycisk myszki przemapowałeś
1: na Ctrl.
2: Dwa razy Ctrl.
1: A, okej.
0: Okay. No i oczywiście w notatniku to nic ciekawego nie pokazało, ale na przykład jestem ciekawy, jak to w Chromie wygląda, bo tu może być coś ciekawego, no nie?
1: No ciekawe.
0: No i na przykład piszemy sobie jakiś, prawda, nie wiem, skrypt do JOS-a, czy do ZDSR-a, czy chcemy komuś na przykład pokazać, no ta aplikacja nie jest zbyt dostępna, no to takie
1: informacje nam się rzeczywiście mogą w tym momencie przydać.
0: A jestem ciekawy, czy on rozumie, na przykład jeżeli ja najadę na coś tablem, żeby on nie całe okno identyfikował, bo dla Windowsa każda kontrolka jest oknem. Ja to sprawdzę, bo to też może komuś przydać.
2: Context menu pop-up. Pobierz informację, blitz, cut, stress, pop-up, get window info, open, button, auto, identity, window, your man, forget, open, boot, cancel, ok. Cancel, okay, boot, open, boot, blitz, cut, stress, pop-up, get window info, yes, button, alt, red, window, title, open, class, 32770, proces same, notepad, dotex, sobie,
0: 32770, to jest chyba przycisk.
2: No button,
0: jeżeli dobrze pamiętam. Jeszcze raz spróbujemy na innym przycisku i się dowiemy.
2: Ublic, cut, stress, pop-up, get window info, yes, button, alt, red, window, title, open, class, 32770, proces same, notepad, open.
1: No nie, to jest chyba...
0: To jest to samo?
1: Nie, to samo.
0: To samo?
2: Pobierz informację, blitz, cut, stress, pop-up, get window info, yes, cut, stress, pop-up, get window info, yes, button, alt, red, window, title, open, class, 32770,
0: proces same, notepad, open, no. Jeszcze możemy na jakimś tym przypadkowej edycji spróbować.
1: No właśnie.
2: Niestety
1: to...
0: Całe okno tylko,
1: no,
0: a
1: całe,
0: nie kontrol.
1: Całe.
0: Ale w sumie można by zasugerować deweloperowi, żeby...
1: No, żeby dało się pojedyncze elementy. Dobrze, Arku, co jeszcze tu możemy ciekawego zrobić?
0: Co jeszcze możemy zrobić? No na przykład dodam sobie schowek.
1: Okej.
0: Okay. To oczywiście mam ZDSR-a wygodnie zrobione, ale... już to dodamy też.
2: No blitz, cut, stress, pop-up, mouse, blitz. Pobierz informację, content, notification.
0: Muszę sobie wejść w to okno dostosowanie, bo przecież zniszczyłem całe menu i teraz mam problem, żeby się tu dostać.
2: O! Pisamek, blitz, pisamek, same, close, open, open, credit, split, split, import, text,
0: no to dodajemy sobie.
2: Folder, radio, button, special, summon, trap, application, radio, windows, app, link, URL, RFTP, sheet, sneak, petra, tla, pfa, tu, radio, button, text, ketan, continue.
1: Ale coś możesz na przykład wpisać, jakiś tekst i skopiować.
0: C dwukropek, jak chcesz Windows, jak chcesz System 32, na przykład.
2: C, C, Ctrl, C, Context, Mesh, Comet, Shift, C, Windows, System 32, C, Untitled, Notepad, Text, Editor, Text, Program, Information, Button, Alt, Registra, 1, Button, Mam, 3, 1, Client, Total, Com, 0, 3, 2, 0, 7, 0, 7,
1: 1, Total Commander.
0: No tak, a wpiszemy sobie na przykład, nie wiem, test i na przykład katalog Windowsa.
2: test kawę. Test kawę, sobie kontrol. Kontekst, schowek, shift, pobije, shift, schowek, shift, kontrol, ch, stop, upes. No pasok, levering, clip, board, ten.
0: Schowek, shift, no pasok, levering, clip, board, ten. Nie ma ścieżki lub adresu URL w schowku.
2: Schowek, pobije, schowek, pobije, informacja,
0: no.
2: Schowek, unty, test, kawę, test, test.
0: Istnieje możliwość podpięcia jakby historii tego, historii samego schowka. Tylko teraz to się jak robiło w tym konkretnym momencie. Zastanawiam się.
1: Bo tu jakby są ścieżki tylko, które są w schowku, tak?
0: Tak.
1: Za pomocą tego clipboardu.
0: W tym domyślnym menu jest ta historia schowka zrobiona. Tylko właśnie to jest to w tym programie. Mnie osobiście się to podoba, że tu trzeba pokombinować faktycznie czasem. A jeszcze naprawdę wiele da zrobić. No spróbujemy.
2: Right click, schowek, shift, pobije, shift, schowek, shift, no fast, bar, clear, mezzing, no fit. Blitz, blitz, blitz, no blitz, cash, blitz, cut, stress, pop, fire, mouse, for, right click. Schowek, shift, pobije, schowek, no fit, it's a young, blitz. Mouse, for, no fit, it's schowek, shift, no fit, let, no fit, no fit. Blitz, blitz, cut, stress, mouse, for, right click, susto, mizem, cel. Susto, mizem, close, but, schowek, select, step,
0: typer, tap.
2: At, at, special, for, zoom, and up, click, up, windows, up, link, level, at, ftp, shift, add, sneak, pet, radio, lapet, at, uera, submenu, radio, sharet, menu, radio, button, sub, front, cancel, front, submen, lapet, at, sneak, clap, front, cancel, front, zero, susto, mizem, left, favor, ready, sublet, hit, it's favorite, as, at, can't, short, help, on, tis, at, at, expanded, zero level. Fragment, fragment, open, sneak, the window, analyze on dynamics, clap, emen, editing, solar, dynamics, menus, solar, set, clipboard, 1 level, fluent, windows, 1 level, red, story, opus, family, primes, 1 level, favorite, sync, custom, is, fragment, files, fragment, recent, files, recent, for, open, afford, red, last, set, red, story, clap, emen, editing, so, windows, management. Windows, status, solar, window, management, so, window, next, close, computer, com, primes, close, window, window, clap,
0: recent, red, last, recent, recent,
2: files, fragment, fragment, favorite, primes, 1 level, story, opus, and, clipboard, 1 level, fluent, red, primes, 1 level, favorite, sync, fragment, files, fragment, recent, files, red, red, favorite, primes, Pytania 1788 BNF, 1860.
0: Normalnie
1: i masz listę z dyskami. I możesz sobie teraz nacisnąć pewnie Enter na tym,
0: Enter.
1: Tak?
2: Nie no to commander program informacją automatic blitz cast przez serii 1 lub 2 przy 1 clear total clock 0% tempi.
0: Tam wybieraliśmy, że total commander. Także to jest naprawdę bardzo ciekawe narzędzie i naprawdę dużo.
1: Tak, to ma dużo możliwości. Nie jest to narzędzie proste. Wydawałoby się, że to w sumie no... takie w zasadzie budujemy sobie, co tam chcemy, ale trzeba już trochę mniej więcej przynajmniej zdawać sobie sprawę z tego, co chcemy osiągnąć, bo to nie jest tak, że on nas będzie gdzieś tam za rękę prowadził, no my musimy już mniej więcej mieć jakąś wizję, więc,
0: to znaczy, wiesz,
1: więc
0: co, no,
1: ja bym
0: naszym
1: słuchaczom nie zalecał może robienia tego, co ty zrobiłeś na samym początku, czyli usuwania tego wszystkiego, bo...
0: Nie. Ja to zrobiłem, żeby pokazać,
1: tak. Ale zdecydowanie lepiej sobie to zostawić i ewentualnie dobudowywać swoje rzeczy, a jeżeli będziecie pewni, że nie będziecie używać po prostu już jakiejś tam funkcji,
0: to pojedynczo
1: usuwać. Tak, tak. Więc no cóż, sprawdzę tylko jeszcze, czy do nas ktoś napisał, czy ktoś ma jakieś pytania, ale chyba nie. Na razie przynajmniej tu się... nic nie pojawiło, nie pojawiły się żadne pytania. No więc cóż, chyba Arku powoli będziemy kończyć naszą dzisiejszą audycję. Program Quick Pop-Up Access. Quick Access Pop-Up, program, który tak naprawdę, no do czego on służy? Do tworzenia własnych menu. Do tworzenia własnych menu, a w tych menu może być wiele różnych rzeczy. Mogą być foldery, mogą być różne akcje, mogą być skrypty, co tam sobie chcemy, i do tego wszystkiego możemy poprzypinać skróty klawiszowe, więc możemy naprawdę sobie bardzo, bardzo zautomatyzować naszą pracę.
0: Program nadal się rozwija. Program nadal się rozwija. Deweloper jest otwarty na sugestie dostępnościowe, na pewno, na inne nie wiem. Bo kiedyś na przykład, no mówię, był ten problem z przeciąganiem myszką, nie było etykiet na linkach, na przyciskach niektórych. Teraz jedyne, czego brakuje, to nazw grup czasami, no nie? Ale to dopracuje się chyba z czasem. Program jest w wersji 11.2.0 aktualnie, cały czas się rozwija, więc polecam go szczerze sprawdzić. Jeżeli ktoś by miał jakieś pytania, to oczywiście może pisać w jego sprawie do mnie. nuno69@gmail.com. Zapraszam.
1: Można też oczywiście, jeżeli coś było niejasne w tej naszej dzisiejszej audycji, pisać w komentarzach pod Tyflo
0: Podcastem. Więcej ludzi będzie mogło odpowiedzieć, kto się może bawił tym programem, tak?
1: Dokładnie, więc zapraszamy, jeżeli macie ochotę, to piszcie tam również. No cóż, to na dziś by było tyle. Dziękuję Ci bardzo, Arku, za przedstawienie tej aplikacji.
0: Dziękuję również.
1: I ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Kłaniam się, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, nazywam się Jacek Molicki, jestem lekarzem i prowadzę w Warszawie niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Optimed. Prowadzimy dużą poradnię okulistyczną. Moja żona jest okulistą. Zatrudniamy i lekarzy okulistów, i asystentów okulistycznych. I między innymi zajmujemy się pomocą dla osób słabowidzących. Doborem pomocy dla osób słabowidzących. W związku z tym jesteśmy jakby zainteresowani ciągle nowościami na tym rynku, tak? Co jest poza lupami, czy okularami lupowymi, czy monookularami. I w ten sposób natknąłem się też na to urządzenie o nazwie BrainPort. To jest urządzenie, które jest przewidziane dla osób niewidomych. Jego działanie jest oparte o taką zasadę, że widzenie nie jest czynnością oczu, widzenie jest czynnością mózgu. I to jest zasada, którą ukuł taki bardzo znany neurolog, neurobiolog amerykański, Buddy Rita, jeszcze w latach 60., który miał taką ideę, że jeśli oczy nie dostarczają mózgowi odpowiedniej informacji, to trzeba by pracować nad tym, w jaki sposób inaczej do mózgu można taką informację doprowadzić, żeby zastąpić w ten sposób brakującą funkcję oczu. I były różne eksperymenty prowadzone przede wszystkim z taką stymulacją dotykową na plecach, na czole, gdzie poprzez ucisk drobnych punktów starano się odzwierciedlić obraz na przykład z kamery. Ale najbardziej unerwionym narządem u człowieka są ręce i jama ustna, wargi i język. W związku z tym on stworzył taki prototyp urządzenia o nazwie BrainPort. To też jest ciekawe, bo w takim wolnym tłumaczeniu można by to przetłumaczyć jako brama do mózgu. Tak? Brain jako mózg i port jako wejście, prawda? Tak jak mamy porty do komputera i dostajemy się do środka, tak BrainPortem dostajemy się do mózgu. To jest urządzenie, które w najprostszy sposób, bo można pisać w ten sposób, że obraz z kamery, która jest umieszczona na okularach, które nosi użytkownik normalnie na nosie, jest przetwarzany przez małe urządzenie, które można trzymać w kieszeni. I sygnał z niego jest wysyłany do takiej matrycy, która ma kształt lizaka, którą notabene się też wkłada do ust. I na tej matrycy jest 400 drobnych punktów w takim układzie 20x20. Te punkty są elektrodami, na które jest podawany słaby prąd. Urządzenie działa w ten sposób, że ten uproszczony obraz z kamery białe punkty odwzorowuje za pomocą stymulacji elektrycznej, którą odczuwa język tylko w tym punkcie, w którym urządzenie podaje informację, że jest biały kolor. W ten sposób, budując obraz z 400 punktów, można odczuć na języku obraz, który widzi kamera. To jest obraz dwuwymiarowy, biało-czarny, czyli nie ma odczucia barw ani szarości. Jest, albo nie ma stymulacji. Nie ma głębi, dlatego że jest tylko jedna kamera, więc z tym jest trochę problemu. Natomiast myślę, że jest bardzo ciekawy, jeśli chodzi o rozpoznawanie obiektów. Rozpoznawanie, czy obiekty są statyczne, czy w ruchu. Liczenie obiektów. No i ostatecznie przy pewnej wprawie może być też pomocne w identyfikowaniu na przykład drzwi, wejść, długich korytarzy. Największe wrażenie robi zawsze w ostatnim dniu szkolenia przechodzenie przez pasy dla pieszych, przez zebrę. One są dobrze zdefiniowane, bo one są biało-czarne, biało-czarne, biało-czarne. To bardzo dobrze użytkownicy na języku odczuwają, ja też, bo ja też przeszedłem takie szkolenie i to była najłatwiejsza rzecz. To dzisiaj pamiętam. I wiem od użytkowników i od wielu osób niewidomych, że z tym jest problem, że zbaczają na przejściach dla pieszych na bok. No bo nie mają tego poczucia, że idą środkiem. Z tym urządzeniem można temu łatwo zapobiec. Po prostu czuje się na języku, że ta stymulacja ginie, trzeba wrócić z powrotem. No, ostatni nasz użytkownik, który testował Brainport, no był pod wrażeniem, że mógł zobaczyć układ okien w budynku. Jak, ile jest okien, czy ich jest dużo, czy mało, czy się powtarzają w regularnych odstępach. I nawet mu się udało, oczywiście z naszą pomocą troszkę, odwzorować kształt ram w oknach. Czy okna są podzielone na symetryczne kwatery, czy nie. I ile jest tych podziałów. Dla użytkownika jest to informacja ciekawa. Jak wygląda mój blok, jak wygląda szkoła, do której, nie wiem, chodzą moi znajomi, sąsiedzi. Takie ogólne wyobrażenie. No w ostatnim dniu szkolenia, bo prowadzimy szkolenia u nas w przychodni tej okulistycznej. Producent zaleca odbycie 10-godzinnego szkolenia, żeby poznać podstawy posługiwania się aparatem. Tak? Po tych 10 dniach no, użytkownik jest w stanie rozpoznać linie pionowe, poziome, ukośne, okręgi, koła, symbole, kwadraty, trójkąty, duże litery. Na początku te proste, takie jak I, T, L, H. Najwięcej problemów mają użytkownicy ze skośnymi liniami. W, M. A jest prostsze, bo jest do szpica, więc ten szpic można łatwo na języku też wyczuć. No i mieliśmy teraz takiego użytkownika jakiś miesiąc temu. No może przeczytać takie proste wyrazy, złożone oczywiście z dosyć dużych liter. Jedna litera na kartce A4, ale jak się je złoży, no to na moje pytanie, dokąd idziemy dzisiaj na wycieczkę, to przeczytał, że idziemy do ZOO. Z-O-O. Może przeczytać lot to. To. No, proste wyrazy z 3-4 liter może odczytać łatwo. Problem jest trochę z sięganiem, bo nie ma głębi, ale to użytkownicy sobie radzą w ten sposób, że przedkładają rękę przed kamerę i jako punkt odniesienia jej używają. Czy przedmiot jest za ręką, czy przed ręką, tak? Czy ręka zasłania przedmiot, czy nie. I wtedy mogą sobie wyrobić takie wyobrażenie, jak daleko przedmiot znajduje się, no, biorąc pod uwagę ten dystans, jakim się mogą posłużyć ręką, prawda? No i tyle. Mamy nadzieję, że wzbudzimy więcej zainteresowania i wtedy będziemy mogli albo nawiązać współpracę z którąś z fundacji, albo bezpośrednio z PFRON-em, żeby może umożliwić refundowanie zakupów albo wyposażenie na przykład, nie wiem, ośrodków szkolno-wychowawczych czy szkół, czy takich ośrodków właśnie dla osób niewidomych w takie urządzenia, żeby mogły je, nie wiem, wypożyczać na przykład, prawda? Takie urządzenie, ono zachęca do wyjścia z domu, pobudza ciekawość i też buduje trochę takiego poczucia, no jakby pewności siebie, wartości, tak? Że jesteśmy no, jakby w stanie z większą interakcją mieć do czynienia z otoczeniem. No bardzo ciekawe na przykład jest, że użytkownicy pod koniec szkolenia potrafią z nami zagrać w nożyce, kamień, papier, tak? Potrafią po prostu dosyć szybko rozpoznać, co mają przed kamerą, tak? Czy mają pięć, czy mają dwa palce jako nożyczki, czy mają papier jako dłoń rozpostartą i to im sprawia dużą frajdę. Ostatni nasz użytkownik nawet trochę podglądał, tak? Najpierw patrzył w cudzysłowie, co ja pokazałem i dopiero wystawiał swoją rękę, żeby wygrać, tak? I przyłapaliśmy go na podglądaniu. Tak. Będziemy się starali udostępnić przynajmniej szkolenia na początek, żeby więcej osób mogło się zapoznać z urządzeniem, no i będziemy naciskać, może próbować gdzieś stworzyć jakiś program albo takiej rehabilitacji wzroku w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem, tak? Chętnie będziemy widzieli współpracę, nie wiem, może z innymi poradniami czy z fundacjami, które prowadzą, nie wiem, na przykład jakąś świetlicę czy jakieś właśnie takie zajęcia dla niewidomych. Jest duży potencjał też w odbiorze sztuki, prawda? Zwłaszcza architektury. Rozpoznawanie kształtu budynków, okien, portali, kolumnat. To może być ciekawe dla wielu osób, żeby to, nazwijmy to, zobaczyć, poczuć, ale nie rękami na mapie, prawda, czy na jakimś planie, ale poczuć to jakby w sobie, tak? Więc tu jakieś takie możliwości, myślę, są. Być może, że pojawią się też możliwości jakby rozrywki, tak, że no, mamy takie pierwsze doświadczenia na przykład w oglądaniu filmów, które polegają na tym, że jest na tle czarnego nieba wybuchy fajerwerków. I to się bardzo użytkownikom podoba, bo mają jakby stymulację słuchową, że fajerwerk wybucha i oni równocześnie czują go na języku, że on się rozpryskuje po całym języku. To odczucie, ono, można go porównać do takiego delikatnego łaskotania albo takiego przemijającego drętwienia. To bardzo trudno jest opisać, ale to jest odczucie, które jest bardzo dobrze definiowane. Linie pionowe i poziome są natychmiast definiowane przez użytkownika. Zaczynamy szkolenie od obrazu testowego, który polega na tym, że właśnie bardzo gruba linia przebiega po języku od lewej do środka po lewej, do środka po prawej i po prawej stronie. I znowu, tak jak obraz testowy w telewizji. I od tego zaczynamy szkolenie, tak? Od tego pierwszego odczucia, jak to jest. Bo to jest bardzo dobre pytanie, właśnie, żeby zapoznać użytkowników z tym, czego się powinni spodziewać. I na tym później się buduje coraz bardziej skomplikowane odczucia. Na razie mamy urządzenie od miesiąca i to też jest bardzo dużym sukcesem, bo udało nam się od producenta go odkupić po dosyć atrakcyjnej cenie, tak? Bo inaczej nie byłoby nas stać. Urządzenie jest bardzo drogie. Więc nie mamy ustalonego jeszcze cennika. Czekamy na to, żeby trochę z rynku dostać informacji, czy będzie duże zainteresowanie. Wtedy będziemy mogli ustawić cenę. Jeśli będzie duże zainteresowanie, to marże będą niższe i oczywiście cena będzie niższa, tak? Będziemy się starali, żeby cena była relatywnie bardzo niska. To też będzie zależało trochę może od tego, czy uda nam się wejść w jakąś współpracę. Najlepiej może z jakąś fundacją, która mogłaby wystąpić do PFRON-u na przykład o zbudowanie takiego programu, treningu dla ludzi, żebyśmy mogli to udostępnić. Ale nawet jeśli nie, to myślę, że samo szkolenie będziemy się starali ustawić na jak najniższej możliwej cenie. No takiej, żebyśmy mogli, nie wiem, no, opłacić ludzi, tak, lokal i powoli jakby zamortyzować zakup tego urządzenia. Ale nie jesteśmy zainteresowani windowaniem cen. Raczej jesteśmy zainteresowani, żeby cena była jak najniższa, żeby jak największy obrót zrobić. I wtedy będziemy mieli być może argument dla producenta, żeby ustalił niższą cenę na nasz rynek. Również mamy taką nadzieję, że jeśli będzie duże zainteresowanie i przeszkolimy sporo osób, będziemy mieli silniejszy argument na przykład dla PFRON-u, czy dla Narodowego Funduszu, czy dla Ministra Zdrowia o to, żeby być może doprowadzić do, nie wiem, jakiejś atrakcyjnej refundacji, która umożliwi też indywidualną osobom nabycie tego. W Stanach Zjednoczonych producent oparł cały ten projekt o bardzo duży grant z Ministerstwa Wojny, tak, obrony. I oni mają bardzo dużo ociemniałych żołnierzy z działań wojennych, podobnie jak w Izraelu. I oni mają bardzo duże dofinansowanie. W związku z tym szkolą bardzo dużą ilość osób w oparciu o taki grant. No my takiego grantu nie mamy, ale będziemy się starali może podobny jakiś model pomyśleć o jakimś modelu. Szkolenia prowadzimy w Warszawie, mamy swój lokal. Jesteśmy otwarci, żeby trochę dopomóc, jeśli by ktoś przyjechał z zewnątrz, tak? Czy zorganizować nocleg, czy podjechać na dworzec, tak? Trochę pomóc w mieście. Tak, zależy nam na tym, żeby jak największy obrót wygenerować na tym. Wiem, że producent pracuje nad tym, żeby połączenie było bezprzewodowe, ale to ma dobre i złe strony. Moje doświadczenie jest takie, że tą płytkę od czasu do czasu trzeba wyjąć, chociażby po to, żeby porozmawiać, zapytać o coś i też odpocząć. Tak? To ta stymulacja, ona jest przy dłuższym czasie, może być męcząca. I wtedy, jeśli ona będzie bezprzewodowa, będzie trudno coś z nią zrobić, trzeba będzie ją trzymać w ręku. W tej chwili możemy ją po prostu puścić i ona no, zwisa, dynda. Ja wiem, że to może być problematyczne, ale przynajmniej nie zginie, nie upadnie na podłogę, prawda? Nie, nie ma ryzyka połknięcia, więc to... Natomiast większy, myślę, potencjał jest w takiej idei, żeby połączyć tą kamerę i ten układ z jakimś programem na przykład rozpoznawania obrazów albo z rozpoznawaniem położenia za pomocą GPS-u. I wtedy użytkownik miałby dodatkową informację, gdzie się znajduje i będzie mógł zbudować jakby więcej informacji z tego, co odczuwa na języku, bo będzie mniej więcej wiedział, gdzie jest. Ale to są sprawy jakby producenta. My nie bierzemy udziału w tych pracach, chociaż bardzo chętnie byśmy się dołączyli, bo ja uważam to bardzo fascynujący projekt. Ale producent no, ma swoje jakieś tam tajemnice, swoją politykę i no, być może, że jakoś tam zachęcimy na przykład może jakiś uniwersytet albo politechnikę do tego, żeby dołączyć się do takiego programu. Okay. Bardzo ciekawe są właśnie prace, które się niedawno ukazały, które pokazują za pomocą funkcjonalnego MRI, czyli takiej techniki, która pokazuje, która część mózgu jest aktywna, że użytkownicy, którzy używają Brainportu i mają odczucie na języku jakiegoś obiektu, że u nich pojawia się aktywność w obszarze kory wzrokowej w mózgu. Więc jest to jakby dowód na tą koncepcję plastyczności mózgu, że mózg w jakiś sposób tą informację potrafi wykorzystać w obszarze kory wzrokowej. Nie tylko tego, że czujemy to na języku, ale w jakiś sposób następuje relacja podobna do, no nie chcę powiedzieć widzenia, ale do jakiejś takiej stymulacji troszkę wzrokowej. To jest bardzo ciekawe. Drugi ciekawy artykuł, który się nie tak dawno ukazał, pokazuje to, że osoby, które mają silny oczopląs, związany właśnie z tym, że kora mózgowa nie dostaje informacji i wysyła sygnał do oczu, szukajcie, bo nie widzę, prawda? I wtedy te oczy są takie niespokojne. Użytkownicy, którzy używają Brainportu, mają wyraźnie mniejszy oczopląs. I jest to jakby pośredni trochę dowód na to, że ta informacja w jakiś sposób no, uspokaja to nerwowe szukanie bodźca. Mózg zajmuje się jego przetworzeniem i uspokaja bardzo, ogranicza oczopląs. Poza tym około 10% użytkowników zgłasza takie subiektywne odczucie właśnie tak zwanej wizualizacji, czyli mają takie poczucie, że to odczucie, które mają na języku, jest zbliżone jakby do odczucia takiego wizualnego. Ja sam jak miałem szkolenie, chodziliśmy po linii, ja jestem bardzo słaby, ja jestem osobą widzącą, więc też miałem kłopot z tym, bo mi zasłonili oczy na bardzo długi czas i bardzo się z tym źle czułem. Ale najlepiej wspominam właśnie chodzenie po linii, bo tą linię się czuję na języku. I miałem takie też wrażenie, że ta linia z mojego języka przechodzi przez całego mnie i gdzieś tam między nogami ją czuję jak linę i mogę się jej trzymać. Bardzo ciekawe odczucie. Kolory jakby nie blokują tego. On za wszelką cenę hoduje na białe i czarne.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam wszystkich w Tyflo Podcaście. Mówi Robert Hecyk. To taki mały wstęp do audycji, którą nagrałem już parę miesięcy temu. Nie było kiedy je zmontować, ale teraz już jest. Audycja składa się z dwóch części. Pierwsza to BrailleSense 6, wersja duża. I potem takie małe postscriptum na temat BrailleSense'a 6 mini. Ale ponieważ ja tam troszkę narzekam na to, że urządzenia drogie i tak dalej, to od razu, żeby was nie zniechęcać do słuchania, chciałbym powiedzieć, że o ile mi wiadomo, można ubiegać się w aktywnym samorządzie o to, aby połączono obie części finansowania czy dofinansowania, tą część przeznaczoną na urządzenia elektroniczne i tą część przeznaczoną na urządzenia brajlowskie. Można wnioskować o to, aby te dwie części połączyć ze sobą i w ten sposób osiąga się już bardzo przyzwoity wynik. To znaczy, że jeśli uda wam się otrzymać maksymalne dofinansowanie, czyli dofinansowanie w wysokości 90%, to musicie zapłacić za BrailleSense 6 z własnych pieniędzy 2600 zł. Myślę, że jeśli komuś BrailleSense 6 w tej czy w innej wersji spodoba się, to już nie są pieniądze na tyle zaporowe, żeby o nim nie móc pomyśleć. Rzekłszy to, zapraszam już na audycję. Witajcie, tu Robert Hecyk. Tyflo Podcast dzisiaj na temat notatnika brajlowskiego BrailleSense 6. Bardzo dziękujemy firmie ECE za dostarczenie nam tego urządzenia. Mogłem je testować przez kilka tygodni, więc coś już mogę na ten temat powiedzieć. BrailleSense, dla tych, którzy się interesują tematem, to jest już kilkanaście lat, dobrych kilkanaście lat urządzenia na rynku. Od roku, niecałego, od kilku miesięcy istnieje BrailleSense 6. Na polski rynek dopiero wchodzi. No cóż, nie jest to urządzenie tanie. Nie będziemy, dżentelmeni, nie rozmawiają o pieniądzach, więc może nie na początek, chociaż w pewnym momencie trzeba będzie chyba się przyznać, ile to urządzenie kosztuje. Tak czy owak, notatniki brajlowskie dla tych, którzy nie mają większego doświadczenia w tym zakresie, to są urządzenia, które praktycznie są komputerami, jasne, nie Windowsowymi, choć i takie notatniki mamy. Są notatniki, które działają pod Windows. Są również dostępne w Polsce. I to, można by wtedy powiedzieć, są pełnowartościowe komputery PC z linijką brajlowską. To urządzenie, o którym dzisiaj mówię, czyli BrailleSense 6, ma na pokładzie Android w wersji 10 i producent, firma HIMS, zapowiada jego aktualizację i to nawet nie kolejno do 11 wersji, tylko jakoś skokowo, więc będzie w miarę... No, procesor zapowiada, będę czytał później te dane, procesor zapowiada dość dużą wydajność. Notatnik brajlowski ma sporo aplikacji typowych, takich do zastosowań domowo-biurowych, e-mail, edytory tekstu, jakieś media playery i tak dalej, ale ma też oprogramowanie specjalistyczne pod kątem nas, niewidomych, czyli na przykład odtwarzacze DAISY i inne takie. Chciałbym przejść z wami przez menu i potem wam trochę poczytam suchych danych na temat urządzenia, opowiem trochę o jego zaletach i wadach, bo cóż, nobody's perfect. Przejdźmy więc do menu.
6: Dysk flash 1 z 2 element listy.
5: A już jest.
6: Dysk flash 1 z 2 element listy.
5: Najpierf więc
6: menedżer plików
5: wejdziemy
6: F.
5: do głównego menedżera plików, a właściwie plików na F. pulpit urządzenia, gdzie mamy właśnie menedżer plików. Może ja was będę oprowadzał tak powolutku, wgłębiając się od razu, co nam daje menedżer plików. Wiem, że kilka osób już o tym mówiło, ale ponieważ pojawiły się nowe opcje także w takich podstawach jak menedżer plików, to będę jednak do nich zaglądał, do tych poszczególnych punktów, przynajmniej do niektórych z nich i trochę wam o nich opowiadał.
6: Dysk flash 1 z 2 element listy.
5: W naszym menedżerze mamy dysk flash, czyli to miejsce, gdzie głównie będziemy składować materiały z BrailleSense'a, ale też
6: Google Drive 2 element listy.
5: Mamy dostęp do dysku Google i już widzicie, że w związku z tym, dzięki dostępowi do chmury, synchronizacja z komputerami, telefonami jest bezszmerowa. Nie trzeba żadnych połączeń przewodowych, nie trzeba żadnych pendrive'ów, jak to czasem bywa w innych linijkach prostszych. Po prostu za pośrednictwem chmury wszystko się synchronizuje. Urządzenie oczywiście ma i Bluetooth, i Wi-Fi, także nie ma z tym żadnego problemu. Mnie się straciła najnowsza beta oprogramowania.

0: móc zapisywać dokumenty na chmurze Google, na dysku Google. W edytorze i w notatniku można sobie ustawić jako miejsce zapisywania plików domyślne takie miejsce, albo dysk wewnętrzny, czyli ten tak zwany dysk flash, albo którąś z chmur. No właściwie jedną, jedyną chmurę, jak powiedziałem, póki co Dropbox. Ale sądzę, że to będzie się zmieniać. Przypuszczam, że rozwój oprogramowania będzie tutaj pomocny w tym. Nie będę oczywiście opowiadał teraz, jak tu się działa na tych plikach, jak tu się je kopiuje. Tego każdy się nauczy, kto będzie używał tego urządzenia, a ten odcinek podcastu trwałby w nieskończoność. Wychodzę więc z menadżera.
1: Menadżer plików F. Edytor tekstu.
0: Edytor tekstu to jest aplikacja do tekstów formatowanych, które można zapisywać między innymi właśnie w formacie Word.
1: Notatnik N.
0: Notatnik natomiast zapisuje pliki w formacie wyłącznie tekstowym. Daje też możliwość drukowania ich, a wcześniej formatowania do wydruku brajlowskiego.
1: Poczta e-mail E.
0: Poczta e-mail. Bardzo prosta poczta. Nie czyta HTML-u, to znaczy jeśli chcecie przesłać komuś link, to nie zaszywajcie go w postaci HTML, tylko po prostu wklejajcie link, bo inaczej nie odczytacie linku w tej wersji programu do obsługi poczty elektronicznej, ale bardzo jest przyjazny, łatwy do opanowania. Ja mam pozytywne doświadczenia.
1: Media M.
0: Media, wejdźmy do mediów.
1: Media Player M.
0: Odtwarzacz mediów. Oprócz odtwarzania plików lokalnie zachowywanych na komputerze czy gdziekolwiek indziej, jest też dostęp do radia internetowego, ale tu uwaga, nie udało mi się uruchomić z żadnej stacji, którą próbowałem uruchomić. Być może ja czegoś nie zrobiłem, być może czegoś nie umiałem uruchomić. Przeglądałem instrukcję, wydaje się, że robiłem wszystko zgodnie z nią. Nie udało się.
1: Radio FM.
0: Radio FM. A jakże jest? Tylko trzeba mieć podłączone słuchawki, które będą wtedy anteną tego radia. Można go słuchać też na głośnikach, włączyć głośniki mimo słuchawek podłączonych, ale uwaga, radio jest mono, a przynajmniej w tej wersji oprogramowania, w której ja je ćwiczyłem 1.6, no to jest monofonicznym radiem, także powiedzmy, kolokwialnie mówiąc, szału nie ma.
1: Podcasty P.
0: Podcasty. Aplikacja możliwa do obsłużenia, w miarę sympatyczna, ale jak ktoś miał do czynienia z aplikacjami typu Overcast czy jeszcze parę innych ciekawych, ogólnodostępnych aplikacji na przykład na iPhony, to jest to dość, przepraszam, toporny ten tutaj podcast. No ale dla kogoś, kto sobie ceni łatwość posługiwania się po niewidomemu, że tak powiem, i nie chce, nie ma ochoty sięgać po iPhona, aplikacja jest, podcastów słuchać można, wyszukiwać również, więc okej.
1: Okay. Podcasty P.
0: Tyle mediów.
1: Książki.
0: Książki.
1: Odtwarzacz Daisy.
0: Odtwarzacz Daisy.
1: Przeglądarka dokumentów.
0: Przeglądarka dokumentów.
1: Daisy Online.
0: I Daisy Online. Przeglądarka dokumentów, no to łatwo się domyśleć. Jest to program nie edytujący pliki, tylko je odczytujący. Ciekawostka polega na tym, że program ma jakby podwójne zarządzanie mową. Jedno to jest to, co tutaj słyszycie na bieżąco, w tym wypadku Zosia, ale może być też Krzysztof, może być głos androidowy, można sobie wybierać te głosy. Nie będę wam tego wszystkiego demonstrował, bo byśmy nie skończyli dzisiaj. To podwójne zarządzanie głosami polega na tym, że można sobie wyłączyć ten główny głos urządzenia, a mieć głos do czytania. I wtedy bardzo prosto, wchodząc w tryb ciągłego czytania, czyli takiego jakby odtwarzania z magnetofonu, tak nazywając to tak swojsko. Po prostu odtwarzamy sobie książeczkę, zatrzymujemy spacją, wznawiamy odtwarzanie spacją. Jest mnóstwo sposobów nawigowania po tym tekście, dość precyzyjnego. Możemy oczywiście ten głos również wyłączyć. Wtedy czytamy sobie tylko i wyłącznie brajlem, wygodnie, tak jak lubimy książki czytać brajlowskie. Dla każdego coś miłego. Odtwarzacze Daisy są dwa. Jeden jest Daisy Online i ten Daisy Online jest zsynchronizowany i skonfigurowany z naszą biblioteką działu zabezpieczenia. Boże kochany, ja nie pamiętam nigdy nazwy tej instytucji, która zastąpiła Bibliotekę Polskiego Związku Niewidomych.

0: każdym razie DZDN to się nazywa. Dział zbiorów dla niewidomych chyba, tak? Otóż tam możemy sobie wybierać, tak jak zresztą kto korzystał kiedykolwiek z zasobów online, to będzie wiedział, znane menu. Wszystko się daje bardzo dobrze obsłużyć. Trzeba tylko uważać w momencie pobierania pliku i pamiętać o tym, że najpierw on jest zabezpieczany, zanim będziemy go mogli pobrać, ale później będzie widoczny w plikach do pobrania. I pobierając ten plik, zasiemy go na nasze urządzenie, na nasze urządzenie BrailleSense, więc to DAISY Online jest takie, powiedzmy, umowne. To nie będzie streaming. Będziemy go mieli i tak, plik będziemy i tak mieli w urządzeniu. No i potem się już to obsługuje normalnym odtwarzaczem DAISY. Słuchajcie, odtwarzacz DAISY jest genialny, naprawdę. Taka wielość możliwości nawigowania, no, jak to DAISY ma, ale tutaj to jest bardzo wygodne, bardzo, powiedziałbym, intuicyjne.
1: Organizer O.
0: Organizer.
1: Książka adresowa A.
0: Sama nazwa mówi.
1: Terminarz S.
0: Również rozumiecie.
1: Menedżer baz danych D.
0: Bazy danych. Ktoś sobie chce zrobić katalog książek, proszę bardzo. Katalog płyt, proszę bardzo. Katalog czegoś tam, proszę bardzo. Można sobie zrobić, można zaimportować plik CSV i też mieć taką bazę danych pod ręką, albo wyeksportować. Proszę bardzo.
1: Menedżer baz danych D. Narzędzia internetowe B.
0: Narzędzia internetowe.
1: Przeglądarka internetowa B.
0: Wszystko rozumiecie. Otóż przeglądarka internetowa jest bardzo prosta. Najnowsze technologie obecne na stronach www dzisiaj raczej ją pokonają i nie wszystko pewnie będzie można odtworzyć. Oczywiście można normalnie odtwarzać treści multimedialne, natomiast myślę, że te najnowsze, najnowocześniejsze strony, które używają różnych protokołów, w tej chwili nie wiem, co jest niedostępne, ale producent sam mówi, że nie wszystko tutaj jest do obejrzenia w tej przeglądarce akurat. Ale to nic nie szkodzi, bo w razie czego istnieje zawsze możliwość zainstalowania sobie Chroma, czy Edge'a, czy jakiejkolwiek innej dostępnej w Google Play przeglądarki. Ale ta przeglądarka ma to do siebie, że jest prosta, że daje możliwość bardzo fajnego nawigowania, kopiowania tekstów. Na zwykłych przeglądarkach to różnie z tym kopiowaniem bywa. Tutaj to wszystko jest do zrobienia. Można sobie później to skopiować, jak mówię, do edytora na przykład. No, bardzo fajna, miła rzecz. Nie jest demonem szybkości ta przeglądarka, to też trzeba powiedzieć. Ale później, jak się po niej nawiguje, myślę, że odrabia się straty zaistniałe przy ładowaniu strony.
1: Wyszukiwarka Google. Nie.
0: Wyszukiwarka Google. Dostępna wyszukiwarka Google. O, jest.
1: Wyszukiwanie wiki.
0: Wiki wyszukiwanie, to jak jeżeli szuka się informacji na konkretny temat, osób i tak dalej.
1: Dodatki X. Narzędzia internetowe. Dodatki X. Przeglądarka plików Excela X.
0: Proszę bardzo, jest, a jakże?
1: Tester kolorów.
0: I C. Tester kolorów. Dlaczego? Bo mamy tu kamerkę. Kamerka jest na spodniej stronie urządzenia i powiedzmy sobie, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby człowiek jej używał, ale jest. Świadomie nie będę nawet testował tego testu kolorów, dlatego że mało kiedy te czytniki czy testery kolorów działają w sposób zadowalający i nigdy nie wiadomo, czy jesteśmy we właściwym oświetleniu dla niego, czy nie. Więc powiedzmy sobie, jest, jest.
1: Narzędzia internetowe, dodatki, narzędzia ustawienia.
0: Jak słyszycie, dość żwawo mi odczytuje, w sensie dość jest responsywny, a im szybciej się ustawi, na wyższą prędkość się ustawi syntezę mowy, tym jeszcze bardziej responsywny się robi BrailleSense, więc naprawdę nie trzeba czekać tutaj na nic.
1: Pomoc H. Ustawienia S. Narzędzia U. Dodatki X.
0: Dodatki, a narzędzia jeszcze.
1: Kalkulator,
0: kalkulator, proszę bardzo.
1: BrailleSense Mat M.
0: To jest z kolei narzędzie do zapisywania różnego rodzaju działań arytmetycznych. Nie znam się na tym, nie znam się na matematyce. To ktoś lepszy w te klocki ode mnie, musiałbym wam to wytłumaczyć. Co tutaj można znaleźć?
1: Sprawdź datę i czas.
0: Otworzę na wszelki wypadek.
1: Jedna pierwsza element listy. Jedna pierwsza element listy.
0: Tu dowiemy.
1: plik F, rozwija edycja E, wykres G, rozwijany menu, osia X, dialog back, etykieta wykresu L, dialog back, skwarce, punkt, styl wykresu C, dialog back, skwarce, ukryj wykres H, back, osia X, dialog back, skwarce, punkt 1, 3, 4, wykres
0: takie
1: G,
0: rzeczy.
1: Rozwijany menu, wynik O, rozwijany menu, wyświetl wykres wypukły T, N, wyślij do drukarki brajlowskiej P, N, wyświetl wykres wypukły T, enter, wyślij do drukarki, wynik, plik F, rozwijany menu, eksportu, importuj I, zapisz do historii S, od historia H, dialog enter, zapisz wykres w brajlu F, dialog, wyjście z odstęp, punkt 1.
0: No i kto się na tym
1: F,
0: zna?
1: Rozwijany menu. Jedna pierwsza element listy.
0: Kto się na tym zna, ten na pewno wie, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, prawda? No właśnie.
1: Jedna pierwsza element listy. Jedna pierwsza element Braille Sensemat. M. Sprawdź data i czas. D.
0: Data i czas. Oczywiście dostępne wszystko skrótem, jednym skrótem klawiszowym. Słuchajcie, tych skrótów w Braille Sensie jest bardzo dużo. Tak to nazwijmy delikatnie. Oczywiście każdy używa tych, których potrzebuje, a wszystko inne jest dostępne za pośrednictwem menu, a oprócz tego każda aplikacja ma jeszcze własny help dostępny po wprowadzeniu komendy spacja H, więc wszystkie skróty klawiszowe dostępne z danej aplikacji, potrzebne dla danej aplikacji, znajdziecie tam, nie ma z tym żadnego problemu.
1: Zegar O, kompas H.
0: Zegar, to zegar, tu także o. Można sobie sprawdzać godzinę w różnych strefach czasowych.
1: Kompas H.
0: Kompas też jest, a jakże?
1: Budzik A.
0: Budzik jest, alarmy sobie można różne poustawiać.
1: Stoper i minutnik W.
0: Też jest.
1: Terminal dla czytników ekranu S.
0: No i to, co oczywiście jest bardzo potrzebne i przydatne, to terminal, czyli taka aplikacja, która umożliwi nam połączenie się z iPhone'em, czy jakimś innym telefonem, smartfonem, komputerem, Windows, Mac i tak dalej, i tak dalej. Trzeba tu powiedzieć od razu o pewnej słabości Braille Sense, a mianowicie połączenia to mogą być połączenia dwa. Jedno bezprzewodowe, jedno przewodowe. No w XXI wieku, a właściwie w trzeciej jego dekadzie, jedno tylko połączenie Bluetooth jest troszkę takim, wydaje mi się, nieporozumieniem. Ja się na to specjalnie nie skarżę, ale ktoś mógłby chcieć przełączać się bezprzewodowo między telefonem a komputerem i szkoda, że takiej możliwości nie ma. Można się połączyć przez USB.
1: Sprawdź status sieci.
0: Idźmy dalej. Tu mamy status sieci naszej bezprzewodowej, którą można sobie sprawdzić, czy jesteśmy online, czy offline. W ustawieniach oczywiście można to wszystko skonfigurować.
1: Sprawdź stan baterii B. Flash disk, kopia zapasowa, przywracanie K.
0: O, ważne.
1: Formatuj F. Ustaw czas do automatycznego wyłączenia J. Manager makro R.
0: Makra. Słuchajcie, makra to jest bardzo fajna rzecz. Jeśli wykonujemy te same czynności i na przykład jakaś czynność polega na wykonaniu kilku czynności różnych, najpierw to, potem tamto, to takie makro sobie można nagrać i taką złożoną czynność wykonać na Braille Sensie. Kto zna iPhone'a, zna aplikację zwaną skróty. Dawniej w Macu to był automator.
1: Aktualizacja oprogramowania U.
0: O.
1: Aktualizacja
0: oprogramowania.
1: Manager Mac R.
0: I tyle.
1: Aktualizacja oprogramowania. Manager Mac. Ustaw czas do automatycznego wyłączenia J. Narzędzia U. Ustawienia S.
0: Narzędzia mamy z głowy. Ustawienia nie będę was nimi męczył.
1: Pomoc H.
0: I pomoc. Bardzo kompetentna, fajna pomoc.
1: Sklep Play P.
0: Sklep Play. Bardzo ciekawa rzecz.
1: Sklep Play J. Dla ciebie.
0: Tu powiem wam o fajnej rzeczy, jaka dotyczy oprogramowania dostępnego w Google Play. Żeby się po nim poruszać, oprócz tego, że oczywiście można tam klawiszami, różne sposoby nawigacji są, też się nie będę w to wdawał w tej chwili, ale oprócz tego można też, wybierając pierwszą literę nazwy ikony, czyli nie wiem, na przykład szukaj.
1: Szukaj aplikacji i gier.
0: Proszę bardzo, nacisnąłem S i mamy szukaj. I tu wystarczy wpisać, najpierw nacisnąć Enter, żeby wejść w edycję. Wystarczy wpisać nazwę aplikacji, potem poruszając się po sklepie dojść do tej właściwej aplikacji, o którą nam chodzi. Bardzo szybko się ładują. No nie ma nic prostszego niż zainstalować sobie taką aplikację. Potem kwestia w tym, czy ona jest dostępna. Nie wszystkie aplikacje są, ale niektóre są. Oprócz tych googlowych, typu nie wiem, YouTube na przykład, Spotify'a używałem bez problemu. Używałem również Zooma. Przeprowadziłem szkolenie nawet komputerowe na Zoomie. Pozdrawiam panią kursantkę. I muszę powiedzieć, bardzo dobrze to działało. Zoom jest dostępny, doskonale dostępny, może niespecjalnie intuicyjny ja jakoś tak średnio się z nim przyjaźnię od strony intuicji, ale bardzo lubię na nim pracować, bo on daje dobrą jakość dźwięku. Mikrofon, który jest wbudowany, jest bardzo przyzwoity, wszechkierunkowy. Dobrze mnie było podobno słychać. Ja dobrze słyszałem panią kursantkę. Swoją drogą głośniki no, nie grzeszą jakością. Są takie no, dosyć średnie. Nie porównywałbym z głośnikami na przykład w iPhone'ie. Choć to małe urządzenie, iPhone mniejsze od BrailleSense'a, to jednak to nie jest to samo. Ale są, działają i działają tak, że uszy nie bolą. O tak mogę powiedzieć.
1: Sklep Play, P. Wszystkie aplikacje, A.
0: Wszystkie aplikacje, które tu są.
1: Aparat. Asystent. Chrome.
0: Aparat w sensie fotograficzny.
1: Deb. Dokumenty.
0: Deeple, mój tłumacz. Dokumenty.
1: Duo.
0: Dokumenty Google oczywiście. Duo, też komunikator Google'owy.
1: Dysk. Podróżnik.pl. Edge. Files by Google. Galeria. Gmail. Google. Google TV. Home. I brewiary. Kalendarz. Kontakty. Mapy. Met. Notatki Keb. Pismo Święte. Podcasty Google. Radio 357. Spotify. Ustawienia. YouTube. YouTube Music. Zdjęcia. Zoom. Menedżer aplikacji.
0: No i tutaj jest menedżer aplikacji, który umożliwia nam łatwe na przykład odinstalowanie programów, których już nie chcemy używać.
1: Wszystkie aplikacje. A. Informacje o BrailleSense.
0: No i informacje o BrailleSense. Słuchajcie, może dosyć tego opowiadania o tym, co tutaj jest w środku. Kilka słów o tym, jak urządzenie wygląda. Kto słuchał tych podcastów, to już wielokrotnie słyszał. Urządzenie ma klawiaturę Perkinsa na górnym swoim panelu. 8-punktową plus spacja plus po bokach dwa klawisze różnie nazywane Enter i Backspace albo Alt i Control. A po bokach tych klawiszy, które z kolei otaczają spację, po bokach tych klawiszy po lekkiej przerwie mamy po lewej i po prawej dwa klawisze funkcyjne. Poniżej są kursory routingu i poniżej linijka brajlowska 32-znakowa w tym wypadku. Ona może być dość głośna, jeżeli będziemy głośno przesuwać po niej palcami, ale też jeżeli będziemy delikatnie to robić, potrafi być w miarę cicha. Słyszycie głównie moje biurko. To są z kolei klawisze nawigacyjne. Po obu stronach linijki znajdują się klawisze nawigacyjne w górę i w dół, zarówno te po lewej, jak i te po prawej. Można sobie odpowiednio oprogramować, czyli na przykład mogą to być klawisze przewijania, no tak o 32 znaki klasycznie, ale z drugiej strony można mieć też takie ustawienia jak przewijanie o zdanie, o akapit, o linię, całą linię tekstu, to co kto lubi. No dobrze, to mamy górny panel, tak? Na tym górnym panelu znajdują się też opisy niektórych gniazdek, które są po bokach. Brajlowskie opisy jednoliterowe, bardzo fajnie, że one są, bo tych gniazdek trochę jest i to jest kolejna zaleta BrailleSense'a, że może współpracować z licznymi urządzeniami peryferyjnymi. Mikrofony USB, miksery USB, kamery, co tam sobie wymyślicie i co tam jest akurat potrzebne, można podłączyć nawet po kilka urządzeń. Producent mówi, że tak do 5, bo potem to już i baterie żre mocno i potrafi się troszkę spowolnić. Także mamy tych gniazdek troszkę, może ja je od razu omówię. Od lewej strony pójdziemy, mamy przyciski ciszej, głośniej, potem są gniazdka w głąb idąc do tyłu, gniazdka słuchawkowe i mikrofonowe, czyli małe jacki i tu właśnie mamy opisy do nich. Potem jest karta SD, bo można pełnowymiarową kartę SD do BrailleSense'a jeszcze włożyć, żeby powiększyć pamięć. I gniazdko USB klasyczne typu A z tyłu do różnych mediów, dysków, bo dyski też przecież można podłączyć, no właśnie mikrofonów USB, etc. Po prawej stronie, od tyłu znów idąc z kolei, gniazdo USB-C do ładowania, gniazdo USB-A kolejne, jeszcze jedno gniazdo USB-C, takie, do którego można właśnie podłączyć monitory również. No i teraz panel, który jest panelem przednim, nie górnym, tylko przednim, czyli tym, który mamy od strony nas, żeby nie powiedzieć od strony naszego brzucha, jak siedzimy przy stole. Po lewej stronie suwak, który umożliwia nam zablokowanie klawiatury bądź jej części, czyli albo cała klawiatura, wszystkie przyciski są zablokowane, albo tylko górna klawiatura z dostępem do klawiszy multimedialnych, albo wszystkie te klawisze są odblokowane. Klawisze multimedialne to od lewej do tyłu nagrywanie, stop, play i do przodu. A przepraszam, bo po drodze jeszcze ominąłem suwaczek, który pozwala nam wybierać, co będziemy obsługiwać tymi klawiszami multimedialnymi. Także między blokadą klawiatury a klawiaturą multimedialną jest taki przełącznik i albo będziemy tych przycisków używać do obsługi programów, zwłaszcza w tych programach z Google Play to się przydaje, ale nie tylko. Tam też one mają swoje znaczenie, upraszczając życie, ułatwiając je. Na środku obsługa Daisy. To jest też bardzo ciekawa rzecz. Naciskając z dowolnego miejsca, gdziekolwiek byśmy byli w Braille Sensie, naciskając odtwarzanie w trybie Daisy, spowodujemy wywołanie aplikacji Daisy i zobaczymy listę plików. Możemy sobie wybrać i uruchomić, czego właśnie akurat chcemy słuchać. Podobnie, jeśli w trybie multimediów, czyli najbardziej skrajnej, po prawej pozycji tego przełącznika, uruchomimy play, no to się włączy odtwarzacz mediów, a kiedy naciśniemy nagrywanie, to uruchomi się również ten odtwarzacz mediów w trybie nagrywania i będziemy mogli wybrać mikrofon, czy ustawić jeszcze jakieś parametry, albo po prostu od razu włączyć nagrywanie. No ale po dwóch kliknięciach urządzenie już nagrywa, więc to jest bardzo szybkie i bardzo proste. Może nagrywać zarówno z własnego mikrofonu, jak i z wejścia mikrofonowego lub liniowego, zależnie jak mu to wejście ustawimy. Oczywiście rozpoznaje również, jak mówiłem, źródła USB i takie źródło podłączone do Braille Sensa automatycznie przejmuje funkcję nagrywania i odtwarzania dźwięku. Tyle może o tych klawiszach multimedialnych. Mamy już omówioną budowę urządzenia. Budowa jest plastikowa, ale daje poczucie solidności, jest zaokrąglona. U góry jest trochę, nie wiem czy to jest plastik typu Black Piano, ale w każdym razie taki gładki, nie wiem czy paluchy bardzo zostają, tego nie umiem powiedzieć. Ach, na górnym panelu, zapomniałem, jest jeszcze delikatny panel LCD, taki nie za wielki. Tam są też głośniki i mikrofon. Ten panel LCD służy do tego, żeby ewentualnie osoba widząca mogła sobie spojrzeć na to, co my robimy. Można go wyłączyć, reguluje się też wielkość czcionek i tak dalej, i tak dalej. Jak człowiek czegoś nie używa, to o tym nie pamięta. Urządzenie przychodzi w pokrowcu sztywnym, twardym, takim umożliwiającym bezpieczne przenoszenie. Czy mi się bardzo ten pokrowiec podoba? Średnio. Jeśli chodzi o fakturę i o materiał, z jakiego jest zrobiony, ale doceniam jego trwałość, jego praktyczność. Pasek na metalowych karabinczykach, ważne, bo często byśmy chcieli go odpiąć albo przypiąć. Wtedy plastikowe karabinczyki się mocno by zużywały. Mam taki pokrowiec do innej linijki, więc wiem, o czym mówię. Dobrze, to zbliżając się powolutku do takiego komentarza, przejdźmy jeszcze przez dane techniczne.
1: Nazwa zadania, notatnik. Nowy akapit.
0: Przełączyłem się do notatnika.
1: Podcasty, przeglądarka plików tekstowych. 1. System operacyjny, Android Trademark 70.
0: Dobrze, a może właściwie dlaczego nie? Poprosimy Braille Sense, żeby sam przeczytał to. Wyłączę może linijkę brajlowską, bo można. Nie da się wyłączyć jednocześnie mowy i linijki. Wyłączając mowę, linijka musi być włączona, a jeśli nie jest, to się włączy i odwrotnie.
1: Braille wyłączony.
0: Braille wyłączyliśmy, żeby nam to nie stukało. No, posłuchajmy, co nam Braille Sense powie o sobie.
1: 1. System operacyjny Android Trademark Sign 10. 2. Pamięć wewnętrzna 128 GB UFS 2.1 około 100 GB dostępne dla użytkownika. 3. RAM 6 GB LPDDR4X. 4. CPU odstacja 4X 2.0 GHz A76. 4X 2.0 GHz A55. 5. Bateria litium-polymer odłączana 4590 mAh. 6. Czas pracy na baterii około 18 godzin z alfabetem Braille i TTS. Głośnik wewnętrzny na średnim poziomie głośności. 7. Klawiatura 9-klawiszowa, klawiatura braille'owska Perkins style, Control Alt. 4 klawisze funkcyjne, 32 klawisze tresowania kursora, 4 przyciski przewijania. 8. Dodatkowe przyciski i przełączniki, przełącznik blokady klawiszy, przełącznik trybu medialnego, 5 przycisków multimedialnych. 9. Wyświetlacz Braille A 32 odświeżalne komórki braille'owskie. 10. Wyświetlacz wizualny wewnętrzny LCD, DP do HDMI przez USB-C. 12. Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 802.11ac. Dual band, 2T2R mimo kompatybilny z JBGM Bluetooth 5.1 dual mode dla LA Class Sheets. 13. Czujniki GPS, RTC, akcelerometr, kompas, żyroskop. 13. Aparat 13 mp wewnętrzny aparacjony, obsługiwany zewnętrzny aparat USB. 14. Interfejs USB-C X2, USB X2, jeden slot na kartę SD obsługiwany FAT32 i XFAT. 16. Dźwięk wewnętrzny, głośniki stereo, stereofoniczne gniazdo słuchawkowe. 17. Nagrywanie głosu wewnętrzne, mikrofony stereo, zewnętrzny mikrofon stereo, gniazdo line, mikrofon zestawu słuchawkowego, obsługa audio przez USB. 18. Silnik wibracyjny. Waga i wymiary. Wymiary 245x144x22 mm, waga 705 godzin. Obsługiwane pliki i formaty. Dokumenty HBL, DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV, PPT, PPTX, RTF, TXT, BRL, BRF, EPUB, PDF, HTML, XML w przeglądarce internetowej. Media YouTube, MP3, MP4, WAV, ASF, OGG, WMA, M4A, M3U, PLS, Audible z odpowiednią aplikacją WMV, FLAC, MIT, ACC, zalety.
0: No i tutaj sobie wypisałem zalety i wady. Mam nadzieję, że w miarę czytelnie mogliście sobie odsłuchać tych wszystkich danych technicznych. Myślę, że nie będę ich komentował. Kto się zna temu, co coś powiedziało, kto się niespecjalnie zna, jakoś przecierpiał, że musiał tego wysłuchać. Oczywiście w takich komentarzach i w takich ocenach zawsze jest odrobina subiektywizmu. Jakąkolwiek linijkę wam opisuję, zawsze dzielę się swoimi odczuciami. Nie byłem fanem tego rodzaju rozwiązań. No, niestety coraz mniej stabilne wydają się połączenia linijek z urządzeniami ogólnodostępnymi, bo różnego rodzaju aktualizacje oprogramowania raz działają lepiej, raz działają gorzej i często się zdarza, że coś nie działa, a kiedy potrzebujemy urządzenia dostępnego na już teraz i niezawodnie, no to sami rozumiecie, człowiek zaczyna poważnie myśleć. Urządzenie na pewno ciekawe, czy dla każdego? Jak zwykle nie, bo nie ma urządzeń dla każdego, ale na pewno jeśli zapomnicie przez moment o cenie i o możliwościach waszych ekonomicznych, to może to być duża pokusa. Piszcie w razie czego, gdybyście chcieli o coś zapytać w komentarzach pod podcastem, postaram się je śledzić albo koledzy z redakcji mi podrzucą. To chętnie odpowiem na jakieś pytania, które macie, bo już troszkę się zdążyłem zaprzyjaźnić, żeby nie powiedzieć, przyzwyczaić do BrailleSense'a 6, który wkrótce przyjdzie mi odesłać z niejakim bólem serca do dystrybutora. Jeszcze małe postscriptum. Oczywiście z tytułu już się zorientowaliście, że mówimy dzisiaj nie tylko o BrailleSense'ie 6, ale też o jego młodszym i mniejszym bracie BrailleSense 6 Mini. No cóż, żeby nie opowiadać dwa razy tego samego, pamiętacie jak wyglądał BrailleSense 6? No to ten wygląda podobnie, tylko że jest mniejszy. Aha, odkryłem Amerykę, no pewnie. Ale z zasadniczych rzeczy nie ma tego monitorka brajlowskiego, który umożliwiał podglądanie, co się tam dzieje i współpracę z osobami widzącymi. Nie ma dwóch głośników w górnych rogach po lewej i po prawej stronie górnego panelu BrailleSense'a, tylko głośnik jeden monofoniczny skierowany ku dołowi. I tu od razu wrzucę mój komentarz. Jeśli postawicie BrailleSense na czymś miękkim, to może wam zabraknąć głosu i przestaniecie go słyszeć, albo bardzo, bardzo słabo będziecie go słyszeć, no bo jednak otwór głośnika skierowany, nie wiem, w stronę koca, czy czegokolwiek miękkiego, co wypełnia tę przestrzeń i blokuje uchodzenie fal dźwiękowych z urządzenia, no to załatwia nam sprawę. Nawet wtedy może się tak zdarzyć, kiedy będziecie go mieli w pokrowcu. Ja otrzymałem BrailleSense 6 Mini bez pokrowca, bo to taki techniczny egzemplarz, który służył przeprowadzeniu wszystkich kwestii lokalizacyjnych w firmie, która sprzedaje BrailleSense, czyli w firmie ECE. Dzięki jej uprzejmości dostałem ten egzemplarz no, kilka dni po tym, jak się ukazał na CSUN, a ukazał się w marcu tego roku. No więc tak, powiedziałem, nie ma monitora, głośnik jest jeden i to do tego na spodzie. Nie ma też gniazda karty SD, to znaczy owszem, gniazdo jest i kartę można włożyć, ale gniazdo, tak jak w Polarisie, jeśli ktoś pamięta, w Polarisie Mini jest zamknięte pod baterią, Także na spodzie trzeba otworzyć klapkę od baterii. Przypominam, takie rzeczy robi się tylko wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone, nawet nie uśpione, tylko wyłączone, żeby uniknąć utraty danych i uszkodzeń jakichś systemowych. Tak więc trzeba otworzyć klapkę baterii i pod baterią jest gniazdo karty SD. Co my tu jeszcze mamy? No oczywiście mniejsze klawisze. Bardzo fajne klawisze, bardzo ciche, też na dłuższą metę. No, słychać głównie łomotanie mojego biurka, ale gdybym wziął do ręki, sami słyszycie, że jest bardzo kulturalnie. Troszkę się różnią od klawiszy BrailleSense 6, nie tylko wielkością, ale też tym, że klawisze funkcyjne, te, które są po bokach, słyszycie sami, nie są takimi samymi klawiszami na sprężynach jak pozostałe, tylko są klawiszami o małym skoku. Trzeba je silniej nacisnąć. Ma to pewnie swoje, jak to mówił klasyk, plusy dodatnie i plusy ujemne. Mnie osobiście średnio się to podoba, chociaż rozumiem, że przy wielkości tych klawiszy dobrze jest jednak mieć lepsze rozróżnienie klawiszy funkcyjnych od pozostałych klawiszy urządzenia. No, natomiast w dużym modelu te klawisze również były miękkimi klawiszami o nie tak małym skoku. Na bokach urządzenia wszystko byłoby tak samo, gdyby nie to, że brakuje dwóch portów USB-A. Brakuje dwóch portów USB-A. Ten mały BrailleSense ma dwa porty USB-C na prawym bocznym panelu. Górny, czyli jakby dalszy od nas, jest oznaczony literą brajlowską P, czyli Power. Poniżej jest gniazdo, które nic nie ma, żadnego opisu nie ma, no ale wiadomo, że można podłączać do niego różne inne urządzenia peryferyjne. No, po lewej stronie zarówno gniazdka, jak i przyciski głośności w taki sam sposób, jak w dużym BrailleSense. I na przednim panelu, czyli na tym zwróconym ku nam, wszystko tak samo, tylko wielkość przełączników jest inna, czyli od lewej strony trójpozycyjny przełącznik blokady klawiatury, trójpozycyjny przełącznik przeznaczenia klawiszy multimedialnych, a więc aplikacje Daisy Multimedia, no i klawisze wstecz, rekord, czyli nagrywanie, stop, odtwarzanie i do przodu. A po prawej stronie przycisk power, włączanie, wyłączanie. No i teraz tak, komentarz mój do tego urządzenia. No wygląda jak taka perełeczka, taki no bardzo ładne jest. Obuły w kształtach, podobnie zresztą jak duża wersja. Myślę, że im kto ma mniejsze ręce, tym lepiej sobie z tym poradzi, bo przycisk spacji jest dość blisko pozostałych przycisków tych punktowych, więc kciuk nasz musi być bliżej podwinięty, że tak powiem, pozostałych palców. Co mam wam powiedzieć? Do zabawy się świetnie nadaje, w sensie nie, żeby się nim bawić, tylko do rozrywki, do jakichś tam, do czytania książek ewentualnie, do pisania maili dorywczo, ale gdybym miał go brać w trasę gdzieś na jakieś spotkania, konferencje, notować coś, czy po prostu pisać na nim, to obawiam się, że byłoby ciężko. Przynajmniej mnie byłoby ciężko. Nie mówiąc już o tym, że trzymanie go na kolanach jest udręką, dlatego że trzeba mocno napiąć mięśnie ud, żeby nogi trzymać razem. Przepraszam, że tak fizjologicznie opowiadam. Żeby go utrzymać po prostu, a do tego wciskanie klawiszy przy pisaniu powoduje bujanie się sprzętu, że tak powiem. Więc ciężko jest rozwinąć prędkość pisania. Co oczywiście nie dyskwalifikuje w żaden sposób tego urządzenia. Jest bardzo porządnie zrobione i nie czepiam się go, tylko tłumaczę wam moje nastawienie. Ja mam dużo łapska, do tego jak już piszę, to piszę i staram się, czasami nawet nie tyle staram się, ile muszę pisać szybko i muszę mieć wygodnie. A do tego, kiedy czytam Braillem, to też potrzebuję troszkę więcej przestrzeni, jednak 20 znaków. No to jest 20 znaków i mówię, do czytania po cichu książek, tak dorywczo, relaksacyjnie, proszę bardzo. Natomiast jeżeli muszę coś przeczytać, zwłaszcza na głos, a często, jak wiecie, muszę, to już to bywa problematyczne. No to jeszcze z dziennikarskiego obowiązku kilka słów na temat wymiarów urządzenia. Otóż 185 mm na 103 mm na 23 mm i masa urządzenia 430 gram. Plus oczywiście pokrowiec, który też będzie troszkę ważył, nie wiem, między 100 a 200 gramów może. Nie miałem go w ręku, także nie umiem powiedzieć. Urządzenie mieści się w większych kieszeniach, słuchajcie. Także jak ktoś ma kieszeń od Polaru, ja zmieściłem w kieszeń marynarki. No oczywiście nie wygląda to już wtedy elegancko, ale chcę wam powiedzieć, że w razie czego owszem, pod warunkiem, że oczywiście urządzenie jest bez pokrowca, bo w pokrowcu będzie grubsze i już nie będzie aż tak kieszonkowe. No cóż, to pewnie tyle. No, mogę powiedzieć tak, jak na rozrywkowe urządzenie, gdyby chcieć traktować właśnie Braille Sense 6 Mini jako urządzenie do rozrywki, to trochę drogo, 20,5 tysiąca na stronach ECE. Wiadomo, za swoje ciężko by to było kupić, no ale urządzenie naprawdę potrafi sporo i ma wszystkie możliwości Braille Sensa 6 dużej wersji. Oczywiście mniejsza ilość portów będzie powodować, że trzeba będzie używać huba jakiegoś, no ale zawsze się da. Da się. I chyba to tyle. To chyba tyle. Muszę powiedzieć, bardzo ucieszyła mnie możliwość testowania obu Braille Sensów. Jak słyszycie z komentarzy, gdybym miał wybierać i gdybym miał taką możliwość, to pewnie duży raczej niż mały do pracy. No a wy, ciekaw jestem, czy ktoś z was będzie na tyle zainteresowany, żeby ostatecznie kupić to urządzenie. Tyle o Braille Sensach 6, dużym i małym. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia przy okazji omawiania kolejnego urządzenia. Mówił Robert Hecyk.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
4: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: No tak, znowu radio, tak śpiewał i grał zespół Lombard na naszej antenie i można powiedzieć znowu RTV, prawda?
6: Znowu, to my.
5: Tak, to my. Dziś w kalendarzu mamy sobotę, 3 marca 2018 roku. Chociaż tak naprawdę to, cytując takiego youtubera Mietczyńskiego, tak naprawdę to nie. Bo od razu wam powiemy, na dobry początek tej naszej dzisiejszej audycji, nie jesteśmy na żywo, więc jak będziecie do nas pisali na Facebooku, to niestety waszych wypowiedzi nie będziemy uwzględniać w audycji, ale ja będę się starał odpowiadać i jakoś
6: tak,
5: się odnosić.
6: Tak, możemy je skomentować, także pisz. Udzielajcie się, natomiast wasze komentarze nie zostaną przeczytane, ponieważ tak naprawdę to nas tutaj dzisiaj nie ma.
5: Tak,
6: znaczy,
5: musieliśmy.
6: Nie ma i dlatego
5: dokładnie.
6: Nie możemy być na żywo.
5: Dokładnie, musieliśmy tę audycję nagrać wcześniej, ale tak się złożyło, że notatki do tej audycji to już mamy gotowe od jakiegoś czasu, bo mniej więcej wiadomo, co w stacjach, no szczególnie telewizyjnych, dziać się będzie w najbliższym czasie.
6: Tak, znów telewizyjnych, tak, tak, tak przekornie zaczęliśmy o radiu, ale tak jak jak już wspominaliśmy tydzień temu, tych nowości telewizyjnych jest teraz pod dostatkiem. Tak więc jest rzeczywiście o czym mówić, mimo tego, że te audycje nagrywamy wcześniej. Natomiast no może się tak zdarzyć, że pojawią się w tym tygodniu jakieś takie informacje, o których wam nie powiemy w tej audycji, ponieważ nagraliśmy ją wcześniej, ale na pewno to nadrobimy. Ale tak czy inaczej, ciekawostek i informacji na pewno nie zabraknie.
5: Zapomnieliśmy się przywitać, trzeba to nadrobić i przedstawić się.
6: Ja powiedziałam dzień dobry, ja się nie
5: przedstawiłam. Dobra, przedstawić. Właśnie, witamy was bardzo serdecznie, a zapraszają na najbliższe 2 godziny informacji o radiu i telewizji, zwłaszcza telewizji. Milena Wiśniewska.
6: I Michał Dziwisz.
5: I zaczynamy od telewizji i na telewizji będziemy też kończyć, bo dziś dużo telewizji w programie RTV. Zaczynamy od telewizji TTV. Taka stacja telewizyjna, którą możecie oglądać chociażby w cyfrowej telewizji naziemnej. Jest ona tam dostępna na multipleksie, można sobie TTV oglądać i oni oferują dość sporo nowości. Część nowości już się zaczęła, bo pierwszy program, o którym powiemy, pojawił się 20 lutego, więc już jakiś czas temu, i jest to serial paradokumentalny SOS Ekipy w Akcji. Odcinki są emitowane od wtorku do piątku o godzinie 18.45. Bohaterami paradokumentu są czynni zawodowo strażacy, lekarze i ratownicy medyczni, którzy otrzymując konkretne zlecenie z Centrum Powiadamiania 112, starają się z nim zmierzyć. W każdym odcinku serialu zostaną pokazane 3 interwencje, 2 policyjne i 1 ratownicza. Scenariusze są oparte na prawdziwych i udokumentowanych wydarzeniach przedstawiających pracę Policji, Pogotowia i Straży Pożarnej. Jeżeli chodzi o to, kto bierze udział w odgrywaniu ról tych wszystkich funkcjonariuszy, to są to prawdziwi funkcjonariusze, zarówno czynni, jak i emerytowani, przy czym czynni muszą uzyskać zgodę swoich zwierzchników, żeby wystąpić w tym paradokumencie, natomiast jeżeli taką zgodę uzyskają, no to mają szansę w nim się pojawić.
6: Kolejna nowość jest emitowana od dzisiaj. Jest to program prowadzony przez znanego prezentera z tej stacji, Przemka Kossakowskiego, tym razem występującego w programie Kossakowski w Tajemniczenie, w którym Przemek Kossakowski będzie testował na sobie zabiegi medycyny niekonwencjonalnej. W swoim nowym programie wyruszy w podróż w poszukiwaniu uzdrowicieli i dotrze do miejsc odciętych od świata. Formuła będzie nieco przypominać emitowany już wcześniej przez TTV program Szósty Zmysł, również z udziałem Kossakowskiego. Jednak tym razem ekipa stacji wyjedzie nieco dalej, odwiedzi m.in. Kolumbię, Peru, Syberię czy Mongolię, a więc rzeczywiście tutaj dosyć daleko się wybiorą. Prowadzący dowie się m.in. jakie tajemnice skrywają współczesne praktyki szamanów i co z tym wspólnego ma na przykład niedozwolona w Europie, a często stosowana w Amazonii halucynogenna ayahuasca, i na własnej skórze sprawdzi skuteczność szamańskich obrzędów i zabiegów medycyny niekonwencjonalnej. W kolejnych odcinkach programu Przemek Kossakowski zweryfikuje na przykład, jak działa na organizm bieganie nago w temperaturze minus 40 stopni po syberyjskiej wiosce. On ma zdrowie, że on się tego nie boi spróbować.
5: Ja się zastanawiam, ile on czasu Jezus później Maria. Będzie się musiał po tym leczyć, no bo to tak
6: dokładnie.
5: Wiesz. No,
6: to
5: chyba, że on jakoś już jest zaprawiony w takich bojach. No nie wiem, czym tak oprócz pokazywania się w telewizji zajmuje się Przemek Kossakowski. Natomiast no, faktem to nie jest jakby zajęcie, w którym może uczestniczyć każdy, więc przypuszczam, że albo jest naprawdę facet dobrze zaprawiony w tych różnych kwestiach, albo tam w tym programie uczestniczyć też będzie sztab medyków, który pana Przemka będzie po każdej takiej akcji reanimował.
6: Natomiast myślę, że to i tak będzie konieczne. Również na przykład się będzie można dowiedzieć, jakie są uzdrawiające działania krwi wielbłąda czy głowy węża. Jeżeli ci to interesuje, to włączysz sobie program, będziesz już wiedział.
5: Wiesz co, ja
6: może
5: myślę, że pan
6: może jakoś pomóc.
5: Ja myślę, że pan Przemek to powinien sprawdzić też przy okazji coś, co jest obecnie w Polsce coraz bardziej bardziej popularne, o tym się coraz więcej mówi. Także i w kontekście tego, że kiedyś to śmiertelnie jednej osobie zaszkodziło, mianowicie kambo. No nie trzeba by było wcale aż tak daleko szukać, bo przecież na przykład ten jad z tej żaby to jest dostępny w Polsce i jeżeli ktoś chce, to może sobie spróbować, ale myślę, że mógłby też to sprawdzić, żeby ludziom naocznie pokazać, co się wtedy dzieje, a z tego, co tam gdzieś czytałem, no to dzieje się sporo złego z naszym organizmem. Ale to wszystko się pojawi na antenie TTV w programie Przemka Kosakowskiego. Ale to nie jest jedyna nowość w wiosennej ramówce, a właściwie te dwie nowości nie są jedynymi, bo jeszcze mamy...
6: Bo tak w ogóle kierownictwo TTV tak powiedziało, że zauważają ogromny potencjał tej stacji i dlatego również tutaj samo kierownictwo sugerowało i TVN, do którego ta stacja należy, aby właśnie tych nowości pojawiało się coraz to więcej i więcej i stąd właśnie dzięki temu dostrzeżeniu potencjału mamy tych programów całkiem sporo.
5: Tak, kolejna nowość w ramówce TTV, która pojawi się w marcu, to jest program Zamiana Żon. Będzie to reality show, będzie to polska edycja tego międzynarodowego formatu. Formuła reality show zakłada, że domownicy z dwóch skrajnie różniących się od siebie rodzin na jakiś czas zamienią się żonami. Ma być to test sprawdzający, jak poradzą sobie z innymi zasadami życia domowego. Małżonkowie przekonają się, czy potrafią żyć czasowo z innym partnerem czy partnerką. I to jest jeszcze w ogóle też ciekawostka, jeżeli chodzi o ten program, bo on się już w 2007 roku ukazał, także i w polskiej edycji. Pojawił się jego jeden sezon na antenie telewizji TV4 i wtedy także pojawiała się tam osoba psychologa, który to komentował, to wszystko, co się tam dzieje i jakie tam dochodzą relacje do głosu pomiędzy uczestnikami tego reality show. Zobaczymy, ile teraz będzie edycji na antenie stacji TTV, jak bardzo przyjmie się ten format. No, powiem szczerze, że to jest kolejny krok zaraz po, tak mi się kojarzy, szczerze mówiąc, po ślubie od pierwszego wejrzenia. To na podobnych gdzieś tam emocjach i instynktach może to grać, więc zobaczymy. Tam to się przyjęło jakoś, więc może i to.
6: Bardziej na podobnych instynktach to będą grać te nowości randkowe Polsatu, ale do tego też jeszcze przejdziemy.
5: Tak.
6: I wam o tym w swoim czasie opowiemy. Natomiast ostatnia, przynajmniej jak na razie, nowość TTV, ponieważ już są pogłoski o pewnych nowościach, które się pojawią w maju i w czerwcu, związanych ze sportem, ale o tym wam również powiemy w swoim czasie. Natomiast ostatnia nowość na teraz, na marzec, z udziałem również znanej postaci telewizji TTV, Dominika Strzelca, który poprowadzi swój nowy program Wezwij Dominika, w którym to programie jako złota rączka ruszy na pomoc tym, którzy muszą coś naprawić w swoich domach i mieszkaniach. W każdym odcinku zmierzy się on z jedną usterką, udzieli widzom porad i udowodni, że w wielu przypadkach pomoc fachowca nie jest tak naprawdę konieczna.
5: Tak, natomiast jeszcze mamy kilka nowości, a właściwie kilka powrotów na antenie TTV, prawda? Nowych edycji, starych, sprawdzonych formatów, które już doskonale znają widzowie tej stacji.
6: Dokładnie, chociażby programu Nauka Jazdy, programu Dżentelmeni i Wieśniaczki, czy
5: nawet
6: programu
5: tu premiera, tak, premiera tego to już nawet za nami, prawda? To już miało miejsce.
6: Tak, część z tych programów, na przykład Nauka Jazdy, jeszcze w lutym wystartowała, ale pozostały w marcu, więc jeszcze aż tak wiele nie przegapiliście, a nawet jak przegapiliście, to przypuszczam, że jeszcze będzie sporo, aby nadrobić.
5: Tak, powtórek jest mnóstwo, więc można sobie obejrzeć. Zresztą, jeżeli ktoś nie miał okazji, to tak mi się coś wydaje, że część z tych rzeczy dostępna jest na playerze, prawda? Może nie wszystkie
6: tak,
5: odcinki, nie zawsze...
6: Tylko potem chyba jakiś taki był problem, nie mam pewności, być może napiszecie i skorygujecie, ale tak słyszałam, że z tymi produkcjami TTV był taki problem, że po danym sezonie którego odcinki były wszystkie dostępne, ten sezon po prostu znikał z playera, więc być może po prostu warto się podspieszyć, jeżeli macie jakieś zaległości i chcecie je nadrobić, ale może to się już zmieniło. Jeżeli coś wiecie, to piszcie facebook.com/radio-dht.
5: A teraz odrobina muzycznego wytchnienia. Będzie taka poniekąd radiowa piosenka, ale odnosząca się do tego pierwszego programu, o którym mówiliśmy, czyli programu paradokumentalnego SOS, bo teraz właśnie SOS będzie nadawał Kapitan Nemo.
2: Słuchacie Radia DHT.
5: Odbiór, odbiór. Jesteśmy cały czas i mam nadzieję, że nas dobrze odbieracie w programie RTV. To był Kapitan Nemo, czyli tak naprawdę Bogdan Gajkowski, SOS dla całej planety. A teraz informacja o tym, co już dziś będziecie mieli okazję obejrzeć, mianowicie na antenie telewizji.
6: Ale dzisiaj to wiecie, tak, żeby to obejrzeć, musielibyście wtedy przekierować swoją uwagę ze słuchania nas na telewizję, tak. Ale jutro również będzie emisja, także
5: spokojnie. Może albo po prostu my wtedy pewnie jakąś piosenkę i tak będziemy grać, więc tam możecie sobie jednym okiem zerknąć przez chwilę. Bo
6: no to jednym.
5: Jednym okiem. Bo radia nie kątem trzeba, o tak, kątem oka, a nas tam gdzieś słuchać i tak, bo kolejne informacje dla was będziemy mieli. Natomiast a propos tego programu, to będzie program dokumentalny, będzie to program zatytułowany Orły na Wałki i to mieć premierę będzie właśnie, tak jak już wspomniałem, dziś na antenie telewizyjnej Jedynki. Będzie to program, w którym przybliżone zostaną sylwetki polskich członków reprezentacji Polski w piłce nożnej. Premierowe odcinki Orłów będą pokazywane na antenie Jedynki po Teleekspresie w weekendy o godzinie 17:25 dokładnie. Natomiast w dniu transmisji zawodów sportowych będą one pokazywały się po zakończeniu tejże transmisji. A co się pojawi na antenie Jedynki w trakcie Orłów na Wałki?
6: W każdym odcinku zaprezentowane zostaną sylwetki wszystkich naszych reprezentantów kadry narodowej przed Mistrzostwami Świata, które odbędą się w tym roku w Rosji, a więc chodzi o to, abyśmy wszystkich ich poznali dobrze. Widzowie poznają także rodziny i przyjaciół piłkarzy, także już będziemy o nich po prostu wiedzieć wszystko, a potem już tylko pozostanie nam śledzić ich poczynania i kibicować. Ale to nie jest jedyna atrakcja dla tych, którzy się interesują piłką nożną i jakoś im blisko do tej tematki mundialu, ale o tym wam jeszcze powiemy trochę później, chyba w przyszłym tygodniu, ponieważ to się pojawi później, natomiast teraz wam zagramy utwór w kontekście właśnie programu Orły na Wałki.
5: Ty początkowo nie chciałaś, żebyśmy to grali.
6: No bo tak sobie pomyślałam, że przecież na tych ostatnich mistrzostwach to nasi sobie całkiem dobrze radzili, a tutaj w tej piosence jest taki przekaz, że gdzie ci mężczyźni, to tak jakbyśmy trochę źle o nich myśleli, no ale zobaczymy, jak sobie w tym roku poradzą, nie można też przechwalić, prawda? Więc no, dajmy szansę, a tymczasem posłuchajmy Danuty Rin.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
5: Po tym muzycznym przerwniku wracamy do was.
6: A to sobie zaczęłam śpiewać z panią Danutą.
5: Tak? A to szkoda, że nie podniosłem ci tłumika.
6: Bardzo dobrze.
5: Ja już akurat sobie wtedy odsłuch wyłączyłem i mi umknął ten fakt.
6: Nie chciałeś mnie słuchać.
5: Nie, po prostu przełączyłem sobie odsłuch na panią Danutę. To nic osobistego, ale chciałem wiedzieć, co się dzieje na antenie. Dobrze.
6: Jasne.
5: Okej, okay. Ale teraz słuchaj, teraz masz nagrodę pocieszenia, możesz przedstawić kolejną informację.
6: Tak, to super. Kolejna informacja dotyczy programu, który również będzie emitowany dzisiaj premierowo i również podczas trwania naszej audycji, tak już pod koniec co prawda, bo zacznie się o 17:45, także albo się spóźnicie, albo tak kątem oka. Jeszcze tutaj na pewno wtedy będziemy urzędować, a program jest skierowany do wszystkich miłośników czworonogów, a nazywa się on Super Pies. W każdym z 12 odcinków tejże produkcji widzowie poznają dwie rodziny posiadające psy. Każda z tych rodzin skorzysta z pomocy behawiorystki zwierzęcej Anety Aftoniuk, która będzie im dawać wskazówki dotyczące wychowania ich pupili. Wśród uczestników programu pojawią się również gwiazdy, na przykład aktorka Elżbieta Romanowska ze swoim psem Browarem. W ogóle super imię dla psa. To jest dobre, muszę to podchwycić.
5: Może ta pani po prostu podobnie do ciebie lubi piwa rzemieślnicze.
6: Jest miłośniczką piwa, tak. to dobrze, to bardzo dobrze nie świadczy. Również gwiazdy sportu się pojawią i będzie można poznać je oraz ich psy. Prowadząca Aneta Aftoniuk będzie również starała się pomóc rodzinie kobiety, która opiekuje się trzema psami, w tym Tarą, psem terapeutą. Program jest wspierany przez różne marki będące tutaj za pan brat z tematyką psią, między innymi przez Pedigree. To taka informacja. I tutaj, przepraszam, ja nie zwykłam się śmiać z portali medialnych.
5: Bo one nam również dostarczają
6: dla nas
5: wiadomości.
6: Ważnym źródłem informacji, bo gdyby nie one, to co byśmy? Tylko takie zdanie się pojawiło w tym artykule dotyczącym programu Super Pies, będące taką fantastyczną personifikacją, jak też napisałam w moich notatkach. Program będzie edukował i dzielił się tym, jak wiele daje człowiekowi relacja z psem, oraz doradzi opiekunom, jak świadomie i odpowiedzialnie wychowywać czworonogi. Program doradzi, program... Właśnie tu się śmialiśmy, że program
5: brodzi,
6: doradzi i nigdy cię nie zdradzi.
5: Program
6: doradzi,
5: broni,
6: pani
5: program
6: Aneta
5: radzi.
6: Doradzi i powie, jak te psy wychowywać. No ale być może przyjmijmy taką wersję, skoro tak było napisane na wirtualnych mediach, że program będzie doradzać, jak właśnie tymi czworonogami się zajmować, jak nad nimi panować, ale no chyba przede wszystkim najważniejsze jest to, aby podchodzić do nich z uczuciem i je kochać. I o tym zaśpiewa Majka Jeżowska.
5: Tak, w starej, dobrej, znanej piosence o tym, żeby kochać czworonogi, bez względu na to, czy są duże, czy są małe, bo pies, jak wiadomo, to najlepszy przyjaciel człowieka. Radio DHT. No, taka sympatyczna piosenka z dziecinnych lat. I tam różne te pieski się pojawiały, i większe, i mniejsze, i jeszcze taki jakiś człowiek, który się bawił w tak zwanego basemana, to takie z lat 60. dosyć popularny motyw gdzieś tam się pojawiał. A teraz wracamy do informacji, kolejne wieści z anten telewizyjnych. Teraz przenosimy się do TVN-u.
6: Do TVN-u. I cały czas jesteśmy na etapie tego, jakie premiery dzisiaj się pojawią, jest tego sporo. I teraz będzie o tym, co będziecie sobie mogli zobaczyć o godzinie 20 równo.
5: Dokładnie, będzie to program Hipnoza. Jest to jedna z wysokobudżetowych nowości szykowanych na tę wiosenną ramówkę. Poza anteną zastanawialiśmy się, co tu pochłania ten budżet, no ale posłuchajcie zresztą sami, o co w ogóle chodzi. W każdym odcinku występuje drużyna składająca się z 4 lub 5 uczestników, którzy w momencie wprowadzenia w stan hipnotyczny rywalizują o nagrody pieniężne. Hipnotyzer w tej roli Artur Makieła nadaje każdemu z nich inną rolę. Tuż po wykonaniu zadania uczestnicy w towarzystwie najbliższych i hipnotyzera oglądają swoje wyczyny. Zdaniem Edwarda Miszczaka jest to bardzo trudny projekt, wymagający świetnego reżysera. Dodatkową trudnością jest to, że bardzo wiele osób jest odpornych na hipnozę. I ta kwestia była sprawdzana na castingach do programu. Program był nagrywany od stycznia z udziałem publiczności w studiu. W dotychczas nagranych odcinkach uczestnicy mieli do wykonania takie zadania, jak chociażby układanie bukietu z kwiatów, przygotowanie pizzy oraz brali udział w quizie wiedzowym. Jeśli uczestnikowi coś się nie spodoba, to scena ta zostaje wycięta, bo chodzi o to, żeby dobrze się bawić, a nie z kogoś szydzić. Takie jest założenie tego programu i będziecie mogli go już od dziś oglądać na antenie TVN.
6: A poprowadzi go Ta Nadzieja, telewizji, o której już wam mówiliśmy jakiś czas temu, że została nagrodzona telekamerą, a mowa oczywiście o Filipie Heizerze.
5: Tak, dokładnie. Więc to dziś...
6: Jak się zapatrujesz? Będziesz oglądał?
5: Wiesz co, jak nie zapomnę, albo nie zajmę się czymś innym, to może nawet sobie obejrzę, no bo ja mówię, cały czas zastanawiam się, na co ten budżet, no... na te kwiaty,
6: za co
5: czy na co?
6: No nie,
5: może ten hipnotyzer to jest jakiś, wiesz, specjalista, no bo powiedzmy sobie szczerze, że takie umiejętności to kosztują i to nie da się tego tak,
6: no tak
5: do końca przeliczyć na pieniądze. To nie jest coś, co można sobie tak wycenić na zasadzie jakiegoś takiego, wiesz, płaskiego cennika, więc może o to tu chodzi, może to ten pan hipnotyzer dostaje tyle pieniędzy, a może jakieś, nie wiem, dekoracje albo coś innego, bo program to wydaje się, przynajmniej według mnie, stosunkowo prosty i niezbyt drogi do nakręcenia, ale może się mylimy i może
6: nie
5: jeszcze czegoś, tak, może
6: pewnie.
5: Jeszcze czegoś nie wiemy, może jeszcze czegoś nie wiemy. Ale to nie jedyna nowość, o której teraz będziemy mówić, prawda?
6: Nawet teraz nie tyle o nowości, ile o powrocie, który konkretnie będzie miał miejsce.
5: Tak, więc nowość w ramówce.
6: Jutra. Nowość w ramówce, o tak, wybrnąłeś. Mowa o programie Efekt Domina, czyli o programie, którego nigdy nie oglądałam, ale on już sobie jest od kilku lat. Program przedstawia akcje pomocowe inicjowane przez Kulczyk Foundation, Fundację Dominiki Kulczyk, która jednocześnie jest prowadzącą ten program. Nowe odcinki kręcono m.in. w Papui Nowej Gwinei, Bangladeszu, Kolumbii, Rwandzie czy na Filipinach. Także jeżeli

0: hipnozę.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że tak, bo to jest chyba coś związanego z kontaktem wzrokowym. Trzeba się tam wizualnie wpatrywać, no tak, w jakieś wahadełko, które się buja i ten ruch tego jest w stanie zahipnotyzować albo jakieś podobne rzeczy, więc myślę, że my bylibyśmy odporni na hipnozę i nie pokazaliby.
0: Nie możemy tam wystartować.
1: Tam. No, no nie.
0: Teoretycznie za to moglibyśmy wystartować w Eurowizji, znaczy, no ty nie.
1: Ty byś mogła, ale ty nie chcesz.
0: Ale nie zgłosiliśmy się, za to zgłosiło się ponoć aż 200 wykonawców.
1: Słuchaj, ja myślę, że zanim cokolwiek, to musimy pozdrowić naszego słuchacza Krzysztofa.
0: No to przecież który... chciałam, tak. Nie pominęłabym go jak mogłabym, nie podejrzewaj mnie. Krzysztofie, czekałeś na to kilka tygodni, to jest ten moment.
1: Słuchajcie, Krzysztof po prostu, Krzysztof, tak, ja czuję, że Krzysztof to bardzo by chciał, żebyśmy co tydzień przez tak mniej więcej pół programu opowiadali o tym, co się dzieje w Eurowizji, bo Krzysztof podsyła nam co chwilę jakieś różne wiadomości, ciekawostki
0: Krzysztof
1: dotyczące Eurowizji.
0: Krzysztof jest fanem, jest obeznany, tak. I to też bardzo cenimy, oczywiście dziękujemy tutaj za wszystkie tego rodzaju sugestie, ja również się staram jakoś to śledzić, chociaż może nie aż tak jak Krzysztof, natomiast dzisiaj właśnie w końcu przyszedł ten moment, ponieważ będą się odbywały preselekcje do Eurowizji. Wybierzemy naszego reprezentanta. Będzie te preselekcje transmitowała telewizyjna jedynka o 21:00. Gdzieś tam było napisane, że 30:00. W programie telewizyjnym znalazłam, że 21:25, no ale w każdym razie jakoś w tych okolicach.
1: No tak. Pojawi się, kto prowadzić będzie? Prawdopodobnie Artur Orzech.
0: Podobno Artur Orzech, Krzysztof tak powiedział, jeżeli to nieprawda, to na niego, nie na nas.
1: Tak, no i teraz mamy listę. Mamy listę wykonawców, którzy będą się ubiegać o możliwość reprezentowania naszego kraju na Eurowizji. Zdaje się, że pojawimy się, i to już jest wiadome, tak, że pojawimy się w drugim półfinale.
0: W drugim półfinale to zdaje się będzie 10 maja, czyli w czwartek. A finał oczywiście w sobotę, 12 maja. Przypomnijmy, że w tym roku półfinały i finały odbywają się w Lizbonie, ponieważ w zeszłym roku zwyciężyła Portugalia. Natomiast co do tego, kto ma szansę, aby nas reprezentować, to pierwszą wykonawczynią jest Saszan z utworem Nie chcę ciebie mniej. To jest młoda wokalistka, Roxana ma na imię nazwiska, nie pomnę, rok chyba jedynie starsza ode mnie, ale już zdążyła na tyle się zapisać jako gwiazda w pamięci co niektórych, że występowała ponoć w programie Celebrity Splash i już ma chyba jakieś tam piosenki na swoim koncie i generalnie, jak sama mówi, jest fanką konkursu Eurowizji, generalnie u niej w domu to jest święto, kiedy jest Eurowizja, wszyscy oglądają, komentują, więc to było jej marzeniem, aby się zaprezentować właśnie na Eurowizji. Utwór jakoś szczególnie mnie nie zauroczył, szczerze mówiąc, no chociaż może i plusem jego jest to, że jest po polsku, ale no taki pop, szczerze mówiąc, no naprawdę moim zdaniem nic ciekawego. Jeżeli macie inne zdanie, w ogóle jeżeli macie już jakichś swoich faworytów, to piszcie facebook.com/radio-dht, a my wam również nasze zdanie przedstawimy. Kolejna wokalistka to Monika Urlik z utworem Momentum. Monika brała udział w pierwszej edycji programu The Voice of Poland. Jest bardzo zdolną wokalistką ze świetnym wokalem. Wydała też już swoją debiutancką płytę parę lat temu. No ten utwór, szczerze, moim zdaniem też się jakoś szczególnie nie wyróżnia i też nie wiem w sumie akurat jak odbierają go fani Eurowizji, ale szczerze mówiąc nie wydaje mi się, żeby był w ścisłej czołówce faworytów. Kolejna wokalistka to Izabel
1: Otrembus. Otrembus. Tak.
0: No, niektórzy ją piszą bez tego polskiego znaku, tak, aby może jakoś tak bardziej było
1: międzynarodowo. Światowo. No wiesz, Izabel, już jedna Izabel kiedyś
0: no,
1: była.
0: Izabel? A tak.
1: Ale to nie ta.
0: I ta pani jest faworytką, jedną z faworytek fanów Eurowizji. Utwór na pewno taki, w którym może zaprezentować swój wokal. Myślę, że na stosunkowo wysokim poziomie, chociaż mi akurat takie piosenki nie przypadają do gustu. Zobaczymy, jestem ciekawa, jak tutaj wypadnie wokalnie w tej kompozycji.
1: Cóż mamy dalej? Dalej mamy piosenkę, z którą się spotkamy za czas jakiś, tak na dłużej.
0: Tak, kolejna wokalistka to Ify Udde z kompozycją Love is Stronger. Tę panią możecie kojarzyć z jednej z edycji Must Be the Music, gdzie w ogóle miała to szczęście w półfinałowym odcinku występować z zespołem

0: Lemon i oni potem przeszli do finału. Generalnie w tym odcinku to była Ify, Uday Lemon i Długo Długo Nic, i tak też jurorzy sądzili. Bardzo oryginalna postać. Utwór taki alternatywnie brzmiący, powiedziałabym. Nie wiem, czy to jest rzeczywiście to, co się spodoba Europie, natomiast moje serduszko, któremu gdzieś tam jest blisko do muzyki alternatywnej, byłoby uradowane, gdyby temu utworowi się udało, ponieważ jest to zdecydowanie ciekawa kompozycja, gdzieś tam również zapadająca w głowę, być może, jeżeli jej nie znacie, to podzielicie moją opinię. Kolejny wykonawca
1: to jest Future
0: jest znanym
1: Folk.
0: Wykonawcą, nazywa się Future Folk. Kiedy zobaczyłam bardzo intrygujący tytuł tego utworu, Krakowiacy i Górale, sobie pomyślałam, o, będzie coś na ludowo. Bo w ogóle może powiedzmy jeszcze o tym, że bardzo dużo się mówiło o tym, kto będzie startował do Eurowizji, jak wielu jest tych chętnych. Pokazywało się na YouTubie mnóstwo filmików prezentujących kolejnych wykonawców, którzy się zdeklarowali, że się zgłaszają do Eurowizji.
1: O Future Folku jakoś nie dało się odnaleźć niczego.
0: Nie tylko o nich. Generalnie jak przyszło do zgłoszenia tej ostatecznej listy, to się okazało, że mimo że było trochę faworytów, to nie wszystkim udało się zakwalifikować na tę ostateczną listę. Być może zaraz powiem o jednym takim przypadku, ale to pewnie zostawię już sobie na koniec. I właśnie między innymi Future Folk należał do takich wykonawców, których utwór nie był na samym początku opublikowany, kiedy ta lista się okazała. Po prostu się nie chwalili tym, że się zgłaszają. No i być może
1: i
0: to jest jakaś strategia. Bo jeżeli wykonawca się chwali, opowiada o tym na prawo i lewo, że startuje do Eurowizji, a potem się okazało, że się nie dostanie, no to słabo.
1: Szkoda.
0: A tak to przynajmniej może być albo pozytywne zaskoczenie, albo można się zgłosić, ale i tak się nikt nie dowie.
1: Natomiast
0: więc
1: jeżeli chodzi o Future Folk...
0: wykonawców wyszło z tego założenia.
1: Jeżeli
0: natomiast
1: chodzi...
0: Future tak. Folk opublikowało swoją piosenkę jakiś czas po tym, jak się pojawiła lista. Komentarze były tak, w cudzysłowie, entuzjastyczne, że aż postanowili usunąć ten utwór z YouTube'a w obawie przed krytyką, ale my go mamy i możemy wam nawet kawałek pokazać,
1: tak,
0: żebyście się przygotowali,
1: może,
0: co dzisiaj
1: tak.
0: będzie. Bo ja, jak to usłyszałam, to się naprawdę zafascynowałam w ogóle, co tu się stało.
1: No to posłuchajmy, przynajmniej przez chwilę, tyle ile wytrzymamy. No i może już wystarczy, może już.
0: O Boże, co tu się stało?
1: No, Krakowiaków i Górali posłuchaliśmy.
0: Zacytuję jeden z komentarzy, nie pamiętam już, czy na YouTubie, czy na fanpage'u eurowizyjnym. Kiedy oni ostatni raz oglądali Eurowizję? Czy w ogóle wiedzą, co tam się dzieje? I co się może faktycznie przyjąć? Inna rzecz, no skoro jurorzy to przyjęli, to też nie wiem, o co tu chodzi, ale no okej, z drugiej strony znane nazwisko, znany zespół raczej. Więc, ale nawet fani Future Folk piszą, że o ile wcześniejsze utwory mieliście bardzo fajne, tak ten... Coś
1: nie
0: tak poszło,
1: coś,
0: ale może
1: poszło
0: przestańmy
1: tak.
0: się pastwić i przejdźmy do kolejnego faworyta fanów Eurowizji. Są nawet hasztagi Team Grome, czyli Gromi. Utwór Light Me Up, nagrany z Lukasem Meyerem, który użyczył swojego wokalu. Też kompozycja nie w moim stylu, ale na pewno dobrze zrealizowana. Refren może zapadać w głowę. Rzeczywiście ktoś też pisał, że ten refren zostaje w pamięci i coś w tym faktycznie jest. Więc mimo tego, że to nie moja stylistyka, to pewnie nie byłoby wstydu, bo po prostu utwór jest dobrze zrobiony. Marta Gałuszewska. Być może ją znacie, jeżeli jesteście fanami The Voice of Poland. Utwór Why Don't We Go, będący wersją anglojęzyczną jej singla, który był zaprezentowany na półfinałowym już chyba, tak, w półfinałowym odcinku The Voice of Poland. Wtedy było po polsku, teraz jest po angielsku. Taka sobie radosna piosenka. No nie wiem, no, czy to byłby to najlepszy wybór, ale najgorszy też na pewno nie. Pablosson z utworem Sunflower. Też oczywiście nikt nie wiedział na początku, kto to jest, ale się okazało, że to jest Paweł Stasiak, znany z zespołu
1: Papa Dance.
0: Papa D później,
1: tak.
0: Bo oni taką jeszcze postać przyjęli. Utwór taki średni, powiedziałabym, natomiast ja się trochę obawiam, czy byłby to dobry wybór, ponieważ z tego, co kojarzę, to pan Paweł kilka lat temu jeszcze uczęszczał na lekcje śpiewu, więc sam siebie nie postrzega jako najlepszego wokalisty, już przynajmniej teraz, może rzeczywiście ta forma za młodu była lepsza. Także pytanie, jak on wypadnie na żywo. Ale
1: zresztą
0: to
1: w ogóle ten powrót Papa Dance'u tam lat temu ileś, to wcale nie było jakieś
0: no,
1: show 10. wielkie.
0: Ojej,
1: no,
0: to było smutne dość,
1: dokładnie.
0: Naprawdę. Wiem, że Radio SK to grała, ale tego mogli nie robić. Maja Chyży to kolejna wokalistka, utwór Skin. Maja Chyży wiadomo, z czego jest znana, czyją była żoną. I ten słynny ich wspólny jeszcze początek w programie X-Factor, kiedy to rywalizowali. Co prawda każdy z nich w innej grupie wiekowej, no ale jednak ta rywalizacja była między Mają Chyży i Grzegorzem Chyży, która skończyła się tak, że Grzegorz jednak zaszedł wyżej w programie, doszedł do finału. No i to tego nie wytrzymało ich małżeństwo. Grzegorz jest znany bardziej, ale Maja też próbuje. I przynajmniej na razie, z tego co mnie się wydaje, na ten moment, kiedy ten program nagrywamy, tego utworu jeszcze w internecie nie ma, więc wam powiedzieć nie umiem, chyba że to może ja po prostu na coś nie trafiłam. Ale być może jeszcze przez ten tydzień się ukaże, także możecie napisać, co myślicie. Ja po prostu nie jestem fanką wokalu pani Mai Chyży, zdecydowanie w programie X Factor stawiała na jej małżonka niż na nią. Po prostu nie podoba mi się ten głos. I kolejny wykonawca to Happy Prince z utworem Don't Let Go. To jest, zdaje się, duet, taki mniej znany, piosenka taka bardziej w kierunku lirycznej, ale swego rodzaju nobilitacją dla tego utworu może być to, że z tego co widziałam jakiś czas temu ukazał się w propozycjach do listy przebojów programu trzeciego, a więc szanowni trójkofani, jeśli nas słuchacie, a być może wyznajecie taką ideologię, że to co jest w trójce to jest dobre, no to może to właśnie będzie dobre. Oczywiście wśród tych wymienionych przeze mnie artystów, jeżeli brać pod uwagę faworytów, jacy byli tutaj rozpatrywani w kontekście tego, kto mógłby się zakwalifikować do preselekcji, brakuje m.in. Ramony Rey. Tutaj afera była tego rodzaju związanego z regulaminem, ponieważ w regulaminie naszych preselekcji jest napisane, że piosenka może być w języku polskim lub angielskim, natomiast w piosence pani Ramony padło kilka słów w języku francuskim, będących tłumaczeniem oryginalnego polskiego tekstu. No i też dlatego właśnie ten utwór tutaj łamał w pewien sposób regulamin. Z kolei w utworze Ifi Ude pojawiały się słowa w języku nigeryjskim, bo takie są właśnie korzenie tej wokalistki, więc tutaj mamy pewną niekonsekwencję, chociaż gdzieś widziałam, nie znam szczegółów, że się tutaj tłumaczono, że wszystkie piosenki zostały wybrane zgodnie z prawem i nie ma żadnych niesprawiedliwości. No sporo jest takich wykonawców, o których się gdzieś tam mówiło, że się na pewno dostaną, a się nie dostali, no ale tak jak już mówiliśmy, to wynika z tego, że część się po prostu nie przyznawała do tego, że się zgłaszają. Zobaczymy, kto się dostanie. Bardzo możliwe, że albo właśnie pani Izabel od Trembus, albo Gromi, ale mojemu sercu najbliższy jednak jest utwór Ifi Ude. A ty jakie masz preferencje, o ile słuchałeś tych utworów?
1: No słuchaliśmy ich nawet razem, tej wiązanki tych utworów, która się tam swego czasu pojawiła. I zresztą,
0: no ale to jeszcze było nie wszystko, bo no to, tak, to właśnie było jeszcze przed ogłoszeniem.
1: Wiesz co, ja powiem szczerze, nic, ale to kompletnie nic nie zapadło mi jakoś tak bardzo w pamięć. To jest...
0: Bo tam nie było Krakowiaków i Górali.
1: Tak. No,
0: jeszcze.
1: Wiesz co, Krakowiacy i Górale zapadli mi w pamięć, ale czy o to chodzi? Nie. Ale no tak, i tu masz rację. Krakowiacy i Górale zapadli mi w pamięć i co z tego, kiedy ten utwór mi się zwyczajnie nie podoba? I co zrobić, jak żyć, panie premierze?
0: No niestety, ale może, jako że nie znasz wszystkich piosenek, to coś jeszcze,
1: tak,
0: kiedy będziesz...
1: Trzeba będzie oglądać.
0: Jeśli oglądał, wpadnie ci w ucho.
1: Kto wie.
0: Niestety nie możemy wam powiedzieć, ponieważ w momencie, kiedy nagrywamy ten program, nie wiadomo jeszcze, kto będzie w jury oceniającym naszych uczestników, ponieważ zapewne tak jak w poprzednich latach na ten ostateczny rezultat złożą się zarówno głosy widzów, jak i jurorów. Niestety tego jeszcze nie wiadomo właśnie, kto będzie oceniał. Nie wiadomo również, czy pojawią się jakieś gwiazdy takie, które gdzieś tam jakiś swój recital dadzą podczas oczekiwania na wyniki, tak jak rok temu była to Doda. Coś tam nam Krzysztof wspominał, że być może Kasia Moś się pojawi i jest to faktycznie uzasadnione, ponieważ jest zeszłoroczną reprezentantką. Dlatego być może, jeżeli w sobotę już będzie to wiadomo, to pewnie
1: na Facebooku
0: albo Krzysztof
1: was poinformujemy,
0: jako nasz słuchacz, albo Michał te informacje uzupełni.
1: Zależy, kto będzie szybszy. Stawiam, że Krzysztof.
0: Że Krzysztof, jest to
1: tak,
0: możliwe.
1: To jest możliwe. Dobrze, no to teraz posłuchajmy sobie twojej faworytki eurowizyjnej, jeżeli chodzi o Polskę. Kto wie?
0: Love is stronger.
1: Tak, kto wie, może jej się uda, może twoje gusta będą zbieżne z gustami zarówno jury, jak i widzów i właśnie to ona będzie nas reprezentowała w tym roku na Eurowizji.
2: Radio.
1: DHT. No i już do was wracamy z kolejną porcją informacji. Tym razem, no znowu telewizja. O radiu to nic nie będzie chyba w naszym dzisiejszym programie.
0: Dzisiaj nic nie będzie.
1: Dziś nie będzie nic o radiu, za to o telewizji mamy
0: całkiem...
1: No to
0: piosenka była o radiu na początku.
1: O, tak, tak.
0: A teraz będzie alternatywa dla tych, których być może nie interesuje Eurowizja, a wolą na przykład kabarety.
1: Tak.
0: Bo będzie o tym, co dokładnie dzisiaj w tym samym czasie pokaże nam premierowo Dwójka.
1: Dokładnie, dokładnie tak. I to przez najbliższych kilka tygodni, bo dziś telewizyjna Dwójka będzie emitować nowe kabaretowe widowisko Ludzik, czyli One Man Show. Program będzie kompilacją materiałów z piątych mistrzostw komików, które odbyły się w dniach 24 i 25 lutego w Koszalinie. Każdego dnia w zmaganiach konkursowych zaprezentowało się 8 wykonawców i wystąpiło 4 gości specjalnych. No, czyli jak matematyka prosta wskazuje, 12 występów każdego wieczoru. Wśród gości specjalnych pojawili się pan Lee, czyli Przemysław Liskę, Grzegorz Halama, Jacek Ziobro, Andrzej Talkowski i MC Bartosz Brzeskot. Z kolei z wykonawców zaprezentowali się Magdalena Kubicka, Mateusz Socha, Ścibor Szpak, Tomasz Biskup, Grzegorz Żak, Paulina Potocka, Jarosław Pająk i Michał Skubida. W konkursie były oceniane po 2 występy każdego z uczestników, a gospodarzem programu był Bartosz Brzeskot. Natomiast to zostało zarejestrowane wszystko, więc materiał już jest. Ludzik będzie składał się z 6 odcinków, które potrwają po 25 minut, a program pojawi się właśnie tak jak mówiłaś, o 21.35 w soboty po programie Kocham Cię Polsko, czyli to rzeczywiście
0: który
1: będzie.
0: Też wraca.
1: Tak, który też wraca.
0: Przypomnijmy, że tydzień temu mieliśmy finał programu The Voice Kids, a teraz wraca Kocham Cię, Kocham Cię, Kocham Cię Polsko.
1: Aż ci podkład wyciszyłem, bo to taka muzyczna interpretacja. A zaśpiewasz Urodziny, Urodziny?
0: Może nie. Ja bym mogła dużo śpiewać tych nazw ich kącików.
1: Okej, okay, to teraz...
0: Na przykład muzyczne licytacje.
1: Coś jeszcze?
0: Albo urodziny, urodziny. Wow, urodziny, urodziny.
1: Do.
0: Albo czy... polszczyzna.
1: Czyli jednak...
0: Przepraszam, śpiewać o tym programie.
1: Czyli jednak udało mi się namówić się na
0: czasami
1: urodziny.
0: Czasami to jest silniejsze.
1: Tak. To teraz jeszcze tak a propos śpiewania, to posłuchajmy człowieka, który swego czasu miał okazję dużo pośpiewać, no teraz niestety już niczego nie zaśpiewa, bo nie ma go wśród nas, ale piosenka będzie o komiku. Konkretnie utwór zatytułowany Kup mi komika. Tak zaśpiewa teraz Jacek Skubikowski. Będziesz śpiewać z panem Jackiem, czy nie?
0: Nie, już się teraz zamknęłam w sobie.
1: Okej.
2: Okay. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Komiki.

0: Interesujące zakończenie miał ten utwór, prawda?
1: Bardzo.
0: Tak, ale to cały pan Jacek.
1: Rzekłabym wręcz.
0: Tak, to cały pan Jacek. A teraz przechodzimy do kolejnego programu i teraz warto by tak go odpowiednio rozpocząć, prawda?
1: Tak, warto by go zapowiedzieć, tak jak robi to dokładnie prowadzący tego programu Piotr Gąsowski, ponieważ teraz będziemy mówić o programie Twoja Twarz!
0: Brzmi znajomo!
1: Kto ogląda, ten wie.
0: I to było w zasadzie mój główny udział w tym wejściu, bo jakoś nie jestem fanem.
1: Ale oglądałeś
0: no,
1: ten
0: oglądałem.
1: Program ze mną.
0: Tak, oglądałem.
1: Może masz jakieś refleksje, także tak się nie wyłączaj całkiem.
0: Nie no, spoko. To
1: nie
0: znaczy,
1: zostawiaj mnie za mnie.
0: Moja refleksja jest taka, że tam oni generalnie to raz udają lepiej, raz gorzej.
1: Dobrze, to zawsze coś jest.
0: Okay.
1: No, właśnie warto mieć jakiś pogląd na to wszystko.
0: Tak.
1: Ten program wraca dziś na antenę w kolejnej już odsłonie. Jak widać, się sprawdził, został doceniony, skoro dostał telekamerę. Będzie się pojawiał około godziny 22, czyli tak jak się będzie kończył film, który będzie emitowany wcześniej, to wtedy program będzie się rozpoczynał. Z ciekawostek nastąpi zmiana w składzie jurorskim. Ponieważ jednego z dotychczasowych członków, Bartka Kasprzykowskiego, który stwierdził, że po prostu ma dużo zawodowych obowiązków i było fajnie, ale już nie ma czasu, zastąpi Kacper Kuszewski, a więc uczestnik poprzedniej edycji show i również jej zwycięzca. Zresztą mój faworyt, no naprawdę bardzo, bardzo mi się podobały jego interpretacje. Uważam, że zdecydowanie miał talent do udawania różnych wykonawców. No jest również bardzo talentowanym wokalistą, a więc tutaj jakby no zdecydowanie szło mu to bardzo dobrze, więc wydaje mi się, że jest to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Zresztą dlatego też posłuchamy sobie jednej z jego interpretacji już po tym wejściu. Natomiast przechodząc do tego, co będzie teraz. Jacy uczestnicy wystąpią w tej edycji, to będą to między innymi, a raczej nie między innymi, bo wszystkich wymienię. Anna Guzik, aktorka, no to jakoś tam chyba kojarzymy z takich seriali jak chyba Hela w opałach na przykład. Natalia Krakowiak, również aktorka bardziej teatralna, znana jest z Teatru Buffo i Teatru Roma, również w The Voice of Poland zdarzyło jej się wystąpić. Filip Lato to wokalista współpracujący z zespołem Sand and Grace. Joanna Lazer, to wydawałoby się, że to nic nie mówi, ale kiedy sobie przypomnimy taki zespół jak Red Lips i panią, która tam śpiewa o pseudonimie Ruda, to właśnie jest ona.
0: To jest
1: mnie
0: ona?
1: W ogóle bardzo ciekawi. Tak, a co?
0: No nie, no to ja byłem z tym właśnie, którym nic nie mówiło, ale już teraz mówię.
1: No, ale już wszystko wiesz.
0: Już wszystko wiem.
1: Ale mnie na przykład bardzo ciekawi, jak ona się będzie wcielać w poszczególne role.
0: W kogoś
1: role.
0: Innego, oprócz na przykład, Janis Joplin może.
1: Że ma tak charakterystyczny głos, że właśnie, no tak, w takich rockowych wydaniach, owszem, natomiast jak jej przyjdzie spiać coś lirycznego, na przykład udawać faceta, to nie wiem, jak to będzie. Chociaż z drugiej strony wydawałoby się, że podobny problem będzie z Janną Jabłczyńską, która ma taki charakterystyczny głos, że wydawałoby się, że nie może nikogo udać, a wręcz kilka razy wygrywała odcinek, więc może pozory mylą i się okaże, że Ruda ma jakieś ukryte talenty aktorskie. Izabella Miko, znana w niektórych kręgach jako Aiza Majko, Eko Miko, tam wiecie, takie klimaty, film Kochaj i tańcz, taniec, trochę też właśnie aktorstwa, nie wiem jak śpiewa, pewnie też śpiewa, ale szczerze mówiąc jej nie słyszałam w tej roli.
0: Się dowiemy.
1: Andrzej Młynarczyk to aktor między innymi znany z roli Tomka z serialu M jak Miłość. Krzysztof Szczepaniak to także aktor bardziej teatralny. Ja go kojarzę na przykład z finału jednej z edycji Pamiętajmy o Osieckiej, tego konkursu na interpretacji piosenek Agnieszki Osieckiej. Bodajże występował tam w zeszłym roku. I Jan Traczyk to również aktor i wokalista, bo i w kilku programach typu Talent Show się pojawił i również w teatrach występuje. Ten program generalnie tak stawia przez już od jakiegoś czasu na to, aby w każdej edycji pojawił się właśnie aktor związany na przykład ze studiem Buffo, ponieważ no, to są jednak osoby, które parają się i aktorstwem, i śpiewaniem, a więc to jest idealne miejsce dla nich, ponieważ takie osoby mogą najlepiej się odnaleźć właśnie w udawaniu różnych wokalistów, oraz w tym, aby to zabrzmiało jak najlepiej wokalnie. Także czekamy, zobaczymy, kto się okaże najlepszy, czy będzie jakiś faworyt już od samego początku, tak jak u mnie był to Kacper Kuszewski w zeszłej edycji, czy poszczególne osoby będą się prezentować lepiej lub gorzej w danych interpretacjach. Co do mnie, bardzo lubię ten program, właśnie ze względu na to, że naprawdę zdarza się wiele interpretacji bardzo bliskich oryginałowi, że czasami naprawdę bardzo trudno jest rozpoznać tę osobę, która się wciela w rolę. Pamiętam też jakiś czas temu interpretację na przykład Marii Tyszkiewicz, właśnie takiej aktorki związanej ze studiem Buffo, kiedy udawała Dodę. No naprawdę po prostu perfekcyjny występ. Do tego oczywiście tam dochodzi też ten element wizualny.
0: No właśnie, o tym też chciałem wspomnieć, że tam też duży nacisk kładzie się na element wizualny i jeżeli nawet ktoś nie jest w stanie nadrobić głosem, to charakteryzacją
1: również. Dokładnie, no bo jeżeli Anna Dereszowska ma udawać Roberta Gawlińskiego, no to powiedzmy sobie szczerze, to będzie poza zasięgiem jej możliwości, ale charakteryzatorzy są tak w stanie przemienić jej wygląd, że może być również nie do poznania, więc tutaj również się odbywa mistrzostwo na tym polu. Jedyna rzecz, która naprawdę mnie boli, może tutaj trochę zarzucę fachową terminologią, ale postaram się to powiedzieć w miarę prosto. Wiadomo, że takie występy, no nie jest to program na żywo, no ale jest nagrywany, ale takie występy sceniczne są narażone na wszelkiego rodzaju niedoskonałości wokalne, szczególnie, że nie wszyscy są zawodowymi wokalistami, niektórzy są na przykład aktorami. No i zdarza się niestety tak, że ktoś, kto pracuje przy produkcji tego programu, jest wręcz przeczulony na te niedoskonałości i chce je za wszelką cenę poprawić. I zdarzają się takie odcinki, gdzie ktoś, kto ten program, kto właśnie przy nim pracuje, kto go tam, nie wiem, montuje, czuwa, żeby wszystko z dźwiękiem było w porządku, przesadzi z tak zwanym autotunem, czyli mówiąc kolokwialnie, wyczyszcza tak te wszystkie wykonania, poszczególne dźwięki, aby to było od linijki czysto zaśpiewane, tylko że to niestety słychać, że jest to bardzo, bardzo już wtedy sztuczne.
0: Tak, jeżeli chcecie sobie posłuchać autotuna w praktyce, to jeżeli kojarzycie takiego wokalisty jak Akon, on z autotuna uczynił sobie tak poniekąd taką bardzo swoją charakterystykę i tam tego autotuna było aż do przesady i można to też tak wykorzystywać, a zazwyczaj no, służy jednak do poprawiania dźwięku, tak po prostu.
1: Do poprawiania, natomiast no, w wielu przypadkach te nieczystości nie są aż takie bolesne, żeby trzeba było je aż tak poprawiać. Wiadomo, że zawsze może być coś czyściej, bardziej w punkt, ale można to było spokojnie tak zostawić. I no, czasami jednak nie warto aż tak tego dokładnie robić, bo po prostu można przedobrzyć. No ale od jakiegoś czasu w sumie nie pojawia się ten autotune aż w takiej bolesnej postaci. Za to zdarzyła się na przykład w poprzedniej edycji wpadka innego rodzaju, kiedy występował Krzysztof Antkowiak w jednym z odcinków, to dało się zauważyć, że coś jest nie tak, że wokal pana Krzysztofa jakoś się tak rozjeżdża z tym podkładem, ale tak po prostu jest jakby przesunięty. Nie to, że pan Krzysztof się pogubił, tylko dokładnie wokal się przesunął. Oczywiście na Facebooku już mnóstwo komentarzy, że jak oni mogli wziąć kogoś takiego, kto w ogóle nie umie śpiewać, jest beznadziejny i że Krzysztof zawiódł, jak on mógł, przecież jest zdolny, a coś się zepsuł. Ale można się już było domyślić, że to właśnie był również jakiś błąd w samym programie, błąd w montażu.
0: Dokładnie.
1: I rzeczywiście na drugi dzień na Facebooku pojawił się filmik, w którym zmontowano już ten występ poprawnie, tak że wokal zgadzał się z podkładem muzycznym, ale w powtórce, która była emitowana tego dnia, nadal nie poprawiono tego błędu. Za to tyle dobrego, że w kolejnym odcinku przeproszono za ten błąd techniczny. Więc jak widać, tutaj zabiegi montażowe jednak się odbywają dosyć
0: często. No i tego montażu jest dużo, jak widać.
1: Bo skoro już takie błędy tutaj wystąpiły, no oczywiście często elementem bulwersującym jest to, że zdarza się mieć takie wrażenie, że jurorzy mają swojego ewidentnego faworyta, tak jak na przykład była to Anna Dereszowska, która była co rusz niezwykle doceniana przez jurorów, mimo że nie zawsze może te interpretacje były najlepsze i w poprzedniej edycji święciła triumfy i szczerze mówiąc miałam taki duży zarzut do jury, że to właśnie nie Kacper Kuszewski jest tutaj bardziej doceniany, ale na szczęście ostateczna suma punktów pokazała, że to jednak on jest najlepszy, mimo tego, że we wcześniejszych odcinkach niektórzy artyści byli doceniani bardziej od niego, więc czasami niestety też publiczność ma tutaj taki problem, że wydaje jej się, że jest faworyt jurorów ewidentny. Zobaczymy, jak to będzie w tej edycji, czy ktoś będzie takim faworytem, czy wszyscy będą doceniani równo. No i też zobaczymy właśnie, jak pan Kacpryt się sprawdzi w roli jurora. Teraz natomiast posłuchamy, jak się sprawdził w roli wokalisty udającego innego wokalistę. Spośród jego licznych interpretacji naprawdę bardzo dobrych i bliskich oryginałowi, między innymi Marylę Rodowicz udawał naprawdę świetnie, ale zagramy wam inną interpretację, może nieco mniej docenioną przez jurorów, a mianowicie z tego odcinka, w którym wcielił się w rolę Stanisława Jopka i zaśpiewa utwór o furmanie.
0: Stanisław Jopek, Anna Maria Jopek. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, prawda?
1: Nie, dokładnie nieprzypadkowa. To jest córka świętej pamięci pana Jopka, ale zanim jeszcze ten utwór usłyszymy, to powiedzmy może jeszcze tylko krótko o powrotach, jakie Polsat szykuje w najbliższym czasie, bo już jutro, 4 marca, pojawi się nowa seria serialu W rytmie serca. Będzie emitowana w niedzielę jak dotąd o godzinie 25, a zaraz potem będzie się pojawiać kolejny sezon programu Kabaret na żywo, z reguły o godzinie 21.05, a więc tuż po serialu W rytmie serca, ale jutro gratka dla wszystkich fanów tego serialu, pojawią się aż dwa odcinki nowej serii, a więc Kabaret na żywo siłą rzeczy pojawi się od 22.05 po tychże dwóch odcinkach. A teraz możemy już przejść do muzyki i do interpretacji pana Kacpra. Myślę, że zdecydowanie brawurowej. Radio
0: DHT. Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT. Cały czas mówimy wam o tym, co interesującego w stacjach telewizyjnych będzie miało miejsce już niebawem. No i też teraz informacja o tym, co już niedługo, konkretnie z niedzieli na poniedziałek, się pojawi na antenie Canal Plus, bo zbliża się ten moment wyczekiwany przez wszystkich interesujących się filmem. Komu tym razem zostaną rozdane statuetki Oscarów. I właśnie to Canal Plus będzie jedyną telewizją w Polsce, która wyemituje galę rozdania Oscarów. Transmisja będzie odkodowana dla abonentów NC Plus oraz niektórych sieci telewizji kablowych. Transmisja gali rozpocznie się w nocy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 2 i będzie poprzedzona rozmowami z ekspertami z branży filmowej. Studio Oscarowe poprowadzą Katarzyna Borowiecka i Katarzyna Janowska. Natomiast jeżeli ktoś nie będzie chciał oglądać tej gali w nocy, to zawsze będzie mógł sobie obejrzeć o godzinie 21 taką skróconą wersję. Tylko,
1: choć no, wtedy to już przypuszczam, że będzie, nie te emocje, bo już na pewno już będzie wiadomo. Będzie wszystko wiadomo, kto dostał jakie statuetki. Ale jeżeli kogoś interesuje w ogóle, jak ta gala wyglądała też wizualnie,
0: czy się ktoś znowu pomyli?
1: Na pewno i taka. No właśnie, to no ktoś się przewróci na czerwonym dywanie. Na
0: dokładnie,
1: no to,
0: dokładnie.
1: To, tak.
0: Ty posłuchałaś piosenek, tak a propos tego, co zagramy za moment, tak? Posłuchałaś piosenek z filmów?
1: Tak, posłuchałam piosenek, bo przypomnijmy, że jedno z kategorii Oscarowych jest właśnie najlepsza piosenka z filmu. Właściwie spodobały mi się dwie, natomiast wybrałam tę taką bardziej energetyczną, aby ją wam zaprezentować. Zobaczymy, czy zostanie doceniona. Jest z filmu, który się nazywa Coco bodajże, a zaśpiewa ją dla nas Miguel.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Piosenka, co by nie powiedzieć, przyjemna, dynamiczna, więc może jakiś tam Oscar się trafi. Kto wie, kto wie. Chociaż jaka to była jeszcze jedna taka piosenka, która tobie się podobała, ona taka spokojniejsza zdecydowanie była.
1: Taka spokojniejsza zdecydowanie, tak, ale w takich klimatach alternatywnych, dosyć modnych teraz, więc może i ona się sprawdzi. Zobaczymy, nie wiem, nie znam się na wyborach Oscarowych w tym zakresie.
0: Pytanie, jakimi to kryteriami się w ogóle rządzi, co jest brane pod uwagę.
1: Właśnie.
0: Dokładnie. A teraz czas na wieści ponownie z TVN-u.
1: Z TVN-u już kończymy weekend i przenosimy się na poniedziałek i opowiemy wam teraz o nowościach, które właśnie w tenże poniedziałek, 5 marca, będą miały swoją premierę. I pierwsza to jest taka naprawdę nowość, na którą TVN bardzo stawia, a jest to program, który się nazywa Iron Maidan, w którym udział weźmie nie kto inny jak małżeństwo Małgorzata i Radosław Maidan. W każdym z 10 odcinków bohaterowie tego show będą lądować w innym mieście, na przykład w Las Vegas, Bangkoku, Baku czy Los Angeles. Para cel swojej podróży pozna dopiero w ostatniej chwili, a zadania do wykonania dopiero po przybyciu na miejsce. Widzowie będą śledzić wykonywanie tychże misji, a także relacje małżonków w sytuacjach ekstremalnych. Budżet na realizację tego programu był zdecydowanie wysoki, porównywalny podobno z programem Asia Express, o którym Wam mówiliśmy już w pierwszym odcinku RTV, że ponoć również ten program pochłonął niemałe pieniądze, a więc są takie pogłoski, że być może nawet jeden odcinek kosztował 1 000 000 złotych. Ale jak podkreśla kierownictwo TVN-u, przy takiej produkcji nie dało się po prostu oszczędzać. Skoro para miała podróżować w tak różne miejsca, pewnie wykonywać różne tam złożone misje i zadania, no to niestety nie mogli za to mniej zapłacić. Tylko pytanie, jak się to przyjmie?
0: I czy się na reklamach zwróci?
1: Tak, program będzie emitowany w poniedziałki o godzinie 22:30. Nie wiem, pewnie zerknę, ale jakoś nie,
0: ale
1: no nie
0: wiesz
1: wiem.
0: Co, ale to też wcale nie jakaś taka bardzo pora dobra, no chyba, nie, bo ludzie nie, już nie śpią. No
1: to wydawałoby się, że można lepszą porę tutaj znaleźć, no chociażby w weekend, a jak nawet nie w weekend, to i wcześniej. Nie wiem, nie czuję się jakoś zachęcona. Może niekoniecznie są to moje ulubione gwiazdy, które mnie jakoś elektryzują. No, zobaczymy. Ale być może swoją widownię ten program przyciągnie. Za to ty możesz opowiedzieć naszym słuchaczom, co będzie pokazywane godzinę wcześniej.
0: Tak, godzinę wcześniej, bo dokładnie o godzinie 21:30 i także w poniedziałki będzie emitowany 5. sezon serialu Druga Szansa. Pojawi się w nim wiele nowych postaci, które zagrają Aleksandra Popławska, Agnieszka Żulewska, Karolina Gorczyca, Kamila Bar-Kochańska, Jacek Poniedziałek oraz Marcin Bosak. Główna bohaterka Monika Borecka w tej roli Małgorzata Kożuchowska otrzyma nową pracę. Obejmie bowiem stanowisko redaktor naczelnej magazynu dla kobiet. Jednym z wątków będzie molestowanie seksualne i akcja Me Too z krzyżykiem, czyli ten słynny hashtag, który w mediach społecznościowych był dość mocno wykorzystywany. No ale nazwisko to sobie mogli jednak inne wybrać.
1: Tak, musimy o tym powiedzieć. Jako fani serialu Wiadomo Jakiego powtarzamy się ostatnio dość często w tej kwestii. No, nazwisko Borecka w serialach polskich to ma swoje jedno miejsce, bo Borecki to jest Jacek w Klanie, a nie jakaś Monika.
0: Dokładnie.
1: Naprawdę nie może było innego nazwiska wymyślić. Ja szczerze mówiąc nie oglądałam nigdy Drugiej Szansy, bo z kolei Małgorzata Kożuchowska nie jest moją ulubioną aktorką, ale za to słyszałam, jak właśnie ta Monika ze swoją siostrą serialową w którymś z odcinków mówiły, że Borecka jest silna od dziecka, więc przynajmniej im się to rymuje, no ale za to tutaj się nam to nazwisko pokrywa, ale za to przynajmniej ten serial ma ciekawą, fajną piosenkę. Przypomnijmy, Bowska wykonuje ten utwór, który nosi tytuł Kaktus, ale my wam tego nie zagramy, tylko nawiążemy do programu Iron Maiden, a jak Iron Maiden, to
0: kogo Maiden możemy zagrać? Oczywiście, że Maiden, tak. Maiden. Natomiast wiesz co, tak mam wrażenie, że Borecka z Boreckim mają jednak coś wspólnego.
1: To
0: wiesz,
1: znaczy?
0: Co? I on, i ona pracują w korpo.
2: Słuchacie Radia DHT.
0: Dochodzę do wniosku, że ten nasz program naprawdę muzycznie zawsze jest bardzo różnorodny. Oj, zawsze.
1: Oj, tak.
0: Tak, ale
1: jeszcze będzie dzisiaj różnorodnie.
0: będzie.
1: To już możemy zapowiedzieć, zwłaszcza
0: oczywiście,
1: się ciekawie skończy.
0: Tak. Natomiast, no, fakt faktem, wszystkie te piosenki, przynajmniej tak zawsze się staramy, żeby jednak jakoś nawiązywały do tego, o czym mówimy. A zadanie wcale nie jest takie bardzo trudne. Wystarczy trochę pogrzebać w naszej płytotece i się zawsze coś znajdzie.
1: I w pamięci.
0: O, w pamięci zwłaszcza. Dobrze, a teraz znowu wracamy do Polsatu, tak? Bo Polsat jeszcze...
1: Ty mówiło, że Hugo wraca do Polsatu i tak się rozwijało skrót HWDP, a teraz my wracamy do Polsatu. Będzie środa, 7 marca w przyszłym tygodniu i wtedy pojawi się kolejny nowy program na antenie Polsatu. Bo generalnie, jak już gdzieś wspomniałam między wierszami, telewizja Polsat zaprezentuje w swojej wiosennej ramówce aż 2 programy randkowe. O jednym jeszcze przyjdzie czas powiedzieć, bo pojawi się pod koniec marca, natomiast teraz powiemy o tym, który pojawi się już w przyszłym tygodniu, czyli program Umów się ze mną, Take Me Out. Program będzie pokazywany dokładnie w środę co tydzień o godzinie 25. Jest to program na licencji australijskiej, znany już widzom z 30 krajów, a teraz zawita do nas. Formuła show polega na tym, że mężczyźni próbują się umawiać z kobietami na randki. Uczestnik ma 3 rundy na to, żeby przekonać do siebie samotne kobiety, a potem zaprosić którąś z nich na randkę. Te natomiast mogą w każdej chwili zrezygnować z udziału w show, jeżeli uznają, że nic z tej znajomości nie wyjdzie. Gaszą wtedy światło przy swoim stanowisku i wycofują się z zabawy. Gdy spośród 30 kandydatek do końca prezentacji zostaną więcej niż 2, mężczyzna wskazuje na faworytki i zadaje im kluczowe pytania przed ostateczną decyzją.
0: Ciekawe, jakie to kluczowe pytania. Tak mi się to jakoś, szczerze mówiąc, kojarzy z tym, co myślę, że nasi nieco starsi słuchacze pamiętają z anteny telewizyjnej Jedynki. Młodsi może mieli okazję oglądać gdzieś tam na YouTubach, czy jak szydzi z tego niekryty krytyk. Mianowicie Randka w ciemno. Tam też były zawsze takie pytania. Co byś zrobiła, gdyby coś tam? Albo jakie najbardziej cechy cenisz, nie wiem, u mężczyzn?
1: No, tak.
0: O odpowiedź proszę kandydatkę numer 1. Albo kandydata, bo to tam przecież różnie było, no ale tu akurat kandydatki będą proszone. To tak mi się trochę to z tym kojarzy, ale czy tak rzeczywiście będzie, to przekonamy się o tym już niebawem, konkretnie w środę 7 marca. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzącego, to jest nim Piotr Guma Gumulec. Nie wiem, ty kojarzysz w ogóle tego człowieka skąd? Tak bardziej?
1: Nie, ale nie oglądam chyba po prostu tych programów.
0: Nie znasz Kabaretu Chyba. Ja też nie.
1: Bo tak, bo jest członkiem Kabaretu Chyba, może wam to coś mówi, oraz grupy improwizacyjnej Narwani z kontekstu. Gumulec również był jednym ze współprowadzących programu Kabaret na żywo, emitowanego w Polsacie. Akurat to dosyć rzadko oglądałam, bo jakoś nigdy o tym nie pamiętałam, więc być może dlatego go nie kojarzę. A w przeszłości pracował również w Gazecie Wyborczej, Polskim Radiu Wrocław oraz TVP Rozrywka. To też być może stamtąd możecie go kojarzyć.
0: A i owszem, a jeżeli nie podoba wam się program randkowy i wolicie programy o zabarwieniu kulinarnym, to tego samego dnia, czyli 7 marca o godzinie 21.30 będziecie mogli sobie to Szefa obejrzeć, jeżeli macie ochotę.
1: Tak, premiera kolejnej edycji.
0: Tak, a teraz muzycznie, no co my mogliśmy zagrać? Co my mogliśmy tu przygotować dla was? Piosenkę o randkowaniu, jak najbardziej. Zespół Kombi przed wami.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Za nami Kombi, przed nami ostatnia informacja, ale myślę, że dość interesująca, chociaż ja tu będę protestował, ale to się wszystko okaże za chwileczkę,
1: prawda? Nie
0: dziwię
1: się.
0: No, dokładnie. A teraz mianowicie przenosimy się do czwartków i do telewizyjnej Jedynki, bo oto właśnie Telewizja Polska, program pierwszy Telewizji Polskiej konkretnie, planuje stworzyć w czwartki pasmo interwencyjne z prawdziwymi ludzkimi historiami, ale bez publicystyki. No i w skład pasma wchodzić będą przynajmniej na razie, bo to pasmo zostanie za czas jakiś
1: to
0: rozszerzone.
1: To się rozwinie pod koniec marca, ale o tym wam jeszcze powiemy, więc na razie jest stan obecny, a przynajmniej taki stan, jaki będzie od 8 marca.
0: Dokładnie. Sprawa dla reportera, no to program powszechnie znany. Magazyn śledczy Anity Gargas o godzinie 22.30 się pojawi i tu mała zamiana, bo do tej pory był emitowany w tym miejscu program Warto Rozmawiać autorstwa Jana Pospieszalskiego. Ten program zostanie przesunięty na wtorek na godzinę 20.35. Natomiast...
1: Tak, więc zamieniają się miejscami.
0: Tak, zamieniają się miejscami. Natomiast o godzinie 23.05 od 8 marca na antenie Jedynki pojawi się magazyn 997. No i teraz być może mi się dziwicie, bo tak westchnąłem. Okej, wszystko fajnie. To ja bym się nawet ucieszył, gdyby prowadzącym...
1: Ale to podróbka.
0: Tak, gdyby okazało się, że prowadzącym jednak jest Michał Fajbusiewicz. Gdyby okazało się, że wszystko tam sobie jednak wyjaśnili pan redaktor Fajbusiewicz i zarząd Telewizji Polskiej w osobie chociażby prezesa Kurskiego. Ale nie, okazuje się, że prowadzącym ten program będzie Dariusz Bohatkiewicz. Dariusz Bohatkiewicz, człowiek związany już od jakiegoś czasu.
1: Czyli znany z Dwójki, tak. Z Jedynki, z Panoramy, z Wiadomości, skąd tam jeszcze chcecie. To w ogóle jest ciekawe, bo kiedy pojawiły się pierwsze informacje o tym nowym magazynie kryminalnym, to właśnie pojawił się pod taką nazwą Magazyn Kryminalny. I jeszcze sprawdzałam to kilka dni temu. I w jednym z programów telewizyjnych na ten właśnie tydzień było napisane po prostu Magazyn Kryminalny. Natomiast już artykuł właśnie w serwisie Wirtualne Media wskazuje, że to jednak będzie się nazywało
0: 997.
1: Czyli jednak mimo wszystko postanowili się tą nazwą posłużyć.
0: Nie,
1: to
0: no
1: jest trochę straszne.
0: Tak, to pewnych rzeczy się nie robi. Ja w tym momencie składam publiczny apel do redaktora Gadowskiego, żeby znowu nagrał coś na YouTubie. Panie Witoldzie, prosimy.
1: Skoro to ma taką siłę
0: Skoro to ma taką siłę sprawczą, to no, może coś warto by się wypowiedzieć, że 997 to jest nawiązanie do reżimu zeszłej epoki i w ogóle, bo teraz jest przecież 112 i tak dalej, może coś, bo naprawdę, no 997 to jest jednak marka, na którą Michał Fajbusiewicz pracował przez bardzo, bardzo wiele lat. Ten magazyn to myślę, że nie tylko mi kojarzyć się będzie tylko i wyłącznie z prowadzeniem przez niego. No i nie tylko zresztą z prowadzeniem, bo to przecież on tam również dość mocno działał zakulisowo, organizował tę całą ekipę, więc był odpowiedzialny nie tylko za to, że pojawił się przed kamerą, ale również był odpowiedzialny za produkcję i za nadzór nad produkcją, więc po prostu nie. Program 997 będzie zresztą wzorowany na tym, co kiedyś miało miejsce na antenie telewizyjnej Dwójki. Będą pokazywane różnego rodzaju rekonstrukcje zbrodni i przestępstw. Będą także kierowane prośby do widzów, aby pomóc schwytać różnego rodzaju przestępców. Oczywiście program będzie realizowany we współpracy z policją, także no tu
1: ale
0: będzie
1: wszystko, co już,
0: wszystko,
1: znamy,
0: co już było, tak, no oczywiście, sprawę. Oczywiście.
1: Ale to jest ciekawe, bo pamiętamy, że jakiś czas temu, kiedy pan Fajbusiewicz był poza Telewizją Polską, miał swój epizod w Polsat Play, to prowadził tam program pod tytułem 997 Fajbusiewicz na tropie.
0: Tak.
1: I pojawiły się informacje po tym, jak się już okazało, że to 997 przez niego prowadzone w Dwójce, w nowej odsłonie, jednak nie będzie miał kontynuacji, że będzie prowadził coś znowu w Polsat Play. I ciekawe, czy to znowu będzie miał w nazwie 997. To już w ogóle może niektórych zdezorientować, o co tutaj chodzi, czemu te rzeczy się nazywają prawie tak samo.
0: Wiesz co, i nawet trudno będzie jakieś konsekwencje prawne wyciągnąć ze strony Fajbusiewicza. To znaczy on nie będzie w stanie wyciągnąć żadnych konsekwencji, że to nie wiem, tam nazwa czy coś, bo raz, że program był emitowany na antenie TVP, więc prawdopodobnie jest własnością TVP, ale poza tym no nazwa nie jest żadną taką nazwą, która może być nazwą własną. No to są trzy cyfry, tak? 997. I w dodatku jest to numer, który jest powszechnie znany i tam przypuszczam, że jeszcze gdzieniegdzie można się za pomocą niego dodzwonić na policję, więc no nie jest to taka do końca nazwa własna, ale i tak wszyscy wiedzą, o co chodzi. Więc no po prostu, to tak będzie. Magazyn Kryminalny 997 od 8 marca po 23.05 na antenie telewizyjnej Jedynki. Obejrzę i na pewno podzielę
1: się
0: z wami,
1: opinię
0: drodzy
1: też
0: słuchacze,
1: wygłosisz.
0: Tak, refleksjami różnego rodzaju na ten temat. Chociaż to jest jeszcze jedna taka rzecz, której mi osobiście na przykład brakowało w 997, w tym wydaniu już nowym, które tam raz się ukazało na antenie telewizyjnej Dwójki, mianowicie lektor. No, 997 to Zbigniew Zaliński z telewizji Łódź. Tu pojawił się inny lektor, więc no już też mi to jakoś tak nie pasowało, ale no już to tym bardziej mi nie pasuje. I tą taką no dziwną, po prostu dziwną informacją.
1: Dziwną? I też zakończymy tak przewrotnie, powiedziałabym, bo wydawałoby się, że jakiś utwór traktujący o tym, co kryminalne, to będzie jakiś taki mroczny, tajemniczy, a będzie na koniec polka kryminalna.
0: Tak, w wykonaniu Aliny Janowskiej.
1: Jak wspomniałam przewrotnie, nieodżałowana Alina Janowska wykona, a my się z wami żegnamy. Słyszymy się za tydzień już na żywo.
0: Tak, już na żywo.
1: Jeżeli będą jakieś braki informacyjne, to je nadrobimy i będziemy kontynuować wątek nowości, bo jeszcze trochę ma się zamiar pojawić. Także to nie jest koniec nowych propozycji telewizyjnych na tę wiosnę.
0: I to tak też nie jest do koniec naszego programu. Nie jest do końca koniec naszego programu.
1: Nie jest do końca koniec.
0: Tak, nie jest do końca koniec naszego programu, bo jeszcze za moment Radiowy Departament Spraw Zagranicznych, a w naszym redakcyjnym komputerze to się jakoś znowu tam nazywa DXR na dziś. To Patryk Waliszewski zaprezentuje kolejną garść informacji z satelity, z fal krótkich, średnich i podobnych miejsc. A my na dziś już dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia za tydzień.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Sobota jest, po 18 również jest. A co za tym idzie, zapraszamy na przegląd Radiowego Departamentu Spraw Zagranicznych. A tak wiecie Państwo, zanim wszystkie imprezy, to tamto, no to warto posłuchać informacji z satelitarnego, wyjątkowo jakoś tak bardzo polskiego tym razem nieba. O wiadomościach w języku angielskim mówią już wszyscy, to dlaczego i ja mam nie powiedzieć. Otóż JK, zwany też prezesem TVP, rozpoczął emisję wiadomości w języku angielskim na telewizji Polonia, a raczej może w telewizji Polonia. O, będzie ładniej. Wiadomości nadawane są po godzinie drugiej w telewizji Polonia, jak już powiedziałem wcześniej. Jednak prezes TVP musiał wymyślić coś po swojemu. Wiadomości wyglądają bowiem tak, że treść normalnych polskich wiadomości TVP z 19.30 czyta po prostu lektor. Czy jest to dobra konwencja, nie będę się spierał. Natomiast uważam, że jest to dobra okazja, by przypomnieć, skąd można odbierać telewizję Polonia. Ta bowiem dostępna jest z satelity Eutelsat Hotbird 13 stopni E z transpondera włoskiej firmy Telespazio o częstotliwości 11179 SR 27500, korekcja 3 na 4. Polaryzacja pozioma. Tak zwaną bieżączkę mamy za sobą, dlatego teraz można wrócić do tego, co działo się od początku roku, a o czym nie zdążyliśmy powiedzieć przez brak audycji RTV na antenie. Otóż platforma NC Plus zrobiła dość ciekawy krok w stronę darmowości, w stronę dostępności, można by rzec. Otóż niemal wszystkie, poza dosyłem radia Muzo FM, stacje radiowe z transpondera o częstotliwości 11488 są dostępne. Wreszcie, chciałoby się rzec, za darmo. Stacje pozbawione dostępu warunkowego należą do grupy Eurozet. Są to bowiem Chili Z, Antyradio i dosył Meloradia używany przez platformę NC+. Kodowanie wyłączono również w przekazie dosyłowym Radia Z z transpondera NC+, który jest niejako równoległy do tego ogólnodostępnego z transpondera cyfrowego Polsatu. Nie jest to jedyna równoległość. Mamy jeszcze chociażby dostęp do Meloradia z tych samych dwóch transponderów. Dosyłka NC+ różni się jednak tym, że oferuje bitrate 256 kbit na sekundę, podczas gdy dosył dla Polsatu to 192 kbit na sekundę. Zastanawia więc jakość źródłowego przekazu, którym dzielą się ci dwaj operatorzy. Na koniec rozwojowa sytuacja, a zarazem ostrzeżenie od naszych sąsiadów ze wschodu, ściślej południowego wschodu, bo z Ukrainy. Tamtejszy operator UKR Kosmos coś ostatnio namieszał był w identyfikatorach programów. I tak oto pod identyfikatorem UA, to jest Narodowego Kanału Ukrainy, pojawiła się zupełnie nowa stacja w ofercie operatora, mianowicie Pulsar. Pulsar przejął dokładny układ PID-ów audio, wideo i wszystkiego, co się rusza po ukraińskiej telewizji, tym samym spychając ją w kąt na zupełnie inne identyfikatory. Dosłownie chwilę przed wejściem na antenę przeskanowałem jeszcze tak profilaktycznie satelitę AMOS 4 stopnie West, a ściślej te multipleksy, o których jest mowa. I jakież było moje wielkie zdziwienie, kiedy nie znalazłem w ogóle kanału UA, a jedynie nowo dodaną stację Pulsar. Sytuacja jest rozwojowa, a o jej dalszym przebiegu zapewne będziemy informować już za tydzień. Do usłyszenia, cześć, trzymajcie się.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RDV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Godzina 19 minęła, 5 minut po godzinie 19 nawet już minęło. W kalendarzu dziś mamy czwartek, to jest 14 dzień listopada 2019 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy pozostałych mikrofonach moi dzisiejsi goście Katarzyna Ślipek i Piotr Malicki. Witam was serdecznie.
6: Dzień dobry. Witam, dzień dobry.
0: Dziś będziemy mówić o wydarzeniu, o którym tak naprawdę powinniśmy porozmawiać już sobie nieco wcześniej, no ale tak się złożyło, że po prostu nie było kiedy o tej imprezie, która już za nami pogadać, a mowa o konferencji Reha for the Blind in Poland, czyli takim corocznym wydarzeniu, które jednoczy większość, a no w myśl organizatorów to najlepiej by było, żeby wszystkich niewidomych i niedowidzących w Polsce i nie tylko zresztą w Polsce, ale w każdym razie ta impreza również w tym roku się odbyła w dniach 21-23 października. Wy byliście na tym wydarzeniu. Ja od razu chciałem powiedzieć, że tak dziś jest. Będziemy rozmawiać tak. Głównie na temat tego, co działo się na wystawie sprzętu. No cóż, nie porozmawiamy sobie o panelach, nie porozmawiamy sobie o prelekcjach, bo po prostu no, jeszcze nie opanowaliście. Zresztą ja też nie i nie miałem wam jak pomóc, jeżeli chodzi o możliwości związane z bilokacją. Po prostu no się nie dało. Jak byliście tak w jednym miejscu, no to nie dało rady, żebyście byli w miejscu drugim. Ale jeżeli ktoś z naszych słuchaczek, bądź słuchaczy, chciałby coś dodać do tego, bo na przykład był na panelach dyskusyjnych, na tych pozostałych wydarzeniach organizowanych przy okazji konferencji Reha for the Blind in Poland 2019, to my jesteśmy jak najbardziej otwarci na wszelkiego rodzaju uzupełnienia. 123 834 835 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. On już teraz jest do waszej dyspozycji. Sprawdziłem. Działa. I jeszcze taka w ogóle ciekawostka, bo dziś będziemy rozmawiać tak sobie trochę z dwóch perspektyw, bo Kasia była jako osoba zwiedzająca, zresztą nagrała trochę materiałów i te materiały za jakiś czas pojawią się na naszej antenie, ale także mamy chyba pierwszy.
7: Tak troszkę.
0: Tak, tak troszkę, ale mamy też drugą stronę medalu, czyli Piotrka, który był jako jeden z przedstawicieli wystawców. Tak, bo ty reprezentowałeś firmę Altix, jak dobrze
7: tak
0: kojarzę.
7: Jest. Tak, spotkałam go nawet.
0: Tak, tak, tak, dokładnie. Więc będziemy sobie mogli też porozmawiać na temat tego, jak to jest w ogóle być wystawcą na Resze i jakie
6: tak,
0: w ogóle,
6: dokładnie.
0: Z czym się ludzie,
6: jakie były
0: pytania, z czym się ludzie do ciebie zgłaszali, o tym sobie wszystkim powiemy. No, jak rozumiem, bardziej jeżeli chodzi o jakieś różnorakie uwagi, to tu będzie nam dzisiaj prezentować Kasia, tobie tak trochę jako osobie jednak powiązanej z organizatorami tej konferencji, to podejrzewam, że tak trochę nie wypada. Więc no, nawet, więc cię nie będę ciągnął za język, oszczędzę ci tego, natomiast jeżeli...
7: Ja cię będę
0: na, to Kasia swoje uwagi jak najbardziej przedstawi, wy również możecie, jeżeli macie na to ochotę, możecie do nas dzwonić. No dobrze, to zacznijmy od organizacji w ogóle tej wystawy. Gdzie to wszystko miało miejsce, Kasiu, i jak to wszystko wyglądało? Na dobry początek może takich kilka uwag tytułem wstępu.
7: To właśnie już przysparzało trochę problemów i na to też ludzie, no nie powiem, że się skarżyli, ale no wspominali gdzieś tam o tym na różnych dyskusjach i w różnych rozmowach, ponieważ Reha for the Blind odbywała się w dwóch lokalizacjach. które wcale nie są tak blisko siebie, bo część była w Centrum Nauki Kopernik, a część na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I to naprawdę zastanawialiśmy się wszyscy, ja nie wiem, bo ja nie przyjeżdżałam z grupami, ja nie poruszałam się tymi autobusami, które były specjalnie zamawiane właśnie dla grup, które zjechały z całej Polski, ale właśnie zastanawiałam się i zastanawialiśmy się ogólnie, jak to będzie z organizacją. No i z tego, co mogłam zauważyć, to rzeczywiście były takie transze ludzi. Najpierw było coraz tak pojedyncze grupki przyjeżdżały. Potem nagle się zrobił tłum i potem ten tłum jakby topniał. Czyli to nie było tak, że nagle wszyscy uczestniczą we wszystkim i potem nagle wychodzą, tylko to było na zasadzie takiego trochę stopnowania, takie transze ludzi.
0: Bo może to chodziło też o to, że się uczestnicy deklarowali tak, na czym chcą wziąć udział i w czym chcą uczestniczyć i do tego też było jakoś to wszystko dostosowywane, jeżeli chodzi o transporty.
7: Też możliwe. No a też no, są po prostu różne grupy i też jakoś te grupy trzeba przewieźć, no bo przecież tych opiekunów, tych grup też nie jest nie wiadomo ile. Ja nie wiem nawet, jak oni to rozwiązywali, bo przecież znaczy, powiedzmy, że jest 5 paneli.
6: Po kolei przewożone chyba z tego, co wiem, te grupy jakoś i jakoś tam rozlokowane.
7: Tak mi się wydaje, tak? No bo jakby tak każdego mieli tak przywozić na inny panel, to ja nie wiem, jak to organizacyjnie
6: spieli. Po kolei po prostu było godzinę przed rozpoczęciem, były po kolei każde grupy przewożone, tak żeby każdy mógł spokojnie tam w szatni się rozebrać i tak dalej, no i pójść już na jakieś miejsce oczekiwania.
0: Jasne.
6: To w ten sposób, z tego co wiem, było zrobione.
0: Jasne, no i dobrze.
7: I główna wystawa właśnie była prezentowana w Centrum Nauki Kopernik, tam w tym centrum takim konferencyjnym.
6: Tak, dokładnie.
0: I gdzie to

0: jakieś konferencje, spotkania i tego podobne rzeczy, tak? Ale sama wystawa była w jednym pomieszczeniu.
1: Jasne.
2: Tak.
1: A jeżeli chodzi o dostępność tej wystawy, no zakładam, że jedno pomieszczenie to nie był to jakiś wielki problem, żeby je ogarnąć, chociaż wiadomo, że każde nieznane pomieszczenie to może być problemem, zwłaszcza jeżeli ono jest duże, a i też ludzi jednak trochę było na tej wystawie. Czy ty nie miałaś problemu z odnalezieniem się tam między tymi stoiskami wystawców?
2: Nie, nawet jeżeli chodzi o dojście, bo to było na pierwszym piętrze, więc od razu zapytaliśmy się pani tam w recepcji, gdzie to jest. Ja mam taką taktykę, że po prostu później idę po głosie, jak wiem, że jest jakiś duży tłum ludzi gdzieś, to najprawdopodobniej to jest to, gdzie ja chcę trafić, więc taką właśnie taktykę objęłam i trafiłam.
1: I się udało.
2: No tak, jasne. No zresztą ja też miałam męża, który był niedowidzący, bo on też chciał zobaczyć, więc było mi trochę łatwiej, ale jak go nie mam na podorędziu, to właśnie korzystam z takiej taktyki.
1: Jasne. No
0: tak,
1: dobrze.
0: Dało się tam odnaleźć w tym budynku, więc bo ja też dochodziłem sam, więc po pierwszym dniu się nauczyłem.
2: Po jednej i po drugiej stronie były stoły po prostu z wystawcami. Bardzo duży stół taki, no ja nie wiem, ile to miał metrów, miał Altix. To był chyba największy wystawca.
0: To było kilka stołów wręcz.
2: No tak, tak, tylko że to było w sensie taki bardzo długi odcinek tego korytarza i tej sali.
0: To było podzielone na różne sekcje.
2: Ale ogólnie nie było zbyt dużo wystawców. Nie no było. Nie. Ja pamiętam lata, kiedy naprawdę to się zwiedzało i dnia nie starczało. A tutaj jakoś w miarę szybko udało się to ogarnąć.
1: A jak była rozwiązana sytuacja, żeby ogarnąć w ogóle, co jest gdzie? Czy mieliście jakąś możliwość otrzymania jakiejś rozpiski, czy może gdzieś przy tych stołach było to wszystko jakoś podpisane? Jak się w ogóle orientowaliście, że wiadomo, że ktoś jest w danym miejscu?
2: Nie, ja nie widziałam żadnych rozpisek, ja po prostu pytałam.
1: Kto tu jest, tak? Koniec języka za przewodnika.
2: Dokładnie, i co się na nim znajduje, jaka jest reprezentowana firma albo produkt i w ten sposób.
0: Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o w ogóle poruszanie się w budynku, to ja wiem, bo testowałem, była stworzona aplikacja, czy stworzona, no, istniała aplikacja CNK i był po prostu dodany, nie wiem, powiedzieć profil Rechy i można było, chodząc po budynku, słyszeć, że na przykład po prawej stronie jest sala świat dotykowy dźwięku. Aby dojść do windy, na przykład iść prosto, skręcić w prawo i po lewej stronie będą windy, więc takie komunikaty były, jeśli tą aplikację się oczywiście miało zainstalowaną na iPhone'ie, przynajmniej ja na iPhone'ie ją testowałem, więc taka możliwość
2: ale
0: była.
2: Ale ja w ogóle tego nie wiedziałam, czyli widzisz,
0: no,
2: był
0: wiem,
2: jakiś
0: wiem,
2: problem z dotarciem do ludzi, że taka aplikacja
0: no,
2: jest,
0: widocznie
2: że
0: tak.
2: Jak jedziecie, to możecie sobie korzystać z tej aplikacji, bo
0: no,
2: nawet na grupie
0: tak.
2: Fundacji Szansy Łódzkiej nic nie było wspominane o czymś takim, więc
0: no,
2: to też
0: to
2: tak
0: widocznie
2: trochę.
0: Było to jakoś, nie przeszła ta informacja, były też zainstalowane dwa beacony, w tej aplikacji można było jeszcze taką uruchomić i po dźwięku można było dojść do recepcji, gdzie można było spytać jakąś informację czy jakieś dojście i przy wejściu głównym, gdzie można było dzięki temu zlokalizować wejście.
1: Piotrze, a czy ta aplikacja, pozwalała się tak zorientować dokładnie, gdzie jesteśmy? To znaczy, jeżeli byliśmy w danej lokalizacji, to czy ta aplikacja nas precyzyjnie informowała, gdzie jesteśmy właśnie na podstawie jakichś beaconów, czy to...
0: Beaconów nie. Na podstawie chyba bardziej układu nawigacji w budynku, jakby, bo te beacony były tylko dwa, jakby tutaj, żeby poinformować, a to było bardziej na, jak się zaczęło iść po prostu, to ona nas informowała o pewnych punktach, tak, które mijamy w ten sposób, tak. Na jakiej podstawie to było, to powiem szczerze, nie wiem, ale to raczej nie były beacony, bo jakby te dźwiękowe beacony to tylko były dwa.
1: Nie, ale wiesz, mówię o jakichś może beaconach takich bardziej bluetoothowych, o jakichś małych nadajniczkach, które pozwalały na pozycjonowanie się w tym budynku, no bo GPS to raczej tam nie działał.
2: I wykrywanie
0: jakichś.
2: No.
0: GPS nie, to możliwe, że tak, to możliwe, że były po prostu umieszczone beacony przy konkretnych punktach, tak, przy wejściach, przy windach i tak dalej, to bardzo, bardzo możliwe, tak, a te dwa po prostu były tylko pewnie dźwiękowe i na takiej zasadzie to działało, tak?
1: Rozumiem.
2: Przy wejściu do sali też były pola uwagi, tak zwane, czyli guzki i prowadnice, mówiąc prosto. I tam też można było właśnie nawet sobie zobaczyć, jak to wygląda wewnątrz budynku. I zaraz przy, jakby w obrębie tych prowadnic i tych guzków było stanowisko, takie stoisko właśnie z dostępnością budynków, więc też sobie

0: było w miarę dobrze rozwiązane, bo można było jakby zobaczyć na podłodze, jak to się rozkłada i jak to wyczuwa się pod butem.
1: No jasne. Także to rzeczywiście też taka dosyć fajna sprawa, że gdzieś tam no jednak ta orientacja nas była ułatwiona. To zdecydowanie myślę, że
2: no
1: takie,
2: tak, tak,
1: takie udogodnienia ułatwiają sprawę. No dobrze, to słuchajcie, to myślę, że powoli można będzie przechodzić do tego, co można było zobaczyć, jeżeli chodzi o tegoroczną rechę, jaki można było zobaczyć sprzęt. To zanim przejdziemy do różnych innych wystawców, to może najpierw opowiedzmy kilka słów na temat Altixu. Piotrze, to ja najpierw chciałbym ciebie popytać troszkę, jak to z perspektywy wystawcy wyglądało? Co, za co ty byłeś odpowiedzialny? Co prezentowałeś? W jaki sposób?
2: Dobrze. Ja tylko wspomnę tylko jeszcze przed tym, jeszcze powiem o spotkaniu, które było jako pierwsze spotkanie, jako takie pierwsze zebranie osób na konferencji. Było to spotkanie Wschód-Zachód i było ono o tyle interesujące, że znajdowały się na nim osoby z kilkunastu krajów, prawie 20. Z całego praktycznie świata. Były osoby m.in. z Francji, Belgii, czy nawet Arabii Saudyjskiej, bo jedna osoba niewidoma oczywiście, mówię o osobach z funkcją wzroku. Więc to było tyle ciekawe, że takie jest jakby tutaj zainteresowanie i te inne kraje też jakoś tutaj w tym uczestniczą. I na tej konferencji każdy ze swojego kraju mówił tam przez 5 minut, jak wygląda po prostu życie osób niepełnosprawnych, osób niewidomych właściwie bardziej w jego kraju, więc to tyle było ciekawe. Też to było tłumaczone na język polski, więc też jakby tutaj można było się tym wspomóc. I na koniec została podpisana taka konwencja osób niepełnosprawnych. Już teraz dokładnie nie wiem dokładnie na czym to polegało, ale ta konwencja ogólnie miała być wysłana do wszystkich jakby rządów osób, znaczy do wszystkich rządów krajów, osób z tych, co były, tak? Czy jak ktoś był z Francji, to wtedy będzie do Francji wysłane i tak dalej. I ta konwencja miała jakby mówić tutaj o, już nie pamiętam dokładnie o czym, ale o dbaniu jakby o te osoby niewidome, tak? W tych krajach, tak? Danych, tak? No i oczywiście też została taka konwencja wysłana do Polski, tak? Została ona podpisana po prostu i miała być wysłana do kilku krajów, tak? Taka informująca jakby o tych osobach niewidomych i tutaj dająca jakieś tam pewnie wskazówki. Więc takie coś się odbyło. No i później właśnie już przeszedłem na wystawę na stanowisku Altixu. Tak jak mówiłem, już było tutaj kilka stołów różnych. Ja odpowiadam za jeden stół. I na moim stale...
0: Ale czy ja mogę zapytać?
2: Tak, tak.
0: Czy ty... Mnie to zawsze ciekawi. Jak to było rozwiązane? Przychodzisz sobie do stolika i już masz wszystko rozłożone? Czy jakby ty musiałeś dowieźć, dostarczyć ten swój sprzęt,
2: nie, nie, nie.
0: Bo ty
2: ja
0: miałeś telefony?
2: Rozłożone. Nie, ja miałem wszystko rozłożone.
0: A, czyli oni ci już wszystko porozkładali, ty przychodziłeś i już
2: tak,
0: miałeś
2: tak,
0: to wszystko
2: tak,
0: rozłożone?
2: Tak,
0: i...
2: Dokładnie, okay. Tak. Wszystko osoby widzące tutaj rozkładali i rozkładały i jak przyszedłem, to już miałem po prostu rozłożone na stoliku i tylko miałem powiedziane, co jest co, że tak, żebym wiedział na 100%. No i mogłem już później tak pobawić się chwilę i na przykład i zaprezentować tak daną osobą.
1: Piotrze, to ja od razu zapytam. To było ten sprzęt, który prezentowałeś, bo to jest też takie, myślę, że dość istotne. Bo wspomniałeś, że miałeś okazję pobawić się gdzieś tam chwilę wcześniej. Czy ty ten sprzęt, który prezentowałeś, już jakoś wcześniej miałeś okazję użytkować? Czy to było...
2: Tak, w większości tak. W większości tak, ale kilku urządzeń nie znam, tak? Więc tak no pół na pół bym powiedział.
1: A co było czymś takim, co na przykład jakoś cię zaskoczyło dość mocno?
2: Myślę, że telefony, takie bardziej telefony dla osób, bym powiedział, starszych albo takich, co nie potrafią ekranu dotykowego obsługiwać, bo ich jeszcze jakby nie widziałem. To były telefony Smart Vision Mini, Smart Vision 2, Blind Share Classic, Blind Share Classic 2 i Maxcom telefon, tak?
1: Aha.
2: W ogóle jeszcze też nawet nie słyszałem, bo tamten się obiło.
0: No bo ty z tego, co zauważyłam, tylko tym w sumie dysponowałeś raczej
2: na
0: tym stole.
2: Nie, jeszcze nie. Jeszcze były kilka rzeczy. Zaraz powiem. No więc ja te telefony, tak? Tych telefonów jakoś tak nigdy miałem do czynienia i te telefony jakoś tak się chwilę bawiłem, tak? Jak to działa. Więc na takiej zasadzie. No i poza tym miałem urządzenia, które już miałem, z którym styczność. To były odtwarzacze książek Plextalk Linio Pocket i Milestone najnowszy 312AC. Więc te urządzenia już widziałem, więc też to prezentowałem. Prezentowałem też testery kolorów Colorino, dawny tester koloru Karateka. I Color Test, najnowszy tester kolorów Karateka, tak? Więc też te testery kolorów prezentowałem, no, które są, myślę, że najlepsze na rynku, bo najlepiej te kolory jednak rozpoznają, tak? Bo te inne, tańsze, to jednak te kolory się mylą, a tutaj przykładamy ten skaner bezpośrednio do ciała, do materiału i on przy własnym oświetleniu kolor jakby najbliżej tutaj określa, tak? I no, rzadko się myli z tego, co patrzyłem, tak? Z tego, co też jeszcze sprawdzałem.
1: No tak, ja też słyszałem takie opinie, że zdecydowanie te testery kolorów sprzętowe są bardziej skuteczne od testerów za pomocą aplikacji mobilnych.
2: Tak, dokładnie.
0: Ja widziałam jeden z tych testerów, nie wiem, który, to najwyżej mi Piotr podasz nazwę. Taki malutki, bardzo malutki,
2: color
0: w formie
2: test.
0: Nawet nie wiem, czy to był w formie bryloczka, czy na smycz, ale to było naprawdę bardzo małe, to można było sobie włożyć do kieszeni, nie wiem, w podróży i później sobie dopasowywać jakieś tam spodnie, bluzki i tak dalej. I wydaje mi się, że to naprawdę było, nie miało mnóstwa przycisków, nie było jakieś takie, było raczej bardzo intuicyjne.
2: Tak, to miało trzy
0: naprawdę
2: przyciski,
0: wydawało mi się to takie,
2: mówiło, jaki jest kolor, jaka jest intensywność tego koloru, więc ten czujnik światła też miał ten kolor test.
0: W porównaniu do tych takich topornych kiedyś tego Karateka, co były no takie dosyć duże i kanciaste i takie wizualnie ładnie wyglądające, no to to powiem, że tak no wygląda.
2: No to było
0: całkiem
2: fajne,
0: całkiem.
2: Tak, to było fajne i też mi się podobało, już kiedyś widziałem, ale jeszcze teraz się pobawiłem więcej, więc też to widziałem, ten kolor test naprawdę no, robi swoją robotę, tak powiem, dobrze, że te kolory rozpoznaje.
1: Czyli
0: prawda mi cały czas mówiło, że jest czarny mój kolor, moje rzeczy są czarne, no, ja w ogóle jestem czarna.
2: Układaliśmy, wiesz, bo tak na szybko było dużo ludzi.
0: Tak, tym też zależy dużo od światła i tak samo miał Orkam problemy.
2: Znaczy,
0: tam
2: wiesz,
0: było jakieś takie dziwne
2: własne
0: oświetlenie.
2: On ma światło własne, więc też może źle przykładaliśmy. Jakby tak przyłożysz na stole, że tak powiem, czy jakimś płaskim czymś, to wtedy on ma własne oświetlenie i dlatego te kolory najlepiej odczytuje, tak? Więc dlatego tutaj to własne oświetlenie dobrze działa.
1: Czyli ty, Piotrze, prezentowałeś właśnie taką elektronikę użytkową plus telefony.
2: Tak, dokładnie. I jeszcze dwie rzeczy, to powiem. Wykrywacze przeszkód, czyli bass clip, taki do zapięcia na jakieś materiale, na przykład na bluzce czy gdzieś. No i znany już Suno Band, tak, zegarek wykrywający.
1: Opaskę taką bardziej, tak?
2: Opaskę, tak. Nie zegarek, to taką opaskę, tak. O której już było chyba rok temu też mowa, więc...
1: Tak, była mowa na ten temat.
2: No, więc te dwa wykrywacze przeszkód jeszcze prezentowałem. No i to było moja działka tutaj.
1: No dobrze, no a jak uczestnicy konferencji, jak goście, co ich najbardziej zainteresowało z twojego stoiska?
2: Najbardziej, właśnie pytali się o te telefony, to było jakby takie największe tutaj zainteresowanie. I często też pytały się osoby właśnie, które chciałyby obsługiwać telefon za pomocą i ekranu dotykowego i klawiatury i żeby była możliwość takiego dobrego przeglądania internetu i pobierania aplikacji, tak, ze sklepu Play, tak, bo te telefony większe były na systemie Android, więc tutaj o to chodziło. No i tutaj jakby zdecydowanie wygrywał Smart Vision 2, który podobno też osoby niewidome chwalą, tak słyszałem, tak, którego posiadają. No i dlatego ten telefon też polecałem, tak, ten telefon też polecałem. Opowiadałem też trochę, wiadomo, o iPhone'ach, tak, o Androidach tak ogólnie, no bo osoby częściej wiedziały, tak, jak to działa, jakie te gesty są i tak dalej. Więc tutaj największe zainteresowanie było wśród tych telefonów właśnie, tak.
1: Czyli ludzie się jednak cały czas boją tych ekranów dotykowych.
2: Tak, jednak tak. Dużo osób jednak te klawiszowe chce mieć te klawisze w razie czego, tak? Mm-hmm. A ten ekran dotykowy sobie przyswajać, więc na takiej zasadzie, tak?
1: No tak.
2: Na takiej zasadzie to działa. Więc tutaj głównie
0: ciekawe
2: to,
0: tylko,
2: tak?
0: Czy będą sobie przyswajać ten ekran dotykowy, skoro będą mieli klawisze?
2: No, zobaczymy, no nie wiadomo, tak? Ten Smart Vision 2 jakby tam ma klawisze i ekran dotykowy, więc tutaj i ma te wszystkie funkcje, tak, co ma telefon z Androidem, więc tutaj no zobaczymy, no ale tutaj jakby to o to było najczęściej pytanie, o te telefony właśnie.
1: Ja powiem szczerze, trochę się obawiam tych konstrukcji takich zamkniętych, które jednak no faktem bazują na otwartym systemie, ale jakim jest Android, ale to jest otwarty system bardziej dla programistów, tak, którzy mogą tam sobie coś obudować, tak jak chociażby w przypadku Blind Shella, ten telefon jest na Androidzie, natomiast no
2: tak, tak.
1: Już później on ma taki bardziej bardziej swój zamknięty ekosystem, tak, w którym się pracuje i aplikacji zewnętrznych, przynajmniej na tę wersję Blind Shella, którą prezentowaliśmy w Tyflo Podcaście, no nie bardzo można cokolwiek więcej załadować.
2: No to Smart Vision 2 podobno można. Podobno jest, jeszcze ja sam nie sprawdzałem tego, bo jakby nie miałem czasu, ale dowiadywałem się do sobie.
1: Która tam jest wersja Androida z ciekawości, Piotrze, na tym Smart Vision?
2: Oj, wiesz co, chyba 7, nie wiem czy nie 7.0. Tak mi się wydaje, że 7.0, ale nie dam sobie głowy uciąć, bo już nie pamiętam teraz.
1: To już tak trochę starały. Teraz mamy 10 chyba już, nie?
2: No teraz stała 10, tak, tak.
1: No tak, ale ostatnio jeszcze widziałem, słuchajcie, to taką ciekawostkę wam powiem, widziałem w sprzedaży, autentycznie w sprzedaży za, co prawda, niewielkie...
0: Z Lollipopem.
1: Niewielkie pieniądze, ale tablet, to był tablet z Androidem 4.4 bodajże. Także, no,
0: o,
1: także jeszcze takie sprzęty można, tak, jeszcze takie sprzęty można dostać, więc mnie już nic nie zdziwi. Co prawda to była tam jakaś stówka za ten tablet, ale i tak bym nie kupił. No to tak na marginesie. To co jeszcze ciekawego już tak poza twoim stoiskiem, co jeszcze można było na stanowisku Altixu znaleźć na pozostałych stołach?
2: To tak, obok mnie były maszyny brajlowskie Tatra Point i Perkins, więc już też takie raczej sprzęty
1: znane,
2: rzadziej używa, tak? Znane, tak, znane, oczywiście znane jak najbardziej. Była fajna rzecz, tablet Insigne One. To był taki tablet dotykowy, który miał brajlowską linijkę i udźwiękowienie w postaci Jawsa i Windows 10 zainstalowany. I on, jego się obsługiwało za pomocą dotykowy taki żłobień w takim szkle.
0: Tak, ja widziałam ten
2: tablet. Z którego był zrobiony, tak, to Kasia też pokazywałam. Żłobione były punkty brajlowskie, tak jak na notatnikach, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i spacja. I dodatkowo miał takie, że tak powiem, trzy łuzy, takie trzy paski, na których wykonywało się gesty konkretne, żeby ten tablet obsłużyć. Więc to było takie ciekawe urządzenie. No, cena jego jest dosyć duża, bo 26 tysięcy koło kosztuje. Ta cena jest duża. No, więc.
1: Czy na tym tablecie? Czy na tym tablecie, słuchajcie, można się było jakoś rozpędzić w miarę, jeżeli chodzi o pisanie, bo to mnie zawsze zastanawia w przypadku takich rozwiązań, bo to jednak.
2: Powiem szczerze, ja
0: nie dotarłam do tego, bo w ogóle on średnio działał.
2: Ja też jakoś do tego nie dotarłem, bo, no bo nie było to moje stanowisko, tak? Więc ja to inaczej trochę.
1: A co?
0: Nie, w ogóle tak, jakoś.
1: A co było z tym tabletem nie tak? Tak z ciekawości.
0: Wiesz co, tam był jakiś napis initialization i to tak się inicjalizowało i ja sobie próbowałam tymi scrollami.
2: Ja wiedziałam, że on działał, więc on jakoś może się tak włączał długo.
0: Scrollami jakoś sobie to przeskakiwać, ale jakaś. Cisza była, więc...
1: Wiesz, no, jeżeli, no, tak to był, jeżeli to był Windows, to jeżeli to był Windows, to może i faktycznie chwilę trzeba było mu dać na uruchomienie się.
2: Tak, bo później on tam już wyświetlał tam element jeden z iluś. Więc tutaj jakby on nie działał, ale
0: no
2: tak,
0: ja naprawdę sporo stałam przy tym.
2: No to nie wiem. To
1: może jakiś update się robił w międzyczasie.
2: Może się zawiesić albo coś. Ale ten tablet ma fajną rzecz.
0: W każdym... Jeszcze mogę o tym tablecie?
2: Tak, powiem jedno słowo, że on ma ekran też, widać ekran, więc też osoby widzące mogą patrzeć, co my robimy, tak, w tym momencie, więc na tych wyżłobieniach, na tym ekranie jest też widoczny ekran normalnie, on ma chyba 10 cali około, no i już teraz.
0: Nie, no bo to jest tak, że to jest po prostu ekran, tylko ten ekran ma w szkle zrobione takie wgłębienia, to no nawet tak. Nie są wyżłobienia, tylko takie wgłębienia na palce,
2: no tak.
0: Tak jakbyśmy... wzięli jakąś tam część klawiatury z jakiejś linijki i odcisnęli ją poniekąd na tym ekranie szklanym i zrobi się takie wgłębienie. No mniej więcej to ładnie wygląda. Powiem, że to jest ładnie zrobione, to jest takie obłe, naprawdę ładnie to
2: no
0: jest.
2: To ale tak, ja muszę...
0: Tak, ale ja muszę powiedzieć, że po pierwsze ten tablet, ja nie wiem dlaczego, ale on jest strasznie gruby. To jest grubości dwóch tabletów takich normalnych.
2: No bo wiesz, bo tam ma całe oprogramowanie pewnie, znaczy elektronikę.
0: No ale każdy tablet ma swoje oprogramowanie i każdy
2: no tak,
0: tablet ma jakiś
2: swój
0: system.
2: No tak, ale to ma mowę i ten, znaczy ma linijkę brajlowską, to też może dlatego, nie? Trochę.
1: No właśnie, ja mam
0: ale
1: takie wrażenie, że to jest...
0: tylko z jednej strony.
1: Ale wiesz, tam może być jakaś elektronika ewentualnie do tej linijki brajlowskiej, żeby to wszystko ze sobą pasowało. No, no. Może w ten sposób. Albo albo po prostu ktoś nie miał innego pomysłu, jak to upakować wszystko i stwierdził, że
0: i
1: tak będzie ok.
0: I dopasował grubość do
1: dokładnie,
0: tabletu.
1: Dokładnie. To całkiem jest możliwe, że to tak właśnie było. No bo z drugiej strony, wiesz, gdyby to było z jednej strony spłaszczone, z drugiej strony bardziej pogrubione, to też mogłoby być może niekoniecznie ergonomiczne w korzystaniu,
0: nietrwałe
1: tak sobie myślę.
0: Nietrwałe na uszkodzenia też.
1: Też. Okej.
0: No w każdym razie, no ten tablet, tak, całkiem, tylko no niestety nie dało.
1: Gdyby
0: nie
1: działał,
0: no i cena.
1: Byłoby lepiej.
2: No tak.
0: Powala ta cena.
2: No cena, tak, cena niestety jest duża, no jak to. Jak na takich produktach, no niestety, tyle tutaj sobie życzą producenci.
0: Mnie też zainteresowały szachy, Piotrze.
2: No mnie też bardzo zainteresowały te szachy właśnie. Też nimi się zainteresowałem.
1: To powiedzcie coś więcej o tych szachach, bo to nie są, jak rozumiem, te szachy, które tam kosztowały kilkadziesiąt czy kilkaset złotych, a były takie zwykłe drewniane, kilkaset, tak? Bo też było coś takego.
2: Nie. To są szachy elektroniczne, można nawet powiedzieć.
1: Aha.
2: To są szachy elektroniczne. Powiem tak, mają przyciski do menu, góra, dół, prawo, lewo, ok. Mają przyciski do zatwierdzania ruchów, mają wejście bodajże USB do ładowania ich w ogóle, więc je się ładuje. I tutaj fajność tych szachów polega na tym, że gdy przestawimy pionek, dany pionek na jakieś pole, to mowa nam powie po prostu, co to jest za pole, które to jest pole i jaki to pionek. Pionki wykrywa na podstawie...
0: A to mi się zdarzyło coś śmiesznego, bo ja kiedyś położyłam palec na tym polu i on mi powiedział, jakie to jest pole i jaki to jest pionek.
2: No bo on wykrywa nacisk pewnie, tak? Więc pole pewnie powiedział dobrze, a pionek wykrywa po kolorze, który ma na spodzie, tak? Więc wiesz, czy to jest wieża, czy to jest inna figura i potem te pionki wykrywa, tak? Więc no to jest takie właśnie już urządzenie, tak? Ono ma tam... Te pola mają tam 5 na 500 metrów, więc w sumie szachy całe mają 50 na 50 centymetrów, więc są spore. To jest takie duże i też takie grube, no bo pod spodem jest to całe oprogramowanie.
0: I to próbowałam podnieść i to naprawdę waży swoje. To będzie ważyło gdzieś więcej niż 5 kg, myślę.
2: No tak,
1: kawał sprzętu.
2: 50 na 50 centymetrów.
0: 7. Więc jak chcemy sobie zabrać na biwak takie szachy, to nie polecam. To raczej takie szachy stacjonarne.
2: No chyba tak. Chyba raczej tak.
1: No dobrze, ale słuchajcie, to po co tak naprawdę jest ta mowa? Bo trochę tego nie rozumiem. Przecież zwykłe drewniane szachy, takie nawet widziałem kiedyś wcale nieprzystosowane dla osób niewidomych, to miały szachownicę, która jest wyczuwalna, te pola były wyczuwalne, bo to wszystko było rzeźbione. Pionki też każde mają przecież swój określony kształt, no kolor, no to jest jedyna różnica, co do której jeżeli gramy tam z kimś, no to musimy się zorientować, tak? Ale tak naprawdę jeżeli dwóch niewidomych...
0: A to oznaczenie koloru akurat mi się nie podobało w ogóle i ono było dla mnie nieestetyczne.
1: Ale tak z drugiej strony, jeżeli dwóch niewidomych gra, to ja tak sobie myślę, bo jeżeli gra widzący z niewidomym, to nie ma problemu, bo można na tego widzącego liczyć, że nam powie, ale z drugiej strony, jeżeli gra dwóch niewidomych, to kolor nie ma absolutnie żadnego znaczenia, byle się ilość figur zgadzała przecież.
2: No, tak.
0: Też
2: tak.
0: Prawda. Znaczy, natomiast tutaj ten kolor był oznaczony taką wystającą z pionka od góry, taką śrubą z gwintem.
2: To czarne figury są oznaczone, tak.
0: I ja tak mówię... No bo to były też drewniane pionki i one były też właśnie tam, ta wieża, damka i to wszystko było tak wyrzeźbione. I na końcu była ta śrubka. Ja mówię, czy tu się coś odkręciło, czy coś się urwało. Było tak jakoś, nie pasowało do całej takiej stylistyki. Ja podejrzewam, że po prostu te pionki, że możesz sobie to jakoś zapisywać, te szachy, kto ile punktów miał. Tak, dalej.
2: Ja powiem, jakie funkcje możemy mieć.
1: No właśnie, co to potrafi, Piotrze?
2: Tak, potrafi tak. Po pierwsze, mogą grać dwie osoby, niewidoma, widząca, tak jest jasne. Można grać też z komputerem, czyli że komputer mówi nam, gdzie jego bierkę przestawić, na takiej zasadzie. Czyli mówi nam tak, że przestawmy bierkę tam na jakieś pole, więc możemy jakby grać sami z komputerem, tak? Możemy sobie testować i mają być różne poziomy tej trudności, tak? możemy sprawdzić poprawność ustawień bierek na szachownicy. Co to będzie znaczyło, to za czym dokładnie, jaką poprawność może sprawdzić. Będzie można też sprawdzić poprawność ruchów na tej szachownicy. Będzie można też zapisać dany przebieg gry i później go jakby zacząć jakby grę dalej od tego miejsca, że skończyliśmy. No i ma być odźwiękowione w języku polskim i angielskim. To są na razie takie pierwsze funkcje, które ma to mieć, tak? Czy się będzie rozwijało i co będzie miało dalej, to zobaczymy. Tak?
1: Przekonuje mnie to, że rzeczywiście jest tu jakaś jednak inteligencja sztuczna, że możemy z tym komputerem sobie pograć, no bo totalnie nie trafia do mnie to, żeby dla dwóch osób coś takiego byłoby w jakikolwiek sposób przydatne. Natomiast rzeczywiście to, że możemy sobie grać z komputerem, jeżeli na przykład nie mamy z kim pograć w szachy, a chcemy sobie poćwiczyć albo po prostu się rozerwać, to jak najbardziej to do mnie trafia. A czy trafi cena? Ile takie szachy kosztują?
2: Nie wiadomo, bo to był prototyp. To był prototyp jeszcze, nie wiadomo tego. No, myślę, że około 2000 pewnie. Ale to ja nie wiem, to takie moje przypuszczenia. Okay. Tak? Ja tego nie wiem, bo to jest prototyp jeszcze i to jest nadal rozwijane. I ten. Ja też dałem mu taki pomysł, żeby jeszcze tam dodać funkcję warcap.
1: No tak.
2: Takie szachy z warcapami, gra z komputerem, to myślę, że nie byłoby trudne, więc tam też to zgłosiłem, też to jakby powiedzieli, że to fajny pomysł, zobaczymy, czy to wdrożą. Fajnie by było, bo ja na przykład wolę warcaby grać, tak? Więc to by było fajne, tak? Mhm. Jeszcze z komputerem albo z kimś pograć warcaby na takiej udziękowanej planszy.
1: No jasne. No dobrze.
2: Więc zobaczymy, co z tego będzie. Jak coś będę wiedział, to będę dawał znać.
1: Czy coś jeszcze u Altixu, czy przechodzimy dalej?
2: Tak. Jeszcze kilka rzeczy. Okej. Podobały mi się fokusy piątej generacji, 14-40 znakowe, tak też można było sobie je obejrzeć. Tak fajnie były powykańczane taką gumą po bokach, więc to wykończenie mi się podobało.
1: Żeby się nie ślizgały w rękach pewnie.
0: Nie, jak ci się uderzy o coś czy coś, to niby ma to zapobiegać jakimś tam wstrząsom, upadkom.
2: Ale to wyglądało dla mnie.
0: Ja mam takie zastrzeżenie do tych wszystkich sprzętów dla osób niepełnosprawnych. Dlaczego to wszystko musi być takie rympołowate, takie strasznie kanciaste i takie w ogóle wizualnie nieładne? Przecież teraz się bardzo kładzie nacisk na design, na styl i tak dalej. Czy naprawdę jest tak, że co wepchniesz niewidomemu do ręki, to on weźmie i musi z tego korzystać, bo nie ma innego wyjścia?
1: Myślę, że to też nie jest do końca tak, bo niektórzy, jak chociażby Hims w tych nowych Braille Sensach, to poszli trochę właśnie w design.
0: Tak,
1: ponoć to całkiem ładnie wygląda.
0: Tak.
1: Więc no, to też nie mówmy, że wszyscy, ale rzeczywiście wiem, o co ci chodzi.
0: Ale nie,
1: bo tendencja
0: chodzi o to, że
1: jest
0: właśnie ja widzę...
1: taka, jest, tak, oczywiście. Tak. I to było od zawsze. Ale pamiętajmy też o jednej rzeczy. I tu trochę się w adwokata diabła pobawię. Te urządzenia i tak kosztują swoje. Chcemy dopłacać jeszcze za kogoś, kto będzie robił design? Jemu też trzeba zapłacić.
2: No tak. No dokładnie. Znaczy mi się te fokusy podobało osobiście, właśnie to takie wykończenie mi się podobało tych fokusów, więc tutaj ja do fokusów nic nie miałem żadnych zastrzeżeń. Właśnie te boki mi się tak spodobały, tak, że tak fajnie wykończone, tak, i względem bezpieczeństwa, względem w ogóle te ubrania w rękę, tak. I w ogóle tak, no najlepiej z fokusów jak dla mnie wyglądały, tak, z tych różnych wersji, bo widziałem też poprzednie. Więc...
1: A jeżeli chodzi o możliwości?
2: Znaczy z 14, to z tego co wiem, ma chyba funkcję też notatnika, nie jestem pewien. Ten 14-znakowy, a 40-znakowy powiem szczerze, nie wiem, bo też to nie było jakby na moim stanowisku i tutaj się jakby więcej w to nie wczytywałem.
1: Bo to były, Piotrze, monitory Focus piątej generacji, tak? O których mówisz?
2: Tak, piątej generacji.
1: To też już wcale żadne nowum, bo na stronie Tyflo Podcastu właśnie musiałem sobie zerknąć, czy jest prezentacja tego sprzętu, czy nie. I w zeszłym roku,
0: jest.
1: Dokładnie rok temu, to znaczy dzień później, bo 15 listopada zeszłego roku była zamieszczona prezentacja, którą nagrał Piotr Machacz i są rzeczywiście monitory Focus piątej generacji opisane i tam jest rzeczywiście ta funkcja Scratchpad, która pozwala na zapisywanie notatek wewnątrz monitora. To rzeczywiście jest całkiem niegłupie rozwiązanie, jeżeli ktoś potrzebuje po prostu jakiś prosty tekst zapisać.
2: No to jeszcze ich nie widziałem, może dlatego no to tak ten, ale to jak już był rok temu, to pewnie na recha były, więc no ja widziałem po raz pierwszy, dlatego tak mi się spodobały.
1: Czyli tak w sumie, jak tak słucham was na razie, to chyba też i mało nowości się pojawiło.
0: Tak, zgadzam się. Ja w ogóle przyszłam z takim założeniem na tą wystawę, że będę właśnie pytać o nowości. Ale jak tak popatrzyłam, to w sumie ja zawsze pytałam właśnie, jak robiłam wywiady, to w każdym prawie moim wywiadzie jest, co nowego państwo przywieźli na wystawę. No, było ciężko.
1: I okazywało się, że niewiele.
0: Może jakieś usprawnienia programowe i tak dalej, ale niewiele jest nowości, naprawdę. Nie wiem, czy to było nowe, ale to chyba też miał Altix. I takie urządzenie, tak nowe, to na pewno było nowe, urządzenie do nauki Braille'a, ale ono było elektroniczne. No i to była śmieszna taka też w formie trochę zabawki, bo to było urządzenie, które wyglądało trochę jak linijka Braille'owska, tylko właśnie jak zabawkowa. Dlatego, że ono miało plastikowe, grubsze takie punkty Braille'a, które wyskakiwały. Też takiego plastiku, to wszystko było takie dosyć plastikowe. Udźwiękowione to było, na razie w języku angielskim. I na z boku była taka pionowa linijka, na której były jakaś tam sekwencja, pewnie można było sobie to robić albo mniej, albo więcej tych punktów. Sekwencja jakichś tam liter albo znaków brajlowskich, które potem trzeba było wycisnąć na tej głównej linijce brajlowskiej, no i tam wtedy liczyły się jakieś punkty i tak dalej. Fajna gra dla dzieciaków i dla osób takich może też starszych, które właśnie chciałyby się nauczyć Braille'a i chciałyby się może też trochę przy tym rozerwać. Połączone trochę takim przyjemne z pożytecznym.
1: Wiadomo coś o cenie tego sprzętu?
0: Nie, pytałam, ale nie, bo to jest prototyp, to jeszcze mówi po angielsku. To właśnie też nie wiem, czy na wystawie powinny być prototypy.
1: Kasiu, trochę dalej od mikrofonu.
0: Zastanówmy się nad tym. Jasne. Czy na wystawie powinny być prototypy?
1: Z jednej strony na pewno, z jednej strony, słuchajcie, na pewno powinny być, natomiast problem zaczyna się pojawiać, kiedy no, tych prototypów jest coraz to więcej i tak naprawdę pytanie, kiedy one w ogóle ujrzą światło dzienne, bo okej, prototyp, to ja rozumiem, że na przykład można pokazać i on jest jeszcze przez chwilę tam gdzieś wygrzewany w laboratorium testowym, jest sprawdzany, testowany i tak dalej, ale już po swojej premierze, to tam po kilku tygodniach staje się urządzeniem, które już jest dostępne w sprzedaży. To taki prototyp, to rozumiem. Pytanie, czy to tak będzie. No ale bądźmy dobrej myśli. Czy coś jeszcze, Piotrze, z Altixu?
2: Tak, jeszcze był taki jeden stół, taki, że tak powiem, z takimi rzeczami codziennego trochę użytku, na którym były tam czujniki, zegarki braille'owskie, zegarki mówiące, tam waga mówiąca, ciśnieniomierz mówiący. Był też taki fajny termometr Mesmet, który mierzył temperaturę ciała, otoczenia i płynów. Ten termometr też mi się spodobał. On tam 119 zł kosztował, więc i kosztuje, więc nie jest nawet drogi.
1: No to fakt.
2: A tą temperaturę podobno dobrze mierzy, bo nawet było tak sprawdzane, że na jednej osobie była temperatura zmierzona. Tam miała 36,5 i później kilkanaście innych osób było, temperaturę miało mierzone, bo oczywiście każdy chciał sprawdzić. I znowu na tej samej osobie była temperatura zmierzona i miała tyle samo stopni, ile poprzednio, tak? Czyli 36,5.
1: Czyli się nie rozkalibrowywał ten termometr.
2: Nie rozkalibrowywał się i jakby poprawnie pokazywał tą temperaturę, więc to jest, myślę, fajna rzecz i też podobno jest chwalona i dobrze tą temperaturę odczytuje. To jest taki termometr bezdotykowy, że na przy czole trzeba od 1 do 3 cm trzymać go i wtedy on tę temperaturę mierzy tym czujnikiem. Mhm. A nie można dotykać,
0: ale to jest nowe?
2: No, to jest nowe, tak, bo tego nie widziałem wcześniej ani na stronie, ani nigdzie i wiem, że się bardzo dobrze sprzedawał, więc to tak, to na pewno to wiem, że dużo osób go kupowało, więc że był chwalony, tak?
0: Ten to jest w ogóle, tak? Prawda, że jeżeli chodzi o termometry, to nawet dla widzących jest trudno znaleźć dobry termometr.
2: No, tak.
0: Ile ja przebrnęłam termometrów elektronicznych na podczerwień, to po prostu i ja z żadnego termometru nie jestem zadowolona. I żaden termometr nie jest w stanie dobrze i porządnie zmierzyć temperatury. Ciała przynajmniej. Mamy obecnie dwa i żaden z tych dwóch nie jest na tyle dobry, żeby mu zaufała.
1: No cóż, no...
2: No tak, tak.
1: Czyli co? Czyli najlepsze stare sposoby już zdecydowanie odradzane ze względów bezpieczeństwa, termometry rtęciowe, tak? Były.
0: Tak,
1: no,
0: tak,
1: no,
0: tak,
1: no
0: tak.
1: Tylko, że dla nas,
0: tylko, że dla nas
1: tylko,
0: niedostępne.
1: Że dla nas niedostępne. Ta,
2: no, niestety,
1: a raczej nie ma co liczyć na to, że kiedykolwiek doczekamy się takich termometrów, no bo one już po prostu są zdecydowanie odradzane, wycofywane ze względu na to, że rtęć, przypomnijmy, jest toksyczna. Jak się termometr
0: oczywiście
1: rozbije, to ją trzeba prędziutko zebrać, wyrzucić. I...
0: A to nie jest takie proste, bo kuleczki
1: tak,
0: uciekają.
1: Oczywiście, oczywiście. To jest taka...
0: Są takie niesforne.
1: To tak na marginesie tylko dodam. Dobrze, to co? Przechodzimy teraz dalej do kolejnych firm, do kolejnych wystawców.
0: Jeszcze nie.
1: Jeszcze nie? Dobrze. No to nie.
0: Nie, jeszcze okay. Nie.
1: Co
0: no
1: tam
0: bo naprawdę
1: ciekawego?
0: Tego było dużo.
1: No największy
0: no
1: wystawca,
0: ja nie mogę,
1: tak?
0: Nie mogę. Ja nie mogę zapomnieć, nie pominąć. Nie pozwolę. Smartwatche. Były i ich nie było. To była bardzo śmieszna zagadka, ponieważ no właśnie mi powiedziano, że no smartwatche są i tak dalej, no więc ja oczywiście z jęzorem wywieszonym, no jak to, gdzie to i w ogóle. No po czym się okazało, że nie, no na razie to my mamy tylko smartwatche Garetta, czyli firmy gdańskiej, która współpracuje ściśle z Altixem, ale na razie to są smartwatche dla osób, dla dzieci, były takie jakieś takie dziecięce, plastikowe, kolorowe smartwatche i dla seniorów. I żaden z tych smartwatchy nie mówi. Poinformowano mnie, przyjdź pani jutro, jutro będą. Więc przyszłam na drugi dzień i się okazało, że nie ma. Rozmawiałam z panem, który jakby zajmuje się tym projektem, z panem Michałem, którego pozdrawiam i trzymam za niego kciuki, za jego projekt, że one właśnie też są udźwiękawiane i to ma być, ja nie widziałam Garetta za Androidem, ale też się tak nie wgłębiałam, bo jak już mam swojego Michael Korsa, to mam, ale to mają być właśnie z Androidem Wear i Altix ma do tego podobno dorabiać swoje udźwiękowienie. Nie wiem, na ile to ma być jakieś tam stabilne i tak dalej, bo jeszcze tego nie ma. Trwają jakby, trwa proces tego udźwiękawiania i jakieś tam właśnie testy.
2: No,
0: także ich nie widziałam.
1: Z drugiej strony, skoro tam ma być Android Wear, to przecież po co własne udźwiękowienie, skoro tam może pracować po prostu TalkBack?
0: Wiesz, ja myślę, że chodzi o to, że ten TalkBack nie jest taki super ekstra hiperstabilny, a jednak z Altixu ludzie oczekują, jak już kupują coś z Altixu, to ludzie oczekują, że...
1: Że będzie to działać po prostu.
0: Że to będzie trochę zgettoizowane trochę, że to ma być takie trochę bardziej dostępniejsze niż dostępne.
1: No tak, i żeby dało się to łatwo włączyć, łatwo skonfigurować, tak? No coś w tym,
0: tak,
1: coś w tym
0: przy
1: jest.
0: Przy czym utraca się właśnie takie, wiesz, grzebanie przy tym, szperanie, spersonalizowanie tego, no bo to jest trochę tak jak iPhone, który narzuca ci poniekąd jakieś tam preferencje i ustawienia.
1: Wkraczamy
0: no i albo...
1: na grząski grunt.
0: Przepraszam.
2: Dokładnie.
1: No.
0: To ja się wycofuję. Już okay. Mnie nie ma, już mnie nie ma, uciekam.
1: Nie, no.
2: Jeszcze dodam, że te. Jeszcze dodam, że te zegarki według tego, co mówili, mają być w cenach od 700 do 1500 zł, więc ma być.
1: To tak nieźle no, nawet jak na smartwatcha.
2: No, nieźle.
1: Chociaż ostatnio no, widziałem na jednej z grup androidowych na Facebooku, że ktoś pytał o zegarek, o smart zegarek. No i oczekiwanie było takie, że tak do stówki. No to trochę ktoś miał wygórowane oczekiwania, jeżeli chodzi o cenę. No, być może jakieś takie nieudźwiękowione te smartwatche za tyle można dostać. Ja się szczerze mówiąc nie orientuję na tym rynku kompletnie, ale no...
0: Do stówki. O nie, to oczywiście jakieś tam Xiaomi, nie Xiaomi, ale to na pewno nie na Android Wear.
1: No to sami widzicie, no nie ma za bardzo na to opcji, ale ludzie mają takie oczekiwania i może kiedyś rzeczywiście taka tania ta elektronika będzie, ale tu mnie dość pozytywnie zaskakuje cena tych zegarków. Jeżeli to ma być od 700 do 1500, no to jeszcze nie jest tak źle. Zwłaszcza, że od rzeczy androidowych jednak się oczekuje tego, żeby były tańsze. No i będą. Nawet dostosowywane specjalnie dla potrzeb osób niewidomych. No to przejdźmy dalej. Czy coś jeszcze?
2: Ja jeszcze tylko dodam, że z takich rozrywkowych gier to było kółko i krzyżyk, kości brajlowskie, karty brajlowskie i karty powiększone, tak? Jeszcze były też do...
0: Ale to jest co roku, w sumie, nie?
2: Kółko i krzyżyk tylko nowy, tak? To co było co roku. Tylko. Z tego co widziałem, dopowiadam. No i to właściwie tyle.
1: Okej. Okay. To możemy przechodzić dalej, czy jeszcze coś ci się...
0: przyjaciele Altixu, tacy wielcy. Właśnie taka teraz większa grupa Vispero. W skład w niej wchodzi Optelek, Freedom Scientific i no i właśnie kilka takich grup, które właśnie były znane w Altixie. I oni mieli takie całe swoje duże stanowisko. Ja nie widziałam tam, właśnie to było takie dziwne, bo to Vispero bardziej jako połączone, no to więcej miało tych ulotek i więcej opowiadali. Dlaczego oni są Vispero, jak to, kto, co, w, jakie firmy w skład tego Vispero wchodzą.
1: Bo to teraz jest,
0: ale
1: myślę,
0: oni nie
1: że...
0: pojawili się.
1: Wiesz co, bo myślę, że rzeczywiście to tak trzeba trochę ludzi do tego przyzwyczaić, bo ja cały czas łapię się na tym, że jak mówię Joss, to myślę Freedom, tak? A właściwie to mi się jeszcze kojarzy z Ender Joyce'em. Pytanie, ile osób pamięta... kogoś takiego w ogóle jak Ted Hunter. Bo to był, przypomnę, twórca Jossa. Człowiek, który naprawdę, no, jeżeli chodzi o ten czytnik ekranu, to kilka ładnych lat swojego życia poświęcił. Później z tego się zrobił Freedom, no i teraz mamy Vispero, tak? Które zajmuje się różnymi innymi, nie tylko Jossem, rozwiązaniami.
0: Z tym, że oni podkreślają, że jakby no to są, to nie jest tak, że... Znaczy, że w skład tego Vispero wchodzi Freedom, więc jakby Freedom jest obecny, tylko już nie jako samodzielna jednostka, tylko właśnie jako część tego Vispero. Nie wiem, czy tam też nie wchodzi Dolphin.
1: Nie. Dolphin to jest zupełnie inna firma i oni cały czas gdzieś tam funkcjonują, szczególnie na tym brytyjskim rynku. I to chyba na brytyjskim całkiem nieźle, mam takie wrażenie. Inne rynki to tak trochę chyba gorzej, ale brytyjski rynek to Brytyjczycy cały czas Dolphinem stoją. No i co, ale coś w ogóle udało się na tym stoisku zobaczyć ciekawego?
0: Wiesz co, no na pewno te wszystkie powiększalniki, takie wszystkie, ja bym powiedziała, że to były takie wszystkie te kultowe produkty tych firm właśnie, Opteleka i Freedom, no był jakiś tam komputer z tym Jossem, ale najwięcej było powiększalników.
1: Aha.
0: Opteleka.
1: O Jossie się czegoś nowego na przykład dowiedziałaś? Co tam ciekawego?
0: Nie. Bardziej był kładzony nacisk na to, słabowidzący. Że my teraz jesteśmy Vispero. I na słabowidzących, tak. Mhm. Przynajmniej z tego, co mi się udało ustalić. Tam też była osoba anglojęzyczna, więc no też mogłam czegoś tam nie zrozumieć, wybaczcie. Ale no nie, jakoś nie za bardzo, chyba że coś może było wspomniane w moich wywiadach.
1: No, wywiady na pewno za jakiś czas na naszej stronie się ukażą, tak. Także spokojnie, wszystko, wszystkiego się wtedy dowiemy. 123-834-835, 123-834-835, to jest nasz numer telefonu. Ja zapraszam Was bardzo serdecznie, jeżeli macie tylko ochotę podzielić się jakimiś swoimi wrażeniami, refleksjami dotyczącymi tegorocznej Rechy, coś byście chcieli jeszcze dodać ciekawego odnośnie różnych rzeczy, które dało się tam zobaczyć, o których dało się posłuchać, no to dzwońcie do nas. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Tyle, jeżeli chodzi o Vispero.
0: Nie było w tym roku. Mhm. Nie było w tym roku w ogóle drukarki 3D.
1: Żadnej?
0: Która zawsze cieszyła się. Tak, żadnej. Naprawdę.
1: A to
0: cieszyła
1: szkoda.
0: Się zawsze takim, no, dosyć dużym powodzeniem. Szkoda. Natomiast jeżeli już wchodzimy na teren drukarek, to była firma, która i to nie była taka znana, tylko mniej znana, wybaczcie, wypadło mi z pamięci i z głowy. I ona miała dwie drukarki. Jedna była taka bardziej przenośna, do takiej mniej skomplikowanej tyflografiki, a druga była już taka większa, ja ją też widziałam. I ona już no, była taka troszkę bardziej zaawansowana i więcej tyflografik można było na tym przygotować. I właśnie to też mnie nauczyło, tak, Recha uczy, ponieważ wiem, że teraz są punkty drukowane w sposób piramidalny i kopułowy.
1: A
0: widzicie,
1: o co
0: piramidalny
1: chodzi?
0: To jest te ostre takie punkciki. Takie bardziej wyraziste, bardziej ostre, ale ciut mnie się wydaje, że mniejsze i one podobno są mniej komfortowe dla niewidomych. Nie wiem, mi to nie przeszkadza. A te kopułowe to są właśnie takie trochę jak piszemy na maszynie. To one są takie bardziej zaokrąglone, takie podobno bardziej przyjazne do palca. I właśnie o ile ta przenośna drukarka mogła robić te kopułowe, to ta druga też miała opcję właśnie tych piramidalnych.
1: No to proszę, no ciekawe, czemu, to, ale tak, ciekawe tak. Czemu w ogóle ma służyć ta możliwość wyboru tych punktów. Czy na przykład to jest tak, że osoby niewidome
0: co,
1: mają swoje różne preferencje, czy co?
0: To też, ale w tyflografikach to ma znaczenie, że chyba prościej i łatwiej jest na tych ostrych punktach obdotykać sobie tą tyflografikę, niż na tych takich bardziej okrągłych, bardziej takich większych.
2: Tak, tym bardziej jak tam coś jeszcze innego jest, tak. Więc wtedy można bardziej uwypuklić.
0: Tak.
2: Na przykład dany zarys, tak. Czy kontury jakieś.
1: To jest też albo po prostu różnego rodzaju faktura, tak? Jeżeli te punkty tak na dotyk łatwo jest zidentyfikować, które są które, to pewne rzeczy można oznaczyć tak, pewne inaczej.
2: No, tak.
0: Tego nie wiem, ale może... Tego nie wiem.
1: No dobrze.
0: To by trzeba było jakoś, że te głowice... Bo to chyba każde głowice są do innych punktów.
1: Rozumiem.
0: No ale nie wiem. Tak się aż nie zagłębiała.
1: Cóż mamy dalej?
0: Były... No tutaj też w Tyfloprzeglądzie było poruszane. Były laski z aluminium lotniczego. Firma jest tak nazwana, że idzie sobie język połamać, więc wybaczcie, nie będę wam tego demonstrować.
2: Firma.
0: Tak, to jest niemiecka firma. Laski są bardzo drogie. Z tym, że mają być trwałe. Bo to jest właśnie aluminium lotnicze i ja powiem tak, ja te laski widziałam i one są naprawdę cienkie. Były też w ogóle cienkie laski, dosłownie takie patyczki. To były laski sygnalizacyjne, czyli te takie dla niedowidzących, którzy mają tą laskę gdzieś tam przy sobie, żeby pokazać, że właśnie oni też mają kłopoty ze wzrokiem, ale nie muszą się nią posługiwać. Natomiast były też różne końcówki, rolery, nawet takie dosyć płynnie działające.
2: 20 końcówek mieli, więc dużo.
0: Mnie urzekło to, że te laski były właśnie bardzo cienkie. Ja się tej pani pytałam, czy to się nie wygnie, nie wiem. Czy to jest tak cienkie, że nie wiem, wejście między krawężnik i jakąś płytkę chodnikową i po lasce. No i okazuje się, że ponoć nie, bo właśnie dlatego, że jest to aluminium lotnicze. No i tam było też coś takiego fajnego, co już zaprezentował ECS z laskami Swarowskiego, czyli spersonalizowanie rączek. One były wszystkie drewniane, które ja widziałam, ale miały troszkę inny profil. Jedne były bardziej takie pomarszczone, drugie były bardziej takie zaoblone. Jedne były gładsze, drugie były troszkę bardziej tak wylakierowane, bardziej matowo. I można było sobie, nie wiem jakie miały właściwości to drewno, ale na pewno można było sobie jakby troszkę skompletować, spersonalizować tą swoją laskę, że mam taki roller, taką rączkę i taką laskę. I to też jest fajne, bo ja na przykład korzystam z laski Swarowskiego, gdzie mam rączkę neoprenową. I ona się naprawdę dobrze sprawdza. I to jest właśnie fajne, że możesz sobie spersonalizować tą swoją laskę, że nie musisz już tak, nie wiem, mnie na przykład strasznie nie pasuje ta guma. Jezu, ja strasznie nie lubię tej gumy i fajnie, że są alternatywy, bo długo, długo ich nie było.
1: No w przypadku Advantage'ów ja na przykład ta gumowa laska, ta rączka, zawsze jest takie wrażenie, że jakby ona się taka kurzyła trochę, żeby coś na niej jakby
0: było. I się klei, było. Dajcie spokój, nie.
1: No, natomiast
0: i tak samo jest sam butelka.
1: To moje pytanie jest... Aha, słucham, Piotrze.
2: Jeszcze dodam o tych laskach, tylko że one były składane. Te właśnie tej firmy niemieckiej i miały jeszcze taką jedną funkcję, że tą rączkę można było wysunąć do góry. Służyć to chyba miało do tego, że po prostu jakbyśmy chcieli ją na przykład na chwilę wydłużyć z tego co kojarzę, ale rączkę normalnie się dało tak jakby wykręcić do góry i znowu ją przekręcić, żeby się nie ruszała i żeby ta laska była te tam kilkanaście centymetrów dłuższa, tak? Więc taką jeszcze miała dodatkową funkcję. No i
0: a to się przydaje?
2: No nie wiem, czy się przydaje.
0: Bo ja mam teleskopową laskę i korzystam z tego.
2: Jak jestem
0: gdzieś w tłumie, to sobie to skracam, a jak jestem właśnie gdzieś, gdzie potrzebuję, nie wiem, wyczuć sobie dobrze schody czy coś, to sobie wydłużam.
2: No dokładnie, więc ta laska miała taką funkcję, była normalnie tradycyjnie składana, a miała właśnie taką rączkę teleskopową. No i ceny nie podaliśmy, to 200 euro tak kosztuje.
1: No, czyli jest około 800 zł.
2: Tak, około,
0: ja celowo na deser, Piotrze.
1: To ja jeszcze zapytam, a jak z rozmiarami tych lasek? Czy sobie można było tam wybrać jakiś konkretny długość tej laski, ilość części, na ile ma być składana, czy to już po prostu był jeden typ i nic więcej? I tylko rączkę sobie
0: nie,
1: można
0: tam
1: zmienić albo
0: dużo
1: końcówkę.
0: Dużo typów, właśnie nawet grubość tych lasek była inna, aha, tak? Możesz sobie wybrać troszkę grubszą, troszkę cieńszą i tak dalej. I one miały różne długości. Nie wiem co do segmentów tych takich składalnych, tak? Tych modułów, czy tam jest 4 czy 5, natomiast na pewno były rozmiary.
1: No to, to tyle dobrego i oby rzeczywiście później te rozmiary były dostępne, takie jak chcemy, bo już nieraz słyszałem, że na przykład jak się laski Ambutech zamawia, to czasem po prostu chce się inną, a dostaje się coś zupełnie innego, no i tak jak nie mamy innej możliwości, no to bierzemy co jest, tak, bo jest nam to akurat w danym momencie potrzebne, taka sytuacja, to miejmy nadzieję, że i tu będzie lepiej z tym. No dobrze.
0: I zastanawia mnie, czy taki test bym właśnie, trochę było też o tym w Tyfloprzeglądzie, bo ja jestem skłonna wydać te pieniądze, jeżeli faktycznie mi ktoś pokaże i udowodni i zapewni, że dobra, ty za rok nie będziesz, czy tam za ileś tam nie będziesz musiała kupować drugiej laski.
1: Nasz redakcyjny kolega Robert Łabęcki, pozdrawiamy Roberta, chciał na tej lasce stanąć. No to...
0: Tak. No właśnie.
1: To
2: ja
1: ciekawe.
2: Przetestował no tak jak ostatnio, dlatego... tak jak ostatnio na centralnym i ktoś po prostu się potknął tą laskę i zgiął. Ciekawe, czy takie coś by właśnie też wytrzymało.
1: No właśnie. No bo to tak naprawdę, wszystko w boju wychodzi i w codziennym użytkowaniu.
0: Aluminium lotnicze brzmi nieźle.
1: Ale pytanie, jak to w praktyce. A czy oni dają, słuchajcie, jakąś gwarancję na tę laskę?
2: Chyba z tego, co kojarzę, 48 miesięcy, czy to na to było, czy to nie na to? Nie jestem pewien, nie jestem pewien, bo taką skądś informację kojarzę, ale nie wiem, czy to dotyczyło lasek konkretnie.
1: Bo to jest ciekawe, bo zakładając, że rzeczywiście jest to producent, który wie, co robi i wie, co sprzedaje i jest pewien, że taka laska powinna nam ileś tam czasu wytrzymać, no to jakąś gwarancję, zwłaszcza jeżeli to jest sprzęt kosztujący tyle pieniędzy, powinni dać. Tak sobie myślę.
2: No powinni, dwuletnia.
0: Natomiast myślę, że trzeba zauważyć ważną kwestię. Tych lasek u nas w kraju na razie zamówić się nie da. Ponieważ to jest jedna z firm, która była na wystawie, która nie ma podpisanych żadnych kontraktów z naszymi tutaj przedstawicielami. I te laski nie są dystrybuowane na razie do naszego kraju i oni po prostu bardzo się starają i chcieli się pokazać, żeby może właśnie też ludzie, którzy widzieli te laski, powiedzieli, ja bym chciał taką laskę i chcę, żeby, nie wiem, taki Altix mi to mógł, jakby umożliwił, żeby to sprowadził. I drugą taką firmą, również niemiecką, była firma Steller Technology i to była firma zajmująca się właśnie produkcją lup elektronicznych, powiększalników. I oni właśnie mieli identyczną sytuację, że ich też jeszcze nie ma na polskim rynku, ale oni przyjechali, ja nie wiem, czy oni są z sobą jakoś związani, ale oni przyjechali właśnie też po to, żeby ludzie mogli poznać te ich sztandarowe produkty i żeby mogli właśnie wpłynąć może poniekąd na to, żeby Altix mógł im to sprowadzać. I powiem, że mój mąż, który jest niedowidzący, troszkę tak sobie przymierzał się do tych powiększalników, sprawdzał sobie je i mówi, że rzeczywiście mają dużo możliwości. Na przykład był taki powiększalnik przenośny, który miał bardzo zmyślnie składaną rączkę, że ona mogła być jako podstawka i wtedy możemy sobie czytać książkę, bo mamy kamerę nad książką, a nie na stronie, która nam zasłania wszystko, tylko jest w stanie sobie dobrze jakby oświetlić i jakby popatrzeć na tą stronę tym swoim obiektywem. A z drugiej strony można ją tak do boku dosunąć, że ona stanie się trzonem tej lupy. I to było takie fajne, że to było niby taka bardzo przenośna, ale jednak stawała się poniekąd czymś takim stacjonarnym właśnie dzięki tej podstawce
1: malutkiej. Jeżeli była taka potrzeba,
0: acz tak? Skutecznej. Tak, jeżeli była taka potrzeba i to było też fajne. I można było kupić te powiększalniki. Ten jeden tam chyba 4000 chyba kosztował, ten mniejszy, a drugi 5, coś takiego. Można było kupić jakby u nich w tym momencie, w momencie trwania wystawy te powiększalniki i oni po prostu też obniżali i robili taką swojego rodzaju promocję dla Polaków, że właśnie one w takiej sprzedaży oficjalnej kosztują więcej, ale z racji tego, że jesteśmy właśnie na tej wystawie, no to my ci to sprzedamy taniej. No ale no, były to i tak myślę, tego rzędu pieniądze, że mało kogo było stać, żeby sobie teraz pójść i kupić powiększalnik za 5000.
1: No raczej.
0: Ale taka możliwość była.
2: To podobno też przy laskach podobno tak było, że na koniec obniżyli do 179 euro, więc też coś takiego mi się obiło u uszy, więc...
1: Taka promocja i można było sobie tam troszeczkę tak. Taniej kupić, tak, te laski.
2: Tak, coś takiego na mi bieżąco. Się obiło, więc tak działają.
1: A czy te powiększalniki, o których mówiłaś, Kasiu, to one miały też jakieś takie funkcje, no nie wiem, jakieś tam czytanie za pomocą syntezy tego tekstu, takie OCR, jak ostatnio rozmawialiśmy sobie w Tyflo-przeglądzie, nie w tym, tylko w poprzednim wydaniu, że na przykład w ofercie Lumenu teraz są takie lupy, powiększalniki tam za chyba około 5 czy 6 tysięcy, które mają takie właśnie funkcje, że można tam sobie syntezą odczytywać tekst i różne takie rzeczy. Te, jak rozumiem, to tylko było powiększanie i
0: nic mi o tym nie wiadomo, więcej. Ale wydaje mi się, że oni po prostu mieli bardziej zaawansowaną pracę nad tekstem w czarnym druku. Bo tam naprawdę można było robić jakieś cuda, zamrażanie to nic, tam jakieś kontrasty, nie wiem, odwracanie czcionek i tak dalej. Tam pan pokazywał i wiedziałam, że Sylwek cały czas tak, aha, i wiedziałam, że tak go to zainteresowało, więc wydaje mi się, że umieją ciut więcej niż te powiększalniki, które są dostępne na naszym rynku.
1: Czyli rzeczywiście po prostu skupienie się na tym, co można z takiego powiększalnika wyciągnąć, tak? Maksimum. No okej.
0: Okay. Było jeszcze stanowisko takie optyczne bardziej bym powiedziała. To ja bym powiedziała, że to jest taka mała rodzinna fabryka, bo można było właśnie zobaczyć sobie różne ogniska, soczewki, okulary, można było, to było też dla absolutnie dla niedowidzących, ale tam naprawdę były kolejki, bo był pan, który naprawdę znał się na rzeczy, był taki starszy pan, ale który naprawdę operował takim językiem i jakby od razu mówił, co jest potrzeba do pana wzroku, jakie okulary tak, jakie nie, jakie szkła. I to też było fajne takie skonfrontowanie się, czy rzeczywiście ja mam dobre okulary, czy ja powinienem coś więcej z tym zrobić. I to są, ta firma bada i zawsze cały czas pracuje nad jak najlepszymi soczewkami, nad jak największą ogniskowością i skupieniem tych soczewek. I oni tam cały czas to udoskonalają.

0: zorientowana na tego niedowidzącego klienta.
1: No to rzeczywiście, to też jest dobrze, że takie
0: tak, myślę, że to
1: tacy wystawcy też się pojawiają, no bo to się może przydać faktycznie. To wszak recha to nie tylko dla niewidomych, ale też właśnie niedowidzących, a osób z jakimś tam wzrokiem, z jego resztkami, które jednak nim posługują się na co dzień w mniejszym lub większym stopniu, no to jest więcej tak naprawdę niż
2: tak
1: całkowicie niewidomych. I taka jest prawda i dobrze, że też i tacy użytkownicy są zadbani na takiej wystawie sprzętu. Co tam mieliśmy dalej?
0: No i tak z moich obserwacji to no niestety, ale ja już zakończyłam eksplorację.
1: Aha.
0: Bo nic więcej nie udało mi się znaleźć.
2: Jeszcze
0: to jest przykre.
2: Jeszcze
0: Orkam. Ach, jeszcze Orkam, prawda. Jeszcze był Orkam. Była pani, która przedstawiała właśnie tą izraelską firmę, która produkuje Orkama. Pani była bardzo zorientowana i bardzo wszystko dobrze wiedziała. Widać, że ona go używa i ona nie jest w przypadku na tej resze. I nie z przypadku w ogóle ten, jakby przedstawia ten produkt. Wiedziała o nim niemal wszystko. Ona mówi, że w ogóle go używa na co dzień i że jeździ do klientów i ona po prostu ma z nim styczność niemal codziennie.
1: No ale dobrze, zanim o takich refleksjach, to może powiedzmy najpierw, co to w ogóle jest ten Orkam, bo być może ktoś nie jest na bieżąco. Co to właściwie za sprzęt?
0: To było już w tamtym roku też, natomiast to są takie okularki, do których na magnes. Okulary są zwykłe, nic nie mają. Zwykłe okulary, nawet nie wiem, czy to są przeciwsłoneczne. Wydaje mi się, że tak. I na jednym z tych uchwytów, nauszników, chyba z prawej strony, jest na magnes doczepiane takie pudełeczko, taka kamerka z panelem dotykowym, ale on nie jest jakiś taki śliski, tylko on jest jakby plastik tej kamery jest cały czas wszędzie jednolity. I pod spodem, i na bokach, tak przynajmniej ja widziałam, i na froncie. I właśnie ten front jest takim sensorem dotykowym.
1: No i niestety wygląda na to, że mamy jakiś problem. Kasia nam zniknęła na moment. No cóż, może wróci. Miejmy nadzieję. Na razie. Na razie Kasi nie ma. Dobrze, to ja w takim razie proponuję, żebyśmy posłuchali przez chwilę muzyki i zaraz do tematu wrócimy. Przypominam, że dziś rozmawiamy na temat konferencji, a właściwie wystawy sprzętu towarzyszącej konferencji Recha for the Blind. Kasiu, to już jesteś, bo nie było cię przez ileś tam czasu.
0: No właśnie zauważyłam, a nie wiem dlaczego.
1: Zniknęłaś nam, ale już jesteś, więc możesz powiedzieć jeszcze raz, że kamerka miała sensor dotykowy, to jeszcze nam się pojawiło. I co dalej?
0: No i zadaniem tej kamerki jest właśnie przedstawianie nam informacji, opowiadanie nam tego, co się dzieje wokół nas, bardziej chyba z przodu. No albo no tam jak odwrócimy głowę, no to wiadomo, że
1: po prostu w polu naszego, z tyłu, w cudzysłowie, widzenia.
0: Tak.
2: Tam gdzieś patrzymy, dokładnie.
1: No dobrze, a teraz jak wygląda sterowanie tym urządzeniem? Co my tam właściwie możemy robić?
0: No właśnie poprzez ten dotyk. Znaczy, są tryby, wiem, że są tryby. Jeden tryb to jest taki, że nic nie musisz robić i po prostu on wykrywa wszystko, co widzi i cię będzie o tym informował i zalewał cię po prostu tymi informacjami. Natomiast ja też nie wiem, jakiego to są rodzaju informacji, bo pani powiedziała, że na pewno to nie wykrywa jakichś budynków, nie wiem, przystanków, tylko raczej informacji pisanych, które
1: tekst,
0: są wokół
1: po prostu
0: ciebie.
1: Tekst.
0: Albo twarze osób, które sobie wpiszemy. Na przykład jeżeli ja widzę jakąś twarz, zrobię jej zdjęcie i mogę w jakieś ustawienia wejść i nagrać sobie, to jest Michał Dziwisz. Mhm. I wtedy, jeżeli Michał Dziwisz wstanie przede mną albo minie mnie, to on mi powie moim głosem, że tam to jest Michał Dziwisz.
1: Że to jestem ja, tak?
0: Ktokolwiek inny. Mhm. Tak. I na przykład, no nie wiem, jak jesteśmy na studiach i czy w szkole, czy gdziekolwiek, no i nie wiem, mijamy na korytarzu takiego Michała Dziwisza, no to będziemy poinformowani, że właśnie jest w pobliżu nas. A jeżeli sobie nie zapiszemy, no to on powie, że to jest kobieta, że to jest dziecko, że to jest mężczyzna. I chyba nawet tam

0: Nie wiem, czy próbował mówić, czy starszy, czy młodszy. Czy to było moje pobożne życzenie. Ale wydaje mi się, że coś takiego było.
1: Mówi językiem polskim. Syntezą
0: polskim
1: polską.
0: I Iwoną Ewą. Mhm. Znaczy dawną Iwoną, przepraszam. No w każdym razie tak. No i w zasadzie no on... A, no i pozostałe tryby to są takie, że możesz sobie nacisnąć jakby z góry na dół panel, przejechać palcem po panelu i zrobić zdjęcie. I trzeba właśnie do tego nauczyć się patrzeć na obiekt, któremu chcemy zrobić zdjęcie. No i to jest też takie, że trzeba to sobie wyćwiczyć i tego się trzeba nauczyć.
1: Czyli
0: no bo
1: co,
0: o ile nam jest
1: dość statycznie
0: potrzebne.
1: Trzymać na przykład głowę, żeby
0: tak,
1: po prostu
0: po pierwsze,
1: nie ruszać
0: i
1: nią gdzieś
0: się trochę
1: tam.
0: Właśnie albo w górę, albo na właśnie, albo przed siebie, nawet już nie tymi gałkami, tylko bardziej mięśniami szyi tą twarz kierować, nie? I tą całą naszą głowę właśnie w kierunku tego czegoś, o czym chcemy się dowiedzieć. A trzeci tryb to jest, ja nie wiem, to jest jakiś taki chyba bardziej spersonalizowany i po prostu jak sobie ustawimy, tak będziemy mieć.
1: No dobrze, a ponieważ jak pani też... to wygląda, jeżeli chodzi o informacje? Gdzie my te informacje dostajemy? To mamy jakąś, bo mówiłaś, że są okulary i jest kamera, a my mamy jakąś słuchawkę
0: jest
1: w uchu
0: głośniczek.
1: Jeszcze do
0: Nie,
1: tego?
0: Jest głośniczek.
1: Jest głośniczek.
0: Głośniczek, dosyć cichy. No i dostajemy po prostu przy uchu, no bo wiesz, to jest tak na takim załóżniku od okularów, więc tuż przy uchu jest ten magnes w miarę od tej kamerki. No i ten głośniczek jakby w miarę blisko ucha się znajduje.
1: Bo ta kamerka jest przyczepiona
0: też...
1: na magnes, tak?
0: Tak.
1: Czy
0: tak.
1: jest ryzyko, że ona nam się odczepi?
0: No ryzyko zawsze jakieś
1: gdzieś
0: jest, no,
1: idziemy
0: to jest po
1: sobie,
0: prostu magnes.
1: Wiesz, idziemy sobie gdzieś na przykład, zaczepimy o jakąś gałąź albo coś tego typu. Czy ten magnes jest, chodziło mi o to, czy ten magnes jest raczej taki dość silny, czy niekoniecznie?
0: To nie jest taki magnes, który mamy na przykład przy ładowarkach indukcyjnych. Na pewno on jest silniejszy, bo z tego co ja widzę przy ładowarkach indukcyjnych, no to naprawdę to się może przesuwać i... Ale czy ktoś z was widział Motorola One z tymi takimi Moto Shellsami albo właśnie Moto Modsami? To tam są właśnie ja mam Motorola i tam jest bardzo silne są te magnesy. Tylko że tu na tej kamerce jest małe pole namagnesowane właśnie tym metalem, tak? Tym magnesem. Tam jest po prostu taka kreska, taki prostokąt, taki magnes. Jego jest dosyć mało i na tej kamerce to pole plusowo czy tam minusowe zależy, nie wiem, gdzie ten magnes jest, czy przy okularkach, czy przy kamerze, bo tego nie sprawdzałam. No to jakby no mała jest jakby to pole, na którym trzyma się ta kamera. No bo sam nausznik jest wąski, no więc no, trudno tak, jakby zrobić tutaj jakiś wielki magnes, skoro sam nausznik ma nie wiem ile milimetrów.
1: Trochę powiem szczerze, bym się obawiał, bo ta kamerka, jak pamiętam, nie kosztuje wcale mało.
0: No oczywiście.
1: Za ile to cudo? Pamięta ktoś z was?
2: Około 25 tysięcy. 25 tysięcy chyba.
1: No to
0: tak.
1: Tanio nie jest.
0: No.
1: Dobrze.
0: No i pani mnie tutaj zapewniała, że o ile nie możemy dostać dofinansowania z aktywnego samorządu w ramach... tego modułu właśnie dofinansowania do sprzętu, no to niektórzy próbują z barier z PCPR-u czy tam z MOPS-u też pozyskiwać pieniądze. I o ile jeden ktoś dostał 5 tysięcy, to drugi ktoś dostał mniej lub więcej, więc to w zależności jak kto nasz wniosek zakwalifikuje i na ile ktoś będzie dobry i na ile się odniesie do tego wniosku, no i też zależy od budżetu takiej jednostki samorządowej.
1: Ale to jest i tak mało, 25 tak, tysięcy, no, a tu tak, piątkę tak. dostań, a 20 wyłóż z własnej
0: no,
1: kieszeni, przy czym naprawdę to
0: mnie
1: urządzenie
0: zdziwiło.
1: Tak z opisu, powiem wam szczerze, ja się powtórzę.
2: No nie,
1: to nie jest jakieś nie wiadomo jak bardzo super. Wydaje mi się, że telefonem i jakimś dobrym programem, tak. nawet zapłaćmy za te Envision. W promocji to kosztowało wieczysta licencja, tam chyba, nie wiem, 180 zł, czy niecałe 200, tak, dokładnie. Tak. Więc no teraz jest drożej, ale niechby nawet. No to kurczę, to jest i tak wiele taniej niż tego
0: to znaczy,
1: typu
0: urządzenie. Ja powiem inaczej. Ja się nie wypowiem, czy to jest równoważne z możliwościami aplikacji w smartfonie, ale absolutnie niech sobie to będzie. Bo, no tak jak mówimy, nie wszyscy używają tych smartfonów dotykowych.
1: No jasne.
0: Nie każdy ma pojęcie o tych aplikacjach. I dobrze, niech sobie taki produkt będzie, jak najbardziej, tylko niech on nie będzie taki drogi, bo nie musimy tego porównywać do aplikacji, bo my tak naprawdę
1: ja porównuję cenowo, Kasiu, ja przede wszystkim porównuję cenowo, bo wiesz, nawet jeżeli by to rozpoznawało troszkę lepiej ten tekst, okej, to już w ogóle super, tak, ale czy rzeczywiście...
0: Niech to tyle nie kosztuje,
1: ale czy te różnice rzeczywiście będą tak wielkie, żebyśmy chcieli zapłacić różnicę między oprogramowaniem rozpoznającym tekst a tym urządzeniem, która wynosi 20 parę tysięcy złotych?
0: Ależ oczywiście, i tu się zgadzam z pełnym...
1: O to mi tylko chodzi.
0: W ogóle nie ma o czym mówić.
1: Bo ja absolutnie nie dyskredytuję rozwiązania jako takiego. No właśnie, to ja zapytam. Miałaś okazję to testować, tak?
0: Tak, ja to miałam w ogóle na uszach, na okulary. Znaczy miałam te okulary, miałam kamerkę.
1: Wiadomo, że test nie był miarodajny, bo jak wspomniałaś, trzeba by się
0: nie było
1: nauczyć... To jest jedno, ale drugie, trzeba byłoby się nauczyć z tego korzystać. Tak jak wspomniałaś.
0: Tak.
1: Żadnych gwałtownych ruchów i inne rzeczy, po prostu trzeba by sobie to wyćwiczyć. To jest zresztą ten sam problem jak przy smartfonach. To wcale nie jest tak.
0: Tak, ale to nie jest aż takie bardzo trudne, myślę.
1: Wiesz
0: co? To jest do przeskoczenia.
1: Powiem ci, że bardzo trudne nie jest, ale wymaga pewnej wprawy i zdecydowanie lepiej sobie radzą z takimi rzeczami użytkownicy, mam przynajmniej takie wrażenie, którzy kiedyś jednak, tak statystycznie jak patrzę, którzy jednak coś kiedyś widzieli, bo są po prostu nauczeni odpowiedniego jakiegoś takiego innego trzymania
0: patrzenia
1: tych urządzeń i kierowania, nawet nie wiedząc, nie widząc dokładnie tego, na co tam się kierują, to jakoś, tak, jakoś pamięć mięśniowa mam wrażenie, że troszkę działa. Bo ja powiem szczerze, kiedyś z oprogramowaniem rozpoznającym na przykład tekst w rodzaju KNFB Readera, słyszałem, że ludzie sobie z tym radzą całkiem nieźle. Ja kupiłem sobie go kiedyś w promocji, no i wiecie co, i naprawdę tak stwierdziłem, że kurczę, że ja to strasznie przepłaciłem, bo to oprogramowanie w moim przypadku się nie sprawdzało albo sprawdzało się bardzo słabo. To tam czasem coś się udało
0: rozpoznać.
1: Ale
0: ja mam tak do tej pory tymi aplikacjami odczytującymi. Ja naprawdę nie jestem w stanie ustawić sobie tak tego telefonu. Ja podziwiam Tomka Bileckiego, który przecież też nie widzi. On raz, dwa, dziesięć to sobie zrobi i jakoś umie to sobie tak ustawić, że jemu to wszystko czyta.
1: Ja powiem
0: Ale ja
1: szczerze,
0: podchodzę, nie wiem, biorę leki i nic nie czytam, ja nie wiem.
1: Ja powiem szczerze, ja już, na przykład Envision bardzo fajnie sobie radzi z tego typu korzystaniem. Przynajmniej mi się bardzo wygodnie z Envision korzysta. Sync AI też całkiem dobrze. A tymczasem mamy telefon. Kogo witamy? Halo?
3: Dobry wieczór, Marcin z tej strony.
1: Dobry
3: Pytania.
1: Wieczór.
3: Mam do prowadzących takie pytanie.
1: Słuchamy.
3: Był może pokazywany głośnik Tonos, wymyślony przez Jana Gawlika w Laskach, bo podobno na drugi dzień świąt miał być pokazywany. Wiem, że w zeszłym roku chyba była jakaś jego pierwsza wersja.
1: W zeszłym roku tak, w zeszłym roku było. W zeszłym roku był na pewno, ale...
3: W tym roku też coś słyszeliście może na ten temat.
2: Ja wiedziałem, że słyszałem, że w tym roku trzeciego dnia, czyli w środę miał być u KSW, na uniwersytecie, miał prezentować jakiś inteligentny dom, ale mnie tam niestety nie było, bo ja zostałem w centrum nauki Kopernik, więc Nie miałem okazji tego widzieć, ale podobno miało być, to tylko tyle wiem.
1: Tak, bo ten Tonos, to miało być w ogóle urządzenie, które tak w założeniu miało sterować różnego rodzaju sprzętami domowymi. Mieliśmy właśnie mieć możliwość stworzenia sobie takiego inteligentnego domu.
0: Ja powiem, że my obsługiwaliśmy...
1: A to myślę, że tak. Myślę, że kiedyś na pewno porozmawiamy i zaprezentujemy ten sprzęt.
0: My obsługiwaliśmy, jeżeli chodzi o robienie wywiadów, Rehe razem z Piotrem Rakowskim, którego dzisiaj nie ma, nad czym bardzo żałuję, bo właśnie on zajmował się fundacjami oraz właśnie ośrodkami szkolno-wychowawczymi, więc pewnie miałby coś do powiedzenia. Natomiast ja nie wiem. Po prostu.
3: Rozumiem. To dziękuję za informację i słucham dalej.
1: Ty, Marcinie, jak rozumiem, nie...
0: Ale bardzo, bardzo dziękujemy.
1: Chciałem się zapytać, czy Marcin był na resze, ale się z nami rozłączył. Podejrzewam, że skoro pytał, no to jednak nie był. A może ktoś z was był, może ktoś chciałby się podzielić jakimiś swoimi wrażeniami, coś jeszcze dodać. Zapraszamy, 123-834-835. I wracając do Orkama. Kasiu, testowałaś, no i jak wrażenia?
0: Tak. Wiesz co, nijakie, dlatego że trudno naprawdę przez te kilka minut cokolwiek w ogóle się, nie wiem, ja nie jestem taka, żebym od razu opinię wydawała o jakimś produkcie po kilku tam, nie wiem, właśnie minutach.
1: No, szczególnie, że produkt nie jest...
0: pani się ustawiła.
1: Szczególnie, że produkt nie jest taki łatwy w obsłudze. To jest pozorna łatwość, a tak naprawdę dla nas to korzystanie z kamery
0: pomagała,
1: to nie
0: ustawiała.
1: Jest takie proste.
2: No, dokładnie.
0: No i jak ona się ustawiła, no to mi powiedziało, że przed tobą jest kobieta, ale czy ja wiem, czy ona się tak specjalnie ustawiła dosyć dobrze, bo wiedziała, jaki jest słaby punkt tego urządzenia i jak się ustawi inaczej, to on tego nie wykryje. No mój mąż tam się też tam próbował ustawiać, z tym, że był zasłonięty smartfonem, bo robił mi wideo i go nie wykryło, więc jeżeli już jest coś, jakaś twarz zasłonięta, to on nie wykryje. Aha. Na przykład, bo on to jakby chyba tylko właśnie po twarzy wykrywa. Nie po posturze, tylko po twarzy.
1: Tylko po twarzy.
0: Mhm. I po tym chyba...
1: A co z
0: tekstem? I po tym chyba na jakiej wysokości ta twarz jest. Przeczytał. Coś tam przeczytał w miarę normalnie. Tak przeciętnie chyba.
1: Czyli nie jakoś super, ale też nie jakoś z małą, bardzo małą ilością błędów.
0: Tak, tak. Tak.
1: A długo mu to zajmuje? Powiedzmy, bierzesz kartkę, ustawiasz ją jakoś tam przed tą kamerką i co, i od razu czytasz?
0: 10 sekund. Mhm. Nie, no jest taki pstryk i potem chwilę czekasz. On tam chyba jakoś pika tak swoiście. No i tam po jakieś 10-7 sekund i czyta.
1: A jak z polskimi znakami?
0: Po prostu zaczyna czytać. On nawet nie mówi, że rozpoznałem tekst, tylko to jest też takie dziwne, ja na to zwróciłam uwagę, że on po prostu zaczyna czytać. I ja nawet nie wiem, czy to jest tablica. On nie mówi, co czyta na początku, że czytam tekst z jakiejś tablicy, z cokolwiek innego, tylko zaczyna ci czytać treść. Mhm. I o ile wiesz, co chcesz przeczytać, to spoko. Ale jak idziesz i on nagle ci zaczyna czytać i wiadomo, że często po jakimś tam pierwszym dwóch zdaniach nie jesteś w stanie się zorientować, co to jest, bo to może być jakaś tablica upamiętniająca albo regulamin jakiegoś budynku, albo...
1: Albo w ogóle zupełnie coś przypadkowego.
0: Instrukcja przeciwpożarowa.
1: Albo w ogóle coś przypadkowego, bo tak naprawdę nie wiesz, co to jest, bo jest to gdzieś zawieszone wyżej i ty po prostu przypadkowo w ogóle to zeskanujesz.
0: No tak, dokładnie. Więc jeżeli ja bym chciała, żeby on mi mówił, że odczytuje, nie wiem, tekst, nie wiem, na który było skierowane, no oczywiście trzeba to by było ładnie nazwać, ale na który kierowałam swój wzrok, tak? No bo tak to, no to ja nie wiem, czy on mi tak naprawdę czytał to, co ja chcę. I na to też zwracałam uwagę. Myślę, że to jest do dopracowania. No oni tam się bardzo chwalą, że to jest niesamowite odkrycie i tak dalej, że to jest niesamowity produkt. Ta pani ma taką, no dobrą umiejętność przekonywania.
1: No marketing, no to tak. Wiesz, to...
2: Dokładnie.
0: Tak.
1: To musi tak działać, zwłaszcza jeżeli chcemy sprzedać produkt, który jest
0: i ona naprawdę, ludzie podchodzili i rozmawiała z nimi, to nie były krótkie pytania, a co to, a jak to, tylko ona naprawdę powyjaśniała, pokazywała i co najmniej z 15 minut rozmawiała z każdą osobą. I tak w kółko mówić, to też trzeba umieć.
1: No jasne. No dobrze, czyli takie wrażenia, jeżeli chodzi o Orkama, to tak pół na pół, a zwłaszcza na pół minus ta cena, niestety.
0: Tak, jak najbardziej.
1: Ale może kiedyś albo to stanieje, albo zostanie jeszcze bardziej dopracowane, no bo w końcu to nie jest też nowy produkt, tylko to jest produkt, który gdzieś tam się rozwija i na tegorocznej resze mieliśmy do czynienia z kolejną wersją tego produktu.
0: Z tym, że jej nie było. Tak naprawdę to ona jest, ale ta pani miała jeszcze starszą.
1: Aha.
0: Także no to jest właśnie fenomen.
1: No to cóż, chciałem pozytywnie, ale chyba nie bardzo mogę. No dobrze.
0: Nie, no właśnie to jest to, o czym ja mówię, że no jest jakaś taka dziwna tendencja do pokazywania czegoś, czego tak naprawdę nie ma. Opowiadamy o czymś, to tak jak ja bym opowiadała, nie wiem, super... No nie wiem nawet, jak to określić.
1: Ale to jest, wiecie co, to mnie to naprawdę zastanawia, bo ja rozumiem, że powiedzmy, kiedy firma no nie miałaby żadnych egzemplarzy testowych, ale przecież, albo gdyby tych konferencji dla niewidomych było na pęczki, a jest ich tak naprawdę niewiele. Recha nie jest może największą, ale trzeba oddać sprawiedliwość. To jest jedna z liczących się konferencji dla niewidomych w Europie.
0: No jest prestiżowa, tak?
1: Oczywiście, to ma swój prestiż. Dokładnie. I teraz, kiedy wystawca przyjeżdża tutaj, no to aż mnie to tak trochę dziwi, że nie zabierze ze sobą działającego urządzenia, które jest wersją najnowszą, która po prostu działa, no to takich można od razu nabrać podejrzeń, że albo nie do końca to urządzenie jeszcze działa, to jest jedna teoria, a druga, że a może po prostu oni nas najzwyczajniej w świecie tak trochę mało szanują.
0: Olewają.
1: Że, tak, że,
0: no,
1: że dostarczają tu w ramach promocji coś, co już ma swoje miesiące bądź też lata, a nie jest to najnowszy produkt. No szkoda trochę.
0: Mnie w ogóle bardzo frustrowało, że gdzie ja podeszłam, ja naprawdę miałam takie wrażenie, że do jakiego stolika podeszłam i zapytałam się o nowość. Nie, no to będzie, ale to jeszcze nie mamy. No dobrze, a co z tą, nie wiem, linijką do nauki Braille'a? Nie, no to będzie, ale no, na razie to jest prototyp. Co z tym smartwatchem? A nie, no to będzie, tylko na razie jeszcze nie ma. Po prostu jak tak, bo to się fajnie opowiada, ale jak tak idziesz między tymi stoiskami i
1: ciągle słyszysz, nie ma.
0: Tu jest naładowane, tu jest coś, nie wiem, ktoś czegoś nie przyniósł, nie zrobił. Tu oni nie wiedzą, naprawdę miałam przypadki, że ktoś nie wiedział, co do czego służy, to już jest w ogóle, no, albo jak się co nazywa.
1: Mhm. No niestety, no tak to już jest. Zastanawia mnie, z czego to się bierze. Czy po prostu... ja mam takie jedno podejrzenie, którym się z wami podzielę i z naszymi słuchaczami, że być może te niektóre firmy, które przyjeżdżają, są na tyle niewielkie, że oni tak naprawdę nie mają swojego zaplecza marketingowego, takiego z prawdziwego zdarzenia. I może po prostu tam... Jest to
0: tyle,
1: na zasadzie...
0: że o tych rzeczach, które ja wspominałam właśnie, one się biorą, one mają swoje, no to jest w obrębie Altixu, przepraszam, ale naprawdę tak jest i my jesteśmy,
1: pytanie,
0: czy... ile jest tych oddziałów Altixu?
1: No tak, tylko pytanie,
0: Łódź,
1: czy tam...
0: Poznań.
1: Tak, tylko pytanie, czy tam rzeczywiście jest taki jakiś odpowiedni marketing, bo z jednej strony są to pewnie ludzie zajmujący się sprzedażą, z drugiej strony to są ludzie zajmujący się czymś jeszcze.
2: Tak, czasem.
1: Są to po prostu twórcy danych rozwiązań, którzy no, zajmują się ich jakimś tam, powiedzmy, tworzeniem, tak, a niekoniecznie...
0: Tak. Tak, i to rzeczywiście zaobserwowałam.
1: No właśnie, i to...
0: Dobra, no ja się nie znam, ja nawet nie wiem, ile to będzie u was kosztowało, bo ja to wyprodukowałem, nasza firma to wyprodukowała. No właśnie. Bo ja się zajmuję, nie wiem, wdrażaniem tego na rynek, albo coś tam, albo... I było wołanie, słuchaj, może ty coś będziesz wiedział, a może ty... I jak właśnie chciałam zrobić wywiady, to mnie to zaskoczyło, że no... No takie to było dla mnie dziwne.
1: Że to tak wygląda. No oczywiście, no, tak. Ale to myślę, że nie jest to pierwsze, nie jest to pierwsza recha, na której się coś takiego dzieje i obawiam się, że nie ostatnia. Piotrze, to teraz do ciebie przejdę. Ty, jak rozumiem, no miałeś nieco mniej czasu na zwiedzanie, na oglądanie, bo tak, zajmowałeś się stoiskiem, ale czy coś jeszcze ciekawego gdzieś tam wpadło ci w ręce, jeżeli chodzi o rechę, czy coś jeszcze ciekawego widziałeś, czy może chciałbyś tu wypowiedź Kasi uzupełnić?
2: Nie, no myślę, że tutaj to Kasia wszystko powiedziała z tych firm, z tego co słyszałem, bo tak jak właśnie mówisz, nie miałem czasu zbytnio chodzić, no bo stałem przy tym stanowisku jednak większość czasu, więc tak naprawdę tutaj byłem w obrębie Altixu i z tego co słyszałem, to właśnie o tych laskach i o tej kamerze Orkan, tak, bo to stanowisko też o tej kamery stało jakby naprzeciwko mojego, więc też tam było coś słychać. I tak to nie słyszałem o niczym więcej, co by było takie interesujące, ciekawe i innowacyjne jakieś rozwiązanie.
1: Rozumiem.
2: Tak, no mi najważniejsze jeszcze też...
0: Był jeszcze pan Wojciech Maj swoim Medisonem. I on był chyba jedyny taki jakby niezrzeszony bardzo i nie współpracujący ściśle z Altixem, o ile mnie pamięć nie myli. On nie jest jakoś bardzo współpracujący z Altixem. I to była właśnie jedyna firma. Nie było właśnie, tak jak mówiłam, ECE, czy Harpo, czy Bravo, czy... A Bravo ma naprawdę fajne te powiększalniki w tablecie, albo tablet w powiększalniku. I oni mają naprawdę fajne te rozwiązania i ich nie było. Ale właśnie był pan Wojciech Maj i on tutaj bardziej jakby... szerzył te rozwiązania HelpTecha, Activino na przykład. Nie miał chyba nic takiego specjalnego. Raczej mówił o nowościach w Activino, o tym, jak układ tych punktów brajlowskich, bo to Activino ma
1: Actilino,
0: taką faktycznie
1: Actilino
0: linienkę.
1: Chyba, tak? Bo to chyba ta linijka się Actilino nazywa.
0: A nie Activino?
1: Nie, Actilino. Tak mi się wydaje. Actilino piszemy.
0: Być może. Ojej. Naprawdę byłam przekonana, że Activino. Przepraszam. W takim razie. Więc no to urządzenie ma taką... tam, gdzie jest miejsce na odczytywanie tekstu, gdzie jest linijka, to ona ma taką rynienkę, że te punkty
1: tak są,
0: się
1: takie specjalne te moduły
0: pod kątem.
1: Tak, tak, tak. To się zgadza. Tak. Zresztą już właśnie sobie jeszcze to sprawdziłem. W tym momencie na stronie Tyflo Podcastu jest prezentacja, którą właśnie prowadzi Wojtek Maj. Pozdrawiamy Wojtka swoją drogą. Można sobie odsłuchać prezentację.
0: I bardzo przepraszam za zmienienie nazwy. No bywa. Także no właśnie był pan Wojciech i tutaj ze swoimi sprzętami. Gdzieniegdzie mi się też, tylko ja już naprawdę nie pamiętam gdzie, były też to two-pointy gdzieś tam pozawieszane, ale chyba one nic nie mówiły, tylko miały za zadanie pokazać, jak wygląda ten to two-point. I to się sprawdziło, bo ja naprawdę nie wiedziałam, jak wygląda ten taki
1: znacznik.
0: Takie urządzenie. Tak. I taki odbiornik też poniekąd. I mogłam sobie to zobaczyć. Mnie też zaintrygował malusieńki milestone, Piotrze. Czemu on był taki malutki? Dlaczego on miał tak mało przycisków? I co tak naprawdę teraz z tym milestone'em można zrobić?
2: Nie, no to samo co w poprzedniej wersji, tak? Z tego co wiem. Pewnie jakieś, znaczy tak dokładnie tam się nie bawiłem trochę, ale pewnie uproszczona jest obsługa jego, tak? Ma te funkcje, co miała tam poprzednia wersja, z tego co wiem. I no i tak samo jak ten tester kolorów, tak? Po prostu teraz tak minimalizują te sprzęty, żeby one były jak najmniejsze i jak najłatwiejsze w obsłudze, tak? Więc myślę, że to jest na zasadzie takiego trendu teraz, tak? Żeby to było jak najmniejsze, jak najłatwiejsze w obsłudze, jak najmniej klawiszy.
0: Nie wiem, ile to kosztowało, ale jaki taki dodatkowy podróżny czytnik książek, to ja widzę zastosowanie, bo to było maleństwo, które sobie
2: to
0: możesz włożyć do spodni.
2: Mi się wydaje,
0: o Jezu, to nie. To nie będzie.
2: Tak się wydaje.
0: Tak jak ja myślałam, żeby to było takim trochę kołem ratunkowym.
1: No za połowę tej ceny mniej więcej możesz sobie kupić Oriona. Zdaje się.
0: No właśnie. No właśnie.
2: Gdzieś tak, tak. Jest.
1: Więc, a też można tam sobie słuchać różnego rodzaju rzeczy, także jeżeli ktoś czegoś takiego potrzebuje.
0: Tak, chociaż tylko w dzisiejszych czasach to myślę, że są dosyć większe.
1: W dzisiejszych czasach to myślę, że po prostu warto zainwestować w porządny powerbank. Tak szczerze powiem. I,
2: no, tak, tak, tak.
1: I sobie smartfona doładować, jak zajdzie taka potrzeba. A po co mieć kilka urządzeń, jak można mieć wszystko w jednym? Tylko właśnie ten powerbank, żeby nie stracić energii, bo wszak niestety najsłabszym ogniwem współczesnych smartfonów jest bateria, która po prostu przez wszystkie aplikacje jest drenowana i to dość intensywnie.
0: Jedzą równo.
1: Jedzą. Słuchajcie, to w takim razie, skoro już tak się pomału zbliżamy do końca tych wrażeń, refleksji dotyczących Rechy, to powiedzcie mi, jakie takie wasze wrażenia końcowe. To może Piotrze, zacznijmy od ciebie tym razem. Jakie wrażenia w ogóle z całej organizacji, z wystawy? Także wrażenia jako no, prezentujący sprzęt. No,
0: tak, przedstawiciela.
1: Tak.
2: Nie no, wrażenia, no to myślę pozytywne, tak, jeśli chodzi o tam prezentowanie i tak dalej i pokazywanie, zainteresowanie też ludzi, tak, różne pytania, to tutaj było tutaj dużo pytań, dużo jakichś tam o konkretnych cech, różnych rzeczy.
1: A powiedz mi, dużo było pytań zaskakujących, tak jeszcze zapytam?
2: Chyba raczej nie właśnie, co jest, tak, co jest właśnie dostępne, tak, u ciebie bardziej i właśnie te telefony, tak, ewentualnie i no, ewentualnie opowiedzenie jakiegoś innego sprzętu, jak już powiedziałem, że mam czytniki książek, testery kolorów i wykrywacze przeszkód, to raczej na takiej zasadzie, więc raczej pytań zaskakujących żadnych nie było.
1: Czyli ci, którzy byli, to nie byli tacy jacyś specjalnie dociekliwi odwiedzający te stoiska?
2: Nie, aż tak dociekliwi nie byli. Bardziej się wiedzieć, co mam i jakie to ma funkcje, tak na takiej zasadzie i o te telefony, tak?
1: Jasne.
0: Niektóre z tych opasek właśnie pan Wojciech Maj też miał i u niego chyba się dowiedziałam, że te opaski też właśnie mają nie tylko funkcję wykrywania przeszkód, ale mają swoją aplikację i można właśnie, nie wiem, liczyć sobie kroki i takie różne troszkę bardziej, powiedziałabym, że fitnessowe rzeczy, które oferują takie zwykłe opaski dla widzących. No z tym, że te nasze są oczywiście dużo większe i mają takie to kółeczko z siatką, taki detektor właśnie tych przeszkód, wykrywania tych przeszkód, ale można go używać jako normalnej takiej opaski do codziennego monitorowania z takich fizycznych swoich poczynań.
1: No to Kasiu, to teraz ciebie zapytam w takim razie, jak twoje wrażenia, jeżeli chodzi o Rechę?
0: Znaczy, ja trochę będę nieobiektywna, dlatego, że mnie nie było w tamtym roku. Ja się trochę stęskniłam. Tak się narzeka niby na tą Rechę, no bo tego nie było, tamto coś tam może nie do końca i tak dalej, ale jednak jest to taki magnes, który przyciąga rzesze właśnie niewidomych. Mam nadzieję, że on jest większy niż magnes tej kamerki i okularów Orkam. I że ta Recha się nie rozpadnie.
2: To ja mogę tylko powiedzieć, że pierwszego dnia podobno na wystawie było 1100 osób, tak z tego co słyszałem, więc...
1: Nieźle.
2: A propos jakiejś liczby. No, więc sporo.
0: No dużo. No tak, no bo to jest jakieś takie święto niewidomych. Nawet tutaj pan, który zadzwonił do nas, powiedział, że w drugi dzień świąt było coś tam, co mi tak utkwiło, że rzeczywiście niektórzy niewidomi uważają ten czas jako taki właśnie świąteczny, taki jakiś niesamowity trochę. Że to jest taki zlot, że możemy się gdzieś tam spotkać i ona ma wiele walorów ta Recha, nie tylko właśnie te wystawy, ale że nie wiem, kiedy mamy znajomych z różnych tam stron Polski, no to jest taka też okazja, żeby się gdzieś tam spotkać z kimś w międzyczasie, I tak jakby ścieśniać te swoje więzy, więc ona ma dużo takich, zaspokaja dużo takich potrzeb.
1: I ja mam wrażenie, że z roku na rok coraz to bardziej zaspokaja te potrzeby niż głód wiedzy technologicznej. Ja mam w ogóle wrażenie, że
0: Niestety, tak naprawdę.
1: Bo no zobaczcie, ja jeszcze pamiętam na przykład w zeszłym roku, czy parę lat temu, że było tak, że jak była audycja na temat rechy, to też było ileś telefonów, ludzie do nas dzwonili, jakimiś wrażeniami no, się panie, dzielili. Tak, też ludzie
0: widziałem
1: tym...
0: Widziałem to.
1: Tak, też ludzie tym żyli. A w tym roku mamy jeden telefon od jednego słuchacza, który się zapytał o jakąś tam jedną rzecz. Nikt do nas nie dzwoni z jakimiś właśnie takimi obserwacjami. Ja zresztą też zauważyłem wśród osób, które się gdzieś tam z mojego kręgu znajomych, jak się kogoś tam pytam, czy wybierasz się na rechę w tym roku? Nie, ja też nie. Ja mam wrażenie, że coraz mniej recha przyciąga takich technologicznych maniaków, a coraz bardziej jednak jest to takim społecznym świętem, które to rzeczywiście jednoczy tych wszystkich niewidomych, którzy naprawdę mają życie różne i niekiedy nie jest to kolorowe i nie
0: ja
1: jest
0: też
1: ono,
0: chciałam właśnie zauważyć, że to są fajne. Takie osoby, które nie są takie bardzo, że tak powiem, zaradne życiowo, które nie są takie aktywne, że raczej to są właśnie jacyś tacy starsi ludzie, troszkę tacy bardziej... Mniej sprawni może życiowo, w orientacji przestrzennej, czy w ogóle w takiej samodzielności. Ja na przykład zauważyłam, że no mnie na przykład bardzo taki, no przepraszam, ale jeden pan, który dotykał wszystko i wszystkich, tak, żeby w ogóle dowiedzieć się, co to jest, i natknął się na mnie. I tak mnie dotyka, ja się odwracam od niego, on mnie znowu łapie i dotyka i mówi, a co to jest? Więc to dla mnie był też taki przykład, że naprawdę bardzo różni ludzie tam przychodzą i bardzo zróżnicowany mają jakby poziom tej takiej swojej wiedzy i tego takiego usamodzielnienia się i tak dalej. Więc, ale ja je ubolewam, bo kiedyś naprawdę recha to było coś, jak wracałeś do domu, to miałeś głowę pełną takich wrażeń, wow, no dzieje się na tym rynku, tak, coś tam zawsze. A teraz no...
1: Ale z drugiej strony, zobaczcie, jakie to jest też płynne przejście. Mamy tyfloprzeglądy co tydzień. Co tydzień mamy o czym mówić przez 2 albo 3 niekiedy godziny. I to też o czym świadczy, że jednak ta technologia, nawet jeżeli nie zawsze dedykowana bezpośrednio nam, to się rozwija. I chciałem zakończyć, a nie zakończę, bo mamy telefon. Kogo witamy tym razem? Halo?
4: Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Roberto.
2: Dobry wieczór.
4: No nie wiem ile wniosę merytorycznie, ale jest to moja pierwsza recha, na której byłem i... No chciałbym troszkę też opowiedzieć o swoich wrażeniach.
1: Ale słuchamy, Roberto, bardzo w ogóle fajnie, że fajnie, że do nas ktoś dzwoni, myśleliśmy, że będziemy tu we własnym sosie już do końca tej audycji rozmawiać. Zawsze i właśnie ja o tym
0: przed chwilą... Ja już się bałam, że porozganiałam towarzystwo.
1: I ja przed chwilą nawet o tym mówiłem, że zawsze co roku to do nas tak ludzie dzwonili, dzielili się refleksjami, a teraz jakoś w ogóle nic, jakby nikogo to nie interesowało, a w końcu ktoś do nas dzwoni. No to słuchamy.
4: Mówię, tak się wahałem.
2: No ja Roberta spotkałem,
4: tak
2: poznałem, więc na rechę.
4: Tak, na chwileczkę, ale się spotkaliśmy z Piotrkiem, natomiast z Kasią.
2: Tak.
4: Z Kasią nie, bo...
0: Nie udało się, przepraszam.
4: Że wyjeżdżasz, a ja myślałem, że już cię nie będzie jakby we wtorek i w środę.
0: A ja wyjeżdżałam z Piaseczna. O jest.
4: No właśnie,
0: no przepraszam.
4: To właśnie nie wiedziałem.
0: Znowu zawaliłam, no.
4: No spokojnie. Nie ma sprawy. W każdym razie, no jak to jest w ogóle ze mną i z rechą? W tym roku akademickim, no wreszcie mam więcej czasu. Jako student polonistyki z Pragi, niewidomy, plus student polonistyki z zagranicy, tak jak to tu już mówiłem raz, no to kurczę, jest kombinacja wręcz idealna, żeby się na rechę wybrać, prawda? No to chciałem, ale zawsze obowiązki uczelniane, no to w tym roku wreszcie się udało.
0: Wiem coś o tym, nie wiem.
4: Że napisałem, tak. I napisałem do Szansy najpierw, do Fundacji Szansa, czy ich zdaniem lepiej na przykład, żebym pojechał samodzielnie, czy może udałoby się podpiąć do którejś grupy. No to dostałem odpowiedź taką, że proponują mi kontakt z wrocławskim tyflopunktem. Skontaktowałem się z nimi. Nie było żadnego problemu. Pewnie Wrocław, dlatego że najbliżej Pragi. No i cóż, i pojechałem tam z nimi autobusem normalnie. Teraz tak, no nocleg w hotelu. Myśmy byli bodajże w Aramisie, jeszcze był hotel Atos, czyli ogólnie ponoć te hotele, które zawsze...
0: I Portus.
1: Tak, czyli te standardowe, tak, standardowe hotele.
4: No troszkę daleko od... Znaczy daleko, no trzeba było tymi autobusami przejeżdżać, po prostu. Nie wiem, jak było w zeszłych latach, czy też trzeba było się rejestrować, czy tam... Ja wypełniałem taki kwestionariusz jeszcze przed rechą ileś tygodni. Na które wykłady, na przykład, którymi wykładami byłbym zainteresowany, tak?
0: I to podobno weszło od tamtego roku, tak?
2: Nie, to już było dawniej, też pamiętam, więc chyba tak się wydaje przynajmniej. Że ja to wypełniałem już kilka lat temu byłem.
4: No
2: ale
4: i
2: może
4: ja
2: to
4: uważam,
2: nie było obowiązkowe.
4: Że... No i teraz tak, troszkę chaotycznie, ale z jednej strony bardzo fajnie, że pojechałem z tą grupą wrocławską i że byliśmy w hotelach, no bo mogliśmy się pospotykać. Nie wiem, czy słuchają, ale ludzie, którzy co roku dzwonią do audycji Orecha, czyli Przemek Rogalski, Natalka Kaczor i tam jeszcze inni, z którymi mogliśmy się widzieć, Piotrek Franiek, o, jeśli słucha. I to mi się podobało, bo po prostu były okazje. Ale co mi się nie podobało, i to powiem tu od razu tak naiwnie trochę, przez to, że były te wykłady i jakby myśmy byli na nie zapisani, to ja jakoś nie skojarzyłem, że tak naprawdę to można by się urwać kiedyś i sobie pójść poglądać wystawę. Dlatego, że tak poza tym, to na wystawę albo czasu nie było, albo były tłumy. I to jest największy minus.
1: Czyli Roberto, ale widzisz, ale to z drugiej strony przynajmniej byłeś na tych wykładach, na których tu dzisiejsi moi goście nie mieli okazji być, to może coś powiedz o nich, bardzo proszę.
4: Okej. To znaczy... Nie pamiętam dużo, bo jak mam być szczery, to po pierwszym dniu, kiedy przyjechaliśmy, po prostu malutko się wyspałem. I ja pierwszą część do przerwy po prostu przespałem. No niestety. Ja tam byłem, ale ja po prostu spałem.
1: I to wcale dlatego, nie dlatego, że nie było ciekawie, tylko po prostu byłeś zmęczony.
4: Dokładnie. Tak, byłem zmęczony, ale z tego co wiem, bo ja byłem na pierwszej połowie, byłem na jednych wykładach, bo tam z kolei zaraz opowiem też dlaczego, a na drugiej to byłem na drugich, innych jakby wykładach w innej sali. Jedno to było o nauce i edukacji i tak dalej osób niewidomych. Tam było ponoć na przykład o nauce Braille'a i o tym, że tam mimo wszystko Braille nadal ma swój sens i że był jakiś eksperyment naukowy, że tam i niewidomym i widzącym dali jakiś fragment tekstu do zapamiętania jednej grupie zawsze, w sensie były cztery grupy, dwie niewidomych, dwie widzących i zawsze... Jedni dostali ten tekst jakby nagrany, a drudzy dostali napisany. No i jednak Braille działał podobnie do czarnodruku dla widzących, czyli nadal Braille ma sens. A drugie to ciekawe na przykład to było o tej okulistyce, to było właśnie na drugiej połowie, to było o tym, co dzisiejsza medycyna wie o tam przywracaniu wzroku, czy tam tego typu rzeczach. I było właśnie, była pani profesor na przykład jakaś tam, która opowiadała o okulistyce i o komórkach macierzystych i która na przykład powiedziała bardzo fajną rzecz, że oprócz rogówki chyba, jeśli o oko chodzi, bo tam jeszcze inne trzy rzeczy były, ale jeśli o oko chodzi, to chyba tylko rogówka, tylko rogówkę wolno leczyć komórkami macierzystymi za pieniądze, a wszystko inne to są eksperymenty, więc jeśli ktoś bierze za to pieniądze, to to jest przestępstwo tak naprawdę. Albo coś tam, no jakby nie jest to legalne. O,
0: o proszę, warto tak wiedzieć.
4: No. I to była jakaś pani doktor czy profesor, więc moim zdaniem człowiek, który powinien się na tym znać.
1: Tak, bo jeszcze medycyna, no co do jakieś tych komórek macierzystych, ma. Tak, no to cały tak, czas tak. Pewne rzeczy są w dalszym ciągu w formie eksperymentów, jeżeli chodzi o wzrok.
4: Tak.
1: To nie jest tak, że tak, to już wszystko tak. Działa absolutnie tak. Skutecznie.
4: No i jeśli są komórki macierzyste, no to tam oprócz tej rogówki, to tam zawsze... powinna być zgoda jakaś pacjenta, że się zgadza na to, że to są eksperymenty, no i powinno to być za darmo. No, także to
0: no,
4: było
0: to jest ryzyko też pewne ponoszone.
4: Tak, zgadza się. Zresztą znam osobę, która, że tak powiem, zapłaciła sobie za niewidzenie kompletne. A wcześniej miała tylko problemy, trochę niedowidziała. No i właśnie.
0: O Altixie mówiłeś?
4: A tak, był Altix, był pan Marek Kalbarczyk i teraz nie mówię o, powiedzmy, rozpoczęciu, tylko mówię też o prelekcji. I był pan z tego, co kiedyś było Freedom Scientific. Nie wiem, jak się teraz ta firma nazywa.
1: Vispero.
0: Vispero.
4: Vispero. I to był Holender, który pokazywał Focusa 14, linijkę, jak działa na niej z iPhone'em i w ogóle, jak to wszystko jest fajne. Było tłumaczone na polski, no po części tylko, ale bo on się rozgadał i to tam potem, wiadomo, trudno żeby. I to były takie najciekawsze z tych prelekcji, które zapamiętałem, tak próbuję sobie jeszcze przypomnieć, ale chyba to było najciekawsze, bo myśmy też, przyznam, myśmy ostatniego dnia stwierdzili, że nie ma co, bo tam były te msze, jakieś manifestacje i nam się tam nie chciało na to, więc po prostu pospaliśmy sobie dłużej, swoją drogą zjedliśmy śniadanie w hotelu na spokojnie, bo tam były tłumy, tam były takie kolejki, że we wtorek,
0: jak zawsze.
4: Czyli jakby drugiego dnia, to stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie po hot doga do Żabki i też było dobrze. No i tak, no i co tam jeszcze? No,
0: swoją drogą pan od Vispero, a propos troszkę przy tak. Jego przewodnictwa miał właśnie przewodnika i to był Golden Pool, czyli mieszanka pudla i Goldena, co u nas w Polsce dopiero co wchodzą właśnie te takie rasy hybrydowe, na przykład Labradoodle i to jest właśnie też takie fajne i dowód na to, że pudle moje ukochane i ulubione i w ogóle też nadają się do bycia psami przewodnikami. Na marginesie.
4: Jasne. Więc tak, no z wystawy zobaczyłem tylko stanowisko, czy stoisko Altixu, no bo mówię, zawsze albo był ten, nie było czasu, albo były tłumy. Ale dzięki temu spotkaliśmy się z Piotrkiem. Właśnie. No i co tam jeszcze? No, ogólnie byli też wolontariusze, a raczej wolontariuszki były. Nie wiem, jak to z nimi było, ale myśmy troszkę skorzystali z tego z kolegą, dlatego że dwie dziewczyny z Wrocławia, które słabowidzące, które miały pojechać jako nasze tak jakby przewodniczki, to nie pojechały z powodu choroby jakiejś tam. Więc tam mieliśmy, potem tam byli tacy małżeństwo, którzy często nam pomagali, ale też nie zawsze, bo na przykład byli gdzie indziej i dlatego właśnie na przykład myśmy potem z kolegą, z Armandem Perykietką, który zresztą był też w Tyflo Podcaście, korzystali potem na przykład z tego, że tam te wolontariuszki były, ale nie wiedzieliśmy o tym do środy, więc myślę, że gdybyśmy jakoś wcześniej się dowiedzieli, to pewnie by dało radę bardziej tą wystawę sobie na przykład obejrzeć, a tak to byliśmy...
0: To tak jak z tą aplikacją, która niby jest dostępna po poruszaniu się w...
4: No, o tym Jezu, gdybym ja o tym wiedział, to można by było oczywiście...
0: No właśnie.
4: No, szkoda, że nie dostaliśmy tej informacji, szkoda. No i cóż, ja mogę powiedzieć...
0: Ja do tej pory nie wiedziałam.
4: Imprezy... No, ja też nie. Imprezy dodatkowe, czyli koncerty... no był bardzo fajny koncert tego zespołu Tango para Todos. To mi się podobało bardzo. I ten koncert podczas pikniku, tam gdzie była Anna Jurksztowicz i jeszcze ktoś tam, to też było całkiem fajne. Tam było w ogóle, tam był na przykład Chińczyk żywy, czyli można było sobie grać w Chińczyka. Rzucało się taką ogrom... chyba w Chińczyka. Teraz nie, to jest po polsku, jak się nazywa, to jest ta gra, gdzie tak się chodzi.
1: Tak, tak, to jest Chińczyk, tak. To jest Chińczyk.
4: No, tak, no, tak. No. To się rzucało taką ogromną kością i było się pionkami, więc można było sobie pograć, można było sobie też pograć w kółko i krzyżyk. I no ogólnie i w Showdowna. W Showdowna akurat nie próbowałem, ale tam Przemek Rogalski był, no to on tam grał, a myśmy z Natalką Kaczor, która też tam była, to tylko kibicowali. Więc tak. Ale piknik był fajny też i mimo wszystko, pewnie dlatego, że była to moja pierwsza recha, to po tym było to takie uczucie. Ja zostawałem w Warszawie, ja jeszcze tam na dwa dni byłem potem, przez dwa dni. To dla mnie to mimo wszystko było to takie uczucie. Było trochę tych wrażeń nowych. No ale czego mi przykro, to tego tylko, że się właśnie nie udało tej wystawy bardziej obejrzeć. Ale tak to uważam, że świętem niewidomych, w cudzysłowie, to nadal recha jest. Technologicznie nie jestem w stanie ocenić, a słyszałem, że z wystawcami jest troszeczkę bardziej kiepsko niż było, że jest ich, albo było ich mniej na przykład niż kiedyś.
0: A może taka refleksja mi się nasunęła. Może my po prostu, którzy w miarę regularnie uczestniczymy w resze, już nie mamy tego takiego fajnego, wiesz, uczucia, które ty masz, tych fajnych wrażeń, bo jakby my już wiemy, co nas tam może spotkać i jakie mogą jakby być te wszystkie tam technologiczne rzeczy, czy co tam kogo interesuje. Mm-hmm. I może my już po prostu wiemy, czego się spodziewać i może dlatego po prostu już mamy
1: bardziej,
0: taki niedosyt i już...
1: I tym bardziej, że też jednak gdzieś tam w tej technologii się obracamy, tworząc audycję, tworząc to wszystko.
0: Właśnie.
1: To może też nie jest bez znaczenia. Mm-hmm. Tak podejrzewam. Ale to
0: wiecie. Bardzo ważny jest twój głos.
1: Tak,
0: naprawdę.
1: Ale tak
0: uważam,
1: mi się, ale tak mi się wydaje. Ale tak mi się wydaje, słuchajcie, że nawet jeżeli recha ma być taką inicjatywą coraz to bardziej społeczną, skupiającą społeczność, pewną społeczność, to nie jest to źle. No po prostu technologia też się zmienia i im, ja powiem tak, im więcej technologii specjalistycznej da się zastąpić technologią mainstreamową, której nie trzeba pokazywać na konferencjach, tym lepiej dla nas, bo mniej za to wszystko zapłacimy.
4: No
1: także to wcale nie jest tak, że to się jakaś tragedia by działa, nawet jeżeli by tego sprzętu było coraz mniej, bo gdzieś to musi ujście swoje znaleźć i po prostu w takim razie tego sprzętu widocznie my jesteśmy w stanie pozyskać coraz więcej z takiego ogólnego głównego
4: no
1: rynku.
4: Pewnie, a ja akurat jestem...
0: Ja bym jeszcze chciała się odnieść do...
4: I właśnie tym, że jest coraz mniej tego sprzętu specjalistycznego. Jak najbardziej za tym jestem i nawet myślę, że byłby to dobry temat na prelekcję właśnie na przykład na resze, żeby ktoś pokazał przeróżne te apki i rozwiązania, które my możemy...
1: Nie wiem, czy to nie byłoby tak trochę kopanie pod sobą dołka, szczerze mówiąc, bo jednak nie zapominajmy, że to jest konferencja, na której przede wszystkim wystawiają się firmy, które nadal jednak zarabiają pieniądze i żyją głównie z tego, że niewidomi mają jakieś specjalistyczne potrzeby, które można tylko zastąpić wyspecjalizowanym urządzeniem albo jakąś tam inną technologią, albo przynajmniej jesteśmy im w stanie to wmówić, że oni tego potrzebują.
0: Tak właśnie.
4: To się zgadza, natomiast o ile się nie mylę, to nie jest tylko wystawa, to znaczy te prelekcje są publiczne, o ile rozumiem.
1: Tak,
4: to
1: tak,
4: nie
1: tak.
4: Jest tylko dla niewidomych. No, Ja oczywiście
0: ale wiem, jest o niewidomych, więc samo przez się już się to, wiesz,
1: dokładnie
0: zawęża.
1: Ja podejrzewam, że gro uczestników to jest jednak, to są niewidomi, no bo oni są tym zainteresowani.
0: Albo
1: tak?
0: ze środowiska, no. Oczywiście, że tak. Ja jeszcze bym się chciała odnieść do tego, czy pojechać z grupą, czy bez grupy. Bo ja przeprowadzałam, no jakby brałam udział w dwóch wariantach. I ja proponuję ci, Roberto, dla próby, absolutnie tylko dla próby, ja cię do niczego nie namawiam, pojechać sobie samodzielnie albo z kimś, nawet we dwójkę, ale nie z grupą organizowaną przez, oddziały szansy. Dlatego, że to jest trochę inna specyfika oglądania i przebywania tam. Ja też pamiętam, że były kolejki. Ja też powiedzieć. Pamiętam, ile się czekało w kolejkach do w ogóle zameldowania się w pokoju i do recepcji. Ja też pamiętam różne, w cudzysłowie, brzydko mówiąc, jaja dotyczące właśnie, nie wiem, braku wolnych miejsc w tych hotelach i inne różne rzeczy. Tudzież wracanie taksówką, bo nam uciekł autobus. I różne takie, to jest po prostu bardzo średnio zorganizowane. I tak powiem. Natomiast to faktycznie ma ten walor taki, że to ci daje spotkanie się z tą osobą, tamtą osobą.
1: Integrację po prostu.
0: Tam masz coś takiego, że jak już tam jedziesz, to już musisz tam siedzieć. I nie pójdziesz sobie gdzieś za bardzo dalej, no bo cała grupa siedzi. I jak już zdeklarowałeś, że chcesz tam być, no to już tam jesteś, bo grupa tam jest.
4: To nawet nie o to chodzi.
0: A jeżeli jesteś...
4: Spotkania raczej w hotelu, moim zdaniem, bo tak to nie. To ważne, żeby tam być, jak jest zbiórka. Ale tak poza tym to nie. To ja takiej zależności, takiego uzależnienia od całej grupy nie czułem, ale i zwłaszcza teraz, jak wiem, że można było się urwać, ja tam uważam, że te spotkania najważniejsze to właśnie były dzięki temu, że byliśmy w hotelu, więc wieczorem mogliśmy się z kimś tam umówić. Tak, my jesteśmy tutaj, no to wpadajcie.
0: Zwłaszcza dla ciebie to jest też ważne, no bo jak ty jesteś z innego kraju, no to przyjeżdżasz aż na jakiś czas od święta, że tak powiem, więc dla ciebie to też ma jakiś inny wymiar.
4: Oczywiście. Ale
0: spróbuj
4: rację,
0: sobie. Spróbuj.
4: No, myślę o tym, zwłaszcza, że ci wolontariusze, ja mówię raczej wolontariuszki, to są dziewczyny z jakichś, nie wiem, liceów, z uczelni, niektórzy byli na przykład z UKSW, którzy studiowali tam, albo studiują po prostu pedagogikę specjalną, ale były też licealistki, pewnie, nie wiem, czy licealiści, wolontariusze też, ale w każdym razie ludzie, no, niektórzy to w ogóle nie związani ze środowiskiem albo z niewidomymi, po prostu można było, no to oni sobie spróbowali. Pytanie, ilu ich tam było, ale masz rację, że no, pojechać sobie i to nawet tylko na jeden dzień samodzielnie, to ja sobie wyobrażam, że to może być troszeczkę inne przeżycie. Jedyne co, no to, i teraz mi wyleciało to z głowy, ale planuję się wybrać. No właśnie, te spotkania... I to, że dzięki temu mieliśmy zapewniony przejazd pomiędzy UKSW a Centrum Nauki Kopernik, chociaż prawda jest taka, że jak dla mnie to nie było jakimś wielkim problemem, bo w jeden dzień to było, o ile wiem, w jednym miejscu zawsze to najważniejsze. To w poniedziałek było tam,
0: właśnie
4: we wtorek było tam, a w środę było tam, czy nie? Albo nie, ale przejeżdżało
0: nie.
4: się, dobra, przejeżdżało się, tak, ale przejeżdżało się, co najmniej, tak, we wtorek jedno było, tak, rano byliśmy na UKSW, a chyba
2: tak,
4: było
2: tak,
4: odwrotnie,
2: tak.
4: ale jakby, ale na szczęście przynajmniej nie było czegoś takiego, że trzeba by było wybierać, na szczęście, chociaż tyle. Ale no, jakby, i przez to właśnie, że byliśmy z grupą, to jak dla mnie był to mały problem, ta organizacja, to, że to było w dwóch miejscach. Ale jasne, że gdyby to było w jednym miejscu, no to by było jeszcze lepiej.
1: To byłoby lepiej, oczywiście. No ale widocznie logistycznie się tego po prostu nie dało tak rozwiązać.
0: Albo też finansowo. No słuchajcie, ile kosztują 3 dni wynajęcia sali konferencyjnej w Centrum Nauki Kopernik? No to na pewno nie są jakieś małe pieniądze, tak?
1: Też prawda.
4: No, ale tak mi się wydaje. W Pałacu Kultury, gdzie kiedyś to było, to pewnie są jeszcze większe pieniądze, tak?
1: No tak. No dobrze, Roberto, to czy jeszcze coś a propos, coś chciałbyś...
4: Myślę, że tyle.
1: Tyle. Tyle. Okej. Okay. To dziękujemy ci bardzo za telefon. Fajnie, że zadzwoniłeś. Pozdrawiamy.
2: Pozdrawiam.
4: Pozdrawiam również.
1: Cześć. I czekamy na kolejne telefony. Dzięki. Jeżeli ktoś jeszcze miałby do nas ochotę zadzwonić, no to tak już będziemy powoli się zbierać, ale tu jeszcze przez chwilę sobie będziemy i jest jeszcze szansa, żeby nas telefonicznie złapać i żeby co nieco na temat swoich wrażeń dotyczących...
0: O, zapomniałam zapytać Roberta o Idola.
1: A no to, no cóż, no to może, no pytanie, czy Roberto wiedział. No ale to gdzieś tam zupełnie inna bajka, tak jak mówię.
0: To uzupełnimy najpierw w komentarzach, dokładnie, jak będę się coś wiedzieć.
1: Dokładnie, a my dziś przede wszystkim jednak skupiamy się na tej warstwie technologicznej, no bo tam wy oboje byliście, więc oboje macie jakiś taki ogląd. No dobrze, i tak jeszcze podsumowując, czyli co, tych wystawców w porównaniu z

0: przełom, więc to też myślę, że
1: To w takim
0: kwestia
1: razie
0: tego
1: róbmy rehe co
0: czasu.
1: 2-3 lata.
0: No nie, no ale to wiesz, no to
2: Ale
0: są inne
2: wiesz,
0: też szpony.
2: no, to w tym momencie wyrzucamy tę całą kwestię
0: Tak.
2: integracyjną,
1: Nie, tak,
2: tak?
1: tak, rozumiem.
2: Więc nie,
0: Tak, no
2: więc
0: wykluczamy te osoby,
2: no.
0: które nie wiedzą, tak na przykład, więc.
2: Ale nie, to po prostu nawet nie o to chodzi, tylko reha już nie jest
1: Tylko
2: jak
1: tą
2: kiedyś,
1: społeczną.
2: tak, jak kiedyś była zdecydowanie taką imprezą związaną z technologią, tam się pokazywało te różne rozwiązania. Tak teraz mam wrażenie, że środek ciężkości przeniesiony jest jednak na inne rzeczy i to się tak systematycznie z roku na rok przesuwa, przesuwa, przesuwa, przesuwa i cóż, no i tak po prostu chyba
1: Tylko ja się zastanawiam, czy to
2: jest.
1: zjawisko się wytworzyło samo, czy ktoś ma nad tym zjawiskiem jakąś kontrolę, czy to po prostu jest efekt uboczny organizowania tej rehy. Bo ja mam wrażenie, że oni, ci organizatorzy, wcale nie mieli takiego zamiaru, tylko to się samo wytworzyło, że po prostu nasza społeczność ma taką potrzebę i po prostu to był taki trochę efekt domina i to się samo stało, zadziało.
2: Jeżeli
1: Ja tak
2: tak
1: mam takie
2: jest,
1: wrażenie.
2: no to ja mam wrażenie, że to nawet i tym bardziej słusznie, bo w końcu takie imprezy
1: No
2: organizuje się dla
1: właśnie.
2: kogoś, a nie dla samego siebie. Więc
1: I nie dla idei,
2: i
1: no.
2: nie dla idei, więc ale ja myślę, że bardziej tu chodzi o to, że jednak technologia taka specjalistyczna, dedykowana osobom niewidomym, po prostu jest jednak coraz bardziej gdzieś tam spychana do tego narożnika przez rozwiązania mainstreamowe. Kiedyś, żeby udźwiękowić telefon komórkowy, żeby udźwiękowić smartfona, potrzebowaliśmy wyspecjalizowanego oprogramowania. Pamiętacie, kiedyś były dwa
1: Tak
2: programy,
1: jest.
2: które
0: Tak,
2: udźwiękawiały
0: dokładnie.
2: jeden system operacyjny, Symbiana, i to trzeba było jeszcze dodatkowo kupić. Teraz mamy telefon, czy z iOS-em, czy z Androidem, wyjmujemy sobie z pudełka, włączamy,
0: Tak,
2: konfigurujemy,
0: możemy działać.
2: działamy i mamy zatrzęsienie różnego rodzaju aplikacji, które może nie zawsze tak dobrze, jak chociażby te czytniki kolorów, kolor testy. Ale jednak nam
0: Tak.
2: pomagają, pomagają nam też inne różne rozwiązania. Pokazany tu Orkam, no dobra, 25 tysięcy. Mamy aplikację w telefonie, który sobie wyjmujemy i nam robi to, a tak naprawdę jeszcze więcej, bo tam sobie możemy jakieś, nie wiem, banknoty rozpoznawać, inne rzeczy sprawdzać i tak dalej, i tak
1: Plus
2: dalej.
1: szelki,
2: Plus
1: które też
2: szelki,
1: są takim narzędziem
0: tak, dokładnie.
1: pomocnym.
2: Dokładnie. Także wiecie, także ja mam wrażenie, że to jednak wszystko w tę stronę zmierza. Z naszego punktu widzenia to chyba dobrze, z punktu widzenia naszego portfela. Z punktu widzenia
0: Zgadzam się,
2: takiej
0: tak.
2: wygody, tu myślę, że zdania mogą być podzielone, bo to, o czym mówił
1: Tak, bo
2: Piotr,
1: to trochę trzeba poustawiać,
0: tak,
1: poszperać, coś
2: to, o
1: porobić.
2: czym mówił Piotr, uczestnicy rehy chcą wygody, chcą mieć takiego wygodnego smartfona, który tam będzie na klawisze
0: Dokładnie, dokładnie.
2: i będzie prosty i nie będzie jakiś tam wymagał nie wiadomo jak skomplikowanych operacji, no niestety. To tak z tymi mainstreamowymi rozwiązaniami zawsze nie jest. Czasem się trzeba nabiedzić trochę. I tej wiedzy technologicznej jednak trzeba troszeczkę mieć, żeby to wszystko poustawiać. Mam wrażenie, że coraz mniej jej trzeba, ale jednak nadal trzeba. I
0: Tak.
2: no i to tak trochę na dwoje babka wróżyła. I myślę, że zawsze będzie co pokazywać na resze. Bo to nie będzie tak.
0: No
2: Technologie,
0: tak, dokładnie.
2: wiecie, no chociażby linijki brajlowskie. No. Raczej bez
0: To
2: szans,
0: wszystko nowe są.
2: żeby ktokolwiek z mainstreamu się wziął przynajmniej w takim możliwie przewidywalnym czasie za linijki brajlowskie. Ja tego nie widzę za bardzo.
0: No
2: Ale
0: dokładnie, dokładnie.
2: no ale co? Ale będą.
1: Jednym słowem, po prostu warto. I dobrze, że
2: Dokładnie.
1: są,
2: Dobrze,
1: jest ta
2: że jest.
1: konferencja.
0: Pewnie, pewnie.
1: I niech
0: Warto
1: ona
0: przyjechać,
1: sobie jest, niech
0: zobaczyć.
1: będzie alternatywą. I niech służy dwojako, tak? Właśnie i jako taki społeczny element. O, jak to
2: Dokładnie.
1: zabrzmiało. Ale no, i też jako właśnie taki rodzaj wsparcia technologicznego.
2: Oczywiście,
1: Co
2: że
1: kto z
2: tak.
1: tego będzie chciał wziąć, to sobie
2: My
1: weźmie.
2: tu sobie tak trochę
1: A
2: zawsze narzekamy,
1: no.
2: zawsze coś tego, ale tak naprawdę
1: Nie, no to też właśnie
2: zawsze
1: dobrze, że to
2: wyciągamy takie,
1: jest.
2: zawsze wyciągamy na koniec takie wnioski, że fajnie, że jest ta recha, że po prostu, że ludzie mogą się spotkać, mogą sobie pogadać, mogą zobaczyć ludzi, których nie widzieli od dawien dawna, bo na przykład uczyli się w tym samym ośrodku, a teraz gdzieś tam los ich rzucił na dwa końce Polski. I to jest bardzo fajne.

0: że coś takiego jest. Tymczasem mamy kolejny telefon. Kto jest z nami tym razem? Halo?
1: Dobry wieczór, to jeszcze raz Marcin z tej strony.
0: Dobry wieczór, Marcinie.
1: Do ostatniego tematu, czyli poruszanie tych wszystkich tych rozwiązań, które były na wystawie. Jednak byłbym za tym, żeby szansa się zmobilizowała i na przykład zaczęła pokazywać produkty, które są dla wszystkich odbiorców, typu jakieś, nie wiem, telewizory Samsung czy inne rozwiązania, zaczęła współpracować z tymi firmami, ponieważ no, nie wszyscy, szczególnie jak nie wszyscy niewidomi mają do czynienia z, mogą sobie zobaczyć technologię, a na takiej wystawie mogliby sobie prezentować, nawet te popularne.
0: A Marcinie, to ja się oczywiście z tobą zgadzam, że to by było idealne rozwiązanie, tylko jakby ja mówiłem w tym kontekście, że prawdopodobnie, że dlaczego tego nie robią, tak? Dlaczego to nie jest robione? Chociaż też nie do końca. Chociaż też nie do końca, słuchajcie. Wiecie, co mi się przypomniało? Też nie było już tej firmy chyba, przynajmniej żadne z was o niej nie wspomniało. Auto ID, dystrybutor FineReadera. Przecież FineReader
2: była.
0: To jest... A była, a widzisz.
2: Przepraszam, była.
0: A widzisz.
2: Była i mam z nimi też wywiad, z tym, że oni tylko się odnosili do FineReadera.
0: No bo do czego innego mają się odnosić? Oni tylko to oprogramowanie.
2: Ja mam wrażenie, że ona po prostu sobie była, bo jak ja chciałam zapytać, ile w tej chwili kosztuje na przykład taki FineReader, no i powiedzieli, że nie wiedzą, dlatego że to różne firmy różnie sobie za to biorą cenę i mogą też ją podwyższać i jakby oni mają swoją cenę taką startową, a co kto z nią robi, no to już jakby oni na to nie mają wpływu i to trzeba by było zapytać osoby, które to jakby w Polsce rozprowadzają,
0: ale to jest,
2: sprzedają.
0: Ale to jest w ogóle taki...
1: O, ale można...
0: Taki na przykład, taki przykład właśnie firmy, która jednak jest w pewnym sensie mainstreamem, bo oprogramowanie OCR to nie jest tylko oprogramowanie dla niewidomych, ale jednak ta technologia cały czas gdzieś tam nam towarzyszy. Tak, Marcinie, słuchamy.
1: Ale można by na przykład pójść w coś takiego, jak na przykład, nie wiem, pokazywanie urządzeń obsługiwanych poprzez aplikacje na smartfony, czyli, nie wiem, jakieś ekspresy, których wiadomo, nigdy nie będzie robił ekspresów jakichś dla niewidomych, czy nie wiem, typu odkurzacze te różne. Takie
0: kiedyś chyba nawet jakiś, wiesz co, był, ktoś próbował, jakaś chyba amerykańska firma próbowała zrobić udźwiękowiony ekspres, wyobraź sobie. Wcale nie był tani.
2: No,
1: ale w tego typu wszystko. Właśnie, żeby po prostu prezentować ludziom takie po prostu nowoczesne rozwiązanie, żeby ludzie też się przekonywali do tych rozwiązań i w ten sposób też się, szczególnie, że sporo jest osób starszych, żeby się w ten sposób też nie bali tych nowoczesnych technologii.
0: Oczywiście. Oczywiście, że tak. Ja w ogóle myślę, że za jakiś czas to poniekąd wszelkiego rodzaju firmy, które zajmują się obsługą, tak to nazwę, niewidomych użytkowników, niewidomych klientów, będą musiały coraz bardziej w to pójść. Zresztą no już teraz przecież w niejednej firmie Tyflo tak zwanej można bez problemu kupić sobie iPhone'a czy telefon z Androidem. Oni nam to skonfigurują i ustawią pod nasze potrzeby, jeszcze przeszkolą nas z tego. No muszą, bo takie są wymogi rynku.
1: Dokładnie.
2: Tak. Dobra,
1: pozdrawiam.
0: Marcinie, zanim uciekniesz, tak? Byłeś na resze czy nie? Bo się rozłączyłeś.
1: Nie byłem. Ja byłem 3 lata temu, po raz ostatni. I ponieważ głównie mnie interesuje tak zwana działka technologiczna, ponieważ sam uczę trochę osoby z dysfunkcją wzroku podstaw obsługi komputera, więc ta działka technologiczna mnie bardziej interesuje i nie byłem, bo tak jak mówiliście już...
0: Coraz mniej tej technologii.
1: Audycji, komentarze i rzeczywiście coraz mniej tej technologii, ale cieszę się jednocześnie, że rzeczywiście ma, że Recha ma wydźwięk taki społeczny, bo tak jak rozmawiam z osobami, które uczę czasami, czy nawet spoza Warszawy, które były, to one są bardzo zadowolone z tego odbioru społecznego. Ich nawet sama technologia nie za bardzo interesuje, bo ich tam im wystarczy sam komputer i jakaś ewentualnie prosta komórka do obsługi.
2: No właśnie.
1: A ten wydźwięk społeczny, to, że mogą sobie spotkać się z innymi, pogadać, pośmiać się, pożartować, czy nawet zobaczyć, jak ci niewidomi poruszają, poczuć się tak związani grupowo, że są jakby no, akceptowani. Szczególnie tacy, którzy przyjeżdżają z jakiejś wsi. Mniejszy,
0: dokładnie.
1: Małego miasteczka.
0: Także no jasne.
1: To jest bardzo potrzebne. Ja,
0: oczywiście,
1: ja
0: że
1: tak.
0: Tak
1: bardzo, bardziej negatywnie nastawiony, ale odkąd tak zacząłem bardziej uczyć takie osoby właśnie, które są mniej oblatane technologicznie, to dostrzegłem ten walor społeczny.
0: Ja powiem szczerze i bardzo mądrą rzecz powiedziałeś w tym momencie. Ja polecam każdemu, kto jest tak bardzo negatywnie nastawiony do różnego rodzaju różnych akcji takich dotyczących osób niewidomych, jakichś takich typowo do nas skierowanych. Ja naprawdę gorąco polecam, żeby kiedyś miał okazję pouczyć osoby niewidome i zobaczyć, jakie są różne historie tych ludzi i z jakimi oni czasem problemami się muszą zmagać na co dzień, gdzie wzrok to jest tak naprawdę tylko jeden z tych problemów, a niekiedy za tym się ciągnie mnóstwo różnych innych rzeczy i wtedy naprawdę optyka się zmienia.
2: Oczywiście, chociażby problemy rodzinne, tak, niezrozumienie.
0: Tak. O, i to jest, to są bardzo, to o tym można gadać godzinami, ale nie o tym ta audycja. Dzięki Marcinie za telefon. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Pozdrawiam.
0: Trzymaj się, hej. No to co? 123 834 835. Ostatnie minuty, sekundy, jeżeli ktoś ma ochotę do nas zadzwonić, zapraszamy was serdecznie. To moje pytanie, no Piotrze, ty zapewne w przyszłym roku też się pojawisz na Resze, pewnie gdzieś tam również na stoisku, a ty Kasiu, wybierasz się za rok?
2: Nie wiem, troszkę mi trudno powiedzieć, jeśli mi uczelnia pozwoli, to myślę, że tak. Ale no nie chciałabym tutaj się jakoś tak deklarować, że ktoś mnie później rozliczy. Miałaś być, a cię nie było, a w Tyflo Podcaście ci teraz dam tu dowód, że mówiłaś, że będziesz. Nie wiem, chciałabym, ale nie wiem.
0: Rozumiem.
2: Naprawdę.
0: No zobaczymy. Zobaczymy. W każdym razie tak wyglądała ta warstwa technologiczna Rechy tegorocznej.
2: Z fundacji to na pewno wiem, że były też koło bajki. Te takie książeczki sensoryczne dla osób niewidomych, dotykowe, gdzie właśnie jest jakaś bajka i jest taki malutki, króciutki tekstik w brajlu i w czarnym druku i oprócz tego jest właśnie cały taki obrazek przedstawiony. Takie, nie wiem, tam jakieś tam ruszające się elementy tego obrazka, różne faktury, to też jest bardzo fajne dla takich dzieci, które są niewidome.
0: No i tak, wiem, ale koło było, bajki ale... to już też coś, co było już kiedyś, tak? I po prostu pewnie
2: tak,
0: jakieś
2: tak,
0: nowe były.
2: Tak. No myślę, że tak, tylko że właśnie najpierw chciałam się skupić na technologicznych i potem oni mi już uciekli, bo ich nie było w drugi dzień. To też jest właśnie takie, tak, na to też chciałam zwrócić uwagę. Że dlaczego, znaczy fajnie by było, gdyby się określały te firmy, w który dzień one będą, a w który nie. Jeżeli na przykład dostajemy harmonogram programu, to niech będzie gdzieś w nawiasach zaznaczone ta i ta konkretna firma będzie w ten i ten konkretny dzień. Bo właśnie ja miałam taką sytuację, że powiem, a no dobrze, to ja jeszcze przyjdę później, bo najpierw chcę zrobić technologiczne, a mnie interesowała powiedzmy jakaś tam rzecz. I potem już niestety ta rzecz mi uciekła i nie była dostępna dla mnie i już nie miałam na to wpływu. I to też właśnie fajna taka uwaga dla organizatorów, jakbyście Państwo mogli po prostu pisać, które firmy będą w który dzień, a które firmy nie będzie, których no, właśnie wiem... W jakichś takich nawet krótkich nawiasach, że w tym dniu będzie taka i taka firma, a w tym i w tym nie. Bardzo by to ułatwiło.
0: No tak, żeby ktoś sobie mógł zaplanować jakąś taką ścieżkę. Bo szczególnie,
2: bo szczególnie
0: jeżeli ktoś jeszcze ma zamiar obejrzeć różnego rodzaju wykłady, prelekcje, czy się gdzieś tam pointegrować, to no może jeden dzień nie starczyć na wszystko, a nawet na pewno nie starczy na wszystko. Także... Wtedy można
2: dlatego
0: sobie coś poplanować.
2: Dlatego też, że tam są kolejki, że są na przykład stoiska, w których nie ma kolejek, a są stoiska oblegane, w których są kolejki i musisz wystać swoje, żeby się, że tak powiem, no dostać. I potem bywa tak, że już ci jakby nie starcza dnia, bo czekałeś długo w kolejce do jakiegoś tam i potem się okazuje, że ktoś się zmywa i już no jakby nie ma szans na eksplorowanie jakby jakiejś tam innej firmy czy instytucji, tak? No bo
0: bo tego po prostu już nie ma.
2: Tego podmiotu nie ma, tak.
3: No dokładnie.
0: Jasne. No cóż, no tak to jest. Są różnego rodzaju cienie i blaski konferencji
2: Reka. Tak, ale o warto, na pewno warto.
0: Warto, tak, tak. Na pewno nikogo...
2: Bo ja znowu popsułam tak jak we wtorek i znowu z optymistycznego...
0: Nie, no, na pewno nikogo, na pewno nigdy, nikogo nie zniechęcaliśmy do Rechy i nie będziemy zniechęcać, wręcz przeciwnie, będziemy zachęcać, żeby się pojawić, żeby zobaczyć, żeby sprawdzić, co tam ciekawego. Może sobie tam czasem trochę ponarzekamy gdzieś na końcu, bo nasz naród tak generalnie ma, że sobie lubi ponarzekać, ale pochwalić też pochwalimy zawsze.
2: Wiesz co, ja wiem, czy to jest narzekanie, ja po prostu zwracam na coś uwagę. Ja nie mówię, o Boże, no nie wiem, bez sensu, zupełnie nie. I nie, ja raczej zwracam uwagę na pewne jakieś tam może niedociągnięcia, jakieś tam aspekty, ale... Nie, ja bym nie powiedziała, że to jest jakieś narzekanie.
0: O, i to jest optymistyczny akcent i teraz w tym momencie myślę, że możemy zakończyć nasz dzisiejszy program. Dziś na temat wystawy towarzyszącej konferencji Recha for the Blind in Poland 2019 rozmawialiśmy, a rozmawiali dziś o tym moi dzisiejsi goście razem ze mną, Katarzyna Ślipek i Piotr Malicki. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.
3: Dziękuję bardzo.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Za jakiś czas w Tyflo Radiu, w Tyflo Podcaście również pojawią się materiały, które Kasia i Piotr Rakowski, którego z nami dziś niestety nie ma, nagrali w trakcie tej konferencji.
2: I tam na pewno będzie więcej o fundacjach.
0: Tak, i będzie więcej o fundacjach i będzie czego posłuchać, także wypatrujcie, wyczekujcie, na pewno te materiały za czas jakiś się pojawią, po prostu trzeba je teraz pomontować w jedną całość. Ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dobry wieczór Państwu. Aleksandra Bochusz. Po raz pierwszy dzisiaj, także taki mój debiut. Troszkę tremy jest, nie ukrywam, ale tak sobie myślę, że po drugiej stronie jest sporo osób znanych i przyjaznych, także mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Zaczynamy cykl takich naszych tematów społecznych, o różnych fundacjach i różnych sprawach ważnych dla osób niewidomych z punktu widzenia społecznego, edukacyjnego. I dzisiaj pierwszy taki temat, bardzo istotny, czyli nauczanie orientacji przestrzennej, a konkretnie doszkalanie i szkolenie nowej kadry, bo zwłaszcza ci z Was, którzy są z mniejszych miejscowości, na pewno wiedzą, że instruktorów orientacji często brakuje. No i był z tym problem, ale teraz problem zaczyna być powoli likwidowany dzięki projektowi TOPON, czyli Trening Orientacji Przestrzennej Osób Niewidomych i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, a moimi gośćmi, jakoś nie mogę się przekonać do słowa gościnie, są dwie panie, pani dr Kamila Miller-Zdanowska, tyflopedagog, instruktorka orientacji przestrzennej z Akademii Pedagogiki Specjalnej.
6: Dzień dobry.
5: I pani Anna Rozborska, prezeska Fundacji Instytut, wiceprezeska, przepraszam, Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. I pierwsze pytanie ogólne dla pań. Proszę powiedzieć coś o samym projekcie, o tym, jaka była jego geneza, kiedy to wszystko się zaczęło i dlaczego, kto był pomysłodawcą.
7: To może ja tu zacznę, dlatego że od początku byłam przy powstawaniu tego projektu. Pomysłodawcą byliśmy my, czyli Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Przy czym początkowo mieliśmy pomysł rozpowszechnienia wiedzy na temat echolokacji. Mieliśmy taki projekt kiedyś ponadnarodowy, w którym zresztą tutaj Kamila brała udział, którym uczyliśmy się my i kilkoro instruktorów echolokacji, próbowaliśmy zgłębić ten temat. I ponieważ to jest coś nowego na polskim rynku, chociaż oczywiście niektórzy wiedzą, że używają echolokacji, inni używają nawet o tym nie wiedząc, to jednak nikt tego nie uczył celowo. I to był pierwszy pomysł. I z tym pomysłem próbowaliśmy się przebić do różnych instytucji, między innymi Pawronu. I wreszcie okazało się, że gdzieś tam spotkało się to z zainteresowaniem i po wielu, wielu rozmowach okazało się, że możemy spróbować razem zdobyć fundusze na ten na projekt, który będzie dotyczył tego, ale nie tylko samej echolokacji, ale po zaproszeniu kilku partnerów doszliśmy wszyscy do wniosku, że to będzie szerszy projekt, dotyczyć będzie orientacji przestrzennej. Ale wtedy jeszcze nawet nie mówiliśmy o szkoleniu nowych instruktorów, raczej myśleliśmy tylko i wyłącznie o doszkolaniu tych, którzy już pracują, gdzieś tam są porozrzucani po Polsce. A potem stopniowo wspólnie wypracowaliśmy coś, co się dość mocno różniło z początkowych założeń, bo z udziałem partnerów, może to powiem najpierw tak formalnie, że projekt jest współfinansowany ze środków funduszy unijnych, konkretnie Wiedza, Edukacja, Rozwój. I liderem tego projektu jest PFRON, a partnerami oprócz FIR-u także PZN, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Stowarzyszenie w Laskach, no i APS, który tutaj reprezentuje Kamila. Także to wszystko ewoluowało. Szukaliśmy sposobu na to, żeby w jednym projekcie jakby załatwić kilka spraw. Nie wiem, czy Kamila coś uzupełnisz.
6: Wydaje mi się, że Ania wszystko powiedziałaś właśnie bardzo, bardzo dokładnie od początku genezę, także ja nic nie dodam.
5: To jeszcze dopytam tylko o chronologię, to jako historyk oczywiście. Kiedy się zaczęło wszystko? To 2021?
7: Projekt ruszył w 2020, natomiast rozmowy o nim to były ze 3 lata wcześniej, co najmniej.
6: Tak, możemy zdradzić, że w czasie pobytu w Danii, prawda? Tam pierwszy jakiś taki pomysł był, ale no nim się zrealizował, tak chyba około rzeczywiście 3 lat.
5: O, to trochę trwało, ale warto było, bo efekty już widać naprawdę. I kiedy zaczęły się właściwie szkolenia, a przede wszystkim kto mógł brać udział w tych szkoleniach? Najpierw jeżeli chodzi o doszkalanie instruktorów, czy były jakieś kryteria na przykład wiekowe, czy tego ile kto lat jest w zawodzie, czy każdy instruktor, każdy kto jest formalnie instruktorem orientacji przestrzennej mógł się zgłosić?
6: To może tutaj ja odpowiem przy tych rekrutacjach. Rzeczywiście, ponieważ dwie grupy, instruktorzy, którzy już byli instruktorami orientacji przestrzennej, którzy chcieli się doszkolić, jedyny warunek był taki, właściwie dwa warunki. Mieli być czynnymi instruktorami, czyli pracującymi na co dzień. Chodziło nam o to, żeby doszkolić osoby, które aktywnie uczą, tak, orientacji. Tak. I oczywiście było kryterium wieku. To był wiek emerytalny, tak? Jakby zamykał nam tą taką klamrą, że już osoby, które były na emeryturze, nie mogły brać udziału w projekcie, ale chodziło nam głównie o to właśnie, żeby te doszkolone osoby jeszcze chociaż kilka lat miały szansę pouczyć orientacji, wykorzystać tę nową wiedzę. To jeżeli chodzi o osoby doszkalane, natomiast ta grupa nowych instruktorów, warunek był studia wyższe i tutaj po raz pierwszy wprowadziliśmy taką zasadę, że nieważne jakie studia, to mogę z takich ciekawostek powiedzieć, że mamy jedną panią, która jest na przykład farmaceutką, albo mamy pana, który jest byłym wojskowym. Czyli jakby każdy, kto ma studia wyższe, czyli na poziomie licencjackim bądź magisterskim, no i tutaj musieli oczywiście warunki takie zdrowotne spełniać. Jeszcze ważnym kryterium było miejsce zamieszkania tych osób, a później praca, czyli chodziło nam o to, żeby z każdego województwa była reprezentacja tych potencjalnych nowych instruktorów, bądź tych, którzy już pracują, żebyśmy doszkolili jak największą ilość osób z jak największego terenu, tak?
5: A pod kątem płci jakoś rozkładałeś, to zawsze jest więcej pań, to wiadomo. Czy były jakieś preferencje dla panów, instruktorów?
7: Były zapisane, jeżeli było, bo to była cała proces kwalifikacji, był taki dość intensywny i w momencie, kiedy mieliśmy osoby, które zdobyły tą samą liczbę punktów, to preferencje były dla panów tym razem.
5: Aha, jak wyglądał nabór, ile było chętnych, mniej więcej oczywiście, czy było więcej chętnych na doszkalanie, czy na szkolenie nowych instruktorów? Czy trudno było wybrać spośród tych osób te, które ostatecznie się zakwalifikowały?
6: Proces rekrutacyjny przerósł nasze wszelkie spodziewane ilości osób, bo jeżeli chodzi o to szkolenie dla nowych instruktorów, miejsc mieliśmy początkowo 12, a chętnych było 75 osób. Więc to był bardzo trudny wybór. Rekrutacja była kilkuetapowa, i była bardzo intensywna, bardzo wymagająca od nas. Tak, z każdym się spotkaliśmy poprzez internet, z każdym rozmawialiśmy, tam całe takie były wymyślone procedury tej rozmowy, żeby wszyscy byli jednakowo potraktowani. To jeżeli chodzi o nowe osoby, te które chciały być dopiero instruktorami, natomiast o osoby, i tu było właśnie ich bardzo dużo, osoby doszkalane, też zakładaliśmy około 100 osób, że doszkolimy. Zgłosiło się troszkę mniej, 86 chyba ostatecznie jest osób, ale też był krótki czas tej rekrutacji, na pewno jeżeli chodzi o doszkalania. No i też nie wszyscy instruktorzy, którzy pracują, wiedzieli w ogóle o takich doszkalaniach, bo przez wiele, wiele lat nie było doszkalań dla instruktorów orientacji przestrzennej. I też myślimy, że nie każdy, może niektórzy już byli w wieku przedemerytalnym, więc też już nie chcieli za bardzo tych doszkalań. Także na pewno tutaj troszkę mniej było w tych doszkalaniach osób.
7: Znaczy też może jeszcze uzupełnię, że trudno było też dotrzeć z informacją o doszkalaniach do tych osób, bo to środowisko jest dość mocno porozrzucane, tak? Jeżeli pracują osoby w jakimś ośrodku szkolno-wychowawczym, no to się znają, tak? Czy pracują, nie wiem, w PZN-ie, czy w jakiejś konkretnej fundacji, z którą jakiś kontakt mieliśmy, bo próbowaliśmy przez różne organizacje, no to ta osoba dotarła do tej informacji. Ale są też tacy, którzy gdzieś tam bardzo luźno współpracują i nikt nie pomyślał nawet, żeby dać im informację, bo potem jeszcze na takie osoby trafiały.
5: Wiem też, że wśród tych osób nowo, wśród instruktorów nowo wyszkolonych jest osoba słabowidząca. I skąd w ogóle taki pomysł? Bo ja wiem, że to od lat jest jakiś tam temat dyskutowany. Wiem też, że jest nawet jeden instruktor słabowidzący na Śląsku, który wyszkolił się chyba w Stanach. I też wiem, że są różne głosy, zwłaszcza w środowisku niewidomych i słabowidzących na ten temat. Jedni mówią, no, że tak, że to fajny pomysł, inni mówią, że beznadziejny, no bo przecież taki instruktor, no jak on może uczyć nowych tras, kiedy on sam ich nie zna i sam będzie się musiał ich uczyć. I skąd w ogóle taki pomysł i czy już macie jakąś taką informację zwrotną, czy to się będzie sprawdzało, czy to jeszcze jest za wcześnie? Taką ocenę. Pewnie za wcześnie, bo pani jest dopiero w trakcie praktyk. Zresztą mam nadzieję, że uda się panią Iwonę tu zaprosić na najbliższy wtorek.
6: Generalnie pomysł był taki, właśnie wiemy, że jest jedna szkoła w Stanach. W Stanach jest wiele szkół, które szkolą instruktorów orientacji przestrzennej. Jest jedna taka szkoła, która właśnie szkoli osoby niewidome bądź słabowidzące, aby one potem szkoliły kolejne osoby. I w Polsce jakby nie znamy tych metod szkolenia. Chcieliśmy w takich bezpiecznych warunkach sprawdzić, tak, czy jesteśmy w stanie wyszkolić taką osobę, na ile jest ona w stanie ten kurs przez nas zaplanowany przejść. I rzeczywiście też zgłosiło nam się kilkoro chętnych, nawet chyba kilkanaścioro chętnych. I był taki problem, tak, właśnie nie pamiętam ile.
7: Kilkoro, 7 czy 6 osób.
6: Kilkoro właśnie osób i na początku te osoby przechodziły dodatkowy taki test z zakresu orientacji przestrzennej, ponieważ żeby być dobrym instruktorem w tym przypadku uznaliśmy, że no muszą same być dosyć dobrze zrehabilitowane, tak, świetnie się poruszać, mieć dobrą orientację. I tak jak w przypadku osób słabowidzących to było dużo łatwiejsze, tak w przypadku osób niewidomych te osoby same dochodziły do tego poprzez te testy, tą kwalifikację, że byłoby im właśnie bardzo trudno, to tutaj Olu powiedziałaś, uczyć nowych miejsc, których nie znają. Musiałby ktoś je wcześniej te osoby na przykład nauczyć, albo same musiałyby długo poznawać teren. Ale już tak skracając, generalnie udało się nam właśnie tą jedną osobę przeszkolić. To też był dla nas trud i myślę, że dla tej osoby również były takie momenty, gdzie próbowaliśmy jakimiś metodami sobie radzić i nie mamy jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno nie potrafimy tego robić tak, jak to robią w Stanach. I na ten moment no, jakby nadal się toczy jakaś jeszcze rozmowa, dyskusja, chociaż wiemy, że w tym początkowym etapie, kiedy trafia instruktor do osoby, która straciła wzrok bądź właśnie chce się uczyć orientacji przestrzennej, to potrzebny byłby ktoś, kto też taką sytuację sam przeżył, bo dużo łatwiej jest od takiej osoby też czerpać wiedzę, czy w ogóle wysłuchać jej, z jej doświadczenia czerpać. Natomiast no, mamy takie obawy, czy właśnie będzie bezpiecznie w czasie tych zajęć. No tak, dużo jeszcze mamy takich obaw niewiadomych.
7: Znaczy ja tu się jeszcze pozwolę wtrącić troszkę, bo rzeczywiście mnóstwo dyskusji w tym temacie trwa i myślę, że jeszcze będzie trwać. Natomiast to, co jakby wszyscy przyznają, to rzeczywiście, że ta rola takiej osoby, no instruktora, nie instruktora, wsparcia czy kogoś równoważnego, będącego samemu osobą z niepełnosprawnością wzroku, może być naprawdę bardzo, bardzo istotna. Ja tutaj przypomnę, że sama brałam udział w szkoleniach Stanach przez osoby niewidome i to było naprawdę bardzo istotne. Natomiast no, jest sporo też takich prawnych tutaj problemów, na które póki co nie znaleźliśmy rozwiązań, plus te, o których mówiła Kamila, czyli że no, jak taką osobę naprawdę nauczyć.
5: Tak, ale to jest prawda, że jest to wsparcie potrzebne, tak jak powiedziałyście, osobie, która straciła wzrok dopiero, czyli wsparcie osoby, która jest w podobnej sytuacji, ale nawet ja, będąc osobą niewidomą właściwie od zawsze, ja na przykład bardzo lubię, jak jakąś trasę wytłumaczy mi osoba niewidoma, która dobrze tą trasę zna, czy wytłumaczy, czy pokaże. Jeżeli ja na przykład jestem w tego typu osobą, że nie mam lęku poddania się przewodnictwu innej osoby niewidomej, jeżeli ona wie, że wiem, że ta osoba na danej trasie się dobrze czuje, to no, nie mam takiego problemu. I rzeczywiście, właśnie na trasach, które te osoby dobrze znają, albo ewentualnie jakieś takie podpowiedzi może, no chociażby teoretyczne, jak sobie z czym radzić, to myślę, że to jest ważne. Miałam przyjaciółkę, niestety już nieżyjącą, która jak wytłumaczyła mi trasę, czasami nawet bez pokazywania, tylko teoretycznie, bo nie było takiej możliwości, na przykład mi tłumaczyła tylko, no, albo na żywo, albo przez telefon. I ja potrafiłam tam dojść w ogóle jak po sznurku, bez pytania kogokolwiek, o cokolwiek.
7: Zgadza się. Też potwierdzam, też tak najbardziej lubię, jak mi tłumaczy drugi niewidomy, jak mam gdzieś dotrzeć.
5: Tak, bo to jednak na inne rzeczy zwraca się uwagę. Czego uczyli się instruktorzy i ci doszkalani, i ci całkiem nowo szkoleni? Domyślam się, że te programy oczywiście się różniły, no bo wiadomo. Ale jakie były zajęcia, z jakich dziedzin i w jakim zakresie, jak to się rozkładało godzinowo, chociaż tak mniej więcej, czego było najwięcej, czego mniej? No i czy widzicie z perspektywy, że taki program był dobry, czy czegoś może było na przykład za mało albo za dużo?
7: No może zacznę od krótszej rzeczy, czyli do szkoleń. Tak naprawdę mieliśmy kilka pomysłów. No, na pewno chcieliśmy bardzo tej echolokacji uczyć, więc to był jeden z tematów, który jakby był zarezerwowany. Natomiast w kontekście innych tematów dyskusje były długie. Ostatecznie zrobiliśmy takie badanie wśród sporej grupy instruktorów orientacji przestrzennej, czego by chcieli po prostu. Oczywiście pomysły były bardzo różne. Po pogrupowaniu i jakby wyciągnięciu tego, co najczęściej się pojawiało, zrobiliśmy cztery takie główne tematy. Jeden z nich to właśnie echolokacja, drugi nowoczesne technologie w poruszaniu się, mobilności. Trzeci to małe dzieci, praca z małymi dziećmi w orientacji przestrzennej. I czwarty temat to praca instruktora orientacji przestrzennej z osobami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, czyli z jakimiś dodatkowymi problemami. Także takie cztery tematy dostali wszyscy uczestnicy. Dla jednych to były rzeczy, niektóre były całkiem nowe, dla innych byli bardziej zaawansowani w niektórych tematach, część osób w innych mniej. No, dość trudne to było, ale może o trudnościach później. Natomiast jeżeli chodzi o godzinę, to najwięcej czasu poświęciliśmy na technologię, bo no to jest taki temat dość trudny i obszerny. Nowy, w drugiej kolejności była echolokacja, no i właściwie potem małe dzieci i osoby ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w podobnej ilości.
5: Myślę, że to bardzo ważne, zwłaszcza te nowe technologie, bo to jednak się rozwija i często, no często instruktor też może podpowiedzieć właśnie takie jakieś rozwiązania, oprócz tego, że no jest sama nauka, prawda, i techniki poruszania się z białą laską i konkretnych tras, to jeszcze może coś podpowiedzieć właśnie z takich rzeczy sprzętowych czy aplikacyjnych, które mogą być przydatne.
6: Natomiast jeśli chodzi o ten kurs dłuższy, bo tutaj tak jak Ania powiedziała, doszkalania, to ten kurs taki podstawowy, czyli instruktorów, znaczy dla osób, które chciały być instruktorami, on miał 311 godzin samych zajęć, czyli wykładów, ćwiczeń, warsztatów, wszelkich zajęć i 40 godzin praktyk, takich pod opieką. I udało nam się to zrealizować w 17 zjazdów. Taki jeden zjazd to było 18 godzin, czyli sobota to 10 godzin i niedziela to 8. Uczestnicy byli z całej Polski, więc przyjeżdżali do nas już w piątek, odjeżdżali w nocy, właściwie w niedzielę. 17 zjazdów, bardzo intensywny czas, od marca do grudnia 2022 roku. I były moduły, prawda? Te wszystkie zajęcia były połączone w takie moduły, jak był moduł medyczny, moduł psychologiczny, moduł umiejętności podstawowych, czyli poruszanie się z przewodnikiem, białą laską, w budynkach, w prostym terenie. Potem były techniki zaawansowane, czyli skrzyżowania, komunikacja, autobusy, tramwaje, metro, przejścia podziemne, windy, schody ruchome, wszystko. A później w module rozszerzonym daliśmy też poruszanie się z psami przewodnikami, małe dzieci, dorośli, sprzężenia, pomoce dydaktyczne, bardzo dużo takich dodatkowych rzeczy, właśnie echolokacja, tak aby ten nowy instruktor nie musiał się tak szybko doszkalać. Czyli on dostał to, co tamci państwo mieli w doszkalaniu, on to dostał już na dzień dobry, że tak powiem. I później te intensywne praktyki. Ten program, który tutaj zaoferowaliśmy tym osobom, to nie było tak, że myśmy go zupełnie teraz wymyślili, ale wszystkie organizacje kiedyś prowadziły takie szkolenia. No APS ma takie największe doświadczenie w prowadzeniu tego typu, jakby takich długich szkoleń, ale czy Polski Związek Niewidomych, właśnie czy inne organizacje, więc tak naprawdę usiedliśmy, zobaczyliśmy, jak to może funkcjonować i przetestowaliśmy ten program i dziś już z perspektywy czasu wiemy, że jest programem dość dobrym, aczkolwiek wymaga jeszcze na przykład uzupełnienia o czynności życia codziennego, jakieś takie drobne modyfikacje. Dzisiaj już możemy powiedzieć, że nawet zrobiliśmy już, poprawiliśmy troszkę ten program. Tylko jeszcze powiem dwa zdania o praktykach. Praktyki 40 godzin u instruktorów, którzy już pracują od lat, czyli takie pod nadzorem, ci państwo mogli obserwować i troszkę prowadzić i dopiero później, po skończeniu tego całego modułu kształceniowego, zaczęli pracę z osobami niewidomymi bądź słabowidzącymi w wymiarze 200 godzin. Więc dosyć intensywnie to wszystko wyglądało.
7: Ja jeszcze może dopowiem, że jeżeli chodzi o szkolenia, to tutaj w sumie to było 60 godzin, więc no sporo, ale też było to w formie kilku zjazdów, czterech konkretnie, weekendowych, więc też sporo czasu intensywnie. Osoby były z całej Polski, więc no było to sporym wysiłkiem dla uczestników, niektórych także. Natomiast tak naprawdę widzimy teraz, że takie doszkalania powinny być, jakby jeden z tych tematów mógłby być cały poświęcony, jakby całe doszkalenie poświęcone jednemu z tych tematów, natomiast robione to intensywnie, bo Problem polega na tym chociażby w nowoczesnych technologiach, że osoby, które instruktorzy, którzy byli, uczestniczyli, mieli różny poziom znajomości w ogóle technologii. Nie każdy na co dzień korzysta z takich rzeczy jak Google Maps czy inne Street Maps, inne tego typu aplikacje. Dla tych osób tak naprawdę trzeba by było zrobić zupełnie inne szkolenie, trochę od podstaw, tak, żeby w ogóle wiedziały, o co chodzi, bo sama teoria dla nich niewiele wniesie. No a tutaj musieliśmy to jakoś uśrednić, więc tego typu problemy. Plus, to jeszcze tu potwierdzi pewnie Kamila, tak naprawdę my musieliśmy dostarczyć pewnych materiałów uczestnikom, bo oczekiwali materiałów, a tych materiałów nie ma. Tak naprawdę w języku polskim jest bardzo niewiele materiałów takich do szkoleń dla instruktorów i te materiały były przygotowywane w projekcie. Także tutaj intensywna praca koleżanek, które prowadziły te szkolenia i na jednych i na drugich kursach, żeby przygotować materiały, przygotować tematy. A dla nas wszystkich chyba największym wyzwaniem było też znalezienie właściwych wykładowców do tematów, które no, są bardzo poszukiwane, typu prowadzenie orientacji przestrzennej dla osób z dodatkowymi niepełnosprawnościami. Tu jest bardzo mało specjalistów w tej dziedzinie. Każdy, jeżeli ma jakieś doświadczenie, to powiedzmy z paroma osobami i nie uważa się większość z tych osób za specjalistów, a no, żeby uczyć innych, trzeba było znaleźć kogoś, kto sam coś na ten temat ma do powiedzenia.
5: Tak, czyli ci nowi instruktorzy mieli takie tyflo w pigułce, jak rozumiem. Bo właśnie, bo jest jeszcze taki, to znaczy tak, mam dwa pytania, które może połączę w jedno, one się troszkę łączą ze sobą, te dwa tematy, chociaż może nie zupełnie. Pierwsza kwestia to jest to, że troszeczkę z tego, co wiem od instruktorów, bo akurat tak się składa, że ze względów też jakichś tam prywatnych mam sporo kontaktu z instruktorami orientacji przestrzennej i też, no, i też zawodowo trochę. Zresztą też korzystałam z praktyk tych toponowych, ale to jeszcze powiem później, sobie pozwolę na małą prywatę. Ale chodzi o to, że podobno nastąpiła taka trochę rewolucja, to znaczy ja nie wiem, czy dla wszystkich to była rewolucja, natomiast część instruktorów to była wręcz, no ja nie chcę powiedzieć oburzona, nie chcę takiego może grubego słowa używać, ale miała takie dziwne poczucie, że no okej, my już 30 lat uczymy w jakiś sposób, a teraz jest to wywrócone do góry nogami. Byli oczywiście też tacy, którzy mówili, że super, że się uczą tych wszystkich nowych rzeczy i że jakieś są zmiany, natomiast część mówiła, że to jest wielka dla nich rewolucja. Tak, to jest może, to jest jedna część mojego pytania, a druga część, no pośrednio się łącząca z tą pierwszą, to jest taka, że też właśnie słyszałam takie głosy wśród instruktorów, że no dobrze, będą nowi instruktorzy, oni się teraz szkolą, ale jak to jest, my mamy skończone tyflo, my mamy tam 20-30 lat doświadczenia i teraz ktoś, kto był, no to odwołam się do tego przykładu, który wy podałyście, kto był, nie wiem, do tej pory farmaceutą i skończył tylko kurs szkolący dla instruktorów i on będzie miał takie same uprawnienia i takie same możliwości pracy jako instruktor jak ja, czyli jako ten no, instruktor w cudzysłowie stary. Czy do was w ogóle docierają takie głosy, no i co wy na to jako osoby właśnie koordynujące projekt?
6: Tak, docierają do nas i powiem tak jak dla instruktorów, których szkoliliśmy, to było wywrócenie ich świata często do góry nogami, to nam z kolei projekt, może tak powiem nieładnie, obnażył, pokazał nam właśnie jak było potrzebne to szkolenie, ponieważ szkolenia były prowadzone, prawda, i 20 lat temu, i 30, i 15, i 10, i one bardzo różne są szkolenia w Polsce. Począwszy od bardzo długich kursów, prowadzonych głównie przez Polski Związek Niewidomych, ten tutaj na Konwiktorskiej, zarząd główny, kursy, które też miały około 250 godzin, po kursy na przykład, to akurat mogę powiedzieć, bo wiem, w Lublinie 120 godzin, czy w Chorzowie tam ileś godzin, prawda, czy w Bydgoszczy kiedyś, I ci instruktorzy z całej Polski teraz, kiedy przyjechali, my próbowałyśmy ujednolicić pewne metody i zasady. A ponieważ szkolimy na APS-ie od 82 roku nieprzerwanie tak naprawdę, czyli mamy bardzo dużą już taką i wiedzę, i umiejętności w tym zakresie i bardzo aktualizujemy też tą wiedzę. Więc ten kurs, czy dla nowych, czy doszkolanych, był już według nowych, jakby aktualnych bardzo metod. I nauczanie orientacji no, zmieniło się bardzo w Polsce. Kiedyś uczono tylko uczniów ostatnich klas, dzisiaj się już uczy od przedszkola dzieci, prawda, wręcz we wczesnym wspomaganiu rozwoju. Także na pewno wywróciliśmy ich życie do góry nogami i nasze również, bo ci, którzy szkolili, zobaczyli, jak w różnych miejscach w Polsce ta orientacja jest bardzo różnie też realizowana, ale nie ze względu, że są źli instruktorzy, absolutnie nie, tylko dlatego, że nie ma na przykład innych możliwości w tych konkretnych miejscach. Jest mniejsza ilość godzin na osobę, tak, przyznawana na przykład, albo od projektu do projektu. Ale rzeczywiście był to taki duży szok, było dużo dyskusji, ale ostatecznie mamy takie poczucie, że się wszyscy poznaliśmy, że był czas właśnie na wymianę zdań, że to bardzo pomogło jednym i drugim, czyli i nam, tym szkolącym, i tym, którzy się uczyli, jakby porozmawiać o tym, tak? Też podyskutować, dlaczego już teraz nie uczymy, nie wiem, na przykład przechodzenia przez jezdnię z uniesioną laską w górze, tylko uczymy z techniką dotykową. No właśnie, bo jest to bezpieczniejsze, ale jeszcze 20 lat temu uczono inaczej. I to był bardzo dobry czas, bardzo trudny, psychicznie wykańczający wszystkich, to mogę powiedzieć, ale uważam, że to bardzo dobrze, że tak się zadziało, bo wreszcie wiemy o sobie więcej, otwarci są ci instruktorzy, także też chylimy czoła przed tymi, którzy się jakby zderzyli z tym, że uczyli inaczej, ale chcieli podjąć taką mini refleksję, że ale spróbuję, zobaczę, może rzeczywiście to jest skuteczniejsze, także bardzo dobry czas. I druga część, może Ania, ty spróbujesz odpowiedzieć tak. Na tą drugą.
7: Mhm. To znaczy, może zacznę od tego, że jeszcze ty jakby to, co już powiedziała właściwie Kamila, że do tej pory uprawnienia instruktora nie mieli tylko tyflopedagodzy i też nie wszyscy, żeby było jasne, bo ktoś, kto ma ogólną wiedzę z tyflopedagogiem, a miał, nie wiem, 30 godzin zajęć na temat orientacji przestrzennej z jakąś drobną praktyką, no to też trudno go porównać z kimś, kto miał 300 czy 250 godzin. I te kursy też były różne i przez różne podmioty organizowane. Generalnie nie było do tej pory żadnego ujednolicenia tego wymagań wobec instruktora orientacji przestrzennej. Co miało no, taki skutek, że wiadomo, bardzo różni są instruktorzy. Natomiast problem jest też taki, że ci instruktorzy no, różne mieli możliwości pracy, bo chociażby w ośrodkach, powiedzmy, szkolno-wychowawczych, gdzie pracowały i pracują różne osoby, jest zupełnie inna sytuacja, a inna jest takich tak zwanych wolnych strzelców, którzy są zatrudniani przez organizacje, które robią to, co mogą, tylko i wyłącznie teraz w ramach pieniędzy, które zdobędą, tak, czyli projektów, co nie jest dobre oczywiście. Więc no, z tą pracą jest trudno. I jeżeli chodzi o to, że instruktor inaczej, tak samo jest traktowany ten nowy, tak, po farmacji czy po innych, już przyczepiliśmy się tego farmaceuty, który wcześniej też był instruktorem, to ten wcześniej instruktor też nie zawsze był pod tyflo, tak? To też były osoby, które były po różnych innych kierunkach, na przykład skończyły kurs w Bydgoszczy gdzieś tam 20 lat temu. Także tu różnicy dużej nie ma tak naprawdę w wielu wypadkach. Natomiast to zawsze tak jest, że ci, którzy kończyli jakiś kierunek 20 lat temu, mają trochę inną wiedzę, potem owszem mają doświadczenie, ale jeżeli nie uczą się na bieżąco, no to troszkę gdzieś tam mają braki w pewnych dziedzinach. Oczywiście ci nowi z kolei mają wiedzę bardziej aktualną, no ale brakuje im doświadczenia, więc powinniśmy się spotkać gdzieś po środku, tak? Ci młodzi muszą uzyskać doświadczenie i też w projekcie staraliśmy się to zapewnić, bo każdy, który kończył szkolenie to dla nowych instruktorów, to oprócz tych 40 godzin praktyk, teraz pracują te osoby i mają co najmniej 200 godzin przepracować z różnymi osobami niewidomymi, słabowidzącymi. I to już są płatne godziny, tak, że oni nie muszą już jako wolontariusze tyle godzin odpracowywać. I tak samo te osoby, które przechodziły to szkolenie, też mają po te 200 godzin. Więc i tu już może jakby rozszerzając ten temat troszkę, to dodatkowo zapewniliśmy w tym projekcie coś, co uważamy jest bardzo potrzebne, szczególnie tym nowym instruktorom, czyli możliwość superwizji, czyli że mogą poprosić kogoś z doświadczonych instruktorów, z trenerów, którzy prowadzili z nimi zajęcia, o zobaczenie tego, jak oni prowadzą zajęcia, co powinni poprawić. Mogą skonsultować jakieś trudne sytuacje czy problemy, z które nie czują się pewnie, nie wiedzą, co zrobić. Także mają takie jakby możliwości takiego mentoringu, tak? I to uważamy, że jest bardzo przydatne i póki co chyba dostajemy naprawdę dobre zwroty, jeżeli chodzi o takie możliwości.
6: Tak, i jeszcze jedna rzecz mi teraz tak przyszła do głowy, że byliśmy w takiej zupełnie nowej sytuacji rekrutując te nowe osoby, ponieważ nigdy nie było tak, że było więcej chętnych do szkoleń niż miejsc. Nawet jak były kursy w Bydgoszczy czy w PZN-ie, to na ogół zgłaszało się tyle osób, ile było miejsc. No tu przerosło to nasze najśmielsze oczekiwania. I w momencie te osoby, no to muszę powiedzieć, że te 16, które skończyło ten kurs dla nowych osób, to są najbardziej zmotywowane osoby, bym powiedziała, no brzydko to zabrzmi, wyselekcjonowane, które chciały to robić i robią to. Bo jeszcze może tylko to dopowiem. Wybieraliśmy te osoby też do tych podstawowych szkoleń, żeby to był ktoś, kto potem wykorzysta to, czego się nauczył. Więc na przykład, kiedy mieliśmy na szali położyć, nie wiem, dyrektora jakiejś szkoły i osobę, która wiemy, że będzie nauczycielem, tak, będzie to robiła, no to było jakieś dla nas, tak pytaliśmy, dlaczego ktoś chce skończyć ten kurs i czy potem będzie to robił. I ktoś mówił, a bo to takie ciekawe, no jakby nie czuliśmy, że on wie, o co chodzi w tym kursie i po co chce go skończyć. Więc ci, którzy skończyli, są naprawdę tak zmotywowani, wiemy, że wszyscy gdzieś pracują w tym zakresie, tak, więc nie czujemy, żeby to było jakby źle dla nich, wręcz mamy poczucie, że niektórzy się właśnie przekwalifikowali, zaczęli taki nowy rozdział w swoim życiu, ale też ci, którzy doszkalali się, no też, no mogą czuć się zagrożeni, ale prawo nie działa wstecz, jakby dalej wszyscy będą mieli pracę, a naprawdę w Polsce jest potrzeba jeszcze więcej, tych, których mamy stanowczo za mało, więc potrzeba.
7: Jeszcze na pewno mogę powiedzieć, że udało nam się zwiększyć miejsce dla tych nowych instruktorów z 12 do 16, no ale więcej już nie było możliwości. Natomiast rzeczywiście z żalem sporą grupę jeszcze odrzucaliśmy, naprawdę z żalem, natomiast no po prostu takie są realia projektowe, tak? Na pewne rzeczy nie mamy już wpływu, ale mamy nadzieję, że no uda się to jakoś kontynuować i będzie możliwość dalszego działania i szkolenia nowych instruktorów.
5: Czy jest perspektywa na kolejne szkolenie i czy już coś wiadomo ewentualnie kiedy, czy nie? No i drugie moje pytanie od razu w kontekście tego, że było tylu chętnych na poprzednie. Czy te osoby, które się nie dostały wtedy, będą jakoś traktowane, nie wiem, priorytetowo, preferencyjnie, że powiedzmy już starałem się drugi raz, czy po prostu będą musiały w całą tę rekrutację przejść od początku?
7: No niestety, nie wiemy.
6: Tak. Nie wiemy, jaki podmiot też, prawda, będzie chciał się zająć szkoleniami, bo ja może powiem jeszcze taką rzecz, że ktoś może powiedzieć, aha, jak był tyflopedagogiem, to miał większą wiedzę, a jak jest tylko po kursie, to ma mniejszą, ale właśnie trochę chcieliśmy z Akademii wypuścić też, jakby tylko, bo powiem tak, do tej pory było tak, albo właśnie od czasu do czasu były szkolenia i kursy, albo właśnie ktoś był po 5-letniej tyflopedyce na APS-ie i nie chcieliśmy, żeby tak mało instruktorów żeby musieli czekać, aż te studia będą, aż te 5 lat skończą, bo to jest bardzo długi proces kształcenia, a i tak nie każdy, kto był tym tyflopedagogiem i miał orientację, potem pracował w tym zakresie. Dlatego chcieliśmy, żeby to nie były studia, a kurs, żeby był łatwiejszy, szybszy dostęp, żeby można było stale właśnie kształcić tych instruktorów. Liczymy na to, że jakby też pewno ma większą taką świadomość, że jest potrzeba. Też bardzo, bardzo jesteśmy tutaj wdzięczni właśnie PFRON-owi, że tak przychylnie do tego projektu podchodzi, bo mamy bardzo dużą elastyczność w ramach tych zadań, które sobie założyliśmy i liczymy na to, że w ciągu, nie wiem, roku, dwóch może uda się kolejne szkolenie, ale nie wiemy, czy to zorganizuje FIR, PZM, czy jeszcze ktoś inny, tak? To tego nie wiemy.
7: Ja przepraszam, może jeszcze o zupełnie ważną rzecz, którą powinnam powiedzieć na początku, bije się tu w piersi, bo przecież no, mamy w projekcie jeszcze partnera duńskiego. Bo ten projekt właśnie też jest, jakby jego ideą jest to, żeby skorzystać z ponadnarodowych doświadczeń. I tu w kontekście tego, co powiedziała Kamila, to też patrzyliśmy na to, że na przykład w Danii IBUS, czyli to jest Instytut dla Niewidomych w Danii, oni organizują szkolenia dla instruktorów orientacji przestrzennej i dla innych specjalistów w formie kursów. Owszem, tam są pewne wymagania wstępne, tam jest jeszcze w ogóle inaczej, ale tam jest w ogóle inny system, więc tam generalnie na kursy trafiają przeważnie pracownicy podmiotów takich regionalnych, jakichś instytucji samorządowych, bo tam właśnie te instytucje samorządowe zajmują się jakby zapewnianiem takich usług osobom niewidomym. Więc system jest zupełnie inny, natomiast jakby to było jeden z powodów, oczywiście wielu, dla których to też przyjęło taką formę kursu i oczywiście APS może to prowadzić również jako element studiów, na przykład podyplomowych, tak, czy innego typu szkoleń. Natomiast no, jest to coś, co wypracowaliśmy i może to właściwie zrobić każdy, jeżeli przyjmie tutaj odpowiednie no, kryteria, bo tu dalej może za chwilę powiemy jeszcze no, o ważnej bardzo rzeczy, czyli standardach. Natomiast jakby to, wracając do pytania jeszcze tego, czy te osoby, które kandydowały, będą inaczej traktowane, no to chociażby to, że jeżeli ktoś inny będzie projekt organizował i w ramach tego projektu będzie robił szkolenia, czy taki kurs, no to będzie miał swoje kryteria. Nie możemy narzucać tego, że ktoś się zgłaszał i u nas miał akurat tyle punktów, żeby teraz przyjął go w innym projekcie. No nie ma takiej możliwości.
5: Jasne. To
7: ja chyba, że my będziemy to robić.
5: No tak, to wtedy można pomyśleć nad tym. To ja zapytam troszkę tak może obok projektu, ale też w kontekście tego, co tutaj obie mówiłyście. Bo nurtuje mnie to już od pewnego czasu, a właściwie nawet nie tyle mnie, co pewną moją znajomą, która bardzo chce zostać instruktorem orientacji. I ona w ogóle jest tyflopedagogiem, natomiast jest no niestety tylko po studiach podyplomowych. I jak to wygląda tak od strony formalnej? Bo ty już, Kamila, powiedziałaś, że nie każdy tyflopedagog może być instruktorem. Jak to, jakby co decyduje, kto jest zatrudniany? Jeżeli ktoś kończy, no ja nie mówię o podyplomowych, no bo podyplomowe, no to wiadomo, że to jest nic, można tak powiedzieć. Ale jeżeli ktoś kończy, nie wiem, 5-letnie tyflo, czy choćby 3-letnie, licencjackie i chciałby potem pracować jako instruktor. Od czego to zależy? Od jakiejś liczby godzin praktyk na studiach, które on odbył?
6: Tak, to znaczy nawet nie praktyk. W programie studiów musi być cały blok przedmiotów z zakresu orientacji. No i to też chcę powiedzieć, żeby to też wybrzmiało. Są różne uczelnie, bo do tej pory to głównie się na uczelniach działo, prawda, tyflopedagogika i 5-letnia i 3-letnia, gdzie była tyflopedagogika. I na przykład tam była nauka Braille'a i takie nauczanie w klasach 1-3. I to dużo uczelni różnych w Polsce miało nazwę tyflopedagogika. My jesteśmy jedyną, Akademia Pedagogiki Specjalnej jest jedyną uczelnią, która w ramach tyflopedagogiki 5-letniej, która do tej pory była i już z powrotem wróciła, dajemy Braille'a, nauczanie w klasach 1-3, orientację przestrzenną i rehabilitację wzroku. ale możemy to dać dlatego, że mamy zwiększoną pulę godzin, czyli powiedzmy jak standardowo tam jest jakaś, teraz nie mówię prawdy w zakresie godzin, powiedzmy nie wiem, na tyflopedagogikę jest 700 godzin, to my u nas na uczelni mamy przez panią rektor zwiększone do na przykład 1200 godzin. Dzięki temu możemy te inne rzeczy zrealizować. Ale jak ktoś wybiera sobie studia, które się nazywają tyflopedagogika, to musi właśnie patrzeć na tę ilość godzin, bo jeśli miał tylko 30 godzin orientacji, to tak naprawdę no, wie, co to jest orientacja, jakieś podstawowe techniki zna. A żeby znać metodykę nauczania, to tak 200 to jest minimum, bym powiedziała, żeby, no i odpowiednie przedmioty muszą być. I były takie roczniki u nas też, które nie miały orientacji albo nie miały rehabilitacji wzroku, bo musieliśmy wybrać, bo uczelnia nie mogła nam pozwolić na taką dużą ilość godzin. Tak, ale to ta ilość godzin suplement, bo zawsze do dyplomu jest suplement i wykaz przedmiotów i tym się powinien pracodawca kierować właśnie.
5: Okej, okay, to może teraz powiedzmy o tych, co już też troszkę zaczęliśmy, ten temat o standardach, to znaczy o tym, co TOPON robi jeszcze poza kształceniem i dokształceniem instruktorów, czyli właśnie o standardach nauczania orientacji przestrzennej, o tym, że są próby podejmowane nareszcie, żeby instruktor orientacji przestrzennej i mobilności, bo teraz nowa nazwa jest, tak, żeby ten zawód został wpisany do rejestru zawodów. Co jeszcze dzieje się w projekcie oprócz samych szkoleń dla instruktorów?
7: Może ja zacznę od ostatniego, od końca troszkę. Nie podejmujemy

0: tak? Do ZSK, czyli Boże, Kamila, pomóż.
1: Zintegrowany system.
0: Zintegrowany system kwalifikacji. I chcemy, żeby tam znalazła się taka kwalifikacja właśnie instruktora orientacji przestrzennej i mobilności. Przy okazji chciałam wytłumaczyć, że dlatego przyjęliśmy rozszerzoną nazwę, żeby trochę ujednolicić ze światem, bo taki funkcjonuje w skrócie z angielskiego OIM, tak? Skrót taki często gdzieś tam się przewijający. I my pracujemy nad tym i tutaj pracujemy zarówno nad sposobem, jakby wymogami, które powinny być podstawowe dla każdego względu, gdzie się wykształcił, i nad metodą walidacji tych umiejętności. Teraz zresztą osoby, które ukończyły nowe szkolenie, ten kurs na instruktora, jak również te, które w ogóle brały udział w projekcie, czyli doszkalały się, mają możliwość skorzystania bezpłatnie z takiej testowej walidacji do tego zdobycia tej kwalifikacji, pomagając nam przygotować odpowiednią walidację, a jednocześnie w przyszłości, jeżeli to zakończy się sukcesem nasze staranie, to będzie to odpłatna też usługa, nazwijmy to. A na resztę to może teraz Kamila.
1: Tak, tu Ania wszystko bardzo dokładnie wytłumaczyłaś. Ja powiem o tych standardach. Właściwie początek projektu chcieliśmy ujednolicić, ponieważ nie było właśnie zasad kształcenia instruktorów, zatem powstał pierwszy standard dotyczący kształcenia instruktorów orientacji przestrzennej. Standard określa, ile godzin, w jakich systemach można kształcić, jakie treści powinny się znaleźć, ale znowu on został napisany, ten standard, w języku efektów, czyli my proponujemy pewne nazewnictwo przedmiotów czy kolejność następowania po sobie w tym kształceniu, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby instruktor miał pewne umiejętności. Tam są bardzo szczegółowo wypisane, jakie to są umiejętności w trakcie tego kształcenia. A drugi standard, i znowu w Polsce nie było do tej pory jakichś standardów kształcenia osób z niepełnosprawnością wzroku, czy to słabowidzących, czy niewidomych, czyli tak naprawdę instruktor szedł do osoby i robił coś z nią, z czego ona potrzebowała, co on uważał, że jest potrzebne, ale tutaj jakby ułożyliśmy taki duży standard, który znowu pokazuje umiejętności od bardzo prostych do coraz to bardziej złożonych, czyli powstały dwa standardy. Jeden mówiący o tym, jak kształcić instruktorów, a drugi, jak może przebiegać cały proces uczenia orientacji u osób z niepełnosprawnością wzroku. To też jest taka podpowiedź dla instruktorów, prawda, jakie umiejętności rozwijać, co bardziej, co mniej. I od tego w ogóle zaczęliśmy, a dopiero potem na tym zbudowaliśmy szkolenia.
0: Teraz po przeprowadzeniu tych szkoleń jeszcze pracujemy ponownie, bo nazbierało się trochę uwag i pracujemy nad tym, żeby to poprawić, tak? Bo pewne tam rzeczy wyszły nieco do jakichś takich generalnych może założeń, ale jednak troszkę zmian wprowadziliśmy, bo się coś gorzej sprawdziło, albo wyszło, że czegoś jest za mało, czegoś za dużo, i staramy się to jak najlepiej poprawić. I może jeszcze powiem od razu, jak jesteśmy tu przy temacie takich innych rzeczy niż samo szkolenie, że jeszcze będziemy pracować, właściwie już pracujemy nad takimi rekomendacjami bardziej ogólnymi, mającymi na celu zbudowanie pewnego systemu, jeżeli chodzi o orientację przestrzenną i mobilność, bo tak naprawdę w Polsce nie ma jakiegoś systemu dostarczania tego typu usług, zapewniania tych zdobycia umiejętności osobie niewidomej, czy na przykład osobie ociemniałej, tak? Wszystko opiera się na projektach, na takich działaniach ad hoc, a mamy nadzieję, że w przyszłości może ruszy to w odpowiednim kierunku i powstanie jakieś bardziej systemowe rozwiązanie.
2: I co potem się stanie z tymi standardami? Czy one gdzieś będą, nie wiem, opublikowane? Będzie jakaś procedura, żeby one zostały wdrożone, czy to po prostu...
0: One są w pierwszej wersji już są dawno opublikowane na stronie PFRON-u, jest to do nich otwarty

0: dostęp. Zresztą nawet dostawaliśmy różne uwagi tak od osób po prostu, które znalazły na stronie te standardy. I one będą oczywiście ponownie opublikowane. A to, na co jakby no, mamy obietnicę, zapewnienie powiedziałabym nawet, że te standardy będą przyjęte w PFRON-ie. Co jest dość, uważamy, ważną kwestią, bo no, PFRON jednak jest jedną z instytucji finansujących wiele działań rehabilitacyjnych, więc przyjęcie tych standardów przez PFRON i wymaganie takich standardów chyba jest no, jedną z kluczowych rzeczy.
1: Tak, chyba większość jest finansowana przez PFRON, także...
2: Tak, tak. I ja jeszcze tylko powiem, że każdy z partnerów też się zobowiązał, na przykład tak jak my, Akademia, że też te standardy jakby wdrożymy w naszych studiach, tak? Czy jak organizując jakiekolwiek szkolenia, będziemy jakby tych standardów przestrzegać.
0: No tak, i wszyscy partnerzy także, więc...
2: Tak.
0: Na piśmie.
1: No, to zobowiązanie na piśmie jest, to już poważna sprawa. A czy myślicie jeszcze o jakiś, no bo tak Ani mówiłaś, że jest, to jest na stronie PFRON-u, ja też zresztą czytałam te standardy, przynajmniej częściowo tam się przez nie przebiłam, ale czy myślicie jeszcze o jakichś szerszych konsultacjach na przykład z osobami niewidomymi, no bo jako odbiorcami tych, no, tych zajęć z orientacji przestrzennej, czy raczej nie?
2: My nawet powołaliśmy takich ekspertów, tak? Cztery grupy ekspertów, czyli osoby, właśnie była grupa osób z niepełnosprawnością wzroku i też był na to jakby konkurs ogłoszony, tak? Zapytanie. Osoby, które pracują jako czynni instruktorzy, ci, którzy nie brali tu udziału w doszkalaniach. Trzecia grupa to na pewno też były osoby z wykształceniem właśnie tyflopedagogicznym z różnych uczelni, także nam się udało pozyskać chyba trzy osoby. I jeszcze jakaś jedna grupa, już teraz nie pamiętam, kto to był jeszcze.
0: Przedstawiciele podmiotów, które prowadzą takie usługi, czy no, różnych.
2: Tak.
0: Natomiast oczywiście dostawaliśmy również różne, jak mówiłam, uwagi od samych osób z niepełnosprawnościami, samych z siebie, że tak powiem, bo to te standardy były wywieszone na stronie, że o to prosiliśmy. Plus w tej chwili jeszcze trwają rozmowy ewaluatorów z osobami, które były w projekcie szkolone, bo przecież w projekcie szkolimy osoby niewidome i słabowidzące, ci instruktorzy doszkoleni i nowi. W tej chwili no myślę, że już jest około 200 osób przeszkolonych albo i więcej, albo jeszcze szkolonych, powiem, nie skończyli jeszcze treningów. I z tymi osobami też są prowadzone rozmowy, są pytani o swoje jakby no, opinie na temat standardu, sposobu prowadzenia zajęć i w ogóle całego projektu. Także no, mamy nadzieję, że jak najwięcej konkretów uda nam się zdobyć.
1: O, no wspaniale, to może też się doczekam jako uczestniczka, to znaczy jako kursantka, uczestniczki doszkalania. Tak, to może teraz jest ten moment. Pozwolę sobie na mały wtręt prywatny, ponieważ miałam przyjemność się szkolić u instruktorki, która korzystała z doszkalania i chciałam podziękować podziękowania dla mojej wspaniałej instruktorki Moniki na naprawdę profesjonalne szkolenie i mimo to, że miałam już wiele w swoim życiu szkoleń z orientacji przestrzennej, to naprawdę nauczyłam się dużo nowego. Pomijam już konkretne trasy, no bo to jest wiadomo zawsze też ważne, zwłaszcza, że jestem niedawno po przeprowadzce, ale na przykład wreszcie ktoś pokazał mi, to znaczy właśnie Monika pokazała mi, jak czytać porządnie mapy dotykowe i plany, także naprawdę to jest duża wartość. To moje osobiste podziękowanie dla Moniki. Nie wiem, czy słucha, ale mam nadzieję, że będzie miała możliwość dotarcia do nagrania. Także pozdrowienia dla najlepszej instruktorki mojej.
0: Cieszymy się bardzo.
1: Tak, no i podziękowania oczywiście też dla Topony, dla twórców projektu. Bo to
0: dzięki Toponowi.
1: Tak, tak jest. Na jakim etapie teraz jest projekt? Czy właśnie, czy dużo osób zaliczyło już praktyki, większość, mniejszość, czy jakieś problemy są z tym związane i kiedy się zbliżamy ku końcowi? Z tego, co kojarzę, to chyba gdzieś koło listopada i czym się zakończy projekt, tak? No bo jakiś musi być taki pewnie element kończący.
2: Mamy teraz tak, już był etap standardów, teraz poprawiamy standardy, był etap szkoleń, tak, już się zakończyły. Teraz właśnie instruktorzy realizują te 200 godzin, tak naprawdę do, znaczy nie instruktorzy, tak naprawdę osoby, prawda, z niepełnosprawnością wzroku korzystają z tych treningów do września, do 30 września mogą korzystać z tych treningów i jakby będzie takie podsumowanie, wtedy też zakończy się walidacja i wszystkie inne procedury, które były przewidziane w projekcie. I chyba w październiku będzie takie seminarium, które upowszechni troszkę efekty projektu, pokażemy właśnie te standardy, będziemy je omawiać, będziemy też jakby tym instytucjom, które będą zainteresowane o tych standardach mówić, ale jakby głównym takim założeniem już w tej trzeciej części, czyli już kiedy instruktor docierał do konkretnej osoby, nasze takie podstawowe założenie to było dotrzeć do osoby w jej miejscu zamieszkania. Właśnie tym się różni Topon od innych projektów do tej pory, że instruktor jechał do miejsca zamieszkania osoby. Nie zawsze nam się to udawało ze względu na, po pierwsze, niewielką ilość instruktorów, jak na olbrzymi obszar naszego kraju. Po drugie też takie techniczne rzeczy, prawda? Nie zawsze instruktor, nie zawsze to była jego pierwsza praca, często popołudniami dopiero pracował jako instruktor, wcześniej wykonywał inną pracę, nie zawsze ze względów logistycznych mogło się to zadziać, ale właśnie taki efekt bardzo nas cieszący to to, że osoby z niepełnosprawnością wzroku mówią, że wreszcie na przykład miały w swoim mieście szkolenie, nie musiały jechać do innego miasta, żeby się tego uczyć, tylko na miejscu, u siebie, tam gdzie codziennie się poruszają. I to jest chyba taki najfajniejszy efekt, bym powiedziała, tego projektu, takie bezpośrednie dotarcie do osoby, ale myślimy, że tak, po pierwsze zintegrowaliśmy środowisko instruktorów, prawie chyba teraz ostatecznie to 300 osób właśnie korzysta z tych treningów, bo mieliśmy możliwość rozszerzenia. Właśnie mamy nowych instruktorów, mamy doszkolonych instruktorów, którzy chcą się szkolić, już nam zaproponowali, z czego to oni by się znowu chcieli doszkalać, więc to chyba będzie taki proces ciągły, mamy taką nadzieję. Aniu, dodaj jeszcze, co tam masz w głowie, bo jeszcze na pewno coś mi umknęło.
0: Tak, chciałam przy okazji powiedzieć, bo może ktoś będzie nas słuchał, więc zachęcamy do interesowania się i zaglądania na stronę czy któregoś z partnerów, czy PFRON-u, bo to seminarium, o którym już Kamila mówiła, chcemy, żeby zanim się pojawiły organizacje, które prowadzą tego typu usługi, żeby dowiedzieli się też jakby, no jakie standardy zresztą no PFRON przyjmie, tak? O co to tu chodzi i żeby to nie było dla nich coś nowego, zaskakującego, bo tu nie ma jakiegoś wielkiego odkrycia Ameryki. To jest po prostu zebrane doświadczenie wielu osób, wielu instruktorów, ich pracy, tak, i wiedzy takiej, no powiedzmy, naukowej też, badawczej i tak dalej. Także tu już zachęcamy do śledzenia, bo jeszcze niestety nie mamy konkretnej daty, żeby się ją podzielić, ale prawdopodobnie będzie to gdzieś koniec października, może połowa listopada, bo jakby to do końca listopada trwa projekt. Teraz, tak jak powiedziała Kamila, jeszcze kończymy różne rzeczy, które no, są rzeczywiście na wykończeniu. Pracujemy nad rekomendacjami. Przepraszam najmocniej. Telefony. I to, co już jeszcze chcieliśmy powiedzieć, to, że mamy nadzieję, że uda nam się w taki czy inny sposób projektowy czy pozaprojektowy no, utrzymać taką sieć kontaktów tych instruktorów, tak, że to, co widzimy jako ogromną potrzebę, to właśnie możliwość wymiany doświadczeń, możliwość skonsultowania się wzajemnie w trudnych przypadkach, bo różne są osoby, różne są potrzeby, więc to jest taka wartość dodana, którą mamy nadzieję, że uda nam się kontynuować bez względu na to, czy zdobędziemy takie czy inne fundusze na ten cel.
1: Powiedzieliście tutaj dużo o zaletach i też o trudnościach, ale jeszcze może tak na koniec, bo Topon to w ogóle była taka praca na żywym organizmie tak naprawdę cały czas, bo to się cały czas działo, cały czas coś ewoluowało, cały czas były jakieś zmiany, okazywało się, że coś trzeba dopracować, przepracować i takie, nie wiem, może po jednym, dwa zdania podsumowania od każdej z was. Co waszym zdaniem tak najbardziej się udało, co jest taką największą wartością dodaną do tego projektu, a co wiecie, że już może nie wyszło, czy może będzie na przyszłość trzeba to zmienić?
0: To znaczy właściwie z tym, żeby zmienić, to nie wiem, czy bym coś zmieniła, tak szczerze powiedziawszy. No, oprócz jakichś takich no, drobiazgów bardzo organizacyjnych, bo przede wszystkim ten projekt był o tyle, tak potocznie powiem, fajny, że dano nam sporo możliwości zmiany, jeżeli widzieliśmy taką potrzebę. Jeżeli się okazało, że nasi instruktorzy potrzebują właśnie chociażby jeszcze przepracowania pewnych rzeczy, technik na przykład, ujednolicenia, tak? Bo się okazało, że różne osoby po różnych kursach pewnych rzeczy uczą inaczej i że warto by było, żeby pokazać im, jak najnowsze metody sugerują, żeby coś robić. I to okazało się, że możemy tam z jakichś oszczędności zrobić dodatkowe doszkalanie. Czy pojawił się jakiś problem, robiliśmy szczerze dodatkowe szkolenia online. No tutaj też w tym projekcie zebrała się grupa, spora grupa pasjonatów, którzy nie ukrywam, nieraz do późnych godzin nocnych pracowali nad różnymi tematami po to, żeby no, zrobić to, co tylko możemy, jak najlepiej.
2: Ja tylko dodam właśnie ten efekt, już o którym Ania powiedziała, to zintegrowanie środowiska, ponieważ instruktor orientacji często pracuje sam. Podam tutaj przykład, nie wiem, Szczecina, tak, czy innych miast, które są, no właśnie, tam są instruktorzy, jeden, dwóch, ale oni pracują głównie sami, właśnie nie mają z kim konsultować, często nie mają od kogo się uczyć, albo po prostu, albo nawet kogoś uczyć. Chodzi mi o innych instruktorów. I właśnie projekt nam umożliwił tą integrację środowiska, taką właśnie sieć kontaktów, ale też takiego, no muszę to powiedzieć, miałam nie mówić, ale ostatecznie powiem. Zawsze było tak, że właśnie APS czy Warszawa były postrzegane jako takie, oj, to są te panie, co zadają tyle pytań, ta orientacja, to w ogóle takie nie wiadomo co. One tak bardzo do tego przykładają wagę. Nie byłyśmy lubiane w środowisku, co ja tu mam dużo mówić, tak? Ten APS był taki owiany jakimś, nie wiem czym, ale właśnie zburzyłyśmy te mury, pokazałyśmy, że jesteśmy bardzo normalnymi instruktorami, też nam zależy na tym procesie uczenia i pokazałyśmy, że można uczyć tak i rozumiemy, w każdym mieście można inaczej uczyć, ale żebyśmy my głównie chcemy działać dla dobra osób z niepełnosprawnością wzroku, właśnie, że jeżeli ta osoba uczy się w Warszawie, a potem uczy się w Krakowie albo w Bydgoszczy, to żeby dostała tę samą jakość usług, prawda? Żeby nie było tak, że aha, tam ta pani mnie uczyła tak, a tam mnie uczy jak, to już w końcu jak jest dobrze, albo kto mnie uczył źle. I to nam się udało, tak myślę, że znaczy taki mały kamyczek do tego, żeby tak było, więc zburzyłyśmy chyba mury po prostu, tak? Ci, którzy pracowali przy projekcie. Nie ma tak, że wszyscy się bardzo, bardzo lubimy, wszyscy wszystkich, ale przynajmniej możemy podyskutować, porozmawiać i jest chęć spotkania. To tak słyszymy, pytają już kiedy jakieś spotkanie. Za rok jest 45 lat orientacji przestrzennej w Polsce, bo pierwsze szkolenie w 1979, profesor Stalnej Suterko. Planujemy coś, jeszcze nie mogę do końca zdradzić co, ale może się uda cyklicznie coś organizować co roku, tak? Więc no to taka wartość bardzo, bardzo dodana. I jeszcze podręcznik, tak? Też gdzieś planujemy materiały takie napisane, bo są bardzo potrzebne, tak? Trochę tłumaczonych, troszkę napisanych. No to efekt projektu, wcześniej takiego pomysłu, może pomysł był, ale nie było takiej chęci do pracy, dzisiaj już ona jest.
0: To ja jeszcze może, bo tu mi się przypomniało, w kontekście tego, co nam nie wyszło, to jest taka dość drobna rzecz może, ale trochę wiąże się z twoim pytaniem wcześniej, że jak to, że będą traktowani doświadczeni instruktorzy tak samo jak teraz świeżo upieczeni, czy po studiach, czy po tym naszym kursie. Myśleliśmy mocno nad sposobem jakiejś ścieżki awansu, która by właśnie dawała jakieś inne trochę uprawnienia, inne, nie wiem, wynagrodzenie, czy jakieś inne traktowanie osób, które są świeżo po zdobyciu uprawnień, osób, które mają ileś tam już doświadczenia, a na przykład jeszcze osób, które mają na tyle dużo doświadczenia i umiejętności też metodycznych do uczenia dydaktycznych, że mogą uczyć innych instruktorów. No i tutaj troszkę polegliśmy niestety. Nie znaleźliśmy dobrego sposobu, który też w kontekście warunków prawnych i możliwości jakichś takich no, wyegzekwowania tak, tego można by przyjąć i sformalizować to w jakiś sposób. Także to zostaje jednak, docenienie tego zostaje wyłącznie w gestii pracodawców, zleceniodawców.
1: Tak, to pewnie też dlatego, że są różne uwarunkowania, tak jak mówisz, prawne, ale zaciekawiło mnie to, co Kamila powiedziałaś o tym, o tym murze i o tej niechęci do państw APS-u, bo ja, no fakt, że ja nie jestem instruktorem orientacji przestrzennej, czyli nie jestem, powiedzmy w cudzysłowie, oczywiście konkurencją, natomiast ja zawsze APS kojarzyłam bardzo dobrze i byłam bardzo niepocieszona, kiedy chciałam skończyć studia tyflo, trochę chciałam, trochę musiałam i akurat wtedy były takie 3 lata, że były jakieś straszne problemy kadrowe na APS-ie i nie było tyflo na APS-ie i musiałam no, zrobić gdzie indziej i nie jestem jak na razie zadowolona z tych studiów, jak muszę powiedzieć, ale tak właśnie. A to o tej integracji instruktorów to słyszałam wielokrotnie już od samych instruktorów naprawdę, że to była taka rzeczywiście wielka wartość dodana tego szkolenia. No i oczywiście właśnie osoby niewidome, takie jak chociażby ja, no ja jestem w dużym mieście, ale są osoby niewidome właśnie w małych miejscowościach, które myślę, że na pewno dzięki praktykom instruktorskim mogły jeszcze wiele, wiele skorzystać.
0: Ale jeszcze dużo mamy do zrobienia.
2: Tak, to jeszcze może powiem, że odkryliśmy też, że wydawałoby się, że dzieci są zaopiekowane przez system edukacji, a projekt pokazał, że niekoniecznie, że dzieci, które uczą się w ośrodkach specjalnych, tak, natomiast te, które uczą się w szkołach ogólnodostępnych bądź w systemie integracyjnym, nie mają tego typu zajęć specjalistycznych z zakresu orientacji przestrzennej czy czynności życia codziennego i właśnie dzięki projektowi mogły mieć nagle te zajęcia. I to też jest nasza rekomendacja, że mimo tego, że system edukacji powinien się tymi dziećmi zajmować, no to właśnie te specjalistyczne zajęcia nie są im dostarczane, taka usługa. No właśnie z braku instruktorów często szkoły nie wiedzą, że takie zajęcia mogą być, bo nie wiedzą, gdzie szukać instruktorów. To też jest taki bardzo ciekawy wniosek dla nas, poprojektowy już.
1: Tak, bo to często rzeczywiście jest tak, że te dzieci, które są gdzieś w szkołach tych integracyjnych czy ogólnodostępnych, to jeżeli nie mają, nie wiem, kontaktu z PZTN-em czy z jakimiś fundacjami, to trudno jest, no bo przecież taka szkoła, jeżeli ona nie ma tyflopedagoga, a nawet jeżeli ma, no to co już tutaj wielokrotnie dzisiaj wybrzmiało, że tyflopedagog niekoniecznie jest instruktorem orientacji przestrzennej, no to się robi problem.
2: Tak, dokładnie. Więc tutaj też będziemy nad tym pracować. Nie wiemy, co się uda, ale chcemy zgłosić taką jakby też no, uwagę, prawda, nasz taki wniosek po projekcie no, do różnych pewnie innych instytucji, nie tylko do PFRON-u, tak?
0: Także podsumowując może całość, to dużo się w projekcie zadziało i jeszcze dzieje, natomiast już w naszych głowach jest świadomość mocna, że do zrobienia jest jeszcze drugie tyle, albo i trzecie, albo i czwarte.
1: To jeszcze może jedno ostatnie pytanie, bo to mi się nasunęło teraz w kontekście tego, co mówiłeś i teraz, i wcześniej, bo i też już wcześniej słyszałam od kogoś, że jest jakaś taki pomysł, ja nie chcę powiedzieć, że połączenia dwóch profesji, ale właśnie, żeby tą orientację bardziej powiązać z tymi czynnościami dnia, żeby to było jednak... No bo to się zawsze traktowało rzeczywiście osobno. Mało jest instruktorów, którzy powiedzmy uczą i tego, albo jeżeli już to niechętnie, że wolą albo jedno, albo drugie. A to się jednak tak naprawdę łączy, bo ja no nawet mówię, z perspektywy osoby niewidomej to wiem doskonale, że to się łączy. I czy jest jakiś taki plan, właśnie no mówiliście, że jest, żeby w ewentualnych przyszłych szkoleniach, bo wiem, że teraz też jest szkolenie osobne dla instruktorów czynności, ale czy będzie to jakoś połączone? Nie mówię, że teraz, że z tym szkoleniem, które trwa, ale w przyszłości.
2: Na pewno nie da się w takiej ilości godzin, bo to szkolenie, które w tej chwili trwa, już teraz druga edycja będzie w Polskim Związku Niewidomych, to ono trwa rzeczywiście dużo godzin, tam ponad 100 godzin. Natomiast chcemy w ramach, już mamy taki właśnie wniosek, żeby w ten kurs dla instruktorów włączyć, jeszcze nie wiemy, jaka to będzie ostatecznie ilość godzin, ale na przykład, żeby tam były czynności z zakresu podpisu, rozpoznawania pieniędzy, obsługiwania kart, bankomatów, czyli takie robienia zakupów, czyli takie czynności, które no, prawie zawsze instruktor jednak realizuje z, tak, z osobą, czy niewidomą, czy słabowidzącą, ale to głównie chodzi o ilość godzin, bo gdybyśmy mogli rozszerzyć te godziny, to oczywiście, żebyśmy cały program czynności włączyli, ale po prostu chodzi o realizację potem tego kursu. Ten 17-zjazdowy był bardzo trudny dla wszystkich, więc też chylimy czoła tym, którzy przyjeżdżali te 17 razy, a frekwencja była bardzo wysoka. Mówię, z odległych miast przyjeżdżali ci nowi instruktorzy i to głównie jest ten problem, bo tak, ale chcielibyśmy, żeby to jakoś razem istniało, żeby to nie było rozdzielnym czymś, tak? Orientacja i czynność życia, bo to się bardzo, bardzo wiąże.
1: Tak, bardzo. Ja nawet kiedyś słyszałam taką, no w sumie zabawną, dyskusję między dwiema instruktorkami, że, bo coś właśnie jakaś była dyskusja na temat kursanta i jedna mówi, że rozpoznawanie monet, druga mówi, ale to przecież to nie jest jakby w naszej gestii, bo to instruktor czynności dnia. A tam mówi, no ale jak to nie? No przecież jeżeli, nie wiem, uczymy kogoś trafiać do sklepu i żeby on mógł sobie zrobić swobodnie zakupy, no to już, no to się łączy. No.
0: Granica jest rzeczywiście dość taka... zaciera się między tymi dwiema umiejętnościami, aczkolwiek no, to może jest ten kierunek, który jest w Danii, czyli żeby były moduły, takie kursy podzielone na jakieś moduły tematyczne i po prostu danie możliwości tym instruktorom, żeby mogli sobie dopierać kolejne jakieś etapy, już takie właśnie na przykład szkolenie kolejne z czynności dnia, czy jakieś bardzo rozszerzone z nowoczesnych technologii, czy inne, tak, czy specjalizacje z pracy z małymi dziećmi i tak dalej. To musimy właśnie popracować nad ofertą tego typu działań.
1: Ale cały czas jest wola działania i chęć do działania, to słychać. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać?
2: To ja chciałabym tylko powiedzieć, że wszyscy partnerzy, którzy znaleźli się w projekcie, to właśnie byli partnerzy, którzy mają doświadczenie właśnie czy w szkoleniach osób niewidomych, czy słabowidzących, czy właśnie w szkoleniach dla instruktorów. I to była bardzo dobry, taki dobry czas. Właśnie my bardzo merytorycznie tam pracowaliśmy. Właśnie to chciałam powiedzieć, że to była naprawdę taka przyjemność w tej pracy, bo nikt tam nie znalazł przypadkowo, tylko to naprawdę najbardziej doświadczone instytucje w Polsce, które no jakby zrobiły coś razem, właśnie połączyły siły, bo myślę, że ani sam APS nie byłby w stanie tego zrobić, ani czy FIR, prawda, czy Polski Związek Niewidomych, czy Laski. Po prostu właśnie to nam dało taką siłę, właśnie tak, to co ty, Olu, powiedziałaś, to dało taką siłę, że właśnie my tylko wiemy, że jest koniec toponu, ale nie mówimy, że jest koniec współpracy, wręcz nie.
0: Mamy nadzieję, że nie.
2: Tak, więc to tak, to tylko to chciałam dodać, że to był bardzo dobry czas.
1: Aniu?
0: Również. Potwierdzam, podpisuję się. I jeszcze jest, więc no mamy nadzieję, że dalej będzie coś w tym kierunku można zdziałać. Liczymy na to i pracujemy nad tym.
1: To a propos, tak na koniec humorystycznie, a propos tego, co mówiłyście, że to jest koniec toponu, ale nie koniec działań, to muszę powiedzieć, pracowałam w jednej z fundacji, no, która też tutaj pewnie będzie niedługo zaproszona. Ci, którzy mnie znają, to pewnie wiedzą i mieliśmy wniosek projektowy i nie wiem, osoba, która wypełniała ten wniosek, pod każdą formą wsparcia pisała, na przykład tam koniec, tam powiedzmy orientacji przestrzennej, koniec wsparcia wolontariuszy, a na końcu było napisane koniec wszystkiego. I to koniec wszystkiego, czyli tu nie będzie końca wszystkiego na szczęście, będzie tylko mam koniec toponu, tak, ale będzie kontynuowane będą działania. Bardzo dziękuję wam za takie wyczerpujące opowiadanie. A we wtorek, ponieważ będziemy się spotykać, to znaczy ze mną, tutaj z moimi gośćmi, może jeszcze przy jakiejś okazji też, ale będę się z wami spotykać we wtorki ze słuchaczami. Czwartek był teraz wyjątkowo. Także we wtorek, 4 lipca o 19:00 kontynuacja toponu od strony kursantów. czyli będzie jeden instruktor, który był doszkalany. Jeszcze nie zdradzam, bo jeszcze nie jest to pewne, i jeden instruktor nowo wyszkolony, tak jak mówiłam, postaram się, żeby to była pani Iwona jako osoba słabowidząca. Jest wstępna zgoda, także myślę, że się dogadamy, a z instruktorów doszkalanych spróbujemy w ramach parytetu płci jakiegoś pana tutaj zaprosić. A dzisiaj dziękuję bardzo. Pani doktor Kamila Miller-Zdanowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej.
2: I bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję bardzo. I pani Anna Rozborska, wiceprezeska Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. To trochę w sumie ja byłam twoim gościem, a nie ty moim.
0: O nie, nie, to ja tu jestem gościem. To, że fundacja jest tu współorganizatorem, to nie zmienia faktu, że wy prowadzicie ten program i było mi miło móc opowiadać o projekcie.
1: Super, bardzo dziękuję. I wszystkim Piotrom i Pawłom życzymy wszystkiego najlepszego, bo to dzisiaj taki wyjątkowy dzień Piotrowo-Pawłowy, i spokojnego wieczoru i dobrej nocy dla wszystkich. Aleksandra Bochusz, kłaniam się.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Godzina 20 minęła, w kalendarzu mamy wtorek, to jest trzeci dzień grudnia 2019 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, ale ja tu sam nie jestem, bo w końcu jak w każdy wtorek po godzinie 20 zaczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Przeglądem. Dziś okrojony skład i to bardzo. Ja powiem tyle, szkoda proszę Państwa, że nie ma tu kamer albo jakichś pozaantenowych mikrofonów, bo gdybyście słyszeli, jak my się dziś w ukropie zwijaliśmy, żeby dla Was tu się pojawić, to naprawdę może ktoś nam by nawet brawo bił. Witam bardzo serdecznie dzisiejszych moich współprowadzących. Kasia Ślipek, Robert Łabęcki, witam, Mikołaj Kołysz. Tak jest. Witamy, witamy. Cała reszta, no niestety dziś nie mogła być razem z nami, ale miejmy nadzieję, że co niektórzy się pojawią chociażby za tydzień. Tomkowi Bileckiemu na przykład życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, bo nam chłopak zachorzał tak po jest. Prostu. Tomek brzmi tak, że myślę, że jednak oszczędzimy sobie i jemu słuchaczom. Męczarni, tak, i słuchaczom przede wszystkim. Męczarni związanych ze słuchaniem jego. No głos zakazany katarzonego prowadzącego to nigdy nie jest nic przyjemnego, także no musicie dziś zadowolić się naszym towarzystwem, ale trochę informacji mamy, a jakich, o tym już teraz opowie Robert.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie uważać na aktywny samorząd. Na Carnegie Mellon University opracowano technologię, która ma pomagać w udostępnianiu memów dla niewidomych. Coś niedobrego ciągle dzieje się z aplikacją Spotify na iOS. Co? Dowiecie się w Tyflo Przeglądzie. Będzie też kilka refleksji o nowym iPhone'ie 11 po 2 tygodniach jego używania. Od pewnego czasu paski narzędzi w aplikacji Firefox są bardziej dostępne. Co dzięki temu możemy uzyskać? Posłuchajcie. Warszawa nagrodzona za dostępność. Przez kogo? Przez Polski Związek Niewidomych. Więcej szczegółów w naszej audycji. Konsultacje do programu Aktywny Samorząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zapraszamy do 9 grudnia. Co poza tym? Nowa aktualizacja firmware'u, czyli oprogramowania do notatników brajlowskich firmy ECE eBay. Co poprawiono? Nowy Seeing Eye. Nowa wersja. Dodano nowe języki do rozpoznawania i nowe waluty. WhatsApp ma wkrótce doczekać znikających wiadomości w grupach. Według niepotwierdzonych informacji do iPhone'a 12 mają być ponoć dodawane bezprzewodowe AirPodsy, czyli takie słuchawki. Ponoć włączenie wyświetlania w skali szarości powoduje, że rzadziej korzystamy ze smartfona. O tym też w Tyflo Przeglądzie. A poza tym z poprzedniej audycji odniesienie się do komentarzy, no i może coś jeszcze zmieścimy. Zapraszam!
0: Ja dodam tylko tyle, że ta audycja oczywiście nie mogłaby się obyć bez waszego udziału. Nasza linia telefoniczna jest już do waszej dyspozycji. 123 834 835, 123 834 835. Czekamy na wasze telefony w każdej sprawie, zarówno tej poruszanej przez nas w Tyflo Przeglądzie, jak i tej nieporuszanej, bo na przykład być może wy o czymś wiecie, o czym my nie wiemy i o czymś chcielibyście nas i słuchaczy Tyfloradia poinformować. A teraz kilka rzeczy związanych z tym, co już się działo, o czym mówiliśmy, albo na przykład o czym mówiliście wy. Bo tydzień temu zadzwonił do nas nasz kolega z Czech i również autor kilku audycji tyflopodcastowych, czyli Roberto Lombino. Pozdrawiamy cię, Roberto, bardzo serdecznie. Tak, i wspominał o aplikacji, za pomocą której można skanować nuty. Wspominał o nazwie tej aplikacji w języku czeskim, ale okazuje się, że ta aplikacja ma również angielską wersję językową. Nazywa się Sheet Music Scanner. I cóż ona potrafi? Potrafi otóż skanować nuty, a następnie potrafi je odgrywać, ale to nie wszystko. Bo okazuje się, że ta aplikacja...
2: Czyli jednak,
0: bo tak, czyli dokładnie.
2: Jednak się okazało, że się to odgrywa, nie tylko sobie można to skanować i tyle.
0: Tak.
2: Bo mi właśnie też o to chodziło, że no jeżeli to będzie tylko to trochę słabo, a jednak jeżeli można je odegrać, to już lepiej.
0: Ale wyobraź sobie, że to jest nie
2: chociaż
0: tylko
2: jestem
0: to.
2: Ciekawa.
0: No?
2: Chociaż jestem ciekawa, na przykład jakby śmiesznie było, gdyby źle to odczytał i gdyby na przykład coś źle zeskanował.
0: A to być może zaraz uda mi się coś takiego zademonstrować, bo już rozwijając myśl, Milena Wiśniewska, którą również serdecznie pozdrawiamy, którą możecie kojarzyć chociażby z audycji RTV, ale nie tylko z tej audycji, bo również i na przykład z audycji poświęconej takiemu programowi jak Braille Music Editor, potestowała tę aplikację i okazuje się, że ta aplikacja potrafi również eksportować te nasze skany muzyczne do formatu Music XML, czyli to jest to, o czym ja wspominałem. Mianowicie okazuje się, że może ta aplikacja właśnie takie skany wykonywać, eksportować do Music XML, no i możemy później sobie zaimportować to do programu muzycznego, na przykład właśnie do MuseScora czy do Braille Music Editora. I ja już tu szukam takiego małego demka. Zaraz spróbuję to odtworzyć. Jakie są problemy z tym narzędziem? Problemy podstawowe są takie, że niestety o ile przynajmniej w miarę, zachowuje wysokość nut, to ma problem z zachowywaniem długości tych nut. To znaczy, czy to jest cała nuta, ćwierć nuta, jakaś tam szesnastka, ósemka, no to sobie nie bardzo z tym radzi i można to...
2: Ale chodzi po prostu o to, że jest złe skanowanie tego, czy o samo odgrywanie, czy o co?
0: To znaczy, no po prostu ta aplikacja no nie jest do... Jeżeli chodzi o wartości tych nut, to znaczy, czy to jest tam A, C, D, F i tak dalej,
2: no
0: to,
2: tak,
0: to jest okej. Natomiast jeżeli chodzi o długości trwania tych dźwięków, no to właśnie z tym ma problemy. I...
2: Ale ze skanowaniem czy z odegraniem?
0: Z wszystkim. No bo skanuje to, co odgrywa. Skanuje to, co odgrywa. I jedna rzecz. No z tego, co wiem od Mileny, to niestety ta aplikacja nie za bardzo jest dokładna, jeżeli obsługuje ją osoba niewidoma. Jeżeli ktoś widzący zeskanuje te nuty, no to powiedzmy, że możemy się spodziewać jakiegoś w miarę dobrego efektu. Natomiast jeżeli ktoś niewidomy próbuje to skanować, to efekty są zdecydowanie gorsze i po prostu mamy coś tak naprawdę bezużytecznego. Czasem może się zdarzyć tak, że na cały utwór, który gdzieś tam mamy na jednej stronie, zeskanuje nam zaledwie kilka nut. No to wtedy, przyznacie sami, jest to średnio używalne.
2: No, rzeczywiście.
0: No, także tak to wygląda. Ja może teraz zaprezentuję jakąś małą próbkę, jak to brzmi. Ja sobie wyeksportowałem, bo dostałem plik XML-owy, Music XML. Ja sobie to pozwoliłem w MuseScore wyeksportować do FLAC-a i efekt tego jest taki.

0: I tak dalej, i tak dalej. I tak to mniej
1: tak,
0: więcej
1: są
0: brzmi.
1: Błędy.
0: No, no właśnie. Jak no, ja to nawet nie wiem, bo szczerze mówiąc, ja tego utworu kompletnie nie znam i nie wiem, jak
1: no,
0: powinien brzmieć oryginał.
1: Znać, tam naprawdę są przedłużenia. Aha. I.
0: No tak. Właśnie. No, na tyle. Czasem też słyszę, że ten utwór się zachowuje jak jakiś, nie wiem, zremiksowany, tak? Że po prostu wręcz jakby ktoś
1: tak.
0: się tym tempem bawił najzwyczajniej w świecie. Więc
1: dokładnie
0: to,
1: tak,
0: więc
1: bo to chodzi właśnie o długość nut.
0: Tak.
1: Także,
0: tak, także wartości są ok, natomiast długości to już jest inna para kaloszy. No i nie do końca tak to działa, jakbyśmy sobie tego mogli życzyć. Ale jakaś tam alternatywa wobec tych naprawdę drogich, komercyjnych programów jest, które też taką funkcję posiadają. No pytanie...
1: No tak, tylko że wiesz, jeżeli naprawdę jesteś w szkole muzycznej i chcesz sobie, nie wiem, zeskanować jakiś utwór i później masz go się uczyć, no to... To trochę średnio, no bo co?
0: No właśnie, chodzi mi o to, co zajmie nam dłużej i więcej czasu. Czy poprawianie tego skanu, żeby było wszystko idealnie, czy po prostu, no nie wiem, zapisanie sobie tego od razu, na samym początku, tak jak to powinno być. No, nie wiem, nie prowadziłem żadnych porównań, testów. Jeżeli komuś to się przyda, no to myślę, że warto mieć gdzieś na względzie taką aplikację. No,
2: słuchajcie, nie od razu Kraków zbudowano, aplikacja się rozwija, więc być może wiele rzeczy zostanie jednak poprawionych. Słyszałem, że to jest czeska aplikacja, nie wiem, czy to prawda, a jeżeli
0: zdaje
2: jest czeska,
0: się, że tak.
2: To może nasz pan Roberto ich pociśnie, że tak powiem, troszkę i coś więcej uda się z tej aplikacji uzyskać. Miejmy nadzieję, wszak... Nadzieja umiera ostatnia.
1: Ostatnie.
0: Zgadza się. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Mianowicie to informacja, którą nam zostawił kolega Tomek Bilecki. I to jest rzecz, która... Właśnie, jest bardzo dyskusyjna, bo ostatnio się pojawiła nowa funkcja w PKP Intercity, mianowicie możliwość wyboru miejsc. Mamy sobie rozrysowany plan wagonu i ponoć właśnie w pociągach...
1: Rozrysowany.
0: No właśnie, i do tego zmierzam. I ponoć właśnie w pociągach tych premium, właśnie w Pendolino, możemy sobie wybierać miejsca, jakie chcemy zarezerwować.
1: Tylko w Pendolino, a nie w Dartach?
0: Może i też. Może i też, ja słyszałem...
1: Wydaje mi się, że w Dartach też.
0: W Dartach też? No to okej. Okay. To ja jak najbardziej tu jestem w stanie się do tego przychylić. Ja gdzieś słyszałem takie informacje, że Pendolino, ale tu mam, że PKP Intercity. Tak mam, taką mam
1: nawet
0: informację.
1: Nawet nie wiem, czy, jak to jest z TL-kami. Bo przecież TL-ki to...
2: Ja ostatnio kupowałem i też miałem wybór do... Też miałem możliwość
1: wyboru
2: miejsca.
1: No mnie się też
2: miejsca.
1: Tak wydaje, że to jest... Chodzi o cały Intercity.
0: Aha, no to okej. Okay, okay,
2: mi się też tak wydaje.
0: Okej, okay, to w takim razie... No tym lepiej. Ale właśnie, czy to działa? Są zdania różne na ten temat. Piotr Rakowski na jednej z grup zaprezentował takie krótkie demo. Ja tego w tym momencie dema nie posiadam niestety pod ręką, żeby móc wam je jakoś pokazać. Natomiast... No Piotrowi to ponoć działało, natomiast Mikołaj Rotnicki, nasz fundacyjny specjalista, jeden ze specjalistów do spraw dostępności, przyjrzał się temu rozwiązaniu i okazuje się, że z takiego audytorskiego punktu widzenia jest tam mnóstwo błędów dostępnościowych. Okazuje się, że są z tym poważne problemy i co zresztą również potwierdza Tomek, któremu to nie do końca działało. Tam pojawiały się jakieś przyciski, jakieś grafiki, coś trzeba było kliknąć.
1: Tak, bo... Jeżeli wiem od osoby widzącej, to tam jest taka grafika wagonów, które już mają zajęte siedzenia. I te siedzenia chyba, nie wiem, jakimś innym kolorem. W każdym razie jakoś są oznaczone te, które są zajęte i te, które są jeszcze wolne. Ale jak z tego co wiem, to jakby nie jest to dla nas dostępne i nie jest pokazane, które te siedzenia są wolne, a które nie. Nie, ja też nie słyszałam tej prezentacji Piotra Rakowskiego, więc trudno mi się do tego odnieść. Natomiast no w sumie nawet sama bym była ciekawa, jak możesz zaznaczyć, że to siedzenie jest wolne, a to nie. I tam powiedzmy tych siedzeń jest, no nie wiem, bardzo dużo. Mamy chyba telefon, więc...
0: Mamy telefon, już ten telefon odbieramy. Kogo witamy? Halo?
3: Dzień dobry. Ja, mnie nie ma na audycji, Tomek tutaj.
0: Cześć,
3: ale,
0: Tomku.
3: Ale słucham.
0: No to fajnie, że
3: tak,
0: słuchasz.
3: Także słucham i, no ale rzeczywiście głos mam taki. W każdym razie, kwestia jest tego typu, że, znaczy, ja chciałbym się odnieść do tego, do tych pociągów, w których można to zamawiać. I sprawa wygląda tak. Można na razie przynajmniej w większości tych, które są no bezprzedziałowe, czyli te wszystkie Intercity Premium, natomiast na razie z tego co wiem, te pociągi przedziałowe, które mają te wagony niekoniecznie od 1 do 8, tylko tam 9, 10, 12, 15 w różnej takiej kolejności, no to generalnie tego się podobno zrobić nie da, przynajmniej na razie i też chyba nie we wszystkich tych wagonach, no tych takich, tych tak zwanych elektrycznych zespołach trakcyjnych, czyli tych takich, prawda, pociągach a la bezprzedziałowe, podobno to się zrobić da, przynajmniej dla osób widzących, dla nas, jak to mówiliście, są problemy.
0: Tak, a mógłbyś coś jeszcze tak przynajmniej króciutko rozszerzyć tę swoją wypowiedź, jakie ty miałeś problemy związane z dostępnością tego i z obsługą?
3: Tak, już mówię, to znaczy kwestia wygląda tak, że najpierw, znaczy jest przycisk zwykły, który obiecuje dużo, wybierz miejsce na schemacie, czy jakoś tak. I wtedy rozwija się na stronie, na tej samej stronie, niżej takie okno, w którym, czy część okna, w którym można sobie wybrać numer wagonu. Przy każdym wagonie są jakieś grafiki i trzeba nacisnąć Enter na tym numerze wagonu. I potem pod tymi wszystkimi wagonami pojawiają się numery miejsc. Też przy każdym numerze miejsc jest jakaś grafika. Przy czym ta grafika nie ma ani, oczywiście nie ma żadnego alternatywnego opisu. I również ta grafika jest, znaczy nie jest w stanie Google jej rozpoznać, ten silnik taki mudry Chroma. I po prostu jest na przykład tam 11 grafika, 12 grafika, 13. To są teoretycznie miejsca, jakby no mniej więcej w takim samym porządku, jak one są w pociągu. Czyli nie jest, znaczy to nie wygląda tak, że to jest jakby 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej, tylko no nie wiem, tam teraz już nie pamiętam tych miejsc, tam 2, 8, 4, 6, tam 1, 3 i tak dalej. Już teraz nie pamiętam, jaka jest numeracja miejsc, ale generalnie to idzie według tej numeracji, która jest w pociągu. No i stukamy sobie Enter w miejsce, które chcemy wybrać. Dla nas nic się nie zmienia, dla widzących tam podobno się jakby zahacza coś, ta grafika, która się
0: czyli to już jest podstawowy błąd dostępności, bo powinniśmy uzyskać jakąś informację o stanie, że my to wybraliśmy,
3: tak,
0: bo
3: jest.
0: Na przykład jak sobie, nie wiem, na chwilę odejdziemy od tego komputera albo coś nas rozproszy, to potem wracamy i nie wiemy, co tak naprawdę
3: to
0: się zadziało.
3: To jest problem. Znaczy, jeszcze pół bidy, jak wybieram to sam. Znaczy, ja sam miejsce, ale na przykład ostatnio chciałem sobie właśnie w ten sposób kupić bilet dla naszej całej rodzinki, którą jesteśmy z dzieckiem, jesteśmy z psem przewodnikiem, no i jakby tych
0: jest
3: miejsc
0: problem.
3: Robi się dużo. No i teoretycznie nacisnąłem Enter na tych miejscach, które sobie tam wybrałem i system mnie dalej nie puszcza, że coś mam zrobić, tylko ja nie bardzo wiem co. I teoretycznie Piotrek tam w tej audycji mówił, znaczy w tym takim demie, to za 4 minuty trwało, mówił, że można nacisnąć ten przycisk jeszcze raz, wybierz miejsce na schemacie i wtedy on powraca, jakby zwijał podobno to okno i można było jakby, no, bazować na tym, co przydzieli system. I u mnie to teoretycznie zwijał, ale zaraz i tak on to rozwijał, więc to też nie bardzo działało. Efekt był taki, że no, zapętliła się cała ta procedura i nie bardzo dało się z tego korzystać.
0: No, niestety.
1: A patrzyłeś na jakiejś aplikacji mobilnej, no jak to działa na Androidzie?
4: No właśnie, czy to nie te są aplikacje mobilne z tym?
3: Z tego co wiem, to na razie działa tylko przez ten internetowy system rezerwacji Intercity. Bilkom, zresztą w ogóle na przykład ostatnio próbowałem też przez Bilkom kupić, no bo mówię, dobra, no nie da się, no bo mówię, albo kupię przez Bilkom i będę miał bilet w telefonie, albo kupię w ten sposób i sobie wybiorę miejsca, tylko będę miał telefon, znaczy bilet wydrukowany. Teraz ja sam pamiętam, no, ja robiłem podcast o Bilkomie właśnie na Androida i teraz się okazuje, że w tej samej aplikacji, mimo braku aktualizacji zdaje się, to nagle się okazuje, że ja sam nie wiem, jak tam kupić bilet. To tam się jakoś pokomplikowało i generalnie no PKP robi to źle.
0: No niestety.
4: A Skycash?
3: Słucham?
0: Co ze Skycashem?
3: Skycash to jest osobna aplikacja. Tego nie sprawdzałem. Wiesz, że sporo osób korzysta z tego Skycasha.
4: Ja korzystam, ja sobie chwalę.
3: Kiedyś miałem nawet tam konto, potem były te, że tam trzeba było dowód wysłać, coś mi się nie chciało tego robić. Zwłaszcza, że niedawno pojawił się wtedy ten Bilkom nowy, znaczy zaczął się pojawiać chyba. Ja też nie miałem jakby jakiegoś parcia na to, żeby to mieć, więc stwierdziłem, że to najwyżej coś się zrobi, to konto też. No i na razie nie wiem, jak to wygląda na Androidzie Skycash dostępnościowo.
0: Jasne. No dobrze, Tomku, to dzięki w takim razie za informację, chyba że jeszcze macie jakieś pytania.
4: I jedno pytanie, czy da się w ogóle ten etap pominąć? Na zasadzie nikt mi system przydzieli, ja nie chcę wybierać.
3: Tak, bo znaczy z tego co wiem, to tak, bo jakby to jest przycisk, wybierz miejsce na schemacie i teoretycznie nie wciśnięcie tego przycisku no powoduje, że system sam to miejsce sam dobiera. Więc teoretycznie to jest opcjonalne.
1: No tak, ale kiedy na przykład jedziesz z kimś i chcesz mieć miejsce obok siebie, no to jakby fajnie by było to sobie wybrać.
0: No to by się przydało,
3: system teoretycznie
0: oczywiście.
3: Stara się przydzielać te miejsca obok siebie. Znaczy, jest jedna rzecz, która się rzeczywiście zmieniła in plus w tym całym zamieszaniu. Znaczy, w końcu mamy informację, czy pociąg ma dużo miejsc, czy mało miejsc. Nie wiemy dokładnie, ile tych miejsc. Tam jest jakiś taki coś, że duża dostępność miejsc, tam coś tam, albo mała dostępność. I to jest napisane tam w tabelce, jak są pociągi, jak jest wybór, jakby to okno wyboru pociągu, to wtedy jest napisane na dzień dobry, czy tam jest dużo miejsc wolnych, czy mało miejsc. Na ile to wiarygodne, nie wiem, ale to jest jakoś czytane.
0: Mhm. No to zawsze coś i miejmy nadzieję, że będą nad tym pracować. Swoją drogą to ja jeszcze taką ciekawostkę rzucę, to zresztą Mikołaju zdaje się, że ty o tym samym mówiłeś, że w ogóle programistycznie ten nowy system PKP to jest no dość osobliwy i tam sam kod, który przeglądaliśmy, to jest powodem śmiechu różnych programistów i czasem po prostu tak się ludzie zastanawiają na takim fanpage'u facebookowym, przynajmniej ja to widziałem, trollololo dev bodajże, czyli różne takie żarty bardziej właśnie informatyków dla informatyków przez informatyków podrzucane, no że tam to ten kod wygląda naprawdę bardzo osobliwie i w ogóle niezgodnie z jakimikolwiek procedurami, standardami.
4: Ale to PKP nie pierwszy, nie ostatni raz mam wrażenie.
3: Ja się obawiam, że to też jest kwestia tego, że niestety PKP w tych wszystkich przetargach na pierwszym miejscu, zdecydowanie pierwszym
0: stawia
3: miejscu,
0: cenę.
3: Na cenę w tego typu no. przetargach. I to jest, jak widać, problem.
0: Owszem, owszem, to się zgadza. Dobrze, Tomku, to dzięki no. w takim razie za telefon i zdrowia. Zdrowia.
3: Także dzięki.
1: No. Tak, właśnie, zdrowia, zdrowia.
0: Trzymaj się, pozdrawiamy. 123-834-835, zapraszamy bardzo serdecznie do dzwonienia do nas, jeżeli macie coś nam ciekawego do powiedzenia, albo chcecie o coś zapytać, albo z nami po prostu sobie podyskutować, to zapraszamy serdecznie. Teraz będziemy dementować informację, którą podał wcześniej Paweł Masarczyk w audycji poprzedniej. Otóż okazuje się, że Millennium Bank nie wprowadza tak naprawdę płatności Google Pay. Jest ono dostępne jedynie dla klientów dawnego Eurobanku, który przez Millennium został wchłonięty. I tu podziękowania dla słuchacza Sławka za czujność i uważność. Bardzo zresztą serdecznie również dziękujemy. Jeżeli mówimy jakieś rzeczy, no, które no, nie do końca się z prawdą zgadzają, to jasne, poprawiajcie nas, sygnalizujcie nam to, bo my też te informacje bierzemy z różnych źródeł internetowych, staramy się je weryfikować, ale no nie zawsze się to uda w dobie tego, że po prostu te informacje nas po prostu zalewają. Teraz zaglądamy sobie do komentarzy pod audycją. Tu mamy na przykład Mikiego, ale nie tego Mikiego tutaj, który, czyli Mikołaja Hołysza, który jest z nami. To jest inny Miki, bodajże Miki ma na imię Michał. Pozdrawiamy Michała. No i właśnie on do niedostępnych aplikacji, które się zajmują VOD, czyli video on demand, albo tak bardziej po polsku, na życzenie.
1: Wideo na żądanie.
0: Tak, no, tak, na żądanie, dokładnie. Dodaje Iple, bo twierdzi, że też ta aplikacja jest niezbyt dostępna. Natomiast tu się wywiązała dyskusja w tych komentarzach, bo mamy jeszcze głos Patryka, czyli Mojsiora, który wspomina, że wcale aż tak źle nie jest, przynajmniej na iOS-ie, i że na Ipli jedyne, czego nie jest w stanie zrobić, to wstrzymywanie i przewijanie materiału. Rzeczywiście coś w tym jest. Nie wiem, czy na przykład ty, Kasiu, jako użytkowniczka Androida, coś o Ipli możesz więcej powiedzieć?
1: Nie, dlatego że ona dla mnie w ogóle też była nieintuicyjna i w ogóle nieczytelna, więc ja się z nią pożegnałam, jak szybko się z nią przywitałam. I nie. Mhm, nie.
0: Rozumiem.
1: Ja najczęściej korzystam po prostu z YouTube'a i z telewizji takiej jeszcze normalnej.
0: Linearnej. Tak zwanej.
1: Tak jest.
0: Dobrze, natomiast no, to jest w ogóle ciekawe. Dajcie znać tak swoją drogą, no, jak wam się z tej Ipli korzysta. Jeżeli, na przykład właśnie na iOS-ie.
1: Mówi się, że niedostępne jest wstrzymywanie filmu, no to kurczę, przecież to jest bardzo potrzebne. Jedna z najpotrzebniejszych rzeczy, którą się robi.
0: Nie, no oczywiście, ja się zgadzam.
1: To jakby co, no wyłączasz sobie, później włączasz i jedziesz od początku, jeżeli na przykład jesteś na, nie wiem, 50 którejś minucie,
0: obawiam
1: no to
0: się, że niestety
1: jeszcze przewinąć
0: tak.
1: Nie możesz.
0: Obawiam się, że no niestety
1: to,
0: tak.
1: To moim zdaniem to się absolutnie kwalifikuje do niedostępnego. Mówienie, że to jest, nie, no to jest w miarę dostępne, tylko nie można zrobić pauzy albo wznowić filmu, jest... No dla mnie to jest niedostępne.
0: No właśnie, to jest odwieczna dyskusja, gdzie jest ta granica dostępności
1: tak,
0: i niedostępności.
1: Gdzie jest granica dostępności?
0: Tak, bo oczywiście, że wszystko można i ja bym tak bardzo chciał z jednej strony wszystko sobie przyrównać do wytycznych WCAG albo innych wytycznych, które mamy i tak naprawdę można wtedy powiedzieć bardzo o bardzo wielu systemach i narzędziach, że one są niedostępne.
2: A mamy telefon.
0: I że jest z nimi problem. Mamy telefon, zaraz go odbierzemy, tylko skończę myśl, pozwólcie. Ale kwestia jest taka, że tak naprawdę, no okej, tu jest coś niedostępne, tu jest coś niedostępne, ale my tak naprawdę na co dzień musimy się z tymi niedostępnymi albo półdostępnymi narzędziami zmagać. Zresztą, Robercie, pamiętasz naszą dzisiejszą akcję z biletami, na co to było? Przypomnij mi.
2: Bilety?
0: No ty mnie prosiłeś, żebym ci...
2: Żak Express.
0: No właśnie, To może zanim jeszcze odbierzemy telefon, to kilka słów na ten temat opowiedz o swoich przygodach i jak się potem okazało, że jednak się da.
2: No tam jest coś takiego, że trzeba wybrać przystanek początkowy i przystanek końcowy z takiego dziwnego... rozwijanego czegoś i ja tego nie mogłem zrobić, powiem szczerze. Ty to zrobiłeś jakoś?
0: Tak, ja to zrobiłem i powiem już wam, jak to można zrobić. Po prostu trzeba... mamy takie pola edycyjne i tam trzeba w to najzwyczajniej w świecie, zdaje się, nad tym polem klepnąć w nazwę, która nam się wyświetla i pod tym polem edycyjnym nagle nam się zaczyna rozwijać jakaś taka lista, a jeszcze w to pole, jak coś wpiszemy, to nam się w tym momencie pojawia taki filtr, który umożliwia zawężenie tej listy i wtedy jak sobie klepniemy w element jakiejś tej listy, to nam zmienia się to, co jest nad tym polem. To ja wiem, to jest bardzo skomplikowane,
1: Króciutko, no? Co to jest za aplikacja i
0: to jest strona internetowa.
2: To jest strona internetowa, to jest przewoźnik, który jeździ sobie w województwie podlaskim na takich dalekobieżnych trasach. To ja bym musiał bardzo skomplikować, ponieważ kiedyś było tak,
1: wystarczy.
2: Że...
1: wystarczy.
2: Dobrze.
0: I teraz tak.
2: Nie, bo można by było powiedzieć, po co korzystasz z takich przewoźników, można
0: nie,

0: żeby kupić bilet poza promocją, bo on jest tańszy niż ten promocyjny. I tu się zaczynają
1: schodki. No tak, bo my mamy ulgi na przykład, tak?
0: Tak, dokładnie. I tu się zaczynają schodki. Powiem szczerze, ja nie wiedziałem, jak to zrobić, bo tam trzeba było chyba kliknąć w bilet normalny, ale tego kliknięcia jakoś nie było, trzeba chyba tam było klepnąć
2: w enter. Już mówię, jak to było. Mi to przeczytał tam za którymś podejściem NVDA.
0: O właśnie, za którymś podejściem,
2: tak, ale wiesz co, jakby mnie to skłoniło do obadania tego miejsca, to, że ten element, bo tam rzeczywiście po usunięciu tej promocji pojawił się faktycznie taki komunikat. Po usunięciu tej promocji przeszliśmy do możliwości... Przeszliśmy do możliwości wyboru tego domyślnego biletu. I teraz, w momencie, kiedy nacisnęliśmy
0: Enter... Ty z początku też na to nie wpadłeś.
2: Wiesz co, bo ty mi...
0: przewaliło do...
2: Tak.
0: Tylko, że ja ci powiedziałem, że po prostu... Bo mi pomagała osoba widząca i po prostu dla niej się wyświetliło, że można... A dla mnie niekoniecznie.
2: Dokładnie. I ja zacząłem wtedy badać tę stronę nieco uważniej. I zauważyłem, że tam powyżej tego pola jest jakiś taki element, no bilet normalny, tak, tam 50 zł. Okazało się, że wystarczy w to klepnąć enterem i poniżej też takiego pola edycyjnego, tak jak wybieraliśmy sobie stację początkową i stację końcową, nagle nam się rozwija cała tabela z tych różnych zniżek. I w momencie, kiedy naciśniemy Enter sobie na którejś z tych zniżek, no to nagle się okazuje, że ona nam wskakuje na zamiast nazwy tego biletu normalnego i można, i się da. Ale to jest znowu dyskusja.
1: Nieintuicyjne.
2: To jest nieintuicyjne, oczywiście. Oczywiście. I to, że to jest przeze mnie obsługiwalne, to wcale nie znaczy, że to jest dostępne. Oczywiście, że tak. Ja się z tym w pełni zgadzam, tylko po prostu właśnie taki przykład chciałem podać, że dla różnych użytkowników różne rzeczy są obsługiwalne.
1: Tak,
2: obsługiwalne. I o to mi chodzi. A teraz odbierzmy telefon. Kogo witamy?
3: Witam bardzo serdecznie. Tu Patryk z tej strony. Poniekąd zostałem jakby wywołany.
2: Witaj, Patryku.
3: Albo doszedłem do jednej rzeczy, jak można sobie zapauzować materiał na iPad. Co prawda, no jest to niewygodne, bo mi coś podpowiedziało jedna rzecz, bo Netflix ma coś takiego, że jak oglądamy jakiś materiał, to Netflix sobie, jeżeli na przykład, to Netflix zapamiętuje, gdzie skończyliśmy oglądać, nawet jeżeli wyłączymy aplikację. I jest jeden taki myk, że na przykład, jeżeli chcemy film zatrzymać, zapauzować, to po prostu naciskamy przycisk Home na iPli, będąc w aplikacji iPla, bo poza iPlą się oglądać nie da. Więc można zrobić taki myk. Znaczy nie wiem, czy tak się da zrobić z kontem premium, bo ja nie mam konta premium. Może z kontem premium się da, ja nie wiem. Ale jeżeli wyjdziemy poza aplikację, to ten materiał nam się jakby trzyma i zapauzuje. Natomiast jeżeli chcemy ponownie oglądać i przejdziemy do aplikacji iPla, mi akurat to zadziałało i materiał się wznowił. Ale jeżeli nie zadziała z jakiegoś powodu, to możemy wyjść z tego materiału tam jakimś przyciskiem. On tam chyba wstecz, on chyba jest dostępny, bo to jest taki przycisk, chyba wróć się nazywa, czy coś takiego. I w tym momencie, jeżeli wejdziemy jeszcze raz w ten sam materiał, to on nam się znowi z automatu od momentu, gdzie oglądaliśmy. No to tyle jakby wiem, natomiast nie wiem, jak wygląda sprawa z przesuwaniem. Próbowałem z centrum sterowania, ale niestety materiał uruchamia się na pełnym ekranie, więc nawet nie da się do centrum sterowania wejść. Więc nie wiem, czy w ogóle się jakoś da. Natomiast taka jeszcze informacja.
1: No ale ważne, ponieważ... że choć ta pauza się udała. Aha.
3: No. Jeszcze taką informację, ponieważ w zasadzie siedząc na telefonie za bardzo nie usłyszałem powiadomienia z Outlooka w moim komputerze, ale dostałem jakiegoś maila, że na święta jest YouTube Premium, można mieć za darmo, tylko no niestety nie udało mi się dosłyszeć na ile czasu.
2: Patryku, ale to może doczytaj można... i zadzwoń do nas za jakiś czas, bo teraz święta, promocje i tego typu sprawy, to myślę, że być może niektórzy z naszych słuchaczek i słuchaczy się skuszą. to daj znać, okej?

0: No pewnie.
1: Dobra, no to dzięki. To dzięki w takim razie, tymczasem pozdrawiamy i czekamy na twój kolejny telefon, a ja przypomnę nasz numer 123-834-835. A propos aplikacji do VOD, no to również Robert, nasz kolejny słuchacz, w komentarzach skarży się na podejście ludzi z playera do kwestii związanych z dostępnością wsparcia technicznego tej aplikacji, że tak tylko dali znać, że jest jakaś nowa wersja i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, ja bym powiedział tyle, no ci ludzie od wsparcia technicznego, to oni tak naprawdę niewiele mogą. Oni są od tego, żeby przekazać problem dalej, a później czy dany task jest podnoszony przez programistów i jaki ma priorytet, to zależy zazwyczaj od jakiegoś menedżera projektu, który po prostu pewne rzeczy uznaje za ważniejsze, inne za mniej ważne, a jeszcze inne za zupełnie niewarte uwagi. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że teraz, kiedy TVN jest no już od jakiegoś czasu w rękach Amerykanów, którzy siłą rzeczy muszą, bo są zobligowani przez różnego rodzaju ustawy do baczenia na tę dostępność, to może się coś tu zmieni, no chyba, że będziemy jednak to ignorować gdzieś tam zarząd.
2: Ale niestety TVN, co by o nim nie powiedzieć, dostępność ma jednak w tylnej części ciała.
1: No niestety, niestety. I to z audiodeskrypcją też są tego typu problemy. Jak chociażby robienie audiodeskrypcji najniższym kosztem, jakim się tylko da, na przykładzie chociażby programu rozmowy w toku. No przepraszam bardzo, ale to jest
2: albo
1: coś
2: szkoła.
1: Nie tak. Tak, albo
2: szkoła.
1: Tak. Natomiast ja akurat szkoły chyba z audiodeskrypcją nie oglądałem, ale wierzę na słowo. Sebastian natomiast ma dla nas taką uwagę językową, że nie mówi się Apple. Przepraszamy, obiecujemy poprawę.
2: A może Apple?
1: Apple to masz, nie wiem, jakiś tam. Do apelu wystąp.
2: To Apple, może by?
1: Może wiesz być. Co, chyba bardziej Apple.
3: Nie, no,
1: Apple.
3: No.
1: Apple, po prostu, Apple.
2: Żartuję.
1: Dobrze, a teraz co? Teraz już przechodzimy do bieżących tematów.
2: No to już nasza muzyczka i Mikołaj nie Rotnicki, tylko Hołysz, powie o tym, że trzeba uważać na umowy z aktywnego samorządu.
4: Tak.
3: A ja powiem, że chyba telefon dzwonił, czy mi się wydawało?
1: Dzwonił, ale to spokojnie, to najpierw dokończmy ten temat.
4: Dzisiaj podpisywałem i słuchajcie, patrzcie na to, co w tych umowach jest, niech ktoś wam to przeczyta, bo pojawiają się błędy. U nas na przykład się pojawił tego typu błąd, że było napisane, że umowa jest ważna przez 3 lata, czyli do końca 2024 roku. Po prostu nie zawsze jest poaktualizowane wszystko tych nowych zmian, nowych punktu, że tak powiem, bo teraz to jest 5 lat, nie 3, więc lepiej to przejrzeć, lepiej to przeczytać, żeby potem w razie czego nie było i po prostu, żeby to ewentualnie poprawili.
1: Mikołaju, to ja zapytam od razu, a czy ty na przykład miałeś możliwość dostania tej umowy w wersji elektronicznej, żeby się z nią jakoś sensownie zapoznać?
4: Ja miałem osobę widzącą i tak,
1: no dobrze, ale,
4: chyba robić.
1: Ale wiesz, no nie każdy jest w stanie. Pytanie, co by było i być może ktoś z naszych słuchaczy na przykład się wypowie na ten temat, bo słuchajcie, to jest problem tak naprawdę. Bo teraz tak, idziemy gdzieś tam, podpisujemy. Wiadomo, że najlepiej powiedzieć, że mamy osobę widzącą i najlepiej rzeczywiście tak zrobić. Ale nie zawsze każdy ma taką możliwość i nie zawsze też ta osoba widząca jest na tyle cierpliwa, żeby z nami tam siedzieć i czytać te umowy.
4: Znaczy, ja uważam tak, że chodzenie gdziekolwiek i podpisywanie czegokolwiek bez osoby widzącej, nieważne mamy czy nie, to jest po prostu skrajna nieodpowiedzialność, bo my tak naprawdę nigdy nie wiemy, co oni nam podsuną. Nigdy nie wiemy.
1: Wiesz co, nigdy nie wiemy, ale też nie zawsze jest możliwość skorzystania z takiej zaufanej osoby, bo pamiętaj, że ta osoba musi być też zaufana w jakimś tam stopniu,
4: no, dokładnie.
1: Że ci czegoś nie pominie, więc ja bym akurat był dalece ostrożny od ferowania takimi osądami, że jest to nieodpowiedzialność, bo wiesz, odpowiedzialnym w ten sposób to możesz być, jak masz kogoś takiego, a nie każdy ma. Mhm. I co wtedy?
4: Znaczy, wtedy tylko KNFB Reader.
1: który też cię może przekłamać i na przykład czegoś nie przeczytać. Niestety.
2: Ja powiem tak, prawda. Ostatnio jak podpisywałem umowę u operatora telefonii komórkowej, dostałem umowę w PDF-ie, zażądałem takiej umowy. Nie żądałem w Braille'u, bo to jest szeleństwo, ale zażądałem w elektronicznym
1: PDF-ie. Tak,
2: PDF-ie.
1: Tak.
2: Ja sobie ją spokojnie przeczytałem.
4: Jak weryfikowałeś, że to, co jest na kartce, jest zgodne z tym PDF-em?
2: Znaczy potem zapytałem osoby widzące już tak po, że tak powiem, pokrótce, tak? Czy się zgadza ta treść. No a poza tym potem już w pakietach, jak już dostałem tę ofertę, no to wszystko się zgadzało. Jakby, więc nie miałem przypuszczenia, że nie miałem podstaw do tego, żeby powiedzieć, że ta umowa jest jakaś...
1: Swoją drogą ciekawe, co by było, wiecie, co mi przyszedł taki pomysł do głowy. Co by było, gdybyśmy my na przykład, jak dostaniemy taką umowę elektroniczną, gdybyśmy na przykład my przyszli do operatora z wydrukowanym egzemplarzem takiej umowy. Przecież ona jest tożsama. My wydrukowaliśmy ją i czy na przykład operator by się zgodził podpisać taką umowę, przedstawiciel operatora, czy by się zgodził podpisać taką umowę? Na egzemplarzu, który my
2: zgadza
1: wydrukowaliśmy.
2: Się.
1: No wtedy wiemy, bo wtedy wiemy, co jakby mamy, tak, z czym mamy do czynienia.
4: Ciekawość,
3: jest
4: Robert,
3: jedna rzecz.
4: Nie było jakichś ciekawych danych na tej umowie? Bo ja już słyszałem o takich przypadkach, że ktoś właśnie dostał, zażądał sobie PDF-a w wersji elektronicznej i to jakiejś poważnej umowy i dostał umowę po prostu z bardziej nawet szablon z czyimiś danymi przykrytymi białymi prostokątami, ale dla screenreadera jak najbardziej widocznymi.
1: PESEL,
4: numer dowodu, wszystko.
1: Super.
2: Nieźle, ale tutaj akurat tak nie było.
1: Nie było.
2: Naprawdę nie narzekam. 4 lata już używam tych danych, że tak powiem, tej umowy. Używam i nie narzekam. Naprawdę to było profesjonalnie zrobione.
1: No to bardzo dobrze.
3: Nie wiem tylko... Czy nie ma, ale to mówię, ktoś mi kiedyś tak powiedział, natomiast ja nie wiem, czy to jest prawda, ale czy nie jest przypadkiem tak, że ci, którzy podpisują między nami, z nami tą umowę, nie są zobowiązani nam jej przeczytać, chociażby po pokrótce?
1: Wiesz,
3: bo ja na przykład tak miałam w banku.
1: No teoretycznie byliby jakoś, tak przynajmniej mi się wydaje, ale ja tu nie jestem ekspertem od prawa, więc wolę się jakoś wiążąco nie wypowiadać, ale zawsze poprosić można i myślę, że jeżeli jesteśmy na miejscu, to mamy jakieś kilka możliwości, żeby na kimś po prostu jakoś w miarę, też oczywiście z kulturą odpowiednią, ale wyegzekwować jednak dostarczenie nam tej umowy w dostępnej formie. Zawsze może się zwrócić do kogoś wyżej, bo też już miałem takie przypadki, że po prostu jak ktoś nie wiedział, co tam zrobić, no to dzwonił sobie wyżej do jakiejś tam centrali albo nadrzędnej komórki i wtedy zawsze można jakoś tam dotrzeć. Wiadomo, że się trochę naczekamy, nasiedzimy, ale no cóż, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Tymczasem mamy kolejny telefon. Kto jest z nami? Halo?
0: To ja, Patryk, dzwonię ponownie z informacją o YouTube Premium.
1: No i jak tam?
0: Dla ludzi właśnie, którzy nie wiedzą, czym jest YouTube Premium, no to YouTube Premium jest to taka usługa, że po pierwsze możemy sobie słuchać YouTube'a, materiałów z YouTube'a, mając zablokowany ekran i bez reklam. A jak wiemy, w normalnym YouTube'ie są reklamy i odblokowany ekran musimy mieć. Po drugie, w skład usługi YouTube Premium wchodzi nowo otwarta usługa w Polsce od maja, czyli YouTube Music, znana jako YouTube Red. I co ciekawe, nawet po dziś dzień gdzieś w jakiś tam, jak się kupuje tą usługę, to nawet jest napisane YouTube Red, zamiast YouTube Premium, gdzie gdzieś tam jeszcze tej usługi nie zmienili. Czyli taka właśnie alternatywa dla Spotify. Moim zdaniem dostępniejsza, ale to akurat jest moja opinia. I właśnie YouTube Premium, w którego skład wchodzi YouTube Music, jest dostępny przez... Jest promocja na 3 miesiące za darmo. Promocja trwa do 5 stycznia 2020 roku. Dostałem tego maila, no... parę minut temu i właśnie taką informację w tym mailu otrzymałem.
1: Więc świeżynka.
0: Więc świeżynka od YouTube. Sprawdziłem, czy na pewno od YouTube'a. Tak, od YouTube'a, bo jest link gdzie można takie premium sobie... Nie wiem, jak to jest z użytkownikami, którzy próbowali, tak jak ja, bo ja sobie próbowałem na samym początku YouTube Premium, jak to wchodziło do Polski, co tam było chyba przez 5 miesięcy za darmo, z tego co pamiętam, więc ciekawy jestem, czy byłbym w stanie to po raz drugi sobie włączyć przez jakiś iTunes, czy tak normalnie, znaczy przez aplikację mobilną, czy tak normalnie. Nie wiem, będę to sprawdzał po audycji, w razie czego napiszę w komentarzu.
1: Napisz w komentarzu, żeby już po prostu tego tematu nie ciągnąć przez cały program, Patryku, ale z góry dzięki za jakieś testy.
3: Dobrze, ja jeszcze troszeczkę przedłużę. Jestem ciekawa, jak się z takich promocji wykaraskać, bo to jest niestety problem wielu, że na przykład, dobra, no to masz subskrypcję na 2 tygodnie, a potem ewentualnie możesz sobie z niej zrezygnować.
1: Ale
3: tylko
1: przecież...
3: ta rezygnacja jest tak zakopana.
0: Nie, ale ja to powiem, jak to działa. Jeżeli ja na przykład mam sobie aplikację, YouTube na telefonie i na przykład w iTunesie, jak sobie dam wypróbuj tam YouTube Premium przez tam jakiś okres, to na przykład mogę oczywiście potwierdzić tam Touch ID, że jak najbardziej chcę wypróbować. Pojawia mi się informacja, że teraz rozpoczęto, że twoja darmowa subskrypcja się zacznie wtedy i wtedy i zostanie po tym dniu, zostaniesz obciążony tam kosztami.
1: Poza tym warto tu, Patryku, powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. I to jest, ja nie wiem, jak to działa na Androidzie, to nam może Kasia zaraz powie, jako użytkowniczka tego systemu, ale ja chciałem powiedzieć, że właśnie jeżeli chodzi o iOS-a, to jest bardzo fajnie, że Apple tak naprawdę nie pozwala, oczywiście to jest z punktu widzenia biznesowego, bo oni tam sobie za to coś biorą, jakieś pieniądze, ale Apple jako takie nie pozwala, żeby jakiekolwiek zakupy w aplikacjach były dokonywane za pomocą mechanizmów wewnętrznych. To wszystko, te wszystkie subskrypcje i te wszystkie rzeczy muszą przejść przez zakup wewnątrzaplikacyjny i przez subskrypcję. I co to nam daje? Daje nam to, że potem wchodzimy sobie po prostu do naszego jakiegoś tam, do naszego Apple ID i mamy te nasze wszystkie subskrypcje wylistowane i z każdej się bez problemu możemy wypisać. Nie trzeba tego szukać.
0: Ja nawet robię taki myk.
3: Nic mi o tym ciekawy. Nie wiadomo, żeby coś takiego było na Androidzie.
0: Ja na przykład robię bardzo ciekawy
4: jest,
0: myk.
4: Z tego co wiem jest. Nie jest to aż tak przestrzegane, ale jeżeli kogoś złapią na tym, że jakieś zakupy przechodzą poza Google Playem, to ma z tego co wiem duże problemy.
3: Ale nie, mi chodzi o tą listę.
4: Listy może nie być, ale to też wszystko musi iść przez Google'a.
3: Nie no, tak, tylko że widzisz, mi chodzi o sam problem, żeby na przykład się wypisać z takiej aplikacji, z
1: no
3: tej
1: to z
3: subskrypcji.
1: Tym, to z tym ja nie
3: że
1: mam.
3: Nie ma takiego jednego miejsca.
0: Ja właśnie chciałem powiedzieć, co ja robię, bo często już miałem, słuchajcie, taką sytuację. Kupiłem sobie tak dla wypróbowania Duolingo Plus, usługę do aplikacji Duolingo, żeby tam uczyć się bez ograniczeń. I słuchajcie, trzeba tego pilnować, bo jeżeli się zapomnimy, jeżeli sobie nie przypilnujemy, na przykład dajmy na to usługa darmowa trwa tydzień, jeżeli my po tygodniu sobie o tym zapomnimy, no to rybka, zostaną nam obciążone. A ja mam taki patent, który działa. Przypuśćmy, biorę sobie YouTube Music na 3 miesiące tą usługę. Daję wypróbuj, potwierdzam Touch ID, tam tralalala, dostaję komunikat, zakup sfinansowany. Wchodzę jeszcze raz w Apple ID usługi, klikam w ten YouTube Music, tą usługę daję, anuluj.
1: Tak.
0: I w tym momencie,
1: że jeżeli... Zgadza się.
0: Że jeżeli anulujesz, to i tak ta usługa będzie działać do końca.
1: Tak, czyli po prostu to się zgadza. Natomiast to się zgadza. No natomiast jak ktoś nie pilnuje swoich własnych subskrypcji, no to przepraszam bardzo, ale to jest sam sobie winien. Tym bardziej, że wszelkiego rodzaju powiadomienia o tym, że twoja subskrypcja zostanie odnowiona i tak dalej, to my dostajemy jeszcze przecież, przynajmniej ja to cały czas mówię w przypadku iOS-a, dostajemy mailem, dostajemy powiadomienie. To nie jest tak, że coś nam się nagle dzieje bez naszej wiedzy. To wszystko jest...
0: No, akurat są, ja mam Apple ID gdzie indziej niż mojego maila.
1: No to Patryku, to ja to już na to nic nie poradzę. Tak jak mówię, no inną rzeczą jest to, jeżeli nie ma łatwego dostępu do tego, to jest raz, ale jeżeli po prostu coś jest łatwo dostępne, do czegoś możemy swobodnie dotrzeć, a po prostu o to nie dbamy, no to już jest inna sprawa i tu będę jednak bronił jakichś tam biznesowych pobudek Apple'a na przykład. Dobrze, to czy coś jeszcze?
0: To wszystko.
1: Dobra, to dzięki serdeczne za telefon, pozdrawiamy i do usłyszenia. Jakiś telefon mieliśmy w międzyczasie, ale nam się ten telefon rozłączył. No cóż, przykre.
2: 123 tak. 834 835 to telefon do naszego studia. Cały czas czekamy i zapraszamy.
1: Owszem.
2: A tymczasem na Carnegie Mellon University opracowano technologię wspomagającą memy dla niewidomych, albo dostępność memów dla niewidomych. I oczywiście ty, Michale, o tym. Ale mamy telefon, oczywiście.
1: Mamy telefon, kolejny. No to dobrze, to może najpierw odbierzmy to ten telefony. Telefon. Dobrze, to telefon, zanim ja się jeszcze tu rozgadam. Kogo witamy, halo?
5: A to znowu ja, czyli
1: cześć, Tomku.
5: Prowadzący, nieprowadzący.
1: Witaj.
5: Dwie rzeczy, do których chciałem się odnieść. Okay. Pierwsza rzecz, no to w kolejności od ostatnich tych, które były, czyli subskrypcje w Androidzie. I jest zakładka w menu, jest ten przycisk taki...
3: Liczyłam na to, że zadzwonisz.
5: A, widzisz, i się nie pomyliłaś. Jest przycisk ten na górze, po lewej stronie, otwórz pasek nawigacji, on się chyba nazywa. I tak. To jest przycisk, którym wchodzi do menu i tam jest między innymi subskrypcje. I tam mamy wszystkie subskrypcje, o ile jakieś wykupiliśmy, jeżeli tego nie mamy, to jest tylko informacja, że no tu się pojawią subskrypcje, jak w ogóle chcesz, to sobie coś tam zasubskrybuj i oto tutaj masz najlepsze subskrypcje. Ta-dam, jakiś tam przycisk rozpocznij, czy coś tego typu i wtedy właśnie pokazujesz.
3: I masz, takie właśnie, kiedy to ci się kończy i tak dalej, i powiadomienie, że już, nie wiem, jutro ci się kończy darmowy ten okres subskrypcji.
5: Tak, z tego co pamiętam, tak, bo ja to sobie kiedyś wykupiłem ten YouTube Music, znaczy inaczej, akurat...
3: Ale nie w ogóle, mi chodzi o...
5: Z reguły okresy prób, nie pamiętam dokładnie jak tam jest z tymi datami, zresztą to Google też chyba zmienia. Nie pamiętam, czy są jakieś maile ostrzegające, że już za chwilę, tylko już za momencik. Tego nie wiem. Na pewno wiem, że jeżeli coś mi tam zniknie, czy tam przejdzie na kolejny miesiąc, no to mam informację, że przeszło i to jest wysyłane mailem i chyba również powiadomieniem.
1: Ja tylko jeszcze powiem, żeby nie było, że nie mam pewności, czy dostajemy maila, bo nie pamiętam tak, bo ja już dawno nie korzystałem z tych takich darmowych, testowych subskrypcji, ale nie pamiętam, czy dostajemy maila powiadamiającego o tym, że już za chwilę ten darmowy okres nam się skończy. Na pewno dostajemy maila z odpowiednim wyprzedzeniem informującego o tym, że subskrypcja zostanie odnowiona. To na pewno.
5: Ja tego nie pamiętam, czy jest w Androidzie.
4: Także... Co na pewno ja robię, przynajmniej jeżeli jakiekolwiek darmowe subskrypcje zakładam, po prostu w momencie kliknięcia zasubskrybuj, od razu przytrzymuję Home'a i proszę Siri, ustaw mi przypomnienie ze 3 dni wcześniej, anuluj subskrypcję w tym i w tym i w tym.
5: No to też można, no oczywiście tu też mogę okej, jak Google'a poprosić, żeby mi tam ustawił przypomnienie.
3: Okej, jak Google'a.
5: Natomiast to jest jakby jedna sprawa. Jeszcze tylko powiem, że na przykład ja subskrybowałem YouTube Music i to jest ciekawa rzecz, bo YouTube Music to niby jest subskrypcja, ale to jakoś inną drogą schodzi i to jest jakoś inaczej pokazywane. Jeszcze nie wiem dokładnie jak, ale to jest jakoś to jest inaczej. Natomiast druga rzecz, no jest temat wcześniejszy, czyli kwestia tych umów, tego czytania, obowiązków i tak dalej. Nie jestem prawnikiem, ale wydaje mi się, że odkąd znieśli ten artykuł 80, że trzeba było, prawda, notarialnego podpisu w przypadku, no powiedzmy sobie, ważnych umów, to tam było określone.
1: Jakieś bankowe na przykład.
5: Jakiego typu umów, to tam. Natomiast... odkąd znieśli to zdaje się, że nie ma prawnie określonych żadnych warunków. Jakby jak chcesz, jak tego, to jakby twoja rzecz, tak, użytkowniku drogi. Jak chcesz kogoś załatwisz, to fajnie. Jak nie, no to sumie nie. Nie ma przeciwwskazań, ale też nie ma obowiązku. Natomiast bywa tak, że banki albo jakieś inne instytucje mają swoje wewnętrzne jakieś tam procedury, które mogą na przykład mówić o tym, że umowa w przypadku osoby niewidomej musi być przeczytana, tam przez świadku coś. To niekoniecznie musi być notarialny jakiś tam, nie wiem, pełnomocnik. Najczęściej to jest po prostu zwykły jakiś tam świadek, tam osoba jakaś zaufana, coś. Ale to już nie ma czegoś takiego jak w przypadku tego artykułu 80. No i tyle wiem, aczkolwiek no, pewnie przydałoby się, żeby jakiś ktoś jest bardziej ode mnie zna na prawie jakoś tam mógł.
1: To żeby coś więcej na ten temat powiedział. Tak, bo to jest akurat, bo to jest ważna sprawa i rzeczywiście. Natomiast no chyba się ze mną Tomek zgodzisz, że warto przede wszystkim, no jeżeli ktoś nam nie chce, to jakoś tak jednak się spróbować porozumieć. Przede wszystkim dialog.
5: To się zgadza, no. Jakby to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no tak czy tak dobrze jest pilnować tego, co się wokół nas dzieje i gdzieś tam mieć na to jakieś baczenie. Teraz też mamy coraz więcej różnego rodzaju przecież i tych programów skanujących, tam czegoś jeszcze. I one oczywiście mogą się mylić, choć często, gęsto w przypadku umów formalnych często ważne rzeczy jak kwoty są pisane i cyframi, i potem
1: i słownie, tak. To
3: i
1: też
3: tak,
1: jest. Te
3: umowy są dużo bardziej czytelni, jakby. Tak.
5: W związku z czym można sobie usiąść, przeczytać, no bo i tak często gęsto osoby widzące czytają takie umowy, to chwilę zajmuje. No i tak to wygląda. Że jakby myślę, że no przeważnie można znaleźć jakieś na to sposoby. Nie jest to zawsze łatwe, fajne i przyjemne, ale myślę, że z reguły powinno dać się coś wymyślić takiego, żeby wszyscy byli zadowoleni.
1: Jasne. Dzięki Tomku za telefon i dzięki. Do usłyszenia. Pozdrawiamy. Dobrze, to teraz o tych memach, czyli internetowych obrazkach, które składają się
2: dokładnie.
1: Bardzo często z grafiki i z tekstu. I teraz tekstu. Tak, i teraz na Carnegie Mellon University, jak wspomniałeś, Robercie, jest jakiś taki projekt badawczy, w którym to opracowano technologię, która ma pomagać opisywać te memy. Bo o co chodzi? Mem składa się z tych dwóch warstw i teraz według tej technologii być może będzie potrzeba, żeby tego mema opisać w warstwie graficznej tylko raz. I mają być tak zwane wzorce opisów. Czyli po prostu, że mamy gdzieś tam jakąś stronę z memami, opisujemy te memy, opisujemy te obrazki i każdy obrazek zostanie opisany tylko raz. No niestety ktoś to musi zrobić. I kto? Tu nie zostało powiedziane. Ale oprócz tego, drugim elementem tego całego silnika ma być mechanizm OCR, który będzie wyłuskiwał tekst z tych memów. Bo ponoć jest tak, ja szczerze mówiąc nie jestem jakimś znawcą, ale tak się dowiedziałem, czytając artykuł dotyczący tej technologii, że czasem bywa tak, że memy mają tę samą zawartość graficzną, czyli jest obrazek, ale są różne teksty, różnie są podpisywane. I teraz silnik OCR ma nam po prostu umożliwić wyłuskiwanie tekstu z tego mema. Szablon będziemy mieli do grafiki, która będzie częścią stałą, opisaną przez kogoś. No i będzie system, który będzie wyszukiwał na przykład w różnego rodzaju mediach społecznościowych te memy i nam je opisywał. Tylko teraz przychodzi do głowy takie pytanie, okej, okay, ale za pomocą czego? No i tu właśnie na razie opracowywana jest technologia, nie ma jakby implementacji tej technologii. To jest na razie taki teoretyczny koncept. Pomysłów na rozwiązanie tej sprawy jest kilka. Między innymi ponoć trwają rozmowy z Twitterem, żeby to zaimplementować, bo na Twitterze mamy sporo jednak udostępnianych tych obrazków. Oprócz tego jest pomysł także, żeby zrobić wtyczkę do przeglądarki internetowej, pewnie jakiegoś tam Chroma albo Firefoxa, za pomocą której będzie można sobie po prostu tam się podłączyć i jak trafimy na jakiś obrazek opisany za pomocą tego systemu, no to dostaniemy informacje odnośnie tego, co się na tym obrazku znajduje i będziemy bogatsi w wiedzę. Natomiast to jest na razie teoretyczny projekt. A, i jeszcze jedna ciekawa rzecz. Bo do tego całego systemu jest także taka koncepcja, żeby dodać bibliotekę dźwiękową. To znaczy, że memy na przykład nie będą w warstwie graficznej opisywane tylko przez suchy tekst, ale też, że będzie można sobie dodać do tego jakieś tam dźwięki, do tego obrazka. I że to ponoć ma być takie fajne. No, z jednej
3: ale
1: strony
3: po
1: tak.
3: Co?
2: Pożyjemy, zobaczymy.
1: Po to, że na przykład jeżeli na danym obrazku będziesz miała szumiące morze, to jak ktoś widzący zobaczy to morze, to ty będziesz mogła usłyszeć jego szum. No. Takie po prostu przełożenie tych wrażeń z wrażeń wzrokowych na wrażenia słuchowe. A nie tylko, że przeczytasz może. Skoro ktoś
2: no
1: widzi
2: tak, bo
1: to,
2: nie wiesz, czy no. pofalowane, czy szumiące,
1: skoro,
2: czy jakie.
1: Skoro ktoś widzi to może...
2: Czy wzburzone.
1: Owszem. Skoro ktoś widzi to może, to dlaczego ty miałabyś tylko przeczytać, że to jest może? To możesz usłyszeć to może. Może.
2: Dobrze. Jakie ono jest.
1: Jakie ono może jest.
2: 8 minut po 21, słuchajcie. Telefon mieliśmy. Nie wiem,
1: i
2: czy
1: mamy, proszę bardzo, odbieramy. Kogo tym razem?
2: Rozdzwonili
1: witamy.
2: Nam się słuchacze.
1: Bardzo tutaj. Dobrze.
3: I bardzo dobrze.
1: Kto jest z nami? Halo.
6: Witam serdecznie, Bartek po tej stronie.
1: Witaj, Bartku.
6: Słuchajcie, jeszcze chciałem wrócić do tematu tej pauzy w IPLI. Rzeczywiście to jest, no powiedzmy, dla osoby niewidomej niewykonane, bo sam próbowałem testować dwukrotne stuknięcie dwoma palcami i tylko wstrzymuję odtwarzanie, ale powtórne na użycie tego gestu już nie wznawia nam odtwarzania. Nie wiem, tutaj kolega Patryk, tak jak dobrze pamiętam, testował te
1: tak.
6: Minimalizowanie dużo zasobnika i powtórne otworzenie tej aplikacji na danym odcinku, tak, jeżeli zamkniemy aplikację, tylko że w ten sposób to jest, powiedzmy tak sobie szczerze, dość trudny dla osoby, która no ujmę to tak, w wynikach mamy N ilość jakichś tam odcinków, a zauważyłem, że podczas wyszukiwania nie zawsze ta kolejność jest identyczna, jest zawsze troszeczkę inna. I tutaj mam może dobrą wiadomość, bo mnie zaczęło to, powiedzmy sobie tak wprost, irytować i napisałem do IPLI. Może coś z tym zrobią. Do działu technicznego, jeśli może rozwiążą nasz problem, no tutaj trzeba było...
1: Ale Bartku, czy to od razu zapytam, czy ty dostałeś jakąś informację zwrotną od nich?
6: Tylko dostałem informację, że przekazali do działu technicznego, będą nad tym pracować i próbować rozwiązać ten problem. Jeżeli coś się
2: czyli
6: ruszy
2: standardzi.
6: W tej sprawie, to na pewno co, no, jeżeli... No, dam, powiedzmy sobie, czas do końca roku. Jeżeli nie dostanę żadnej odpowiedzi, no powiedzmy, że będę troszeczkę...
1: To będziesz monitorował sprawę,
6: dalej, tak?
1: Interweniował, super.
6: Będę się domagał tego, bo jako użytkownik, nieważne czy niewidomy, czy nie, mam prawo korzystać w pełni, tak? Bo osoba widząca sobie dotknie palcem w jednym miejscu i już ma pauzę zrobioną, sobie przewinie. My nie mamy takiej możliwości.
1: Oczywiście, że tak. No.
3: Oczywiście, zgadza się.
6: Tylko w aplikacji Player działa na takiej zasadzie, że możemy albo blokując całkowicie ekran, znaczy no, ekran, czyli wciskając przycisk Power, albo do zasobnika zminimalizować aplikację i to nam się zrobi. Że się spauzuje i po ponownym otwarciu, ale nie zamknięciu, ale aplikacji z daną z otwartym wideo, nam się to po prostu wznowi.
1: Bartku, jedna rzecz. Przeważnie, nie zawsze. Tak to jest przewidziane, że tak to powinno działać, ale nie zawsze tak się dzieje.
6: Ja się spotkałem,
1: ale na całe szczęście tam wystarczy stuknąć w jakiś taki element, nie pamiętam teraz jaki on jest, jak on jest opisany, coś tam view albo podobnie.
6: A tak,
1: i
6: bo
1: jak
6: na,
1: przesuniemy,
6: bo na playerze nam się chyba...
1: I jak przesuniemy w lewo... Mogę dokończyć? Jak przesuniemy w lewo, to nam się pojawia przycisk play. Ten przycisk play nie zawsze za pierwszym podwójnym stuknięciem nam chce zadziałać, ale jak tak w niego parę razy tam stukniemy, to bardzo często nam ten materiał wideo zacznie się odtwarzać.
6: Musimy tylko pamiętać, że podczas odtwarzania na playerze nam się ekran robi poziomo. Chyba tak. Jest tak w każdym przypadku.
1: Tak, to się zgadza.
6: Żeby o tym pamiętać. I tylko właśnie, Michał, takie pytanie do ciebie, bo ja słuchałem poprzedniego testu przeglądu z zeszłego tygodnia. Aha. I mówiłeś o tym, że można w playerze odtworzyć wideo właśnie bez konieczności wyłączania voice-overa.
1: Zgadza się.
6: Mówiłeś, że tam trzeba... Możesz przypomnieć ten sposób, bo ja próbowałem postępować zgodnie z twoimi wskazówkami.
1: Trzeba po prostu stuknąć. Trzeba stuknąć w nazwę odcinka. W nazwę odcinka konkretnego. I u mnie to zadziałało.
6: No dziwne, bo na przykład jak mamy, no powiem tutaj, użyję nazwy właśnie na przykładzie Milionerzy, bo ostatnio, aha, powiedzmy sobie wprost, że player sobie zrobił tak, że większość jest płatnych wideo, to akurat w przypadku Milionerów na przykład klikam na najnowszy odcinek, który już jest dostępny w aplikacji, no i niestety mi się samo nie odtwarza, no. Na przykład powiedzmy, że będzie odcinek 337.
1: Bartku, powiem tyle. Ja też słyszałem, że u niektórych to nie działa. Jeszcze nie wiem, o co chodzi, ale też z takimi opiniami się spotkałem, że nie u każdego to działa. Ta informacja nie jest mojego autorstwa, to nie jest moje odkrycie. Znalazłem je na którejś z grup facebookowych, sprawdziłem, czy u mnie działa i okazuje się, że u mnie zadziałało, więc się dzielę. Ale masz rację, że nie u każdego to działa. Dlaczego? No to jest pytanie, na które odpowiedzi niestety nie znam.
6: No to tutaj można porównać.
3: Wiecie co, po prostu
6: player. No dobra,
3: jest taka tendencja, że... Nie, proszę, no to proszę bardzo.
6: Nie, tutaj chciałem powiedzieć tylko, że zarówno Ipla i player mają, że tak powiem, swoje wady, bo albo tu czegoś nie możemy zrobić, albo w playerze czegoś sami nie możemy zrobić.
1: To się zgadza. No nie ma aplikacji idealnej.
6: Nie możemy zrobić pauzy czy przewijać, to tak samo nie możemy samodzielnie odtworzyć wideo w playerze.
1: Zgadza się, oczywiście. Dobrze, Bartku. Ja ci bardzo dziękuję za telefon. W takim razie trzymaj się i...
6: Jeżeli oczywiście chcecie, to będę miał jakieś informacje.
1: Dobrze.
6: W komentarzach podrzucić, albo
1: oczywiście.
6: W następnych odcinkach Tyflo Przeglądu poinformuję o działaniach, jakie IPLA zrobiła w naszym kierunku.
1: Oczywiście, że tak. Bardzo cię proszę o to.
3: Ta
1: audycja w końcu jest dla was z waszym udziałem i po to, żeby te wieści się gdzieś tam rozchodziły dalej i jeżeli coś ci się uda tylko zdziałać, to prosimy.
6: Moja prośba nie pomoże, to też proszę i uderzajcie.
1: Dobrze.
6: Na adres mailowy pomoc@ipla.tv można pisać. Oni muszą przyjąć to zgłoszenie, bo jeżeli zauważą, że jest więcej takich tego typu zgłoszeń, to może wtedy zadziałają, bo jednostka no, może nic nie zdziała.
2: Bartku, ja ci życzę wszystkiego najlepszego. Ja powiem tylko tyle. Ja pracowałem przez kilka chwil w spółce Redefine, o ile ta spółka się jeszcze tym zajmuje, ale chyba tak. To jest spółka, która się zajmuje IPLą. I powiem tylko tyle, że wtedy ta spółka miała dostępność tam, gdzie i TVN ma dostępność. I mnóstwo ludzi pisało
1: dodajmy
2: w sprawie
1: IPLi. Dodajmy tylko, Robercie, że było to 11 lat temu.
2: Tak, było, tak, to prawda. Natomiast według mnie niewiele się zmieniło.
6: Nie były aż tak popularne.
1: To też jest prawda i tam były też bardzo duże problemy z aplikacją Windowsową. To do dziś chyba to nie działa. Ja w ogóle nie wiem, czy jest jeszcze IPLa na Windowsa jako taka, bo
2: jest,
1: przez stronę można teraz to oglądać i to chyba
2: tak.
1: Lepsze rozwiązanie.
2: Przez
6: ja powiem,
2: lepsze,
6: jeżeli
2: tak.
6: Chodzi o aplikację IPLi na Windowsa, to też no może to było spowodowane tym, że korzystałem na Windowsie XP. Nie każde wideo chciało być odtwarzane.
1: No całkiem możliwe.
6: To było kilka lat temu.
2: Tam w tej aplikacji był i czat, można było rozmawiać na temat tych filmów.
6: Oczywiście to wszystko niedostępne. Nie wiem, na przykład, tutaj jeszcze, skoro już mówimy szybciutko o IPLi, to tylko dokończę swoje myśli, żeby nie zapomnieć. Też miałem problemy z IPLą w Mozilli, gdzie był obraz, a gdzie nie było dźwięku.
1: A tak, przez chwilę były takie problemy. Nie wiem, jak to teraz.
2: One są dalej.
1: One są dalej,
2: tak. Jeżeli chcemy, tak, bo chodzi...
6: Mówię, że był ten problem poruszany też na grupie Niewidomy i Niedowidzący, bądźmy razem, było o tym głośno.
2: Powiem tak, jeżeli chcecie, żeby wszystko wam chodziło w IPLi, używajcie bazyliszka, bo niestety jest coś takiego, że Mozilla nie wspiera jakichś tam kodeków i stare materiały nie działają w Mozilli z jakiegoś powodu. Właśnie jest obraz, nie ma dźwięku. Tak to w tej chwili jest. Nawet w tych najnowszych Firefoxach. Natomiast na przykład w bazyliszku chodzi to wszystko tak jak trzeba. Nie wiem, czy to jest wina Mozilli czy IPLi, nie jestem w stanie tego ogarnąć.
1: Ja tylko
2: ale
1: jeszcze
2: chyba
1: przypomnę, że
2: Mozilla,
1: bazylisk,
2: bo na Chrome działa.
1: Ja tylko przypomnę jeszcze, że bazyliszek to jest właśnie przeglądarka Bazylisk. Bazylisk się ją pisze. Swego czasu pokazywałeś, Robercie, ją w Tyflopodcaście.
2: Dokładnie, dokładnie. Ona dalej się rozwija i jej twórcy cały czas mają na nią jakiś pomysł. Powiem szczerze, no ja życzę im naprawdę szczęścia, bo ta...
1: Bo kompatybilna jest ze starymi wtyczkami do Firefoxa, na przykład z WebVisumem, który jeszcze działa cały czas.
2: Dokładnie, dokładnie.
1: Dobrze, natomiast Bartku, w takim razie dziękuję ci za telefon, dziękujemy, do usłyszenia, trzymaj się i czekamy na wieści jakieś kolejne.
2: No to jest Kasia.
1: Tak.
3: Natomiast mnie naprawdę krew zalewa, dlatego że o ile kiedyś było tak, że coś było albo niedostępne, albo dostępne, to teraz miało się uprościć, bo miało być wszystko w miarę dostępne, się okazuje, że jest jeszcze trzecia opcja, o której właśnie mówiliśmy, że coś jest prawie dostępne albo prawie niedostępne.
1: Ja mam wrażenie, że... ja mam wrażenie, że to, że coś jest prawie dostępne, to wcale nie jest nowość, bo ta sytuacja była, jest i podejrzewam, że będzie. W niektórych przypadkach możemy oczywiście liczyć na to, że będzie to upraszczane i że będzie jakby łatwiej, ale ja wcale bym nie powiedział, że jest jakoś nie wiadomo jak gorzej. Ja myślę, że na przykład aplikacje mobilne w ogóle jako takie dały zdecydowanie łatwiejszy poziom wejścia użytkownikom w ogóle w świat elektroniki, użytkownikom niewidomym.
3: Nie no, to na pewno, tylko zauważ, że albo ja może, nie wiem, może to wynika z tego, że tak nie byłam jakby wtajemniczona, no nie wiem. W każdym razie kiedyś to albo było coś po prostu dostępne, albo się tego nie używało, bo nie było. Natomiast teraz wchodzisz w aplikację i paradoksalnie cieszysz się, o, jest dostępne. Potem wchodzisz w coś, co chcesz użyć, i nagle się okazuje, że nie.
1: Myślę, że to jest kwestia po prostu też taka, że mamy jednak coraz więcej tych narzędzi, coraz więcej aplikacji. I to też może z tego wynikać. Dobrze, przechodzimy dalej. Tak a propos niedostępnych rzeczy. I niedobrych, i złych, i niefajnych. Mikołaju, coś ze Spotify'em ponoć na iOS-ie, nie tak?
2: Dokładnie.
4: Tak, i to... Ciężko nawet powiedzieć co, bo tam ciągle coś nie działa, tam jedną rzecz poprawiają, druga się psuje, to nie działały, to przeskakiwały same piosenki, to coś, były przyciski niepoetykietowane. Teraz na przykład jest tego typu problem, że niektóre sekcje są w ogóle nieczytane, na przykład jak mamy przeglądanie i mamy nagłówki, mamy tam, nie wiem, na dzisiaj, odkrywaj, coś tam, to nagłówki są, ale już elementów pod tymi nagłówkami to tak niekoniecznie. Znaczy podejrzewam, że one tam są, ale voiceover ich przynajmniej nie widzi. I no dzieje się coś złego w tej kwestii, bo mówię, jeden błąd jest poprawiany, pojawia się następny i wygląda to zdecydowanie gorzej niż wyglądało kiedyś.
1: No cóż, to pozostaje mieć nadzieję, że będzie to poprawione i że nam Spotify wróci do używalności jakiejś sensownej i dostępnej. I że nie
3: bo rozumiem, że
1: problemów.
3: Widzącym nie przeskakują te piosenki. Że to nie jest jakaś tam, że to nie jest niedostępne dla wszystkich, tylko dla screen readerów.
1: Mikołaju? Coś?
2: Mikołaju.
4: Co? Bo mi tu przerwało połączenie.
1: Czy to dla osób widzących też jest problematyczne?
4: Nie sądzę, chyba. Nie wydaje mi się, ponieważ to raczej kwestia voiceovera mi się wydaje.
1: Jasne, okej.
2: A teraz kilka refleksji i to Michał powiesz znowu. Dużo mówisz dzisiaj, ale to dobrze. Powiesz o swoim nabytku. kilka refleksji po 2 tygodniach używania iPhone'a 11.
1: Jak to mówił były prezydent Polski, co do tego mówienia, nie chcę, ale muszę, bo tak się akurat zrobiło. Ja bym bardzo chętnie tu posiedział, popilnował naszej konsolety i żebyście wy trochę więcej pogadali, no ale cóż. Natomiast co
2: będzie
1: to...
2: Będzie za chwilę.
1: Będzie za chwilę, dokładnie. Ale zresztą właśnie, no jak chcecie o coś popytać przy tej akurat opcji, to myślę, że warto, bo ja myślę, że warto powiedzieć w ogóle, tak, ja zakupiłem sobie nowego iPhone'a, kupiłem sobie iPhone'a 11 i...
2: Nie chciałem, ale musiałem.
1: Nie chciałem, ale musiałem, tak, z powodu baterii, która to bateria się po prostu po wymianie, po niecałym roku okazała się baterią wadliwą, się wybrzuszyła była i niestety nie nadawała się do sensownego użytku. Co ciekawe, mój ojciec dostał ode mnie taki wczesny prezent urodzinowy używanego iPhone'a 6S. Powiedział, że on sobie go sam zrobi. Kupił sobie za 30 zł. Słuchajcie, bateria okazała się być oryginalną baterią Apple'a. Do tego jeszcze jakiś tam...
2: Kupił sobie cały zestaw.
1: Zestaw
2: wymiany...
1: narzędzi, tak? Zestaw narzędzi do wymiany...
2: Do naprawy iPhone'a.
1: Tak, do naprawy iPhone'a. A że jest facet bystry i taki rzeczywiście z natury majsterkowi, no to posiedział i wymienił sobie baterię i cieszy się iPhone'em 6S, który jeszcze przez ileś tam czasu będzie miał aktualizację. To tak swoją drogą. A teraz co do tej jedenastki, którą ja sobie kupiłem, no słuchajcie, to myślę, że taka istotna informacja dla tych wszystkich, którzy się zastanawiają, jak to jest z tym bezdomnym iPhone'em, tak? Homeless iPhone.
2: Dokładnie.
1: Bez przycisku
2: nie
1: home. Bez przycisku home. Słuchajcie, nie taki diabeł straszny, jakby się mogło wydawać, bo to jest wszystko kwestią tak naprawdę gestów. Gestów, które wykonujemy z dołu, od dołu urządzenia, przesuwamy po prostu jednym palcem. Jeżeli chcemy nacisnąć przycisk home, no to przesuwamy palcem tak jakby do takiego powiedzmy drugiego puknięcia haptycznego i odrywamy ten palec.
2: To jakoś słychać?
1: Tak, tak, to słychać. To
2: może zaprezentuj.
1: Właśnie zaraz będę chciał tu...
2: Plik dźwiękowy.
1: Wiesz co, plik dźwiękowy to nie, ale spróbuję na żywo. Spróbuję na żywo zaprezentować.
2: Żeby to było jakoś słychać może, bo...
1: No właśnie. I to jest największy problem, jaki ja mam z iPhone'em. Czyli to jest tak zwane Face ID. Już momencik. Spróbujemy, czy nam się uda odblokować? Teraz to nam się chyba nie uda odblokować, ale pokażę ten gest tego home'a. O. Przesunięcie, nie wiem, czy to było słychać, to może nie było za dobrze słychać, ale to jest takie dwa pyknięcia. Przesunięcie po prostu palcem od dołu ekranu nieco w górę. Nie trzeba wykonywać tego gestu jakoś bardzo, bardzo mocnego, żeby nacisnąć ten home. Natomiast jeżeli chcemy nacisnąć home podwójnie, to musimy wykonać dłuższe przesunięcie do takiego trzeciego pyknięcia. A teraz spróbuję, żeby on mi tu odblokował się, albo po prostu może się okazać, że będzie trzeba wpisać.
3: Może masz za ciemno.
1: Nie, to nawet i w ciemności działa. To jest kwestia odpowiedniego ustawienia się do tej kamery. Natomiast o, spróbujemy. Jak nie, to wpiszę po prostu kod i tyle. Zaraz tutaj wpiszemy kod. Proszę bardzo, odblokowane jest. I teraz tak. Naciśnięcie home'a raz, to jest tyle. O. O, proszę bardzo. Tak, to jest po prostu do tego podwójnego stuknięcia. Czasem nawet to jest pojedyncze stuknięcie. To już po prostu sobie trzeba wyczuć. On czasem nie zawsze daje tę pierwszą haptyczną odpowiedź. Natomiast podwójny home... O, to jest... To jest tak. To jest coś takiego. W ten sposób to działa. I teraz przechodzimy sobie na Home'a, na, po prostu za pomocą tego jednego gestu. I teraz jeszcze jest, są dwa dodatkowe gesty, mianowicie przywołanie obszaru powiadomień to jest taki jakby home podwójny, tylko w drugą stronę, bo od góry. Dokładnie.
2: Czyli nie ma tych trzech palców w dół?
1: Jest też, ale tym jest wygodniej. Ale tym jest po prostu wygodniej. Natomiast,
3: a Touch ID jak działa?
1: A to za chwileczkę opowiem. I bo, za moment opowiem. Natomiast,
2: chyba nie ma Touch ID.
1: No właśnie, bo jest Face ID. Ale to do tego chciałem przejść za moment. A jeżeli chcemy przejść do centrum sterowania, to palec z góry na dół, jakbyśmy naciskali home po prostu pojedynczy. Tylko, że nie z dołu do góry, tylko z góry na dół. Szczerze mówiąc, mi to trochę przeszkadza. Może będzie to się dało jakoś zmienić. Szczerze mówiąc, zawsze zapomnę o tym, żeby to sprawdzić, bo częściej jednak korzystam z centrum powiadomień niż z centrum sterowania, więc wolałbym wykonywać mniej zamaszysty gest. Być może można to gdzieś w ustawieniach VoiceOvera zmienić.
2: Czyli centrum powiadomień, jeszcze raz, wchodzimy do powiadomień, wchodzimy dwa razy, tak? Z góry na
1: tak,
2: dół?
1: Tak, tak jak podwójny home. Tak jak podwójny home, tylko z góry. Czyli do trzeciego puknięcia. Czyli z góry palec do dołu, do trzeciego puknięcia.
2: Dobra, a centrum sterowania?
1: Tak jak pojedynczy home, czyli do drugiego puknięcia, ale z góry.
2: Aha.
1: W ten sposób to działa.
2: No martwi mnie to Face ID,
1: powiem tak. O Face ID słyszałem różne opinie i powiem tyle. Jeżeli siedzimy gdzieś tam sobie, najlepiej to przynajmniej u mnie działa, pozycji stojącej. Jak sobie gdzieś stoję, mam ten telefon, tak wyciągnięty przed siebie, to bez problemu. W bardzo wielkiej ilości przypadków to Face ID zadziała dobrze. Natomiast no niestety, jeżeli siedzę tu jeszcze przed sprzętem, mam przed twarzą mikrofon, bo to też pamiętajcie, ten mikrofon, który mam, to nie jest wcale taki mały. I mam wrażenie, że on mi trochę tę twarz zasłania. I to już jest problem, niestety. Można sobie zeskanować oczywiście alternatywny wygląd. Będę musiał kiedyś spróbować, że ja tu najczęściej siedzę przed tym biurkiem, przy tym mikrofonie. To ciekawe, jakbym sobie zeskanował swoją twarz z tym mikrofonem przed sobą. Czy to by pomogło? Podejrzewam, że mogłoby nie, ale być może jest to opcja. Natomiast powiem w ten sposób. Nie ma co się tego bać, ale żeby było to tak samo wygodne jak Touch ID w życiu.
4: Ale no też trzeba dodać, że niektórzy ludzie, na przykład tacy jak ja, bardzo często używają telefonu w kieszeni, pod kołdrą, pod biurkiem, gdzieś tam z tyłu daleko. No i dla takich osób to Touch ID to już nie jest taka dobra sprawa.
1: Face ID.
3: Tak.
4: Face ID oczywiście.
1: Tak, to się zgadza i to jest moim...
4: Dlatego to jest... ja kupuję mimo wszystko iPhone'a 8. Bo po prostu, no, potrzebuję czasem dyskretnie gdzieś sobie chociażby hotspota włączyć, bez wyciągania tego iPhone'a na wierzch i przesuwania go przed twarzą. I właśnie z Face ID byłby to bardzo duży problem.
1: Byłby to problem, oczywiście,
3: ale,
1: że tak.
3: Ale Midzi pokazywał, że możesz sobie wpisać PIN.
1: No tak, ale to jest, wiesz, nie mogę, wpiszesz tego wygodnie. Nie wpiszesz tego wygodnie, jest, to jest tak. Alternatywa.
4: To trwa...
2: Dokładnie, ten kod to jest...
1: To znaczy nie, słuchajcie, żeby też nie dramatyzować, pisanie kodu nie jest żadnym problemem większym, ale jeżeli chcemy zrobić to dyskretnie, a przypuszczam, że właśnie tu Mikołajowi o to chodzi, na przykład jesteśmy, powiedzmy, w szkole i chcemy sobie, nie zwracając uwagi wykładowcy czy tam nauczyciela, sobie odpalić albo na jakimś nudnym zebraniu pracowym i chcemy sobie tam włączyć hotspota, żeby uzyskać internet i żeby na nas się tam nikt za bardzo krzywo nie spojrzał, no to niestety, ale to już nie jest takie proste. I tu z Mikołajem się zgodzę, ale absolutnie nie dramatyzujmy, że wpisanie kodu, nawet częstsze, jest problemem, bo wpisanie kodu dla mnie problemem nigdy nie było, nie jest i nie będzie, jest po prostu dłuższe.
4: Chociażby nawet nie trzeba jakoś wiele dramatyzować. Ja bardzo często trzymam iPhone'a, zwyczajnie wiecie, przy ładowarce. I on jest trochę schowany w biurku, że tak powiem, za listwą, za kablami. I mało by mi się go, szczerze mówiąc, chciało stamtąd wyciągać. Za każdym razem, jak bym chciał go użyć, tak to sobie po prostu sięgam tylko ręką, podgłaśniam go odpowiednio, żebym go słyszał, naciskam home'a, przykładam palec i działa to jak najbardziej całkiem fajnie.
1: Dokładnie.
4: A mając Face ID, no byłby bardzo duży problem z tym. No.
2: Ale słyszałem, że ponoć w maju ma wyjść SE2, nie wiem, jakieś niepotwierdzone chyba informacje i ponoć tam ma być znowu Touch ID wrzucone, a nie Face ID, więc... No,
4: SE2 to już miał wyjść w marcu zeszłego roku.
2: Też prawda.
1: I nie wyszedł.
2: To i może i to nie wyjdzie.
1: Tak, także słuchajcie, tak podsumowując, bo to jest tak naprawdę największa, z tym Face ID, największa bolączka związana z iPhone'em, jak dla mnie. Z reguły to działa, ale niestety, jeżeli jesteśmy w jakiejś takiej innej pozycji, no to niekoniecznie chcę. Jeszcze tak a propos, Apple Pay, dwa razy power, wciskamy krótko i nam się pojawia to okienko do płatności. To jeszcze
2: a jesteśmy w stanie sprawdzić przed tą płatnością, ile od nas ściąga ten, kto chce od nas ściągnąć pieniądze?
1: To znaczy, no nie.
4: Nie
2: czy jest tak samo jak do tej pory?
4: To nie będzie tak działać.
1: Bo to przecież na terminalu ktoś nabija płatność.
2: No ale myślałem, że to się komunikuje między sobą jakoś.
1: Nie.
2: No ale dobrze, to działa. Dobrze.
4: W ogóle ciekawostka.
1: Możesz sprawdzić tego, potem i ewentualnie się wykłócać z człowiekiem.
2: No, tak. Potem to już jest...
4: Tego systemu jeszcze nie ma w Polsce, z tego co wiem przynajmniej, ale Apple Pay ma taki ciekawy, śmieszny tryb, który ostatnio został na przykład wprowadzony na terenie całej aglomeracji londyńskiej i transportu publicznego. Chodzi o to, że można używać Apple Pay bez autoryzacji. Do jakichś takich niskich opłat, właśnie jakichś kwestii transportowych.
1: Jakieś bilety, też, tak? Żeby kupić.
4: Tak, liczy się to, żeby to działało szybko i żeby to było klik i już, żeby nie zajmować miejsca przy tych kasownikach i nie robić ogromnych kolejek, to jest właśnie opcja, nie wiem, co się nazywa, Apple Pay Express chyba, czy jakoś tak.
1: No tak, bo teraz będziemy mieli tłumy ludzi zrobiących sobie selfie, tak? Bo to się jeszcze przecież trzeba autoryzować przed zrobieniem zakupu Apple Payem.
4: A tak to po prostu wyciągamy telefon z kieszeni, po prostu przyjeżdżamy nad garstek, jeżeli mamy Apple Watcha i jest.
1: I już.
4: Co ciekawe, w iPhone'ach bodajże od XR wzwyż, bo to chyba w tych iPhone'ach działa w ten sposób, to ma niby, oczywiście ja tego nie testowałem, nie mieszkam w Londynie, ale to ma niby działać do chyba 4 czy 5 godzin po rozładowaniu baterii.
1: No to też ciekawa sprawa. I jeszcze, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, która jest dla mnie denerwująca, ale to nie jest domeną tylko iPhone'a 11, bo zdaje się, że od 10 to wprowadzono. I dla mnie to, jak dla mnie, ja tylko tego sobie nie mogę wyłączyć z ekranu blokady. Ale jak wiele osób się ponoć na to strasznie wkurza, jak mają włączone to automatyczne odblokowanie ekranu po podniesieniu telefonu, a to sporo osób widzących zdaje się, że ma aktywne. Słuchajcie.
3: To jest to takie always on display, tak?
1: Tak, no coś jakby. Natomiast wiecie, co Apple dodało w tych telefonach? Jaki przycisk do ekranu blokady?
2: No nie wiemy.
1: To już wam mówię. Można sobie z ekranu blokady włączyć latarkę. I na to się skarżyli już użytkownicy parę ładnych miesięcy temu, bo o ile my to tak prosto tego nie zrobimy, ale ponoć zdarzało się tak, że użytkownik iPhone'a miał go sobie w kieszeni, tam mu się coś poruszyło, no ekran się odblokował i jeszcze niechcący aktywował przycisk włączający latarkę. Nie dość, że bateria mu leciała jak głupia, to jeszcze trochę mu się ciepło zrobiło w tej kieszeni, bo przecież to jest ta lampa błyskowa, tak, do aparatu, robi nam za latarkę i się ten telefon nagrzewa.
2: To prawda, to prawda.
1: Także to jeszcze
2: aczkolwiek bardziej
4: nie
2: żre baterię.
4: O tym, że jeżeli ktoś lubi sobie tego iPhone'a nieco głośniej ustawić, to po jakichkolwiek schodach by nie szedł, to voiceover mu oznajmi godzinę.
1: Aha.
4: Bo to... raise to wake, podnieść, aby obudzić. I znaczy, idea tej technologii jest taka. Lepiej włączyć to za często, bo w sumie to jak się włączy w kieszeni, to się nic nie stanie. Człowiek tego nawet nie zauważy. Nie pomyślano tu o tym,
1: o voice-overze.
4: Że jeżeli jest włączony voice-over, to człowiek to jednak zauważy.
1: I wszyscy obok niego.
4: I wszyscy obok niego, dokładnie.
1: No, także to takie, słuchajcie, sytuacje związane z iPhone'em 11, a niektóre też i z poprzednimi iPhone'ami.

0: bardziej dostępne. No i też ty na razie, Michale, póki co.
1: Tak,
0: zapraszam.
1: Te informacje mam z bloga Marka Ceje, który jest jednym ze specjalistów dostępności Fundacji Mozilla i to już od pewnego czasu ponoć pracują razem z innymi programistami nad dostępnością Firefoxa coraz bardziej. Ja Firefoxa zacząłem coraz mniej używać, to tak na marginesie, bo jakoś bardziej mi z Chrome'em po drodze, ale jeżeli ktoś lubi Firefoxa, to
2: tak. Ale dużo ludzi jeszcze używa, naprawdę. Ja na przykład też jeszcze używam Firefoxa.
1: Słuchaj, okej. No, ja też czasem używam, bo czasem niektóre strony na Firefoxie po prostu wyglądają troszeczkę lepiej. Pewne rzeczy jeszcze tam na tym Firefoxie działają troszkę lepiej, ale to, no, to są takie już bardzo kosmetyczne różnice, więc ja tego Firefoxa z komputera nie odinstalowałem, bynajmniej, ale że go używam coraz mniej, to inna para kaloszy. Natomiast paski narzędziowe są, owszem, jak najbardziej nieco dostępniejsze. Wystarczy wejść na pasek adresu, na przykład za pomocą kombinacji Ctrl-L, nacisnąć Tab i potem już się poruszać za pomocą klawiszy strzałek. Tam mamy te różne paski narzędzi, możemy sobie po nich chodzić, aktywować przyciski, jeżeli ktoś w ten sposób potrzebuje z czegoś skorzystać. Tyle o tej funkcji, tyle wyczytałem i przetestowałem.
3: Najczęściej dodatki działają właśnie na tych paskach narzędzi. Bo było mnóstwo dodatków, które właśnie nie miały ikonki. Jeszcze jak ja pamiętam, jak Firefoxa używałem, to bodajże Adblock Plus nie miał ikonki właśnie w menu, nie miał nic w menu, właśnie miał ikonkę na pasku narzędzi i wyłączenie Adblocka, bo czasem były takie strony, gdzie tego Adblocka trzeba było wyłączyć, żeby na przykład obejrzeć, no ograniczyło z niemożliwością wtedy.
1: Jakaś nawigacja obiektowa w NVDA co najwyżej.
3: Tak, jakoś to się chyba dało zrobić, ale to było dużo przeklinania i szukania, jak to w ogóle, jak do tego w ogóle podejść, a niektórzy to sobie pewnie w ogóle poradzić nie umieli.
0: Zgadza się, był ten problem, ale problem został na razie przynajmniej zażegnany. Warszawa nagrodzona za dostępność. Tutaj jest news od Piotra, którego
1: ja
0: nie ma.
1: Ja akurat sobie rozczytałem te informacje i Robercie, tu mała poprawka odnośnie tego, co mówiłeś na początku, bo to nie Polski Związek Niewidomych nagrodził Warszawę za dostępność, tylko Polski Związek Niewidomych te informacje opublikował na swojej stronie internetowej.
0: No
1: nagroda Accessity w tym roku powędrowała właśnie do naszej stolicy, a tę nagrodę przyznała Komisja Europejska. Doceniła stolicę Polski za poprawę dostępności przestrzeni miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 47 miast. Warszawa zajęła pierwsze miejsce. Tuż za nią znalazło się hiszpańskie Castello de la Plana, a na trzecim miejscu pojawiła się szwedzka Skelleftea. No tu nie jestem pewien, czy dobrze wymawiam nazwę tego miasta. Jeżeli ktoś ze Szwecji nas słucha, to może poprawiać jak najbardziej. Bardzo o to proszę. No i to tyle.
2: Ale brzmi dumnie, naprawdę.
1: No oczywiście.
0: Ale gratulujemy tak, Warszawie, gratulujemy. Warszawiakom. Naprawdę dużo tam się dzieje i te linie choćby nawet naprowadzające na tych dworcach. No choćby nawet, tak. To już coś jest i różne inne rzeczy. Także gratulacje, że tak powiem. No i tyle można na ten temat.
2: Chciałoby się wszędzie, nie? Tego.
1: No pewnie.
0: Cóż. No ale teraz będzie o konsultacjach. Słuchajcie, PFRON w końcu chce od nas jakichś uwag dotyczących programu Aktywny Samorząd 2020. No i to jest chyba jakiś progres, bo do tej pory to było na tej zasadzie, że my wiemy lepiej niż wy. A teraz można nadsyłać jakieś propozycje do 9 grudnia. Może coś więcej, Michale, troszkę, jak się z tym zapoznawałeś?
1: To znaczy, powiem w ten sposób. Mamy formularz do zgłaszania uwag w formie pliku wordowskiego. Możemy sobie ten formularz wypełnić i wysłać go. Natomiast możemy również na programy @pefron.org.pl wysłać maila. To znaczy, ja podejrzewam, że najlepiej z tym formularzem. Ja ten formularz podlinkuję później w naszej audycji w sekcji komentarzy na stronie www.tyflopodcast.net, że jeżeli macie jakieś uwagi,

0: Jeżeli chcielibyście coś specjalistom z PFRON-u przekazać odnośnie tego, jak powinien być realizowany przyszłoroczny aktywny samorząd, jakie macie uwagi, no to jak najbardziej są one mile widziane, pożądane i pytanie, czy zostaną wdrożone. Oby.
1: I pamiętacie, do 9 grudnia tylko tak. I wyłącznie. Do 9 grudnia włącznie, czyli z 9.
0: A tymczasem pora na ECE i na eBaya. Tak. To, Robercie, twoja działka.
1: I teraz ja. Dokładnie. eBay to jest takie urządzenie, ja bym tak to nazwał, bo można by powiedzieć, że to jest notatnik brajlowski, ale bez linijki brajlowskiej. Natomiast
2: dawny kajetek.
1: No, dawny kajetek, tak, aczkolwiek bardzo udoskonalony, bo tam nie dość, że mamy głosy różne i akapele, a nie, i mamy SMP, i mamy 8-punktową klawiaturę brajlowską, mamy też Bluetooth wrzucony, czujnik podczerwieni, czytnik kart SD, nie wiem, czy radia tam też nie ma, wiem, że mamy też tam dyktafon i pewnie inne też rzeczy, których nie wiem. Powiem
2: coś
1: tak.
2: Chyba jeśli... Daisy jest.
1: Tak, chyba tak. Natomiast powiem tak, urządzenie jest jak na notatniki brajlowskie tanie, natomiast jak na urządzenie na kieszeń przeciętnego zjadacza chleba drogie.
0: Bo tam kosztuje zwłaszcza chyba bez coś dofinansowania, bo jeżeli tak, dofinansowanie 4, mamy, no to nie jest to aż taki wielki wydatek.
1: Chociaż w tej chwili na stronach ECE czytam, że zapytaj o cenę, zadzwoń i zapytaj o cenę. Oni już nie publikują cen, tylko zadzwoń i zapytaj o cenę. Zadzwoń i zapytaj o cenę. No okej.
3: Okay. Ale dlaczego? Przecież co to zaznaczenie?
1: Podejrzewam, że chodzi o jakąś konkurencję, albo nie wiem o co, albo nie wiem.
3: Ale eBay nie ma dlaczego. Konkurencji.
0: Ale może chodzić na przykład o to, że te ceny się zmieniają w zależności od, nie wiem, jakichś tam celowych programów i tak dalej, i tak dalej. To też może być.
2: Kim jesteś, może skąd dzwonisz, w jakim
0: może na przykład być może, jeżeli jesteś stałym klientem, to na przykład jakiś rabat duży możesz liczyć. No nie wiem, to już trzeba by było włodarzy ECE pytać.
1: Natomiast ja pozwoliłem sobie, ponieważ na temat aktualizacji firmware'u, oprogramowania wewnętrznego eBaya pojawiły się dwa podcasty. Ja sobie przesłuchałem tych podcastów, pozwoliłem sobie przesłuchać, to są podcasty autorstwa Romana Roczenia. I powiem szczerze, no to urządzenie według mnie robi postępy i się rozwija. Nawet sam dźwięk naciskanych klawiszy jest już inny niż kiedyś to było. No ja już nie wspomnę o dźwięku z głośniczka, z wewnętrznego głośniczka. Ale o czym mówię? Poprawiono w tej nowej wersji, poprawiono aplikację Moje Fiszki, wzbogacono ją o metodę uczenia Sebastiana Leitnera, to jest taki naukowiec z Niemiec, no i on opracował taką metodę na przekładanie fiszek. Oni tłumaczą to tak, że mamy pudełeczko, ono jest podzielone na przegródki i jest też, są małe przegródki i jest duża, wielka przegródka. W dużej, wielkiej przegródki są fiszki tak zwane z zewnątrz. W jednej małej przegródce są fiszki, które są znane, a w drugiej fiszki, które są nieznane. No i to trzeba tam odpowiednio sobie przekładać, no a tutaj przekłada program te fiszki, ilustrując odpowiednio przełożenie fiszki do odpowiedniej z przegródek, odpowiednim dźwiękiem, bo tak to nawet dźwięki takie tam zrobili, jak się otwiera program Moje Fiszki, to dzwoni, taki dzwonek i na przykład to jest ciekawe, że na przykład jeśli mamy fiszki językowe, tutaj była demonstracja języka angielskiego, to była synteza w języku angielskim, która odczytywała fiszkę po angielsku. Bodajże syntezator Will chyba, czy jakiś inny, nie kojarzę, ale w każdym razie obojętnie jaki mieliśmy głos w systemie notatnika tego eBaya, to fiszki zawsze były odczytywane, to znaczy były odczytywane poprawną angielską syntezą i takim głosem, jaki myśmy zadeklarowali. Można sobie te fiszki tworzyć, są oczywiście fiszki dostępne, także, ale można je tworzyć, można je tam jakoś dogrywać. Moim zdaniem całkiem fajna zabawa. Oczywiście można też sobie włączyć do tych fiszek minutnik. Odsyłam tutaj bardziej do podcastu Romana Roczenia na ten temat, który chyba gdzieś można znaleźć na stronach ECE.
0: Na stronach ECE
3: tak, tam jest to wkładka w ogóle.
1: On to lepiej ilustruje. Ja nie będę nad tym dłużej się rozwodził na temat tych fiszek. Natomiast druga aplikacja to jest tak zwany czasomierz. I teraz jak ja z początku usłyszałem czasomierz, no to co to znaczy? Timer, prawda? Jakiś. No, przecież timer tam był, stoper, timer, jeszcze minutnik, ale to chodzi o co innego. Chodzi w tym o to, że twórcy pomyśleli sobie, a co jeśli chcemy, żeby aplikacja odmierzała nam czas w kilku etapach. I tutaj podali przykład treningu sportowego, czyli na przykład wrzucamy pierwsze zadanie i na przykład, żeby 2 minuty jechać spokojnie na rowerze, a potem 3 minuty jechać szybko, a potem 1 minutę jechać wolniej, a potem 4 minuty. I to można sobie zdefiniować w tym czasomierzu. Tudzież można go użyć na przykład do jakichś rzeczy kulinarnych. Czyli załóżmy, że najpierw pieczemy w piekarniku ciasto takie i je musimy upiec 15 minut, a potem pieczemy, nie wiem, jakiś rabarbar i do tego oczywiście ciasta, ale ten rabarbar trzeba już piec w 5 minut na innym piekarniku. Brakiem, przynajmniej na razie z tego, co zauważyłem, brakuje mi uruchamiania kilku zadań jednocześnie, czyli ponieważ ja powiem, o co chodzi. Jeżeli ja kiedyś kupiłem w popularnym markecie minutnik tak zwany i ten minutnik miał tak zwany 8 zegarów, o co chodzi? Chodzi o to, że mogliśmy sobie, że tak powiem, zdefiniować 8 czasów jednocześnie, które się jednocześnie odmierzały. Bo o czym mówię? Odnośnie tego kulinarnego, tych kulinarnej rzeczy. Pieczemy sobie ciasto na przykład na dolnej blaszce, a na górnej blaszce piekarnika, nie wiem, pieczemy sobie coś innego. I jedno i drugie możemy piec w tym samym czasie, tylko ciasto musimy piec na przykład 40 minut, a to, co pieczemy nad tym ciastem, musimy piec 15 minut. No i, a możemy to piec w tym samym czasie. I tego mi brakuje w tym czasomierzu, ale może ja czegoś nie wiem, może da się uruchamiać kilka zadań jednocześnie. Tego nie wiem. Wiem, że da się robić kilka etapów, da się robić tak zwany alarm ciągły po danym etapie lub alarm tak zwany krótki, tylko powiadomienie, że się skończył dany etap i komunikaty. Uważam, że jest to jakiś progres. Ten czasomierz może się, jak mówię, przydać czy do treningów, czy do właśnie jakichś rzeczy kulinarnych, czy do, nie wiem, szeregu innych rzeczy, tak? Natomiast mówię, no na razie mi brakuje kilku zadań jednocześnie, bo to by się rzeczywiście przydało, szczególnie w tych kulinarnych rzeczach, gdzie na przykład, nie wiem, ziemniaki gotujemy na jednym palniku, a na drugim palniku dopiekamy, czy pieczemy jakiegoś kurczaka, czy coś i potrzebny nam jest inny czas w tym samym. A jednocześnie jedno i drugie robimy w tym samym czasie. No a może osoby niewidome nie powinny robić jednego i drugiego w tym samym czasie. Nie wiem. W każdym razie o takie dwie aplikacje wzbogacono firmware, czyli wewnętrzne oprogramowanie notatnika eBay. Można to pobrać ze stron ECE. Tam spod zakładki bodajże pomoc techniczna. Tam jest wszystko opisane, jak to zaktualizować. No i że tak powiem, radzę się zapoznać z tymi aplikacjami. Ja powiem szczerze, ten eBay się rozwija. Ja byłem sceptycznie nastawiony do tego sprzętu, ale powiem szczerze, że on mi coraz bardziej się podoba. No i jeszcze mu trochę brakuje, żeby mnie zachęcić do zakupu, ale coraz bardziej...
0: Ale coraz mniej brakuje.
1: Coraz mniej mu brakuje. Bo nawet te fiszki, to można sobie troszkę się pouczyć i na przykład nastawić sobie kilka lekcji, na przykład 15-minutowych, albo 10-minutowych, albo 5-minutowych. To jest całkiem fajne, a przede wszystkim fajnie to jest zilustrowane dźwiękowo. Jak te fiszki się przekładają, jak te fiszki się do innego pudełeczka odkładają. To ktoś tam o tym pomyślał i to jest takie dosyć przyjemne. No i przede wszystkim kilka tych głosów syntetycznych. To też nie jest... To też jest... Ktoś o tym pomyślał, powiem szczerze. Ale także...
2: Nie tak naprawdę w tym całym eBayu zastanawia jedna podstawowa rzecz. Bo urządzenie fajne, wszystko okej, tylko jaki jest tak naprawdę cel tego urządzenia i do czego ono ma tak naprawdę służyć i gdzie ono ma się komu przydać? Bo ja jakoś w tych czasach, no, urządzenie bez dostępu do internetu, bez chmur, bez synchronizacji, to tak średnio widzę, szczerze mówiąc, ale...
0: Czy przypadkiem to znaczy, na przykład eBay nie
1: ono ma chyba
0: być
1: dostęp,
0: też...
1: dostęp do internetu, bo ono ma Wi-Fi z tego co wiem, ma Bluetooth.
2: Bluetooth ma na pewno, ale czy ma Wi-Fi? Jeżeli ma, to się musiało coś zmienić.
1: Tak, bo tam się cały czas coś zmienia i ma też, to urządzenie może być pilotem uniwersalnym do telewizora.
0: I też może być klawiaturą też do sterowania innym urządzeniem mobilnym, tak? Na przykład iPhone'em, jak dobrze
1: też
0: pamiętam.
1: Ale też może być testerem kolorów. Tu jest, to urządzenie jest pod hasłem edukacja. Ja bym powiedział, że to urządzenie jest adresowane dla tych, którzy nie mają pieniędzy na linijkę brajlowską, a chcą mieć jakiś notatnik brajlowski.
2: Takie małe coś do szkoły. Dla
0: tak,
2: osób,
0: no zresztą te fiszki nawet to typowo
1: tak,
0: szkolna
1: tak, tak.
0: rzecz.
1: To typowa szkolna rzecz, ale ja powiem więcej. Jeżeli ja bym miał kupować Oriona, przepraszam, że tak powiem, znaczy taki odtwarzacz do Daisy, a na przykład mieć wybór między eBayem a Orionem, to chyba wolałbym jednak eBaya, bo eBay potrafi to samo co Orion praktycznie, plus dużo, dużo więcej, a kosztuje, fakt, że kosztuje
0: więcej.
1: Może dwa razy tyle, ale chyba to są pieniądze lepiej wydane.
0: A nie więcej nawet. Ile kosztuje eBay w tym momencie?
1: Chyba 3500, ale mówię, no ceny ci nie powiem do końca, bo zadzwoń.
0: No tak, tak, tak, tak. No właśnie, więc może staniał, może to oznacza, to może i faktycznie. No, ale w każdym razie rzeczywiście jest to urządzenie warte rozważenia dla, myślę, specyficznej grupy docelowej, niekoniecznie wszyscy będą z niego zadowoleni.
3: Tak, bo tutaj było mówione o tym, że to jest no właśnie tak bardziej, jeżeli chodzi o edukację, o szkolne rzeczy. No tylko, że naprawdę ja nie wiem, czy są ludzie, którzy znaczy na pewno są, ale jeżeli mówicie, że może to zastąpić notatnik brajlowski z linijką, to ja się nie zgadzam. Nie,
1: bez linijki.
0: Chodzi o samą funkcję notowania.
3: Ale nie ma innego notatnika bez linijki. Tylko
0: no nie
3: jest.
0: Ma. No kiedyś był kajetek. I
1: no
0: też
1: kiedyś był
0: prawda.
1: Też Braille and Speak. Nie, no był jeszcze
0: no
1: Braille
0: tak,
1: and
0: Speak. No Braille Speak. Oczywiście zapomniałem o nim, fakt.
2: Chwila, czy GW Micro, bo ona na HIMS też czegoś nie robił, to się chyba VoiceSense nazywało. Było
1: Boże.
2: Coś takiego.
0: Zdaje się, że tak, bo kiedyś była jednak. To mi, Robercie, faktycznie przypomniałeś, że był ten Braille and Speak i rzeczywiście kiedyś tych notatników
1: no było, mnie
0: bezlinikowych
1: na przykład nie było stać na Braille Light.
0: Było więcej. Owszem,
1: Speak, tak,
0: owszem.
1: Tak.
0: Więc to się jakoś tam sprawdzało. Co prawda, no wiadomo, to jednak pewne przedmioty warte są tego, żeby mieć z nich teksty pod palcami, natomiast no jak się nie dało, a notować jakoś trzeba było, a wtedy, w tamtych czasach to jeszcze laptopy to tak no niekoniecznie były w powszechnym użytku i niekoniecznie były one takie małe, no to była to jakaś alternatywa. Nie wiem, jak to jest w dzisiejszych czasach, szczerze mówiąc. I czy to jeszcze ma jakąś taką rzeczywiście szkolną, typowo szkolną rację bytu, ale no skoro ECE to sprzedaje, to wydaje mi się, że jednak jeszcze jacyś klienci na to się znajdują.
2: To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo tak naprawdę technologie notatników brajlowskich, czyli właśnie Braille and Speak, to było przynajmniej w Stanach późne lata 80. albo 90. gdzieś wczesne.
0: Oczywiście. I powiem szczerze, ja trochę tęsknię za takimi urządzeniami typowo dedykowanymi, bo przecież Dan Blazy to napisał ten system do Braille Lightów, Braille Speaków, jak dobrze pamiętam, od zera. I to naprawdę działało fajnie, bo włączało się ten sprzęt, klikało się power, był gotowy To nie było tam, że się przedzieramy przez jakieś aplikacje, przez coś. Teraz mamy na przykład te notatniki, dajmy na to na Androidzie albo na innych takich wielozadaniowych systemach. A tam po prostu było urządzenie do notowania, to odpalało się notatnik, byłeś w ostatniej notatce na przykład. Ja tak sobie tak. myślę, że gdyby ktoś jeszcze zrobił takie urządzenie nieco bardziej unowocześnione, typu właśnie z jakimś...
2: Raspberry Pi chociażby, myślę.
0: No, z jakimś interfejsem sieciowym, żeby to nie działało na port szeregowy na przykład, bo przecież te notatniki to się łączyły z komputerem przez port szeregowy. Później była taka rewolucja w Braille'ach, że Windiska dodali i jak się instalowało ten program Windisk i był tryb Windisk w Braille'ajcie, to urządzenie przez port szeregowy było widoczne jako dysk zewnętrzny, jak dobrze pamiętam. I tam można było tak normalnie w eksploratorze Windows się do niego dostać i kopiować z niego pliki, bo wcześniej to się przez hyperterminal kopiowało te pliki.
3: Ale karta jaka do tego była?
0: Żadnej nie było.
1: Żadnej nie było.
0: Była nie.
3: Taka duża.
0: Kasiu, nie. To mówisz o późniejszych czasach, o notatniku Pacmate. O Pacmate.
1: Natomiast do tego była stacja dysków duża.
0: Tak, owszem.
1: Dyskietki 3 i...
0: Na 3,5 cala, owszem.
1: 3,5 cala. To była duża stacja dysków, taka z oddzielnym zasilaniem. Wielka, olbrzymia, że tak powiem, no ale tak, sympatyczna, długo zaczytywała rzeczy.
0: Nie aż taka bardzo...
1: Druga nam minęła.
0: Tak, nie aż taka bardzo olbrzymia, natomiast rzeczywiście no te urządzenia rzeczywiście były. Nie były wcale takie małe ceny, miały też niemałą.
1: Ale to były
0: dawne czasy, a ta karta Compact Flash, o której wspomniała Kasia, no to już były czasy późniejsze. Karta, która była używana chociażby przez pierwszą wersję, na pewno przez pierwszą czy późniejsze, to nie wiem, ale ta sama karta była używana przez czytaka.
1: Natomiast taka sugestia dla twórców eBaya, może by spróbowali zrobić driver do NVDA i żeby można było używać tego eBaya jako syntezator sprzętowy dla NVDA. Ja wcale bym się nie pogniewał.
0: Ja też.
1: Powiem
0: szczerze. Ja chętnie.
1: Dlatego, że to jest zasilane bateryjnie i na prąd i wtedy bym nawet wydał te pieniądze, które wy chcecie na to. A podejrzewam, że napisanie drivera pod NVDA, pod eBaya to jest kwestia naprawdę troszkę chęci i naprawdę niewielkich jakichś zasobów finansowych.
0: Bo niekiedy może być taka potrzeba, żeby jednak był ten syntezator zewnętrzny. Czasem to się po prostu przydaje w niektórych zawodach.
1: Bardzo, bardzo się czasami przydaje.
0: Wiesz co, powiem no, tak, nie bardzo. W dzisiejszych czasach, nie Robert, w dzisiejszych czasach nie bardzo. W dzisiejszych czasach to jest marginalne zastosowanie tak naprawdę. Ale w niektórych zawodach, tak jak chociażby w naszym przypadku, że jednak trzeba to gdzieś sobie osobno wyprowadzić, ten dźwięk, to tak. Ale to ja bym tego jakoś tak nie twierdził, że to teraz każdy sprzętowego syntezatora potrzebuje. Bo to też nie do końca tak jest, ale miło by było, a ja z Apolla nadal korzystam.
1: No tak. Natomiast mamy już po 22 kilka minut. Teraz będzie o nowym Seeing AI, które wyszło dosłownie dzisiaj. Dodano rozpoznawanie na przykład japońskich jenów, dodano 5 nowych języków do rozpoznawania, wśród nich hiszpański, niemiecki, francuski i jakieś 2 jeszcze.
2: I japoński, holenderski, jeżeli dobrze pamiętam.
1: O właśnie. No i jeszcze poprawiono parę rzeczy w rdzeniu i udoskonalono rozpoznawanie walut wszystkich. Jak to działa, tego jeszcze wam nie powiem, bo to jest świeżynka taka dosłownie no sprzed audycji, więc ale mówię, zapraszam do przetestowania. Mam nadzieję, że... Znaczy tak, po pierwsze mam nadzieję, że to będzie alternatywa dla jakichś czytników pieniędzy, które w tej chwili ci, co mają darmowe, to mają darmowe, ale za cash readera trzeba sobie zapłacić i to całkiem nieźle, a po co płacić, jak można coś mieć za darmo, tak? Na przykład. To by się przydało, skoro udoskonalili rozpoznawanie walut, trzeba to przetestować.
3: Ale orientujesz się może, czy złoty już tam jest?
1: Tak.
3: A jest, okej.
1: Okay. Jest złoty, jak jest rozpoznawany, to nie wiem, ale jest złoty.
0: Trzeba będzie sprawdzić.
1: Trzeba to sprawdzić. A teraz o wiadomościach w WhatsAppie, o, które mają znikać. Nie wiem, o co chodzi tak do końca.
0: Tak, bo przechodzimy do już takich technikaliów, które nie są bezpośrednio związane z tematyką Tyflo. Mam tu kilka takich informacji drobnych. Pierwsza jest taka, że w WhatsAppie, szczególnie w wersji androidowej, ponoć już dostrzeżono taką funkcję, która w przyszłości ma zostać udostępniona. Nie bardzo jeszcze wiadomo kiedy, ale która ma zostać udostępniona w grupach. Administrator grup będzie mógł ustalić, jak długo wiadomości mają być wyświetlane w tej grupie. To myślę, że szczególnie dla tych naszych wiadomości dźwiękowych będzie coś naprawdę fajnego, jeżeli administrator na przykład zadecyduje, że te grupy mają się automatycznie po jakimś czasie czyścić. No bo przecież, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś jest na bieżąco z danymi informacjami na danej grupie, a grupa jest dość mocno ruchliwa, no to wtedy nie będzie tam chciał archiwizować i trzymać tych wiadomości, nie wiadomo jak długo, bo to przecież niekorzystnie na pamięć naszego telefonu wpływa i później ten WhatsApp nam puchnie, puchnie i puchnie. I trzeba sobie z tym radzić, czyszcząc te czaty grupowe. A ma być ponoć za jakiś czas tak, że administrator ustali, że na przykład wiadomości mają być automatycznie kasowane po, dajmy na to, miesiącu albo tygodniu i tyle. I będzie się grupa automatycznie czyścić.
1: Może być interesująco. Natomiast
3: ale niekoniecznie. Ja jeszcze wrócę, bo na przykład kwestie jakichś naprawdę ważnych linków, no to jakby trochę średnio, no bo jeżeli mamy jakieś linki do czegoś, które chcielibyśmy, żeby jednak były zachowane, no to byłoby fajnie, gdyby je mieć przynajmniej.
0: Fajnie byłoby, to ja mam na to pomysł, ale pytanie, czy WhatsApp to wdroży, bo ja to bym widział tak, że wiadomości z grup będą usuwane wszystkie, prócz tych, które my sobie oznaczymy gwiazdką. I wtedy te wiadomości dokładnie by nam zostawały. Bo przecież w WhatsAppie jest taka funkcja, możemy sobie oznaczyć gwiazdką daną wiadomość i wtedy łatwiej do niej jest nam wrócić.
2: Myślę, że też chodzi o takie usnapchatowienie WhatsAppa, bo teraz wszystkie komunikatory, ucząc się trochę popularności Snapchata, idą w to, że możemy sobie wysyłać, no nie ma co tu owijać bawełnę, na najczęściej nie do końca przyzwoite zdjęcia i one po prostu będą znikać, tak żeby nikt nie mógł ich w przyszłości wykorzystać.
0: Nie wykorzystał ich, tak.
2: Naprawdę to w głównie korzysta się, zwłaszcza gdzieś w jakimś młodszym pokoleniu, a gdzieś się w młodszym pokoleniu obracam i czasem słyszę takich funkcji.
0: I wtedy, jeżeli ktoś chce wykorzystać te zdjęcia, to po prostu musi nauczyć się robić zrzuty ekranu.
1: Dokładnie.
2: No tak.
1: Natomiast teraz przejdźmy do kolejnej informacji, bo to już muzyczka była, to jeszcze może następna. Według niepotwierdzonych informacji, a to może mi dziś powiesz, do iPhone'a 12 mają być dodawane bezprzewodowe AirPodsy, czyli te, za które teraz płacimy grube pieniądze.
0: Te zwykłe nie pro, które...
3: Nie pro.
0: To właśnie ma mieć na celu ponoć, to jest tak właśnie jak Robercie wspomniałeś, to jest informacja niepotwierdzona, a portal, który pierwotnie te informacje opublikował, teraz nie pomnę jego nazwy, ale cieszy się taką mieszaną, że tak powiem, opinią, bo niektóre informacje rzeczywiście publikowali takie wiarygodne, inne niekoniecznie. Natomiast no, są takie ponoć zamysły w Apple, żeby gdzieś tam te AirPodsy bezprzewodowe dorzucać do iPhone'ów, żeby po prostu ludzie coraz częściej ich używali. No i ja to widzę jako...
1: Czym się różnią Pro od nie Pro?
0: Te Pro to są nowsze i mają te funkcje ANC w sobie, między innymi.
3: Redukcję
0: szumu.
3: Hałasu.
0: Tak. Hałasu.
3: Szumu.
0: No, szumu hałasu.
1: Zapytam, ty jesteś posiadaczem Pro, czy nie?
0: Nie jestem posiadaczem Pro.
1: A i tak jest redukcja hałasu.
0: Nie ma.
1: Że tak powiem.
0: Nie ma. Ale Robercie, mylisz dwie rzeczy. Redukcja hałasu z naszej strony, a redukcja hałasu ze strony otoczenia. To znaczy, jest ta technologia ANC, czyli Active Noise Cancelling, która po prostu powoduje to, że jak mamy tę słuchawkę w uchu, to ona jeszcze dodatkowo nam wytłumia dźwięki z zewnątrz. I a my...
3: Czyli jakby to, co słyszy mikrofonikiem swoim, wyłapuje i nam to wszystko wyrzuca.
0: Wyrzuca, dokładnie. I to mają mieć, mają te nowe słuchawki Apple'a, ale te nie będą dodawane jako gratis do iPhone'ów 12. Nie wiadomo, czy w ogóle te zwykłe będą, ale ponoć właśnie Apple'owi zależy na tym, żeby jednak promować ten design, żeby te słuchawki były coraz bardziej popularne. No i ja powiem tak, i ja tu widzę po prostu jeszcze kolejną chęć pozbycia się dodatkowego kabla.
1: No tak, jakby nie patrzeć.
3: A swoją drogą widziałam Xiaomi AirDots. Nie widziałam AirPodsów, ale mam Gear Icon X 2018. No i rzeczywiście te Xiaomi są jakieś takie, może i to dobrze działa, ale to jest tak lekkie i to pudełko się w ogóle samo otwiera, nie wiem, chyba nie polecę.
1: No kolejna osoba, która ich nie poleca, powiem
3: o,
1: szczerze.
3: O, tak?
1: Tak. Jeszcze na blogu Kariny na Altenie opublikowała też taki artykuł na ten temat, że ich też nie poleca, też kupiła, chyba zwróciła nawet. Czy...
3: Nie, ja nie kupiłam na szczęście, bo to ma tylko taki magnesik, nie ma zatrzasku i powiedzmy włożymy sobie to gdzieś do plecaka, do kieszeni, czy nawet, no gdziekolwiek i te słuchawki nam po prostu wypadną. Mało tego, ja nie wiem, czy to ma jakiś powerbank,
0: ale
3: bo to pudełko jest tak leciutkie.
0: To jest w ogóle ciekawe, o czym mówisz, Kasiu, bo te Apple'owe AirPodsy też mają tylko magnesik, ale żeby to otworzyć, to,
3: no nie,
0: to się tak w miarę trzyma.
3: Nie, Gear Icon X mają taki, wiecie, taki zatrzask po prostu, takie pstryknięcie i ja to muszę nacisnąć takim przyciskiem,
0: a nie.
3: żeby to otworzyć. To jest nie do
0: otwarcia tu jest magnes i po prostu podważa się wieczko i ono
3: ale
0: odskakuje.
3: Ale ciężkie masz to pudełko?
0: Nie, ono jest dość lekkie.
3: No widzisz, ja mam cięższe i jak ja zobaczyłam te AirDotsy, ja je podniosłam, to mówię, matko, to chyba czegoś brakuje w ogóle. Ono było tak lekkie, że ja nawet nie wiem, czy ono ma powerbanka w sobie.
0: No to jest ciekawe.
3: Nie polecam.
0: AirPodsy na pewno mają w każdym razie.
1: Według niektórych badań włączenie wyświetlania w skali szarości na smartfonach spowoduje ich rzadsze wykorzystanie. Co ty na to, Michale? Bo ja nie wiem.
0: A ja na to też nie wiem, bo nie jestem osobą słabowidzącą, która by z tego skorzystała, ale ponoć tak właśnie jest. Naukowcy odkryli, że jeżeli przeglądamy różnego rodzaju, zwłaszcza te aplikacje graficzne, w których jest mnóstwo obrazków w skali szarości, to po prostu używamy tego smartfona mniej, bo to nas tak nie zachęca do tego, żeby z tego smartfona jednak w jakiś tam sposób korzystać. No zdjęcia wiadomo, czarno-białe to tak niekoniecznie są dla nas atrakcyjne, bardziej oko cieszy, jak coś jest kolorowe. Więc jeżeli ktoś na przykład z naszych słuchaczy widzi na tyle, że gdzieś tam kolory też rozróżnia, to może warto sobie w swoim telefonie włączyć ten tryb w skali szarości, jeżeli na przykład narzeka na to, że zbyt dużo czasu poświęca smartfonowi. No to jest taka ciekawostka.
3: A to ja muszę przetestować to na moim mężu, bo z kolei ja narzekam i uważam, że za dużo siedzi.
0: A no to słuchaj, to przetestuj i daj nam znać za tydzień.
3: Dam znać,
0: okay.
3: O ile mi się uda.
0: Tak,
3: bo to nie jest takie proste namówić.
0: A, no właśnie, bo kwestia tak, włączenia, no i kwestia włączenia tego trybu skali szarości to też jest no nie taka prosta, bo w różnych telefonach różnie to jest inaczej, w różnych systemach trzeba sobie po prostu poszukać, gdzie to można uruchomić. Ale może faktycznie warto spróbować, będziemy mieli relację, jak się uda. Za tydzień.
3: Jak się uda, ty się tak nie śmiej, bo to nie wiadomo.
1: 12 minut po godzinie 22. To już chyba wszystkie wiadomości, chyba że coś macie.
2: Ja coś mam taką.
1: Z ostatniej chwili.
2: Tak naprawdę zapowiedź gdzieś na jeden z przyszłych tyfloprzeglądów. Proszę Państwa, będę mógł coś powiedzieć. Nie wiem jeszcze kiedy, bo nie wiem kiedy dostanę, ale będę mógł coś powiedzieć o tym, jak dla polskiego użytkownika sensowna jest Alexa, asystent głosowy od Amazona. Bo będę miał okazję się temu bliżej przyjrzeć.
0: O, no to super.
3: Będzie miał na paluszku czy na biureczku?
2: Nie, Echo Dot było ostatnio do kupienia za w miarę przystępną cenę, więc coś będę mógł na ten temat powiedzieć. No, obecnie czekamy tylko na paczkę.
1: No to czekamy, czekamy. A ten tyfloprzegląd już chyba za nami. Tak mi się wydaje. Kasia Ślipek, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz, Robert Robęcki. Dziękujemy, dziękujemy bardzo serdecznie. Do,
0: i do usłyszenia.
1: Usłyszenia za tydzień.
3: Do następnego.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
6: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. Dzisiejszą audycję nagrywam w dość specyficznych warunkach. Za oknem schyłek lata i na termometrze 30 stopni. Pod oknami pętają mi się kosiarze umysłów, którzy pielęgnują mi trawniki, a naprzeciwko jakiś bohater w swoim domu na zmianę tnie glazurę i wierci mi dziury w całym. Aby zapewnić Wam jako taki komfort nagrania, siedzę dzisiaj szczelnie pozamykany, a słonko przypieka mnie tutaj równo. Wspominam o tym tak na wszelki wypadek, gdybym zaczął mówić od rzeczy, to proszę to złożyć na karb tego, iż dzisiejsza audycja nagrywana jest w piekarniku. A w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu postaram się Wam dość ogólnie zaprezentować nowego MacBooka Pro, aktualnie najnowszy 13-calowy model, który otrzymaliśmy do testów od firmy Compress, za co oczywiście bardzo niniejszym dziękujemy. Cała ta audycja nagrywana jest właśnie na demonstrowanym MacBooku Pro, to między innymi po to, abyście mogli się przekonać o jakości wbudowanego mikrofonu. Zresztą jak słychać, wbudowane mikrofony są mocniejszą stroną komputerów Apple. Ponieważ wszystkie dotychczasowe nasze podcasty na temat komputerów Apple i systemów Mac OS skupiały się na tym, co one są w stanie zrobić, ja spróbuję Wam dzisiaj pokazać, z czym sobie one nie radzą. Wiele osób pytało nas o różnicę między tak popularnym w Polsce systemem Windows a systemami macOS. Postaram się zatem zademonstrować te najważniejsze różnice dla osób korzystających z programów odczytu ekranu. Przede wszystkim system macOS, o czym zapewne każdy z Was wie, posiada wbudowany screen reader VoiceOver. Wspominam o tym na samym początku, bo od samego początku możemy z niego korzystać. Komputer do testów otrzymałem z niezainstalowanym systemem i w przypadku Windowsa już byłbym ugotowany bez pomocy oka. W Windowsie niewiele jestem w stanie zrobić. Komputer Apple po wyjęciu z pudełka wystarczy włączyć i zostawić włączony na jakieś pół godziny. W tym czasie system zostanie zainstalowany, a na ekranie wyświetlą się opcje konfiguracyjne. Po wciśnięciu skrótu klawiszowego Command F5, Command, czyli odpowiednik w tym przypadku lewego Alta na klawiaturze znanej z Windowsa, czyli Command plus F5, uruchomi się VoiceOver. Na starcie mamy ustawioną domyślną syntezę w języku angielskim i system operacyjny także w języku angielskim. W systemie zaimplementowane są 22 języki, dlatego tutaj swobodnie możemy sobie podczas konfiguracji wybrać ten język, który nas interesuje. Oczywiście język polski znajduje się tutaj na liście. Podczas ustawiania języka wystarczy wejść sobie w preferencje systemu, tam odnaleźć ustawienia językowe i na liście języków język polski przeciągnąć tam z którejś pozycji na pierwsze miejsce na liście. Ja oczywiście nie byłem taki mądry przed nagraniem tego podcastu i tutaj ogromne podziękowania dla Roberta Hedzyga, który tutaj wsparł mnie informacjami, jak to należy zrobić. System po zmianie języka należy zrestartować. W tym momencie system uruchomi nam się już w języku polskim. Aby zmienić syntezę mowy, podczas zmiany tej syntezy, to już zmieniamy w opcjach VoiceOvera, do których wchodzimy skrótem klawiszowym FN Control Opcje, czyli popularne klawisze VO, i do tego klawisz F8. Tam zmieniamy sobie język tej syntezy. Do wyboru mamy ileś tam kilkadziesiąt głosów. Język polski mamy także dostępny. Jest to głos Agata firmy Nuance Soft. Jest to głos darmowy. Po wybraniu tego głosu automatycznie komputer zapyta nas, czy pobrać od razu ten głos z internetu, ponieważ nie stanowi on integralnej części systemu. Jeśli wyrazimy na to zgodę, głos jest pobierany i po pobraniu wystarczy wyłączyć VoiceOver tym samym skrótem Command F5, włączyć go ponownie i głos, jaki nam się odezwie po włączeniu programu, będzie już głosem Agaty. To oczywiście mogliście sobie obserwować wybór głosu, na przykład w ostatnim podcaście nagranym właśnie przez Roberta. Skoro wiemy już, że system w komputerach Apple możemy postawić samodzielnie, opiszę pokrótce MacBooka Pro, z którego dzisiaj korzystamy. Główne parametry tego komputera to procesor Intel Core i7, jest to procesor dwurdzeniowy. Taktowany on jest na 2,7 GHz, posiada 4 GB pamięci RAM, dysk twardy 500 GB. Tutaj, co jest szczególne w tych nowych modelach z 2011 roku, to, iż zostały one wyposażone w bardzo szybki i uniwersalny port Thunderbolt. Jest to nowy port, który umożliwia nam przy wykorzystaniu przejściówek podłączanie najróżniejszych wtyczek jak USB 2.0, 3.0, HDMI i jakie tylko nam przyjdą kombinacje do głowy. Jest to bardzo szybki port, także do jednego gniazda można podłączyć kilka urządzeń. W ten sposób można nawet łączyć kilka komputerów Apple. Myślę, że po więcej szczegółów technicznych tego komputera odeślę Was do testu, jaki zostanie opublikowany w portalu Tyfloświat. Postaram się, aby link do tego testu znalazł się w komentarzach pod dzisiejszą audycją. Wygląd MacBooka Pro jest tym, co na pewno zwróci uwagę i to nie tylko ludzi dobrze widzących, ale także osoby słabowidzące. Co mam tutaj na myśli? Mam na myśli przede wszystkim wielkość tego komputera i tworzywo, z jakiego została wykonana obudowa. Ponieważ jest to aluminium, jest ten komputer bardzo miły w dotyku. Ja go sobie teraz tutaj obmacuję, więc z góry przepraszam za ewentualne efekty specjalne. Jest on bardzo gładki, chłodny. W momencie, gdy bierze się go do ręki, sprawia wrażenie niezwykle solidnego. Ekran tego komputera, ponieważ testowany dzisiaj komputer to jest laptop, jest bardzo cieniutki. Klapa otoczona jest taką cieniutką gąbką, ponieważ ekran przymyka się i przyciągany jest do reszty obudowy magnesem, który trzyma klapę komputera razem z dolną częścią obudowy. Jest to bardzo efektowne rozwiązanie, muszę przyznać. Żadnych zatrzasków, żadnego tutaj kombinowania, po prostu delikatny magnesik. Skoro o magnesie mowa, trzeba tutaj wspomnieć także o wtyczce MagSafe. Jest to wtyczka od zasilania. Kabel zasilający podłączany jest takim magnetycznym wałeczkiem. Trudno mi to jest określić nawet. Tak, będzie to taki kształt wałeczka, z którego wystaje mała wtyczka. Ja ją w tym momencie właśnie sobie wyciągam, wysuwam. I słuchajcie, nie wiem, czy to będzie słychać. Nie słychać, bo nawet się tak płynnie... O, teraz się zatrzasnęła. Ona po prostu przypina się na magnes. Dlaczego to jest tak rozwiązane? Jest to właśnie, jak sama nazwa wskazuje, rozwiązanie bardzo bezpieczne, ponieważ wyobraźmy sobie, że ktoś przechodząc zahaczy nam o kabel. W przypadku, gdy mamy do czynienia z jakimiś wtyczkami, które głęboko wchodzą w komputer, takie zahaczenie o kabel najczęściej spowoduje ściągnięcie naszego komputera na podłogę i może dojść do różnych uszkodzeń. W przypadku komputerów Apple ta wtyczka po prostu się odpina i nic naszemu komputerowi się nie stanie. Tutaj na uwagę zasługuje także pewien gadżet, który osobiście bardzo podoba się mojej małżonce, czyli na klapie komputera znajduje się świecące jabłuszko. W momencie, gdy klapa jest podniesiona i komputer jest włączony, jabłuszko sobie świeci. To jabłuszko oczywiście, które stanowi logo firmy Apple. Muszę zwrócić Waszą uwagę także na różnicę w klawiaturze. Klawiatura jest bardzo duża. Pomimo tego, że jest to model 13-calowy, to klawisze są naprawdę duże, bardzo wygodne, o krótkim i takim bardzo elastycznym skoku pisze się bardzo wygodnie, ale różni się ona od klawiatur znanych z Windowsa. Jakie są główne różnice? Przede wszystkim mamy 12 klawiszy funkcyjnych, które nie są od siebie oddzielone. Po lewej ich stronie tradycyjnie znajduje się klawisz Escape, a jako F13 znajduje się przycisk, który wysuwa nam płytę z napędu, ponieważ mamy tutaj do dyspozycji napęd szczelinowy. Nie ma tutaj tej tradycyjnej szuflady wysuwanej z laptopa, mamy tylko szczelinę w obudowie komputera, w którą wsuwamy płytę mniej więcej do połowy, dalej ona jest przechwytywana i wciągana do komputera. Nie ma z boku żadnego przycisku, który naciskamy, aby wyjąć płytę, tylko właśnie korzystamy z tego klawisza F13. Dzięki takiemu rozwiązaniu, napędowi szczelinowemu, ten komputer jest naprawdę bardzo, bardzo płaski, co oczywiście też jest kolejnym atutem. Wracając do klawiatury, należy zwrócić uwagę na to, że nie ma tutaj klasycznego przycisku Delete, znanego z innych klawiatur. Mamy tutaj owszem klawisz Backspace, który wykorzystujemy zarówno jako właśnie Backspace, jak i klawisz Delete. Czasem wykorzystujemy go także w kombinacji z klawiszem Command. Po lewej stronie klawiatury, pod Escape'em, mamy przycisk Funta. Nie ma tutaj tradycyjnej falki z odwróconym apostrofem. Ten klawisz znajduje się na prawo od lewego Shifta. Teraz to, co najistotniejsze i na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę w tej klawiaturze, to mianowicie to, że po prawej stronie nie ma kontrola. To może wydaje się w tym momencie mało istotne, ale jeszcze do tego wrócę. Po prawej stronie klawiatury nie ma kontrola. Jest też kilka przycisków, które nazywają się zupełnie inaczej niż w Windowsie, ale analogicznie, tak jak w Windowsie, mamy klawisze Alt po lewej i prawej stronie spacji, tak tutaj mamy klawisze Command, one się tak nazywają, klawisz Command. I na prawo od nich znajdują się przyciski Option, przyciski Opcji. Poniżej spacji znajdziemy jeszcze touchpad. Jest tutaj gładzik, który posiada opcję tak zwanego multitaskingu, czyli możemy wykonywać różne gesty, które oczywiście są wspierane przez program VoiceOver. Włącznik jest elegancki, też aluminiowy, wpasowany w obudowę komputera, także korzystanie z tak ładnie wyglądającego komputera naprawdę jest przyjemnością samą w sobie. Jeszcze ciekawy gadżet dla osób słabowidzących, które chcą pracować w zaciemnionym pomieszczeniu, to podświetlana klawiatura. W momencie, gdy jest ciemno, klawiatura włącza nam podświetlenie, także jest to wygodne, przyjemniej się korzysta. Niestety na przykład ekran już jest niezbyt przyjemny dla osób słabowidzących, ponieważ jest błyszczący i wiadomo, może utrudniać nam korzystanie z takiego błyszczącego wyświetlacza. Tyle celem opisania samego MacBooka Pro. Tak jak mówię, po więcej szczegółów odsyłam do testu. A teraz skupmy się bardziej na samym systemie. System VoiceOver, tutaj różne opinie panują. Głównie przeważa taka, że po wyjęciu z pudełka włączamy komputer i wszystko działa. I oczywiście można by powiedzieć, że z Windowsem jest tak samo, ale oczywiście prawda leży gdzieś po środku, bo każdy system musimy skonfigurować odpowiednio tak, aby pewne rzeczy działały tak, jakbyśmy chcieli, żeby na przykład program odczytu ekranu nie gadał za dużo i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, jak już się rzekło, program odczytu ekranu włączamy Command F5, czyli jak gdyby lewy Alt F5. Jak to działa? Przełączymy sobie, bo ja w tym momencie nagrywam. audycję w programie Quick Time. Może sobie Agatkę ściszymy nieco, albo nie ściszymy, a zwolnimy.
7: Katalogi Dropbox 335 kb. Wiersz głos Agata. Wiersz numer szybkość 75%. Wiersz 70%.
6: Zwolnimy, żeby
7: 60%.
6: Dla wszystkich była ona zrozumiała. No może bez przesady.
7: Szybkość 60%.
6: Bardzo ciekawa funkcja, która od razu pomoże szybko zorientować się w możliwościach VoiceOvera, to przede wszystkim pomoc, która włącza się automatycznie z VoiceOverem przy pierwszym uruchomieniu, czyli taki jak gdyby samouczek, z którego możemy skorzystać. I tam możemy nie dość, że dowiedzieć się o pewnych funkcjonalnościach programu, oczywiście nie wszystkich, to możemy sobie przećwiczyć wykonywanie pewnych gestów, pewnych skrótów klawiszowych. Możemy po prostu jak gdyby na sucho zapoznać się z tym programem odczytu ekranu. Jeśli w trakcie pracy chcielibyśmy poznać jakiś skrót klawiszowy albo w ogóle klawisz, jakbyście mieli okazję na przykład pójść do sklepu, gdzie będą wystawione komputery Apple, możecie sobie przy włączonym systemie nacisnąć Command F5 i w tym momencie uruchamia Wam się VoiceOver, oczywiście po angielsku, ale już możecie coś sobie potestować. Na przykład wystarczy w momencie, gdy Wam się odezwie głos, nacisnąć sobie kombinację klawiszy VO, czyli lewy kontrol i analogicznie menu start. Tutaj to są oczywiście klawisze VO, czyli control option i klawisz K.
7: Opcja
6: na klawiaturze.
7: Pomoc klawiatury. Wciskaj klawisze, aby usłyszeć ich nazwy. Przytrzymaj klawisze VoiceOver podczas pisania.
6: Włącza się pomoc klawiatury i w tym momencie możemy dowiedzieć się, który klawisz jest który. Oczywiście. Return to jest oczywiście Enter.
7: Shift. Strzałka w górę. Strzałka w lewo. FN.
6: FN. Możemy sprawdzić, który klawisz jest klawiszem, ponieważ nie ma osobnych klawiszy jako Home. Czy End, czy Page Up, czy Page Down. One działają z FN-em. Naciskam FN, który znajduje się w lewym dolnym rogu.
7: FN, Home.
6: Strzałka w lewo. Strzałka z FN-em w prawo.
7: End. End.
6: W górę.
7: Strona w górę. Tagadown.
6: I Page Down, FN, strzałka w dół. To od razu tutaj muszę zaznaczyć. To zapewne jest kwestia VoiceOvera, a nie systemu Lion, który jest tutaj zainstalowany. Ale te skróty, te kombinacje klasyczne, FN, strzałki w lewo, w prawo, góra, dół, nie działają. Albo inaczej, czasem działają, a czasem nie, z naciskiem na to, że nie działają. Jest to dość uciążliwe podczas edycji dokumentów, na przykład, może najbardziej podczas edycji dokumentów. Na to zwróciłem uwagę bardzo szybko. Jest to dość irytujące. Pytałem kilku osób, które używają komputerów Apple. Jakoś sobie z tym radzą, ale mówią, że do tego trzeba się niestety przyzwyczaić. Bo te klasyczne skróty po prostu nie działają. Ta pomoc, którą sobie tutaj włączyliśmy, oprócz tego, że umożliwia nam poznanie, który klawisz jest który, to pozwala nam także zaznajomienie się z gestami touchpada. Touchpad jest dość duży, ma mniej więcej 10x7 cm. Jest szklany, bardzo przyjemny. Dolna jego krawędź służy jako lewy klik.
7: Dotknięcie.
6: On teraz i tak interpretuje. Słyszycie pewnie samo kliknięcie, ale też sam mój dotyk palca interpretuje. Więc jak raz dotknę palcem, to po prostu mówi mi o dotknięciu.
7: Stuknięcie dwoma palcami, wstrzymywanie i wznawianie mówienia pozwala wstrzymać lub wznowić mówienie. Przesunięcie dwoma palcami w prawo, rozpocznij korzystanie z rzeczy, dalsza inspekcja wewnątrz tej rzeczy pozwala na obsługę za pomocą klawiatury. Przesunięcie dwoma palcami w lewo. Przerwij korzystanie z rzeczy. Przerywa korzystanie z tej rzeczy. Ustawia kursor w prawo. Następny element zestawu. Przełącza na następny element zestawu. Przesunięcie dwoma palcami w górę. Przeczytaj od początku. Czyta od początku zawartości.
6: I tak dalej, i tak dalej. Możemy się tych gestów też w ten sposób z nimi zapoznać. Są pewne gesty niestety niewykorzystywane. Na przykład, o proszę bardzo.
7: Rozsunięcie palców. Zsunięcie palców.
6: To są gesty, które są w systemie, ale nie są wykorzystywane. One zapewne w kolejnych wersjach Liona jakoś będą wykorzystywane programowo, aczkolwiek jest w programie VoiceOver bardzo fajna funkcja, możliwość przyporządkowywania pewnych operacji, czy to do klawiszy skrótów, czy to właśnie do gestów. Czyli możemy sobie na przykład do gestu
7: zsunięcia
6: palców przyporządkować jakiś konkretny proces, konkretną reakcję naszego systemu. Niestety tych gestów jest mniej niż właśnie iOS, czyli w tych wszystkich urządzeniach typu iPad, iPod Touch, iPhone, jest ich mniej. No przykład chociażby gest czterech palców, teraz tapię czterema palcami, i w ogóle ten gest nawet nie jest interpretowany, a była to bardzo fajna funkcja, która umożliwia nam przeskakiwanie na w górę ekranu i w dół ekranu.
7: Przesunięcie czterema palcami w górę.
6: Przesunięcie widzimy jest, ale tapnięcia już nie ma.
7: Stuknięcie trzema palcami. Czytaj bieżącą tylko stronę w obszarze przewijania. Czyta zawartość aktualnie wyświetlanej przewijanej strony.
6: W systemie Lion mamy bardzo wiele skrótów, które są podobne do Windowsowskich i one wchodzą łatwo w krew, tyle że pamiętamy, nie używamy klawisza Control w tych skrótach, tylko klawisza Command, czyli jak gdyby lewego Altu, i wszystkie te tradycyjne skróty z Windowsa, Control V, Control Z do kopiowania i tak dalej, Control O, w tym przypadku Command O do otwierania, Command W, czyli Control W do zamykania okien i tak dalej, to wszystko działa. To działa do tego stopnia, że ja testując ten komputer przez 3 tygodnie nabawiłem się już takich odruchów, że nawet w Windowsie chcąc zamknąć okno nie naciskam Alt F4, tylko właśnie Command Q, taki skrót z Liona, który zamyka okno aplikacji, zamyka program, odpowiednik właśnie Windowsowego Alt F4. To jest najlepszy dowód na to, że te skróty bardzo szybko wchodzą jak gdyby w nasze jakieś takie automatyczne gesty. To, co jest niewygodne, o czym wspominałem w związku z tym, że Control znajduje się tylko po lewej stronie, to niestety konieczność wykonywania skomplikowanych skrótów klawiszowych w celu wywołania pewnych reakcji. Zamykamy sobie teraz pomoc klawiatury. Jesteśmy w Finderze i teraz na przykład, żeby otworzyć doka, ja sobie muszę nacisnąć Ctrl, opcję i klawisz D. Możecie sobie wyobrazić, że naciskacie na klasycznej klawiaturze klawisze Ctrl, menu start i klawisz D. Jedną ręką ja tego nie potrafię. I w tym momencie wchodzimy do doka. To są takie rzeczy, które no trzeba jak gdyby polubić, ale one nie są wygodne. Nie są wygodne według mnie. Przykład inny. Jeśli chcemy sprawdzić sobie godzinę w Windowsie, to jest z reguły naciśnięcie dwóch klawiszy, jakiegoś klawisza funkcyjnego naszego programu odczytu ekranu i konkretnego skrótu, na przykład F12 w JAWSie czy NVDA, a tutaj nie. Tutaj, jeśli chcemy poznać godzinę, musimy nacisnąć klawisze VO, czyli znowu analogicznie Control Menu Start, z klawiszem M, raz, drugi raz, naciskamy to dwa razy. Teraz idę sobie strzałką, raz, dwa, trzy, cztery,
7: pod tytułem 1328.
6: Pięć razy. Muszę wykonać tyle gestów, tyle naciśnięć, żeby poznać właśnie godziny i datę. Jest to mało wygodne, a jednak sprawdzanie godziny to jest jedna z najczęściej wykonywanych operacji przez osoby niewidome. Tu mógłby być na to jakiś konkretny skrót, jeden, który umożliwiłby nam sprawdzenie godziny, bo po prostu takie działanie jest mało wygodne. Oczywiście takich skrótów, które wygodnie by nam się wprowadzało, gdyby był Control po prawej stronie, no jest więcej. Po prostu są to wszystkie te skróty, które wykorzystują lewą część klawiatury. Kolejna rzecz, która jest dość irytująca, to konieczność naciskania klawisza Option do wprowadzania polskich znaków. To oczywiście jak gdyby no, można sobie przestawić w systemie, no ale niestety jest to kolejna rzecz, którą musimy przestawiać. W każdym razie, dlaczego to jest niewygodne? Bo nie naciskamy jak gdyby lewego czy prawego przy wpisywaniu prawego Altu, tylko analogicznie kolejny przycisk na prawo. Ja cały czas odwołuję się do klawiatury Windowsowej, czyli jak gdyby naciskamy menu kontekstowe i polską jakąś tam literkę. Przy szybkim pisaniu, jeśli ktoś, tak jak ja, co najmniej 15 lat pisze na takiej, a nie innej klawiaturze, to jest to naprawdę karkołomne. Można to sobie przestawić w sensie takim, żeby zamienić te dwa klawisze po prawej stronie, można je przemapować, zamienić miejscami, no ale wtedy znowu się musimy przyzwyczaić do tego, że wszelkie inne skróty wykorzystujące właśnie klawisz Option i Command, one będą po prostu, no musimy znowu się przestawić do innej geometrii układania ręki. To jest jedna kwestia, a druga sprawa jest taka, że domyślnie w VoiceOverze pod klawiszem Option mamy podpięte różne skrypty, które wykonywane są przez VoiceOvera i to także należy wyłączyć, aby móc wpisywać pewne polskie znaki, diakrytyki, na przykład eś. Bardzo długo denerwowało mnie, nie mogłem jeszcze na przykład w przeglądarce internetowej wpisać eś, ponieważ od

0: obracam po touchpadzie.
1: Nawigacja, słowa, nawigacja, znaki.
0: Te pokrętło jest także dostępne z poziomu klawiszy kursora. W momencie, gdy ja przytrzymam strzałkę w lewo i naciskam strzałkę w górę, albo odwrotnie, w prawo strzałkę i naciskam strzałkę w górę.
1: Nawigacja, słowa, znaki.
0: Też
1: nawigacja,
0: zmieniam
1: słowa,
0: te same
1: znaki.
0: Opcje. Co?
1: Nawigacja, słowa, znaki.
0: Mogę zmieniać
1: słowa,
0: sobie
1: znaki,
0: właśnie
1: słowa.
0: Pokrętłem. Analogicznie, pewne skróty typu VO spacja, czyli naciśnięcie trzech klawiszy, aby wywołać kliknięcie myszką czy uaktywnienie danego elementu. Teraz możemy uzyskać, naciskając strzałkę w górę i w dół, niby też dwa klawisze, ale spokojnie można ten gest wykonać jednym palcem. Tak samo możemy wykorzystać inne skróty, ponieważ to, co jest bardzo fajne, wiele gestów, wiele skrótów się dubluje, szczególnie jeśli mamy do dyspozycji touchpad i dzięki temu możemy jak gdyby korzystać z tego sposobu, który w danym momencie wydaje nam się najwygodniejszy. To jest szczególnie interesujące i przydatne w momencie, gdy musimy wchodzić w interakcję tak zwaną. To jest kolejna rzecz, która mnie, staremu windziarzowi, bardzo przeszkadza. W momencie, gdy jestem przyzwyczajony do pracy w Windowsie, gdzie wystarczy ruszyć się tabulatorem, strzałką w lewo, w prawo, w każdym momencie element, mówię oczywiście o systemie, wszystko jest aktywne. Czasami musimy tylko coś zaznaczyć, odznaczyć, robimy to spacją, a tak to wystarczy, że poruszamy się tabulatorem, zatwierdzamy enterem lub spacją i kropka, koniec. Nie ma żadnej filozofii. W Lionie niestety bardzo często wchodzimy w różnego rodzaju interakcje, czyli musimy w jakiś sposób coś tam sobie otworzyć. Przykładowo wejdziemy sobie na biurko. Gdzie tu mamy naszego Findera. Jesteśmy na biurku.
1: 12 się 2011 12 się, szybka nawigacja wyłączona.
0: Nawigacja włączymy.
1: Nawigacja. Znak, słowa,
0: wróćmy
1: znaki.
0: Do nawigacji. Wcześniej powyłączałem to, bawiąc się.
1: 12 się 2000 skrót.
0: Okej, okay, i jesteśmy
1: 335,
0: teraz
1: 12 się 2000 skrót.
0: Tak jest.
1: Skrypt, Safari. No. Nagranie dźwiękowe, mail, katalogi drobne.
0: Tak zwanym pulpicie. I teraz już jak gdyby jesteśmy w tej interakcji, ale ja wyjdę z niej.
1: Przerwij korzystanie z widok listy tabela, zaznaczonych komórek,
0: jakbym normalnie tabela, wszedł na biurko, biurko, usłyszę tylko biurko,
1: widok listy tabela, zaznaczonych komórek,
0: widok listy tabela. I żeby móc skorzystać z tej tabeli, ja muszę wejść w interakcję z tą tabelą. Muszę ją rozwinąć. Nie ma takiej sytuacji, że na przykład jak w Windowsie wychodzimy sobie na pulpit i już w tym momencie mamy dostępne wszystkie ikony. Tutaj musimy sobie tą tabelę rozwinąć, musimy wejść w interakcję. I teraz mamy kilka sposobów też wchodzenia. W zależności od miejsca, w jakim się znajdujemy w systemie, te sposoby się różnią, ale na przykład w tym przypadku korzystamy sobie z kombinacji klawiszy strzałka w dół i strzałka w prawo.
1: Użyj widok listy tabela, wiersz numer 4.
0: W tym momencie jak gdyby wchodzimy w interakcję i strzałkami góra-dół możemy się poruszać. Zwijamy analogicznie strzałka w dół i w lewo.
1: Przerwij korzystanie z widok listy tabela.
0: W tym momencie mogę też sobie skorzystać z gestu przesunięcia dwoma palcami w prawo na touchpadzie.
1: Użyj widok listy tabela, wiersz numer 4, zaznaczone.
0: Rozwijamy i zwijamy analogicznie tak samo dwoma palcami. W zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, jak mamy ułożone ręce, z tego możemy korzystać. To samo dotyczy oczywiście poruszania się. Możemy korzystać sobie ze strzałek. W tym przypadku góra-dół. Albo możemy korzystać sobie z touchpada. Teraz jest. O, tak.
1: Safari. Nagranie dźwiękowe, mail, katalogi Dropbox. Mail, nagranie dźwiękowe, Safari. Skrypę. Skrypę.
0: I tak dalej. Poruszam sobie
1: nagranie dźwiękowe, mail,
0: się po jednej
1: Dropbox,
0: pozycji
1: katalogi Dropbox.
0: Na tym pulpicie, na tym biurku w Lionie. Jest to wygodne, bardzo wygodne, szczególnie w momencie, gdy próbujemy sobie wykorzystać touchpad do zorientowania się, gdzie się znajdujemy, w jakim miejscu, na przykład w dokumencie czy na stronie internetowej. Postaram się zresztą to za chwilkę zademonstrować. Skoro wspominam o naszym gładziku, o naszym touchpadzie, to należy tutaj także nadmienić o opcji, która pojawiła się w Lionie. Jest to opcja,

0: która upodabnia nam Liona, wyświetlane pozycje w Finderze, czyli eksploratorze macOS, taki odpowiedniku eksploratora systemowego, jaki jest w Windowsie.
1: Programy, widok listy tabela, pasek boczny tabela, wiersz pianowo, widok list, widok użyj widok
0: znowu
1: listy tabela,
0: wejść w interakcję, aby rozwinąć.
1: LibreOffice, mail, Libre Launchpad, książka ad Launchpad.
0: Mamy właśnie do dyspozycji Launchpad, jest to takie coś,
1: taki książka adresowa.
0: Programik, który zmienia nam wyświetlania, sposób wyświetlania na ekranie i nie tylko, bo także sposób korzystania z touchpada. Jest on w tym momencie identyczny, przynajmniej takie były założenia, jak w urządzeniach iOS, jak właśnie w iPadach, iPhone'ach i iTouchach, czyli korzystając w tym momencie z gładzika, po prostu poruszam się po ikonach. Tych ikon jest tutaj bodajże 8 w poziomie i 4 w pionie. Także możemy sobie od razu w ten sposób, wszystko mamy na ekranie, bardzo łatwo jest nam przejrzeć, co gdzie się znajduje. Niestety nie jest to tak funkcjonalne, jak być powinno. Myślę, że to się zmieni i to się upodobni do właśnie urządzeń iOS. Jakie są różnice? Przede wszystkim możemy sobie sprawdzić, ile mamy ekranów, tapiąc na przykład 3 palcami. Nie można. Nawet tego nie można. Czyli sprawdzić ekrany możemy po prostu jak gdyby zwijając, czyli znowu wychodząc z interakcji z danym ekranem wyświetlanym. Ja wykorzystam sobie gest.
1: Przerywam korzystanie z siatki.
0: Przerywam korzystanie z siatki i mogę sobie teraz sprawdzić,
1: strona 1, zaznaczony
0: ile mam dostępnych stron.
1: Strona 2, przycisk wyboru, 2 z 2.
0: Mam dwie strony, dopiero tu zaznaczam.
1: Ciśnij strona 2, przycisk wyboru,
0: zresztą.
1: 2, strona 1, siatka.
0: Wracam na siatkę i rozwijam.
1: Siatka, Dropbox.
0: I w tym momencie jestem dopiero na drugim ekranie. W przypadku urządzeń typu iTouch, iPhone, iPad to jest gest przeciągnięcia 3 palcami po ekranie i w tym momencie przenoszeni jesteśmy z jednego ekranu Launchpada na drugi. Tutaj niestety to nie działa, a to nie wszystko, bo nie działa także inne rzeczy nie działają. Przykładowo nie działa to, co jest takie fajne w urządzeniach iOS. To znaczy przenoszenie elementów w momencie, gdy ja przenoszę jeden element na drugi, w tym momencie tworzy mi się automatycznie nowy katalog, w którym znajdują się oba pliki, obie te ikony, które na siebie nasunąłem. Tutaj, przynajmniej z wykorzystaniem tych gestów znanych z iOS, to nie działa. Można próbować tam korzystać ze skrótów VoiceOvera. Powiedzmy, ustawiam się na mailu, korzystam
1: opcja,
0: tutaj.
1: Launchpad, kolumna 1, wiersz 17, oznaczone do przeciągnięcia i upuszczenia.
0: Oznaczone do przeciągnięcia i upuszczenia i tak dalej, i tak dalej. Można się tak bawić, ale to już są skróty dostępne z klawiatury, a niestety nie z gładzika, co według mnie być powinno dostępne, tak jak właśnie ma to miejsce w urządzeniach iOS, gdzie to zostało sprawdzone, że jest to niezwykle funkcjonalne. Także ten Launchpad jest ewidentnie, przynajmniej jeśli chodzi o współpracę z programem VoiceOver i jego gestami, jest niedopracowany, bo daleko mu do funkcjonalności zbliżonej chociażby do tej znanej z urządzeń iOS. Mamy tutaj niestety więcej tego typu, nazwę to niedoróbek, które wydaje się, że w kolejnych wersjach systemu, i nie mówię, że już następców Liona, ale po prostu kolejnych wersji, bo w tym momencie już są testowane u deweloperów kolejne wersje. Ta, z której obecnie korzystam, to jest 7.1, dokładnie 10.7.1. Testowane są obecnie już kolejne wersje, czyli 7.2. I tam mam nadzieję, że to zostanie poprawione, ponieważ tego typu niedoróbek, jak chociażby brak tych gestów 4 palców, czy obsługa Launchpada, tu jest jeszcze potem kolejna kwestia, na przykład w VoiceOverze, który działa w urządzeniach iOS, doskonale sprawdza się taka funkcja wyciszania dźwięków odtwarzanych w momencie, gdy odzywa się VoiceOver. Czyli jeśli mamy jakieś nagranie puszczone na pełnej głośności naszego komputera, naszego urządzenia, to w momencie, gdy odzywa się VoiceOver, Tamto nagranie jest ściszane do takiego poziomu, żeby voice over był słyszalny bez problemu. W Macach to nie działa. Albo tej opcji nie ma, albo ja nie wiem, gdzie należy ją włączyć. To oczywiście przyznaję się bez bicia, ale nie znalazłem takiej opcji, nie trafiłem i uważam, że jest to niedoróbka, bo mamy do czynienia właśnie w tym momencie z taką samą sytuacją, jak mamy w Windowsie, czyli w momencie, jeśli coś nam gra głośno, to my nie usłyszymy syntezy. I to właśnie było fajne w urządzeniach iOS, że wystarczyło ruszyć się, uruchomić voice-overa, aby ściszył nam się dźwięk odtwarzany w tle i wtedy synteza była słyszana głośno i wyraźnie. Kolejną taką charakterystyczną niedoróbką jest nieco dziwna w ogóle sprawa, która uważam, że nie powinna mieć miejsca. To jest, co postaram się może zademonstrować. Weźmy sobie jeszcze raz programy.
1: Przecinek. Program, program, program, program, przecinek, 7, 2, program, przecinek, 27, naj 2, 35, 20, Safari.
0: Safari.
1: Od Safari, Safari.
0: Otwieramy sobie okno, Safari. O co chodzi? Mamy taki bardzo niefajny błąd. Bardzo wiele osób, które korzystają z programów odczytu ekranu i szukają jakichś informacji na stronie internetowej, korzystają z wirtualnego wyszukiwania. VoiceOver także posiada taką funkcję. Ona działa, nawet działa bardzo fajnie, ale podczas tego wyszukiwania, do okienka wyszukiwania nie możemy sobie wpisać polskiego diakrytyka. To jest rzecz, która myślałem, że ja coś robię źle. Oczywiście okazało się, że jakoś to można obejść, można korzystać z innych sposobów i fajnie, że można, ale to przecież nie o to chodzi. Jesteśmy w tym momencie na mojej stronie internetowej i teraz wpiszmy sobie jakieś do wirtualnego wyszukiwania słowo.
1: Centrum opcja, wpisz szukany tekst, potrzebnie wyszukiwanie.
0: Wpiszmy komórkologia.
1: K-O-M.
0: Nie mogę.
1: Polecenie nieobsługiwane w trybie szukaj. Aby opuścić ten tryb, naciśnij klawisz SC.
0: Jak sami słyszycie, nie jesteśmy w stanie wpisać tutaj polskiego znaku i to jest bardzo niefajne, ale za to możemy wpisać sobie coś innego. Sprawdzimy, czy to działa.
1: Opcja Centrum FN. Wpisz szukany tekst. Potrzebnie wyszukiwanie. Com. T E L E F O N.
0: Telefon.
1: Podcast Joiku Spot. Aplikacja symbianowa robiąca hotspot z naszego telefonu 30 07 20.
0: No i jak widzimy, wirtualne wyszukiwanie działa, także szybkie odnalezienie informacji na stronie jest możliwe. No ale niestety, jak widzimy, są pewne niedoróbki, które są dość irytujące, bo jeśli my korzystamy z jakiejś tam pomocy samouczków i tak dalej i słyszymy, że to ma działać, a nie działa, no to może być to frustrujące. Skoro mówię jeszcze o tych dźwiękach brakujących na touchpadzie, to muszę tutaj wspomnieć o rzeczy, która mnie osobiście też bardzo przeszkadza. Pewnie można sobie dodać, ale nie ma tego w systemie jak gdyby na samym starcie, czyli nie ma dźwięku zamykania systemu. Dwa razy mi się zdarzyło taka sytuacja, że nie udało mi się zamknąć systemu, to znaczy kazałem systemowi się zamknąć, a system się nie zamknął i jak gdyby nie zorientowałem się, bo nie było dźwięku systemowego, się go nie spodziewałem, dźwięku nie było, więc byłem pewny, że system się zamknął, a tak się nie stało. Zorientowałem się później, w międzyczasie oczywiście bateria mi się rozładowała, więc mało komfortowa sytuacja i jeśli nie ma takiej opcji w systemie, to na pewno są jakieś programiki, które to włączają, ale to jest kolejna rzecz, którą musimy sobie ustawić po to, aby w miarę wygodnie korzystać z systemu. Nie będę może tutaj demonstrował, żeby to za długo nie trwało, więc może tylko w skrócie część rzeczy postaram się pokazać, a o niektórych tylko wspomnę. Na pewno na uwagę zasługuje Skype. Skype, który działa bardzo fajnie. Niestety jest on uboższy troszkę w opcje i możliwości, ale do takich, że tak powiem, domowych zastosowań sprawdza się bardzo fajnie. Wszystko jest oczywiście obsługiwane i tak dalej. Występują w nim inne skróty klawiszowe, na przykład do odwieszania rozmowy i tak dalej, i tak dalej. Inne niż znane z Windowsowej odmiany. I niestety nie można ich modyfikować. To jest minusik mały. Za to mamy tutaj plus. Plus stanowi na pewno to, że automatycznie wyskakuje nam okienko dzwoniącej osoby, także zawsze wiemy, kto dzwoni. Nie musimy tego sprawdzać gdzieś tam po paskach zadań i tak dalej, i tak dalej. To jest akurat bardzo fajna funkcja tego Skype'a. Kolejna aplikacja, która także służy do komunikowania się, do komunikacji w internecie, to program Adium. Jest to program, który chyba najłatwiej porównać do Mirandy. Do Mirandy, czyli takiego multikomunikatora, który wykorzystuje protokoły różne, jakieś Jabery i tak dalej, i tak dalej. Ja go tutaj sprawdzałem głównie pod kątem obsługi gadu-gadu. Oczywiście większość z tych protokołów obsługuje się podobnie, ale chodziło mi właśnie o wykorzystanie protokołu gadu-gadu i program, cóż, no działać działa, że tak powiem, więc nie mogę powiedzieć, że nie działa, ale niestety korzystanie z tej aplikacji jest mało wygodne, mało komfortowe. Jest taka sytuacja, że właśnie musimy najpierw wychodzić w interakcję, jak gdyby włączać pole edycyjne, piszemy tam wiadomość, wysyłamy ją, zamykamy pole edycyjne, cofamy się, otwieramy pole tekstowe, po którym zaczynamy się poruszać i odczytujemy wtedy przychodzącą wiadomość. Ale w momencie, gdy nie jesteśmy w tym polu przychodzących wiadomości, nie usłyszymy dźwięku. Gdy my sobie przeglądamy wiadomości, które nam, do nas przyszły, to wszystko fajnie, dźwięk nowej wiadomości jest odtwarzany, ale niestety nie można tak programu ustawić, aby dźwięk był odtwarzany na przykład, gdy jesteśmy w innym oknie, w innym programie, albo wystarczy, że mamy dwa okna rozmowy, rozmawiamy z dwiema osobami i już nie jesteśmy informowani o tym, że nowa wiadomość do nas dotarła. Dużym minusem niestety Liona przy współpracy z VoiceOverem jest niestety program Dropbox. Bo program Dropbox działa, ale niestety działa bardzo topornie. Co to oznacza? Oznacza, że generalnie możemy sobie utworzyć, zainstalować program, utworzyć katalogi w katalogu Dropbox. One wszystkie się tam znajdują, wszystkie nasze pliki. Możemy współdzielić z innymi komputerami i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ładnie jesteśmy informowani o tym, że nowy plik został dodany do naszego katalogu Dropbox i tak dalej, ale niestety w samym programie zrobić możemy niewiele, ponieważ w momencie, gdy otwieramy okno programu, spróbuję to wam pokazać.
1: Narzędzia, znalepki, miesiącot, mail, LibreOffice, Launchpad, książka, adresa, kalkulator i web, iTunes i foto, i mówię, i tft, i hat, i cal, GarageBand, facetime, Dropbox, od Dropbox.
0: W momencie, gdy my otworzymy program, to VoiceOver nie jest nam w stanie w tym programie nic przeczytać.
1: Dropbox nie ma okien. Dropbox nie ma okien. Dropbox nie ma okien. Dropbox nie ma
0: to jest okien. Całość komunikatu, jaki słyszymy w tym programie. I niezależnie, czy poruszamy się Dropbox właśnie wykorzystując strzałki, czy korzystając z gładzika. Nic tutaj nie wskuramy. Bardzo podobnie jest z innym programem, bardzo popularnym, który wykorzystywany jest przez nas, nieważne czy go lubimy czy nie, ale wykorzystujemy go do czytania kodów obrazkowych. Program Firefox po otwarciu, my sobie teraz przejdziemy do niego, zachowuje się dokładnie tak samo jak Dropbox, może troszkę lepiej, ponieważ możemy sobie przeczytać pasek górny, możemy sobie zamknąć po prostu to okno, ale słyszymy tylko, że odczytuje nam strona startowa Firefox, nawet jak się poruszamy gładzikiem, też nic nam to nie daje. Możemy sobie spróbować wejść do preferencji programu, ale po prostu Nic nam to nie da, ponieważ tam mamy tylko opcję, pierwszą pozycję odczytywaną i to nawet nie poszczególne pozycje, tylko słyszymy, w którym miejscu się znajdujemy i kropka, koniec. Nie jesteśmy w stanie skorzystać z Firefoxa. Normalnie na ekranie oczywiście wyświetla się zawartość strony startowej i tak dalej i osoby widzące mogą sobie korzystać z Firefoxa. My użytkownicy Voice Overa niestety nie jesteśmy w stanie skorzystać z tej przeglądarki, a co za tym idzie, skorzystanie z wtyczki odczytującej dla nas kody obrazkowe Capture nie możemy z niej skorzystać. Pozostaje nam tylko Solona, która też ostatnimi czasy nie działa. Takie kolejne dwa moje rozczarowania, które przeżyłem z tym komputerem i systemem macOS, to jest program Total Commander. Ściągnąłem sobie odpowiednią wersję dedykowaną dla systemów macOS. Tutaj akurat nie było problemów z wersją dla konkretnego systemu, ponieważ program działa w Javie. Zainstalowałem najnowszą Javę dla macOS i niestety program czytany jest dokładnie tak samo jak właśnie Firefox, jak Dropbox. Po prostu nie jesteśmy tutaj w stanie nic zrobić. W przypadku Dropboxa była jeszcze na wcześniejszym systemie taka opcja, że mogliśmy skorzystać z prawego kliknięcia, czyli kontrol i wciśnięcie touchpada powodowało prawy klik i możliwość na przykład z naszych plików skopiowania linku do katalogu publicznego, mogliśmy udostępniać pliki itd., itd. Teraz jest to niemożliwe, raz, że w Dropboxie, dwa, że w tych pozostałych aplikacjach nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Voice over w Total Commanderze odczytuje tylko nazwy dwóch okien i nic więcej, żadne pliki nie są odczytywane. Także chcąc korzystać z możliwości kopiowania, przerzucania plików i tak dalej, musimy korzystać z Findera, czyli takiego klasycznego eksploratora jak w Windowsie. Drugie rozczarowanie, o którym wspomniałem, to niemożność skorzystania z programu FineReader. Próbowałem zainstalować ten program, pobrałem sobie wersję dedykowaną dla systemu. Instalowała się godzinę i po godzinie stwierdziłem, że wystarczy, że nie mam tyle cierpliwości. Po godzinie zrezygnowałem, przerwałem instalację, także nie byłem w stanie sprawdzić, czy ten program działa. Z tego co wiem, nie działa, albo działa bardzo słabo, no ale chciałem przekonać się na własnej skórze. No niestety, żeby aplikacja instalowała się przez godzinę, to nie jest na moje nerwy. Szczególnie, że komputer cały czas mi tutaj voice over gadał, że instalacja zajęta i tak dalej, i tak dalej. Skoro dotychczas było nie fajnie, to teraz o czymś fajnym. QuickTime jest to aplikacja, którą można by porównać do takiego naszego systemowego w Windowsie rejestratora dźwięku. Jest to bardzo prosty programik, na którym właśnie nagrywam ten podcast i on oprócz opcji nagrywania,
1: opcja,
0: zresztą może Wam zademonstrujemy to,
1: QuickTime
0: Player, oprócz opcji nagrywania dźwięku,
1: nowe nagranie filmowe, wyszerzone, co
0: możemy nagrać film, czyli nagranie mamy w tym momencie z kamery wbudowanej w komputerze Apple i to jest możliwe chyba na wszystkich komputerach z wyjątkiem Mac Mini, bo on głośniki ma, mikrofon chyba też ma, ale kamery raczej nie ma.
1: Nowe nagranie dźwiękowe, wyszerzone,
0: nowe nagranie dźwiękowe, czyli to co robimy w tym
1: nowe
0: momencie
1: ekranu,
0: i nowe nagranie z ekranu. Takie właśnie showcasty, wideokasty możemy sobie nagrywać, to jest bardzo fajna funkcjonalność i na pewno taki prosty rejestrator, jaki mamy w Windowsach, nam tego nie da. Także program QuickTime, oczywiście on ma więcej opcji, na przykład umożliwia nam konwersję plików MP3 do formatu stosowanego w komputerach Apple i urządzeniach iOS, czyli M4A. Może to jest nieistotne, ale na przykład ktoś, kto chciałby sobie dodać książki audio do programu iTunes, właśnie do katalogu książek, to musi sobie niestety przekonwertować te książki audio z formatu MP3 na format M4A i właśnie QuickTime to umożliwia. Niestety nie można tej operacji zrobić automatycznie dla wszystkich plików, na przykład danej książki, automatycznie, przynajmniej w programie, bo w samym systemie jest opcja automator, która automator, zaraz sprawdzimy, żebym was nie okłamał, jak ona się nazywa.
1: Wyszerzony przycisk zamyka. Wyszerzony przycisk na Finder. Finder, przycisk na programy. Nazywa? Programy o pasek boczny, tabela, pasek narzędzi, pionowy widok użyj facet ile. Dropbox, desktop, automat, App Store. Album z czcionkami. Album z App Store. Automator.
0: Automator. Dobrze. Nie oszukałem was. Dzięki tej opcji możemy sobie zaprogramować różne procesy, które będą wykonywane automatycznie na nasze życzenie. Niestety QuickTime nie ma możliwości nagrywania w innym formacie niż M4A, tak więc wszystkie nagrania, które tworzę w tym programie, one będą w tym formacie, więc tutaj liczymy na naszego realizatora, że stanie na wysokości zadania i zrobi odpowiednie czary, mary, aby ten program mogliście go posłuchać w dzisiejszej audycji właśnie w formacie MP3, która jednak dla windziarzy, użytkowników systemu Windows jest bardziej strawny, popularny, aczkolwiek format M4A jest także bez problemu odtwarzany w takich odtwarzaczach jak na przykład Winamp, oczywiście jeśli posiadamy odpowiednie kodeki w systemie. Na waszą prośbę sprawdziliśmy także kilka aplikacji zewnętrznych. Głównie sprawdzaliśmy aplikacje darmowe i tutaj między innymi były to kombajny takie edytorskie, czyli OpenOffice i LibreOffice. Sprawdzaliśmy, czy te pakiety są dostępne. Mówiąc krótko, nie są. Nie są w bardzo dziwny sposób. To znaczy, wszystkie opcje ustawień, menu i tak dalej, wszystko jest dostępne. Możemy sobie, obojętne, czy korzystamy z edytora, czy z kreatora prezentacji, różne opcje włączać, ale nie mamy żadnej kontroli nad wpisywanym tekstem. On po prostu nie jest odczytywany przez VoiceOver. Sprawdzałem, zapisywałem dokumenty w otwartych formatach, i sprawdzałem je na Windowsie. W Windowsie były odczytywane bez problemu. W OpenOffice przez screenreadery na przykład NVDA, a w OpenOffice na MacBooku niestety VoiceOver nie czyta. Nie czyta wpisywanego tekstu. Jeśli otworzymy sobie też jakiś dokument w otwartym formacie, to on także nie będzie widziany, także tutaj musimy albo skorzystać z jakichś konwerterów, albo wyłożyć parę złotych na płatny pakiet jakiegoś edytora, który nam bez problemu obsłuży otwarty format. Bardzo fajny edytor, jak gdyby w kontraście dla tych programów, których nie jest w stanie obsłużyć VoiceOver. Lion wyposażony jest, jak wcześniejsze systemy, w program Text Edit. Pokrótce można go porównać do takiego Windowsowego WordPada, ale na pewno ten program ma zdecydowanie więcej możliwości. Tutaj niektórzy narzekali na to, że na przykład jest dostępna linijka. Ja akurat niedawno borykałem się z formatowaniem kilku takich poważniejszych dokumentów i klołem, na czym świat stoi, że linijka w Wordzie nie jest dla nas dostępna. Tutaj można z linijki korzystać, można ustawiać sobie najróżniejsze tabulatory, mamy nad tym pełną kontrolę i co ważniejsze, Text Edit bez problemu otwiera różnego typu dokumenty, co zresztą może też Finder, zaprezentujmy.
1: Shift, common, biurko, widok listy, tab, pasek boczny, tabel, pionowy, widok. Użyj wid mail, katalogi Dropbox.
0: Katalogi
1: Dropbox. Żaden wiersz nie jest zaznaczony. Wid, pasek boczny, tabela, pionowy, widok. Wid, użyj, heckme, zwinięty, deformatowany dokument do książka testowa TXT. Nagranie dźwiękowe drugi M4, książka testowa TXT.
0: Mamy na przykład książkę tekstową. Otwieramy ją.
1: Co, potwórz. od książ tekst edit, edycja tekstu, kursor tekstowy na początku tekstu, Alana Kota, tekst editor, edycja tekstu, kursor tekst, edycja tekst, użyj edycja tekst, Alana Kota, większość magii, którą posłużono, szybka nawigacja wyłączona, większość magii, którą posłużono się w bitwie, prędzej czy później rozpadła się pod wpływem wielu lat nasłonecznienia, ale tu i ówdzie nadal lśniły połamane włócznie zielonego luksynu, twarde żółte odłamki.
0: Teraz poruszam się strzałkami, ale oczywiście możemy wykorzystać sobie albo skrót klawiaturowy, albo gest voice overa, czyli dwa palce w dół po gładziku.
1: Wpływem wielu lat nasłonecznienia, ale tu i ówdzie nadal lśniły połamane włócznie z zielonego luksynu. Twarde żółte odłamki potrafiły przebić nawet najsolidniejszą skórę buta. Rabu się już dawno
0: to, co demonstruje, jest dokumentem tekstowym w kodowaniu Windows, co jest o tyle istotne, że jak słyszymy, nie wymaga on żadnej konwersji. Polskie diakrytyki odczytywane są bez najmniejszego problemu, co na przykład nie ma miejsca w przypadku urządzeń iOS, takich jak iPod Touch chociażby. Tam pliki tekstowe należy konwertować do formatu UTF.
1: Formatowany dokument do okna na Finder.
0: W takim razie otwórzmy sobie coś innego.
1: Nagranie dźwiękowe drugi M4, książka test, formatowany dokument do książka test, nagranie dźwiękowe trzeci M4, a plik demonstracyjny RDF bez ingerencji RDF.
0: To może za chwilkę.
1: Otwór tekst edit, plik demonstracyjny Worda, okno,
0: styl. Mamy tutaj plik demonstracyjny Worda.
1: Szybka nawigacja, włącz Times New Roman, normalne.
0: Znowu musimy sobie włączyć.
1: Edycja tekstu, użyj edycji, nowy wiersz, szybka na nowy wiersz, program odczytu ekranu VoiceOver w systemie iOS zrewolucjonizował świat urządzeń.
0: I mamy
1: nowy
0: tutaj
1: wiersz, doc, nakładki ułatwiające pisanie na dotykowym ekranie iPhone'a.
0: Plik wordowski.
1: Program odczytu ekranu VoiceOver w systemie iOS zrewolucjonizował świat urządzeń dotykowych dla osób niewidomych.
0: Jak słyszymy, tekst napisany w Windowsie nie ma najmniejszego problemu z odczytem przez VoiceOver. Tutaj działa to oczywiście w obie strony, czyli tak samo jeśli napiszemy w tym formacie jakiś dokument na komputerze Mac firmy Apple, to on tak samo będzie widziany w środowisku Windowsa.
1: R, szybka nawigacja, przerwij korzystanie z edycji tekstu.
0: Okej, okay, to teraz jeszcze dla porównania dokument w formacie RTF.
1: Co obrazek, co na Finder, public okno, kit, jackraher, formatowany dokument, doc, książka testowa, txt. Nagranie dźwiękowe, drugi M, nagranie dźwiękowe, plik demonstracyjny, RTF, bez ingerencji, RTF, nagranie dźwiękowe, trzeci M4A.
0: Tu mamy plik demonstracyjny RTF i proszę Was, zwróćcie uwagę,
1: plik demonstracyjny Word Times normal.
0: Jak brzmi tekst w tym dokumencie?
1: Edycji użyję SDF do nakładki ułatwiające pisanie na dotykowym ekranie iPhone'a.
0: To jest ten sam tekst, który był w dokumencie wordowskim, ale zwróćcie uwagę na diakrytyki.
1: Nowy wiersz. Program odczytu ekranu VoiceOver w systemie iOS zrewolucjonizował świat urządzeń dotykowych dla osób niewidomych. Dzięki niemu osoba pozbawiona zmysłu wzroku może bez większych problemów korzystać z zupełnie płaskiej powierzchni swojego iPhone'a, iPoda czy iPada, a wszystkie niezbędne informacje są jej odczytywane mową syntetyczną, nie od dziś jednak wiadomo,
0: i że tak dalej. Słyszymy, nie ma najmniejszego problemu i bardzo mnie to cieszyło do momentu, w którym zacząłem wprowadzać pewne zmiany w dokumentach i najpierw myślałem, że to jest kwestia samych zmian, że są one jakieś takie wielkie, trudne i tak dalej, i tak dalej. Ale co się okazało? W momencie, gdy ja edytowałem sobie jakiś dokument napisany w środowisku Windows, importowałem go sobie potem przez Dropboxa, przerzucałem do komputera Apple, otwierałem, on był czytany tak jak ten, który przed chwilką mieliście okazję posłuchać, ale wystarczyło, żebym dodał przecinek lub kropkę i zaczynały się dziać dziwne rzeczy. Do momentu zapisania dokumentu nic się nie działo, ale po jego zapisaniu i ponownym otwarciu, nieważne czy na komputerze Macintosh, czy w środowisku Windows, brzmiało to mniej więcej tak. Jeszcze raz, jak to słychać?
1: Nakładki ułatwiają pisanie na dotykowym ekranie iPhone'a. Nowy wiersz, program odczytu ekranu VoiceOver w systemie iOS dzieli niemu. Os program odczytu ekranu VoiceOver w systemie iOS zrewolucjonizował świat urządzeń dotykowych dla osób niewidomych. Dzieli niemu. Osoba pozbawiona zmysłu wzroku może bez większych problemów korzystać z zupełnie płaskiej powierzchni swojego iPhone'a, iPoda czy iPada, a wszystkie niezbędne informacje są jej odczytywane mową syntetyczną, nie od dziś.
0: Dochodzi do sytuacji takiej, że po zapisaniu dokumentu w formacie RTF na Macu obcinane są pierwsze literki po polskim diakrytyku.
1: Czy zawsze coś może ulepszyć, czynią nasze szczytniejszym. Firma Hyperlink HTTP, ukośnik, ukośnik, przejdź na stronę producenta. Język angielski, do co oferuje przezroczyste folie, które można nakleić na ekran naszego.
0: Niestety bywa to irytujące w momencie, gdy wymieniamy pliki między różnymi środowiskami, między Maciem a komputerami z Windowsem. No to może to być naprawdę poważny problem i może być on bardzo, ale to bardzo frustrujący w momencie, gdy minimalna ingerencja, tak jak mówię, przecinek, kropka albo skasowanie przecinka powoduje właśnie taką, a nie inną reakcję edytora. Na szczęście tutaj nie mieliśmy teraz okazji przekonania się o kolejnym, jak gdyby, minusie, który nie jest chyba, przynajmniej z tego, co wynika z jakichś tam moich konsultacji z innymi użytkownikami programu VoiceOver, nie jest winą głosów dodawanych do programu VoiceOver, ale samego programu VoiceOver. Niestety głosy Ania, jak i Agata bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, że gwałtownie obniża się poziom wysokości mowy lub gwałtownie wzrasta. To wygląda bardzo dziwnie, tak jakby Agata czy też Ania przechodziły mutacje. Jest to niestety, nie znajduje niestety żadnych takich relacji, żadnych zależności, w których to się pojawia. Jest to zupełnie niezależne i dziwne. No, wydaje się, że przez to właśnie, że ma to miejsce zarówno z Agatą, jak i z Anią, to jest to wada samego voice-overa, która powinna być poprawiona. Analogicznie, na tej samej zasadzie, dość irytujące, na przykład dla mnie, jest inna sytuacja po prostu samej składni, czyli sposobu, w jaki voiceover odczytuje pewne rzeczy, słowa, zbitki literowe. Na przykład słowo Witek przeczyta jako Wicek. No i niestety w tekście musimy brać na to poprawkę w momencie, gdy słyszymy jakiś nagle nietypowy zwrot, który do niczego nam nie pasuje. Musimy się zastanowić, czy to nie jest jakiś sikus voice-overa. Po prostu ma takie swoje dziwne, krzywe ruchy. Tak jak mówię, Witek czyta jako Wicek. Myślę, że jak na jeden odcinek Tyflo Podcastu tyle mojej gadaniny wystarczy, szczególnie, że mam wrażenie nieodparte niestety, że przez te warunki szklarniowe, w jakich nagrywam dzisiejszą audycję, był podcast mało składny, ale mam nadzieję, że w tym momencie macie lepszy obraz tego, jak wygląda korzystanie z komputerów firmy Apple pracujących na systemach macOS. Według mnie komputery Apple są bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób z dysfunkcją wzroku, które zawodowo nie muszą korzystać z komputera. Kiedyś spotkałem się w jakimś komentarzu z podobną wypowiedzią Pawła z Kanady, który pisał, że w pracy korzysta z komputera z Windowsem, a w domu właśnie z Maca. Wtedy tego nie rozumiałem, teraz już wiem, co w tym momencie miał na myśli. Podobnie, jeśli ktoś ma w domu więcej niż jeden komputer, to także sugerowałbym albo całkowite przejście na Maci, albo pozostanie przy Windowsie, ponieważ tutaj będą się pojawiały takie drobne niedogodności w rodzaju konieczności formatowania pamięci przenośnych, dysków i tak dalej, żeby one pasowały do zarówno do jednych, jak i do drugich komputerów, a to na dłuższą metę może okazać się niestety bardzo irytujące. Na pewno też przy wyborze komputera niebagatelną kwestię stanowi także cena komputera. Z jednej strony ktoś powie, że komputery Apple są drogie, bo kosztują więcej niż komputery innych producentów, ale to także stanowi swego rodzaju koszt alternatywny. Jeśli z jednej strony weźmiemy komputer Apple za powiedzmy 5000 zł, jest on od razu z bardzo dobrym screen readerem, a do tego mamy oczywiście gwarancję, że przy każdej zmianie systemu operacyjnego nasz program odczytu ekranu będzie aktualizowany za darmo. Z drugiej strony mamy komputery porównywalnej klasy i parametrów, bo co do designu, to trudno mówić, żeby jakiekolwiek inne komputery były podobne do Apple. Apple to jest po prostu swój design ma i tyle. Więc komputery porównywalne, jeśli chodzi o klasę i parametry, tyle, że innego producenta za na przykład 3000 zł i do niego musimy dokupić w tym momencie jakiś program odczytu ekranu, powiedzmy JAWS z aktualizacjami za powiedzmy 3600 zł na chwilę obecną i do tego jeszcze jakiś syntezator mowy za kolejne 500 zł, no to taki końcowy rachunek wygląda zupełnie inaczej. Jeśli jeszcze na przykład rozważymy zakup przykładowo Mac Mini, czyli stacjonarnego komputera Apple, to jest koszt powiedzmy około 3000 zł. I w nim także mamy ten sam system Lion, ten sam screen reader VoiceOver, no to w takiej sytuacji może się okazać, że nie znajdziemy tańszego, bardziej kompleksowego rozwiązania. Oczywiście, jak to mówią, gdzie Polaków dwóch, tam trzy opinie, tak więc prezentowana tutaj opinia jest moim subiektywnym zdaniem, które sobie wyrobiłem po 3 tygodniach intensywnej zabawy MacBookiem Pro z systemem operacyjnym, przypominam, Lion w wersji 10.7.1 i wydaje mi się, że ktoś, kto siadłby do tego komputera zamiast mnie, mógłby mieć podobne lub inne wrażenia. Przypominam, że wszystkie te wrażenia, jakie mam, odnosiłem do Windowsa, ponieważ ja jestem windziarzem od co najmniej 15 lat. Korzystam po kolei z poszczególnych systemów Windows, tak jak one się pojawiały. Do nich się odnosiłem. Chciałem w tym podcaście przedstawić Wam to, co mnie sprawiało największe trudności, z czym miałem problemy i z czym osoby korzystające z programu odczytu ekranu VoiceOver mogą mieć największe problemy. Na dziś wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.piotr-witek.neostrada.pl. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Grudnia, godzina 20 chyba 11, jak dobrze tutaj mi podaje czas. I Cyfroprzegląd. Cyfroprzegląd dzisiaj prowadzimy w 4 osoby. Jest Piotrek Machacz, jest Paweł Masarczyk,
5: witajcie.
4: Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki.
6: Dobry wieczór.
4: No i oczywiście zaczynamy od tego, co dzisiaj przygotowaliśmy w Cyfroprzeglądzie i o tym jak zwykle Michał.
6: W tym tygodniu w Tyflo-Przeglądzie. Ankieta Europejskiej Unii Niewidomych odnośnie monitorów brajlowskich. Kolejne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami w Szwajcarii. Nowe wersje systemów Apple dostępne publicznie. Ruszyła 10. ankieta użytkowników czytników ekranu organizowana przez WebAIM. Powstał mod dostępnościowy do gry Plants vs. Zombies. Fableverse, nowa gra o hodowaniu stworków. Ripple's Aliens, nowa gra inspirowana filmem Obcy. Nowa beta Crazy Party. Duża aktualizacja Forza Motorsport. Sklep Hearthstone Access już działa. Fundacja Strefa Innowacji przeprowadziła swoje badanie dotyczące stron i aplikacji mobilnych. Znamy wyniki. Hellos. Nowe dotykowe naklejki na sprzęt AGD. Doświadczenia z Voice Vista. Okulary Celest dostaną asystenta opartego o GPT. Wszystkie przystanki autobusowe w Vancouverze dostały napisy w Braille'u. ReHotKey – narzędzie poprawiające dostępność kilku popularnych wtyczek audio. Nowości w TalkBacku. Threads od 14 grudnia w Europie. Poprawki dostępności w Live ADC. Pozycjonowanie twarzy w kamerze dostępne jako dodatek dla NVDA. ChatGPT napisał skrypt ułatwiający przeglądanie dużych archiwów WhatsApp. PopPeeper – bardzo prosty, ale dostępny klient poczty elektronicznej. Nowa wersja Beki z ważną poprawką. Google nie chce pozostać w tyle za OpenAI i wydaje nowy, lepszy model sztucznej inteligencji. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej, już za chwilę. Zaczynamy! Zaczynamy i przypominam, jesteśmy na żywo, więc możecie się z nami kontaktować, a tych sposobów kontaktu jest kilka. Między innymi możecie do nas dzwonić albo nagrywać się na WhatsAppie, do czego zachęcamy bardzo serdecznie. 663-883-600. 663-883-600. To jest nasz numer telefonu, już od teraz do waszej dyspozycji. Jesteśmy też na YouTubie, na Facebooku, tam możecie pisać komentarze. Z poziomu naszych aplikacji na Windowsa i iOSa pisać możecie również. I oczywiście nasz panel kontaktowy kontakt.tyflopodcast.net także jest do waszej dyspozycji.
4: A teraz już przechodzimy do newsów. I zaczynamy od małej serii, chyba dwóch, jak dobrze tutaj patrzę w notatki, Wieści ze świata od Pawła.
5: Już urosło do czterech, ale to dlatego, że ja w ostatniej chwili jeszcze wrzuciłem rzeczy, ale to nic. Po pierwsze, tu jest inicjatywa, do której możecie się włączyć, czyli ankieta Europejskiej Unii Niewidomych i ich grupy roboczej zajmującej się Braillem. A propos monitorów brajlowskich, czy jej używacie, jak ich używacie, z czym ich używacie, w jakim celu? No taka ankieta składająca się z, o ile tu dobrze patrzę, 27 pytań, to jest normalnie formularz Google. On jest dostępny na w języku angielskim, też są wersje w języku niemieckim, francuskim i zdaje się czeskim. Ja udostępniłem tą angielską, bo pewnie taka będzie największą ilość osób interesować, skoro polskiego nie ma. No i tutaj chyba celem tej ankiety jest to, żeby jakoś ocenić sytuację, jak w Europie, ale nie tylko, na całym świecie. Używane są monitory brajlowskie i czy coś by nie wypadało z tym fantem zrobić, że tak mało, jeżeli tak wyjdzie. Pewnie wyjdzie, tak się obawiam. No i co my tu mamy? Możemy przejrzeć szybko te pytania. Z jakiego pochodzisz kraju? Czy używasz monitora brajlowskiego? Jeśli nie, to dlaczego? Których monitorów brajlowskich używasz? Można wpisać modele i też gdzie ich używamy, czy w pracy, czy w szkole, czy prywatnie i tak dalej. Ile komórek brajlowskich posiada monitor brajlowski lub notatnik, który posiadasz? No jeżeli używasz kilku, to ten największy oczywiście się liczy. Jak używasz monitora brajlowskiego, czyli czy na komputerze, czy na smartfonie, czy na tablecie, czy jeszcze jakoś, czy jako urządzenie samodzielne? I do czego używasz monitora? No i tutaj mamy różne opcje, tam czytanie książek, gazet, sterowanie komputerem i tak dalej. Czy używasz monitora brajlowskiego podczas prezentowania czegoś publiczności, jakieś przedstawienia prezentacji? Kiedy zacząłeś używać monitora? Jakie otrzymałeś szkolenie w tym zakresie? Jak często używasz? Które funkcje monitora brajlowskiego są dla ciebie najważniejsze? Jakie rodzaje Braille'a, jakie wzorce brajlowskie preferujesz na monitorze? I tu mamy do wyboru komputerowy Braille 8-punktowy, 6-punktowy i to samo do pisania, bo do czytania i do pisania. I nie używam monitora brajlowskiego, żeby na nim pisać. Które funkcje w połączeniu z czytnikiem ekranu twoim zdaniem powinny się na monitorach brajlowskich poprawić? Jakie funkcje chcesz, aby były poprawione w połączeniu z iPhone'em, z VoiceOver'em? Bo to przedtem było pytanie o czytniki komputerowe. Jakich funkcji chcesz, poprawy jakich funkcji chcesz w połączeniu z Androidem? I to samo w urządzeniach samodzielnych, jakich poprawek sobie życzysz. Czy coś jeszcze, o czymś jeszcze chcesz nam powiedzieć? No i to jest cała taka ankieta, czyli tak 18 pytań, nie 27. Trochę jest do pisania. Można się teraz wspomóc czatem GPT, tłumaczami, wszystkim dostępnym, jeżeli chcecie takiej odpowiedzi udzielić, a myślę, że warto, bo no, powstanie z tego prawdopodobnie albo jakaś publikacja, albo jakaś odezwa, albo jakieś dalsze działania, kampanie i tak dalej, więc no, warto się zawsze w takim czymś wypowiedzieć. Teraz Szwajcaria. Przenosimy się do Szwajcarii i no, w Szwajcarii pojawiły się przeróżne ciekawe udogodnienia, bo po pierwsze weszła taka, nie wiem, czy to kwestia jakiejś ustawy, uchwały jakiegoś innego środka prawnego, że dofinansowania, czyli to, co tam się dzieje w ramach ubezpieczenia osób z niepełnosprawnością, domyślam się, że to jest takie ubezpieczenie, które też zapewnia no właśnie komputery, tablety, smartfony i tak dalej. Mają one też obejmować dofinansowanie sprzętów dostępnych AGD przy przeprowadzce. No i tu były podane konkretne warunki, czyli przede wszystkim musimy udowodnić, że próbowaliśmy sprzęty, które w nowym mieszkaniu odziedziczyliśmy po właścicielu, czy też zostały nam wynajęte przez właściciela, że próbowaliśmy samodzielnie je dostosować do naszych potrzeb i się to nie udało, że będą to sprzęty, których będziemy często używać i tam jeszcze jakieś inne wymogi są. No natomiast takie sprzęty właśnie AGD, jeżeli będzie taka konieczność, że się wprowadzamy do nowego mieszkania i tam te sprzęty, które dostaliśmy, nie są dostępne, no to pokryte zostaną koszty wymiany takich sprzętów. No fajnie, że jakiś krok został poczyniony. Jest to super, bo problem istnieje i jak najbardziej, no ja niedługo będę gdzieś tam stał przed jakimś wynajmem mieszkania i szczerze mówiąc trochę drżę o to, co zostanę na miejscu. Czy to będą, czy z pralką sobie poradzę, czy z jakimś tam mikrofalówką sobie poradzę, czy z czym innym sobie poradzę i tak dalej. Także zmywarka. No także fajnie by było, ale niekoniecznie musi tak być, także no, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast gdybym był w Szwajcarii, to wiem, że martwić bym się nie musiał, bo mogę mieć dofinansowaną wymianę tego typu różnych urządzeń. No i też wiadomość, która jest na pewno uciechą dla członków Związku Niewidomych w Szwajcarii. Można ubiegać się o bony na 12 w ciągu roku, czyli no tak wypada średnio jeden na miesiąc, dostaw zakupów z jednej z sieci tamtejszych supermarketów, czyli Coop, o minimalnej wartości 99 franków szwajcarskich za darmo, czyli za dostawę nie płacimy nic. No, bardzo fajne wieści ze Szwajcarii. A teraz przenosimy się do Francji. Tam też dwie ciekawostki. Po pierwsze, ruszyło no, tak zwany Fab Lab, czyli laboratorium takie, w którym warsztat, w którym można tworzyć rzeczy właśnie z druku 3D, z różnych sklejek, z jakichś tam przez obróbkę i ścinkę płyty winylowej, no różne takie rzeczy, gdzie można konstruować też jakieś sprzęty i tak dalej, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. I to w jednym z francuskich miast sobie funkcjonuje, trzeba tam wpłacić opłatę członkowską. Pierwsza wizyta jest za darmo, natomiast potem już w ramach opłaty członkowskiej można korzystać, ale tam w zależności od tego, jak mocno zużywamy im tam materiały, no to będziemy ponosili takie koszty. Są tam też wolontariusze, którzy pomagają w obsłudze tych sprzętów i w tym wszystkim, także no nic, tylko przychodzić i korzystać, oczywiście jak się jest no, we Francji, wiadomo. Można na stronie TactiLabu, bo tak nazywa się to laboratorium, zapoznać się z tym, jakie tam w ogóle materiały są dostępne, jakie powstały projekty, na jakich zasadach można przystąpić i tak dalej. Bardzo ciekawa przestrzeń. No fajnie, gdyby coś takiego też w Polsce kiedyś powstało. No i na koniec Francuzi również radzą sobie jakoś z kartami płatniczymi i a konkretnie z terminalami płatniczymi dotykowymi, no bo się okazuje, że jedna z firm, IDEMIA, stworzyła tam karty na odcisk linii papilarnych, znaczy na odstrzytnikiem linii papilarnych na odcisk palca. Także zamiast podawać PIN, no dajemy odcisk palca i kładziemy nasz palec i to już jest ta autoryzacja, która też działa przy tych wyższych kwotach niż te przy płatnościach zbliżeniowych. Także to jest pomysł na ten moment, może powstaną też inne. Jeden z francuski na terminale z dotykowymi PIN-padami. No i to wszystko w tym tygodniu, jeśli chodzi o wieści ze świata, ale Piotrze, ty też byś chciał chyba się dołożyć ze swoją.
7: Dokładnie, tutaj informacja, która miała być w drobnych newsach, ale że Paweł też przygotował trochę informacji ze świata, to wydaje mi się, że to tutaj pasuje lepiej. Mianowicie informacja z Kanady, więc teraz przenosimy się do Ameryki Północnej, gdzie w dystrykcie Metro Vancouver firma TransLink, która zarządza komunikacją autobusową w tym dystrykcie, ogłosiła, że zakończyli instalowanie tablic brajlowskich na wszystkich 8000 ponad przystanków, które są w tym regionie. No to jest prawie 3000 km kwadratowych. Ja sobie sprawdziłem w międzyczasie, jak to jest duży obszar, no dosyć spory. To trwało 2 lata, no ale udało się to wszystko zakończyć. No i dzięki temu, jeśli będziecie w tym miejscu, no to na każdym przystanku właśnie w tym obszarze Vancouvera znajdziecie informacje zarówno w Braille'u, tym najnowszym UEB, Unified English Braille, czyli to jest no, taki najbardziej międzynarodowy Braille. Nie jest tutaj powiedziane, czy to jest Braille skrótowy, czy tak, czy nie. No mniej więcej będą informacje w Braille'u oraz w wypukłym czarnodruku i znajdziemy na nich informacje o numerze przystanku, o tym, jakie autobusy na ten przystanek dojeżdżają oraz informacje z numerem telefonu do, no, do informacji właśnie, więc jeśli chcielibyśmy się coś dopytać, nie mamy akurat smartfona albo coś nam nie działa, no to będziemy też wiedzieć, gdzie zadzwonić i dodatkowo też zostały w tych miejscach, gdzie firma TransLink miała była właścicielem obszaru, na którym jest ten przystanek, zostały zainstalowane ścieżki prowadzące, więc będziemy mogli łatwo sobie znaleźć ten przystanek, no i później, kiedy autobus podjedzie, do niego w łatwy sposób sobie podejść.
6: A tymczasem mamy pierwszy dziś telefon. Kto jest Sylwester. Z nami, kogo witamy po drugiej stronie? Witaj, Sylwestrze. Sylwester. Słuchamy.
8: Ja mam takie, mam ten właśnie, tydzień temu dzwoniłem w sprawie tego telefonu i w sprawie tej linijki, nie?
6: Aha.
8: I mój brat, jeden i drugi, sprawdził ten telefon. Niestety system jest uszkodzony i prawdopodobnie albo do wyrzucenia, bo jeden nosił do tego, do serwisu takiego najbliższego. Powiedzieli, że paręset złotych trzeba będzie na te oprogramowanie, to już ja pewnie wyrzucę ten telefon.
6: Ja bym mimo wszystko jednak spróbował się na twoim miejscu jeszcze skontaktować z Lumenem, bo to oni sprzedają Blindshella i być może tutaj jeszcze uzyskałbyś jakąś dodatkową diagnozę. Może okazałoby się, że coś da się zrobić taniej, no bo tak naprawdę taki serwis telefonów, który się zajmuje wszystkimi modelami, to
8: nie,
6: może
8: telefonami.
6: No tak, tak, tak, tak, tak, tak, ale to oni się zajmują takimi telefonami z rynku masowego, więc to są wszelkiego rodzaju smartfony, a ten Blindshell to jest dla nich, no powiem szczerze, jakieś wyzwanie, bo oni takich urządzeń nie dostają na co dzień, więc być może tu jest też po prostu kwestia taka, że no oni za w ogóle podjęcie się tego tematu zażyczą sobie większej kwoty, bo dla nich to jest coś, z czym będą musieli się jakoś tam dodatkowo zmierzyć, a być może na przykład właśnie polski dystrybutor już ma tę ścieżkę przetartą i będzie w stanie ci jakoś pomóc. No, to taka moja sugestia po prostu, żeby jednak jeszcze tę metodę wypróbować. Tak jest.
8: No, bo linijki to ja nie wiem, gdzie to szukać po prostu.
6: No takiej taniej linijki to niestety...
8: Ja czuł te kropki wszystkie, znaczy wszystkie, bo ja czasem zapisuję różne rzeczy.
6: Jasne.
8: Różne rzeczy.
6: No takiej taniej linijki za 4000 zł to obawiam się, że niestety nie znajdziesz. Przynajmniej nowej oczywiście. Ewentualnie co mógłbym podpowiedzieć, to może rozglądanie się na jakichś grupach facebookowych albo w innych miejscach tego typu, może ktoś będzie chciał sprzedać linijkę za jakieś niewielkie pieniądze.
4: No to jest jeszcze jakaś metoda.
8: Tak. Bo ja złożyłem na wszystko dofinansowanie i niestety mi tego przyznano 9 tysięcy.
4: Mm-hmm, rozumiem. Na wszystko, na sprzęt brajlowski.
8: Tak, ogólnie już ja złożyłem.
4: Mm-hmm, jasne. No cóż, no niestety wiele więcej tu nie będziemy w stanie pomóc.
8: A jeszcze taką ciekawostkę, tak? Bo taka audycja, słyszę, że o świecie, nie? I o Europie. Czy nie dałoby się podzielić informacji o Europie osobno, o Azji, Ameryce osobno? Jest taki mnóstwo ciekawych rzeczy.
5: Znaczy my nie zawsze mamy aż tak szeroką paletę i to jest to, że na przykład
8: właśnie
5: dzisiaj...
8: Właśnie trzeba byłoby podzielić, co z Europy, co z Ameryki ogólnej i co tak, tylko nie zawsze, z Azji na przykład.
5: Tylko nie zawsze mamy tego tyle, wiesz? To jest to, że na
8: tak, ale można
5: dzisiaj...
8: by było podzielić.
4: Czyli mówisz o tym, że jeżeli mamy, to żeby to podzielić. Znaczy, żeby nie skakać po całym świecie
5: tylko segmenty.
4: Po

0: Okej,
1: to dzięki w takim razie, dzięki Sylwestrze w takim razie za telefon, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie i do usłyszenia, dzięki, że do nas zadzwoniłeś. Natomiast to nie jest wszystko, bo mamy jeszcze wypowiedź od naszego kolejnego słuchacza, tym razem to jest wypowiedź na WhatsAppie, a nagrał się do nas w jakiejś sprawie Mateusz. W jakiej? Posłuchajmy.
2: Witajcie, mam pytanko odnośnie keyboardów, mianowicie używam teraz keyboardu Rolanda. Zdarza mi się czasami grać z użyciem podkładów, które mam nagrane na pendrive'ie, tylko no właśnie problem jest w tym, że ja nie jestem w stanie sobie przeczytać, jaki podkład mam obecnie zaznaczony na ekranie. Czy istnieje coś takiego jak dostępny keyboard dla niewidomych, którym moglibyśmy sterować, nie wiem, czy używając iPhone'a, iPada, czy Maca? Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam.
3: Podejrzewam, że pytanie pewnie do mnie, ale może ktoś jeszcze coś zna. To znaczy tak, ja niestety nie znam nic takiego konkretnego, jeżeli chodzi o keyboardy, dlatego że no w zasadzie nikt się nie zajmuje dostępnością. To znaczy inaczej. Podobno Yamaha zrobiła jakąś taką podstawową dostępność w takim modelu Genos. Tylko że Genos, tudzież Genos, nie wiem, no Genos na pewno się pisze, tak? Jest flagowym keyboardem Yamahy, w związku z powyższym jest drogi. Niesamowicie drogi. Teraz wyszła dwójka Genosa, kosztuje chyba 22 tysiące złotych, coś koło tego. W związku z czym pieniądze są to naprawdę duże. Żaden keyboard Rolanda, o ile mi wiadomo, znaczy w ogóle Roland się wycofuje z keyboardów, natomiast nawet jak je miał, to zdaje się, że nawet połowy tej sumy to nie kosztowały. I o ile mi wiadomo, takiego czegoś nikt nie ma. W związku z powyższym, no, pozostaje albo spróbować zaprząc do tego jakiś program typu nawet SyncAI na przykład, albo inny, nie wiem, Envision. I najlepiej, tak mi się przynajmniej wydaje, skorzystać z jakiegoś statywu. Nie wiem, gdzie taki statyw kupić, ale pewnie gdzieś można. Możliwe, że w sklepach typu akcesoria foto-wideo, statyw taki na iPhone'a.
1: Pytanie, czy nawet jakiś zwykły selfie stick by nie wystarczył, taki o jakim mówiłem, bo on też jest w formie takiego statywu na takim trójnogu, gdzie ten telefon sobie montujemy. Tylko no tu jest kwestia po prostu jego jakiejś takiej stabilności.
3: Bo sporo tych selfie sticków to się trzyma w ręce, tak jakby one są zaprojektowane do takiego chyba użycia, o ile mi wiadomo. Ale może i nie. W każdym razie, jeżeli są takie, które można postawić gdzieś sobie tam na stole, to pewnie by ogarnęły
1: ten. Tak, to właśnie ten mój to jest po prostu taki, który możesz sobie złapać oczywiście w rękę, jak złożysz ten trójnóg, to jest po prostu taki pałąk, który możesz sobie trzymać, natomiast możesz jakby części tego pałąka sobie rozłożyć i ma takie nóżki. No, nie sprawia to wrażenie najstabilniejszej rzeczy na świecie i dość łatwo to gdzieś tam potrącić, ale jakoś tam stoi na tym biurku.
3: Ja bym poszukał właśnie albo czegoś takiego ewentualnie w tych sklepach akcesoria fotowych, bo tam są najróżniejsze statywy. Kiedyś widziałem statyw do aparatu, to był też rok 2003 czy 2004, więc to było, o Jezu, jak to dawno. I to był statyw, który pozwalał na przymocowanie aparatu do gałęzi. Więc on miał takie trzy nóżki z wieloma przekubami, które można było wygiąć no, niemalże pod dowolnym kątem i je no, niemalże związać na supeł. No i właśnie chodziło o to, żeby je właśnie przymocować do jakichś trzech różnych punktów w absolutnie dziwnych miejscach czasami. Natomiast możliwe, że są takie rzeczy, które na przykład można by przymocować do statywu tego keyboarda. Widzę tu taki problem, że często te keyboardy, znaczy te wyświetlacze keyboardów pokazują kilka linii. Więc one na przykład wyświetlą ci 5 podkładów albo więcej, w tym ten, który chcesz, to będzie miał jakiś tam inny kolor, powiedzmy.

0: Więc tutaj chyba trzeba będzie coś metodą prób i błędów i ustawić tak jeszcze ten iPhone, żeby rzeczywiście pokazywał raczej wyświetlacz i niezbyt wiele poza tym. Natomiast nie znam żadnego keyboarda, który byłby właśnie w taki sposób obsługiwany. Jedyne, co mi teraz przychodzi do głowy, to połączenie tego z jakimś, no na pewno na laptop, na komputery PC są takie rozwiązania, czyli no pliki MIDI i po prostu, ale nie, bo to chodzi o granie z czymś takim, no to byłby chyba pro, ale nie, no jak to są podkłady, to są częściej pliki MIDI, więc no co najwyżej jakiś odtwarzacz, no ale to by trzeba całego laptopa zabierać, to też nie każdemu się, nie każdy może coś takiego zrobić. Ale to nawet zwykły Winamp by pewnie wystarczył. W każdym
1: dokładnie
0: razie...
1: i wtedy na przykład, jeżeli rzeczywiście, no bo ja też tak się domyślam, że to nie chodzi tak do końca o samo odpalenie tego podkładu, no bo gdyby o to chodziło, to by nie było tu problemu. Natomiast też chodzi o granie, to trzeba by sobie, podejrzewam, wtedy jakoś to tak zsynchronizować, że na przykład pewne partie są odgrywane rzeczywiście z tego MIDI, z Winampa, a tam powiedzmy jakąś linię melodyczną się dogrywa.
0: To znaczy, akurat z tym to nie ma problemu, bo to zazwyczaj to może tak działać. No tylko rzeczywiście to by trzeba jakoś to spiąć, no i ten komputer trzeba by zabrać. I podejrzewam, tu nagle się nam robi trochę więcej sprzętu do zabrania. Natomiast nie kojarzę żadnego keyboarda, który byłby jakoś fajnie dostępny i w którym można by to było wszystko fajnie sobie przeczytać. Także no tylko takie pośrednie tutaj widzę sposoby na osiągnięcie czegoś takiego. Ale może o czymś nie wiem.
1: Może ktoś z naszych słuchaczy coś podpowie, może ktoś z praktyki zna jakieś rozwiązania. Zapraszamy.
0: Bardzo możliwe, bo ja akurat w takich keyboardach domowych, w aranżerach, no to mam mimo wszystko dość słabe rozeznanie, bo no ja raczej korzystam z syntezatorów, zwłaszcza takich programowych niż sprzętowych, a tym bardziej takich właśnie aranżerów. Bo mam zupełnie inną specyfikę jakby pracy z tworzeniem muzyki, więc jest realna szansa, że mogę o czymś nie wiedzieć w tym temacie. To chyba został jeszcze chyba jeden ze świata o taktilamie. Chyba.
1: A to już Paweł?
0: To już było.
1: Tak, to już Paweł mówił.
0: A to coś przeoczyłem. To w takim razie Piotrek, następny news tutaj ma wpisany, który dotyczy nowych wersji systemów Apple, które są dostępne już publicznie.
2: Dokładnie, są to wersje .2, bo to jest iOS 17.2, macOS 14.2, WatchOS 10.2, nie pamiętam teraz, na czym jest tvOS, ale tam też jest nowa wersja mniej więcej. O co w tych wersjach chodzi? No poniekąd czasami wspomnialiśmy o tym, co się działo w tych wersjach beta, bo działo się dużo dobrego generalnie, no na przykład możliwość zmiany dźwięku na iPhone'ie, ale to nie jedyna nowość, myślę, że sobie po prostu pójdziemy, no może nie chronologicznie, ale po prostu zaczniemy od iOS-a, bo akurat tak to zostało, tak to mam wklejone. No i jeśli chodzi o to, co się zmieniło, no pojawiła się funkcja, która już była zapowiedziana w czerwcu na konferencji WWDC, kiedy iOS 17 się ukazywał, niestety ona została przekładana, a mianowicie jest to aplikacja Dziennik, czyli to jest narzędzie, które no, pozwala nam prowadzić taki dziennik, zarówno w wersji tekstowej możemy sobie do niego wpisać, jak i możemy też nagrywać, więc jeśli ktoś chce sobie taki dziennik audio tworzyć, no to też można. System nam będzie...
0: To
2: jeśli...
0: jakoś chyba nawet nie jest najgorsza.
2: Tak, tak.
0: Z
2: no,
0: tego,
2: to
0: co
2: jest...
0: patrzyłem.
2: Tak, bo to jest...
0: Nie wiem, co tam dokładnie siedzi. Nie próbowałem tego w ogóle sprawdzać w jakikolwiek sposób, ale...
2: No powinien się, że tak jak dyktafon zwykły nagrywa, więc no tam jakieś lekkie przetwarzanie jest.
0: 64 ale... czy coś, ale nie słucha się tego źle.
2: Mniej więcej też system nam może zaproponować codziennie, żeby taki wpis zrobić, też jeśli korzystamy z usług Apple, takich jak Apple Music, czy jeśli mamy muzykę na telefonie lub mamy Apple Watcha i zrobiliśmy na przykład sobie jakiś trening, no to system nam może zaproponować, albo zrobiliśmy jakieś zdjęcia, o, byłeś na wakacjach, może wrzuć jakieś, sobie dodaj jakiś wpis, albo co myślisz o tej piosence, jeśli słuchamy jakiejś piosenki wiele razy wesołej albo smutnej.
1: Albo
2: no
1: w ogóle
2: sposób...
1: jakiś temat jest nam w stanie zaproponować tego naszego wpisu, tam powiedzmy, co myślisz o tym, czy jakieś takie... takie dziwne te tematy były, tak, które proponowały
0: mi się jakiś podziel się myślami, coś. Tak. To niektóre to są takie, że w ogóle... A to może na początek tylko, bo jeszcze nie wie, o co nam chodzi w życiu i być może tak proponuje, bo...
2: Tak, no pewnie im więcej będziemy tego korzystać, tym więcej będzie o nas wiedzieć. No mniej więcej aplikacja jest na razie tylko na iPhone'ie, więc na iPadzie ani na Macu na razie jej nie ma, może kiedyś się pojawi. No mniej więcej można teraz sobie ją przetestować i jej używać. No właśnie, tutaj mamy wymienione, co to aplikacja robi, a to już opisaliśmy. Dla tych, którzy mają iPhone'a 15 Pro z tym nowym przyciskiem akcji, pojawiła się nowa funkcja, którą możemy sobie do tego przycisku przypisać, mianowicie możemy sobie szybko włączyć tłumacza, więc jeśli jesteśmy na wakacjach w innym kraju i często korzystamy z tej funkcji, no to możemy sobie na czas wakacji na przykład to zmienić i przypisać sobie ten przycisk, no i wtedy będziemy mieli bardzo łatwy dostęp do tej aplikacji. Kolejna nowość dla iPhone'a 15 Pro i Pro Max, nagrywanie filmów przestrzennych, czyli to jest to, co będzie właściwie przydatne dla nas później, jeśli kiedyś kupimy sobie ten nowy headset Vision Pro, bo no, takie filmy możemy sobie na iPhone'ie nagrywać 360 stopni, ale z odtwarzaniem już jest troszeczkę trudniej, musimy je sobie właśnie na tym Vision Pro czy tam w symulatorze odtwarzać. Też są jakieś konwertery, więc można sobie na przykład, jak ktoś ma jakiegoś MetaQuesta czy jakiś inny headset, to w wirtualnej rzeczywistości ponoć można to jakoś skonwertować, mniej więcej. W końcu to też było obiecywane, no i została funkcja dodana. Możemy sobie takie filmy nagrywać. Niestety nie znalazłem nigdzie informacji, czy to nagrywa jakoś lepszy dźwięk. Tutaj rozmawialiśmy, czy może jakiś ambisonik, czy taki też dźwięk przestrzenny będzie dodany. Niestety chyba na razie nic takiego nie ma, bo przynajmniej nikt o tym nie napisał. A szkoda. W wiadomościach mamy łatwy przycisk, żeby przeskoczyć do pierwszej nieprzeczytanej wiadomości w konwersacji, jeśli dawno nie zaglądaliśmy do jakiejś konwersacji. Też są zmiany związane z naklejkami, z emoji i weryfikacja kontaktów. Jeśli jesteśmy w jakiejś sytuacji, gdzie nasza cyfrowa tożsamość może być zagrożona, to tak jak w takich aplikacjach Signal na przykład możemy jakoś zweryfikować, czy ktoś na przykład nie podszywa się w osobę, z którą rozmawiamy. Po prostu te wiadomości teraz będą bezpieczniejsze. W aplikacji Pogoda będziemy teraz mieli bardziej szczegółowe informacje o opadach, zarówno deszczu i śniegu. W ciągu najbliższych dni, więc jak będziemy sobie to przeglądać, możemy bardziej szczegółowo te opady prześledzić. Są nowe widgety, które pozwalają nam sobie zobaczyć, no właśnie na przykład opady w ciągu najbliższych godzin, prognozę na cały dzień, informacje o wschodzie i zachodzie słońca i informacje takie jak jakość powietrza, odczuwalna temperatura czy prędkość wiatru. Też lepiej będą fazy księżyca wyświetlane, jeśli ktoś sobie chce na takie rzeczy popatrzeć, to też są jakieś nowe animacje do tego. No i mamy też mniejsze zmiany. Siri pozwoli nam teraz odczytywać i zapisywać niektóre informacje związane z naszym zdrowiem. Przez AirDrop i przez zbliżanie telefonów możemy teraz udostępniać na przykład bilety, a to się może nam przydać, nie? Jeśli kupimy sobie jakiś bilet na przykład do kina albo właśnie do pociągu, do samolotu, chcemy go szybko wysłać innej osobie, może komuś kupiliśmy bilet i chcemy tej osobie to wysłać, może mniej technicznej, no to możemy teraz w bardzo łatwy sposób to zrobić. Dla użytkowników Apple Music jest teraz lista ulubionych piosenek, bo możemy sobie, tak jak na przykład na Spotify, oznaczyć piosenki jako ulubione i teraz będą trafiać do osobnej listy. Miały też być współdzielone playlisty, ale to zostało opóźnione i ta funkcja się pojawi w przyszłym roku, tak przy okazji Apple Music. I możemy sobie ustawić w danym trybie skupienia, możemy sobie to do każdego osobno ustawić, żeby nasza historia słuchania nie była zapisywana w Apple Music, więc jeśli mamy jakiś tryb, nie wiem, tryb pracy, słuchamy dużo takiej muzyki jakiejś relaksacyjnej, może jakiegoś lo-fi, a nie chcemy, żeby to miało wpływ na to, co nam Apple Music będzie rekomendować, no to możemy sobie ustawić, że jeśli mamy włączony ten tryb pracy, no to wtedy po prostu ta historia nie będzie na ten czas zapisywana i możemy sobie wtedy taką muzykę typowo do pracy puszczać i się o to nie martwić. Nowy widget cyfrowy zegara. Autouzupełnianie w plikach PDF. To też było zapowiadane, dopiero teraz się funkcja pojawiła, to jest też na Macu i to jest fajne. Bo z tego, co mówiła firma, to nawet w takich nierozsądnych plikach PDF, gdzie po prostu nawet zrobiliśmy zdjęcie papierowego formularza, system powinien być w stanie wykryć pola, tak jak imię, nazwisko, no jakieś inne pola, no i pozwolić nam je w łatwy sposób uzupełnić, wykorzystując dane z naszego kontaktu. No to jest na pewno coś, co wydaje mi się będzie warto przetestować, bo to nam może się przydać, zwłaszcza właśnie w przypadku jakichś formularzy PDF, które są słabiej dostępne. Bo jeśli w takich przypadkach by to działało, no to może być bardzo fajna funkcja dla nas. Nowe układy klawiatury dla języka SAMI. Informacje o wrażliwej zawartości na naklejkach w wiadomościach. Wsparcie dla ładowarek Qi2 dla każdego iPhone'a. To jest fajne, bo jeśli mamy takie ładowarki, one wcześniej były ograniczane, iPhone nie mógł się ładować z nich tak szybko jak konkurencja z Androidem, ale że ostatnio Apple zaczął się bardziej dogadywać, też zaczął współpracować nad nowymi standardami, gdzieś ten MagSafe, który na początku był tylko na iPhone'ach, też będzie w nowych ładowarkach, to jest chyba standard Qi3, no to już też takie magnesy będą wykorzystywane też przez innych producentów. No a przy okazji też te starsze standardy teraz na iPhone'ach będą lepiej wspierane, no i dzięki temu nasz telefon, i to jest od iPhone'a 12, 13, czyli te pierwsze iPhone'y, które już miały takie wsparcie, one po prostu będą się ładować szybciej. No i właśnie tutaj mamy poprawę do ładowania bezprzewodowego w niektórych samochodach, to nie działało. I tutaj jeszcze były informacje dotyczące VoiceOvera, bo też tutaj parę rzeczy zostało poprawione. O. Apple poprawiło problem, że mowa nam czasami uciekała, kiedy rozłączyliśmy połączenie. Był problem, kiedy mieliśmy ustawiony 12-godzinny format czasu, to bardziej gdzieś w Ameryce jest stosowane i wtedy VoiceOver nam źle czasami to odczytywał. To już też zostało poprawione. Przycisk sortowania playlist w Apple Music był źle zaetykietowany i to też zostało poprawione. I na zakładce przeglądania w aplikacji pliki każda lokalizacja była czytana jakby była przełącznikiem, to teraz też zostało poprawione, te przełączniki są tylko wtedy, kiedy naciśniemy przycisk edytuj. No i tutaj Apple Viz pisze, że oni o nowych błędach nie wiedzą, więc teoretycznie nic nie zostało zepsute, ja też o niczym nie wiem, więc no myślę, że można spokojnie sobie instalować, no i jeszcze raz przypomnę, też można sobie te dźwięki dostosować. To jest iOS, a jeszcze macOS Way też kilka fajnych rzeczy się zmieniło, dużo rzeczy też przeszło z iPhone'a, tak na przykład właśnie to wsparcie PDF-ów, czy te nowe funkcje w aplikacji wiadomości, ale dwie rzeczy, które są ważne dla nas, to znaczy dla użytkowników VoiceOvera. Po pierwsze, Apple w końcu uporało się z zawieszającym się Safari. Safari wcześniej bardzo często, ale nie u wszystkich, lubiło po prostu się zawieszać i VoiceOver tylko mówił, Safari nie odpowiada i nie mogliśmy nic zrobić. Dużo osób to zgłaszało, to był taki dosyć szeroko komentowany problem. Na szczęście właśnie w tej aktualizacji Apple się z nim w 90% uporało. Czasami jeszcze takie sytuacje gdzieś się mogą sporadycznie zdarzyć, ale nawet takie bardzo ociężałe strony jak na przykład Facebook czy jakieś strony, które mają dużo reklam, dużo jakichś skryptów, które gdzieś tam działają, no już nie powinny nam tej przeglądarki zawieszać. No i faktycznie u mnie to zdecydowanie działa dużo lepiej, też u osób, z którymi rozmawiałem, też widzą znaczącą poprawę, więc no myślę nawet dla tego powodu warto sobie to zainstalować. I druga nowość dotyczy szybkiej nawigacji, czyli tego skrótu WOKU. Bo w macOS 14 to zostało podzielone, mamy jeden skrót na nawigację strzałkami, strzałki lewo-prawo, a ten skrót WOKU pozwala nam nawigację po literach, czyli H na przykład skacze nam po nagłówkach i tak dalej. Te dwa skróty były wcześniej połączone, w Sonomie to zostało rozłączone i to te litery mogliśmy włączyć sobie wszędzie, no ale co za tym idzie, straciliśmy jedną istotną funkcję. No bo kiedy Focus wylądował w jakimś polu edycji, no to musieliśmy ręcznie sobie ten skrót wyłączyć, w przeciwnym wypadku po prostu nie mogliśmy pisać, bo VoiceOver nam te skróty cały czas przetwarzał. To zostało poprawione w ten sposób, że kiedy wejdziemy sobie do ustawień VoiceOvera, właśnie tę sekcję tych skrótów szybkiej nawigacji, tam pojawiło się nowe pole wyboru, które właśnie pozwala nam wpisywać do pól tekstowych, jeśli nawigacja literami, pojedynczymi klawiszami jest włączona. To pole chyba jest domyślnie wyłączone, ale myślę, że tutaj mogę spokojnie zasugerować wszystkim, żebyście sobie to pole włączyli, bo no to wydaje mi się w ten sposób działa zdecydowanie lepiej. Także no, dla tego powodu też myślę, warto sobie tego macOS-a po prostu zaktualizować, bo faktycznie dużo dobrego zostało w tej aktualizacji zrobione.
0: Przechodzimy do następnego newsa, a następnym newsem jest news od Michała. 10. ankieta od WebAIM użytkowników czytnika ekranu. Temat podejrzewam, że części już osób znany, ale w razie czego, Michale, przypomnij, o co chodzi, bo myślę, że sprawa jest dość mimo wszystko istotna.
1: Oczywiście, że jest istotna. WebAIM, czyli Web Accessibility Initiative, tworzy już po raz kolejny taką ankietę, w której chce poznać po prostu zwyczaje użytkowników czytników ekranu. Chce się dowiedzieć, z czego korzystają, z jakich technologii, jakie wykorzystują. Czy na przykład wykorzystują je zarówno do pracy, jak i do użytku domowego. Czy używają monitorów brajlowskich. No i też, jak to są konkretnie technologie i gdzie one są wykorzystywane. Ta ankieta jest dostępna w języku angielskim. Co ważne, to tu mamy takie pole wyboru, kiedy zaczynamy wypełniać tę ankietę, że musimy potwierdzić, że mamy ukończone 18 lat albo jakiś inny wiek, który w naszym kraju oznacza pełnoletność. Więc no to jest ankieta, którą przynajmniej oficjalnie mogą wypełniać tylko osoby pełnoletnie. No i zaznaczamy sobie to pole wyboru, przechodzimy dalej, mamy przycisk Begin the Survey i tu sobie, i jeszcze musimy zaznaczyć, że jesteśmy użytkownikiem czytnika ekranu i chcemy wziąć udział w ankiecie. Tak, to jest też, myślę, że dosyć istotne. Tu są takie dwa pola wyboru na początku tej ankiety. No i jak sobie włączymy te dwa pola, przejdziemy sobie dalej, to tu już mamy te wszystkie pola i te pytania dotyczące naszego użytkowania czytników ekranu. No i tu sobie wybieramy na dobry początek, jaki jest nasz region, na jakim kontynencie żyjemy. Jesteśmy pytani o wiek, no czyli takie dane demograficzne. Tu na przykład jesteśmy w kolejnym pytaniu proszeni o wskazanie, czy używamy czytnika ekranu ze względu na naszą niepełnosprawność. To jest dlatego, podejrzewam, to pytanie się tu pojawia, bo samo WebAIM zaprasza do wypełnienia tej ankiety nawet i użytkowników, którzy używają czytników ekranu jako narzędzi testujących. Następnie tu jesteśmy poproszeni o wskazanie naszej niepełnosprawności. Co my tu mamy jeszcze? Jakie są następne pytania? No na przykład mamy pytanie o nasz czytnik ekranu podstawowy na komputerze lub laptopie. Pytani jesteśmy także, jakiego systemu operacyjnego używamy. Następnie pytani jesteśmy o chociażby o naszą przeglądarkę, jakiej najczęściej używamy. Kolejne pytanie to, dlaczego my używamy tego naszego podstawowego czytnika ekranu, czy ze względu na możliwości, czy ze względu na cenę, czy jeszcze jakieś tam inne są powody podane. Następnie to jest pytanie wielokrotnego wyboru, bo przecież nie musimy używać tylko jednego czytnika ekranu, możemy wskazać kilka, więc tu jesteśmy proszeni o wskazanie generalnie tych naszych czytników ekranu, jakie znamy, z jakich korzystamy. Potem jesteśmy pytani o ocenę naszego zadowolenia z korzystania z podstawowego czytnika ekranu, jakiego używamy. Kolejne pytanie dotyczy tego, czy używamy różnych czytników ekranu w pracy i szkole i w domu. Kolejne pytanie dotyczy tego, jak używamy tego czytnika ekranu. O, tu jest na przykład pytanie o monitor brajlowski, czy w ogóle korzystamy z brajla. Też i tu jest ważna rzecz, proszę, nie jesteśmy także o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy korzystamy z mobilnego czytnika ekranu, czy to jest tylko czytnik